0: do wyrażania opinii, ale tak niestety w historii jest, że jeżeli nie ma tej równowagi, te instytucje nie odzwierciedlają układu sił, to dochodzi do przesilenia zwykle bardzo bolesnego i to może być po prostu wojna. I tak było. Rada w okresie międzywojennym, Liga Narodów przestała realizować interesy, no i właśnie została zlikwidowana w wyniku wojny. Nowy układ sił powstał właśnie z tymi, którzy zwyciężyli w tej wojnie, czyli przede wszystkim Stany Zjednoczone, Związek Radziecki wówczas. Także to są takie bolesne procesy. Teoretycy chcą to jakoś wyjaśnić. No pokazuje, wniosek jest tego taki, że bardzo trudno zreformować ONZ, trzeba realizować swoje interesy, wykorzystywać jako jedną z instytucji.
1: No dobrze, skorzystając z tej sposobności, że nie tylko teoretyka, ale i praktyka dyplomacji mamy w studio. Pan profesor był ministrem, był w ONZ-cie, był, patrzył na te kuluary. To co, jest tak, że te rozmowy, czy te wygłoszone wystąpienia, bo Karol Nawrocki, nasz prezydent, woli mówić spontaniczne, z tak zwanej głowy, no ale tutaj miał w przemówieniu napisane, odczytał i to jest standard. W ONZ się odczytuje pewne oświadczenia. To jest teatr, a prawdziwa polityka jest w kuluarach. Jak to wygląda, panie ministrze?
0: To jest ważne dla tego państwa. To jest też przekaz w kierunku społeczeństwa polskiego. Każde państwo robi podobnie. Jak prezydent Macron coś mówi, czy każdy inny przedstawiciel, no to wtedy te państwo relacjonuje, a my tak uwagi nie zwracamy, co powiedział przedstawiciel Czech czy tam. Więc to na tym to też polega, ale są analitycy, którzy badają te wszystkie wystąpienia i one potrafią określić, jakie priorytety ma takie państwo. To jest pewne sygnalizowanie polityki i też w którym kierunku
1: idzie świat. Czyli też jest ważne. To jest tak, że nie ma co tych oficjalnych wystąpień najczęściej, czy prawie zawsze czytanych z kartki, jako pewne komunikaty w ogóle tak odkładać na bok.
0: To ale to, że z kartki, to dobrze, bo to jest właśnie jest dopracowywany przekaz przez różne instytucje w danym państwie, na co zwrócić uwagę, na przykład jak z czasu, kiedy byłem ministrem, a jeszcze wcześniej przygotowałem wystąpienie jako pracownik MSZ-u począwszy od ministra Skubiszewskiego, no to wtedy wyważa się, czy my mamy podnieść bardziej prawa człowieka na początek, czy tak dalej. To jest ważne, to jest proces ustalenia. Ale trzeba rozumieć, no poza tym jest to możliwość spotkań, możliwość pokazania się, wzmocnienia pozycji. No przecież my teraz interpretujemy to, no tak, no jednak to prezydent reprezentuje Polskę. Tak, on stoi na czele delegacji, a minister Sikorski jest jego członkiem i słucha. Członkiem tej delegacji. Ministrowie spraw zagranicznych mają bardzo dużo spotkań, też tak miałem, i minister Sikorski, bo wtedy wiadomo, że te ważne osoby są i państwo, które sprawuje przewodnictwo w danym miesiącu, organizuje różne dyskusje, na przykład na temat Ukrainy, z ministrów spraw zagranicznych, na których wypowiedział się minister Sikorski. Gdy ja byłem ministrem, byliśmy członkiem Rady Bezpieczeństwa. Dużo więcej tych spotkań było. I teraz problem polegał na tym, jak wykorzystać te nasze miejsce do realizacji naszych interesów. I wtedy udało się zacieśnić sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętam dyskusję w ONZ-cie na tematy Bliskiego Wschodu z udziałem mojego odpowiednika Mike'a Pompeo, sekretarza stanu, bo to była ważna sprawa dla Stanów Zjednoczonych. Bliski Wschód, pokój, konferencja bliskowschodnia, Izrael, Iran, tak dalej. I my żeśmy to, i to owocowało później decyzjami politycznymi o sojuszu, obecności wojskowej, podpisanie umowy. Dlatego uważam, że jest to ważny instrument w tych całej talii kart. Organizacje multilateralne, w tym ONZ, pełnią ważną rolę. Oczywiście jest NATO, Unia Europejska i tak dalej. One są jeszcze ważniejsze, ale to trzeba wykorzystać.
1: Kuluary jak wyglądają? Spotkanie, no to o czym najwięcej się mówi, czyli dwa spotkania pana prezydenta z Unią Państw Afrykańskich, czyli bój o obecność stałą Polski w G20. Tam się ścieramy z Rosją, która chce nam te plany pokrzyżować, właśnie wykorzystując swoje wpływy w Afryce, czyli spór na czarnym lądzie między Warszawą a Moskwą. No Moskwa ma dłuższe tradycje i silniejszą dyplomację w tamtym regionie. Nie chciałbym być złośliwy, ale był taki minister, który likwidował masowo placówki polskie na czarnym lądzie. Teraz znowu jest ministrem tegoż samego resortu. Tyle złośliwości. No i spotkanie z prezydentem Turcji. ważne? Jak to wygląda? To
0: ja myślę, że jeśli chodzi o pierwsze spotkanie, nie jestem przekonany, czy my to dobrze interpretujemy.
1: To znaczy?
0: Problemy związane i uwarunkowania związane z naszym członkostwem w G20. To nie jest tak, że coś Rosja coś manipuluje. Jest sprawa inna. My po prostu zostaliśmy zaproszeni przez prezydenta Stanów Zjednoczonych wbrew tradycji w miejsce stałego członka, kim jest RPA. I wzbudziło to bardzo duże zaniepokojenie, bo się okazało, że tych państw zachodnich, czy też północnych, tak jak Polska, Francja, to inne, jest wiele, a nie ma przedstawiciela południa, tak zwanego globalnego południa. I nastąpiło złamanie równowagi. Oczywiście ja rozumiem stronę polską, no trzeba brać okazję jak jest. Natomiast, że to Rosja rozgrywa, nie. Rosja może być i na pewno będzie, tak jak i Chiny, inne państwa, ale też ja widziałem głosy ministra spraw zagranicznych Francji, no że tak nie może tak być, że tam nie ma RPA. I na kolejny szczyt, który będzie w Manchesterze za rok, na pewno RPA będzie, bo jest stałym członkiem. Więc my, to nie jest tak, że my tam jesteśmy, bo jakaś siła nasza wzrosła. Tak, to mówi tak minister Domański i tak dalej, że...
1: No nie, ale PKB Polski wzrosło.
0: I to jest bardzo ciekawy wątek, a ja panu chcę powiedzieć tak, i PKB Hiszpanii jest prawie dwa razy większe od Polski. Dwa razy, tu biliona, tam dwa biliony i ona nie jest stałym członkiem. To właśnie na tym, gdyby było PKB, to nikt by nas tam nie zaprosił. My to po prostu
1: jest ogonem. Jest Argentyna, która ma bardzo niskie PKB, tradycyjnie bogata, jeszcze początek XX wieku, państwo niezwykle zamożne z tą tradycją, no ale w tej chwili ekonomicznie słabe, a cały czas do G20
0: tak jest. I nawet jest Republika Południowej Afryki, też ma niższe. No właśnie, bo reprezentują południe, bo to ma być reprezentowane. Bo jakby było PKB, to większe od nas ma Hiszpania ma dwa razy większe, Holandia ma większe, Szwajcaria. Nie, nie, panie redaktorze, my to po prostu cały czas źle tłumaczymy. I prezydent mówi, jest trochę racji, no ale my jesteśmy tutaj, Europa Środkowa, powinna mieć głos, tak dalej.
1: Trójmorze, no. Międzymorze, oczywiście te większe formaty, tak jak Unia Państw Afrykańskich stoi za RPA, tak samo za nami powinien stać region i pokazanie, że to jest inny region niż Niemcy i Rosja, i który powinien mieć własny głos.
0: Pan powiedział taką ciekawą rzecz, no tak, tylko że Afryka to jest wielokrotnie większe i jej nie ma, tak? I ta Unia to jest porównywalna z Unią Europejską, Unia Afrykańska, dla nich to jest problem. To nie można w ogóle dopuścić, że my się w tej samej kategorii jako Trójmorze lokujemy. A druga rzecz, prezydent to mówi, nie widziałem głosu, nie widziałem spotkania przywódców Trójmorza w Warszawie, żeby dać nam mandat. My to sobie uzurpujemy, bo gdyby była jakaś deklaracja, o proszę, my prosimy tu, że Polska nas reprezentuje, wątpię, bo nasza pozycja nie jest taka, żeby Litwa, inne państwa, Chorwacja, nie wiem, Węgry, tu uznały, że my mamy ich reprezentować.
1: Okej, ale to bo proszę mi poprosić, jeżeli się mylę, ale takie sytuacje chyba się w naszym regionie pojawiały, kiedy był poprzedni rząd, poprzedni układ i poprzedni prezydent na spotkaniach ze Stanami. Pojawiła się ta formuła, że my także, no, najpierw spotykaliśmy się w gronie właśnie Grupy Wyszehradzkiej czy Trójmorza i potem było spotkanie nasze ze Stanami, właśnie z taką dyplomatyczną konstrukcją, że wieziemy tam też postulaty innych krajów regionu. To było czy nie było? Jak to wyglądało? Nie,
0: to bardzo ważne wsparcie było dla Trójmorza, bo w 2017 roku prezydent Andrzej Duda zorganizował spotkanie Trójmorza, zaprosił prezydenta Donalda Trumpa, przyjął zaproszenie. I to był też powód dla... Od razu się podniósł status, bo przecież przywódcy innych państw od razu zmienili zdanie, przyjechali do Polski na wysokim szczeblu. Ale my musimy rozumieć, czy dlatego, że to prezydent Duda ich zapraszał, czy dlatego, że się pojawił Donald Trump.
1: A to nie jest skuteczne wykorzystanie, a to jest, to jeszcze ten wątek, przepraszam panie profesorze, pociągnijmy, naszym gościem Jacek Czaputowicz, to jest konstrukcja dyplomatyczna do lewarowania pozycji polskiej, te, no, zaryzykuję to słowo, unikalne na razie stosunki między Warszawą a Waszyngtonem, żeby budować siłę Polski w regionie,
0: ale
1: że
0: myślę,
1: to jest
0: że
1: wehikuł
0: tak.
1: Skuteczny, jak to by wyglądało?
0: Nie, no myślę, że tak, no powiedzmy sobie szczerze, no w ogóle nikomu by do głowy nie przyszło, żeby zaprosić Polskę na G20, gdyby nie prezydent Donald Trump. On nas zaprosił, on mówi,

0: powinniśmy to robić, że musimy, powinniśmy skorzystać z tej okazji, niech się inni martwią, że nie powiemy, no słuchajcie, nam się nie należy, nie będzie, nie pojedziemy, prawda? Robimy wszystko okej. Okay. Tylko musimy rozumieć, bo jeżeli my się, będziemy myśleć z tego powodu, że naprawdę wbijać się w dumę to, co minister Domański, że przekroczyliśmy coś gdzieś, jesteśmy tacy ważni. Gdyby tak było, to by nas w ogóle brano do takich formatów jak Grupa Dragiego, a tam nie ma Polaka na 50 osobistości, by nas brano do tego E3, a tam nas nie ma. Więc tu nas podlewarował, użyję pana języka, prezydent Donald Trump, tylko że my musimy rozumieć, że to jest tylko z tego powodu. Gdyby nam się udało, patrzmy realnie, bo ja chciałbym, żebyśmy byli tam bezdyskusyjnie i gdybyśmy powtórzyli w przyszłym roku, są szanse pewne, takie zaproszenie, tak jak teraz, w pełnym wymiarze pracy przez Wielką Brytanię. I jeszcze jest takie szczęście, że rok później jest Korea, z którym mamy świetne relacje. Gdybyśmy my to spokojnie wytłumaczyli, że wnosimy wartość dodaną, to byłby duży sukces.
1: A żeby wnieść wartość dodaną, to co trzeba pokazać?
0: No właśnie w tych dyskusjach merytorycznie brać udział. Dobrze, że prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Unią Państw Afrykańskich, pokazują, że jesteśmy otwarci, że rozumiemy tą sytuację, że nie jesteśmy za nich, bo myślenie, że my żeśmy weszli do G20 za Afrykę Południową, która tam jest cały czas, to jest w ogóle nierealne, bo tak nie nastąpiło. Zostaliśmy zaproszeni z dobrym statusem, tamci zostali, można powiedzieć, wyproszeni na skutek sporów amerykańsko-południowoafrykańskich, bo przecież rok wcześniej ta Południowa Afryka była gospodarzem i zdaniem Donalda Trumpa nie w sposób wystarczający z szacunkiem potraktowała same Stany Zjednoczone. To jest taki rewanż.
1: A to jest też zabawne, jak we współczesnej polityce osobiste relacje czy osobiste uczucia mogą kształtować. No było, nie było, jednak może nie najważniejsze, ale jednak istotne elementy polityki zagranicznej. Czy się kogoś dobrze, czy źle przyjmie, szczególnie w przypadku Donalda Trumpa. To jeszcze szybko omówmy to drugie spotkanie, które często powtarzał Karol Nawrocki jako istotne, czyli z prezydentem Recepem Erdoganem. No i ta zapowiedź wizyty prezydenta Turcji w Warszawie, w Polsce.
0: Bardzo dobre spotkanie, potrzebna wizyta. Myślę, że to jest bardzo poważne państwo odgrywające znaczną rolę i na Bliskim Wschodzie, i w kalkulacjach amerykańskich i rosyjskich. No jest to członek NATO. Dobrze, żebyśmy mieli dobre relacje. Zresztą mieliśmy tradycyjnie dobre relacje. Jest taki format Polska, Rumunia i Turcja w dziedzinie bezpieczeństwa. Dialog na szczeblu ministrów. Sam w tym uczestniczyłem, no bo jest to też ta wschodnia flanka NATO. No i te relacje też w kontekście wojny na Ukrainie. Turcja ma swoje interesy, Morze Czarne, tam jak te zboże będzie dalej transportowane, no to jest to potężne państwo o dużym znaczeniu międzynarodowym. Pokazuje to też naszą pozycję niezależną.
1: Ale to nie jest tak, że ten sojusz jest takim wymarzonym przez część polskiej klasy politycznej, przez część ekspertów sojuszem, który się nie spełnił, bo ja obserwuję tą scenę od raptem kilkunastu lat i od początku słyszę, na przykład profesor Przemysław Żurawski Welgrajewski od lat już pisze, że to jest wymarzony dla Polski partner i my tak, ta lalka jest modna, trochę jak Rzecki tych bonapartystów, tak se ulubił, tak część polskiej klasy politycznej tak patrzy na tą Turcję i mówi sojusz z Turcją, sojusz z Turcją, on się nie ziszcza. Dlaczego? Może ale to jest takie marzenie, nie to, że tu są jakieś kłopoty, może jednak my z Turcją nie mamy tak bardzo po drodze, jak to wygląda.
0: Nie, tu jest co innego, zaraz to wyjaśnimy. Nie jesteśmy partnerem dla nich wystarczającym, nie liczymy się w ich kalkulacjach, nie jesteśmy podmiotowi. No na przykład główny problem teraz to jest spokój na Ukrainie. Społeczność międzynarodowa dyskutuje na temat koalicji chętnych po zawarciu pokoju, rozmieszczenia wojsk stabilizacyjnych pod przewództwem Francji i Wielkiej Brytanii. My wykluczamy się z tego, a tam Turcja jest chętna zawsze do wszystkich tych inicjatyw. A wojsko tego, no, żeby coś znaczyć, to trzeba też coś wnieść. Dla Turcji jest ważny okręg Bliskiego Wschodu i w ogóle kwestie Izraela, Palestyny.

0: My za mojej kadencji byliśmy bardzo aktywni, organizowaliśmy konferencję bliskowschodnią, powróciliśmy do operacji UNIFIL w Libanie, byliśmy w tych wszystkich, jako minister spraw zagranicznych, państwach Zatoki Perskiej, razem z Amerykanami i byliśmy ważnym graczem, zapraszano nas. No skoro my mówimy, że tam nie wyjdziemy, ewakuujemy pierwsi obywateli i tak dalej, czyli my nie mamy atutów. I dla Turcji, no nie jesteśmy wystarczająco atrakcyjnym państwem, no bo co, gdzie my się z nimi sprzymierzymy i co my możemy dla nich zrobić? Tym niemniej jesteśmy ważnym, najważniejszym, największym państwem w regionie i dla innych czynników, czy też państw, takich jak właśnie Turcja, Chiny i inne, mamy jakąś rolę w Europie Środkowej, bo jesteśmy jednak tu największym państwem, no, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, członkiem Unii Europejskiej, a teraz mamy spory między Unią a Turcją, powiedzmy, no to my jesteśmy jako członek Unii, no musimy bronić stanowiska unijnego, bo zwykle Unia tu ma rację.
1: To nawet nie tyle Unia, ile Turcja, ale Turcja-Grecja chociażby, to jest dopiero gorący kartofel, chociaż chyba Turcja w tej chwili bardziej patrzy na inne elementy Bliskiego Wschodu i to marzenie Recep'a Erdoğana o odbudowie Imperium Osmańskiego, raczej tam w Syrii, może nawet dalej na wschód się plasuje. Co do Ukrainy mamy wspólną Turcja, bo na przykład jakby poczytać rosyjskich tzw. turbopatriotów. Nie wiem, czy pan profesor sami zerka na tych ludzi na prawo od Putina, którzy krytykują reżim Putina z postaw nacjonalistycznych, no to oni właśnie mówią, Turcja może wejść do wojny, Turcja może nas zaatakować, że tam jest taki lęk przed Turcją.
0: Turcja jest silnym państwem, szybko się rozwijało, jest zintegrowany, ma duże znaczenie, też jeśli chodzi o populację. Dla nas jest ważne, żeby Turcja była zakorzeniona w strukturach zachodnich i w NATO, jest członkiem NATO. Zapadają dobre decyzje, było pewne napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Turcją, związane no, z zakupem rakiet rosyjskich, to zostało rozwiązane i ta współpraca amerykańsko-turecka będzie bardzo, bardzo silna. Był szczyt w Ankarze. Były oczywiście te zarzuty związane z jakością demokracji, które przeszkadzały niektórym państwom w rozwoju tych stosunków w Turcji. No, ale kwestie bezpieczeństwa są na pierwszym planie i ta współpraca będzie się lokować. No, musimy współpracować. Sumując ten wątek, tak, jest to ważny partner. Dobrze, żeby ta wizyta się odbyła.
1: To czekamy na Recep Erdoğana w Polsce. Co powinien powiedzieć Karol Nawrocki, jak będzie go przyjmował? Czym zachęcić prezydenta Turcji do współpracy z Polską? Co położyć, żeby jednak Turcy zaczęli Polskę traktować jako podmiotowego gracza?
0: No to ja nie mówię, że nie traktuję jako podmiotowego.
1: Ale takiego...
0: Nie wiem, czy my mamy pewną synergię. Tam były zakupy uzbrojenia z Turcji, dronów na początku, jeszcze minister Błaszczak to robił. Turcy przywiązują pewną wagę do symboliki, a my tu nie jesteśmy zbyt chyba otwarci właśnie tej historii swojej i eksponują pewną odrębność kulturową, tradycję, no czy my byśmy tu mogli honorować jakieś właśnie wspólne święta. Myślę, że to jest ważne dla nich, bo chcą pewnej takiej legitymacji na tym etapie, na przykład tam budynek ambasady w ONZ-cie jest bardzo taki wystawny, no zależy im na prestiżu, no z drugiej strony poprzez mniejszość turecką w państwach Europy Zachodniej te relacje są z pewną rezerwą ze strony Francji czy Niemiec. Jest to państwo muzułmańskie, więc no nie jest to takie jednoznaczne w tym kontekście. Nie chcę przywoływać tych wątków właśnie związanych z migracją i tak dalej, bo to też jest ważny problem dla niektórych państw. No, ale dobrze, żeby ta wizyta była, żebyśmy trzymali razem sojusz w ramach NATO i postrzegali te zagrożenie, jakim jest Rosja.
1: Panie profesorze, rzeczywiście jest tak, że pod tym względem migracji różne były słowa, nawet określono chyba nie bez racji Recep Erdoğana jako handlarza żywym towarem, który szantażuje Europę wstrzymaniem lub wypuszczeniem ruchu migracyjnego. To na deser spotkanie dwóch liderów światowych, Donald Trump, Xi Jinping, miało nie być, miało być, nagle się okazało, że jednak jest, jednak nie październik, a wrzesień, spotkanie i to bilateralne, bo jeszcze myślałem o jakimś spotkaniu pojednawczym nawet z Rosją, to nie wypaliło. Zacznijmy od tych przedbiegów, co one mówią o tych relacjach tych dwóch państw, to całe zamieszanie przedwizy, to chyba po raz pierwszy tak wyraźne, bo wcześniej były szczyty umawiane, one dochodziły do skutku, a tu było takie rozedrganie i zamieszanie.
0: Dobrze, że się odbywa, znaczy będą rozmowy i to też będzie rzutować na stan światowej gospodarki, czy będą cła, czy nie będą, czy będzie współpraca tolerowana, choćby jakaś, bo rywalizacja nie ustanie między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Tu prezydent Donald Trump przywiązuje do tego dużą wagę, chce stworzyć dobrą atmosferę. Zresztą podobnie traktował też Władimira Putina rok temu, tak, na lasce te spotkania są, więc to jest taki pewien sznyt osobisty w podejściu, tak jak w biznesie. Ale należy życzyć, żeby nastąpiło porozumienie. Mam na myśli przede wszystkim zniesienie czy też niepodnoszenie ceł, przedłużeniem tego okresu, gdzie cła są zawieszone. To jest ten wątek gospodarczy. Może też na marginesie dojść do różnych rozmów dotyczących, no ja to określę, no określenia swoich sfer wpływów i tak dalej. I tu może być prośba, żeby Chiny wpłynęły na Rosję w taki sposób, była bardziej skłonna do zakończenia wojny, zawarcia jakiegoś porozumienia, czy pokojowego, czy zawieszenia broni. Także będzie miało to duże znaczenie, bo dla Stanów Zjednoczonych to jest główny rywal.
1: Główny rywal, a co ma do zaoferowania? Mówi się o Tajwanie, mówiło się o tym, że dobrze, może być spotkanie, może być porozumienie, jeżeli Donald Trump, USA porzucą Tajwan, porzucą tym samym region. Na to się mogą zgodzić w Waszyngtonie?
0: Może ja powiem tak, no dzisiaj czytamy, że jeśli chodzi o bazy amerykańskie w Polsce, no to nie będzie decyzji do końca tego przeglądu. Podobna sytuacja. Stany Zjednoczone tu mają pewną kartę, będą bazy, może nie będą. Zobaczymy, jak zareaguje Władimir Putin. Może będą mniejsze, może większe. My byśmy chcieli, żeby tu były, ale nie ma. Prezydent mówi, że już jest ustalone, wizyta ministra obrony, wicepremiera jest odwołana, wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi, że nie będzie decyzji do listopada, grudnia, do końca przeglądu. No i można powiedzieć, no to co, to tak Stany Zjednoczone tak grają tą Polską? Tak można powiedzieć, to samo o Tajwanie. Więc też różnie może być. Na początek rozmów jest taka sytuacja, że no, chcą się porozumieć. No, nic nie wskazuje na to, żeby miały zostawić Tajwan, ale zobaczymy, jak to dalej będą te rozmowy.
1: To skoro pan minister ten wątek poruszył, to nie będziemy konkludować. Niezrealizowanie wizyty polskiego wicepremiera, ministra obrony w Pentagonie i rozmowy z sekretarzem wojny Pittem Hegsethem. Normalna, dyplomatyczna rutyna, że nie znalazło się terminu i się przesuwa spotkanie, czy jednak wyraźny sygnał, że trochę co innego mówi Trump, a potem administracja stara się to inaczej kierować. Jak to odczytywać dyplomatycznie?
0: A to powiem, że to jest normalne, że co innego mówi prezydent, a jest naprawdę co innego, bo nie tylko chodzi o polskie, bo mówimy o tym twicie, że bazy będą. Ja mam nadzieję, że będą w końcu, ale przecież sam słuchałem wystąpienia prezydenta Zeleńskiego i Trumpa, gdzie on mówił tak, no Stany Zjednoczone dadzą licencję na produkcję patriotów, bo to zabiega Ukraina, zresztą my o to rywalizowaliśmy. A na drugi dzień administracja mówi, no że to nie do końca, że to nieprecyzyjnie, tak dalej. Czyli to nic dziwnego. Dopóki nie ma porozumienia, to nie ma, ale my już dzisiaj rano przeczytałem, jest komunikat, że tego nie będzie do końca tego przeglądu. Myślę, że z perspektywy Amerykanów jest to normalne, bo trzeba innym też powiedzieć, aha, tutaj wycofujemy, ale tu będzie w Polsce, a nie najpierw ogłosić, że coś w Polsce, obrażą się Niemcy, Hiszpanie czy tak dalej.
1: A nie jest tak, że skoro jest ten tweet czarno na białym, to jest to argument w dyskusji, że przyjeżdża Władysław Kosiniak-Kamysz do Pitacheksa i mówi, okej, panie sekretarzu, rozumiem, ale pan na przełożony powiedział to i to. I co teraz? Tak się dyskutuje.
0: Dokładnie tak nie jest. To ja przed chwilą pokazałem parę dni temu,
1: to słowo
0: jeśli
1: nie
0: chodzi,
1: ma wartości.
0: Przepraszam, pokazałem, jeśli chodzi na przykładzie Ukrainy. No jednego dnia powiedział coś, a drugiego dnia czytamy, że został źle zrozumiany. Nie, po prostu minister, dopóki nie jest podpisany, to nie jest. Co to oznacza ten tweet? No, powiem tak. Jest to pewien sygnał, jakaś karta w szerszej dyskusji, na przykład z Rosją, z Władimirem Putinem. Bo proszę zwrócić uwagę, po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Sergiejem Ławrowem, Marco Rubio, sekretarz stanu, powiedział otwarcie, że Władimir Putin jest zaproszony na G20 do Miami. A propos, może będzie siedział koło Karola Nawrockiego, to sobie porozmawiają, prawda? No i Być może to ogłoszenie PAS przedtem mogłoby spowodować, że reakcja, sytuacja byłaby taka, że nie było podstaw do takiego komunikatu amerykańskiego, czyli Rosjanie mogliby mieć przeciwko coś, prawda? Tak mi się wydaje, to ja już nie chcę tego wątku rozwinąć, wszyscy to rozumieją, że te bazy to nie jest coś amerykańskie w Polsce, o czym marzy Rosja. I my musimy zrozumieć, że no my nie jesteśmy tym głównym graczem w tym całym układzie. Ja wiem, że prezydenci się lubią, natomiast to jest w tym szerszym kontekście.
1: I tak to trzeba czytać, o czym mówił profesor Jacek Czaputowicz, były szef polskiej dyplomacji, profesor i dyplomata także zawodowy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia. Godzina 10:46 nam się zrobiła. Na zegarach, tak to nam czas zleciał na tych rozmowach o kuluarach i technikach dyplomacji i polityki zagranicznej.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: A teraz gościem Odysei Wyborczej redaktor Cezary Gmyz, dziennikarz, także dziennikarz śledczy, tygodnik Do Rzeczy, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: W to piękne jesienne przedpołudnie trochę się rozgrzejmy, wskakując w polską politykę krajową, a rozgrzanie zapewni nam, a może nawet i podniesienie tętna i bicia serca Włodzimierz Czarzasty, chociaż może to nie być bicie z pozycji miłości. Prezydent Karol Nawrocki podoprze marszałka Sejmu, który mówił następujące słowa co do prezydenta: to nie w mojej kancelarii został zatrzymany dyrektor, tylko w kancelarii prezydenta. Dlatego w związku z tym pan Bogucki, tam wszyscy ci, którzy to krytykują, czyli słowa pana, wulgarne słowa pana Czarzastego, dałbym wam radę. Miejcie pokorę wobec tej sprawy, dlatego że to jest takie środowisko, które generalnie jest obserwowane przez wszystkich i są rzeczy, które moim zdaniem nie powinny się zdarzać, tak mówi Czarzasty, podkreślając, że to może być początek zatrzymań przez policję urzędników kancelarii prezydenta. Czeka nas festiwal.
2: Nie, no powiedzmy sobie szczerze, no Włodzimierz Czarzasty jest człowiekiem, któremu funkcja rzuciła się, mówię, jak to młodzież mówi, rzuciła mu się na dekiel. Czy też młodzież mówi, że komuś odjechał peron, i są to bardzo dobre sformułowania, jeżeli chodzi o marszałka Sejmu, którego mandat demokratyczny jest żaden, powiedzmy sobie, porównanie z mandatem demokratycznym Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, że Włodzimierz Cimoszewicz dostał w wyborach, mówię to z pamięci, ale o ile dobrze pamiętam, 22 tysiące głosów.
1: Dobrze.
2: Karol Nawrocki to jest około 10 milionów głosów, więc tu jest różnica mandatów demokratycznych, i Włodzimierz Czarzasty swoje istnienie zawdzięcza tylko i wyłącznie łasce Donalda Tuska, bo gdyby nie Donald Tusk, to wszystkie te mastodonty komunizmu dawno byłyby już na emeryturze albo w jakichś rezerwatach dla bolszewików. To jest zasadniczy problem, że taka osoba sprawuje funkcję marszałka Sejmu i wydaje się, że jak ma formalnie tytuł drugiej osoby w państwie, to może sobie nawet uzurpować zadania, które są powierzone na mocy konstytucji prezydentowi. Na przykład przypomnę osławioną w cudzysłowie przysięgę, jaką składali wybrani członkowie Trybunału Konstytucyjnego wobec marszałka, choć w tej dziedzinie prawo jest jasne, takie ślubowanie ma być złożone wobec prezydenta, a nie wobec marszałka. I tutaj Cimoszewicz już pokazał, że będzie łamał prawo na czele, jego funkcja zobowiązuje go do przestrzegania tego prawa, bo to nie jest tak, że w polskim systemie prawnym, że co nie jest zabronione, jest dozwolone. Wręcz przeciwnie, konstytucja mówi, że władze działają w granicach prawa, więc jeżeli jakieś uprawnienie nie zostało powierzone Czarzastemu, a nie zostało mu powierzone odbieranie ślubowania od członków Trybunału Konstytucyjnego, to po prostu dopuścił się przestępstwa Czarzasty, łamania artykułu 231 kodeksu karnego, czyli przekroczył swoje uprawnienia. I mam nadzieję, ponieważ to nosi znamiona zamachu stanu, że Włodzimierz Cimoszewicz, jak już ten reżim upadnie, znajdzie się za kratami na długie, długie lata, tam gdzie jego miejsce de facto powinno być od wielu lat, był częścią zbrodniczego systemu, jakim był komunizm.
1: Ale tutaj też jest element polityczny i takich nawet rozgrywania nastrojów, bo pan Czarzasty powiedział jeszcze takie słowa: jakby wszyscy pięknie oceniali to, co się dzieje u pana prezydenta, dzisiaj odsyłam w sposób grzeczny, oczywiście, mówi pan Czarzasty, do notowania zaufania pana prezydenta. Po raz pierwszy spadł poniżej 50%. Wszyscy idą w górę. poszedł w górę pan premier Tusk i pan Sikorski. Ja poszedłem w górę skromnie, zauważa pan Czerzasty, za co serdecznie dziękuję. To czy cytat za dzisiejszy sygnał dnia.
2: Zapomniał pan Czerzasty zwrócić uwagę, jaki dystans dzieli go do prezydenta, jeżeli chodzi o rankingi zaufania, bo ten ranking zaufania to jest najpierw Karol Nawrocki, potem długo nic i potem reszta klasy politycznej, więc pan Czerwasty powinien sobie zdać sprawę, że nadal, nawet jeżeli w rzeczywistości te rankingi zaufania w stosunku do Nawrockiego, który podlega gigantycznej, zmasowanej akcji tego, co byśmy nazywali wobec Lecha Kaczyńskiego przemysłu pogardy, to nadal jest to jedyna osoba na scenie politycznej, która cieszy się takim zaufaniem.
1: Ale jest jakaś dynamika, na to wskazuje pan Czerzasty, no i jest wśród polityków rządzących taka, zdaje się, narracja albo nawet przekonanie, że ostry kurs na końcówce zapewni im zwycięstwo, że trzeba właśnie wsadzać urzędników, wchodzić do obozu prezydenckiego, tak jak Annę Plachwicz, zatrzymać, przesłuchać i że w tym sposobie, czy zgoła w tym szaleństwie jest metoda na utrzymanie wysokich sondaży.
2: Tak, tylko że trzeba pamiętać, że w cudzysłowie zrzucenie chrześcijan albom też w pewnym momencie traci swój powad, w momencie, w którym mamy do czynienia tak naprawdę z akcją, która zaczyna budzić wątpliwości nie tylko w Polsce, ale nawet za granicą. Oczywiście można próbować czerpać wzory na przykład z Węgier, z tego co wyrabia tam Peter Madziar, tylko trzeba pamiętać, że Madziar ma twardy mandat demokratyczny, czyli zdobył większość konstytucyjną. U nas, przypomnijmy, wyniki wyborów były takie, że pierwszym ugrupowaniem, czyli zwycięzcą tych wyborów w Senacie, nie była Koalicja Obywatelska, czy Platforma Obywatelska, jak się wówczas nazywało, tylko Prawo i Sprawiedliwość. To, że nie miało zdolności koalicyjnej i nie było w stanie zbudować rządów, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast Włodzimierz Czerzasty też powinien doskonale pamiętać, że łaska elektoratu na pstrym koniu jeździ. I tak jak w przeszłości te ugrupowania, które dzisiaj tworzą rząd, potrafiły się wywrócić niemalże na skórce od banana na ośmiorniczkach czy na aferze hazardowej. Nie wiemy, co się wydarzy jeszcze przez najbliższy ponad rok. A w momencie, w którym ta koalicja de facto zwasalizowała prokuraturę i prokuratura dzisiaj nie jest elementem wymiaru i ścigania, tylko jest wyłącznie politycznym narzędziem w rękach rządzących i te zarzuty, które są stawiane kolejnym osobom, ta pokazucha, z którą mieliśmy do czynienia wczoraj w postaci zatrzymania dziennikarza naszej stacji oraz pani dyrektor z kancelarii prezydenta, no to być może ludożercy to jeszcze chwilę robią, lubią, ale to się niebawem przeje. Fakt, że obie osoby zostały wypuszczone bez żadnych wniosków aresztowych, no pokazuje jasno, że była to akcja polityczna, że nawet oni sobie zdawali sprawę, że uzyskanie aresztu w tej sytuacji będzie niemożliwe i zastosowano tak zwane wolnościowe środki zapobiegawcze. I w sprawie, która wydaje się to oczywista. Oczywistym jest to, że ani pan Matczuk, ani pani dyrektor z kancelarii prezydenta nie dopuścili się żadnego złamania prawa, tylko działali w ramach tego prawa. No i wcześniej czy później będzie musiał to ocenić sąd. No, oczywiście obecnie rządzący liczą na to, że w Polsce mamy do czynienia z zapaścią wymiaru sprawiedliwości i procesy trwają naprawdę bardzo długo. No, ja w tej chwili odkryłem, że niebawem zacznie się proces w Białymstoku grupy przestępczej, która została złapana 20 lat temu, więc to jest miarą tego, jak powoli mierzą młyny sprawiedliwości w Rzeczypospolitej i na to liczą rządzący. Liczą na to, że będą mówili, że mamy tutaj podejrzanych, które postawiono zarzuty, natomiast zanim zapadnie prawomocny wyrok w którejkolwiek z tych spraw, o ile w ogóle zapadnie, a miną lata, jeżeli nie dziesięciolecie.
1: to w takim wypadku jak odnotować też, to powiedzmy, no bo Piotr Matczuk to dziennikarz aktualnie Telewizji Republika, kiedyś osoba, która stworzyła politykę, komunikację polityczną Prawa i Sprawiedliwości, Fundacja Solvere, zatrzymany, przewieziony do Rzeszowa, ale też Piotr Matczuk to osoba, która regularnie co piątek komentuje politykę w Radio Wnet. No i oczywiście też Anna Plachwit, czyli dyrektor od wydarzeń w Pałacu Prezydenckim, która tu także pisze, czy pomaga pisać niektóre przemówienia pana prezydenta, organizuje spotkania, organizuje wydarzenia polityczne. To uderzenie i w media, i w prezydenta, to jest tak, że nagle po 10 prawie latach od początku sprawy teraz są zatrzymywani. To jest element teatru politycznego?
2: No, oczywiście, że to jest element teatru politycznego, ale to jest coś więcej. To jest tak naprawdę zamach na instytucje, które pozostają poza wpływem obecnie rządzących. No, w momencie, w którym Telewizja Republika prześcignęła TVN24, rządzący zdali sobie sprawę, że ich narracja może być kontrowana i jest kontrowana przez Telewizję Republika, która ma wielomilionowe zasięgi. I to są zasięgi, które docierają do ludzi, którzy są uważani za tak zwanych multiplikatorów opinii, czyli liderów opinii publicznej, wobec czego Republika dzisiaj jest głównym przeciwnikiem tego układu rządzącego, dlatego że temu układowi rządzącemu patrzę na ręce. A z kolei Karol Nawrocki, jak pokazał, jest w stanie z konstytucyjnych uprawnień wyciągnąć znacznie więcej niż jego poprzednicy poprzez te rzeczy, które wydawałyby się skromnymi narzędziami władzy, jak weto, inicjatywa ustawodawcza, możliwość skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, ale nawet kwestia nominacji profesorskich czy nadawania odznaczeń, to jest coś, czego z których instrumentów Karol Nawrocki i jego kancelaria bardzo umiejętnie korzystają w skrajnie wrogim w sobie środowisku władzy wykonawczej. I to jest coś, co spędza sens w powiek rządzącym. Stąd te ataki na Karola Nawrockiego, stąd próba uwikłania go w zonda krypto, utajnienie rozprawy dotyczącej zarzutów wobec Nawrockiego kierowanych w czasie kampanii wyborczej. To są wszystko elementy tej samej układanki.
1: To teraz przejdźmy do dalszego ciągu tej układanki, bo mamy też elementy afery zondy krypto, która chyba właśnie zgasła na naszych oczach. Rozmawialiśmy ostatnim razem dużo o tym, czym była zonda krypto. Mamy też te informacje Wirtualnej Polski wobec Marcina Dobskiego, wobec Sławomira Jastrzębowskiego. Na ile to jest strzał, który jest właśnie kierowany bardziej w stronę mediów i wojna między mediami, czy wojna polityczna?
2: Nie, no to jest element tej samej wojny, o której mówiłem przed chwileczką. No, w momencie, w którym Republika stała się potęgą na rynku medialnym, niestety nie stała się potęgą na rynku reklamowym, bo ten bojkot reklamowy wciąż trwa, ale pokazuje, że ma realny wpływ na to, co Polacy myślą o rządach Donalda Tuska. Nie jest tylko i wyłącznie kwestią przypadku, że Donald Tusk, jeżeli jesteśmy już przy rankingu zaufania, ma wręcz odwrotne notowania w stosunku do Nawrockiego, to znaczy większość ludzi uważa, łącznie z wyborcami Platformy Obywatelskiej czy PSL-u, że jest to słaby premier i nie cieszy się zaufaniem, o ile dobrze pamiętam, nieufność na poziomie 57%, no to w normalnym kraju normalny polityk podałby się do dymisji, no ale tak się ostatnio nie dzieje, podobnie złe notowania, na kanclerz Merz w Niemczech też się do dymisji nie podaje, tylko trwają po prostu nadziei, że może się coś odbije. No nie odbije się, te notowania będą się pogorszać wraz z takimi czynnikami jak rosnące ceny na pylonach stacji benzynowych, bo ludzie w dużej mierze głosując zastanawiają się, ile mają w portfelu, a w portfelu mają coraz mniej. Bezrobocie sięga już prawie miliona osób i rośnie. To są czynniki, które rząd lekceważy, których lekceważyć nie powinien, bo one rychło odbiją się na jego notowaniach. Te notowania, nawet jeżeli chwilowo w tej chwili skoczyły, niebawem znów zaczną lecieć nawet na szyję.
1: I to jest coś, czego obawia się Donald Tusk. Przypominam sobie aktualny numer tygodnika Do Rzeczy, gdzie kolumna czy format dwóch panów G, stała rubryka, zaczyna się od notki, że coś się zmienia, jeśli chodzi o sondaże, w szczególności co do Senatu, i że jeszcze jakiś czas temu sondaże pokazywały, że Senat trudno będzie odbić, tak teraz prawica ma mieć niemalże łatwą drogę, o ile się zjednoczy, do tego, żeby wygrać z blokiem centrolewicowym.
2: Jest to możliwe, jest to w zasięgu. Ja zresztą od początku uważałem, że Senat był do wzięcia również w czasie poprzednich wyborów. No, problem polegał na tym, że zostały źle skonstruowane listy, a kilku senatorów prawicy było przekonanych, że im się miejsca, a w Izbie Refleksji należą jak psu buda, no i nie prowadzili kampanii wyborczej, albo wybrano złych kandydatów. A tutaj w momencie, gdyby doszło do jakiegoś rodzaju paktu senackiego, być może pod auspicjami prezydenta, to jest rzecz oczywistą, że będzie można odbić te okręgi, które są w tej chwili w rękach czy to Platformy, czy jej koalicjantów.
1: To już na koniec trochę wybierzmy się do Niemiec, bo pan redaktor zajmuje się nie tylko polską polityką, ale także polityką niemiecką, jako wieloletni korespondent polskich mediów w Berlinie. Trzy właśnie wybory landowe za nami: Berlin, Mecklenburgia, Pomorze Przednie, no i Saksonia-Anhalt. Od tej ostatniej zacznijmy. AfD zdobyło tam dużo głosów, ale nie większość. Do większości brakuje trzech mandatów w Landtagu, żeby utworzyć rząd. No i spekulowano, albo rząd mniejszościowy, albo się posypie CDU-CSU właściwie i będzie tutaj trzy mandaty z tej rozpadającej się chadecji, albo sojusz z lewicowym ruchem Sary Wagenknecht. Jakie warianty są na stole? Jak idzie konsumowanie triumfów politycznych Alternatywie dla Niemiec?
2: Oba warianty są na stole, dlatego że już wstępna koalicja została w Saksonii-Anhalt zawarta między AfD a właśnie sojuszem Sary Wagenknecht, który ma bodajże 5 mandatów. I oba ugrupowania już porozumiały się do tego, że na czele miejscowego Landtagu, czyli parlamentu, stanie przedstawiciel AfD. To jest jakby wstęp do zawarcia koalicji, jeżeli chodzi o władzę wykonawczą, jeżeli władza ustawodawcza. Czyli właśnie Landtag jest już w rękach tych dwóch ugrupowań, które będą miały zasadniczy wpływ na to, jak będzie wyglądała legislatura na poziomie landowym. To jest oczywiste, że to może być wstęp do stworzenia głośnej bądź cichej koalicji, bo w grę wchodzą dwa ugrupowania, dwa warianty, że powstanie koalicja formalna, czyli że Sara Wagenknecht i parlamentarzyści dostaną jakieś stanowiska w rządzie landowym, a druga to będzie to rząd mniejszościowy z poparciem właśnie BSW, który nie wejdzie do koalicji. Wiadomo też, że trwają targi z niektórymi przedstawicielami CDU. Ja swojego czasu kilka lat temu bawiłem w Magdeburgu i wówczas tam już od przedstawicieli CDU usłyszałem, że oni chętnie weszliby w koalicję z AfD już przed kilkoma latami, gdyby nie postawa centrali partyjnej.
1: Czyli co? Czyli że jest też możliwa to, co apelował Alice Weigel w ostatnim czasie, żeby jednak chadecja poszła z jej perspektywy porozum do głowy i weszła w trwały sojusz z Alternatywą dla Niemiec.
2: No byłoby to naturalne, dlatego że wbrew temu, co się uważa, te partie w niektórych momentach mają wspólnotę programową. Ba, trzeba też powiedzieć, i widać to na analizach przepływów elektoratu, że duża część elektoratu chadecji przeszła właśnie do AfD. Zresztą podobnie jak i politycy, którzy bardzo często zaczynali w CDU czy w CSU, a dzisiaj są w AfD. Jest to zjawisko, które jest zjawiskiem naturalnym, że te ugrupowania o charakterze konserwatywnym mogą się pojawić.
1: No dobrze, to na koniec pytanie o Polskę, zupełnie ostatnie pytanie o to, czy jest szansa na porozumienie polskiej prawicy z AfD. Taka też jest okładka tygodnika Do Rzeczy. Z AfD da się porozumieć. Da się, czy się nie da?
2: Ja to już przed laty pisałem, że istnieje daleko posunięta wspólnota programowa między polską prawicą a AfD. I to powiedziałbym 80% na to, co nas różni, to stosunek do historii. A tak naprawdę pozostałe rzeczy to są rzeczy, w których byśmy się odnaleźli.
1: Czyli jest szansa na porozumienie.
2: My musimy wiedzieć o tym, że my nie mamy żadnego wpływu na niemiecką scenę polityczną i będziemy musieli gadać z każdym, kto dojdzie do władzy, a wcześniej czy później AfD do władzy dojdzie.
1: O czym mówił Cezary Gmyz, dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Teraz naszym gościem Piotr Nisztor, dziennikarz Tygodnik Gazeta Polska, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy od procesów. Procesy teraz są w modzie. Jak wygląda pański proces? Bo zdaje się, że pewien sukces sądowy, tym razem nie z rządem, a z jednym z ważnych publicystów, to współpracującym jakoś z rządem, bo bliskim współpracownikiem Romana Giertycha, pan redaktor wygrał.
2: Tak, to prawda. No, z reguły jest tak, że w pracy dziennikarza śledczego jest się osobą, która jest pozywana, ale w sytuacji, w której od lat się znajduję, chciałem też być osobą, która pozywa. I tak też było z człowiekiem, którego ja raczej publicystą, ani dziennikarzem nazywać nie będę. Człowiekiem, który jest współpracownikiem Romana Giertycha, który od lat prowadził kampanię oszczerstw, nieprawd moim adresem, pisząc, kolportując nieprawdziwe, wyssane z palca informacje, że jestem agentem, współpracownikiem CBA, że handluje informacjami, szantażuje ludzi, no takie różne historie, łącznie z historią dotyczącą okoliczności zatrudnienia mojej rodziny w różnych miejscach. I faktycznie po 8 latach, bo to jest bardzo ważne, te pierwsze materiały ukazały się w 2017 roku, sprawa ruszyła w 2018, no i po 8 latach Sąd Okręgowy w Warszawie, cywilny wydział, sędzia wydał wyrok w tej sprawie, nakazując przeprosiny za nieprawdziwe treści, które Jan Chiński kolportował od lat, zresztą czy kolportuje nadal, bo w tym wyroku widziałem, że nagrał jakieś swoje wystąpienie, w którym stwierdził, że mam takie wpływy w sądach, że chronią mnie sądy. Że oprócz tego, że jestem agentem CBA, współpracownikiem, to jeszcze sądy mnie chronią i w ogóle mam takie wpływy, że jak pan redaktor ze mną rozmawia, to nie zdaje sobie nawet sprawy, z jak bardzo wpływową osobą w Polsce pan rozmawia, panie redaktorze. Według oczywiście tego człowieka, który od lat dyskredytuje i podważa, próbuje podważać moją wiarygodność. Ale co jest w tej sprawie najważniejsze? To jest sprawa najważniejsza jest to, że przed wydaniem wyroku sąd zapoznał się z aktami sprawy prokuratury okręgowej w Warszawie, w której usłyszałem absurdalne zarzuty składania fałszywych zeznań i tu warto wyjaśnić w ogóle tę kwestię, bo te zarzuty składania fałszywych zeznań dotyczą tego, że ja miałem kłamać, twierdząc, że nie wykorzystywałem zawodu dziennikarza, narzędzi dziennikarskich, do pracy dziennikarskiej, do załatwienia pracy członkom mojej rodziny. I co się okazuje? Okazuje się, że sędzia po zapoznaniu się z tym materiałem prokuratury nakazał w treści przeprosin ująć również fakt, że nieprawdziwym jest to, co pisał w gazecie finansowej Grzegorz Jakubowski na zlecenie jego naczelnego ówczesnego Jana Piskiego, właśnie to, że miałem rzekomo wykorzystywać zawód dziennikarza do załatwienia dobrych płatnych posad w mojej rodzinie. No więc skoro sąd zapoznał się z aktami prokuratury i doszedł do wniosku, że takie przeprosiny i taki fragment właśnie w nim znaleźć, to znaczy, że to jest kolejny przykład tego, jak dzisiaj prokuratura jest wykorzystywana politycznie w ramach zemsty Donalda Tuska, pod moim adresem za te wszystkie afery i nieprawidłowości, jakie przez lata ujawniałem, a które dotyczyły rządu ludzi Donalda Tuska, w tym słynną aferę taśmową w 2014 roku. No więc ja powiem tak, no, trudno jest czasem być dziennikarzem śledczym, bo te wszystkie materiały, publikacje demaskujące patologie i nieprawidłowości, nie wszystkie się podobają i oni używają różnych metod do tego, aby taką osobę zaatakować, zdyskredytować, no również nie tylko poprzez media, ale również mając dzisiaj narzędzia w ręku, takie jak służby i prokuratura, więc no ja mogę powiedzieć tyle, no 8 lat, czyli prawdziwe, wolne sądy.
1: prawdziwe, wolne sądy. Trzeba było trochę poczekać na sprawiedliwość. A skoro przy pani Pińskim i panu Giertychu jesteśmy, to trochę opowiedzmy, co to jest za duet, jak to się rozgrywa, bo to jest bardzo ciekawa postać, która ma różne wypustki, bo to i Roman Giertych, i zaplecze rządu, ale też wojna z Tomaszem Siemoniakiem, wcześniej kontakty wydawania książek Grzegorza Brauna, że ta siatka, którą ma Roman Giertych, jest bardzo rozbudowana, idzie w bardzo różnych kierunkach, ma swoich zwolenników, ma swoich współpracowników, ma też swoich wrogów i w opozycji, ale też i w rządziach, Tomasz Siemoniak chociażby. Co rozgrywa Roman Giertych poprzez, o ile taki tandem istnieje, taką hipotezę kładę, poprzez działalność w internecie pana Pińskiego?
2: To jest takie narzędzie. Ja ich nazywam kastyciarzami medialnymi, których zadaniem jest dokładanie wszystkim, którzy są na czarnej liście albo są wrogami niewygodnymi wobec Romana Giertycha. To są najbardziej zaufani ludzie tego człowieka, który dzisiaj jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, jest najbardziej zaufanym człowiekiem Donalda Tuska. Ta ekipa od lat słynie z takich brutalnych, medialnych, gestanych z palca ataków, budowania takiej atmosfery. Ja powiem tak, ja ze względu na to, że od, 10 lat, jeśli nie więcej, jestem bohaterem wielu materiałów, które przedstawiciele tej grupy publikują, można powiedzieć, że mógłbym doktorat, jeśli nie habilitację wręcz się z tego napisać. Najgorsze z tym wszystkim jest to, że dzisiaj ta grupa, mówiąc już tak kolokwialnie, przegięła pełę, zaczęła atakować Tomasza Siemoniaka, szefów służb specjalnych, wszystkich dziennikarzy niemal oskarżać o współpracę z CBA, z ABW, nie wiem, jeszcze tam chyba KGB, FSB nabrakło, to dopiero niektórzy otworzyli oczy, z kim mają do czynienia. Ja nie chciałbym się rozwijać na ten temat. Spuśćmy zasłonę milczenia nad tymi ludźmi, którzy w mojej ocenie potrzebują raczej pomocy specjalistów niż jakichkolwiek tutaj zasięgów medialnych, a tym bardziej jakichkolwiek komentarzy. Ja powiem szczerze, że czasem litość we mnie wspiera, jak widzę kolejne publikacje przedstawicieli tej grupy, więc zacznijmy się zajmować, jeśli mamy dyskutować, panie redaktorze, to dyskutujmy o ważnych i istotnych sprawach dla naszego kraju, a nie o jakiejś grupie kasteciarzy medialnych, człowieka, który jest prawą ręką premiera wprawdzie, ale jest osobą w mojej ocenie wykorzystującą swoją pozycję polityczną do robienia naprawdę ogromnych pieniędzy.
1: Ale to też jest ciekawe do opisania i jednak czasami o to będę pytał, bo te powiązania zakulisowe też są ważne i pytanie, skąd płynie siła Romana Giertycha. No dobrze, trochę wracając do polityki takiej bieżącej, ważnych wydarzeń od tego procesu. Patrzymy na to, co dzieje się dookoła Kancelarii Prezydenta, zapowiedź pana marszałka Czarzastego, że być może będą dalsze zatrzymania i że służby będą wchodziły do Pałacu Prezydenckiego częściej, żeby zatrzymywać urzędników tam pracujących.
2: No właśnie, to jest bardzo poważna sprawa. To jest sprawa, która w mojej ocenie, jak w soczewce, pokazuje, jak ogromnym problemem, błędem było to, że nie doszło w Polsce do dekomunizacji i do de facto lustracji, tak? Bo deubekizacji, można różnie nazywać ten proces. To, że Włodzimierz Czarzasty, człowiek, który grał w orkiestrze komunistów, sprzyjającej czy wręcz będącej pod butem Związku Sowieckiego, dzisiaj ubrany w jakieś demokratyczne pióra, atakuje demokratycznie wybranego prezydenta, naprawdę, to jest sytuacja, która niestety pokazuje, jak wielką porażkę poniosła trzecia RP, jak wiele błędów popełnili ci wszyscy, którzy przez te lata po upadku PRL rządzili w Polsce. Jeśli człowiek, który był skompromitowany pracą i członkostwem w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która wprost służyła Moskwie, dzisiaj jest drugą osobą w państwie i wręcz prowadzi, no ja to tak nazwę, nawet taki medialny zamach na najważniejszego, pierwszego urzędnika Rzeczypospolitej Polskiej, to pokazuje, że dzisiaj mamy potężny problem. No, Włodzimierz Czarzasty ma dzisiaj ten ostatni moment i takim ukoronowaniem dla niego politycznej kariery jest właśnie stanowisko marszałka Sejmu. I problem w tej całej historii polega na tym, że my nie możemy mieć pretensji do samego Czarzastego. My powinniśmy mieć dzisiaj tył głowy i bardzo mocno to wszystko sobie analizować, a jako winowajcę tej sytuacji wskazywać Donalda Tuska. To Donald Tusk ożywił te dinozaury PRL-owskie, tych postkomunistów, skompromitowanych bardzo mocno, bo przecież to nie jest tylko Włodzimierz Czarzasty, to jest Marek Siwiec, który przecież jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego był prawą ręką Aleksandra Kwaśniewskiego, kolejnego postkomunistycznego polityka lewicy, który zasiadł na tym bardzo istotnym, ważnym, zacnym urzędzie głowy państwa. Mamy Dariusza Wieczorka, człowieka, który dzisiaj jest szefem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych i może nie ma poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji ściśle tajnych. No, w ogóle absurd. Donald Tusk dzisiaj doprowadził do sytuacji, w której ludzie całkowicie skompromitowani pracą dla słusznie minionego reżimu PRL dzisiaj rządzą i udają demokratów. Znaczy sytuacja, w której my jako Polacy, patrioci, naprawdę powinniśmy zastanowić się, kim faktycznie jest Donald Tusk i dlaczego na sztandarach miał tylko 100 konkretów, a faktycznie zrealizowanych w nich, na przykład przywrócenie emerytur funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa. No niestety, dzisiaj spojrzenie i ocena rządów Donalda Tuska jest oceną, którą trudno odrywać od takiego powrotu do takiej przypudrowanej bardzo mocno, takim grubym, ohydnym pudrem PRL-owskiego reżimu. No bo jak inaczej nazwać to, jeśli widzimy tych ludzi? No przecież ja wiem, kim jest Marek Siwiec. Ja pisałem o nim artykuły, ja wielokrotnie z jego nazwiskiem spotykałem się w różnych sytuacjach. Podobnie Włodzimierz Czarzasty. Przecież ściśle jadę w Republice, w tygodniku Gazeta Polska, ujawniłem jego niejasne związki z Kwietłem Czesnych, Rosjanką z Sankt Petersburga, z polskim paszportem, ekspertką od dzieł sztuki, a tu, że Włodzimierz Czarzasty. I to trzeba jeszcze raz podkreślić. Nigdy nie został zweryfikowany przez służby specjalną. To jest porażka państwa polskiego, naszego pięknego kraju, naszej ojczyzny. Bo niestety dopuszczony został przez Donalda Tuska do naprawdę poważnego, jednego z najważniejszych stanowisk w Polsce, człowiek, który służył Moskwie jako członek PZPR-u, który dzisiaj atakuje demokratycznie wybranego przez miliony Polaków pana Karola Nawrockiego na stanowisko prezydenta RP. Przypomnijmy, ile Włodzimierz Czarzasty zdobył głosów. 20 kilka tysięcy.
1: 22 tysiące. Przegrał ze świętej pamięci Łukaszem Litewką we własnym okręgu.
2: Jak ten człowiek dzisiaj
1: Sosnow.
2: Skąd on w ogóle czerpie, rości sobie jakiekolwiek prawo do tego, żeby atakować pana prezydenta RP. No ja mam wrażenie, że on naprawdę wierzy w to, że ten reżim Donalda Tuska doprowadzi do usunięcia demokratycznie wybranego prezydenta RP. Dlaczego? Dlatego, że to Włodzimierz Czarzasty wtedy objąłby fotel głowy państwa, to Włodzimierz Czarzasty byłby osobą, która byłaby tym urzędnikiem numer jeden i gra się właśnie o to toczy. Przecież to Włodzimierz Czarzasty dopuścił do głosowania kandydaturę pana Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, mimo że są potężne wątpliwości, a ja mogę powiedzieć wprost, no ten pan nie spełnia kryteriów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mimo to pan Włodzimierz Czarzasty to zrobił, to kandydatura pana Berka została przegłosowana. Teraz, jeśli Trybunał Konstytucyjny zostanie przejęty przez no, Donalda Tuska i jego uśmiechniętych akolitów, to w którymś kroku ten scenariusz może być realizowany w stronę próby usunięcia pana prezydenta Karola Nawrockiego, pana Karola Nawrockiego ze stanowiska prezydenta RP, i wówczas to stanowisko obejmuje Włodzimierz Czarzasty, czyli on uczestniczy w takiej dobrze zorganizowanej grupie, być może przestępczej, co mam nadzieję kiedyś zostanie wyjaśnione.

0: służby mundurowe do tego, aby pałować niewygodnych opozycjonistów, wsadzano ich do aresztów. No, Włodzimierz Czarzasty, jak widać, czuje się jak ryba w wodzie w tej sytuacji.
1: To jest opis pana Czarzastego. To już na koniec, dostaniemy mamy minutkę. Chciałem się zapytać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Wczoraj po raz kolejny podrywane myśliwce. No i pytanie, jak mocno nas testuje Rosja i jak powinniśmy na te testy odpowiedzieć?
0: No, ja mogę powiedzieć tylko tyle. Te testy Rosji niestety obnażają słabości i patologie naszego systemu bezpieczeństwa. Jeśli my dzisiaj w Polsce nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji o zestrzeleniu znajdującego się przez kilkadziesiąt sekund rosyjskiego obiektu, to znaczy, że mamy potężny problem. Turcy, którzy mieli podobną sytuację, zestrzelili rosyjską maszynę. Problem zniknął, te testowanie rosyjskie Turcji się skończyło. Dlaczego my jako Polska, posiadając takie możliwości, boimy się wykonać taki ruch? Władimir Putin dzisiaj ugrzązł na Ukrainie. Gigantyczny kryzys gospodarczy, finansowy, jaki strząsa Federacją Rosyjską, nie pozwala temu krajowi w żaden sposób na to, żeby prowadzić, otworzyć drugi front. Oni będą straszyć, oni będą budować atmosferę chaosu, paniki. Dokładnie tak, jak robił to Związek Sowiecki. Znając historię Związku Sowieckiego i tego, jak budowano wtedy atmosferę strachu w okresie zimnej wojny, użycia broni atomowej, użycia tych funkcjonariuszy, oficerów służb rosyjskich, czy budowy tych struktur nielegalów, którzy penetrowali państwa zachodnie. Dzisiaj dokładnie Władimir Putin, wywodzący się z tych właśnie sowieckich służb, powtarza tą historię. I my dzisiaj jako Polska posiadamy siłę, posiadamy możliwości i przede wszystkim powinniśmy mieć odwagę pokazać, że żaden Władimir Putin czy ktokolwiek inny nie będzie nas testował. My przetestujmy Władimira Putina, zestrzelmy wszystkie obiekty, jakie tylko złamią czy przekroczą polską przestrzeń powietrzną, to my dzisiaj naprawdę nie powinniśmy w żaden sposób baczyć tego KGB-sty, który do dzisiaj nie wiadomo, czy faktycznie to on pociąga za sznurki, czy jego akolici z KGB, czy FSB, która zastąpiła tą zbrodniczą sowiecką instytucję służb specjalnych.
1: O czym powiedział dla nas i mówił Piotr Nisztor, dziennikarz Tygodnik Gazeta Polska i Telewizja Republika. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, który dzisiaj, podobnie jak wczoraj, będzie w dużej mierze poświęcony 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ale przeniesiemy się także do Paryża, ponieważ tam jutro zaczyna się pielgrzymka papieża Leona XIV, pielgrzymka czterodniowa, którą będziemy dla Państwa relacjonowali na miejscu na antenie Radia Wnet. I to będzie rozmowa z panem Piotrem Pietrygą, ale podobnie jak wczoraj zaczynamy dzisiejszy serwis od aktualności z Nowego Jorku, gdzie trwa 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wczoraj podczas tej sesji przemawiali m.in. prezydent Iranu Masoud Pezeszkian, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a także premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Przemawiał także Karol Nawrocki. Wydaje się, że to przemówienie Pezeszkiana było najbardziej wyczekiwane. Przemówienie, które przedstawiciel Iranu rozpoczął od pokazania obecnym zdjęć uczennic zabitych w szkole w miejscowości Minab. Także pokazał zdjęcie zabitego Ajatollaha Chameneiego pierwszego dnia wojny amerykańsko-izraelsko-irańskiej, który zginął właśnie 28 lutego. I mniej więcej w tym momencie, kiedy Pezeszkian pokazywał te zdjęcia, salę opuścił jedyny obecny przedstawiciel delegacji amerykańskiej. Być może antycypując to, co będzie dalej w tym przemówieniu i tak jak należało się spodziewać, dalsze jego część skupiała się przede wszystkim na krytyce USA i Izraela.
3: Ishan bedanat tahdid tahdid
4: Trump powinien wiedzieć, że grożenie naszemu narodowi sprawi, że stanie się on bardziej zjednoczony i silniejszy, a także wzmocni opór Irańczyków. Naród irański nie ulegnie sile. Blokują oni nasze szlaki komunikacyjne, a jednocześnie transportują przez te same szlaki wodne broń, materiały wybuchowe i surowce energetyczne, by niszczyć inne kraje. Jest to nie do przyjęcia i nie pozwolimy, by coś takiego miało miejsce w naszym kraju.
2: To nawiązywał Pezeszkian do blokady, która jest nałożona na Iran, blokady morskiej, oraz chodzi tutaj grze o cieśninę Ormus, ale tak jak wspomniałem wczoraj, również nieco przed godziną 14 czasu nowojorskiego, czyli już po Pezeszkianie, swoje przemówienie wygłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. I podobnie jak w latach poprzednich, zgodnie z tym, czego należało się spodziewać, w zasadzie jedynym tematem wystąpienia była wojna na Ukrainie. Zełenski wzywał do powstrzymania Władimira Putina, którego w przemówieniu określał mianem pacjenta zero.
4: Panie i panowie, przywódca Rosji, pacjent zero, człowiek, od którego ta wojna się rozpoczęła i rozprzestrzeniła na cały świat, stając się największym konfliktem zbrojnym w Europie od czasów II wojny światowej, nieuchronnie opuści ten świat. Jednak im dłużej Putin będzie w stanie prowadzić wojnę, tym więcej zła pozostawi po sobie na tym świecie.
2: Dwie godziny wcześniej, również w siedzibie ONZ, rozpoczęło się posiedzenie specjalne Rady Bezpieczeństwa ONZ, które było poświęcone sytuacji na Ukrainie. Posiedzenie zatytułowane formalnie Maintenance of Peace and Security in Ukraine, czyli utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na Ukrainie. I na to posiedzenie została zaproszona m.in. Polska, którą reprezentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Natomiast najmocniejsze stwierdzenie i też pojedynek słowny miał miejsce podczas przemówień Siergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Rosji, oraz jego odpowiednika z Ukrainy, Andrieja Sybichy. Ławrow powiedział, że wyklucza, że Rosja wyklucza wszelkie wstrzymanie wojny na Ukrainie na czas możliwych negocjacji.
4: Nie wstrzymamy specjalnej operacji wojskowej na czas trwania negocjacji, chociaż właśnie tego domaga się Europa, kierując się tym samym prostym celem, jakim jest uzyskanie chwili wytchnienia i uzupełnienie wyczerpanego arsenału wojskowego reżimu kijowskiego, który z desperacji już dawno przeszedł na otwarcie terrorystyczne metody.
2: Na odpowiedź obecnego na posiedzeniu ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrieja Sybichy Lawrow nie musiał długo czekać, choć prawdopodobnie nie było go już wówczas na sali. Sybicha powtórzył gotowość strony ukraińskiej na pełne i bezwarunkowe zawieszenie broni, a także rozejm energetyczny. Stwierdził również, że Rosja chciała zająć Kijów w ciągu 3 dni, a tymczasem po 4 latach wojny to Moskwa płonie. Wszystko wskazuje zatem na to, że jak na razie inicjatywa amerykańska, aby doprowadzić do wstrzymania bombardowań rafinerii i innych obiektów związanych z energetyką, ma małe szanse na powodzenie. Przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Siergiej Ławrow spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Markiem Rubio. I jeżeli wierzyć komunikatowi ze strony rosyjskiej, rozmowa nie dotyczyła rozejmu, lecz raczej konieczności wyeliminowania, jak to określiła strona rosyjska, podstawowych przyczyn motywujących rosyjską inwazję. Choć Rosja jeszcze oficjalnie nie odpowiedziała na propozycję Trumpa, do Nowego Jorku zmierza główny negocjator Moskwy z Amerykanami, Kirill Dmitriew, aby spotkać się z wysłannikiem specjalnym Trumpa, Steve'em Witkowem oraz jego zięciem Jaredem Kushnerem. Do Nowego Jorku jeszcze się przeniesiemy, ale teraz zobaczymy, co działo się w ostatnich godzinach w Waszyngtonie, gdzie swoją 3-dniową wizytę rozpoczął przywódca Chin Xi Jinping. Samolot z chińską delegacją na pokładzie wylądował w bazie Joint Base Andrews w stanie Maryland, gdzie został powitany przez Donalda Trumpa wraz z małżonką. Podczas odgrywania hymnów nad głowami przywódców przeleciał bombowiec typu B-1 Lancer, podobnie jak podczas spotkania Trumpa z Putinem na lotnisku Anchorage. O tym, jakie są oczekiwania strony chińskiej, opowiadał w dzisiejszym poranku wnet korespondent naszego radia w Szanghaju, Andrzej Zawadzki-Liang. Ale my teraz zobaczymy, jak do tej wizyty odnoszą się władze innych państw regionu Azji Południowo-Wschodniej. Jest już z nami na łączach korespondent Radia Wnet na Filipinach, Maciej Mikurda. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. No ta trwająca w tym momencie w Waszyngtonie wizyta przywódcy Chin Xi Jinpinga jest na Filipinach bardzo szeroko komentowana. Ja bym powiedział nawet, że tak rozkładana na czynniki pierwsze. To jest też pewnie pokłosie kultury filipińskiej, gdzie no, pewnych rzeczy nie komunikuje się wprost, więc właśnie ten język niedopowiedzeń, gestów, symboli jest bardzo znaczący. Tę wizytę tutaj często się określa jako pięciogwiazdkową, pięciogwiazdkowe powitanie, takie jakie Donald Trump zgotował chińskiemu przywódcy. Ono było pewnym zaskoczeniem. Zuje się często, czy mówi, że właściwie to jest, zdaje się, pierwszy taki moment od 1962 roku, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych osobiście przywitał na płycie lotniska w bazie Andrews zagranicznego przywódcę. No, poza wizytami papieskimi to był to brytyjski premier Harold Macmillan. No i tutaj zwraca się na to rzeczywiście uwagę, na całą luksusowość tego ceremoniału, na przelot bombowców strategicznych, no i na uroczysty bankiet, który będzie miał dzisiaj miejsce. Interpretuje się to na dwa sposoby. Po pierwsze, jako próbę rewanżu Trumpa za wystawne przyjęcie w Pekinie z maja tego roku, ale również no, jest to czytane jako taką próbę wyciągnięcia ręki na zgodę w stronę Chin, co budzi dwojakie uczucia, w pewnym sensie no, mieszane, bo z jednej strony oczywiście niesie to nadzieję. Po pierwsze dlatego, że oczywiście na Filipinach no i panuje powszechne przekonanie, że w razie zbrojnego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, to Filipiny byłyby jednym z pierwszych państw rzeczywiście w taką wojnę wciągniętych. Po drugie, od czasu, kiedy tutaj władzę objął Marcos i kiedy wyraźnie proamerykański, i kiedy zaczęły się zaostrzać relacje między Stanami i Chinami, no nastąpiło odpływ kapitału chińskiego z Filipin, zmniejszyła się znacznie ilość inwestycji, no więc potencjalna zgoda między Chinami a Stanami Zjednoczonymi budzi na oczekiwania na to, że te inwestycje tutaj powrócą. Ale z drugiej strony są też pewne obawy, ponieważ jak wiadomo między Chinami a Filipinami toczy się spór o Morze Południowochińskie, Zachodniofilipińskie, bo oba te nazewnictwa funkcjonują i jest taka obawa, że być może ceną tej zgody między Chinami a Stanami Zjednoczonymi no będą właśnie Filipiny, czyli mówiąc tak umownie, Ameryka sprzeda swojego sojusznika za cenę pokoju. Oczywiście dyplomaci filipińscy uspokajają, mówi się o tym, że Mark Rubio zapewniał podczas wizyty w Manili w tym roku, że amerykański sojusznik nie zostawi Filipin. Wówczas również podczas rozmowy telefonicznej sam prezydent Donald Trump zapewniał, że podczas spotkania z przywódcą Chin poruszy kwestię sporu o Morze Południowochińskie, kiedy spotka się właśnie z Xi Jinpingiem. Więc tu media też dopytują o to, czy faktycznie prezydent Trump dotrzyma słowa i kiedy w końcu to zrobi. No i też podkreśla się pewien bardzo znaczący gest w tej dyplomacji amerykańsko-chińskiej, mianowicie to, że kongres niedawno zatwierdził sprzedaż dużej liczby potężnego uzbrojenia na Tajwan i ta sprzedaż czeka tylko na zgodę, na podpis Donalda Trumpa. I tutaj bardzo wiele mediów wskazuje, że to jest takie niewypowiedziane ultimatum wobec Chin, że w zależności od tego, jak te rozmowy w Waszyngtonie przebiegną, to uzbrojenie, ta broń trafi na Tajwan lub nie.
2: Powiedział redaktor Maciej Mikurda prosto z Filipin. Bardzo dziękuję za ten komentarz.
5: Pozdrawiam Radio Net.
2: Maciej Mikurda będzie oczywiście relacjonował dla Państwa w Radio Wnet wizytę prezydenta Karola Nawrockiego na Filipinach, która przewidziana jest na początek października. A teraz jeszcze na chwilę wracamy do Nowego Jorku, gdzie no właśnie dzisiaj ma przemawiać się premier Izraela Benjamin Netanyahu. Netanyahu już zapowiedział, że jego przemówienie będzie miało charakter ofensywny i skierowane będzie przeciwko wszystkim tym, którzy oczerniają Izrael. Między innymi chodzi tutaj o prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który we wtorek bardzo ostro skrytykował izraelskie działania w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. Znajdzie się również na pewno w tym przemówieniu miejsce dla burmistrza Nowego Jorku, Zorana Mamdaniego, który otwarcie oskarża Izrael o dokonywanie ludobójstwa na Palestyńczykach i który stał się jednym z arcywrogów Benjamina Netanyahu. Benjamina Netanyahu, który być może właśnie przez przezorność spędzi w Nowym Jorku bardzo mało czasu. Przemówienie Netanyahu, które poprzedzone jest intensywną dyplomacją publiczną, bo według jego gabinetu Izrael wykupił 500 billboardów w Nowym Jorku, w szczególności w okolicach siedziby ONZ, na których mają się pojawiać proizraelskie hasła, a także hasła gloryfikujące przyjaźń amerykańsko-izraelską. Można powiedzieć więc, że pomimo nieskrywanej pogardy władz Izraela wobec instytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, znaczenie przywiązywane do tego przemówienia Netanyahu jest bardzo duże. Być może, a nawet chyba na pewno dlatego, że jest to jedna z ostatnich okazji dla izraelskiego premiera przed wyborami do Knesetu, aby pokazać się jako jedyny wiarygodny przywódca, lider izraelski, który broni Izraela. I jeszcze na zakończenie wiadomość z dzisiejszego poranka. Sąd federalny w Stanach Zjednoczonych nakazał administracji Donalda Trumpa przywrócenie przepustek do Białego Domu reporterom stacji CNN, MS Now oraz portalu Politico. Przypomnijmy, że dostęp do prezydenckiego poolu dziennikarskiego został im odebrany w zeszły piątek pod zarzutem braku rzetelności dziennikarskiej. W poniedziałek natomiast przedstawiciele innych stacji telewizyjnych w geście solidarności z usuniętymi z poolu kolegami zaprzestali korespondencji z Białego Domu, przez co w ciągu ostatnich dni jakość nagrań wystąpień Donalda Trumpa jest zdecydowanie gorsza. Jak chociażby na tym, w którym prezydent USA bardzo pozytywnie ocenia trwającą sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Posłuchajmy.
6: Odbyliśmy wspaniałe rozmowy. Myślę, że jesteśmy najbardziej szanowanym krajem na świecie. Dwa lata temu wyśmiewano nas, kpiono z nas, traktowano nas jak bandę głupców. Jesteśmy zdecydowanie najbardziej szanowanym krajem na świecie.
2: Ale tutaj przynajmniej można było usłyszeć, co Donald Trump mówił, ponieważ w czasie otwarcia, uroczystego otwarcia nowego lądowiska dla helikopterów przed Białym Domu, przedwczoraj Donalda Trumpa po prostu nie było słychać, ponieważ nie było żadnych mikrofonów. To taka ciekawostka, a teraz już czas na peryskop międzynarodowy.
7: Peryskop Międzynarodowy.
8: Cześć.
2: Jutro zaczyna się pielgrzymka papieża Leona XIV do Francji. Z nami na łączach jest już nasz gość, pan Piotr Pietryga, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
2: No to w takim razie zacznijmy od znaczenia tej pielgrzymki. Mamy czterodniową podróż do kraju, który uchodzi za najstarszą córę Kościoła, ale do kraju, który no, jest mocno także zlaicyzowany.
8: Zdecydowanie, chociażby zwróćmy uwagę troszkę na te hasło pielgrzymki. Może tutaj powinny być jakieś akcenty, które nam przecież przyświecają. Hasłem pielgrzymki jest, aby świat miał życie i prawdopodobnie to jest też nawiązanie przecież do tej niedawno ustanowionych praw we Francji, tej kwestii przecież dostępu do aborcji i do eutanazji. Myślę, że tutaj na to też papież chce zwrócić uwagę. Pewną ciekawostką jest, że to jest pierwsza prawie od 20, a dokładnie od 18 lat wizyta państwowa papieża na terenie Republiki Francuskiej. Był tam przecież papież Franciszek 3 razy, ale nie miało to charakteru wizyty państwowej. Był w Strasburgu, ale dotyczyło to raczej kontaktu z instytucjami Unii Europejskiej. Potem był na zjeździe w Marsylii w 23 roku i na Korsyce w 24 grudniu. I Benedykt XVI, to jest właśnie ta wizyta, o której ja mówię, też we wrześniu 2008 roku. A Jan Paweł II był we Francji aż 8 razy. I może tutaj jest pewna klamra spinająca, bo w 1980 roku był w siedzibie UNESCO, tam gdzie teraz też będzie pielgrzymował papież Leon XIV. Zapewne tutaj będą powtórzone gesty z tego wydarzenia. Ja myślę, że tutaj papież nie jeden raz nawiąże do pewnej kulturotwórczej roli chrześcijaństwa, do inspiracji chrześcijaństwa dla świata. I tak naprawdę będzie to pewna klamra i na początku, czyli w siedzibie UNESCO, ale również ostatniego dnia w Metz, gdzie papież spotka się w Instytucie Myśli Roberta Schumana właśnie z przedstawicielami myślicielami, tak, historykami idei i będą rozmawiać właśnie o chrześcijańskich korzeniach Europy. I to jest, proszę Państwa, panie redaktorze, ewidentne nawiązanie do dziedzictwa pontyfikatu Benedykta XVI. Ja to widzę bardzo wyraźnie.
2: Tak, papież, który rozpocznie swoją pielgrzymkę w Paryżu, później będzie Lourdes i na koniec właśnie będzie Metz tam we wschodniej części Francji. Ale chciałbym wrócić do tego braku wizyt pielgrzymek papieża Franciszka. No bo papież Franciszek dość dobrze chyba dogadywał się z Emmanuelem Macronem, czy też może na odwrót. Emmanuel Macron dobrze nawiązał relacje z papieżem Franciszkiem. No ale co powodowało właśnie, że papież Franciszek czasami nawet w taki dość brutalny sposób odmawiał Macronowi, który go zapraszał wielokrotnie, tej wizyty we Francji?
8: Nie wiem, czy tutaj nie liczą się też kwestie, byśmy powiedzieli, dyspozycji moralnych prezydenta. Może w to byśmy nie wnikali, ale może to być pewien aspekt, na który należy zwrócić uwagę. Myślę, że gdzieś podskórnie tak czuję, że pan redaktor może też chce zwrócić uwagę, że prezydent nie będzie obecny na tych mszach papieskich, bo to już podano, prawda? Że Emmanuel tak Macron jest. Nie będzie brał udziału w tych publicznych mszach sprawowanych przez Leona XIV. Będzie premier i będzie pierwsza dama Brigitte Macron. Myślę, że tutaj nie wiem, czy nie wystąpiła jakaś zasada symetryzmu, że z jednej strony papież Leon odmówił przyjęcia Legii Honorowej w czasie właśnie tej wizyty we Francji, a z drugiej strony prezydent odmówił udziału w tych mszach papieskich, mimo że właśnie wcześniej, jeśli to nie były właśnie ranga wizyty państwowej, za czasów Franciszka on brał udział z tego co mi się teraz wydaje. A ponadto może należy zauważyć, że prezydent Francji tutaj nie będzie brał udziału w tych mszach, jak zaznaczył, ze względu na laickość państwa, tak? Zapisaną przecież w konstytucji francuskiej.
2: To chociaż to też taka ciekawostka, bo mówi pan o tym, że być może tutaj zasada asymetryzmu, być może po prostu prezydent Macron się troszkę obraził, ponieważ rzeczywiście prasa donosi o pewnych tarciach między protokołem w Republiki Francuskiej a protokołem watykańskim. Francuzi chcieli, że tak powiem, pełen pakiet różnych honorów wobec Leona XIV tutaj rozłożyć. No, z kolei papież Leon raczej zachowuje pewien umiar. No i między innymi jedna z rzeczy, która została Francuzom odmówiona, to taki czas sam na sam z Emmanuelem Macronem podczas wizyty, podczas pobytu, podczas modlitwy w katedrze Notre Dame.
8: Znaczy, nie wiem, czy tamten czas byłby odpowiedni. Wydaje mi się, że w programie wizyty jest wizyta papieża w Pałacu Elizejskim i tam dojdzie do rozmowy jeden na jeden. Zresztą prezydent ma też witać papieża na lotnisku jako głowę państwa. Natomiast bardzo dziękuję, że pan mówi o tym, panie redaktorze, o tej wizycie w odbudowanej katedrze Notre Dame. Oprócz właśnie mszy świętych jako elementu liturgii będą też odbywały się te liturgie godzin, czyli modlitwy brewiarzowe, które należą do duchowieństwa. I z tego, co mi się udało właśnie wyczytać, to papieżowi chodziło, aby w Notre Dame właśnie było to spotkanie dla duchownych osób życia konsekrowanego, czyli ojców, braci, sióstr zakonnych, ale też ciekawostka, diakonów stałych i ich żon. Przecież istnieje w Kościele katolickim diakonat stały, czyli pierwszy stopień święcej mężczyźni przyjmują żonaci. We Francji jest to rozwinięte. U nas dopiero się, możemy powiedzieć, zaczyna na to moda, jeśli tak to mogę nazwać. I myślę, że tutaj pewną intencją papieża jest, żeby właśnie ten charakter takiej rodziny kościelnej, właśnie tych duchownych, zachować. Że nie ma tutaj prezydenta, nie ma władz państwowych, tylko spotykają się na modlitwie osoby duchowne. I coś, co mi się wydaje, tak wybrzmiewa, możemy już notować z pontyfikatu Leona XIV, że on ma taką świadomość, że jest pasterzem pasterzy. Że on tak naprawdę nie spotka się jako papież ze wszystkimi ludźmi, chociaż ze względu na te tłumy pewnie byłoby to przecież utrudnione. I on wie, że jest pasterzem dla tych, którzy są sami pasterzami. Przecież to jest tytuł papieży od wieków, tak? Pastor, pastorą. I tak samo papież będzie się spotykał, zdaje się, właśnie w Lourdes z biskupami francuskimi. Także zadaniem papieża jest umacniać biskupów, aby oni umacniali lud, powiedzmy. To jest pewna tutaj hierarchia też kościelna. I jakoś tak też podskórnie czuję, że o to Leonowi XIV chodzi.
2: No i jeżeli mówimy o Francji, no zacząłem tutaj tę rozmowę od tego, że no przecież jest to co prawda najstarsza córa Kościoła, ale z drugiej strony państwo bardzo zlaicyzowane, ale o Francji w kontekście wiary katolickiej mówimy w ostatnich miesiącach, latach bardziej w związku z taką reewangelizacją społeczeństwa francuskiego. Coraz więcej ludzi obecnych na mszach świętych, coraz większe zainteresowanie kapłaństwem, sygnały o tym, że tych księży jest już czasami za mało, aby obsłużyć w cudzysłowie to zainteresowanie. Czy tutaj papież Leon XIV, ta jego pielgrzymka, ma także na celu wzmocnienie tego, nie wiem, czy powiedzieć renesansu, ale tego ponownego odkrywania katolicyzmu we Francji?
8: Tak, panie redaktorze, myślę, że to jest tutaj też ewidentne, że ja się zastanawiałem właśnie nad tym zdaniem Jana Pawła II, Francjo, najstarsza córa Kościoła, co zrobiłeś ze swoim chrztem. I od tego pytania możemy właśnie wyjść do tego hasła pielgrzymki, aby świat miał życie. I widzimy, że to życie kościelne we Francji się odradza, że społeczeństwo, które zostało przecież tak mocno zlaicyzowane, czy samo się zlaicyzowało, tutaj możemy przecież mówić o tym i o tym, tak naprawdę teraz dochodzi do renesansu, używając pańskiej stylistyki, i możemy powiedzieć, że to są takie już teraz w jakiś sposób masowy, ale w tym sensie, bo jeśli chodzi o liczbę, ale z drugiej strony ludzie wracają do takiej wiary indywidualnej, odkrywają na nowo piękno liturgii, spotkań właśnie w tych małych wspólnotach kościelnych, że wiara jakby na nowo jest ich indywidualnym wyborem i neofici przecież też odznaczają się wielką gorliwością, czyli może jest to wspólnota ograniczona liczebnie, ale za to bardzo zaangażowana w życie swojego kościoła. I być może właśnie też tutaj tym ważnym aspektem jest ta cura animarum, czyli właśnie dbałość o duszę, tak, o lud wierny sobie powierzony i umocnienie tego właśnie ludu francuskiego. Chociaż jak tak popatrzymy, to jest kolejna już pielgrzymka papieża w Europie, bo już nawet nie mówię o Turcji, Libanie, o tej pierwszej pielgrzymce, czy potem do 4 krajów afrykańskich, ale wiemy przecież, że była już Hiszpania, było San Marino, Monako i teraz mamy Francję. Jeśli to dalej pójdzie na wschód, no to możemy liczyć, że będą też Niemcy i też Polska. I coraz częściej w słowach polskich biskupów gdzieś możemy usłyszeć to echo, że oczekują przyjazdu papieża i z tego, co się dowiadujemy, no nie w 27 roku ze względu na to, że to będzie rok wyborczy, ale w roku 2028.
2: To już na zakończenie w takim razie właśnie to, co pan powiedział. Jeżeli już spojrzymy na te kilka pielgrzymek Ojca Świętego od początku jego pontyfikatu, czy mamy jakiś klucz i w jaki sposób ta Francja, jeżeli taki klucz istnieje, wpisuje się właśnie w ten klucz?
8: Wydaje się, że kluczem jest tytuł encykliki, na którą tak czekaliśmy, czyli Magnifica Humanitas, wspaniała ludzkość. I przy tym, że tak dużo watykanistów zwraca uwagę, że jest to encyklika o sztucznej inteligencji, ja bym tylko nie zamykał specyfiki tego dokumentu w jednym zdaniu, ale że właśnie papież wskazuje wspaniała ludzkość i też nawiązuje do tego hasła, że przecież ludzkość jaką ma siłę sprawczą, nie tylko właśnie sztuczna inteligencja, która powoli może nam się jawić jako zagrożenie, ale że ludzkość jako ludzie, jako społeczność, która, czy poszczególny człowiek, który przecież ma w sobie tę zdolność nawiązania kontaktu z transcendencją, czyli z Bogiem jedynym. I myślę, że to przesłanie przecież tej niezwykle pozytywnej strony ludzkości papież będzie obwieszczał. I tak bym to podsumował, to jest ten klucz. Wspaniała ludzkość.
2: Powiedział pan Pietryga, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Bardzo dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
2: My również pozdrawiamy. Minęła godzina 12. To ja tylko państwa zaproszę do śledzenia jutrzejszych programów specjalnych już prosto z Paryża. Jutrzejszy serwis międzynarodowy także już w wydaniu specjalnym z Paryża, gdzie jutro rano rozpocznie się pielgrzymka Ojca Świętego 4-dniowa do Francji. Dziękuję państwu za uwagę, za dzisiejszy program, który przygotował dla państwa Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net. Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk.
1: A my, drodzy Państwo, troszeczkę mamy opóźnienia, ale to nic, bo temat jest bardzo ważny i chcieliśmy o nim porozmawiać i wyczerpać różne aspekty. Ze mną jest już pan Bartosz Michalski, redaktor zarządzający Zero.pl. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Opowiedzmy na początek, o co chodzi w całej tej sprawie związanej z Rzecznikiem Praw Dziecka, pani Monika Horna-Cieślak. Jak doszło w ogóle do tego zdarzenia i czego dotyczy ta sprawa?
2: Oczywiście, to najpierw zaznaczam na samym początku, że wszystko to, co było w materiałach na kanale Zero, na portalu Zero.pl, opiera się o dokument urzędowy, czyli postanowienie sądu wraz z jego uzasadnieniem. Żebyśmy wiedzieli, że to nie są nasze wymysły, to nie jest nasza interpretacja faktów, to wszystko jest w dokumencie urzędowym o analizie sądu, który przesłuchiwał świadków, sprawdzał dokumenty, sprawdzał różne materiały, był kurator, który przeprowadził środowiskowe, więc chciałbym, żeby to było jasne, bo tutaj w przestrzeni bardzo dużo po tej naszej publikacji pojawiło się sugestii, że manipulujemy narzucamy narrację, co nie jest prawdą, bo to wszystko wynika wprost z dokumentów urzędowych.
1: Dotarli więc państwo po prostu do uzasadnienia Sądu Rejonowego Praga Północ i na bazie tego powstał materiał pana autorstwa.
2: Zgadza się, dokładnie. Więc po kolei, co się działo w sprawie. Sprawa miała miejsce 14 sierpnia bieżącego roku, czyli jest dość świeża. Pani obserwowała z dwójką dzieci ulicą. Nagle jedno z dzieci wybiegło w stronę jezdni. Matka je szarpnęła, zaczęła na nie krzyczeć.
1: Używała wulgaryzmów, prawda? Też wulgarnych słów.
2: Tak, tam używała wulgarnych słów. To też wynika z uzasadnienia, że tam wulgaryzmy padły w obecności dzieci. Nie ma napisane, czy padły w stronę dzieci, czy w stronę... Znaczy na pewno w uzasadnieniu jest, że wpadły w stronę pani rzecznik, która zainterweniowała, kiedy zobaczyła to zajście. Kobiety pokłóciły się. Sprawa została przez panią rzecznik od razu zgłoszona na policję, gdzie domagała się odebrania dzieci, bo przypomnijmy, że na podstawie ustawy o policji, tutaj troszeczkę mam nadzieję, że nie zanudzę słuchacza, ale to jest dość ważne w tej całej historii, bo na podstawie ustawy o policji, policja w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia, małoletnich, dzieci, ogólnie na podstawie, jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie zdrowia, życia, może wydać nakaz opuszczenia lokalu przez oprawcę i zakaz zbliżania się do ofiary. I właśnie tego domagała się pani rzecznik. Policja nie stwierdziła podstaw, żeby zastosować taką procedurę. Ale że sprawa została zgłoszona policję, musieli przesłać akta do sądu rodzinnego, znaczy dokumenty do sądu rodzinnego, który musiał też stwierdzić, czy tam wszystko jest w porządku. Sąd rodziny stwierdził, że podstaw nie było. Ale nie zbagatelizował sytuacji i wysłał następnego dnia kuratora, żeby ten przeprowadził pilny wywiad środowiskowy w rodzinie. I jeszcze przed wizytą kuratora był pierwszy telefon z Biura Rzeczniczki Praw Dziecka do tego konkretnego sędziego, żeby przekonać go, to wynika z uzasadnienia, o wydaniu, o konieczności wydania orzeczenia o odebraniu dzieci spod pieczy rodziców. Sąd uznał, że nie ma podstaw, zastosował procedurę, jaka powinna być, czyli zlecił kuratorowi wizytę, kurator po wywiadzie środowiskowym stwierdził, że nie ma podstaw. Potem był kolejny telefon z Biura Rzeczniczki Praw Dziecka w tym samym temacie. Sąd również stwierdził, że nie ma podstaw. I tutaj to jest bardzo ważne, jak sprawa, czemu policja zaprzecza, ale podkreślę, to wszystko wynika z uzasadnienia sądu i przesłuchania funkcjonariuszy policji. I jeszcze tego samego dnia, to była sobota, 15 sierpnia, zostało zwołane spotkanie robocze w Komendzie Stołecznej Policji, na którym uczestniczyła sama rzeczniczka praw dziecka, która była świadkiem zdarzenia, funkcjonariuszka policji i komendant stołecznej policji. I po tym spotkaniu roboczym nagle sytuacja zmienia się o 180 stopni i funkcjonariuszka policji, która brała udział w tym spotkaniu, wydała zakaz zbliżania się do dzieci i nakaz opuszczenia lokalu przez rodziców. W związku z tym, że nie miał kto się dziećmi zająć, dzieci trafiły do, jak to ładnie jest napisane w uzasadnieniu, masowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, mówiąc wprost, do domu dziecka. I kiedy mamy sytuację, to już tylko ostatnie słowo, już widzę, że pani chce tutaj, kiedy mamy sytuację, że dochodzi do odebrania dzieci bez orzeczenia sądu, sąd musi z urzędu wszcząć postępowanie opiekuńcze, żeby sprawdzić, czy te czynności były zasadne. Tak, no i właśnie to postanowienie i to uzasadnienie opisaliśmy.
1: Opisali państwo i sąd wydał postanowienie o natychmiastowym powrocie dzieci do domu.
2: Się.
1: Jak dalej miała miejsce ta procedura, bo wiemy przynajmniej na dziś, że dzieci do domu nie wróciły i że pani rzecznik chyba dalej podejmuje jakieś kroki prawne. To pytanie do pana. Czy ma pan wiedzę, dlaczego dzieci dalej znajdują się w tej placówce opiekuńczo-wychowawczej?
2: Tu na razie nie mogę szukać rąk tajemnicy, bo będą kolejne publikacje na portalu i w Kanale Zero, więc na razie jeszcze badamy sprawę, ale na ten moment, dopóki nie mam wszystkiego potwierdzonego, oczywiście nie mogę nic mówić.
1: No ale dzieci są w domu dziecka, to wiemy, bo to dzisiaj powiedziała mi pani z Biura Prasowego Rzecznika Praw Dziecka. To wiemy, prawda?
2: Mhm.
1: To wróćmy do całej tej sytuacji. To może wysłuchajmy fragmentu samej zainteresowanej, pani Monika Horna-Cieślak, która tak tłumaczyła, chyba bodajże tak, Januszowi Szwertnerowi, który notabene jest w Radzie, która jest powołana przy Rzeczniczce Praw Dziecka, to jak wyglądało to zajście, ten dłuższy dźwięk Adama Czerpaka, proszę.
3: Byłam świadkiem przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci. Matka w miejscu publicznym wyzywa dziecko od ta. Krzyczy na to dziecko, szarpie tym dzieckiem i krzyczy potem jeszcze do tego dziecka słowa: przez ciebie mam tylko same problemy, ty ta. I ja podeszłam do tej pani, no bo każdy z nas, jak widzi taką sytuację, jest zobowiązany, żeby zareagować. Nie wyobrażam sobie w ogóle innej reakcji z naszej strony, kiedy widzimy małe dzieci, które są wyzywane od... Ja nie mogę tych słów powiedzieć, tak, na antenie. A cóż, to 5-letnie dziecko. Więc podeszłam do tej pani i zapytałam, czy mogę w czymś pomóc. Spokojnie, bardzo cicho, bo kiedy podejmujemy interwencję na rzecz dzieci, gdzie widzimy podejrzenie stosowania przemocy, albo widzimy tą przemoc, bo ja byłam świadkiem tej przemocy, to w żadnym wypadku nie możemy jej eskalować. Musimy być bardzo spokojni, wyciszeni. Pani powiedziała do mnie, co ty się kurczy wtrącasz. A ja powiedziałam do tej pani, że niepokoi mnie, co się dzieje, dlaczego pani krzyczy na dziecko. Pani nie reagowała na to, co ja mówię i cały czas była skupiona na to, żeby nadal krzyczeć na to dziecko. Więc ja wiedziałam, no, że jakby sytuacja jest bardzo taka dynamiczna, agresywna, pani była pobudzona.
1: To są słowa pani Moniki Hornej-Cieślak, Rzecznik Praw Dziecka. Jak pan się odnosi do opisu sytuacji, no i przede wszystkim do tych środków, które później były zastosowane wobec rodziny?
2: Oczywiście oglądałem cały ten wywiad i też dość obszerny komentarz, polecam swojego X-a, tam dość mocno go rozdrobniłem, ale w dużym skrócie pamiętajmy, że sąd w uzasadnieniu nie kwestionował, że tam doszło do szarpnięcia, doszło do wulgaryzmu, doszło do tej sytuacji. Nie wiemy, czy te były przekleństwa kierowane w stronę dzieci, bo to nie wynika. Tak naprawdę mamy tutaj słowo pani rzecznik kontra tak naprawdę postanowienie i uzasadnienie sądu, a pamiętajmy, że sąd w trakcie tego postępowania przesłuchał i matkę dziecka.
1: Ale powiedzmy, panie redaktorze, jak jeszcze wyglądała ta sytuacja, bo dziecko miało wbiec na jezdnię, prawda? Miało tak, wbiec na ulicę i mama była bardzo wzburzona i zdenerwowana tym, co ten maluch...
2: Tak, stwierdził też, tak. I tutaj to jest też bardzo ważne, co w ogóle w wczorajszym wywiadzie pana Janusza Szwertnera nie wybrzmiało, w ogóle nie było on to pytane, bo pamiętajmy, że tutaj mamy słowa pani rzecznik kontra to, co stwierdził sąd. Sąd przesłuchał matkę dziecka i przesłuchał rzeczniczkę praw dziecka. Miał możliwość skonfrontowania obu zeznań i uznał, że zeznania matki, która opowiadała, jak doszło do tego zdarzenia, że dziecko wybiegało na jezdnię, była w silnym stresie, sąd sam wskazał, że jego zdanie to nie była agresja wobec dzieci intencjonalna, tylko to był efekt tego silnego wzburzenia. I też w toku samolicy, pani rzecznik też to wczoraj mówiła, że ona nie widziała akurat tego, jak to dziecko wybiegało na ulicę. To jest dość istotny kontekst.
1: Tak, to jest bardzo istotny kontekst, ale bardzo istotny kontekst to jest też, panie redaktorze, to uzasadnienie. To może ja zacytuję tylko fragment. W uzasadnieniu sądu, Sąd Rejonowy Praga Północ, zachowanie pani rzecznik może świadczyć o próbie wykorzystania autorytetu piastowanego urzędu do przeforsowania z góry założonej na podstawie osobistego poczucia obrażenia przez matkę małoletnich tezy o konieczności zabrania jej dzieci. To jest wręcz miażdżące uzasadnienie, jeżeli chodzi o panią rzecznik, a także działania podjęte wobec tej rodziny mogą nosić wyraźnie znamiona przemocy instytucjonalnej, a machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia i że sąd przypomina, że punktem wyjścia było co najwyżej szarpnięcie dziecko i wulgaryzmy wobec pani rzecznik. Pani Monika Horna-Cieślak, mam wrażenie, że ostatnio ma pasmo takich niesprzyjających jej sytuacji i wpadek, bo przecież i lody, i także sama sytuacja w biurze nie wygląda za ciekawie.
2: Tak, zgadza się, tylko pamiętajmy, że sytuacja w biurze, mobbing oczywiście jest bardzo złą rzeczą i należy ją wyjaśnić. To jest bardzo złe. Lody były, można powiedzieć, taką głupotką, której można zapomnieć. No to było tak naprawdę przaśne. Tu mamy sytuację, gdzie rzecznik praw dziecka
1: organizuje sądu, spotkanie, tak?
2: Dokładnie, działa, a tam jak pani zapytała, to tam są też dużo miejsca poświęca rozważaniu, jakie skutki na przyszłość
1: będzie to miało dla dzieci, prawda?
2: I rodzin. Pamiętajmy, że w rocie ślubowania rzecznika praw dziecka jest też obowiązek działania na rzecz też dobra rodziny. I w ustawie o rzeczniku praw dziecka jest to, żeby dzieci wychowały się w środowisku rodzinnym. Więc tutaj mamy tak naprawdę, z tego uzasadnienia wynika, że pani rzecznik tak naprawdę sprzeniewierzyła się rocie ślubowania. Znaczy, tak jak mówię, to też jest do wyjaśnienia jeszcze, bo wiem, że już upłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, które składał poseł Paweł Jabłoński.
1: Tak.
2: Też opisywaliśmy na portalu, więc mam nadzieję, że ta sprawa zostanie też do głębi zbadana, bo tutaj mamy tak naprawdę podstawę, żeby uważać, że rzecznik praw dziecka działał przeciwko.
1: I też okazuje się tak. I też okazuje się, panie redaktorze, że komenda policji mija się z prawdą, prawda? Bo co innego zeznaje pani funkcjonariuszka policjanta pod przysięgą, kiedy była pytana przez sąd, a co innego jest w oświadczeniu komendy stołecznej policji? Ktoś tu kłamie.
2: Tak. I tutaj też zachęcam, dzisiaj właśnie na kanale Zero jest duży materiał o tym, gdzie porównujemy całe to oświadczenie policji.
1: Tak, z uzasadnieniem.
2: Dokładnie, bo tutaj rozjeżdża się wiele rzeczy, ale tak naprawdę trzy opcje w tym. Czytając to oświadczenie, mamy tak naprawdę trzy opcje. Albo kłamie sąd, który przeprowadził całe postępowanie, było przesłuchał świadków, w tym posłuszkę policji, rodziców, sam rzecznik praw dziecka, analizował dokumenty, był w kontakcie z kuratorem, który przeprowadził wywiad środowiskowy. Albo kłamie funkcjonariuszka policji, która zeznawała pod przysięgą, albo po prostu kłamie policja. Nie mi to oceniać, kto się mija z prawdą, ale ewidentnie te wersje się rozjeżdżają i dokładną analizę tego przeprowadziliśmy dzisiaj.
1: Tak, na pewno ktoś się mija z prawdą, no ale jeszcze spójrzmy na to oświadczenie, które napisała sama pani Monika Horna-Cieślik. Biuro Rzecznika Praw Dziecka jest w posiadaniu pełnej dokumentacji materiału dowodowego dotyczącego tej rodziny i wcześniejszych form stosowania przemocy wobec dzieci, w szczególności niebieskich kart, liczba mnoga, informacji ze strony sąsiadów. To oświadczenie, mam wrażenie, poddaje wątpliwość to, co orzekł sąd, a przynajmniej stawia sąd w takiej postawie, w takim świetle, że sąd niedokładnie znał materiały albo nie bazował na pełnych informacjach. To z tego oświadczenia może wynikać. Nie uważa pan, że to jest ten zamiar czy cel?
2: Znaczy, na pewno pani rzecznik praw dziecka musi w jakiś sposób się bronić, więc jestem w stanie zrozumieć, że próbuje narzucić taką narrację, ale jak się czyta to uzasadnienie wnikliwie, to sąd tak naprawdę rozważa wszystkie te okoliczności i wskazuje, że to rodzina przed przeprowadzką była również jakby pod obserwacją innego sądu, który również nie stwierdzał konieczności zabrania dzieci. To wszystko było na przestrzeni, tak naprawdę w lipcu wcześniej było to podane przez inny sąd, potem po przeprowadzce kolejny sąd, więc tak naprawdę sąd analizował bardzo szeroko ten materiał dowodowy, więc ten zarzut ze strony pani rzecznik jest moim zdaniem po lekturze tego uzasadnienia. Przypomnę, ja się opieram tylko na uzasadnieniu to, co stwierdzi sąd po przeprowadzeniu postępowania i analizie akt. Sąd też to brał pod uwagę. Co prawda samo uzasadnienie nie ma nic o niebieskich kartach, ale jest o przyszłości ojca, jest o tym, że to nie jest krystaliczna rodzina i tak dalej, więc sąd na pewno miał tę wiedzę, bo to wynika wprost z uzasadnienia, więc rozumiem, że pani rzecznik próbuje iść w tą stronę, no bo to się wydaje dość logiczne próba podważenia, ale tak naprawdę tutaj mamy słowo pani rzecznik przeciwko temu, co stwierdzi niezależne.
1: W normalnie funkcjonującym państwie, panie redaktorze, po takim postanowieniu sądu, natychmiastowym nakazie powrotu dzieci do domu, te dzieci powinny już od kilku tygodni czy od kilkunastu dni w tym domu być, prawda?
2: Powinni, to też jest uzasadnienie dość szeroko opisane, że postanowienie jest natychmiast wykonalne i że No, u dziecka ma obowiązek wypowiadać dzieci.
1: Ale nie są, panie redaktorze.
2: Tu na razie wolałbym nie komentować sprawy, bo tak jak mówię, jesteśmy w toku dalszego.
1: Rozumiem. My oczywiście zwróciliśmy się do pani rzecznik o zabranie głosu i o to, żeby z nami porozmawiała, ale nie mają na to czasu. Wysłaliśmy zapytanie. Też czekamy oczywiście na odpowiedzi. Co jeszcze na koniec, tak już bardziej po ludzku, co najbardziej pana wzburzyło w tej sprawie i jak też rezonuje ten artykuł pana autorstwa w przestrzeni publicznej, bo też są wnioski o dymisję, pani rzecznik.
2: Tak, jeśli Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość złożyło wnioski o odwołanie pani rzecznik, co mnie bulwersuje w tej sprawie, tak naprawdę wiele rzeczy. Ja swoją karierę w mediach zaczynałem od Gazety Prawnej, więc czytanie uzasadnień to była dla mnie codzienność i pierwszy raz w swojej karierze zawodowej spotkałem się z tak mocnym uzasadnieniem, gdzie sędzia tak wyraźnie wskazał, jak bardzo zostało nadużyte swoje stanowisko przez panią rzecznik. Tak mocnych zdań, gdzie mamy wręcz frazę o przemocy instytucjonalnej, o tym, że wykorzystano cały mechanizm urzędniczy, żeby tak naprawdę zniszczyć tę jedną rodzinę. Sama lektura tego uzasadnienia jest dla mnie tak naprawdę szokująca. No, w tej sprawie zadziało się wiele rzeczy i mam nadzieję, że to będzie dogłębnie wyjaśnione. No już pani marszałek senatu Kiedawa-Błońska może by użyła dokładnie tych słów, ale wynikało, że sprawę wyjaśniam do spodu. Bo to jest ich ulubiona fraza, więc
1: tak,
2: mam nadzieję,
1: właśnie chciałam powiedzieć, że, nie
2: że wreszcie, tam, że wreszcie się uda jakąś sprawę do spodu wyjaśnić. Bo,
1: że to jest to hasło częste. To jeszcze pytanie, czy miał pan kontakt z rodziną, z rodzicami?
2: Na tym etapie też nie chcę udzielać tej odpowiedzi.
1: Ach, to tajemniczo, to tym bardziej tajemnica zawsze zachęca. Bardzo serdecznie dziękuję. Czekamy w takim razie na kolejne publikacje. Bartosz Michalski, redaktor zarządzający Zero.pl, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję.
2: Pozdrawiam.
1: Do widzenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
2: Dzień dobry Państwu, z tej strony oceanu Jaśmina Nowak. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na audycję Ponad Oceanami. Spotykamy się jak co czwartek i przypominam, że to jest audycja, w której wędrujemy. Opowiadamy Państwu o wszystkim tym, co najciekawsze z różnych części świata. Będziemy i w Stanach Zjednoczonych, będziemy opowiadali o blisk-

0: Na Bliskim Wschodzie będziemy mówili o Europie, także o Polsce. To wszystko przed nami. Ja dziś wyjątkowo nie ze studia Radia Wnet, a tak naprawdę można powiedzieć, że nadaję z łóżka, bo niestety walczę z chorobą, więc już trochę jesień dała się we znaki. Ciepło się Państwo ubierajcie. No i już zacznijcie trochę jakoś uodparniać swoje organizmy, bo powoli ten sezon grypowy się rozpoczyna, no ale walczymy i cieszę się, że dzięki naszej audycji będę mogła chociaż na moment przenieść się w kilka cieplejszych miejsc. A skoro o tym mowa, to teraz połączmy się, no właśnie, nie wiem na ile to będą cieplejsze miejsca, ale połączymy się teraz ze Stanami Zjednoczonymi, bo po drugiej stronie czeka już Sławomir Budzik i Radio Deon. Dzień dobry, Sławku.
1: Dzień dobry, no to z gorącą, można powiedzieć, herbatą, z imbirem, z cytrynką. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Wiesz, no u nas jest różnie, w zależności kto gdzie nas słucha. W Kalifornii, na Florydzie cały czas gorąco, ciepło, w Teksasie. U nas akurat w Chicago, ta centralna część Stanów Zjednoczonych, jest z samego rana chłodno, rzeźko, a potem coraz cieplej. Ale my będziemy mieć gorące informacje, dlatego że przeżywamy tu, w szczególności w Illinois, ale w ogóle w kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych, beatyfikację nowego świętego, czy beatyfikowanego, błogosławionego, czyli biskupa Fultona Sheena. Jeżeli Państwo nie słyszeli o tym człowieku, to już za chwilę naprawdę warto pośledzić jego wypowiedzi i w ogóle postać nietuzinkowa. O niej powiem już za chwilę. Będzie także o wizycie w naszym studio. Patrycja przywitała Jana Peszka, legendarny aktor, dotarł do Chicago, jest u nas, odwiedza nasze studio. Jest Janusz Stokłosa z jesiennym fantastycznym koncertem, też w naszym studio radiowym. Tak więc będą również bardzo ciekawe informacje z życia Polonii amerykańskiej w Chicago. A zatem zaczynajmy, zapraszamy na kolejne wydanie magazynu Ponad Oceanami.
0: To prawda, jak słyszymy, będzie dziś dużo się działo, a zacznijmy może najpierw od tego, co dzieje się pod niebem Londynu, bo to już czas na korespondencję współgospodarza studia Londyn, Aleksa Sławińskiego.
2: Ponad oceanami.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Nie wiem, czy pamiętacie opowieść Donalda Tuska o tym, że będziemy budowali rakietę zdolną do dostarczania paliwa do satelitów. Tymczasem okazuje się, że w Wielkiej Brytanii ambicje są nie mniejsze. Nowa brytyjska strategia kosmiczna stawia na wzmocnienie obrony i bezpieczeństwa oraz wzrostu gospodarczego poprzez nowe podejście do rozwoju sektora kosmicznego, jasno określone priorytety oraz większy budżet. Wątpliwości jednakże pozostają co do tego, czy pogrążony w problemach Londyn będzie w stanie zrealizować swoje ambicje. Kryzys polityczny i społeczny oraz gospodarczy, w którym pogrążona jest Wielka Brytania, z nowym rządem Edego Burnhama postrzega domenę kosmiczną jako jedną z nowych potencjalnych kół zamachowych. Jak zaznaczono w strategii, już dziś satelity wspierają działalność odpowiadającą 18% brytyjskiego PKB, zaś sam sektor generuje około 7,2 miliarda funtów wartości dodanej brutto i zatrudnia ponad 55,5 tysiąca osób w przemyśle, w niemal 2000 organizacji, oferując miejsca pracy wynagradzane powyżej mediany, więc faktycznie kosmiczne zarobki i spoglądajmy w niebo, ale również spoglądajmy pod wodę. Albowiem Stany Zjednoczone i Wielka Brytania przeprowadziły test, który może wyznaczyć nowy kierunek rozwoju działań podwodnych. Brytyjski bezzałogowy pojazd podwodny Excalibur wystrzelił amerykańską ciężką torpedę Mark 48. Do próby doszło 13 września na poligonie British Underwater Test and Evaluation Centre w Szkocji. Test przeprowadzono w ramach drugiego etapu porozumienia AUKUS, czyli współpracy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii w zakresie zaawansowanych technologii wojskowych, w tym systemu autonomicznych i bezzałogowych okrętów podwodnych. Podczas próby wykorzystano Excalibur. Jest to 12-metrowy bezzałogowy pojazd podwodny opracowany przez brytyjską firmę M-Subs, nie mylić oczywiście z UK Subs, brytyjską punkową kapelą. W ramach programu SETUS jednostka waży około 19 ton i dysponuje dużą przestrzenią na ładunek. Wygląda więc na to, że wojna dronowa wkracza na kolejny poziom. Jednakże wojny bywają różne, między innymi elektroniczne. Albowiem jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to właśnie na niedawnej sesji ONZ-u Andy Burnham przedstawił nowy brytyjski projekt, albowiem Wielka Brytania planuje stworzyć Narodowe Centrum Obrony Informacyjnej, aby przeciwdziałać dezinformacji i deep fake'om oraz atakom informacyjnym ze strony obcych państw. Jak podaje The Guardian, centrum ma wykrywać ataki informacyjne, ustalać ich pochodzenie i im przeciwdziałać. Do jego pracy planowane jest zaangażowanie służb specjalnych, organów ścigania oraz mediów społecznościowych. Jednym z zadań tej struktury będzie m.in. wzmocnienie zdolności obronnych kraju w przeciwdziałaniu wojnie informacyjnej. Centrum ma także pomagać społecznościom rozpoznawać i przeciwdziałać dezinformacji, aby zapobiegać rozpowszechnianiu zniekształconych i fałszywych narracji o Wielkiej Brytanii. Wygląda więc na to, że będziemy nie tylko przeciwdziałali dezinformacji, ale również budować wizerunek kraju. Ja już zapraszam do słuchania nas na antenie Radia Wnet. W najbliższą niedzielę Studio Londyn startuje jak co niedzielę o godzinie 9. Tam dowiecie się więcej o tym, co dzieje się na Wyspach i nie tylko. Pozdrawiam, Aleks Sławiński.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, Aleks Sławiński. Tylko przypomnę www.wnet.fm i tam możecie Państwo odsłuchać, znaleźć także audycję Studio Londyn. A teraz już wędrujemy i ponownie usłyszymy głos naszego współgospodarza, czyli Sławomira Budzika i Radio Deon.
2: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
1: Jaśmino, wyjątkowy dzień, wyjątkowy moment w naszym stanie Illinois i w ogóle w kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że już za chwilę San Luis stanie się miejscem jednego z największych wydarzeń w historii amerykańskiego środkowego zachodu. Otóż to tutaj odbędzie się beatyfikacja arcybiskupa Fultona Sheena, który pochodził z naszego stanu z Illinois. To był kaznodzieja, ale można byłoby powiedzieć dzisiaj influencer i YouTuber tamtych lat. Przed ekranami telewizorów gromadził nawet 30 milionów widzów tygodniowo. Na uroczystość przygotowano dziś prawie 50 tysięcy wejściówek. Msza rozpocznie się już za chwilę, o 2 po południu naszego czasu chicagowskiego. W imieniu papieża Leona XIV będzie jej przewodniczył kardynał Louis Antogo Tagle, prefekt dykasterii do spraw ewangelizacji. Ten Filipińczyk, którego państwo pewnie doskonale znacie. O nim mówiło się, że być może jest kandydatem także na papieża. Po odczytaniu papieskiego dekretu amerykański duchowny będzie nosił tytuł błogosławionego Fultona Sheena. Uroczystości trwają praktycznie dzisiaj od samego rana. Od rana działa wystawa z udziałem ponad 100 różnych organizacji na miejscu w San Luis. Zaplanowano również adorację, spowiedź, program poświęcony życiu biskupa Sheena, ale także koncerty. Wydarzenie można oglądać, śledzić w internecie. Transmisja zaczyna się już dosłownie za moment, za półtorej godziny, a sama msza święta dokładnie o 2 czasu chicagowskiego. Różnica z Polską to, przypomnę, 7 godzin. Natomiast kim był Fulton John Sheen? Urodził się tutaj w Illinois, takie małe miasteczko El Paso, w roku 1895. Został ochrzczony jako Peter John, ale przez całe życie posługiwał się panieńskim, chciałoby się powiedzieć, nazwiskiem swojej matki Fulton. Dorastał w okolicach Peoria, to takie większe miasto w stanie Illinois, na zachód od Chicago. Święcenia kapłańskie przyjął w 1919 roku. Już wtedy złożył osobiste przyrzeczenie, że każdego dnia będzie odprawiał godzinną adorację eucharystyczną. Według jego biografów dotrzymał tego zobowiązania przez całe swoje życie. Najpierw podbijał radio. Od roku 1930 prowadził niezwykle popularny program The Catholic Hour, którego w najlepszym okresie Jaśmina słuchały około 4 miliony osób tygodniowo. Prawdziwa natomiast eksplozja popularności nastąpiła, kiedy rozpoczął swój program telewizyjny, wieczorny show Życie jest warte przeżycia. Tak można byłoby przetłumaczyć ten program. Audycja była nadawana na żywo, bez scenariusza i początkowo tylko przez 3 stacje telewizyjne. Biskup Sheen występował w sutannie, posługiwał się tablicą i kredą, a mimo takiej skromnej oprawy skutecznie wówczas konkurował z Frankiem Sinatrą, ale z innymi komikami. Po prostu ich bił. Program oglądało wówczas 30 milionów Amerykanów tygodniowo. To był rok 53. Sheen otrzymuje nagrodę Emmy dla najwybitniejszej osobowości telewizyjnej w całym kraju. Odbierając statuetkę, dziękuję swoim scenarzystom. Powiedział tak: dziękuję Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi i Janowi. No, czyli czterem ewangelistom. Co tydzień przychodziło do niego mniej więcej 8,5 tysiąca listów tygodniowo, tylko i wyłącznie. Sheen był absolutnie fenomenalny, jeśli idzie o media. Potrafił mówić bardzo prostym językiem. Mówił tak: wiara czyni rzeczy możliwymi, ale niełatwymi. Tych cytatów jest mnóstwo, natomiast powiem tylko na koniec, że przyczyną do ogłoszenia właśnie jego błogosławionym jest historia chłopca, też niesamowita historia, też z naszego stanu Illinois, z 2010 roku. Chłopiec urodził się bez najmniejszej oznaki życia. Przez ponad godzinę nie miał pulsu i nie oddychał. Rodzina i przyjaciele zaczęli modlić się za wstawiennictwem właśnie Fultona Sheena. Ten przypadek został uznany za absolutnie niewytłumaczalny, jeśli idzie o sprawy biologiczne, i został uznany za cud przez Watykan. No i to dam tylko, że biskup Sheen spotkał się na przykład z Janem Pawłem II. Papież nasz powiedział wówczas w katedrze świętego Patryka: dobrze pisałeś i dobrze mówiłeś o Panu Jezusie. Jesteś wiernym synem Kościoła. To właśnie on dzisiaj zostanie ogłoszony błogosławionym. Życie jest warte przeżycia. Jego program znajdziecie na YouTube. Mnóstwo materiałów radiowych, telewizyjnych. Taki właśnie był błogosławiony za chwilę Amerykanin, biskup Fulton Sheen. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia właśnie tu, w stanie Illinois, ze studia Radia Deone Chicago, Sławomir Budzik.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, Sławku, a teraz czas na korespondencję Hanny Tracz.
2: Ponad Oceanami, Oceanami, Oceanami.
4: Dzień dobry Państwu. W Krakowie trwa ostatni etap kampanii przed przedterminowymi wyborami prezydenta miasta. Ostatnie dni przyniosły kilka istotnych zmian. Przede wszystkim wycofanie się Jana Hoffmana i poparcie przez niego Łukasza Gibały. Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego, poinformował, że rezygnuje ze startu i apeluje do swoich wyborców o przekazanie poparcia właśnie Łukaszowi Gibale. Jak tłumaczył, jego zdaniem w obecnej sytuacji potrzebna jest koncentracja głosów wokół jednego kandydata bezpartyjnego. Łukasz Gibała zapowiedział natomiast, że będzie realizował część postulatów przedstawionych przez Jana Hoffmana. Jednocześnie Łukasz Gibała skierował listy do krakowskich urzędników. W piśmie zaapelował, aby, jak podkreślił, zachowali apolityczność i pamiętali, że ich zadaniem jest służba mieszkańcom, a nie konkretnej ekipie politycznej. Kandydat zadeklarował również, że po ewentualnym objęciu urzędu chce przyjrzeć się funkcjonowaniu miejskiej administracji i sposobowi zarządzania magistratem. Jego przeciwnicy odpowiadają, że takie wystąpienie może być odbierane jako próba wywierania presji na urzędników. A w kampanii dominują tematy dotyczące przyszłości miasta, m.in. transportu, polityki mieszkaniowej, planowania przestrzennego oraz tego, jak ma wyglądać Kraków po zmianach politycznych ostatnich miesięcy. W tle pozostaje także sprawa dawnego kompleksu Miasto Projektu przy ulicy Kraszewskiego. Jak poinformowało Radio Kraków, prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia przyjęcia przez byłego prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego obietnicy korzyści majątkowej znacznej wartości. Według ustaleń radia chodzi o lokale w przebudowywanym komplekcie. Na obecnym etapie jest to postępowanie w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. Nikomu nie przedstawiono zarzutów. Śledczy badają m.in. okoliczności związane z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru półwsia Zwierzynieckiego, który umożliwił realizację tej inwestycji. A jeżeli chodzi o sondaże, pokazują one różny obraz sytuacji w zależności od pracowni. W badaniu Opinia 24 dla Radia Kraków Łukasz Gibała uzyskał 34,8% poparcia, a Monika Piątkowska 20,9%. Z kolei badania OGB dla Interii i Polsat News wskazywało na 39,17% dla Gibały i 23,74% dla Piątkowskiej. Wcześniejsze badania Ibris pokazywało natomiast bardziej wyrównaną sytuację między głównymi kandydatami. Po wycofaniu Jana Hoffmana kluczowe pytanie brzmi, czy jego wyborcy rzeczywiście przeniosą swoje poparcie na Łukasza Gibałę. Odpowiedź na to pytanie poznamy po głosowaniu. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów, druga tura odbędzie się w październiku. Z Krakowa dla magazynu Ponad Oceanami Hanna Tracz.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, Haniu, a temat wyborów w Krakowie oczywiście będzie wracał w najbliższym czasie także na antenę Radia Wnet. Hanna Tracz, a teraz, drodzy Państwo, wędrujemy już prosto do Chicago i usłyszymy głos Patrycji Stępniak.
2: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
5: Jesień rozgościła się na dobre w Chicago, a w wiecznym mieście polityka, pieniądze, kultura i sport dostarczają dziś materiał na naprawdę długą rozmowę. Witam wszystkich serdecznie i bardzo słonecznie z serca Polonii, Radia Deon, Patrycja Stępniak. Zacznijmy od pieniędzy, bo właśnie tutaj pojawiła się jedna z najważniejszych liczb tej jesieni. Chicago prognozuje na 2027 rok deficyt w wysokości, uwaga, 882,4 miliona dolarów. To mniej niż zakładano wcześniej, ale wciąż ogromna luka, o której władze miasta będą musiały rozmawiać przez najbliższe miesiące. A polityczny kalendarz robi się coraz bardziej napięty. Wybory na burmistrza Chicago odbędą się w lutym 27 roku, a już teraz sprawa kampanii trafiła do sądu. Kandydat William Quinlan zaskarżył kontrkandydatów, twierdząc, że nie powinni jednocześnie ubiegać się o urząd burmistrza i reelekcję na obecne stanowiska. To na razie spór prawny, a nie rozstrzygnięcia. Sąd będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, jak w tym przypadku stosować przepisy dotyczące niekompatybilności urzędów. Tymczasem zmienia się także samo miasto. Fort City Mall ma ustąpić miejsca dużemu kompleksowi przemysłowemu. Plan przewiduje budynki o łącznej powierzchni około 1 miliona stóp kwadratowych, a także nowy autobusowy terminal CTA i publiczną przestrzeń. Ale Chicago przecież to nie tylko polityka i budżet. A jeśli ktoś chce poczuć prawdziwy początek jesieni, nie ma lepszego miejsca niż Illinois. Ruszył już sezon na dynie. Farmy Pumpkin Patches działają od centrum miasta po dalekie przedmieścia. Są kukurydziane labirynty, jesienne festiwale i oczywiście obowiązkowo zdjęcie z gigantyczną dynią. A dla samej Polonii ten weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Od 25 września rozpoczyna się Kongres Teatru Polskiego w Chicago. Jednym z jego najważniejszych gości będzie wspomniany już wcześniej przez Sławka Jan Peszek, który zaprezentuje kultowy monodram Bogosława Szefera. Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego. To przedstawienie wyjątkowe także dlatego, że tekst napisany był właśnie specjalnie dla Peszka 50 lat temu, wówczas jeszcze studenta aktorstwa. Mieliśmy przyjemność gościć Jana Peszka w naszym studiu Radia Deon, podobnie jak Janusza Stokłosa. To były rozmowy o teatrze, muzyce, sztuce i spotkaniu artysty z publicznością. Na te i wiele innych spotkań zapraszamy wszystkich na nasz portal deon24.com. A w niedzielę, 27 września, w Orchestra Hall Chicago Symphony Center. Paderewski Symphony Orchestra zaprasza na wielką jubileuszową galę Polish Soul American Spirit. To będą takie urodziny Ameryki, celebrowane w piękny, muzyczny sposób. W programie między innymi muzyka Chopina, komedy Wiktora Younga, a wśród artystów Grażyna Augustik i Natalia Kawalec. I jeszcze sport oczywiście. Chicago Bears przegrali z Minnesota Vikings, a my czekamy już teraz na mecz poniedziałkowy z Philadelphia Eagles. Beatles. Rusza Media Day 28 września i rozpoczynamy Chicago Bulls. Wracamy do United Center. Będziemy kibicować koszykarzom. Chicago wchodzi w jesienny, w jesień z pełnym rozmachem. Z wielką polityką, wielkimi liczbami, wielką sztuką, sportem i oczywiście wielkimi dyniami. Tak właśnie wygląda dziś wietrzne miasto. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami z pozdrowieniami Patrycja Stępniak.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. To korespondencja prosto z Chicago. A teraz, drodzy Państwo, posłuchajmy, jaką korespondencję przygotował dla nas Mikołaj Murkociński.
2: Ponad Oceanami. Ponad oceanami.
6: Netanyahu już zapowiedział, że jego przemówienie będzie miało charakter ofensywny i skierowane będzie przeciwko wszystkim tym, którzy oczerniają Izrael. Między innymi chodzi tutaj o prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który we wtorek bardzo ostro skrytykował izraelskie działania w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. Znajdzie się również na pewno w tym przemówieniu miejsce dla burmistrza Nowego Jorku, Zorana Mamdaniego, który otwarcie oskarża Izrael o dokonywanie ludobójstwa na Palestyńczykach i który stał się jednym z arcywrogów Benjamina Netanyahu. Benjamina Netanyahu, który być może właśnie przez przezorność spędzi w Nowym Jorku bardzo mało czasu. Przemówienie Netanyahu, które poprzedzone jest intensywną dyplomacją publiczną, bo według jego gabinetu Izrael wykupił 500 billboardów w Nowym Jorku, w szczególności w okolicach siedziby ONZ, na których mają się pojawiać proizraelskie hasła, a także hasła gloryfikujące przyjaźń amerykańsko-izraelską. Można powiedzieć więc, że pomimo nieskrywanej pogardy władz Izraela wobec instytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, znaczenie przywiązywane do tego przemówienia Netanyahu jest bardzo duże. Być może, a nawet chyba na pewno dlatego, że jest to jedna z ostatnich okazji dla izraelskiego premiera przed wyborami do Knesetu, aby pokazać się jako jedyny wiarygodny przywódca, lider izraelski, który broni Izraela. I jeszcze na zakończenie wiadomość z dzisiejszego poranka. Sąd federalny w Stanach Zjednoczonych nakazał administracji Donalda Trumpa przywrócenie przepustek do Białego Domu reporterom stacji CNN, MS Now oraz portalu Politico. Przypomnijmy, że dostęp do prezydenckiego poolu dziennikarskiego został im odebrany w zeszły piątek pod zarzutem braku rzetelności dziennikarskiej. W poniedziałek natomiast przedstawiciele innych stacji telewizyjnych w geście solidarności z usuniętymi z poolu kolegami zaprzestali korespondencji z Białego Domu, przez co w ciągu ostatnich dni jakość nagrań wystąpień Donalda Trumpa jest zdecydowanie gorsza. Jak chociażby na tym, w którym prezydent USA bardzo pozytywnie ocenia trwającą sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Posłuchajmy.
7: Odbyliśmy wspaniałe rozmowy. Myślę, że jesteśmy najbardziej szanowanym krajem na świecie. 2 lata temu wyśmiewano nas, kpiono z nas, traktowano nas jak bandę głupców. Jesteśmy zdecydowanie najbardziej szanowanym krajem na świecie.
6: Ale tutaj przynajmniej można było usłyszeć, co Donald Trump mówił, ponieważ w czasie otwarcia, uroczystego otwarcia nowego lądowiska dla helikopterów przed Białym Domu, przedwczoraj Donalda Trumpa po prostu nie było słychać, ponieważ nie było żadnych mikrofonów.
0: Mikołaj Murkociński, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. A teraz, drodzy Państwo, czas na ojca Pawła Kosińskiego.
2: Ponad oceanami. Ponad oceanami.
8: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Biskup diecezji Austin Daniel Garcia wyraził głębokie zaniepokojenie po postrzeleniu Wenezuelczyka przez funkcjonariusza Immigration and Customs Enforcement, ICE, w północnym Austin. W komunikacie z 20 września poprosił o modlitwę za rannego mężczyznę, jego rodzinę, funkcjonariuszy oraz całą lokalną społeczność. Zaapelował również do władz federalnych, stanowych i miejskich o przejrzystość i uczciwość w wyjaśnianiu wydarzeń. Postrzelonym mężczyzną jest 28-letni Wilber Rafael Garces Perez. Według jego prawniczki Kate Lincoln Goldfinch w chwili zdarzenia wykonywał dostawę DoorDash. Do strzelaniny doszło 20 września w północnej części Austin. Śledztwo prowadzą organy federalne przy wsparciu FBI. Spór dotyczy także statusu migracyjnego mężczyzny. Jego prawniczka twierdzi, że wjechał do USA legalnie i posiadał pozwolenie na pracę. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego utrzymuje natomiast, że nie miał ważnego statusu pozwalającego mu na pozostanie w kraju, a jego pozwolenie na pracę wygasło w 2025 roku. DHS podaje również, że Garces Perez został objęty ostatecznym nakazem deportacji po niestawieniu się na rozprawie imigracyjnej. Po postrzeleniu mężczyzna trafił do szpitala, a następnie został przekazany do ośrodka detencyjnego ACE w Pearsall. Jego prawniczka informowała, że kula pozostała w pobliżu kręgosłupa, a Garces Perez skarżył się na niewystarczającą opiekę medyczną. DHS zaprzecza tym zarzutom i twierdzi, że mężczyzna otrzymał całodobową opiekę oraz leki przeciwbólowe. 22 września media informowały, że po pogorszeniu stanu zdrowia został ponownie przewieziony do szpitala. Biskup Garcia w swoim oświadczeniu zwrócił uwagę na obawy migrantów związane ze wzrostem aktywności ICE. Podkreślił, że niezależnie od statusu imigracyjnego, każdy człowiek ma godność, którą należy szanować i chronić. W kontekście Narodowego Tygodnia Migracji ponowił także apel o kompleksową reformę imigracyjną oraz politykę, która jednocześnie respektuje prawo i godność każdej osoby. Sprawa pozostaje w toku. Jej wyjaśnienie będzie zależało m.in. od ustaleń dotyczących przebiegu zatrzymania, użycia broni przez funkcjonariusza oraz statusu migracyjnego Garcesa Pereza. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i drodzy Państwo, powoli audycja Ponad Oceanami dobiega końca, ale oczywiście warto zostać razem z nami. No i ja jeszcze na moment oddam głos do naszego współgospodarza, czyli ponownie przenosimy się oczywiście do Chicago, do Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że Sławomir Budzik cały czas jest z nami.
1: Absolutnie. Jestem Jaśmino. My śledzimy tą wielką politykę. Mówiliśmy trochę w magazynie na temat tego, co już się wydarzyło w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, ale także mówimy o tym, co się wydarzy, bo dosłownie za chwilę już spotkanie, które można śmiało powiedzieć jest chyba najważniejsze w tym roku politycznym 2026. Xi Jinping i Donald Trump. I pytanie, czy dwa konkurujące ze sobą mocarstwa są w stanie znaleźć linię porozumienia, czy tylko i wyłącznie różnice będą dominować w tych spotkaniach. Wiemy, że dzisiaj będzie spotkanie także wielkich tego świata, jeśli idzie o firmy technologiczne. Tak więc naprawdę sporo się dzieje, jeśli idzie o tą wielką politykę i pewnie na antenie Radia Wnet, no i na naszej antenie Radia Deon i portal Deon24. Szczegóły już za chwilę. Tak więc Jaśmino, dziękujemy serdecznie z naszej strony nad magazynem technicznie. Czuwał Paweł Maciej i mówimy do usłyszenia już za tydzień.
0: Tak jest, do usłyszenia już za tydzień. To ja jeszcze na zakończenie podziękuję wszystkim naszym korespondentom i tym oczywiście ze Stanów Zjednoczonych i Tobie Sławku i dziękuję także tutaj wszystkim po naszej stronie oceanu. Andrzej Karaś wydał program, realizuje go Tomasz Rosłoń. My, drodzy Państwo, za momencik będziemy kontynuować, no właśnie, temat amerykański, czy też amerykańsko-chiński, wspomniany przed momentem przez Sławka Budzika, czyli wizytę i rozmowy Xi Jinpinga z prezydentem Donaldem Trumpem. To będzie pierwszy temat w popołudniu Radia Wnet. A teraz już dziękuję Państwu za uwagę. Życzymy w Stanach Zjednoczonych dobrego, spokojnego dnia. Dla nas tutaj w Polsce spokojnego popołudnia i do usłyszenia już za momencik.
2: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
9: Nocne powtórki Wnet.
10: Bydgoszcz 104,4 FM.
11: Nigdy więcej
10: nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ.

0: Niech to bolesne doświadczenie nie będzie zarzewiem nienawiści, polował po wczorajszym ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu arcybiskup Polski. Duchowny wyraził żal śmierci jednej z ofiar i zapewnił o modlitwie za poszkodowanych, którzy trafili do szpitala. Wczoraj 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób na terenie jarosławskiego opactwa. Jedna z nich zmarła. Prymas wezwał do zachowania solidarności i wzajemnej odpowiedzialności mimo gniewu oraz bólu wywołanych tragedią. Podobny apel wystosował metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal. Hierarcha poprosił również o modlitwę za Aspę, o jego nawrócenie i otrzeźwienie. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił atak, oświadczając, że Ukraina liczy na szybkie i dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności napadu, a sprawca powinien ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z prawem. Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą, tak przynajmniej zeznali świadkowie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła 24 września postępowanie przeciwko Lechowi Wałęsie, podejrzanemu o składanie fałszywych zeznań. Sprawa dotyczyła przesłuchania z kwietnia 2016 roku i autentyczności dokumentów odnalezionych w domu wdowy po generale Czesławie Kiszczaku. Wałęsie okazano wówczas odręcznie sporządzone dokumenty z teczek personalnej i pracy tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek, na których znajdowały się podpisy Bolek lub Lech Wałęsa. Poza jednym dokumentem były prezydent zaprzeczył, aby je sporządził lub podpisał. Doktor Józef Orzeł w Wieczorze Wnet podważył tę wersję, przywołując trzy sytuacje, których był bezpośrednim świadkiem, kiedy Wałęsa pisał i redagował teksty. Cała rozmowa z doktorem Orłem na kanale YouTube Radia Wnet. Donald Trump przyjął w Białym Domu chińskiego przywódcę Xi Jinpinga. Spotkanie miało uroczystą oprawę, ale nie przyniosło przełomu w najważniejszych kwestiach spornych między Waszyngtonem a Pekinem, pisze Reuters. Tematami rozmów były m.in. handel, sztuczna inteligencja, Tajwan oraz wojna z Iranem. Obaj przywódcy wraz z żonami wzięli udział w uroczystej kolacji państwowej. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele największych firm technologicznych z USA. Przed Białym Domem odbyła się demonstracja przeciwko polityce Chin. Protestujący skandowali m.in. Chiny precz z Hongkongu, a ich okrzyki było słychać podczas wspólnego pozowa do zdjęć. Podczas kolacji Trump powiedział, że mimo różnic ustrojowych oba narody łączą trwałe więzi. Ocenił również, że relacje amerykańsko-chińskie nigdy nie były lepsze. Xi Jinping powiedział z kolei, że udało się osiągnąć wspólne stanowisko w wielu sprawach. Według chińskiego przywódcy ustalenia te wyznaczają nowy strategiczny kierunek dla relacji między Chinami a USA. Nie przedstawił jednak żadnych szczegółów. Premier Izraela Benjamin Netanyahu bronił podczas zgromadzenia ogólnego ONZ działań izraelskiej armii w Iranie, Strefie Gazy i innych częściach Bliskiego Wschodu. Zapowiedział kontynuowanie walki i przekonywał, że Izrael zwycięży, ponieważ, jak stwierdził, nie ma innego wyjścia. W trakcie przemówienia część delegatów opuściła salę na znak protestu. Netanyahu odrzucił również oskarżenia o ludobójstwo w Gazie. Wcześniej prezydent Palestyny Mahmud Abbas zarzucił Izraelowi m.in. rozbudowę osiedli na okupowanym zachodnim brzegu oraz prowadzenie w Gazie działań, które określił jako ludobójstwo. Oskarżył też Izrael o niszczenie infrastruktury, głodzenie i wysiedlanie mieszkańców. Abbas przemawiał zdalnie, ponieważ nie otrzymał amerykańskiej wizy. Włoski rząd zatwierdził zakażenie burek i nikabów w szkołach oraz ograniczenie liczby uczniów słabo posługujących się językiem włoskim w jednej klasie. W pierwszych klasach szkół podstawowych, średnich i ponadpodstawowych ich udział nie będzie mógł przekraczać 30%. Premier Giorgia Meloni określiła nowe przepisy jako rozsądne rozwiązania, które mają sprzyjać integracji. Minister edukacji Giuseppe Valditara zaznaczył, że limit dotyczy znajomości języka, a nie obywatelstwa. Zakaz obejmuje zasłony całkowicie zakrywające twarz, czyli burkę i nikab. Nie będzie natomiast dotyczył hidżabu, który pozostawia twarz odsłoniętą.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, najwięcej napada na północy, a wysoko w Tatrach znów spadnie trochę śniegu i tam będzie dziś najchłodniej około 11 stopni, 14 na południowym wschodzie i na Suwalszczyźnie, 15-16 w pozostałej części kraju.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Test wiary. Czasami Bóg sprawia wrażenie naprawdę nierozsądnego. Weźmy na przykład tę sytuację, kiedy do Jezusa przychodzi kobieta spoza narodu wybranego. Przychodzi i prosi Jezusa o wypędzenie demona z jej córki. Właściwie to go błaga. Na to Jezus odwraca się i praktycznie, cóż, najwyraźniej mówi jej, żeby spadała, bo nie jest Żydówką. Mówi, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętą, wręcz nazywa ją psem, co było żydowskim określeniem pogan. Całkiem gburowate zachowanie. Ale ona odpowiada, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów. W tym momencie Jezus uwolnił jej córkę. Czasami Bóg wydaje się chować za naprawdę okrutnymi okolicznościami. Niekiedy z naszej perspektywy wyglądają one na kompletnie niedorzeczne. Ale zastanawiam się, czy w tych momentach nie pomaga nam on rozstrzygnąć we własnych sercach, na ile poważnie go traktujemy.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
5: Reklama.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Po reklamie.
14: Autopromocja. W piątek 25 września rozpocznie się czterodniowa podróż papieża Leona XIV do Francji.
15: Zapraszamy Państwa na programy specjalne, w których będziemy relacjonowali pielgrzymkę i opowiadali o tym, jak Francuzi przyjmują Ojca Świętego.
14: Z Paryża Mikołaj Murkociński.
15: A z Warszawy Małgorzata Kleszcz. Do usłyszenia.
16: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
17: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.

0: Raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Dzień dobry, Krzysztof Skowroński. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Już za chwilę, mam nadzieję, będziemy mieli połączenie z Waszyngtonem. Tam czeka na to połączenie profesor Adam Prokopowicz, a później połączenie z Szanghajem. Tam z kolei Andrzej Zawadzki-Liang i obaj panowie będą opowiadać o wczorajszym spotkaniu prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej. W wiadomościach już usłyszeliśmy, że nie ma specjalnych i widzialnych efektów tego spotkania na szczycie szczytów, ale na pewno są ciekawe informacje i myślę, że dobrze, że do takiego szczytu i do takiej rozmowy doszło. Jan Hoffman z kolei i Kraków na antenie Radia Wnet w niedzielę. Krakowianki i Krakowiacy pójdą do wyborów i wybiorą prezydenta. Prawdopodobnie dojdzie do drugiej tury i dopiero za 2 tygodnie i 2 dni poznamy, kim i kto będzie nowym prezydentem Krakowa. Ale mamy już połączenie z Waszyngtonem. Profesor Adam Prokopowicz. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. No, to jest jeden z najbardziej chyba trudnych tygodni w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, bo tu odbywają się bardzo istotne dla świata spotkania, dyskusje i przemówienia. Może zacznijmy od tego najważniejszego, to znaczy od spotkania prezydenta Trumpa i prezydenta Xi. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że to jest tak zwana wizyta państwowa. Wizyta państwowa ma określone swoje ramy i określone swoje cele. Jest to wizyta, w której głównymi elementami jest to podkreślenie wzajemnych dobrych stosunków pomiędzy państwami, które się spotykają, i ich przedstawicielami, przedyskutowanie bezpośrednio, wewnętrznie spraw najważniejszych dla obydwu stron pomiędzy liderami i następnie ustalenie pewnego programu dalszego działania dla grup roboczych, które równocześnie z tym, co robią liderzy, pracują w Waszyngtonie. Jeśli chodzi o zakres tej wizyty i rozmowy dwóch liderów, to one przede wszystkim dotyczyły następujących tematów: handlu, bezpieczeństwa światowego, artificial intelligence, czyli tej tak zwanej inteligencji, programów sztucznej inteligencji, które, jak obydwie strony zauważyły, wymagają szczególnej uwagi w tej chwili, ponieważ obydwie strony przywiązują do tego niesłychaną wagę i konkurencyjną, i również w sferze bezpieczeństwa. Za chwileczkę na ten temat powiem. Oraz kwestia sytuacji na świecie. Sytuacja na świecie w tej chwili, zdaniem obydwu stron, jest niesłychanie niebezpieczna. Ta sytuacja ma kilka punktów zapalnych, w których strony istotnie się różnią. Takim punktem zapalnym jest Bliski Wschód, takim punktem zapalnym jest wojna na Ukrainie i takim punktem zapalnym jest Tajwan. Strona chińska przed przyjazdem do Waszyngtonu wyraźnie powiedziała, że są niektóre sprawy, co do których będzie im bardzo trudno zgodzić się z Amerykanami. Taką sprawą jest na przykład kwestia Tajwanu. Tajwan jest jednym z głównych elementów polityki obecnego prezydenta Chin, który zakłada, że wcześniej czy później ta wyspa zostanie włączona do Chin, do kraju. I nie będzie to odrębny kraj. I tutaj rozmowy potwierdziły to, że tutaj strony wyraziły swoje opinie, natomiast nie osiągnęły jakiegoś konkretnego rezultatu. Rezultat został osiągnięty dosyć istotny, to znaczy obydwie strony podkreśliły, że mimo że są konkurentami w zakresie sztucznej inteligencji, to jest konieczna pewna, tak jak to nazwano, lekka regulacja tej sztucznej inteligencji, dlatego że uznano, i to tak troszeczkę paradoksalnie powiedział to pan prezydent Trump, tego, co przeniknęło z tych rozmów dwustronnych, nie chciałby, żeby jakiś program sztucznej inteligencji wymsknął się spoza kontroli, tak jak to miało miejsce z wirusem COVID-a, który wymsknął się jego zdaniem z laboratorium w Wuhan. A

wojnę handlową, zwłaszcza w wyniku taryf, zmian taryf, które były wykonywane przez prezydenta Trumpa. Słusznie czy niesłusznie, to nie jest dyskusja na dzień dzisiejszy. Obydwie strony zdecydowały, że przez następnych 30 dni mamy pokój handlowy, to znaczy żadne taryfy i żadne ostre ruchy, jeśli chodzi o różnego rodzaju limity czy ograniczenia nietaryfowe, nie będą przez obydwie strony wykonywane. Co do sprawy Bliskiego Wschodu, istnieje bardzo duża różnica. Wiadomo jest, i to prezydent Trump przekazał prezydentowi Xi, że Chiny w pewien sposób pomagają Iranowi, ale pomagają również z tego względu, że około 30% ropy naftowej, które Chiny importują, pochodzi właśnie z Iranu. Obydwie strony chciałyby ten konflikt zakończyć jak najszybciej, natomiast tutaj Stany Zjednoczone są bardzo jednoznacznie ustalone, mają priorytety w zakresie tego, czego chcą przez tą wojnę osiągnąć. To nie jest wojna z wyboru, tak jak wiele gazet europejskich i gazet lewicowych to mówi. To jest wojna, która historycznie była proponowana przez w zasadzie każdego prezydenta i każdego sekretarza stanu od czasu prezydenta Cartera. W nasilającym się celu, żeby jednak tą sprawę w jakiś sposób załatwić. To znaczy obawa była bardzo duża i jest nadal bardzo duża, że Iran może wyprodukować bombę atomową. Na marginesie niektóre ze źródeł militarnych mówią, że Iran jest albo bardzo blisko, albo może już taką broń atomową posiadać. W związku z tym tutaj podkreślono, że strony się różnią. Nie ma tutaj konkretnego efektu, natomiast działania dyplomatyczne będą kontynuowane. Jeśli chodzi o sprawę wojny Ukraina-Rosja, może zacznijmy od tego elementu rosyjskiego. Na dzień dzisiejszy osłabienie lub rozrzucenie Wielkiej Rosji na małe kraje, tak jak to niektórzy proponują, nie jest w interesie Chin. Chiny na dzień dzisiejszy nie są przygotowane do tego, żeby na przykład, tak jak to niektóre źródła podawały, zająć Syberię. Chiny chcą mieć w tej chwili spokój. Chiny chcą mieć przyjazny kraj w momencie, kiedy chciałyby przesyłać drogą lądową swoje towary do Europy i dlatego tutaj wspierają Rosję. W jaki sposób ten konflikt może się zakończyć? Jest to niesłychanie trudne do powiedzenia, ponieważ żadna ze stron nie ma tak naprawdę tak mocnego wpływu ani na stronę ukraińską, ani na stronę rosyjską, żeby doprowadzić na dzień dzisiejszy w szybkim tempie do negocjacji pomiędzy tymi stronami. Prace będą tutaj prowadzone. Także te wszystkie elementy były podkreślone. Prezydent Trump podczas tego obiadu państwowego, który odbył się wczoraj wieczorem, podkreślił w swoim krótkim wystąpieniu, że potrzebny jest wzajemny respekt i przyjaźń obydwu krajów. To jest typowe dyplomatyczne stwierdzenie przy tego rodzaju okazjach. Natomiast prezydent Xi był troszeczkę bardziej szczegółowy. On powiedział, że konieczna jest głębsza komunikacja, czyli łączność pomiędzy obydwoma stronami. W jaki sposób, za sekundkę to powiem. Jest konieczna większa kooperacja, ale również jest konieczne zapewnienie takiego mechanizmu, żeby różnice pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami nie przekształciły się w konflikt militarny. I to jest bardzo istotne stwierdzenie. Żeby to w jakiś sposób przetłumaczyć na konkretne fakty, to strony podjęły decyzję o stworzeniu na wzór tego, co mieliśmy w okresie zimnej wojny, tak zwanego gorącego telefonu. To będzie gorący telefon pomiędzy Białym Domem i biurem prezydenta Chin. Obydwie strony, generalnie mówiąc,
chociaż w taki sposób,

0: no nie bardzo gorący, ale bardzo rzeczowy, powiedziały, że należy nadal sobie dyskutować podstawowe, istotne sprawy i podkreśliły obydwie strony, że ich zdaniem stan bezpieczeństwa świata na dzień dzisiejszy jest istotnie zagrożony, ponieważ mamy dużo istotnych konfliktów, mamy bardzo pogmatwaną sytuację ekonomiczną i z małych rzeczy może zrobić się duży ogień. A więc to jest wszystko, co zostało w zasadzie uzgodnione, co w jakiś sposób z tych dwustronnych rozmów, tajnych, ale jak widać troszeczkę rzeczy stamtąd można się nauczyć, przeniknęło do osób obserwujących tą wizytę. Na marginesie, prezydent Trump swoim zwyczajem na ten obiad państwowy zaprosił przedstawicieli biznesu, poza tym, że zaprosił również przedstawicieli administracji rządowej i niektórych wybranych polityków. Tak po amerykańsku to wartość tych wszystkich zebranych w sali gości z przemysłu to było ponad 2 biliony dolarów. A więc ludzie bogaci, ale również ludzie, którzy mają niesłychany wpływ na to, co dzieje się w gospodarce światowej.
1: A czy ze strony chińskiej też było 2 biliony dolarów, czy ze strony chińskiej nie było najbardziej majętnych Chińczyków?
0: To znaczy ze strony chińskiej mamy troszeczkę mniejszą informację na temat tego, ile pieniędzy posiadają oficjale partii komunistycznej. Natomiast były to osoby, które mają siłę decyzyjną i być może ta siła decyzyjna Chińczyków była przeciwstawieniem siły dolarowej zaproszonych gości przez prezydenta Trumpa. To jest pewna inny sposób myślenia. Tam nie ocenia się człowieka według wartości człowieka w dolarach czy juanach, tam ocenia się człowieka według pozycji, jaki zajmuje w hierarchii partii komunistycznej i oczywiście inteligencji.
1: To przejdźmy na chwilę do tego, co działo się w Nowym Jorku.
0: W Nowym Jorku trwa obecnie 10-dniowa, 81. sesja Narodów Zjednoczonych, w której działo się wiele różnych rzeczy i dlatego być może warto się skoncentrować na tym, co było wczoraj, to znaczy bardzo dużą wagę przywiązano do wystąpienia premiera Netanyahu. Dlatego, że w zasadzie wszystkie kraje, które są członkami Narodów Zjednoczonych, chcą w jakiś sposób doprowadzić do uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. A to jest niesłychanie istotny element, bo to wpływa na wojnę w Iranie, to wpływa na wojnę w Libanie. Premier Netanyahu, który jest bardzo dobrym oratorem i bardzo dobrze przygotowuje swoje wystąpienia, w zasadzie przekazał pozycję strony izraelskiej. To znaczy przekazał to w ten sposób, że wszyscy oskarżają Izrael o różne rzeczy, o zbrodnie wojenne i tak dalej. Natomiast on to pokazał w perspektywie stosunków z Hamasem, który jest również brutalną organizacją. Niedługo będziemy mieli kolejną rocznicę zabójstwa dużej ilości Żydów, jak Państwo pamiętacie, kilka lat temu na początku października, więc on do tego się odwołał. Odwołał się do wielu różnych innych zabójstw, między innymi zabójstwa syna ambasadora Izraela w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jego drugi syn walczy o swoje życie w Jerozolimie, więc pokazał to w ten sposób i użył takiego sloganu. My, Żydzi, mamy jedno państwo i nie mamy wyboru. Musimy się bronić. A czy ta obrona powoduje to, że musimy w obronie atakować, to jest już zupełnie inna sprawa i my to będziemy robić. Także tutaj jego pozycja była dosyć jednoznaczna. Powiedział, że bardzo wierzy w naród irański. Uważał, że mimo tych wszystkich zabójstw politycznych, które miały miejsce w Iranie od stycznia tego roku, społeczeństwo jest w stanie się obudzić. Mimo tego, że e-mail jest zamknięty dla przeciętnego obywatela w Iranie, to przyniósł takie pudełko Starlinka, który powiedział, ale przez Starlinka ci ludzie się łączą i będą się łączyć. I na marginesie ja takiego jednego Starlinka zostawię Państwu tutaj w Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy jako symbol mojej wiary w to, że naród irański, który jego zdaniem ma dosyć tego reżimu, będzie mógł się obudzić. Co do samego przyjazdu Netanjahu, no to tam było bardzo wiele różnych kontrowersji. Oczywiście komunista Mandami, czyli nowy burmistrz Nowego Jorku, chciał, żeby go rząd federalny zaaresztował, do czego oczywiście nie doszło. W związku z tym były bardzo również duże manifestacje, w których uczestniczyli niektórzy kandydaci do najbliższych wyborów amerykańskich. Widać, że Nowy Jork został opanowany bardzo mocno przez lewicę i przez komunistów. Poza tym bardzo istotną rzeczą było to, że zarówno podczas innych wystąpień i kuluarowych rozmów potwierdzono, że ta Rada Pokoju dla Gazy, o których mówiliśmy kilka tygodni temu, wyasygnowała 2,5 miliarda dolarów na pierwszy etap odbudowy Gazy. Natomiast opinia Netanjahu była następująca, że my na razie nie zgadzamy się na to, żeby te pieniądze zostały wykorzystane, ponieważ Gaza została opanowana czy w sposób wyborczy, czy w sposób siłowy przez Hamas. I jeśli te pieniądze zostaną przekazane Palestyńczykom, to one nie zostaną przekazane tym ludziom, które potrzebują pomocy, tylko zostaną przekazane Hamasowi. W związku z tym tutaj było bardzo mocne jego stwierdzenie w tym zakresie.
1: Panie profesorze, ponieważ Andrzej Zawadzki-Liang czeka w Szanghaju na swój moment, to przeniesiemy się z Waszyngtonu do Szanghaju, a ciąg dalszy wypowiedzi i myśli pana profesora w następnych porankach wnet.
0: Życzę przyjemnej wizyty w Szanghaju. Do widzenia.
1: Wszystkiego dobrego, profesor Adam Prokopowicz, prosto z Szanghaju, a my zgodnie z obietnicą teraz będziemy przenosić się do, no właśnie, do Szanghaju, zgodnie z obietnicą. Zobaczymy.
2: Studio Szanghaj.
1: To oczywiście technologia nie jest taka prosta, ale już powoli drży serce. Tak, już jesteśmy w Szanghaju, Andrzej Zawadzki-Liang i tak. Komentarze chińskich polityków i chińskich mediów na temat wczorajszego spotkania szefa i przywódcy Chin z prezydentem Donaldem Trumpem.
3: Tak, otóż to z chińskiego punktu widzenia wygląda mniej więcej tak, przynajmniej na tą chwilę, bo to wszystko się stało na naszego czasu wieczorem, w nocy. Otóż przede wszystkim podkreślane jest to, że oczywiście, co zresztą wychodziło na to, że wystąpienie prezydenta Xi było wystąpienia, bo on nie tylko na przywitaniu, oświadczenia po przywitaniu w Białym Domu, ale również przy kolacji, że było to bardzo konkretne. W stosunku do Trumpa, który tylko sukcesy, przyjaźń i w ogóle wszystko, nie ma w zasadzie żadnych problemów, bo tylko wszystko jest fajnie Trumpa wypowiedzi zostały tutaj odnotowane. Bo rzeczywiście Trump nie zaproponował żadnych konkretów w przeciwieństwie do wystąpienia prezydenta Xi. I teraz mamy sytuację taką, że generalnie rzecz biorąc w zasadzie nic się nie zmieniło. Było dużo celebry, było dużo, bardzo dużo, bo w ciągu jednego dnia tych spotkań, tych zwiedzania Białego Domu, nawet zaproponował po kolacji prezydent Trump, że goście mogą zwiedzać w czasie te miejsce nowej sali balowej, tam na 1000 osób, że po prostu jak mają po kolacji chęć, to proszę bardzo, jest bezpiecznie, mimo że w ciągu jeszcze jest nie zakończona, no ale mogą tam zobaczyć i zapraszał też prezydenta Xi z małżonką, żeby to zobaczył. No ale tutaj nie spodziewano się nic innego, że to coś, jakiś przełom będzie. Przełomu nie ma, bo to, co w maju było mowa, na przykład o tej Radzie Handlu i Inwestycji, co Trump mówi, też sukces, dogadaliśmy się, nie jest jeszcze żadnym sukcesem, bo to zresztą się podkreślił w swoim wystąpieniu, że jest ważna kwestia, żeby oczywiście inwestycje amerykańskie w Chinach, Chiny są otwarte na inwestycje amerykańskie, a żeby Ameryka się otworzyła na inwestycje chińskie. I żeby były na tych samych warunkach swobody, bez ograniczeń i bez restrykcji. Więc tutaj też jest taka rzecz. Oczywiście prezydent Xi mocno podkreślał kwestię właśnie, oczywiście współpracy, przyjaźni, to wiadomo. Podziękował za tą gościnę, ale konkrety w jego wystąpieniach były takie, że po pierwsze sformułował, coś jeszcze dodał do tego, co wczoraj żeśmy mówili o strategicznych, stabilnych relacjach. Xi Jinping dodał, wydarzyłem, że to mają być konstruktywne, stabilne relacje. Strategiczne, stabilne relacje, rozwija się to słowo. Konstruktywne, strategiczne, stabilne relacje. I teraz dwa, że jest oczywiście za konkurencją, a on tu bardzo konkretnie powiedział Xi, jest za konkurencją, ale za konkurencją, która nie jest rozbojem. Za konkurencją, która prowadzi nie do tworzenia barier, tylko zdrową konkurencją. I że która też nie doprowadzi, że konkurencja to nie są zapasy, jak to powiedział w swoim wystąpieniu. Konkurencja nie polega na zapasach i kto kogo. Podkreślę oczywiście konieczność komunikacji, większej komunikacji, większego zrozumienia międzyrządowych, różnych organizacji, ministerstw, tych, które są właśnie uwikłane w te negocjacje. Nie padły żadne konkrety odnośnie tego, co tam być może Trump będzie znów mówił o samolotach, Boeingach, o rolnictwie, ale tego nic takiego nie padło, nic takiego po prostu nie było. Natomiast konkrety jeszcze z wystąpienia prezydenta Xi były takie, że na co zwraca się uwagę? Po pierwsze, że należy utrzymać otwartą linię komunikacji między ministerstwami obrony i między sekretarzem obrony, żeby nie doprowadzić do konfliktu przypadkowego czy przez niezrozumienie czy nieporozumienie. Żeby nie doszło tutaj do konfliktu wojennego czy zbrojnego jakiegoś gorszego. Więc tu powinna być komunikacja pełna. To o tyle ciekawe, że jak powiedziałem, jest w delegacji minister obrony, ale on nigdy nie był, ten minister obrony, na żadnych oficjalnych spotkaniach. W Białym Domu nie był. Ani na kolacji też nie był. Więc to też ciekawe, na pewno miał jakieś zakulisowe rozmowy. Oczywiście Xi podkreślił jak zwykle kwestię Tajwanu, że jeśli Ameryka chce mieć poprawne relacje z Chinami, to niestety musi sobie to ustawić i zrobić tak jak jest, bo jak nie wróci do normalnych relacji z Chinami w zakresie Tajwanu, to będzie trudno jakiekolwiek porozumienie. Jest to absolutnie, co tutaj z kolei komentatorzy powtarzają, że wielokrotnie to już było powtarzane przez różnych chińskich przywódców, że to jest jednak ta kwestia zasadnicza. No i na pewno zaskoczyło to prezydenta Trumpa, no i nie tylko obecnych, że w swoim wystąpieniu pokazał prezydent Xi jedną rzecz, ofertę, że oferuje stypendia dla amerykańskich studentów. 100 tysięcy amerykańskich studentów w ciągu 5 lat do Chin. Stawia wyraźnie na to, że to wyraźnie podakcentował, że tylko młodzi mogą zmienić te relacje na lepsze. I on inwestuje w młodych. No i zakończył oczywiście też takim ciekawym porównaniem, że ta ideologia, ta idea make America great again, zrobić Amerykę znowu dużą, bogatą, wcale się nie kłóci z ideą chińską odbudowy, odmłodzenia narodu chińskiego. Także tutaj oczywiście współpraca jak zawsze i tutaj, jak mówię, bardzo mocno podkreślane. No dużo celebry. No celebry było tyle, że Trump, chyba Trump lubi, prezydent Trump chyba lubi takie coś. A jeszcze pokazywanie wszystkich, zwiedzanie Białego Domu, zwiedzanie nawet, lądowiska helikopterów, nowego lądowiska helikopterów. Też zaprezentował prezydent Xi, że ma w Białym Domu takie lądowisko. Chwalił się tym, czym mógł, oczywiście. Tak, to jest prawda, że na tym spotkaniu kolacyjnym było bardzo, wszyscy byli znaczący w high-techu i którzy mają notabene z Chinach bardzo duże pieniądze ulokowane. Więc to też tak nie ukrywajmy. A poza tym Tak, to jeszcze będziemy może wracać do tego wszystkiego. Może będą jakieś szczegóły w przyszłym tygodniu, bo dzisiaj mamy największe święto w Chinach, święto pełni księżyca, czy jak kto woli, środka jesieni. To jest drugie po chińskim Nowym Roku święto, 3 dni wolnego, więc może właśnie coś po tym święcie będą jakieś inne komunikaty. Poza tymi oficjalnymi, czy informacjami, że być może zakulisowo coś dali. No bo trudno powiedzieć, że coś doszli, bo w owalnym gabinecie co się spotkali? No spotkał się Trump z Xi, małżonki obie, no potem wyszły i było po 5 osób z każdej strony. 5, 6 osób. No przepraszam, no trudno, żeby oni coś... No i mówili, że oczywiście wszystko się porozumieli i dogadali. No ale to dyplomacja.
1: Ale dzięki korespondencji profesora Adama Prokopowicza i pana Andrzeja Zawadzkiego-Lianga mamy wyobrażenie o stosunkach amerykańsko-chińskich. Mamy to wyobrażenie. Są naprawdę idealne.
3: Do ideału to jeszcze daleko właśnie brakuje i szczególnie, że przed nami jeszcze jest szczyt APEC w Szenzenie, gdzie przypuszczalnie panowie mają okazję się spotkać w listopadzie, no i w grudniu G20 na Florydzie, więc tu też być może jeszcze coś będzie, ale na przełom nikt się nie spodziewa przełomu, dopóki jest jak jest. Ważne, jak tu mówią, że nie jest pogorszenie, nie ma gorzej.
1: Która godzina u pana?
3: U mnie 13.35.
1: A u nas 7.38. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Andrzej Zawadzki-Liang, prosto z Szanghaju. Po tych dwóch wizytach kolejna stolica, tym razem Kraków. Jan Hoffman, dzień dobry panu.
4: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa serdecznie, miłego dnia, pozdrawiam z Krakowa.
1: Pan był inicjatorem referendum i tego wszystkiego, co się w tej chwili w Krakowie dzieje i jak pan z tej perspektywy piątku 25 września patrzy na te zdarzenia?
4: Patrzę z dużą satysfakcją, bo udało się odwołać do prezydenta, który po prostu był szkodliwy w moim odczuciu dla mieszkańców, to znaczy podejmował szkodliwe decyzje. No i nadchodzi święto demokracji, wybory. Liczę na to, że mieszkańcy Krakowa wybiorą mądrze, nie opowiedzą się za kontynuacją, no bo to też nie chodziło o to, żeby personalnej zmiany dokonać, tylko żeby dokonać zmiany jakościowej w zarządzaniu miastem. Widzimy już w zasadzie po wypowiedziach pani senator Moniki Piątkowskiej, że będzie to de facto kontynuacja rządów Aleksandra Miszalskiego. Zresztą nawet pewne zwroty retoryczne dotyczące ewolucji, nie rewolucji, no są jak wyjęte z podręcznika Miszalskiego, więc my już wiemy, na co te zwroty retoryczne się przekładają. Wczoraj zresztą zaszczycił nas swoją obecnością w Krakowie pan premier Donald Tusk, który w zasadzie z tą samą emocją, już troszkę innymi słowami, ale z tą samą emocją i z tym samym szczerym zaangażowaniem wspierał panią Monikę Piątkowską, z którym to zaangażowaniem wspierał 2 lata temu, jak to wówczas mówił, swojego przyjaciela Aleksandra Miszalskiego.
1: Dlaczego aż taka mobilizacja jest w obozie Koalicji Obywatelskiej?
4: Dlatego, że mają sondaże nie najlepsze i czują, że może się to skończyć dla nich no, po prostu przegraną. Myślę, że to jest kwestia takiej ambicji wizerunkowej. No, dla mnie to jest ważne, żeby te wybory nie zamieniły się w taką prekampanię na przyszły rok do parlamentu, a oni niewątpliwie chcą tutaj wygrać. Zresztą pewnie wszyscy kandydaci partyjni, tak? Myślałem, ja uczestniczyłem w debatach, byłem kandydatem do środy, więc wszyscy kandydaci, mam wrażenie, ci partyjni, no to tak naprawdę myślami są już w 27 roku i w wyborach do parlamentu. No moim zdaniem, jeżeli pozwolę sobie o swoim starcie powiedzieć i przekazaniu poparcia panu Łukaszowi Giwale, to motywowało mnie do takiej decyzji właśnie ta konstatacja, że możemy teraz doprowadzić do zmiany, że musimy połączyć siły jako bezpartyjni kandydaci, no bo interesujemy się Krakowem, a nie sprawami ogólnopolskimi. Natomiast no, ewidentnie w obozie pani senator Piątkowskiej jest tutaj troszkę inne myślenie. Jest sfokusowanie na sprawach Warszawy, na wielkiej polityce. Ja się boję czegoś innego, bo widzę, myśmy tego doświadczyli też w referendum, gigantyczną skalę, no tak naprawdę hejtu, która była, bo ten hejt był też w 24, czyli takiej, może hejt to jest takie wyświechtane słowo, ale brudna, czarna kampania oczerniająca przeciwników. Myśmy trzykrotnie wygrali, znaczy raz zakończyło się ugodą, dwa razy wygraliśmy w sądzie w trybie referendalnym postępowania sądowe. W 24 było to samo i teraz już widać, że to się zaczyna pojawiać. To znaczy już i według tego samego mechanizmu, to znaczy już się pojawił jakiś artykuł bodajże we wtorek czy w środę atakujący pana Łukasza Gibałę za to, że jego rodzina ma jakieś nieruchomości, działki pod Krakowem i piszą to zwolennicy Miszalskiego, bo osoby, które tu ujawniają, tak naprawdę są no, z tej szkoły Miszalskiego i mentalnie tam są, którzy nie krytykowali, a nawet jeśli nie są zwolennikami, to nie krytykowali Miszalskiego za to, że w czasach, kiedy był radnym miasta Krakowa, miał udziały w spółce prawa handlowego, która robiła interesy z miastem. To zresztą była jedna z pierwszych rzeczy, za które krytykowałem Miszalskiego. I tu ewidentny konflikt interesów im nie przeszkadzał, a tu mówią o jakimś potencjalnym konflikcie interesów, bo może droga w Krakowie będzie dochodzić pod Kraków i jakoś oddziaływać, tak?
1: Tak wygląda z poziomu... A nie, dobrze, to pytanie osobiste. A dlaczego powiedział pan w niedzielę święto demokracji, wybory? Dlaczego pan nie chciał dotrwać do tej pierwszej tury i dopiero po głosowaniu
4: podjąć decyzję? No więc właśnie moją decyzję komunikowaliśmy w środę, taką ostatecznym czynnikiem. Ja jakby przeczuwałem to, co się wydarzy, bo nie ukrywam, że decyzję podjąłem przed środą, natomiast no, potwierdziło słuszność tej decyzji i myślę, że dobrze ją tłumaczy właśnie to, co się wydarzyło we wtorek. Ja oczywiście, badania były jednoznaczne dla mnie, tak? Nie miałem szans ubiegać się o prezydenturę. Ja rozumiem też innych kandydatów, powiedzmy, z innych opcji i no w zasadzie tylko z innych opcji, bo niezależnych poza Łukaszem Gibałą już teraz nie ma, którzy chcą dotrwać i pewnie w drugiej turze poprą pana Łukasza Gibałę. Natomiast no, z punktu widzenia strategicznego ja jako wyborca też chcę zagłosować za tym, bo mi się marzy, żeby Łukasz Gibała wygrał w pierwszej turze, dlatego że wtedy nie rozkręci się ta cała spirala hejtu. Po prostu widać już cały mechanizm przygotowany do ataku. Zobaczycie państwo, usłyszycie, jak jeżeli dojdzie do drugiej tury, co się będzie działo w drugiej turze, jak będzie pan Łukasz Gibała obrażany, jakie będą insynuacje robione, niedomówienia, ile się będzie wylewać nienawiści w internecie, bo myśmy to już wszystko przerabiali. Przerabialiśmy to w 24 roku i przerabialiśmy to teraz przy okazji kampanii referendalnej, więc jeżeli ktoś dwa razy zachował się w ten sam sposób, to nie ma podstaw, żeby sądzić, że trzeci raz się nie zachowa. Oni po prostu trzymają powiedzmy amunicję na drugą turę i już widać, że to zaczęli, dlaczego zaczęli w tym tygodniu, dlatego że pewien sposób rozchodzenia się informacji jest charakterystyczny dla tego typu ataków i na to potrzeba czasu. Tego się nie da zrobić w 3 dni, czyli gdyby na przykład się okazało, że te wybory rozstrzygną się ostatecznie w niedzielę, no to wtedy z tego planu nic nie wyjdzie.
1: Dzisiaj w dzisiejszej Rzeczpospolitej jest wywiad z panem Łukaszem Gibałą. Część urzędników średniego szczebla do tej pory nie miała nad sobą szklany sufit. Jak się zwolni, część działaczy partyjnych, czy część z nich awansuje. Tak zajawia ten wywiad na pierwszej stronie Rzeczpospolita. A jakie te układy partyjne? Jakie możliwości będzie miał przyszły prezydent Krakowa, żeby uzdrowić sytuację?
4: Jeżeli chodzi o tą kwestię, to mieliśmy ileś nominacji takich oczywiście partyjnych. Ja podam ten najbardziej jaskrawy przykład, czyli kiedy szef lokalnych struktur partii, jednej z partii do tej, z której wywodził się Aleksander Miszalski, został doradcą prezesa spółki miejskiej, najpoważniejszej spółki miejskiej, czyli Krakowskiego Holdingu Komunalnego, mimo że jak sam to komunikował, nie ma matury. No to co doradzał? W jakim zakresie doradzał prezesowi? No bardzo takie rozwiązanie nieszablonowe, powiedziałbym. I tych nieszablonowych rozwiązań tam jest na pęczki. No tu po prostu to łatwo się da. To jest przykład, można powiedzieć, znany opinii publicznej, ale takich przykładów może mniej jaskrawych, ale jednak takich, gdzie to no, niekompetencje odgrywały kluczową rolę przy zatrudnieniu, było znacznie, znacznie więcej.
1: To jeszcze na zakończenie proszę powiedzieć, co dziś będzie się działo w Krakowie? Czy są jakieś specjalne zdarzenia?
4: Ja wczoraj byłem na debacie jako widz, bo chciałem usłyszeć kandydatów po raz ostatni przed wyborami, ich podsumowanie kampanii, no więc ponieważ jestem osobą, która stara się z wszystkimi i też tak naprawdę większość tych kandydatów to bardzo sympatyczni ludzie, w związku z czym rozmawiałem też tak zakulisowo o ich planach na te, no i wiem, że wszyscy planują aktywne, mocne zakończenie kampanii, docieranie do mieszkańców, objeżdżanie Krakowa, więc myślę, że kontakt i szansa na bezpośrednią rozmowę z kandydatami będzie dzisiaj no taka duża, bo każdy jeszcze chce dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, każdy z nich. To jest zrozumiałe. Sam bym to robił, gdybym nadal kandydował, bo no to jest po prostu, no tak trzeba robić, tak? Aczkolwiek nie miałem okazji porozmawiać wczoraj akurat z panią Moniką Piątkowską, no bo wybrała spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, a nie pojawiła się akurat na debacie.
1: O czym w Poranku Wnet powiedział Jan Hoffmann. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję, życzę państwu miłego dnia, chociaż w Krakowie deszczowo, ale no, w deszczu też może być miło, pogody ducha w sercu.
1: My przenosimy się ze stolicy do stolicy, byliśmy w Waszyngtonie, no w Szanghaju, Szanghaj nie jest stolicą Chin, ale byliśmy w Chinach, w Krakowie, a teraz przeniesiemy się do Paryża.

0: teraz tak profesjonalnie to zapowiem. Specjalny wysłannik Radia Wnet do Paryża Mikołaj Murkociński jest i czeka na Leona XIV. Dzień dobry, Mikołaju.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Mikołaj Murkociński czeka i Paryż czeka.
1: Paryż czeka i pola elizejskie czekają. Pola elizejskie, na których w tym momencie się znajduję. Mogą państwo zobaczyć za mną przygotowania, które cały czas się toczą. Przygotowania do clou tego programu paryskiego, a być może całej tej czterodniowej pielgrzymki papieża Leona XIV do Francji, czyli wielkiej mszy świętej, która zostanie odprawiona tutaj na Placu Concorde oraz na Polach Elizejskich. Jutro o godzinie 15 spodziewanych jest 600 tysięcy wiernych co najmniej, ale nie wiadomo, dlatego że 600 tysięcy osób się zapisało. Być może będzie ich znacznie więcej, ale pielgrzymka zaczyna się dzisiaj. W zasadzie w tym momencie, jak mówimy, papież powinien już odlatywać z lotniska Fiumicino w Rzymie. Przylot tutaj na lotnisko w Orli jest planowany na godzinę 10.
0: I oczywiście uroczyste powitanie o godzinie 10, a potem?
1: A potem bardzo, bardzo napięty program. Być może nie było jeszcze takiej pielgrzymki Leona, która by miała tak napięty program. Część oficjalna to już taka tradycja, że papież zaczyna od spotkania z władzami państwowymi, ale również z protokołem. Papież Leon XIV uda się do Pałacu Elizejskiego, czyli do Pałacu Prezydenckiego, aby spotkać się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Spotkanie z protokołem, a później wiele, wiele spotkań po drugiej stronie Sekwany. Tam przede wszystkim o godzinie 15 Leon XIV odwiedzi siedzibę UNESCO, czyli tej agendy ONZ-owskiej zajmującej się dziedzictwem. Spodziewane jest tam przemówienie na temat między innymi sztucznej inteligencji, bo wiemy, że to jest gorący temat ostatnich tygodni, ale także spotkania w różnych częściach tak zwanego katolickiego Paryża, który znajduje się właśnie po drugiej stronie, po lewej stronie Sekwany. Między innymi papież Leon XIV zatrzyma się w Instytucie Katolickim w Paryżu, odwiedzi także kościół Notre-Dame des Champs i o godzinie 16:00 to jest ten moment, kiedy będzie można zobaczyć papieża na ulicach Paryża. Od godziny 16:00 do 17:00 papież będzie jechał Papa Mobile alejami Paryża, znów po lewej stronie Sekwany. Będzie można go zobaczyć między innymi na Boulevard Saint-Michel. A o godzinie 17:15 spotkanie z duchowieństwem tutaj w katedrze Notre-Dame modlitwy. Będzie to modlitwa godzin. A po godzinie 19:30 to chyba ten najważniejszy moment, przynajmniej jeżeli chodzi o wiernych, godzina 19:30 spotkanie z młodymi na stadionie w Saint-Denis. Oczywiście to spotkanie bardzo ciekawe, które prawdopodobnie w tym będzie uczestniczyło minimum 80 tysięcy osób.
0: I to spotkanie przeciągnie się do późnych godzin nocnych.
1: Tak, no tego się spodziewają organizatorzy, że to będzie co najmniej godzina 22. Tak przynajmniej było podczas tej ostatniej pielgrzymki do Hiszpanii. Tam również było spotkanie z młodymi i organizatorzy tutaj tej pielgrzymki w Paryżu, we Francji nie ukrywają, że ta pielgrzymka w Hiszpanii była źródłem inspiracji tutaj przy organizacji tego całego wydarzenia. A to również dlatego, że jak wiemy, w Hiszpanii Leon XIV rzeczywiście przyciągnął ogromne, ogromne tłumy wiernych, także właśnie młodych.
0: A czuje się w Paryżu atmosferę, że dziś przyleci Ojciec Święty Leon XIV i wyląduje na lotnisku Orli?
1: No, ja tutaj jestem na Polach Elizejskich, więc to czuć jak najbardziej. Stoję na placu Clemenceau, za mną w tamtą stronę jest plac Concorde, gdzie będzie ołtarz. Ta część Pol Elizejskich jest już zamknięta, ale te przygotowania trwają na całej długości tej monumentalnej alei, więc tutaj jak najbardziej czuć. A jeżeli chodzi o Paryżan, no cóż, widzę, że bardzo dużo osób tutaj biega, więc jakby może korzystają z tego, że część tych bardzo ruchliwych zwykle ulic jest zamknięta. Zobaczymy najprawdopodobniej w ciągu dnia ta atmosfera będzie stawała się coraz bardziej taka, można powiedzieć w cudzysłowie, papieska.
0: Ale jak wylądowałeś na lotnisku, jak zobaczyłeś gazety, jak wjechałeś metrem albo taksówką do centrum Paryża, widziałeś billboardy, widziałeś coś takiego, co by wskazywało, tak jak byliśmy w Libanie, tak? Jak wylądowaliśmy w Bejrucie, to było czuć to, że przylatuje tam Leon XIV, a w Paryżu?
1: Nie, panie redaktorze, nie widziałem billboardów, to muszę przyznać, ale być może dlatego, że przyleciałem do Paryża wczoraj dość późno, bo około godziny 22, więc nie było nawet specjalnie czasu, aby tutaj poprzechadzać się po ulicach. W metrze nie widziałem żadnych również śladów tutaj tej pielgrzymki, ale na pewno prasa francuska już od kilku dobrych dni tą pielgrzymką żyje. I to zarówno prasa prawicowa, jak i lewicowa. Całe wydania poświęcone tej podróży, której widzą Francuzi. Oczywiście z jednej strony podróż apostolską, z drugiej strony jest to wizyta szefa państwa Watykan, który przybywa tutaj do Francji na już od dawna upragnioną przez Emmanuela Macrona pielgrzymkę, bo wiemy, że papież Franciszek odmawiał prezydentowi Francji tego zaszczytu. No i cała także kwestia organizacji. No dzisiaj Paryż będzie sparaliżowany, a w końcu jest piątek, więc dzień pracy. Tak więc mnóstwo wskazówek, gdzie, którędy można dojechać, które ulice będą zamknięte, którymi także ulicami można dostać się w miejsca, którędy będzie przejeżdżał papież Leon XIV.
0: Patrzę na portale francuskie. Już oczywiście są informacje na temat, ale takie na temat wizyty Leona XIV, ale takie, które stacje będą zamknięte, ilu policjantów, ilu żandarmów, kto będzie strzegł bezpieczeństwa Ojca Świętego.
1: Tak, no zgadza się. Tutaj ta logistyka, ona jest na pewno zajmuje dużą część tych różnych dzienników, ale z drugiej strony jest też pewna ciekawość. No, jeżeli mówimy tutaj o różnych mediach, oczywiście będę także pytał Francuzów, czy oni są ciekawi tej wizyty, ale w mediach jest sporo także takich ciekawostek, także związanych z tymi ostatnimi dniami, ponieważ wiemy, że w tych uzgodnieniach między protokołem watykańskim a protokołem Republiki Francuskiej dochodziło do pewnych tarć, a to dlatego, że Francja chciała, że tak powiem, wystawić pełen pakiet powitalny dla Ojca Świętego, czyli Gwardia Republikańska, czyli przyznanie mu odznaczenie Legią Honorową, także bardziej takie spotkanie w cztery oczy z Emmanuelem Macronem już poza tym Pałacem Elizejskim. Wiemy, że Stolica Apostolska, że tak powiem, grzecznie odmówiła pod wieloma względami Emmanuelowi Macronowi, który bardzo ma kontaktów z papiestwem. Kilka razy już był w Watykanie za pierwszej i za swojej drugiej kadencji. Przede wszystkim z papieżem Franciszkiem bardzo afiszował swoją przyjaźń, nawet dwukrotnie w 2021, bodajże w 2022 roku przed kamerami mówił do Ojca Świętego na ty. I to także całkiem zbulwersowało tutaj także środowiska katolickie we Francji. No w każdym razie to także te elementy pojawiają się w tych mediach, że to będzie wizyta ważna z punktu widzenia państwowego, ale przede wszystkim także chyba z punktu widzenia Emmanuela Macrona.
0: Który wczoraj udzielił dużego wywiadu mediom w francuskiej telewizji.
1: Zgadza się. To był wywiad w telewizji, w której Emmanuel Macron mówił na bardzo różne tematy, niekoniecznie o pielgrzymce. Mówił przede wszystkim o zagrożeniach hybrydowych, o zagrożeniach ze strony Rosji. Mówił o tym, że we Francji może się wydarzyć coś podobnego jak to, co miało miejsce w Lipsku, na lotnisku w Lipsku. To tam pamiętamy, że odkryto drony pod samolotami transportowymi ukraińskimi i przestrzegał między innymi przed uproszczonymi, zbyt prostymi rozwiązaniami kryzysu paliwowego, który tutaj dotyka Francji. O tym my mówiliśmy kilka dni temu, że we Francji na wielu stacjach paliw brakuje benzyny, brakuje przede wszystkim diesla. Wielu Francuzów cały czas jeździ na dieslu, w związku z czym te braki są poważnym problemem. No w każdym razie problemem są być może przede wszystkim ceny paliw, No i pytanie oczywiście, w jaki sposób te ceny paliw zbić.
0: Ciąg dalszy opowieści Mikołaja Murkucińskiego z Paryża o godzinie 11.30 w serwisie międzynarodowym, a potem specjalny program w Radiu Wnet od godziny 16.00. Rozmowy, komentarze Mikołaj Murkociński na żywo z ulicy Paryża, ale też będziemy czekać na przyjazd Ojca Świętego na Stade de France, bo tam będzie spotkanie z młodzieżą?
1: Tak, będziemy oczywiście na Saint-Denis.
0: I będziemy transmitować to spotkanie i wtedy usłyszymy głos Leona XIV.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo.
0: Takie mamy plany na dzisiejszy dzień. A teraz patrzę na zegarek. Jest godzina 7. Mikołaju, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Champs-Élysées.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Jest godzina 7.59, a właściwie 8.00.

0: patronite.pl/radiownet.
1: Wiadomości wnet.
2: Zdaniem USA i Chin sytuacja na świecie jest niesłychanie niebezpieczna. Powoduje ją kilka punktów zapalnych, głównie sytuacja na Bliskim Wschodzie, wojna na Ukrainie i Tajwan. W tej ostatniej kwestii nie osiągnięto żadnego konkretnego rezultatu, mówił na temat wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie przebywający na miejscu profesor Adam Prokopowicz.
3: Rezultat został osiągnięty. Obydwie strony podkreśliły, że mimo, że są konkurentami w zakresie sztucznej inteligencji, to jest konieczna pewna regulacja tej sztucznej inteligencji. I to tak troszeczkę paradoksalnie powiedział to pan prezydent Trump z tego, co przeniknęło z tych rozmów dwustronnych. Nie chciałby, żeby jakiś program sztucznej inteligencji wymknął się spoza kontroli, tak jak to miało miejsce z wirusem COVID-a, który wymknął się jego zdaniem z laboratorium w Wuhan.
2: Strony uzgodniły również m.in. 30-dniowy rozejm handlowy, mówił z Waszyngtonu profesor Adam Prokopowicz. Podczas wystawnej kolacji Trump powiedział, że mimo różnic ustrojowych oba narody łączą trwałe więzi. Ocenił również, że relacje amerykańsko-chińskie nigdy nie były lepsze. Z kolei Xi Jinping powiedział, że udało się osiągnąć wspólne stanowisko w wielu sprawach. Według chińskiego przywódcy ustalenia te wyznaczają nowy strategiczny kierunek dla relacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Nie przedstawił jednak szczegółów. Niech to bolesne doświadczenie nie będzie zarzewiem nienawiści, zaapelował po wczorajszym ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Duchowny wyraził żal po śmierci jednej z ofiar i zapewnił o modlitwie za poszkodowanych, którzy trafili do szpitala. Wczoraj 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób na terenie jarosławskiego opactwa. Jedna z nich zmarła. Prymas wezwał do solidarności i wzajemnej odpowiedzialności mimo gniewu oraz bólu wywołanych tragedią. Podobny apel wystosował metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal. Hierarcha poprosił również o modlitwę za sprawcę, o jego nawrócenie i otrzeźwienie. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił atak, oświadczając, że Ukraina liczy na szybkie i dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności napadu, a sprawca powinien ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z PEM. Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą, tak przynajmniej zeznali świadkowie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła 24 września postępowanie przeciwko Lechowi Wałęsie, podejrzanemu o składanie fałszywych zeznań. Sprawa dotyczyła przesłuchania z kwietnia 2016 roku i autentyczności dokumentów odnalezionych w domu wdowy po generale Czesławie Kiszczaku. Wałęsie okazano wówczas odręcznie sporządzone dokumenty z teczek personalnej i pracy tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek, na których znajdowały się podpisy Bolek lub Lech Wałęsa. Poza jednym dokumentem były prezydent zaprzeczył, aby je sporządził lub podpisał. Doktor Józef Orzeł w Wieczorze Wnet podważył tę wersję, przywołując trzy sytuacje, których był bezpośrednim świadkiem, kiedy Wałęsa pisał i redagował teksty. Cała rozmowa z doktorem Orłem na kanale YouTube Radia Wnet. Około 100 demonstrantów zostało zatrzymanych przez policję przed siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Protestowali przeciwko polityce Izraela przed przemówieniem premiera Benjamina Netanyahu na forum Zgromadzenia Ogólnego. Wśród zatrzymanych znaleźli się aktorzy i politycy. Netanyahu bronił działań izraelskiej armii w Iranie, Strefie Gazy i innych częściach Bliskiego Wschodu. Zapowiedział kontynuowanie walki i przekonywał, że Izrael zwycięży, ponieważ jak stwierdził, nie ma innego wyjścia. W trakcie przemówienia część delegatów opuściła salę na znak protestu. Netanyahu odrzucił również oskarżenia o ludobójstwo w Strefie Gazy. Włoski rząd zatwierdził zakaz noszenia burek i nikabów w szkołach oraz ograniczenie liczby uczniów słabo posługujących się językiem włoskim w jednej klasie. W pierwszych klasach szkół podstawowych, średnich i ponadpodstawowych ich udział nie będzie mógł przekraczać 30%. Premier Giorgia Meloni określiła nowe przepisy jako rozsądne rozwiązania, które mają sprzyjać integracji. Minister edukacji Giuseppe Valditara zaznaczył, że limit dotyczy znajomości języka, a nie obywatelstwa. Zakaz obejmie zasłony całkowicie zakrywające twarz, czyli burkę, i nie będzie natomiast dotyczył hidżabu, który pozostawia twarz odsłoniętą.
1: Prognoza pogody.
2: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, najwięcej napada na północy, wysoko w Tatrach znów spadnie nieco śniegu i w Tatrach właśnie będzie najchłodniej, około 11 stopni, 14 na południowym wschodzie na Suwalszczyźnie, 15-16 stopni w pozostałej części kraju.
0: Wiadomości sportowe.
1: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Maja Chwalińska w tym momencie gra ćwierćfinał turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką jest znakomita debliska, która wygrywała wielkie szlemy, m.in. na Wimbledonie, na US Open, Elise Mertens z Belgii. No i Maja wygrała pierwszego seta 6-2, a w drugim prowadzi już 2-0. Utrzymuje podanie, wygrała siódmego gema z rzędu, a więc brawo nasza pszczółka Maja. Oby tak frunęła jak swego czasu niedawno do finału Roland Garros. Tymczasem dziś godzina 20:45, Stadion Narodowy w Warszawie i mecz dywizji B Ligi Narodów Polska, Bośnia i Hercegowina. Zagramy takim składem: Marcin Bułka w bramce i to jest raczej pewnik, i dalej Potulski, Bednarek, Kiwior, z kolei na skrzydle Kesz, dalej Wiktor Nowak, to jest to objawienie, zawodnik Slavii Praga, Piotr Zieliński w środku, Nikola Zalewski na skrzydle i dalej Sebastian Szymański, Jakub Kamiński, Robert Lewandowski w ataku. No i właśnie ta piłkarska dywizja B Liga Narodów jest ważna, bo tutaj gramy też ze Szwecją, gramy z Rumunią, no żeby się dobrze przygotować do eliminacji Mistrzostw Europy. Robert Lewandowski mówi właśnie na konferencji o tych spotkaniach, które nas czekają w Lidze Narodów. Posłuchajmy.
4: Jeśli mam być szczery, to myślę, że to są drużyny na naszym poziomie. I tak naprawdę to, że wcześniej graliśmy w tej dywizji A, to był ponad stan, nie ma co się oszukiwać. Teraz jakby te drużyny są zbliżone do naszego poziomu, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko jakby stwarzali sytuację, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz. Jeśli pierwszy raz 4 mecze, krótki okres, myślę, że dla wielu reprezentacji jest to taki lekki znak zapytania, jak najlepiej w ogóle przejść przez ten okres, przez to zgrupowanie, jak minutami zarządzać, tym bardziej, że jednak no, w tak krótkim czasie tak tyle meczów, no to nigdy się nie zdarzyło, więc na pewno to jest jakieś wyzwanie, ale mam nadzieję, że my damy radę i jakby będzie to widać na boisku, że nie tylko gramy fajnie piłką, ale też wygrywamy i zdobywamy punkty w tej Lidze Narodów i gdzieś tam patrzymy, co zrobić dalej.
1: I to powiedział Robert Lewandowski. Jest taka sugestia, że zostanie on zmieniony pewnie w drugiej połowie. Zagrał 15 meczów już dla Fire. Zmiana strefy czasowej pierwszy raz w jego przypadku, prawda, bo zawsze przylatywał z Europy. No ale zobaczymy. No, jest pełen nadziei i na tej konferencji naprawdę widać takiego Roberta w dobrym humorze, w dobrym nastroju i pełnego zapału. Tymczasem wczoraj rozegrano 2 mecze ciekawe w dywizji A Ligi Narodów. Portugalia wygrała z Walią 1-0, no i niezwykle interesujący mecz. Holandia remisuje z Niemcami 1-1. Tutaj Holandia uratowała remis w doliczonym czasie gry. Gakpo strzela, wcześniej Nmecha. I najważniejsze, debiuty na ławkach trenerskich 2 wybitnych trenerów. Holandię prowadzi Xavi, który po rozstaniu z Barceloną nie pracował, no i teraz właśnie z tą Holandią ma tutaj zadania na pewno zdobyć Mistrzostwo Świata, jak wszystkie te wielkie reprezentacje, a Niemców prowadzi Jürgen Klopp. Klopp po długiej przerwie po Liverpoolu był dyrektorem w Red Bullu, no a teraz właśnie prowadzi reprezentację Niemiec. I tu ciekawe właśnie, że też komentatorzy podkreślają, że te dwie drużyny zagrały w finale Mistrzostw Świata w 1974 roku, a później w półfinale Mistrzostw Europy w 1988. Za pierwszym razem wygrali no wtedy RFN, a za drugim Holandia, która później w finale zwyciężyła ZSRR po fantastycznym meczu. Ja już patrzę na Maję Chwalińską. Mertens poprosiła o przerwę medyczną, zgłosiła problemy z prawą ręką, a więc Maja Chwalińska jest na bardzo dobrej drodze awansu do półfinału ważnego turnieju WTA w Singapurze. I teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia po 9:00.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Reklama.
6: Nasz naród jak lawa.
7: Gen wolności.
8: Młodzież w walce z komuną.
9: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
10: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
11: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
12: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
13: To będzie opowieść o wojownikach.
14: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
15: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
16: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
17: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Po reklamie.
19: Autopromocja.
20: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11:30. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
19: To była autopromocja.
21: Biegniemy w dzisiejszym poranku i kontynuujemy ten bieg. Przypominam Państwu, że dzisiaj jest 25 września, a godzina 8:11.
22: To co?
23: Byliśmy umówieni na rozmowę.
22: Zapraszam na wywiad
21: wnet. A gościem poranka wnet jest dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry panu.
24: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
21: Trudno o tej sprawie mówić, ale od tego rozpocznijmy naszą rozmowę. Nożowni, od ataku i od zabójstwa. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem i zamordował jednego z zakonnika, 71-letniego księdza Stanisława Zbojnowicza. I co możemy powiedzieć, co możemy zrobić?
24: No straszna sprawa, straszna historia. Pan prezydent Karol Nawrocki złożył wczoraj kondolencje bliskim i współbraciom zamordowanego duchownego, ale także jakby wyraźnie wyartykułował, zaakcentował, że oczekuje od polskich służb szybkiej reakcji i bardzo szybkiego wyjaśnienia tej sprawy. No nie może być tak, że w Polsce pojawiają się ludzie, którzy łamią porządek prawny i doprowadzają do takiej sytuacji, że w zasadzie w całym mieście, w całym Jarosławiu zapanowała panika, no bo nożownik, obywatel Ukrainy, nie tylko zamordował jednego duchownego, ale także ranił cztery kolejne osoby. I to był bardzo gwałtowny, chyba pierwszy w historii taki atak, tak gwałtowny. Jest to tym bardziej przykre, że tego ataku dokonał obywatel Ukrainy. Zresztą widać też było po reakcji pana prezydenta Zełenskiego, bo on również zareagował przecież wczoraj wpisem w mediach społecznościowych, wskazując na to, że jakby to przypadek odosobniony. Ale ta sprawa pokazuje jedną rzecz, że jakby rządzący w ostatnim czasie politycznie wykorzystywali kwestie pojawiających się od czasu do czasu animozji pomiędzy Polakami a Ukraińcami, bardzo mocno podkreślając te przypadki, w których to Polacy dopuszczają się różnego rodzaju aktów, może nie agresji bezpośredniej fizycznej, ale często słownej wobec Ukraińców. Był to element takiej narracji politycznej stosowanej przez obecnie rządzących. I tego typu sytuacje, w których jakby sztucznie kreuje się jakieś zdarzenia, tak jak było w przypadku właśnie tych spraw dotyczących aktów agresji na Ukraińców, które należy kategorycznie potępić, no okazuje się, że teraz dochodzi do agresji ze strony Ukraińca na Polakach i to takiego aktu, który doprowadził do śmierci duchownego. No i teraz jak ci rządzący mogą spojrzeć na siebie w lustrze, jak mogą spojrzeć w oczy tysiącom Polaków? Przecież ten akt agresji jest elementem odpowiedzialności państwa, bo państwo nie zadbało o bezpieczeństwo tych mieszkańców Jarosławia, duchownych, którzy byli tego dnia w kościele.
21: No ale to oczywiście łatwo powiedzieć, że państwo nie zadbało. Jak państwo mogłoby zadbać? Czy co, każdego Ukraińca sprawdzać, zamknąć granicę polsko-ukraińską?
24: Nie, to nie w tym rzecz, panie redaktorze. Chodzi bardziej o to, że służby państwowe powinny się przede wszystkim skupić na tym, by dbać o bezpieczeństwo, a nie by wywoływać takie animozje bazujące na pewnych politycznych kalkulacjach, takie, do których dochodziło jeszcze kilka miesięcy temu. Oczywiście nie unikniemy nigdy sytuacji, że Polak zabije Polaka, Polak zabije Ukraińca, Ukrainiec Polaka, czy jakikolwiek obywatel innego kraju, który będzie przebywał w Polsce, dokona jakiejś zbrodni czy jakiegoś przestępstwa, ale bez wątpienia służby państwowe powinny położyć przede wszystkim w tej chwili większy nacisk na to, by kontrolować osoby wjeżdżające do Polski, by większy nacisk położyć na prewencję działań o charakterze i antyterrorystycznym, i działań o charakterze po prostu przestępczym, bo taka sytuacja, do której doszło wczoraj, być może, może być efektem jakichś działań o charakterze hybrydowym, tego jeszcze nie wiemy, bo to mogły być działania na przykład inspirowane przez wywiad Federacji Rosyjskiej, tego też wykluczyć nie możemy. Mógł być to zwykły akt zbrodni dokonany po prostu przez niezrównoważonego psychicznie człowieka, ale to, co w tej chwili jest przed rządem i czego wszyscy powinniśmy od rządu oczekiwać, to szybkie, głębokie wyjaśnienie tej sprawy bez podłoża politycznego. Po prostu wyjaśnienie tej sprawy jak najszybciej i zadbanie o to, by do takich zbrodni więcej nie dochodziło.
21: A że to jest sprawa istotna, to świadczy o tym i wypowiedź prezydenta Zełenskiego, i wypowiedź prezydenta Rzeczpospolitej, i wypowiedź prymasa Polski, że tutaj możemy mieć taki punkt zapalny.
24: To nie może być punkt zapalny. To nie może być punkt zapalny. Ja przestrzegam wszystkich polityków przed tym, by wykorzystywali tę zbrodnię do antagonizowania, by wykorzystywali tę zbrodnię do jakiegoś tworzenia czy rozbudowy swojego kapitału politycznego. Nie w tym rzecz. Ta sprawa musi być precyzyjnie wyjaśniona, ale to jest nauczka dla rządzących, że jakby wykorzystywanie pewnych antagonizmów narodowościowych w bieżącej polityce nigdy nie przynosi dobrych skutków.
21: Chociaż to jest taki łatwo, tak

0: jak pamiętamy, Lech Wałęsa był symbolem i przywódcą, wszystkich Polaków od 80 roku do 89 albo nawet do 91.
1: Ale nikt nie odbiera panu Lechowi Wałęsie, prezydentowi Lechowi Wałęsie zasług w drodze do odzyskania przez Polskę wolności. Był przywódcą wielkiego ruchu Solidarności, 10-milionowego ruchu, który sprzeciwił się władzy komunistycznej, ale Lech Wałęsa na początku lat 70. był tajnym i świadomym współpracownikiem komunistycznej bezpieki o pseudonimie Bolek. Ja miałem okazję, chyba jako pierwszy historyk, bo byłem poproszony przez prokuraturę IPN-u w lutym 2016 roku, kiedy jeszcze byłem szefem archiwum IPN, o analizę, taką wstępną analizę tych dokumentów, które wdowa po Czesławie Kiszczaku przekazała prokuraturze Instytutu Pamięci Narodowej. Byłem wezwany przez prokuraturę do oględzin tych dokumentów. Znam tę sprawę bardzo dobrze i nie ma żadnych wątpliwości, że zresztą to potwierdziły potem ekspertyzy Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia Jana Zena w Krakowie, śledztwo prowadzone przez prokuraturę IPN, że te donosy, te materiały znajdujące się w aktach tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek, no to są dokumenty, które zostały wytworzone przez i przy udziale Lecha Wałęsy, zarejestrowanego jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Więc to, co zrobiła prokuratura wczoraj, to jest jakby zaprzeczenie oczywistym faktom historycznym, czyli znowu wykorzystanie historii do bieżącej kalkulacji politycznej.
0: Ale tu i bardzo dobrze, bo przez ten rzeczywiście...
1: Bardzo dobrze?
0: I bardzo dobrze zaczęła się nasza rozmowa, to chciałem powiedzieć i to miałem na myśli, bo bardzo dobry moment, żeby wejść w ogóle w to wszystko, co się dzieje w systemie prawnym Polski, mm-hmm. tak? No bo prokuratura umorzyła, są ewidentne dowody, są fakty, są ekspertyzy, są książki naukowe, potwierdzenia, nawet Lech Wałęsa w którymś z wywiadów potwierdził, że tak, brał pieniądze, bo w ten sposób właśnie walczył ze Służbą Bezpieczeństwa, bo to, co trafiało do jego kieszeni, to nie było już w posiadaniu komunistycznego państwa, to wszystko są fakty, tak? No to dobrze, no to przechodzimy do Trybunału Konstytucyjnego. Co tam się dzieje?
1: No wszyscy widzimy, co się dzieje. Rządzący próbują bezprawnie przejąć Trybunał Konstytucyjny, łamiąc polską konstytucję i przepisy polskiego prawa. Zresztą widzimy, co się dzieje w zasadzie od początku rządów koalicji 13 grudnia. Od momentu, w którym nie ustawami, a uchwałami próbowali zmieniać porządek prawny w Rzeczpospolitej. Teraz widzimy wczorajszą chociażby zapowiedź, czy też już decyzję ministra finansów, tak zwaną interpretację ogólną, jeżeli chodzi o przepisy podatkowe, co nie jest źródłem prawa w Polsce, ale interpretację ogólną, która stanowi, że osoby, które uzyskały transkrypcję aktów małżeństwa, pary jednopłciowe, będą miały takie same prawa i obowiązki jak małżonkowie, którzy zgodnie z konstytucją zawarli akty podatkowe, które zawarli akty małżeństwa zgodne z konstytucją w myśl artykułu 18 polskiej konstytucji. No to jest oczywiście niezgodne z konstytucją, za to będzie Trybunał Stanu, powinien być Trybunał Stanu, bo to jest złamanie elementarnych zasad polskiego prawa. Podobnie, jeżeli chodzi też o inne sprawy, jak usilne wmawianie nam, że Maciej Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, gdy dobrze wszyscy o tym wiemy, że nie spełnia wymogów formalnych i marszałek Czarzasty wprowadził w błąd wszystkich posłów, poddając pod głosowanie kandydaturę Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Ale wiemy, czy czekamy na odpowiednie dokumenty, czy już wiemy o tym, że nie spełnia?
1: Na razie wiemy, że nie spełnia, bo tych dokumentów nie ma, panie redaktorze. No gdyby te dokumenty były, przecież sprawa się toczy już od co najmniej kilku tygodni, gdyby pan minister Maciej Berek dysponował dokumentami potwierdzającymi jego staż pracy, 10-letni staż pracy jako radca prawny, wypełnianie tej roli radcy prawnego, a nie urzędnika państwowego, no to te dokumenty pan Berek by na pewno już przedłożył, by je przedstawił. Nie robi tego, zatem tych dokumentów nie ma. Zresztą i dziennikarze, i politycy wielokrotnie podkreślali to w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej funkcjonuje, że jakby sam fakt wpisu na listę radców prawnych w Okręgowej Radzie Radców Prawnych nie jest dowodem na to, że ktoś wypełniał obowiązki radcy prawnego, bo to jest tylko wpis potwierdzający, że ktoś ma jakby ukończoną aplikację radcowską, ale nie wykonywał swojej

0: swojego zawodu jako radca prawny. Więc z tym jest tutaj ogromny problem rządzących. Rządzący nie mają pomysłu na to, jak tę sprawę wyjaśnić i doskonale wiemy, że oczywiście będą brnęli w tej narracji, że Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale dopóki pan prezydent nie przyjmie ślubowania i dopóki prezes Trybunału Konstytucyjnego nie wyznaczy obowiązków panu Berkowi czy każdemu innemu wybranemu przez Sejm sędziemu, ta osoba nie może wypełniać swoich obowiązków, a pan Berek nie może w tej chwili ubiegać się o ślubowanie przed panem prezydentem. Pan prezydent nie przyjmie tego ślubowania, dopóki nie będą potwierdzone wszystkie wymogi formalne, które powinien spełnić sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
1: Pan Berek, który jest prawnikiem, powiedział, że wysłał jakiś list do prezydenta Karola Nawrockiego, czeka na odpowiedź, czeka na ten moment ślubowania. Jeżeli w ciągu kilku tygodni tego momentu ślubowania nie będzie, to złoży doniesienie do prokuratury dotyczące tego, że prezydent nie wykonuje swoich obowiązków.
0: Ja postawię takie pytanie, otwarte pytanie, panie redaktorze. Czy te próby wywierania presji na panu prezydencie nie są przy tej okazji próbą złamania prawa i wyłudzenia stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego w celu osiągnięcia osobistych korzyści majątkowych? Bo jeżeli, czyli wynagrodzenia sędziego Trybunału i tych wszystkich dodatkowych przywilejów, które się z tym wiążą, bo jeżeli osoba, która nie spełnia wymogów formalnych, tak usilnie prze do tego, by objąć funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, gdy mówimy o prawniku, który ma duże doświadczenie, wedle rządzących, no to pojawia się tutaj problem natury prawnej, być może z zakresu prawa karnego i nie dotyczący pana prezydenta, a samego pana Macieja Berka, bo i dodatkowo urzędników, a także pana marszałka Czarzastego, urzędników Sejmu i marszałka Czarzastego, którzy nie dopełnili obowiązków, by zweryfikować i sprawdzić, czy osoba wskazana jako kandydat na sędziego TK spełnia wszystkie wymogi formalne. Więc my się nie obawiamy tej presji pana Berka, czy rządzących, pana Tuska, Czarzastego i całej tej ekipy, która jak widać nie czyta konstytucji i przepisów polskiego prawa, za to czytają podręczniki czarnego PR-u. I w tym są tylko dobrzy. Jeżeli pan Berek przedstawi stosowne dokumenty, no to pan prezydent wyraźnie to powiedział. Najpierw stosowne dokumenty potwierdzające wypełnienie wymogów formalnych. Podobnie jest z tą czwórką sędziów, od których pan prezydent nie przyjął ślubowania. Przecież jest sprawa, która zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym. Spór kompetencyjny.
1: Którego Trybunał Konstytucyjny nie będzie w stanie rozważyć, bo nie może się w pełnym składzie zebrać, więc nie może podejmować decyzji. Jak pana Berka nie będzie, to też nie będzie mógł podejmować decyzji. I to mamy paraliż ważnej instytucji państwowej.
0: Jednej z najważniejszych, jeżeli chodzi o kwestie konstytucyjne.
1: No i co?
0: Ten problem bez wątpienia należy rozstrzygnąć i rozwiązać. Przede wszystkim wszystkie działania muszą być prowadzone zgodnie z polską konstytucją. Jest prezes Trybunału Konstytucyjnego, są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani w sposób właściwy, bo złożyli ślubowania przed panem prezydentem. Jest grupa sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowania, ale nie wypełniają swoich obowiązków, panie redaktorze. No przecież mamy taką grupę sędziów.
1: Trójkę sędziów. Jest wczorajsze doniesienie tam, żeby w sprawę dyscyplinarną. O tym powiedział prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski w Radiu Wnet w czasie wywiadu, że składa ten wniosek o dyscyplinarne procedowanie, że nie wypełniają swoich obowiązków.
0: No bo nie wypełniają, no złożyli ślubowanie, zostały im wyznaczone obowiązki służbowe, pobierają wynagrodzenie, a nie pracują. Każdy by tak chciał, panie redaktorze. No dobrze, pobierać wynagrodzenie i nie pracować, nie ponosić żadnej odpowiedzialności.
1: Ja nie wiem, czy każdy by chciał.
0: No ja myślę, że tak, że wielu by chciało otrzymywać wynagrodzenie i nic nie robić. Jak widać, ta trójka sędziów właśnie jest w takiej sytuacji. Czy pobierają wynagrodzenie i nie realizują swoich konstytucyjnych zobowiązań?
1: No dobrze, ale to nie zmienia. Albo nie zmienia, albo jeszcze bardziej dowodzi, że Trybunał Konstytucyjny przestał być instytucją sprawną i nie ma możliwości działania.
0: Kto do tego doprowadził, panie redaktorze? Obecni rządzący, którzy przestali publikować wyroki Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie wypłacają pensji sędziom Trybunału Konstytucyjnego i którzy nie zaplanowali w planie budżetu państwa na rok 2027 jakichkolwiek środków na funkcjonowanie tego organu konstytucyjnego.
1: To jest prawda, że to się teraz tak tak dzieje, ale wszystko zaczęło się w 2015 roku, tam był 2016, wybór 5 sędziów, a powinno się wybrać 2 i tak dalej. To wszystko jest bardziej złożony problem.
0: Oczywiście, tutaj, to nie jest takie proste.
1: Bo tutaj dwie siły przyczyniły się do tego, że jest paraliż Trybunału Konstytucyjnego.
0: Tak no i ten paraliż w tej chwili się pogłębia. Rządzący zapowiadają jakieś opcje atomowe, siłowe. No, próbują chyba, panie redaktorze, powolutku wprowadzać nas na drogę autorytaryzmu.
1: Ale no właśnie, użył prezes Trybunału Konstytucyjnego, zresztą nie po raz pierwszy, ale powiedział, zamach stanu w Polsce trwa. Takie jest też zdanie Kancelarii Prezydenta?
0: Bez wątpienia mamy wiele niepokojących sygnałów, a w zasadzie te sygnały pojawiają się od grudnia 2023 roku, gdzie widzimy wyraźnie, że rządzący nie przestrzegają przepisów polskiego prawa, nie przestrzegają konstytucji, nie przestrzegają ustaw. Wszystko robią drogami na skróty, uchwałami, a nie ustawami, decyzjami, interpretacjami. Omijają przepisy polskiego prawa. Czy to jest zamach stanu? To są chyba za daleko idące słowa, ale bez wątpienia jest to preludium do takich działań o charakterze siłowym, niezgodnych z ładem konstytucyjnym Rzeczpospolitej.
1: A powiedzmy, dlaczego tak zależy Donaldowi Tuskowi na Trybunale Konstytucyjnym?
0: Donald Tusk się po prostu boi odpowiedzialności. Boi się, panie redaktorze, tego, że wszystkie te działania, które podejmował w ostatnich blisko 3 latach, no będą zrecenzowane. Będą zrecenzowane w sposób formalny, prawny. Trybunał Konstytucyjny przecież jest organem, który orzeka o zgodności przepisów z konstytucją. Jest wiele sytuacji, w których Trybunał może się wypowiedzieć albo powinien się wypowiedzieć w sprawie konstytucyjności przepisów ustaw, na przykład, które trafiają na biurko pana prezydenta. Pan prezydent tych ustaw nie podpisuje. Kieruje je do Trybunału w trybie kontroli następczej bądź prewencyjnej. Trybunał się powinien w tych sprawach wypowiadać. I Donald Tusk się przede wszystkim tego boi. Przejmując Trybunał Konstytucyjny, chciałby mieć gwarancję tego, że wszystkie jego działania, bezprawne działania, zyskają stempel ludzi, których on wskazał do Trybunału.
1: Ale komentatorzy mówią, że to jest element układanki, która ma się skończyć atakiem na prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. No to jest plan.
1: Podważenie jego pozycji, w ogóle podważenie, może stwierdzenie, że wybory były przeprowadzone niezgodnie z prawem albo decyzja sądu jest niezgodna z prawem.
0: Każdy, kto obserwuje Donalda Tuska w polityce, doskonale wie o tym, że tam, gdzie kończą się argumenty merytoryczne, gdzie kończą się argumenty prawne, pojawia się brutalna siła i pojawiają się po prostu działania niezgodne z prawem.
1: Jak to powiązać z tymi stwierdzeniami premiera Donalda Tuska o tym wielkim zagrożeniu ze strony Rosji, o tym, że jesteśmy w ogóle na granicy wojny polsko-rosyjskiej?
0: Bez wątpienia, panie redaktorze, sytuacja międzynarodowa, geopolityczna, w tym nasza sytuacja Polski, nie jest łatwa w tej chwili, bo jesteśmy ofiarą ataków hybrydowych, sabotażowych, dywersyjnych Federacji Rosyjskiej. I one się pewnie będą pogłębiały. Dlatego też powinniśmy się wszyscy skupić na tym, by zadbać o polskie bezpieczeństwo. I tu wracamy do początku naszej rozmowy, panie redaktorze. A nie na tym, by jeszcze dodatkowo dzielić Polaków i wywoływać jakiś kryzys wewnętrzny. Z jednej strony Donald Tusk mówi o bezpieczeństwie. Mówi o tym, byśmy wspólnie o to bezpieczeństwo dbali i wspólnie robili wszystko na rzecz bezpieczeństwa Polek i Polaków, a z drugiej strony podjudza, jątrzy i antagonizuje środowiska polityczne i społeczne w Polsce. Coś tu nie gra, panie redaktorze. To ewidentnie widać.
1: I to właśnie była treść mojego pytania do pana ministra.
0: No i właśnie odpowiedziałem, panie redaktorze. Coś tu nie gra. Znaczy, pan premier Donald Tusk rozpoczął już kampanię wyborczą przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
1: Ale te wybory są za rok, czy spodziewamy się, że wybory będą szybciej?
0: Tego nie wiem. Ja nie potrafię przewidywać przyszłości, natomiast obserwuję to, co się dzieje w rzeczywistości politycznej teraz, tu i teraz. I ewidentnie widać, że ten zaostrzony kurs, na który skierował Polskę premier Tusk, jest kursem konfrontacyjnym, mającym na celu jakby no, zbudowanie pewnej narracji przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Nawet jest już hasło wyborcze Koalicji Obywatelskiej. Przecież pan Dawid Kacprzyk to hasło niedawno powiedział, ja je lekko sparafrazuję. Mamy wszystko gdzieś. Znaczy, no tak właśnie to wygląda. Rządzący mają gdzieś służbę zdrowia, mają gdzieś ład konstytucyjny, porządek prawny, Oni mają wszystko gdzieś i z tym hasłem pójdą do przyszłorocznych wyborów.
1: A czy opozycja pójdzie z paktem senackim pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego, czy nie?
0: Czy opozycja musi się przede wszystkim ze sobą porozumieć, środowiska konserwatywne, prawicowe?
1: Jak to dobrze idzie?
0: Muszą się ze sobą porozumieć. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte dla wszystkich środowisk, którym leży na sercu dobro Polski. O tym mówił wyraźnie pan prezydent i my też wielokrotnie o tym mówiliśmy. Więc jeżeli ktoś chce rozmawiać poważnie o przyszłości Polski, o dobru Polski, to drzwi Pałacu Prezydenckiego i gabinet pana prezydenta są otwarte.
1: A ja się ciągle dziwię, dlaczego prezydent w przyspieszonym tempie nie proponuje nowej konstytucji.
0: Ale trwają prace przecież Rady Konstytucyjnej, która została powołana przez pana prezydenta. Ta rada została powołana niedawno, panie redaktorze, kilka miesięcy temu przy okazji obchodów rocznicy konstytucji, uchwalenia konstytucji 3 maja, więc spokojnie, pracujemy nad tym.
1: Ile czasu pracowano nad konstytucją 3 maja? Ile miesięcy?
0: No, panie redaktorze, no mieliśmy Sejm 4-letni, no pracowano długo, ale też pracowano długo nad tą konstytucją, która obowiązuje obecnie, z konstytucją z kwietnia 97 roku. Zatem rozpoczęliśmy dyskusję na temat nowej konstytucji. Pan prezydent powołał Radę Konstytucyjną, wyraźnie powiedział też w swoim przemówieniu 3 maja, jaka jest jego propozycja, jaki jest kierunek zmian konstytucyjnych i dlaczego tę konstytucję należy zmienić. A to już od sił politycznych, od tych sił, które pojawią się w polskim parlamencie pewnie w przyszłym roku, będzie zależało, czy ostatecznie uda się to rozwiązanie wprowadzić w życie.
1: To zobaczymy rzeczywiście. Dzisiaj nie poznamy odpowiedzi na pytanie, ale odpowiedź na pytanie na temat przedwczorajszego zatrzymania i przewiezienia do Rzeszowa pani dyrektor Plakwicz. Co pan sądzi?
0: No to jest działanie o charakterze politycznym, panie redaktorze. Przede wszystkim sprawa dotyczy historii sprzed 9 bodaj lat. Z tego co wiemy, bo to jest informacja publiczna, obie osoby, które zostały w taki spektakularny sposób zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i przewiezione do prokuratury w Rzeszowie, stawiały się regularnie na przesłuchania. Tam nie było potrzeby jakichś dodatkowych działań, nie unikały kontaktu z wymiarem sprawiedliwości, nie uchylały się od udzielania odpowiedzi i wyjaśnień, ale co jest najważniejsze, to jest sprawa sprzed 9 lat, która była już umarzana, więc oczywistym jest, że to wydarzenie sprzed 2 dni ma wymiar wyłącznie polityczny, bo też jakby taka zbitka, że jest to urzędniczka Kancelarii Prezydenta, pani dyrektor z Kancelarii Prezydenta, paski w prorządowych mediach wyraźnie to podkreślały. Tak, oczywiście. Znaczy, na to się już niewielu daje nabrać, panie redaktorze. Pani dyrektor jest bardzo kompetentną osobą, wnoszącą bardzo duży wkład, jeżeli chodzi o pracę Kancelarii Prezydenta. I my traktujemy tę sprawę, to co się wydarzyło 2 dni temu, jako akt o charakterze politycznym. No, pałą, uchwałą, łomem, tak działają obecnie rządzący.
1: Tak jak informacja o tych 100 tysiącach dolarów za spotkanie z prezydentem?
0: Tak, to jest podobna historia.
1: Ale to oczywiście, jest prawda, czy to jest nieprawda?
0: Panie redaktorze, oczywiście, że to jest nieprawda.
1: Czy ta fundacja wystawia takie rachunki? Nie.
0: Ale to proszę sprawdzić, czy jakikolwiek tego typu, czy jakakolwiek tego typu oferta się pojawiła. Nie, tam były pakiety sponsorskie, które obejmowały wyeksponowanie loga i samej nazwy firmy, która brała udział w konferencji. Znaczy, panie redaktorze, dochodzimy do pewnego absurdu. Otóż w Nowym Jorku w tych dniach, w których odbywała się konferencja, trwało zgromadzenie ogólne ONZ-u. Przyjechało blisko 200 przywódców światowych, mnóstwo liderów gospodarek światowych, przedstawicieli biznesu z całego świata. Prezydent Karol Nawrocki proponuje organizację forum biznesowego polsko-amerykańskiego. Realizuje je na rzecz Kancelarii Prezydenta Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych. Przyjeżdża kilkudziesięciu przedstawicieli ogromnych, dużych, największych firm firm polskich i amerykańskich. Zresztą zachęcam do chociażby zobaczenia, co napisał przedstawiciel Palantira po spotkaniu z panem prezydentem Alex Karp, że będą wspierać, rozwijać swoje działania biznesowe w Polsce. Największa firma technologiczna z zakresu analityki danych. Boeing, Lockheed Martin, masę dużych firm. Pan prezydent doprowadza do spotkania biznesu polskiego i amerykańskiego. Nie ma tam żadnego drugiego dna, bo nie ma żadnych dowodów. Nikt tych dowodów nie przedstawił. To są tylko domysły, znaki zapytania, no ale to ładnie się sprzedaje medialnie. I okazuje się, że czyni się zarzut panu prezydentowi i urzędnikom kancelarii prezydenta, że chcą rozwijać polską gospodarkę. Czy w tym momencie, w kilka miesięcy przed szczytem grupy G20, grudniowym szczytem w Miami, gdzie aspirujemy o stałe członkostwo w grupie G20, czyni się zarzut prezydentowi Rzeczypospolitej, że próbuje rozwijać, robi dużo, podejmuje ogromne wysiłki na rzecz tego, by rozwijać polski biznes, by przyciągać amerykański biznes do Polski. Na tej konferencji pojawiają się przedstawiciele administracji Donalda Trumpa, pojawiają się prezesi wielkich amerykańskich korporacji. No i oczywiście piórem kilku dziennikarzy, no przecież tak nie wolno, bo tam pakiety były. Tak, były 3 pakiety biznesowe, w których żaden nie obejmował jakichkolwiek gwarancji, czy nawet propozycji spotkań z panem prezydentem. Od początku było jasne. Przecież informowaliśmy o tym też w naszym programie prasowym przed wylotem pana prezydenta do Nowego Jorku, że pan prezydent weźmie udział w tej konferencji. Na wszystko są stosowne umowy i porozumienia. Także bardzo proszę, jak ktoś chce, niech to bada rzetelnie, ale potem niech też rzetelnie napisze o tym, jak wyglądały przygotowania do tej konferencji, bo na razie to są tylko domysły i to tak ładnie zbudowane. Niedziela rano, nie ma tematów politycznych, raptem pojawiają się artykuły prasowe, że tutaj dochodzi do jakichś nieprawidłowości. No klasyka gatunku, panie redaktorze, z zakresu bajek z mchu i paproci.
1: Kto wymyślił szablę dla prezydenta Erdogana?
0: Prezydent.
1: Jaka to była szabla?
0: Nie powiem panu, panie redaktorze, nie jestem specjalistą od uzbrojenia. No była to szabla w każdym razie, którą otrzymał prezydent Erdogan.
1: Przestraszyć prezydenta Erdogana?
0: Wręcz przeciwnie, panie redaktorze. Spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem, a dowodem tego jest przyjęcie przez pana prezydenta Erdogana zaproszenia do wizyty w Polsce. Pan prezydent Karol Nawrocki zaprosił prezydenta Erdogana do Polski. To zaproszenie zostało przyjęte. Pracujemy teraz nad szczegółami tej wizyty, bo jeszcze nie ma konkretnej daty, ale zwrócę uwagę, że to jest w niedługim czasie drugie spotkanie obu prezydentów, bo pierwsze było jeszcze przed lipcowym szczytem NATO w Ankarze. No w samej Ankarze podczas szczytu NATO panowie się też spotkali, ale to nie było takie spotkanie w jakby bezpośrednie, które obejmowałoby rozmowy na temat współpracy polsko-tureckiej. I teraz w Nowym Jorku przy okazji szczytu ONZ również panowie prezydenci rozmawiali o inwestycjach, o gospodarce, o bezpieczeństwie, o kluczowych kwestiach związanych z naszymi relacjami polsko-tureckimi.
1: Ale z prezydentem Zełenskim prezydent Karol Nawrocki w Nowym Jorku się nie spotkał.
0: Nie spotkał się w Nowym Jorku, ale spotkał się przecież całkiem niedawno, bo właśnie po szczycie NATO w Ankarze pan prezydent Karol Nawrocki odbył długą rozmowę, na prośbę zresztą prezydenta Zełenskiego, długą rozmowę w Stambule. Rozmawiali panowie prezydenci, nie tylko o kwestiach historycznych, bo wtedy jakby kluczowym wątkiem była ta sprawa nadania jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA, ale rozmawiano także o sprawach politycznych. My to jesteśmy na bieżąco, panie redaktorze, w kontakcie z administracją ukraińską, tak samo jak jesteśmy w kontakcie na bieżąco. Dba o to pan minister Marcin Przydacz i jego współpracownicy, dba o to minister Grodecki, dbają o to doradcy prezydenta, by być w kontakcie ze wszystkimi naszymi sąsiadami. Najbliżej oczywiście jest nam w tej chwili do krajów Morza Bałtyckiego, do Litwy, Łotwy, Estonii. No w Nowym Jorku też doszło do ważnego spotkania z prezydentami tych trzech krajów, bo stanowimy wschodnią flankę NATO. Pomagamy Ukrainie na co dzień, panie redaktorze. 95% naszej pomocy trafia za pośrednictwem Polski na Ukrainę, pomocy z całego świata. Więc jakby skupianie się na tym, czy spotkał się pan prezydent z prezydentem Zełenskim na ONZ-cie, czy nie, jakby tu nie ma to większego znaczenia. Najważniejszym spotkaniem było spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem podczas oficjalnego przyjęcia zorganizowanego przez prezydenta Trumpa i poruszenie dwóch niezwykle ważnych tematów. Po pierwsze, bazy amerykańskiej w Polsce. To jest ten wysiłek pana prezydenta na rzecz tego, by później już wykonawczo rząd miał łatwiej w załatwieniu spraw formalnych związanych z powstaniem tej bazy i kwestii inwestycji, panie redaktorze, tych centrów serwisowych, dostaw uzbrojenia do Polski i inwestycji amerykańskich w Polsce. O tym pan prezydent rozmawiał z Donaldem Trumpem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a zresztą jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, jeżeli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Mieliśmy w Waszyngtonie przecież wczoraj duże wydarzenie zorganizowane przez Kongres Polonii Amerykańskiej. Proszę się wsłuchać w słowa Donalda Trumpa, który wysłał specjalne przesłanie na to wydarzenie. Na tym wydarzeniu Pałac Prezydencki reprezentowała pani minister Agnieszka Jędrzak. Czytając list pana prezydenta, Donald Trump wyraźnie podkreślił, jak ważne dla niego są kwestie relacji polsko-amerykańskich, jak ważni są Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych i jak ważne są dla niego relacje z prezydentem Karolem Nawrockim.
1: O czym w poranku wnet opowiedział pan dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję
1: za
0: bardzo.
1: Wizytę przy krakowskim przedmieściu 79. A jaki jest adres Pałacu Prezydenckiego?
0: O Boże, też krakowskie przedmieście, ale nie pamiętam, panie redaktorze.
1: Ale w każdym razie po parzystej stronie. Jak to?
0: Czy ja muszę, jak to wiem, się... jak trafić. To jest 300 metrów, panie redaktorze, od państwa stacji.
1: To prawda. Jest godzina 8:43.
2: Wojna na Ukrainie.
1: I tym razem telefoniczne połączenie z Dmytro Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytro.
3: Dzień dobry, Krzysztofie. Witam państwa serdecznie.
1: Polska, opinia publiczna i Polska żyje tym atakiem 31-letniego obywatela Ukrainy, który zaatakował w Jarosławiu nożem i zamordował księdza Stanisława Zbojnowicza. A jakie są echa tego wszystkiego na Ukrainie i w Kijowie?
3: No przede wszystkim jest reakcja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego, który powiedział, że takie straszne zło my nie będziemy tolerować, nie można, nie wolno i nie będziemy tego tolerować, i wyraził kondolencje bliskim tych ludzi, tych ofiar tego straszliwego ataku. No i tak, jest informacja w różnych ukraińskich mediach o tej zbrodni.
1: A jest informacja, kim był ten 31-letni obywatel Ukrainy?
3: Na razie wiemy tylko, że tak, że ma 31 lat, że przyjechał do Polski z Niemiec i kierował się do przejścia granicznego Korczowa z Ukrainą. No ale dlaczegoś i z jakich powodów przyszedł do klasztoru sióstr benedyktynek i co on tam szukał, dlaczego on tam przyszedł, na razie nie wiadomo.
1: To może ustalą to dochodzenia rozmaite, może ustalą to dziennikarze. Powiedz, jakie są z kolei echa tego wszystkiego, co się dzieje w Nowym Jorku?
3: No, gadanie bez końca i bez żadnych skutków dla zakończenia tej wojny. Nie będzie żadnych rozejmów, nie będzie zawieszenia broni, nie będzie niczego, dopóki gospodarka i wojsko rosyjskie jest w stanie prowadzić tę wojnę nadal. Więc to, co mówi Trump, to, co mówią liderzy różnych państw światowych o zakończeniu, o zawieszeniu chociażby broni, o moratorium na uderzenie po energetyce i po statkach w Morzu Czarnym, to wszystko tylko gadanie bez żadnych skutków, bo Putin i wierzy w to, że on jest zdolny prowadzić dalej, nadal tą wojnę, że jemu uda się przełamać Ukrainę i że Ukraina przyjdzie do niego żeby podpisać swoją kapitulację. W to wierzy Putin i póki ta sytuacja z gospodarką i z wojskiem rosyjskim nie zmieni się, nie będzie żadnego rozejmu. No, co by kto nie mówił na posiedzeniu na Asamblei Generalnej ONZ-u.
1: I tego doświadczają mieszkańcy Kijowa i mieszkańcy innych miast ukraińskich codziennie.
3: Niestety tak, ta noc nie była wyjątkiem. Dzisiaj doszło do tragedii kolejnej. W ogóle Rosja zaatakowała Ukrainę ponad 265 dronów różnych typów. Zaatakowała całą Ukrainę i w tym Kijów. W Kijowie doszło do uderzenia w 16-piętrowy mieszkalny budynek, gdzie w wyniku tego rosyjskiego ataku zginął 14-letni chłopiec, niestety. Zaatakowała Rosja też i Odessę dronami liczni, pożary i obwód kijowski i tak dalej, i tak dalej. Już ja się gubię na, tak naprawdę, gdzie, co i w jakich ilościach było zaatakowane, ale w ostatnim czasie ilość tych ataków rosyjskich rośnie i widać, że Putin eskaluje i wierzy, znów powtórzę, w to, że on jest zdolny do tego, żeby w tej wojnie na wytrwanie, on jest zdolniejszy i że Rosja wygrywa.
1: Chociaż Ukraina zadaje i wojska ukraińskie zadają bardzo celne i bolesne ciosy.
3: W rzeczy samej tak było i tej nocy. Raz, że zaatakowano budowniczy hipermarket w okupowanym Luhańsku, gdzie, jak myślimy, była baza wojsk rosyjskich. I co najważniejsze, zaatakowano w kolejną rafinerię w Permii rosyjskiej, w głębi Rosji i w fabrykę, która produkuje części dla rakiet rosyjskich w mieście Ulianowsk, też w głębi Rosji. Także my na odwrót od Rosji atakujemy infrastrukturę energetyczną rosyjską. Na razie nie atakujemy cywilów.
1: O czym powiedział Dmytro Antoniuk w Poranku Wnet. Dmytro, spokojnego dnia.
3: Dziękuję i życzę spokojnego dnia wzajemnie.
1: Jest godzina 8:49. Mamy połączenie ze studiem z Anysą.
2: Studio z Anysą.
1: I redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Kolejny sukces AfD.
4: Oczywiście, że tak. No, po prostu jest to jedyna partia, która uchodzi naprawdę za opozycyjną wobec establishmentu w Niemczech i trudno się temu dziwić. Mnie najbardziej interesuje natomiast sytuacja w Berlinie, bo to jest pewna wizytówka tego, co się będzie w Niemczech działo, jak lewica w pełni dojdzie do władzy. Zamiast swego czasu zdelegalizować SED, to samo zresztą dotyczy PZPR-u w Polsce też, to jest w zasadzie bardzo podobna sytuacja. Zamiast zdelegalizować tę partię w sensie pozbawienia członków tej partii biernego i czynnego prawa wyborczego, to pozwolono się przeistoczyć SED w partię Die Linke i w gruncie rzeczy kontynuować zwycięską działalność walki proletariatu o sukces na całym świecie. No bo przecież to, co widzimy w Berlinie, przechodzi wszelkiego rodzaju oczekiwania. Kto w zasadzie wygrał te wybory w Berlinie? Czy to wygrała Die Linke te wybory, czy też raczej Hamas, mówią niektórzy komentatorzy, uważając, że Niemcy weszły na bardzo, bardzo dziwną drogę. Czy berlińska lewica ma problem antysemityzmu? Padają tego typu opinie, że i owszem, w Bundestagu była bardzo ostra debata na ten temat i Gregor Gysi, to jest jeden z czołowych komunistycznych społecznych działaczy, bardzo gładki, taki bardzo elegancki, świetnie mówiący, doskonały mówca, zaatakował bardzo ostro Friedricha Merca, a więc w ogóle wszystko się odwraca. No tak, no, komunizm powinien wrócić w Niemczech, powinien nad Niemcami zapanować, powinien doprowadzić do uspołecznienia, jak to się mówi, środków produkcji. Po to tylko, by można było w przyszłości je sprywatyzować i podzielić, rozdać te karty. Inaczej kto by miał wtedy dojście do tego kapitału, do tego przemysłu, do tych działań gospodarczych w Niemczech? Oczywiście Hamas. Dlatego też niektórzy komentatorzy uważają, że to Hamas, czyli organizacja palestyńska, wygrała wybory w Berlinie. W Berlinie mamy mafię, tak zwane, to się nazywa klan, to są arabskie klany, które terroryzują to miasto, które prowadzą działalność kryminalną i które świetnie cieszą się poparciem partii Die Linke, w której szeregach znajduje się mnóstwo islamistów, w której szeregach znajduje się mnóstwo Turków, Arabów i innych mniejszości islamskich, które odgrywają coraz większą rolę w Niemczech. Jeżeli nad burmistrzem Berlina zostanie Elif Erhalb, to jest kandydatka berlińskich komunistów na fotel nadburmistrza Berlina, to będzie to oznaczało, że te różnego rodzaju klany będą miały większą możliwość działania w tym mieście, że wszelkiego rodzaju operacje policyjne przeciwko klanom będą natychmiast zyskiwały przydomek działań rasistowskich i to może prowadzić do kompletnego zachwiania systemu politycznego w Niemczech. Po latach okazało się, że to nie AfD jest takie straszne, jak malują to AfD na ścianach, tylko jednak Die Linke, czyli stara zmora komunistyczna, która dusi ten kraj, która jest absolutnie widoczna na każdym kroku, zwłaszcza jak się mieszka na wschodzie. Widzi się te napisy na murach. Swego czasu były takie stare napisy, na przykład na murach w niemieckim Zgorzelcu: wybieraj Telmana. To był stary komunistyczny działacz w latach 40-50. Teraz po prostu są innego rodzaju tak zwane graffiti, które ja nazywam bazgroti na domach we wschodnich Niemczech, które wzywają, i to nie tylko we wschodnich, bo teraz to ma miejsce w zachodnich także, które wzywają do poparcia, do okazania poparcia komunistom. Po raz, oczywiście wszelki powód do radości ma lewica po tych wyborach w Berlinie. I rzucają się tutaj jednak pewne cienie na tę lewicę, które w zasadzie cieniami nie są, które wyjaśniają działania partii komunistycznej, a mianowicie na jednej z imprez wyborczych, które miały miejsce w stolicy Niemiec. My sobie musimy to wyobrazić, że Berlin to nie jest jakaś mieścina gdzieś tam, to nie jest Köln, czyli ta dzielnica papska w Berlinie, aczkolwiek do tego się ona pomału już sprowadza. Jeden szef tej mafii islamskiej był na imprezie wyborczej, a on znany jest z poparcia dla terrorystów. I to nie, absolutnie nikt, żaden policjant, nikt nie wpadł na to, żeby temu panu założyć kajdanki. AfD oczywiście na ten temat mówi, ale mówi się, że AfD od razu podnosi się zarzut, zwłaszcza ze strony lewicy, że AfD to przecież są faszyści, a więc on być przeciwko islamowi, co oczywiście jest totalną bzdurą, ale to nie jest temat tej relacji. Temat tej relacji to jest to, co się wydarzy teraz w Berlinie, co się wydarzy w Niemczech. Na przykład szef, poseł AfD Gottfried Curio zwrócił uwagę na to, że ponad 50% muzułmańskich wyborców w Berlinie wybierało Die Linke. To jest nieprawdopodobne. Ja już mówiłem dawno o tym, że islam to nie jest religia, to jest kierunek polityczny i ten kierunek polityczny można nazywać różnie. Wiemy, jak to wyglądało i wygląda w innych państwach europejskich. Ten kierunek polityczny ma na celu zniszczenie tego porządku kulturowego, który ma miejsce w Europie, a który po prostu w ich oczach uchodzi za coś strasznego. Z kolei doktor Otyle z frakcji CDU-CSU zarzuciła tej partii Die Linke, że ważni członkowie opuścili swego czasu już tę partię z powodu żydożerstwa tej partii. No oczywiście trudno jest sprowadzać walkę polityczną w Niemczech tylko do jednej rzeczy. Poseł do Sejmu Ferhat Koczak wezwał Kleina do złożenia mandatu poselskiego, bo przecież nie może być czegoś takiego. Tymczasem lewica chce oczywiście zdobyć ratusz. Ratusz nazywa się w Berlinie Czerwony, co nie znaczy, że już tam komuniści siedzą, tylko jest zbudowany z czerwonej cegły. Ale teraz będzie czerwone od środka, nie tylko na zewnątrz. Z kolei Gregor Gysi w toku tej debaty odpowiedział w Bundestagu na wszelkiego rodzaju zarzuty i tutaj zwrócił uwagę na to, że są to zarzuty stare, że są to stare kapelusze, jak to się mówi w Niemczech, które nie mają żadnego znaczenia, bo przecież Die Linke to jest najbardziej postępowa partia świata i zarzutem jest strasznym, jeżeli mówi się na przykład, jeżeli AfD zarzuca antysemityzm Die Linke, że to jest bezczelność, tak jakby AfD była partią antysemicką, którą nie jest. Nieznane są przypadki jakichś antysemickich wypowiedzi, które by mogły sprowadzać się do tego, żeby uznać tę partię za partię antysemicką, ale nie do antysemityzmu chce się po prostu sprowadzić całą dyskusję w Berlinie, bo przecież to, co grozi w tej chwili Niemcom, to jest po prostu oddanie władzy przestępcom. Poseł Zielony, poseł Lewicy, czyli Die Linke komunistów, Ferhat Koczak, utrzymuje kontakty ze środowiskiem klanów. To jest, o tym piszą wszystkie niemieckie gazety. To nie jest jakiś wymysł Jana Bogatko z Berlina, tylko to jest wymysł ze strony całej niemieckiej lewicy, która sprowadza ten kraj na przepaść, na skraj przepaści. Klany są powiązane bardzo silnie, berlińskie klany, ideologicznie z partią lewicy i chcą koniecznie, aby lewica po tym zwycięstwie wyborczym rządziła stolicą Niemiec i tutaj po prostu przez to byłaby osłabiona policja w walce z przestępczością, a przestępcom żyłoby się lepiej i to jest ich główny cel. I to przekonamy się o tym chyba już niebawem.
1: O czym opowiedział Zanys redaktor Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze.
4: Do usłyszenia. Kłaniam się.
1: Jest 9:01 i jeszcze krótka informacja z Warszawy. Trwa stołeczna operacja referendalna. Michał Kot, koordynator tej akcji, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Ile podpisów udało się zebrać?
5: No wiem, że to jest najważniejsze pytanie, które wszyscy stawiają, ale nie odpowiem na nie. Po pierwsze dlatego, że taka jest strategia komunikacyjna, drugie dlatego, że do końca nie wiem, ponieważ podpisy spływają od kilku dni w takim tempie, że nie jesteśmy w stanie ich nadążyć, zliczać. Wczoraj wpłynęło do biura około 100 kopert z kartami, z podpisami. Każda koperta może zawierać albo kilkadziesiąt podpisów, albo jeden podpis. Jest to różnie. Oprócz tego wolontariusze cały czas zbierają na ulicach Warszawy jeszcze przez trzy najbliższe dni, właściwie cztery, bo jeszcze w poniedziałek rano będziemy zbierać. I w tej chwili skupiamy się na tym, żeby tych podpisów zebrać jak najwięcej, żeby mieć pewność, że uda nam się zebrać wymaganą liczbę podpisów. 132 tysiące, przypominam.
1: Czyli takiej pewności jeszcze nie ma.
5: Panie redaktorze, tutaj jakby sytuacja jest o tyle skomplikowana, że to, że ktoś wyrazi wolę podpisania się pod referendum, czyli chce, żeby było referendum, nie oznacza, że komisarz wyborczy uzna, że ta wola została poprawnie wyrażona. Bo po pierwsze mamy coś takiego jak adres zameldowania, adres zamieszkania, adres dopisania do komisji wyborczej. Ludziom się to często myli, nie korzystamy z tego na co dzień. Po drugie, doświadczenia pokazują, że komisarz wyborczy może uznać na przykład, że nieczytelne nazwisko jest powodem do odrzucenia podpisu, a to, czy ktoś pisze czytelnie, czy nieczytelnie, to oczywiście jest kwestia całkowicie uznaniowa i patrząc na te podpisy, kiedy przyglądam się tym kartom, czasem się zastanawiam, no być może nawet połowę można było odrzucić ze względu na charakter pisma. Sam nie mam jakiegoś wspaniałego charakteru pisma, więc nie ma tutaj pewności, który podpis zostanie uznany, a który nie zostanie uznany.
1: No to dobrze. Będziemy wiedzieć w takim razie wszystko 28 września.
5: Jeśli mogę jedno zdanie powiedzieć, to wszystkich, którzy gdzieś mają podpisy albo chcą się podpisać, chcieli odłożyć to na później, przypominam, że to już jest ten weekend, kiedy akcja się kończy. Proszę tego nie odkładać na poniedziałek, wtorek, bo będzie już za późno. Jeśli ktoś ma karty zebrane od znajomych, jeśli ktoś sam się podpisał albo planuje, ale nie miał czasu, niech zrobi to najpóźniej w ten weekend. Na naszej stronie są informacje, gdzie, jak, jest numer telefonu, można zadzwonić. Zachęcam wszystkich, żeby nie odkładać tego na poniedziałkowe popołudnie.
1: O czym powiedział Michał Kot. Na zakończenie dzisiejszego poranka dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
1: 9:04. Wiadomości.
2: Wiadomości wnet.
6: Zgadzam się, że do paraliżu prawnego związanego przyczyniły się obie strony sporu politycznego. Ta sprawa ciągnie się od 2015 roku, mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
0: Bez wątpienia mamy wiele niepokojących sygnałów od grudnia 2023 roku, gdzie widzimy wyraźnie, że rządzący nie przestrzegają przepisów polskiego prawa, nie przestrzegają konstytucji, nie przestrzegają ustaw. Wszystko robią drogami na skróty, uchwałami, a nie ustawami, decyzjami, interpretacjami. Omijają przepisy polskiego prawa. Czy to jest zamach stanu? To są chyba za daleko idące słowa, ale bez wątpienia jest to preludium do działań o charakterze siłowym, niezgodnych z ładem konstytucyjnym.
6: Donald Tusk, przejmując Trybunał Konstytucyjny, chciałby mieć pewność, że jego bezprawne działania będą mieć stempel osadzonych tam przez niego ludzi, mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, a cała rozmowa na Wnet FM. Paryż czeka na Leona XIV, który dziś rozpoczyna pielgrzymkę we Francji. Na jutrzejszej mszy świętej na placu Concorde na Polach Elizejskich można się spodziewać co najmniej 600 tysięcy wiernych. Papież ląduje w Paryżu dziś o godzinie 10. Po uroczystym powitaniu Ojca Świętego czeka bardzo napięty program, mówił prosto z Paryża specjalny wysłannik Radia Wnet Mikołaj Murkociński.
7: Część oficjalna to już taka tradycja, że papież zaczyna od spotkania z władzami państwowymi, ale również z protokołem. Papież Leon XIV uda się do Pałacu Elizejskiego spotkać się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a później wiele, wiele spotkań po drugiej stronie sekwany. O godzinie 15 Leon XIV odwiedzi siedzibę UNESCO. Spodziewane jest tam przemówienie na temat m.in. sztucznej inteligencji, ale także spotkania w różnych częściach tak zwanego katolickiego Paryża, który znajduje się właśnie po lewej stronie sekwany.
6: Od godziny 16 do godziny 17 papież będzie jechał papamobile po ulicach Paryża, potem spotka się z duchowieństwem, a po godzinie 19:30 z młodymi na stadionie w Saint-Denis na minimum 80 tysięcy osób, które to spotkanie będzie transmitowane na antenie Radia Wnet. Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą, tak przynajmniej zeznali świadkowie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła 24 września postępowanie przeciwko Lechowi Wałęsie podejrzanemu o składanie fałszywych zeznań. Sprawa tyczy przesłuchania z kwietnia 16 roku i autentyczności dokumentów odnalezionych w domu wdowy po generale Czesławie Kiszczaku. Wałęsie okazano wówczas odręcznie sporządzone dokumenty z teczek personalnej i pracy tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek, na których znajdowały się podpisy Bolek lub Lech Wałęsa. Poza jednym dokumentem były prezydent zaprzeczył, aby je sporządził lub podpisał. Dr Józef Orzeł w Wieczorze Wnet podważył tę wersję, przywołując trzy sytuacje, których był bezpośrednim świadkiem, kiedy Wałęsa pisał i redagował teksty. Cała rozmowa, cały Wieczór Wnet na kanale YouTube Radia Wnet. Zdaniem USA i Chin sytuacja na świecie jest niesłychanie niebezpieczna. Powoduje ją kilka punktów zapalnych, głównie sytuacja na Bliskim Wschodzie, wojna na Ukrainie i Tajwan. W tej ostatniej kwestii nie osiągnięto żadnego konkretnego rezultatu, mówił na temat wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie przybywający na miejscu profesor Adam Prokopowicz.
8: Rezultat został osiągnięty. Obydwie strony podkreśliły, że mimo, że są konkurentami w zakresie sztucznej inteligencji, to jest konieczna pewna regulacja tej sztucznej inteligencji. I to tak troszeczkę paradoksalnie powiedział to pan prezydent Trump z tego, co przeniknęło z tych rozmów dwustronnych. Nie chciałby, żeby jakiś program sztucznej inteligencji wymknął się spoza kontroli, tak jak to miało miejsce z wirusem COVID-a, który wymknął się jego zdaniem z laboratorium w Wuhan.
6: Jedno z niewielu uzgodnień to 30-dniowy rozejm handlowy, mówił prosto z Waszyngtonu profesor Adam Prokopowicz. Podczas wydawnej kolacji Trump powiedział, że mimo różnic ustrojowych oba narody łączą trwałe więzi. Ocenił, że relacje amerykańsko-chińskie nigdy nie były lepsze. Xi Jinping powiedział, że udało się osiągnąć wspólne stanowisko w wielu sprawach. Według chińskiego przywódcy ustalenia te wyznaczają nowy strategiczny kierunek dla relacji między Chinami a USA. Nie przedstawił jednak żadnych konkretów.
9: Prognoza pogody.
6: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, najwięcej na północy, wysoko w Tatrach opady śniegu. W Tatrach będzie również najchłodniej, 11 stopni, 14 stopni na południowym wschodzie i na Suwalszczyźnie 15-16 w pozostałej części kraju.
10: Wiadomości sportowe.
11: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Zrobiła to Maja Chwalińska, wygrała z Elis Mertens 2-0. Dwa razy w setach po 6-2 w ćwierćfinale turnieju WTA w Singapurze. To jest naprawdę wspaniała informacja. Maja wygląda tak jak podczas tego, kiedy doszła do finału Roland Garrosa i może tam teraz w tym Singapurze zrewanżować się w meczu z Mirrą Andrejewą, która swój ćwierćfinał gra z Leilą Fernandez. Maja Chwalińska naprawdę fantastycznie zaimponowała swoją formą, awansowała do półfinału tego ważnego turnieju. My tymczasem dziś śledzimy półfinał polskich siatkarzy, bowiem o godzinie 17 reprezentacja naszych siatkarzy zmierzy się ze Słowenią. Godzina 17 i tutaj trener Słowenii Fabio Soli powiedział, że jak najdłużej trzeba utrzymać się w grze. Czeka nas bardzo trudne zadanie. Polska to moim zdaniem najlepsza drużyna na świecie. No właśnie, Polska to znakomita drużyna, jest w półfinale, broni mistrzowskiego tytułu najlepszej drużyny Starego Kontynentu, ale Słowenia to naprawdę bardzo groźny rywal. Zobaczymy, jak biało-czerwoni podopieczni Nikoli Grbicza zagrają o godzinie 17. Tymczasem podopieczni Jana Urbana o 20:45 zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w ramach pierwszego meczu Dywizji B Ligi Narodów. Nasz skład może wyglądać następująco: w bramce Bułka, dalej trójką w obronie Potulski, Bednarek, Kiwior. I kolejni to Kasz, Nowak, Zieliński, Zalewski, Szymański, Kamiński. W ataku Robert Lewandowski, który może rozegrać swój 168 mecz w barwach narodowej reprezentacji. To będzie zarazem 51 mecz na Stadionie Narodowym Biało-Czerwonych. Mamy 29 zwycięstw. No a więc fajnie by było, żeby to 30 właśnie przypadło na mecz z Bośnią. Nie będzie Edina Dzeko. To jest taka informacja, największa gwiazda bośniackiej piłki, taki Ichniejszy Robert Lewandowski, wielki, wspaniały piłkarz, napastnik, 152 mecze w reprezentacji Bośni, 73 gole. Była wielka gwiazda Manchesteru City, Romy, Interu, teraz gra w Schalke, no ale niestety kończy reprezentacyjną karierę, ma 40 lat i na mecz z Polską się po prostu nie wybrał. Ma zagrać po raz ostatni u siebie z Rumunią, ale czy ze Szwecją, przepraszam. Natomiast no szkoda, że tak wielkiego, wybitnego, znakomitego zawodnika nie zobaczymy na Stadionie Narodowym. Zobaczymy natomiast Roberta Lewandowskiego, który właśnie na konferencji prasowej między innymi powiedział o tych meczach, które nas czekają.
10: Czy jeśli mam być szczery, to myślę, że to są drużyny na naszym poziomie i tak naprawdę to, że wcześniej graliśmy w tej dywizji A, to był ponad stan, nie ma co się oszukiwać. Teraz jakby te drużyny są zbliżone do naszego poziomu, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko jakby stwarzali sytuację, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz. Jeśli pierwszy raz 4 mecze, krótki okres, myślę, że dla wielu reprezentacji jest to taki lekki znak zapytania, jak najlepiej w ogóle przejść przez ten okres, przez to zgrupowanie, jak minutami zarządzać, tym bardziej, że jednak no, w tak krótkim czasie tak tyle meczów, no to nigdy się nie zdarzyło, więc na pewno to jest jakieś wyzwanie, ale mam nadzieję, że my damy radę i jakby będzie to widać na boisku, że nie tylko gramy fajnie piłką, ale też wygrywamy i zdobywamy punkty w tej Lidze Narodów i gdzieś tam patrzymy, co zrobić dalej.
11: To powiedział Robert Lewandowski, 20:45 Stadion Narodowy. Będziemy tam z naszymi mikrofonami Radia Wnet i oczywiście w niedzielnej audycji porozmawiajmy o sporcie. Właśnie takie podsumowanie tego meczu, no ale też będziemy przed kolejnymi spotkaniami, bo przecież gramy w tej Lidze Narodów jeszcze ze Szwecją i Rumunią. Natomiast wczoraj bardzo ciekawy mecz także w Lidze Narodów, bo Holandia remisuje z Niemcami 1-1, ratuje jeden punkt Cody Gakpo, 92 minuta. Debiuty trenerskie Xavi w roli trenera Holandii i Jürgen Klopp w roli trenera Niemiec. No właśnie, bardzo ciekawi jesteśmy, jak to wszystko będzie wyglądało. Kontrowersyjna bramka Feliksa Mechy, ale to kontrowersje się w piłce pewnie zdarzają. Tutaj mówi jeden z piłkarzy holenderskich, Brian leżał na murawie, więc zakłada, że rywal wybije piłkę. Tak się nie stało, po prostu nie fair. No, Holendrzy myśleli, że Niemcy wybiją piłkę. Niemcy wybiją piłkę. No przepraszam bardzo, ciekawe gdzie i kiedy. No właśnie, więc a my proszę Państwa mamy jeszcze niezwykle ważną przecież imprezę na stadionie Moto Arena w Toruniu, bo finał Grand Prix Bartosz Marzlik walczy o 7. tytuł mistrza świata. 1 punkt przewagi ma Anglik Robert Lambert. Jedzie u siebie na torze, bo przecież reprezentuje barwy Prestoruń. No więc ma ten handicap. Tym bardziej, że Bartosz Marzlik nie miał możliwości trenowania na toruńskiej arenie. To miałoby się odbyć w poniedziałek. Tam doszło do jakiejś małej kontrowersji, ale Bartosz oczywiście doskonale zna ten obiekt i ten tor. Trzeci jest jeszcze Brady Kurtz z Australii, który także może wmieszać się w walkę o tytuł. Bardzo ciekawa sytuacja. Taką pamiętam wiele lat temu, kiedy to Jarosław Hampel ścigał Taya Woffindena. No i nie doścignął. Tam Anglik wtedy został mistrzem świata. Miejmy nadzieję, że teraz Bartosz no poradzi sobie z Robertem Lambertem, który jest znakomitym zawodnikiem. Siódmy tytuł mistrza świata to byłaby niesamowita historia, bo byłby pierwszym, który osiągnął taki stan. Teraz po 6 mają Maugher, Richardson i właśnie Zmarzlik. O tym wszystkim także w magazynie porozmawiajmy o sporcie. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
12: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
13: Reklama.
14: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
15: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
13: Po reklamie.
16: Prawo bez cenzury. Przed uchwaleniem Konstytucji z 1997 roku jedną z fundamentalnych spraw dla odbudowania w Polsce systemu demokratycznego było zniesienie tak zwanego otwartego systemu źródeł prawa dominującego w czasach komunizmu utrwalonego w Konstytucji w 1952 roku. Istniejący przed Konstytucją z 1997 roku otwarty system prawa umożliwiał administracji i innym organom swobodne tworzenie prawa regulującego sytuację prawną obywateli i państwa. Prawo wydawano na podstawie ogólnikowych klauzul określających hasłowo zadania różnych organów. Doktryna zaś z ogólnikowych sformułowań kompetencji organu administracji wyprowadzała i uzasadniała istnienie prawa tego organu do wydawania prawa w Polsce. Na przykład na podstawie hasłowo określonych w Konstytucji kompetencji Rady Ministrów, iż jest ona naczelnym, wykonawczym i zarządzającym organem władzy państwowej lub że koordynuje niektóre sprawy, wyprowadzano pogląd, iż same te kompetencje uprawniają Rady Ministrów do dowolnego stanowienia prawa. Czyli na podstawie normy kompetencyjnej w Konstytucji Rada Ministrów bez potrzeby istnienia ustawy ówczesnego Sejmu mogła sama regulować sprawy państwa dowolnie, własnymi uchwałami. Były to w większości uchwały tak zwane samodzielne.

o bardzo różnych nazwach i o miejscowym charakterze również. Na przykład uchwał, zarządzeń, dekretów, czasem rozporządzeń, jeśli wykonywano nieliczną ustawę dotyczącą sfery nieuspołecznionej. Ale bardzo często były to też instrukcje, wytyczne, okulniki, informacje, a nawet telefony czy ustne polecenia. Sama konstytucja z 1952 roku nie przewidywała żadnej hierarchii źródeł prawa, jak to jest w konstytucji obecnej. Żadnego zamkniętego systemu prawa uszeregowanego według ich mocy prawnej, żadnego podziału na prawo powszechnie obowiązujące i wewnętrzne. Nie było przepisu o nadrzędności konstytucji w Rzeczpospolitej. No, wówczas nie było Rzeczpospolitej, a PRL. System prawa był w PRL-u otwarty i nieprzewidywalny. Wykluczał pewność prawa, drastycznie osłabiał i usuwał prymat ustawy i Sejmu. Przed 1997 rokiem głównym prawodawcą były organy administracji, to jest Rada Ministrów, ministrowie, często działający też, zwłaszcza w gospodarce państwowej, w porozumieniu, tak się zapisywało, z partią komunistyczną. Co więcej, ogromna część tych aktów prawnych nie była publikowana. PRL to również czas tak zwanego prawa powielaczowego, czyli własnego prawotwórstwa resortowego krążącego w formie odbitek wewnątrz administracji. Takie półprawo wymykało się już jakiejkolwiek kontroli. Akty resortowe, wewnętrzne, nakładały obowiązki też na obywateli, całkowicie w tym chaosie i utajnieniu zagubionych. Zaś inflacja prawa była ogromna. Prawo było narzędziem bieżącego politycznego zarządzania państwem. Demokratyczne państwo wymagało więc radykalnego odrzucenia tego systemu i zbudowania nowego, zabezpieczającego status obywateli, jednostek i państwa. Wymagało zbudowania hierarchii aktów prawnych wedle ich ważności, nadania konstytucji i ustawom charakteru prawa nadrzędnego. Wymagało zamknięcia systemu prawa od dołu, to znaczy jasnego określenia wszystkich form prawa powszechnie, lokalnie i wewnętrznie obowiązujących, by odciąć samowolne możliwości prawotwórcze dowolnym organom wykonawczym. Musi być bowiem jasne, co w Rzeczpospolitej jest prawem, jaką ma rangę i podrzędność i kto może to prawo w ogóle stanowić. Te postulaty udało się co do zasady zrealizować w artykule 8 i w rozdziale 3 nowej konstytucji dotyczącym źródeł prawa w RP. Artykuł 87 owszem zamyka od dołu system prawa i wyczerpująco wylicza formy polskiego prawa powszechnie obowiązującego i ustala ich rangę. Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia. Wskazano też prawo miejscowe. W artykule zaś 93 wymieniono z nazwy formy prawa wewnętrznego, uchwały i zarządzenia obowiązujące tylko wewnątrz struktur administracji. Artykuł 31 ust. 3 zezwala na ograniczanie wolności człowieka tylko w drodze ustawy. Artykuł 22 zezwala na ograniczanie wolności gospodarczej też tylko ustawą. Podobnie według artykułu 64 tylko ustawą można ograniczać własność. Ustawy wymagają też wszelkie regulacje dotyczące wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. Zdobyczą konstytucji z 1997 roku jest więc zamknięcie polskiego systemu prawa od dołu, to znaczy nic poniżej rozporządzenia wydanego przez polski uprawniony konstytucyjnie organ nie jest w Polsce prawem powszechnie obowiązującym. Żadne wytyczne czy instrukcje lub telefony. Zablokowano samoistne prawotwórstwo polskiej administracji, ale niestety jednocześnie jednak otwarto ten system od góry dla wszelkich w istocie inicjatyw administracji europejskiej. I to w sposób praktycznie nieograniczony i bezwarunkowy formalnie i materialnie. Otwarto polski system źródeł prawa i podważono, a właściwie zniszczono już na początku z trudem zbudowaną i uporządkowaną konstytucyjną hierarchię aktów prawa obowiązującego w Polsce. Otóż artykuł 90 ust. 1 Konstytucji umożliwia przekazanie organizacji międzynarodowej w praktyce Unii Europejskiej kompetencji organów polskiej władzy państwowej w niektórych sprawach, włącznie z prawem stanowienia prawa dla Polski przez te organizacje, nie pochodzące przecież z demokratycznych wyborów i nie mające legitymacji do masowego stanowienia prawa dla Polski. Warto pamiętać, że z obszaru samej gospodarki przekazano do Unii około 80-90% spraw. Co więcej, konstytucja w artykule 91 ust. 3 zezwala, by zbiorczo określone unijne prawo stanowione przez te organizacje było w Polsce stosowane wprost, mając pierwszeństwo w wypadku kolizji z polskimi ustawami, to jest z wolą polskiego narodu. I tu mamy kolejną prawnie niedopuszczalną sytuację. O ile polski system i hierarchia aktów prawnych została w konstytucji precyzyjnie określona, a system od

0: góry i od dołu dla administracji polskiej zamknięty, to artykuł 91 ustęp 3 otwiera go w sposób nieograniczony co do form, treści, co do podmiotów i trybów wydania. Otwiera dla Unii Europejskiej od góry, dając pierwszeństwo przed ustawami jakiemuś ogólnikowo określonemu tylko zbiorczo prawu. Nauki o Unii Europejskiej pokazują, jak niejasnym i odbiegającym od demokratycznych standardów jest to unijne prawo złożone z prawa pierwotnego i pochodnego, prawa pisanego i niepisanego, do którego zalicza się też tak zwane zasady prawa, wytwarzane samozwańczo przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do prawa Unii Europejskiej zalicza się też prawo zwyczajowe oraz masowe prawodawstwo urzędników Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej jej organy często same wymyślają swe kompetencje, też do stanowienia prawa, wychodząc przy tym poza traktaty, łamią tym zasadę legalizmu, to jest nakaz działania w ramach i na podstawie prawa. Unijne traktaty nie mają hierarchii aktów prawnych. Granice między aktami generalnymi a indywidualnymi są zatarte, podobnie jak między aktami wiążącymi i niewiążącymi. Akty noszące tę samą nazwę mogą się różnić, a o miejscu takiego aktu nie decyduje jego nazwa, treść czy cel, ale charakter i ranga polityczna organu, który taki akt wydał, jak w systemach niedemokratycznych. Hasłowo, ale niewyczerpująco akty prawne Unii wylicza artykuł 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Są to rozporządzenia, dyrektywy, zalecenia i opinie. Nauki wspólnotowe nie potrafiły dotychczas skatalogować bardzo licznych, innych jeszcze licznych aktów prawnych wydawanych poza wykazem traktatowym, a nazywanych sui generis prawem, czyli swego rodzaju prawem, czasem soft law, czyli miękkim prawem, ale w istocie nie będącym prawem. W praktyce unijnej, poza czterema formami prawa wyżej wymienionymi w artykule 288 TFUE, występują też takie jak uchwały, deklaracje, notatki informacyjne, interpretacje, objaśnienia, rezolucje, programy działania, memoranda, rekomendacje, przepisy, komunikaty, obwieszczenia, konkluzje, wytyczne, zawiadomienia, ustalenia, regulacje, środki, dokumenty i wiele, wiele innych. Wszystkie wymienione nazwy tworzą unijne prawo traktatowe i pozatraktatowe sui generis czy soft law. I teraz artykuł 91 ustęp 3 polskiej konstytucji zezwala, by to ogólnie nazwane prawo organizacji międzynarodowej bez żadnego wyszczególnienia jego form, tak niejasne, wątpliwe, nieshierarchizowane, nieograniczone w formach teraz i na przyszłość, traktatowe i pozatraktatowe i niby prawo sui generis, miało pierwszeństwo w stosowaniu bezpośrednim przed polską ustawą w razie konfliktu z tą ustawą. Czyli jakaś rezolucja czy rekomendacja może jako unijne prawo uchylić moc polskiej ustawy. Jakaś interpretacja czy komunikat unijnego urzędnika może mieć i ma według artykułu 91 ustęp 3 Konstytucji pierwszeństwo przed ustawą, czyli wolą polskiego suwerena. Nadto TSUE przed zmianą nazwy z ETS, czyli Europejski Trybunał Sprawiedliwości, swym orzecznictwem wykraczającym poza traktaty, czyli nielegalnie, dodatkowo, wytwarzał wyjątkowo też liczne zasady prawne, którym sam nadawał i nadaje walor prawa traktatowego wiążącego państwa członkowskie. To ETS samowolnie swym wyrokiem już z połowy lat 60. ubiegłego wieku uznał, że każdy przepis prawa unijnego ma pierwszeństwo nie tylko przed ustawami, ale też przed konstytucjami państw członkowskich. Niedawno TSUE ponowił te agresywne, bezprawne wypowiedzi wobec Polski, które w związku z wyraźnym brzmieniem artykułu 8 i artykułu 87 polskiej konstytucji oraz przekroczeniem kompetencji przedmiotowej przez TSUE nie mają dla Polski znaczenia. Nadrzędna w RP jest, pozostaje tylko polska konstytucja. Pamiętajmy też, że Unia Europejska niekiedy zamiennie na określenie prawa używa pojęcia wspólnotowy dorobek prawny z francuska zwany acquis communautaire, definiowany bardzo szeroko jako, i tu cytuję, istniejący stan prawa wspólnotowego wraz z politycznymi wytycznymi wspólnot. Rozumiany też jako, i też cytuję, bo tak w literaturze się podaje, jako całe dotychczasowe prawo Unii wraz ze sposobami jego rozumienia i stosowania oraz polityki wspólnotowe, orzecznictwo prawodawstwo TSUE, zwyczaje, a nawet wartości tkwiące u podstaw Unii Europejskiej. Tak radykalnie szeroko, nieprecyzyjnie i politycznie rozumiane prawo organizacji międzynarodowej, czyli Unii, nie jest tożsame z tradycyjnym rozumieniem prawa i jego formami w systemach demokratycznych. Również w Polsce wytyczne i polityki czy orzeczenia sądów nie są źródłami prawa. Można powiedzieć, że unijne prawo, jego formy, procedury tworzenia są typowe i właściwe dla systemów niedemokratycznych, na przykład Polski w okresie komunistycznego PRL-u. I tak niedemokratycznie zbudowane, rozumiane i stosowane niejasne, zbiorcze pojęcie prawa ma na podstawie artykułu 91 ust. 3 polskiej konstytucji pierwszeństwo w stosowaniu w Polsce w razie kolizji z wolą polskiego narodu przed ustawami. Stworzono więc w 97 roku w konstytucji na potrzeby zewnętrznych ośrodków politycznych i gospodarczych patologiczną sytuację, furtkę umożliwiającą samolikwidację suwerennego państwa polskiego i jego narodowej suwerenności. Na koniec, by mocniej zszokować słuchaczy, dodam, że prawo Unii Europejskiej od chwili włączenia Polski do tego tworu obowiązuje w Polsce równolegle, autonomicznie i niezależnie od prawa polskiego. Od czasów akcesji mamy w Polsce dualizm, czyli dwutorowość prawa, przy czym około 80-90% spraw dotyczących gospodarki i liczne inne dziedziny przekazane Unii reguluje już organizacja międzynarodowa, mając w razie sporu pierwszeństwo przed wolą samych Polaków. Czyli te liczne, bzdurne, unijne nakazy, zakazy, normy, chore wytyczne i dobrostany, żądanie równości płci i parytetów w zarządzaniu firmami obowiązują w Polsce albo poprzez wdrażające te pomysły polskie ustawy wykonawcze lub bez tego pośrednictwa bezpośrednio, sprzecznie z konstytucją, łamiąc jej gwarancje, to jest dopuszczenie określenia pozycji obywateli i ograniczania jej wolności, też gospodarczej, tylko w drodze autonomicznej polskiej ustawy. Czyli unijne prawo obaliło i obala polskie ustawy. Obaliło funkcję ustrojową Sejmu i wolę suwerena, na co sama konstytucja niestety zezwala. Tak zwane prawo Unii Europejskiej ma cechy systemu prawnego właściwego dla państwa totalitarnego. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej prawo Unii ma pierwszeństwo tylko przed ustawami. Niemniej obecnie trwa, jak powiedziałam, bezpardonowa walka TSUE i Unii Europejskiej z jej państwem członkowskim, z Polską, o obalenie i podporządkowanie tej organizacji pozatraktatowo, nielegalnie, także polskiej konstytucji. Nie zezwalają na to jednak sama konstytucja, nie zezwala na to jednak sama konstytucja, dwukrotnie potwierdzając swą nadrzędność w Polsce. Walka o Polskę trwa. Jesteśmy tego świadkami. Przyglądamy się i nie reagujemy. Krystyna Pawłowicz.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
2: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki. No właśnie, ale my nie przestajemy na gadaniu, my działamy i mamy twarde dowody, że nasze działanie, że tak powiem, odnosi skutek. A dzisiaj, mili Państwo, w rozszerzonym gronie jesteśmy raz, dwa, trzy, cztery. Czterech nas jest. Jest z nami pan profesor Mirosław, doktor Mirosław Panek, ekspert do spraw energetyki z Instytutu Sobieskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jest z nami profesor Ludwik Pieńkowski.
5: Dzień dobry.
3: I wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców Zbigniew Zieliński. No właśnie, rozpoczniemy od piosenki, którą pan profesor wybrał, ponieważ my cały czas operujemy tutaj w takim świecie gigantycznych liczb, miliony, miliardy i tak dalej. I pan profesor zamarzył sobie o pewną piosenkę 9 milionów rowerów.
5: Tak, dokładnie.
3: Tak, i taka pani Kate będzie zagra nam, a później przystępujemy do merytorycznej części naszego programu.

0: schodzimy, ale musimy zejść, ponieważ mamy tyle tematów, a no było dzisiaj bardzo długo o sporcie i tak dalej, Chwalińska i tak dalej, ale to już no, prawie jakby wybudowała energię taką atomową.
1: Dokładnie. Pozostańmy w krainie wielkich liczb i korzystając z obecności tu Mirka, bardzo bym prosił o opowiedzenie nam, co to są te wielkie liczby w tych finansach, bo na przykład jak mamy do wyboru dwa projekty, każdy po 10 milionów złotych i każdy mniej więcej jakiś tam ma sens, no to każdy rozsądny premier na poziomie kraju powiedział, no to róbmy oba. Jakbyśmy mieli dwa projekty konkurujące ze sobą, każdy po 100 miliardów złotych, no to trzeba na pewno wybrać. Gdzie jest ta granica? Jak tą granicę ustalić? A takie dylematy nie chciałbym, żebyś opowiedział nam czysto teoretycznie, finansowo, ale w odniesieniu do energetyki, bo tutaj na sieci miliardy, na wiatraki miliardy, no straszne rzeczy. Jak tu wybrać? Gdzie tu jest rozsądek?
2: Myślę, że jeżeli wymieniana w obiegu publicznym kwota na zrobienie czegoś, wydanie na coś przekracza taką typową cenę luksusowego samochodu i domu, to powyżej tych kwot już się tak myślenie większości ludzi wyłącza, bo odróżnianie milionów od miliardów, no, to wszystko nie są liczby intuicyjne i tak naprawdę należałoby zawsze je z czymś porównywać, a tutaj też nie ma takiego ustalonego punktu odniesienia. Także nie ma co oczekiwać, że przeciętny obywatel będzie wiedział, jaka liczba jest jeszcze w sam raz, a która jest za duża. To jest zadanie dla analityków, a analitycy przede wszystkim powinni tłumaczyć to politykom, bo obawiam się, że ci politycy, którzy nami rządzą, w większości to są historycy, zdaje się, za mało jest inżynierów czy absolwentów kierunków ścisłych. Ci politycy również słabo się orientują, która liczba jest duża, która jest mała i chyba dopiero jak jest jakiś taki alarm w mediach, że czegoś jest za dużo deficytu, no to wtedy może się włącza jakieś myślenie.
0: No tak, ale też nie wiadomo, bo okazuje się, że ten deficyt to jest taki niby duży, ale to już są takie abstrakcyjne liczby, że właściwie nie wiadomo, o co chodzi. Tak naprawdę okazuje się, że inne kraje być może mają większe, albo nawet są wskazywane jako też, że mają większe. I w ogóle jesteśmy właściwie na wspaniałej ścieżce rozwoju.
2: No, świat od jakiegoś czasu żegluje po trochę nieznanych wodach, jeśli chodzi o to, jaki poziom zadłużenia jest akceptowalny. To, co w tej chwili jest tolerowane, wyraźnie przekracza wiedzę, która była jeszcze, powiedzmy, 20 lat temu. W związku z czym tutaj nie tylko my, ale cały świat się porusza trochę po omacku. Nasza przewaga nad różnymi innymi krajami europejskimi polega na tym, że nasza gospodarka rośnie szybciej. W związku z czym istnieje nadzieja, że być może kiedyś z tego długu wyrośniemy, że po prostu będziemy się rozwijali szybciej niż dług będzie przyrastał w stosunku do PKB. W związku z czym trzeba wszystko robić, żeby ten wzrost napędzać. No tyle tylko, że nie do końca wiadomo, czy to się uda, a pieniędzy są ograniczone zawsze zasoby i raczej należałoby myśleć o ograniczaniu wydatków, konsolidacji fiskalnej, co oczywiście w przyszłym roku, roku wyborczym będzie niezwykle trudne, bo chyba nie ma żadnego rządu, który by przeprowadził konsolidację fiskalną w roku wyborczym.
1: Ale z jednej strony mamy ministra finansów, który no bardzo nas zadłuża, lekką ręką, ja bym powiedział nawet. Z drugiej strony mamy sieci energetyczne, które no potrafią wydać na budowę przyłączy elektrowni wiatrowych na Bałtyku tyle pieniędzy, co by wystarczyło na wybudowanie dwóch elektrowni węglowych, każda po 10 miliardów złotych. Jak to po prostu ogarnąć te zakresy finansowe? Na co patrzeć jako coś ważnego, a co pominąć? Jak czytać te analizy no, mądrych, wykształconych ludzi.
2: No, wydatki na rozbudowę sieci energetycznych są stymulowane przekonaniem o tym, że OZE wymaga tych inwestycji, bo musi być sieć o wiele bardziej elastyczna, żeby przerzucać tą energię z nadmorza tam, gdzie jest ona potrzebna, czyli na południe Polski i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli jest dobry pomysł na wydanie pieniędzy, to instytucja, która zarządza tym wydawaniem, na pewno znajdzie mnóstwo argumentów za tym, żeby te pieniądze wydawać. I ja sobie wyobrażam, że polskie sieci elektroenergetyczne są w stanie wydać prawie nieograniczone kwoty na rozbudowę sieci. Natomiast bardzo trudno by im było wytłumaczyć, że być może gdyby przyhamować rozwój OZE, to nie trzeba by było teraz tak dużo na tą rozbudowę sieci wydawać, bo są o wiele, powiedziałbym, ważniejsze cele w energetyce. Przede wszystkim te w sumie jednak ograniczone zasoby finansowe powinny być skoncentrowane na budowie tego, czego nam najbardziej brakuje w przyszłości, czyli dużej elektrowni jądrowej. Poza tym słychać pewien niepokój co do tego, ile węgla w polskiej energetyce powinno być w najbliższych latach. Jest niepokój związany z tym, że węgla w Polsce wydobywamy coraz mniej. Tutaj dymisja prezesa Termiki jest bardzo charakterystyczna, bo to on zwrócił uwagę, że tego węgla może zabraknąć. Energia jądrowa pojawi się w przyszłości raczej bardziej odległej niż bliskiej. Węgla ubywa i nic tak naprawdę nie dzieje się z domknięciem tej luki energetycznej, która nam grozi w latach 30., w drugiej połowie lat 30., kiedy elektrownie węglowe będą zamykane, atomowej jeszcze nie będzie.
0: A jak ktoś o tym głośno mówi, jest wysoko postawiony, to leci. Natychmiast, tak jak w zeszłym tygodniu, żeśmy się dowiedzieli o jednym z prezesów
3: Orlen. Tak, ale to może tutaj warto zwrócić uwagę też, że te pieniądze na OZE po prostu się znajdują, bo są fundusze dedykowane i z zewnątrz przychodzi. Również banki finansują. Natomiast jeżeli chodzi o energetykę węglową, na przykład niektóre banki mają w statutach napisane, że nie wolno kredytować na przykład energetyki cokolwiek związanej z węglową. No i to wtedy także jest taki samo napędzający się mechanizm. Z drugiej strony ten rozwój u nas, mam na myśli wzrost PKB, no napędzają, długi napędzają, bo wtedy są jakieś wydatki, te pieniądze wpływają na rynek, tylko że to nie są inwestycje i potem to się w końcu załamie.
2: No,
3: jak skończą się te pieniądze.
2: Część, znaczy inwestycje idą swoją drogą, natomiast bardzo dużo pieniędzy wydawanych z różnych programów typu KPO czy teraz SAFE, to są pieniądze, które nie generują przychodów na przykład podatkowych dzięki temu, że wydajemy najpierw na inwestycje, ale potem jest czegoś więcej. Natomiast tutaj myślę, że można się pocieszyć tym, że jeżeli te pieniądze zostaną zmarnowane, czy mówiąc jeszcze brutalnie, niekiedy po prostu rozkradzione w kraju, no to one zwiększą sprzedaż detaliczną, popyt konsumpcyjny, jeżeli tylko będą wydane na jakieś dobra tutaj, a nie na jachty
3: w Monaku. To się zgadza, tylko że chwilowo. Prawda?
2: Tak, natomiast no jest to nie zdecydowanie nieracjonalne i niebezpieczne na dłuższą metę. Państwo powinno koncentrować te zasoby finansowe, które ma, pamiętając, że jednak one są ograniczone, na najważniejszych celach. A dla mnie najważniejszym celem w tej chwili w energetyce jest po pierwsze budowa dużej elektrowni jądrowej, a po drugie rozbudowa energetyki węglowej po to, żeby zatkać tą lukę między dzisiejszymi czasami, a jak się pojawi elektrownia jądrowa. Pomysły, żeby tą lukę zatykać budową elektrowni gazowych, Myślę, że teraz już widać po pierwsze po cenach gazu i destabilizacji rynku gazu po zamknięciu cieśniny Ormus, że jest to ryzykowne, jak również są informacje powszechnie dostępne o tym, że wiele projektów elektrowni gazowych w Polsce notuje już opóźnienia i że to nie jest takie łatwe te elektrownie zbudować, wyposażyć i jeszcze sprowadzić potem dla nich gaz, no bo to w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia naszej zależności od importu gazu.
3: No, to jest niebezpieczne samo w sobie. Ale a propos naszej jednej elektrowni pierwszej atomowej, która no powiedzmy ma liczyć sobie zaledwie 3000 megawatów, no to będzie za 10 lat, to będzie po prostu kropla. Niewiele nam wspomoże, bo jeżeli zamkniemy 10 gigawatów mocy węglowych, ale troszeczkę się tam coś drgnęło w tym projekcie, mianowicie jest to dobra informacja, że jeden z ważnych kroków, jeśli chodzi o uzgodnienia pomiędzy polskimi elektrowniami jądrowymi a konsorcjum Bechtel Westinghouse, troszeczkę te rozmowy posunęły się do przodu. Pamiętajmy, że jest oficjalnie podany termin, że obie strony starają się, aby umowa wykonawcza była podpisana do końca, przed końcem roku, z końcem roku. Natomiast jest wiele różnych trudności, w szczególności jedna została rozwiązana, przed jakim sądem będą rozstrzygane spory. I strona amerykańska nalegała na amerykańskie sądy, Polska na polską. No i Amerykanie ustąpili. Mamy bardzo poważne utrudnienie pokonane, czyli że spory będą rozstrzygane przed sądami polskimi, więc pewien
0: postęp. Ale polskie sądy są uzależnione od CUE. CUE powie coś i będziemy po prostu...
3: Ale jeszcze jest Ameryka.
0: Nie powiem gdzie.
3: Ale jest jeszcze jest...
0: Jeszcze są neosędziowie i sędziowie, można wszystko zakwestionować.
3: Można, panie prezydencie, ale miejmy nadzieję, że przykład prezydent Trump czy jakiś inny sąd amerykański powie nie.
1: No dobrze, to...
3: Bo tak. To skoro... Jest nadzieja, że ta elektrownia się... Czy profesor tak podziela? Panowie podzielają,
0: to jest taki
3: jakiś...
0: cytat, to ja powiem. I nigdy, przenigdy nie przestawaj marzyć, ale bez... bacz uważnie, czego sobie życzysz. O, tak powiedział Don Kichot. No.
1: Bo marzenia mogą się spełnić. Wobec tego konkretnie to co wybrać? Na przykład polski program energetyki jądrowej mówi o dużej elektrowni jądrowej. Tutaj jesteśmy w 100% zgodni, że to jest jeden z priorytetów. Ale jak duża ta elektrownia? Wybraliśmy, że to są 3 bloki, a druga elektrownia, a to grymasi Polska. Jedni powiedzą, a drudzy zachowuje się rozsądnie, bo nie wiadomo, czy to jest najlepsza technologia, to wybór nowej technologii. A może lepiej było wybrać od razu 6 reaktorów AP1000. Jakie kryteria powinny decydować o tym, która ze strategii jest lepsza? Czy otwartość na jakąś inną technologię, czy też od razu negocjowanie z Amerykanami 6? Nie pytam o to, jaka decyzja powinna być, tylko jakie kryteria, na co zwrócić uwagę, jeżeli zastanawiamy się nad takim problemem.
2: No, podkreślam, że najważniejsze jest nie rozdrabnianie się na zbyt wiele projektów naraz i z tego punktu widzenia korzystniejsze byłoby zwiększenie zamówienia na reaktory w tej samej technologii, w której będzie zbudowany pierwszy. Natomiast kryteria takie ekonomiczne i organizacyjne jednak przy tej skali zderzają się z kryteriami politycznymi. I od tej strony, negocjując z innymi wykonawcami, być może jesteśmy w stanie uzyskać lepsze warunki finansowe, ponieważ negocjowanie z wykonawcą amerykańskim, no, z jednej strony logika nakazuje, że im więcej się zamawia tego samego, to cena jednostkowa powinna być niższa. Natomiast punkt wyjścia do tych negocjacji jest dla Polski niekorzystny, bo Polska tak naprawdę podjęła decyzję o wyborze pierwszego wykonawcy przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy, co ustawiło nasz kraj w negocjacyjnie niekorzystnym położeniu.
1: No to tutaj śmiesznie wręcz wygląda sytuacja, kiedy w Polsce zawiązano 30 spółek pod nazwą Beworix 300 Płocławek, Beworix 300 Ostrołęka, czyli nazwami firm wybrano technologię, przy czym nikt nie wie, dlaczego akurat tą.
0: I tam której... 30 prezesów,
1: tak? 30 prezesów, tak.
0: O, to każdy na pewno ma dobrą pensję.
1: No, każdy, tak.
2: Jeżeli to jest przedsięwzięcie prywatnego inwestora, to jak najbardziej. Jakby nikt nie może tutaj zabraniać inicjatywy i dobrze. No, pod warunkiem, że państwo zajmie się tym, czym się powinno zajmować. Czyli no, po pierwsze regulacją tego rynku i nadzorem nad technologiami jądrowymi. Po drugie, skoncentruje się na tej roli inwestora w tej wielkiej elektrowni jądrowej, którą
3: dużej,
2: sobie...
3: Tak już wielkiej,
2: dużej, bo, przepraszam, którą sobie wybrało. Natomiast no, uważam, że państwo, czy podmioty związane ze Skarbem Państwa nie powinny wchodzić w jakiś jeden konkretny projekt zbyt intensywnie, bo również z punktu widzenia nadzoru nad tym wszystkim zawsze lepiej służy koncentracja nad najważniejszym projektem niż rozdrabnianie się.
3: W związku z czym
2: niech będzie tych technologii SMR-owych dużo, ale niech się tym zajmują prywatni inwestorzy.
1: Czyli nie Orlen, nie Polski Fundusz Rozwoju na poziomie miliardów, bo oczywiście na poziomie projektów badawczo-rozwojowych, a jakże tak, Orlen myślę... musi się zajmować, ale nie na poziomie miliardowych inwestycji.
3: Ale prywatny inwestor to nie ma pieniędzy, żeby zbudować taką elektrownię, powiedzmy no, coś szczerze.
2: Ale myślę, że te moje wątpliwości potwierdza sam Orlen, który no wyraźnie dawał do zrozumienia, że projekt, w który się zaangażował, ten BWRX 300, że ten sposób zaangażowania się to nie był dobry. I to jest, uważam, słuszna refleksja. Niech się Orlen zajmuje tym, na czym się zna najlepiej.
1: Czyli zamiast Orlenu PFR, Polski Fundusz Rozwoju, to też nie jest rozwiązanie.
2: Nie, no myślę, że podstawowe pytanie jest takie, na ile państwo powinno uczestniczyć w projektach z inwestorami prywatnymi, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w porównaniu z tymi inwestorami prywatnymi, którzy wyraźnie odnieśli sukces na rynku, podmioty państwowe kierowane przez zmieniające się wraz z rytmem zmian politycznych zarządy. No, te podmioty, jeśli chodzi o sposób podejmowania decyzji, jednak nie dorównują sprytowi i konsekwencji postępowania prywatnych inwestorów.
3: Tak, ale przy takim w zakresie energetyki, no to jest 20 miliardów złotych minimalne kwoty, które wchodzą w grę tych małych. No to trudno sobie tutaj wyobrazić, żeby ci inwestorzy byli zupełnie niezależni od sytuacji politycznej w kraju, bo jeżeli no, jest preferowane OZE, jakieś kredytowe, na przykład Orlen, również KGHM, na sztandarach ma w tej chwili zeroemisyjność. W związku z to niekoniecznie musi być rozumiane jako wsparcie, czy też nastawienie się energetykę atomową. To chyba nie można tak oddzielić tej polityki w takich inwestycjach wielkich. I tak można powiedzieć groźnych zawsze jakieś skażenie.
2: Tak, ale no, ta polityka jest zmienna. Ja myślę, że ta cała zeroemisyjność już powoli odchodzi w przeszłość, tylko no może jeszcze Bruksela o tym nie mówi głośno. Natomiast mam wątpliwości, czy ona była kiedykolwiek istotnym celem. Myślę, że głębszym celem było to, do czego w tej chwili doprowadzono, znaczy zdemolowano całą energetykę w Europie. Ktoś niewątpliwie na tym korzysta. Natomiast cała Europa zdecydowanie na tym traci z powodu wysokich i ciągle rosnących kosztów energii. Natomiast no, już szkoda bezpowrotna tak naprawdę, biorąc pod uwagę skalę rozwoju OZE. Ta szkoda już się zdarzyła. No i teraz tylko przychodzi zarządzać tą masą komplikacji w energetyce, problemami z sieciami, z brakiem stabilnych źródeł.
3: Narasta, ponieważ te budowy wiatraków w Polsce OZE
2: trwają.
3: Także tak. ta szkoda nie już jest, tylko ona jeszcze będzie narastała. A zamykanie bloków węglowych, jak wiemy, następuje, jest planowane w przyszłym roku. Tak. I no nie mówiąc o kopalniach.
2: Znaczy, te wszystkie negatywne procesy mają ogromną inercję i nawet już nie muszą być wspomagane histerycznym opowiadaniem, że planeta płonie i że klimat nam...
3: No, po prostu ustawodawstwo, system prawny.
2: Tak, już zostało, zostało to w trwały sposób zdemolowane. I teraz trzeba liczyć na to, że jednak kiedyś nastąpi...
0: No ale po każdym Armagedonie to później następuje, że tak powiem, odrodzenie.
3: Zawsze
0: tak,
2: proszę to dinozaurom opowiedzieć.
0: Bo taką, ja tak szukam jakiejś nadziei, tak? Bo jak patrzę na te rachunki za prąd, tak myślę, że może by kiedyś tak zmniejszyły się.
3: Zawsze po burze przychodzi dzień. Przepraszam, nie ma nam tylko...
1: Czyli co z dinozaurami, dobrze, to znaczy...
0: Czyli my jesteśmy dinozaurami, panie doktorze, tak?
2: No jesteśmy skazani na porażkę. Jeszcze mamy trochę elektrowni węglowych.
1: Tak jak je wspomóc? Bo jak ludzie usłyszą, że chcemy dotować elektrownie węglowe, to nikomu się to nie spodoba.
2: Nie chodzi o to, żeby dotować elektrownie węglowe, chodzi o to, żeby wykorzystać obecną sytuację, obecny kryzys energetyczny na świecie, kiedy się okazało, że dostawy paliw płynnych i gazu mogą być zagrożone, ponieważ przechodzą przez rozmaite cieśniny, a rafinerie można łatwo zniszczyć i zabraknie wtedy...
3: Ale zostały zniszczone, w Europie wyłączone, we Francji brakuje... Oleju napędowego, dlatego, że nie ma ropy, tylko nie mają gdzie przetwarzać.
2: Mocy, Polska też sprowadza 30% benzyny, 40% oleju napędowego i sprowadza w większości z Niemiec, tak a propos. Ale zabrakło takiej u nas refleksji, że to, co należy zrobić, to zapomnieć o tym całym węglu na Śląsku, który jest zbyt drogi do wydobycia i rozbudować wydobycie tam, gdzie węgiel jest łatwiejszy, czyli w lubelskim Zagłębiu. Również obecna sytuacja, obecny kryzys powinien uświadomić, że import importem, bez niego się nie obejdziemy, bo nie mamy złóż ropy naftowej, w związku z czym i tak będziemy musieli dużo węglowodorów importować, ale mamy jednak to, czego inne kraje w Europie już nie mają, czyli mamy złoża węgla, które jeszcze potrafimy eksploatować. To jest nasz skarb, który wydaje się w tej chwili bardzo drogi, bo wszyscy pamiętają, ile to trzeba było dokładać do tego górnictwa. Ale za chwilę, jak będą rosły ceny różnych innych nośników energii, to się okaże, że może ten węgiel, a jeszcze bez ETS-u, to on wcale już nie jest drogi.
3: Bez ETS-u, skąd weźmiemy bez ETS-u?
2: No jest złożona przez prezydenta ustawa w Sejmie, która tak naprawdę jest niewdzięczna w lekturze, ponieważ składa się wyłącznie z paragrafów opisujących, w której ustawie, które punkty skreślamy, a skreślane tam są te wszystkie punkty, które mówią o ETS-ie.
3: To ogromna ustawa musi być, prawda?
2: Nie, ona jest krótka, natomiast ona jest bardzo, bardzo trudna z punktu widzenia naszych relacji z Unią Europejską, no ale ktoś to musi powiedzieć, te wszystkie regulacje europejskie energetyczne mają sens wyłącznie z punktu widzenia doprowadzenia gospodarki europejskiej do minimalizacji. I ten cel one bardzo dobrze spełniają.
1: Do minimalizacji. Tak.
2: I musimy się tego pozbyć. Europa do tego dojrzeje.
0: Ale czy to jest w zamrażarce u pana Czerzastego, póki prąd jest jeszcze na wiejskiej?
2: No, projekt został złożony stosunkowo niedawno, w związku z czym...
3: Musi poleżeć.
2: Zawsze projekt musi...
0: Poleżeć.
2: Zanim Znaczy, zanim on musi przejść przez różne komisje, konsultacje i tak dalej. W związku z czym myślę, że to jeszcze za wcześnie jest mówić o zamrażarce. Nie wiem, jaki jest stan procedowania tego projektu, ale nie sądzę, żeby jakoś bardzo szybko.
0: Mamy jeszcze minutę, więc jakaś taka puenta, konkluzja.
3: A propos tego ETS-u, tylko jeszcze, bo to jest dosyć zaskakująca informacja, to dzięki Misiowi się dowiedziałem, że w tych, kiedy zostały uwolnione te ETS-y europejskie, weszły na giełdę jako papiery wartościowe, to się w ten obrót zaangażowały banki rosyjskie bardzo mocno. W związku z czym ja nie wiem, czy taka będzie prosta likwidacja tych ETS-ów, skoro mamy koalicję po raz kolejny.
2: Ona prosta na pewno nie będzie, ale Europa musi dojrzeć do tej decyzji i Polska tutaj mówi jako pierwsza bardzo wyraźnie, że należy to zrobić. I z tego punktu widzenia ta ustawa jest bardzo ważna, bo ona nie od razu, ale za jakiś czas uświadomi opinii nie tylko polskiej, ale europejskiej, że błędne rozwiązania powinny być eliminowane.
1: Znaczy, tutaj dzisiaj to widać, że to prowadziło do katastrofy europejskiej gospodarki, ale to było robione w czasie, kiedy potęga rosyjsko-niemieckich węglowodorów, gazu.
3: Ale ETS podtrzymuje okazję.
1: Tak, ale to właśnie on.
0: Panowie, puenta.
1: No, puenta jest taka, że zbliżały się wybory i może elektrownie węglowe i węgiel w Polsce powinny być zasadniczym tematem. Naszych
0: może
1: wyborów.
0: Nie powiniemy jak dinozaury, tak. Jak to tutaj zarzucił mi pan doktor, ale mam nadzieję.
3: Ale tutaj taki ciekawy aspekt został z tą ustawą, że kto jak nie my, podtrzymajmy to nasze hasło.
0: Bardzo dziękuję, pan Mirosław Panek. Mam nadzieję, że nie ostatni raz, bo żeśmy tylko dotknęli tematów, które chcieliśmy podjąć, no ale są takie ramy czasowe, jakie są. Pan profesor Ludwik Pieńkowski, bardzo dziękuję. Za tydzień się spotkamy. Pana Mirosława nieustannie zapraszamy.
2: Dziękuję.
0: Jakby pan mógł, to bardzo prosimy. I pan Zbigniew Zieliński, wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców.
3: Wszystkim słuchaczom.
0: Kochani państwo, weekend się zbliża. Zbliża się 800 lat od śmierci świętego Franciszka i w ogóle też wszyscy franciszkujemy tutaj. On jakoś tam sobie bez elektrowni jakichkolwiek radził. Też może można. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Konrad Męczacki.
3: Dziękujemy.
4: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
5: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.

0: Paryż czeka na Leona XIV, który dziś rozpoczyna pielgrzymkę we Francji. Na jutrzejszej mszy świętej na placu Concorde na Polach Elizejskich można się spodziewać co najmniej 600 tysięcy wiernych. Dziś po uroczystym powitaniu Ojca Świętego czeka bardzo napięty harmonogram, mówił w Poranku Wnet specjalny wysłannik radia w Paryżu Mikołaj Murkociński.
1: Część oficjalna to już taka tradycja, że papież zaczyna od spotkania z władzami państwowymi, ale również z protokołem. Papież Leon XIV uda się do Pałacu Elizejskiego spotkać się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a później wiele spotkań po drugiej stronie Sekwany. O godzinie 15 Leon XIV odwiedzi siedzibę UNESCO. Spodziewane jest tam przemówienie na temat m.in. sztucznej inteligencji, ale także spotkania w różnych częściach tak zwanego katolickiego Paryża, który znajduje się właśnie po lewej stronie Sekwany.
0: Od godziny 16 do 17 papież będzie przejeżdżał Papa Mobile po ulicach Paryża, potem spotka się z duchowieństwem, a po 19.30 z młodymi ludźmi na stadionie w Saint-Denis, gdzie pojawić ma się minimum 80 tysięcy osób. Wydarzenie to będzie transmitowane na antenie Radia Wnet. Zgadzam się, że do paraliżu prawnego związanego z Trybunałem Konstytucyjnym przyczyniły się obie strony sporu politycznego. Ta sprawa ciągnie się od 2015 roku, jednak rząd zaostrza konflikt, mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: Bez wątpienia mamy wiele niepokojących sygnałów od grudnia 2023 roku, gdzie widzimy wyraźnie, że rządzący nie przestrzegają przepisów polskiego prawa, nie przestrzegają konstytucji, nie przestrzegają ustaw. Wszystko robią drogami na skróty, uchwałami, a nie ustawami, decyzjami, interpretacjami. Omijają przepisy polskiego prawa. Czy to jest zamach stanu? To są chyba za daleko idące słowa, ale bez wątpienia jest to preludium do działań o charakterze siłowym, niezgodnych z ładem konstytucyjnym.
0: Donald Tusk, przejmując Trybunał Konstytucyjny, chciałby mieć pewność, że jego bezprawne działania będą miały stempel osadzonych tam przez niego ludzi, analizował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Pożar stacji Starlink w centralnej Polsce był celowym aktem sabotażu, ocenił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do pożaru doszło na Mazowszu. Gawkowski powiedział w TVP Info, że ogień został wzniecony w celu unieruchomienia stacji i zakłócenia dostępu do internetu, między innymi ukraińskiej armii. Śledztwo w tej sprawie trwa. Minister zaznaczył, że wiele wskazuje na to, iż atak wpisuje się w nową rosyjską doktrynę działań. Tymczasem duńskie służby wywiadowcze w najnowszej analizie oceniły, że w najbliższych miesiącach Rosja może nasilić działania o charakterze hybrydowym. Według raportu bezpośredni atak na państwa NATO pozostaje wysoce mało prawdopodobny, jednak rośnie ryzyko ograniczonego ataku zbrojnego. Włoski rząd zatwierdził zakaz noszenia burek i nikabów w szkołach oraz ograniczenie liczby uczniów słabo posługujących się językiem włoskim w jednej klasie. W pierwszych klasach szkół podstawowych, średnich i ponadpodstawowych ich udział nie będzie mógł przekraczać 30%. Premier Giorgia Meloni określiła nowe przepisy jako rozsądne rozwiązania, które mają sprzyjać integracji. Minister edukacji Giuseppe Vladitara zaznaczył, że limit dotyczy znajomości języka, a nie obywatelstwa. Zakaz obejmie zasłony całkowicie zakrywające twarz, czyli burkę i nikab. Nie będzie natomiast dotyczył hidżabu, który pozostawia twarz odsłoniętą. Prezydent USA Donald Trump wydał w Białym Domu uroczystą kolację na cześć chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Obaj przywódcy mówili o nowym rozdziale w relacjach między dwoma państwami. Xi podkreślił, że Chiny i USA powinny działać jako odpowiedzialne mocarstwa i odpowiadać na oczekiwania swoich społeczeństw. Trump wzniósł toast za harmonię, pokój i sukces obu krajów. Obaj przywódcy deklarowali chęć utrzymania stabilnych relacji w kluczowych kwestiach, takich jak sytuacja na Bliskim Wschodzie, wojna na Ukrainie i Tajwan. W tych kwestiach jednak nie osiągnięto żadnego konkretnego rezultatu, mówił prosto z Waszyngtonu profesor Adam Prokopowicz.
3: Rezultat został osiągnięty. Obydwie strony podkreśliły, że mimo, że są konkurentami w zakresie sztucznej inteligencji, to jest konieczna pewna regulacja tej sztucznej inteligencji. I to tak troszeczkę paradoksalnie powiedział to pan prezydent Trump z tego, co przeniknęło z tych rozmów dwustronnych. Nie chciałby, żeby jakiś program sztucznej inteligencji wymknął się spoza kontroli, tak jak to miało miejsce z wirusem COVID-a, który wymknął się jego zdaniem z laboratorium w Wuhan.
0: W kolacji uczestniczyli m.in. przedstawiciele amerykańskiego biznesu, administracja Trumpa i największych firm technologicznych. Przed Białym Domem protestowali przeciwnicy polityki Chin. Część demonstrantów została zatrzymana, mówił prosto z Waszyngtonu profesor Adam Prokopowicz.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Autopromocja.
5: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
4: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Odyseja wyborcza.
3: Zaczynamy odyseję wyborczą. Dzisiaj będziemy w Krakowie i będziemy dużo mówić o tym, jak wygląda ta ostatnia prosta wyborcza w drugim największym mieście w Polsce. Mamy też oczywiście sytuację, no, która wyszła z Krakowa, ale będzie rzutować na całą dynamikę polityczną w Polsce, na ten rok kampanijny, który właśnie się zaczyna na naszych oczach. Deklaracja w Krakowie, dlatego o tym wspominam na wspólnym spotkaniu z Moniką Piątkowską, to jest senator do polskiego parlamentu, ale też kandydatka na urząd prezydenta Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej i tam wspierający ją premier powiedział, że grzeczny to on już był, a teraz czas na właśnie na to, żeby odpowiedzieć bejsbolem na różne działania. Co to oznacza? Jak to się przekuje na praktykę polityczną w Polsce? Czy to będzie kampania bejsbolem znaczona? To porozmawiamy tuż po godzinie 11 na naszej antenie, ale najpierw Jarosław Podkarpacie i wracamy do wczorajszych wydarzeń, tragicznych wydarzeń z czwartkowego poranka. Przy naszym telefonie Tomasz Strzembała, szef redakcji Gazety Jarosławskiej i Gazety Przeworskiej. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: O ile to jest dobry dzień dla mieszkańców Jarosławia, jak się po tej tragedii budzi miasto i jakie są nastroje wśród mieszkańców?
4: No na pewno jeszcze te nastroje są, no, smutek. Panuje na pewno smutek, na pewno jest jeszcze takie rozgoryczenie, żal, no bo to jednak świeży temat, wszystko wydarzyło się wczoraj. No ale miasto budzi się do życia i też to życie, nie ma co ukrywać, toczy się po prostu dalej. Ludzie o tym na pewno też rozmawiają, no ale już troszeczkę powoli te emocje są tonowane. Na razie wszyscy są myślami z drugim z księżny, który jest jeszcze w szpitalu. I tutaj na razie wszyscy martwią się o to, aby operacje, które przeszedł wczoraj, dwie, zakończyły się pomyślnie.
3: Tragedia, dwie ofiary śmiertelne, sam zakon...
4: Znaczy jedna ofiara śmiertelna w tej chwili jest.
3: Na pewno, bo wczoraj jeszcze jest... jak się, przepraszam, kładłem spać, to nie spadłem rano, to media mówiły o tym, że także druga osoba, już nieduchowna, poszkodowana, niestety zmarła. Jak rozumiem, pan ma informację
4: No to być może do tego jeszcze właśnie, myśmy do tego jeszcze nie dotarli, jeżeli tak jest, no to bardzo przykre.
3: Ten bilans właśnie będzie jeszcze niestety weryfikowany i to jest tragiczny obraz wczorajszego zajścia. Chciałem, żeby obraz narysować, zakon sióstr Bernardynek, gdzie się znajduje, jak się znajduje w topografii miejsca, jakie ma znaczenie dla społeczności, dla mieszkańców Jarosławia.
4: Ogólnie to jest klasztor sióstr Benedyktynek. Tak zwane jarosławskie opactwo. Tutaj mieści się też kościół świętego Mikołaja i Stanisława. To jest bardzo ważne miejsce. Znajduje się właściwie w centrum miasta, bardzo blisko starego miasta, bardzo blisko rynku głównego. Jest to też historyczne miejsce, ponieważ tak zwane jest to pierwsza lokacja miasta. Tam była kiedyś pierwsza lokacja miasta zlokalizowana. Także to też takie historyczne miejsce. Miejsce ważne dla mieszkańców, ale też dla pewnie wszystkich chrześcijan, bo tutaj mieści się Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej. No także no, istotne miejsce, co ciekawe, miejsce, w którym kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, no swoje schronienie znajdowało wielu uchodźców.
3: I było to taki punkt przyjęcia. Wiele osób mówi, że właśnie stąd napastnik, Ukrainiec z niemieckim paszportem, ale też z paszportem ukraińskim, zresztą też z polskim numerem PESEL, czyli musiał przejść przez polską granicę, musiał zostać odnotowany przez nasze służby w trakcie początku wojny i fali migracyjnej. Wiele osób podejrzewa się, to jest podejrzewanie, czy mam taką wiedzę, że, no, że nie bez przypadek znalazł się w tym klasztorze, że on w tym klasztorze był jako osoba przekraczająca granicę w okresie powojennym.
4: No trudno to teraz weryfikować. Myślę, że odpowiednie służby będą to weryfikować. No trudno tutaj mówić, bo wczoraj również pojawiały się też różnego rodzaju plotki i też no, myślę, że nie ma co ich w tym momencie powielać, bo tak naprawdę dopiero ta dokładna weryfikacja służb no, da nam odpowiedź na to, jak on znalazł się w ogóle w tym opactwie, no i dlaczego w ogóle tam trafił.
3: Opactwo nie stoi na rynku, nie jest gdzieś blisko. Jakby, żeby tam trafić, to trzeba wiedzieć, czy można trafić przypadkiem do opactwa.
4: Wydaje mi się, że jednak trzeba wiedzieć, bo, no bo w Jarosławiu jest bardzo dużo kościołów. Naprawdę sporo, jak na miasto, tak jak pan powiedział, ponad 35-tysięczne, to jest bardzo dużo kościołów. I na samym rynku jest też kościół, duży kościół, kolegiata jarosławska, ważny kościół. Więc no, dlaczego trafił do opactwa, no, tego właśnie nie wiadomo. Jest blisko, ale jednak trzeba wiedzieć, żeby tam, jak tam wejść i którędy tam się no, idzie dostać. No, także no, rzeczywiście być może jest to trochę dziwne. No. To może po prostu faktycznie on już w tym opactwie kiedyś był, no bo jeżeli idziemy tym tokiem rozumowania, że tam znajdował się ośrodek dla uchodźców, że uchodźcy znajdowali schronienie, no to być może on tam kiedyś był. No zobaczymy, czy to się, jak to się dalej potoczy.
3: Jakie dalsze będą ustalenia? Wczoraj konferencja burmistrza Jarosławia, który mówił o ataku terrorystycznym. Tak jest na scenie w Jarosławiu, że terror i wojna wtargnęła do, no to jednak miasta, które ma swój rytm i to nie jest rytm wielkiej metropolii.
4: Znaczy Jarosław jest miastem blisko granicy z Ukrainą. Tutaj w naszym powiecie jarosławskim mamy granicę, Korczowa jest w powiecie jarosławskim. Ważna, duża granica, więc my tutaj jesteśmy też, jakby to powiedzieć, w pewnym sensie przyzwyczajeni do Ukrainy, do Ukraińców. Tutaj w Jarosławiu mieszka dużo Ukraińców, też przed wojną mieszkało dużo Ukraińców. Miasto w ogóle jest wielokulturowe, historycznie, więc trochę tak jakby dla nas jest to w pewnym sensie normalne i przed wojną, teraz wiadomo, Ukraińców jest dużo ogólnie w Polsce, natomiast w Jarosławiu tych Ukraińców zawsze było sporo.

0: Trzeba też brać różne rzeczy pod uwagę, myślą w ten sposób.
1: Jak teraz władze będą działać, jakie sygnały płyną właśnie od burmistrza, od władz samorządowych? No wiemy też, że w dniu ataku sytuacja była trudna, była napięta, no bo dzieci zostały w szkołach. Jak to właśnie wygląda także w tym bliskim kontakcie z granicą ukraińską i z wojną, która się na Ukrainie toczy, z napaścią Rosji na Ukrainę?
0: Rzeczywiście tam wczoraj rzeczywiście to było wszystko dynamiczne. Wiadomo, że pierwsze co, to wszyscy skupiali się na tym, żeby te osoby ranne jak najszybciej dostały się do szpitali, więc to było jakby najważniejsze i potem było ustalanie szczegółów. Więc te pierwsze reakcje były takie, żeby jak najbardziej zabezpieczyć te wszystkie, przede wszystkim szkoły. Tam też w tym opactwie, przy opactwie mieści się przedszkole, żłobek, więc tam też to było istotne. Natomiast jeśli chodzi o szkoły, szkoły dostały informację, żeby dzieci te młodsze nie wypuszczać samemu, żeby rodzice po nich przychodzili. Więc jak to wyglądało wczoraj. Dzisiaj myślę, że już się to uspokoiło i troszeczkę już jest ten inny przekaz. Na pewno jest wzmożony, patrole są i jest więcej po prostu policji, chociaż tego tak nie widać na mieście. W miarę jest spokojnie i nie ma tutaj takiego, nie ma jakiejś tam paniki, tak? No bardziej chyba jest takie zadumanie i raczej wszyscy oczekują właśnie tych informacji, które będą napływać, jeśli chodzi o pozostałe osoby poszkodowane. Jest żałoba ogłoszona, która ma potrwać do niedzieli włącznie. Wszystkie imprezy zaplanowane, sportowe i niesportowe, rozrywkowe zostały odwołane. No tak to w tym momencie wygląda.
1: Jak te relacje, to jeszcze wróćmy do tej bliskości granicy, teraz będą wyglądać, no bo atak wzburzył Polaków i pokazał, jak duży jest problem i jeszcze pewnie będzie większy z osobami, które były na wojnie na Ukrainie, a teraz są albo w swojej ojczyźnie, albo tak jak morderca z Jarosławia, podróżują Niemcy, Polska, inne kraje. Z tego, co się to donoszą media, także media lokalne, no przyjechał do tego klasztoru opactwa, został poproszony, żeby wyszedł poza klauzurę i wtedy doszło do ataku, wziął nóż, który był w przestrzeni kuchennej i zaczął atakować ludzi, księży. Taki wypadek rzeczywiście pokazujący, jak groźni są osoby, które mają niewyleczony stres pourazowy z frontu.
0: No pewnie tak, ale to też będzie pewnie weryfikowane tak naprawdę, bo myślę, że dzisiaj jest dużo różnych dyskusji i wszyscy rozmawiają na ten temat. Też zaczyna mieć to wymiar polityczny, więc tutaj trzeba studzić te emocje, bo dzisiaj te nastroje antyukraińskie zaczynają bardzo mocno się wyolbrzymiać już w tej chwili. Nawet po tym ataku widzimy chociażby komentarze, które są bardzo, bardzo mocne, wręcz drastyczne i myślę, że tutaj warto to tonować. Wczoraj jeden z księży, który był najmniej poszkodowany, już wrócił do opactwa i on zaapelował między innymi o to, żeby nie pojawiała się jakaś agresja na nikogo. Dodał taki wpis, żeby ta agresja się nie pojawiała, że prosi o modlitwę i dziękuję za wsparcie, natomiast podkreślił, żeby właśnie nie pojawiała się ta agresja, no bo ona jest widoczna. W samym mieście myślę, że tak nie jest widoczna, ale w komentarzach, gdzieś w mediach społecznościowych jest mocna. Trudno też powiedzieć, czy to tylko i wyłącznie sami mieszkańcy Jarosławia i okolicy, czy też po prostu ludzie z całej Polski nie piszą, no bo to wiadomo, że jest to temat, który wywołał takie zainteresowanie w całej Polsce.
1: A mieszkańcy Jarosławia z racji na tą bliskość granicy, jak te relacje się teraz będą układać?
0: No tak jak panu powiedziałem wcześniej, w pewnym sensie tutaj mieszkańcy są przyzwyczajeni do tego, więc podchodzą w miarę spokojnie. To jest, ja dam taki, może porównam to do tego, że przed tygodniem, nomen omen, też w czwartek mieliśmy ten alarm I syreny wyły i też pojawiła się taka sytuacja, że urzędy były ewakuowane i szkoły były zamykane.

0: ale raczej to nie wywołało jakichś wielkich takich emocji negatywnych. Raczej ludzie podchodzili do tego ze spokojem, bardziej ze zdziwieniem, że coś takiego jest zrobione. Więc tutaj mówię, nie chcę też dla każdego mówić, ale tak jak obserwuję chociażby dzisiaj miasto, to po prostu funkcjonuje normalnie. Natomiast no, mieszkańcy, dzisiaj to, co udało mi się chociażby z kimś tam porozmawiać, to podchodzą do tego raczej spokojnie. Oczywiście są głosy i one będą właśnie typowo antyukraińskie. One się będą pojawiać. No i tutaj myślę, że teraz wszyscy powinni łącznie z politykami zadbać o to, żeby jakoś to stonować, tak? Bo jednak wszystko do jednego worka chyba nie należy wrzucać.
1: I nie należy tego, jak rozumiem, uogólniać. Chociaż tragedia jest, no jak na wydarzenia Jarosławia, pewnie bezprecedensowa, na pewno bezprecedensowa i także elektryzująca.
0: No w ostatnich latach na pewno nie było takiej sytuacji, a tak jak rozmawiamy, no wiadomo, dzisiaj czas jest taki, jaki jest, toczy się wojna w Ukrainie i też te nastroje pomiędzy Polską a Ukrainą się trochę zmieniły, bo jest to znacznie się zmieniły od tego czasu, kiedy ta wojna wybuchła, więc kiedy dochodzi do takiej sytuacji, no to wiadomo, że pojawiają się różnego rodzaju domysły, no i też ludzie w pewien sposób do tego podchodzą inaczej, ale no myślę, że warto jednak trochę się uspokoić i trochę na spokoju do tego wszystkiego podejść. Oczywiście trzeba tą sprawę wyjaśnić i na pewno ten sprawca powinien być ukarany. No ja uważam, że bez względu na to, czy on jest Ukraińcem, Niemcem, Polakiem, Chińczykiem, jest mordercą i tutaj powinien być tak samo karany. Tutaj nie powinniśmy patrzeć na to, czy on jest Ukraińcem, czy Polakiem, czy Chińczykiem, tak? A z kolei odpowiednie służby powinny sprawdzić, czy rzeczywiście nie miał jakichś tam powiązań, w jaki sposób się dostał. No i być może no to już nie jest w gestii miasta, ani nie w gestii nawet województwa, tylko bardziej Polski. No jak być może weryfikować osoby, które przekraczają granicę, szczególnie tutaj właśnie tą ukraińską, no bo rzeczywiście różne osoby się pojawiają. No, i trudno nam powiedzieć, czy są to osoby, które gdzieś tam mają traumę jakąś wojenną, no bo tutaj pojawiają się takie, ja wczoraj przeczytałem na jednym z portali, że ten Ukrainiec rzekomo walczył na froncie. Nie wiem, czy jest to prawda, czy nie, no ale...
1: No to wiele wskazuje, że taka była historia, no i wiemy, że przyjechał z Niemiec i chciał pojechać na Ukrainę, ale w wyniku ataku przejście było zamknięte, graniczne,
0: no
1: więc
0: tak,
1: zamiast
0: tak,
1: na
0: tak,
1: Ukrainę...
0: To jest potwierdzone, tak. Bo tutaj nawet wczoraj pani prokurator o tym mówiła, że on dotarł do Korczowej, tak? Bo tutaj padło pytanie, czy on w ogóle dotarł do Korczowej, także był tam i został stamtąd cofnięty, zwrócony.
1: Bo przejście w wyniku ataku rakietowego Rosji było zamknięte, to było otwarte, do tragedii by pewnie nie doszło, przynajmniej tamte wczorajszego dnia. Nie wiadomo, co byłoby dalej, to oczywistym. Tomasz Strzembała, szef redakcji Gazety Jarosławskiej i Gazety Przeworskiej, był naszym gościem prosto z Jarosławia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 10:27. My za chwilę wejdziemy w polską politykę, ale zanim będziemy wsakiwać w wir ostatniego dnia kampanii w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa, to na sekundę zameldujmy się w Paryżu. Nie było kroniki paryskiej w poranku, ale nadrabiamy razem z redaktorem Piotrem Witem. Jesteśmy teraz i czas na parykę, na kronikę paryską.

0: Kronika paryska.
1: Proszę Państwa, ubiegłe 3 tygodnie poświęciłem obserwacji zwyczajów urlopowych francuskiego człowieka pracy. Robotnik francuski uzyskał względny komfort życia wcześniej od swego odpowiednika polskiego, któremu wojna, a następnie długa noc komunizmu opóźniły dostęp do zdobyczy techniki. Warto przyjrzeć się robotnikowi francuskiemu, gdyż francuski człowiek pracy stanowi przyszłość, to niedaleką przyszłość robotnika polskiego. Nie ma lepszych warunków do zapoznania się z naturą człowieka, jak plaża, gdzie człowiek jest nagi i pieszy. Prawo do płatnego urlopu francuski człowiek pracy drogo opłacił. W 1934 roku rząd strzelał do prawicowej robotniczej manifestacji na placu Concorde. Było kilkunastu zabitych i kilkudziesięciu rannych. Obecny francuski człowiek pracy należy do trzeciego albo czwartego pokolenia o względnie wysokim poziomie życia. Co myśli? Czego oczekuje od losu? Jakie żywi przekonania w wieku emerytalnym, kiedy już zrealizował swoje życiowe projekty? Za stołem w restauracji grupa wysłużonych ludzi pracy wygląda jak jakiś kongres naukowy sprzed 100 lat. Siwa bródka w kształcie kalosza a la dr Freud, strzyżone wąsy a la Aldous Huxley. W postawie wyprostowanej sylwetka człowieka pracy przypomina pingwina na nieco wyższych nogach. Każdy nosi przed sobą tak zwany bedon, po polsku bandzioch, czyli imponujące brzucho. Według najnowszych statystyk 48,8% społeczeństwa francuskiego dotkniętych jest otyłością. Francja zmotoryzowała się wcześnie. Robotnik u progu kariery zawodowej marzył o domku jednorodzinnym i samochodzie. Dzisiaj wysłużony robotnik mieszka pod miastem, ma samochód albo dwa. Urlop letni spędza nad morzem na kampingu. Rzadziej przyjeżdża własnym kampingarem, najczęściej wynajmuje domek kampingowy. Znana miejscowość francuska Argelès nad Morzem Śródziemnym, blisko granicy z hiszpańską Costa Brava, została ze swymi 53 polami kampingowymi różnej wielkości, różnego standardu, europejską stolicą kampingów. Co roku 2,5 miliona osób spędza tutaj swój letni urlop. Prasa i politycy wskazują na przyczynę otyłości, powszechnej otyłości francuskiej jako malbouf, czyli złe żarcie. Z moich obserwacji wynika co innego. Robotnik kupuje samochód na raty, aby dojeżdżać nim do pracy ze swego domku zwanego pawilonem. Kiedy już go ma, przestaje chodzić pieszo, nie chodzi, ale dojeżdża, gdyż drogi we Francji są dobre i gęsto rozgałęzione. Robotnik je dobrze, domowa kuchnia francuska cieszy się zasłużoną reputacją i dobrze pije, chociaż nigdy nie jest pijany. Pije przed obiadem, pije do obiadu i po obiedzie, przed kolacją, do kolacji i po niej. Często także piwko na przebudzenie, no i naturalnie karton piwa do meczu wieczorem oglądanego w telewizji. Statystyki międzynarodowe przyznają Francuzowi pierwsze miejsce w spożyciu czystego alkoholu na głowę mieszkańca ex aequo z Litwinem. Jeżeli odliczyć coraz liczniejszą grupę ludności muzułmańskiej, której religia zabrania picia, Francuz bije Litwina na zamroczoną głowę. Utrzymanie standardu wymaga pewnych wyrzeczeń. Robotnik najchętniej wyrzeka się posiadania dzieci. Małe dzieci mały kłopot, duże dzieci duży kłopot oraz związane z nimi koszta. które można przeznaczyć na pewien komfort życia. Dziecko zastępuje się zatem małym pieskiem. Po kilku latach takiego trybu życia, takiej diety, robotnikowi wyrasta właśnie Bedon, czyli bandzioch, jego żonie również, który w pierwszym okresie odbiera ochotę do pieszych spacerów, w następnym tę ochotę uniemożliwia. Dzieci rodzą we Francji kobiety najbogatsze i najbiedniejsze. Od lat stwierdza tę prawidłowość INSEE, Narodowy Instytut Statystyczny. Między 2012 i 2017 rokiem kobiety najbiedniejsze i najzamożniejsze miały średnio po dwoje dzieci. Wśród najzamożniejszych tylko 8% było bezdzietnych, wśród najbiedniejszych natomiast co trzecia kobieta miała ich co najmniej troje. Pośrodku drabiny statystycznej dziura. Wielka dziura, gdyż zależnie od sposobu liczenia robotnicy, czy inaczej ludzie pracy, stanowią około 40 do 50% narodu. Jeśli zważyć, że osoby najbiedniejsze statystycznie, te, które mają liczne potomstwo, to przede wszystkim muzułmanie i w ogóle cudzoziemcy świeżo przybyli do Francji. Nie sposób nie przyznać racji Erykowi Zemmourowi, kiedy mówi, że chodzi o podmianę etniczną narodu francuskiego. To, co nazywa się zdobyczami socjalnymi, było wprowadzane przez rządy prawicowe lub działaczy prawicowych, działaczy konserwatywnych. Pracę dzieci ograniczył w 1841 roku monarchista legitymista Armand de Melun. Dalsze restrykcje odnośnie zatrudnienia dzieci, prawo do strajku, ubezpieczenie od wypadku przy pracy ustanowiono za drugiego cesarstwa w latach 1850-70 z inspiracji cesarza Napoleona III, który był z przekonań socjalistą, furierystą. Także prawo do związków zawodowych, emeryturę w wieku 65 lat, świadczenia rodzinne wprowadziła prawica, konserwatyści przedwojenni. Płaca minimalna, minimum emerytalny, obowiązek lekarza zakładowego, ubezpieczenia społeczne powstały pod faszystowskimi rządami Petena w czasie II wojny. Opieka społeczna, komitety zakładowe to znowu zasługa generała de Gaulle'a w 1945 roku. Klasa średnia, nazywam ją tak w braku lepszego określenia, obecnie jest tumaniona, ogłuszana i ogłupiana od młodości przez telewizję i radio, czasopisma reklamujące muzykę rockową i jej gwiazdy. Rue 89, Le Monde, Libération, We Love Green, Les Irrecuptibles, Radio Nova, Rock sur Seine itd. itp. Wszystkie te media o orientacji lewicowej lub skrajnie lewicowej należą w części lub w całości do pana Mathieu Pigas. W czasie ostatnich wakacji letnich dziennikarze, węszyciele, wsadzający nos w nie swoje sprawy, zechcieli się dowiedzieć, gdzie ten lewicowiec socjalokomunista odpoczywa w chwilach wolnych od troski o los i rozrywki robotnika lub od udziału w świętach L'Humanité, organu partii komunistycznej. Odnaleźli go na Karaibach, na wyspie Bustików w Teras, najbardziej imponującej z 85 willi zajmowanych przez kilku miliarderów, supergwiazdy w rodzaju Michaela Jagera, Jeffa Bezosa czy Leonardo DiCaprio. Tydzień wynajmu willi z Teras kosztuje 130 tysięcy euro, ponad 500 000 złotych. W zamian ma się do dyspozycji 4 pojazdy typu samochodzika do golfa, 18 osób służby, w tym 2 lokaj, 3 kucharzy, 6 pokojówek, 6 ogrodników, no i zarządca. Pytany 22 lipca przez dziennikarza Legend, pan Pigas wyjaśnił, Nic nie zmieniłem w moim życiu. Poruszam się pieszo, metrem albo rowerem. Sam robię zakupy. Oto mój powód do dumy. Za 19-dniowy pobyt Mathieu Pigas zapłacił 430 tysięcy euro, blisko 2 miliony złotych, więcej niż doktor Kacprzyk, uciułał ciężką pracą przez rok. Jak widać z powyższego, w naszym niepewnym świecie troska o los biednych ludzi jest wciąż najpewniejszą inwestycją. Do usłyszenia.
2: Nie, o czym mówił z Paryża redaktor Piotr Wital. Jak Państwo słyszeli, nawet i do stolicy Francji dobiegła sława doktora Kacprzyka. Godzina 10:39. Teraz w Odysei Wyborczej zespół Pudelsi. No dobrze, niech będzie, w końcu wokalista jest z Krakowa, chociaż co to za Krakus, to już zupełnie inna para kaloszy, a potem właśnie o Krakowie rozmawiać będziemy.

0: Odyseja wyborcza.
1: Jest godzina 10.40, a teraz naszym gościem Tomasz Synowiec, dziennikarz, publicysta, Klub Jagielloński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Krakus z urodzenia i z zamieszkania, to ostatni dzień wyborów w Krakowie. Jak to wygląda, jakie są nastroje i czy jeszcze cokolwiek może się zmienić w tym ostatnim dniu?
2: To tak tylko sprecyzuję, że z zamieszkania, z urodzenia akurat nie. Natomiast jeżeli chodzi o same nastroje w Krakowie, no to można powiedzieć, że no, ostatnie dni zgodnie z oczekiwaniami przyniosły pewne ożywienie wyborcze. Pojawili się częściowo politycy z Warszawy, ale też kandydaci tutaj lokalnie robią wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę. No i jest to pewne ożywienie na ostatniej prostej po tym, jak ta kampania, trzeba powiedzieć, była dość niemrawo prowadzona. Właściwie zaryzykowałbym tezę, że moment składania podpisów niespodziewanie urósł do takiego momentu, w którym najwięcej emocji dostarczyli nam kandydaci. No i generalnie też, no, gdy była lepsza pogoda, pewnie bardziej byłoby to widać, ale jeżeli ktoś przejdzie się po Krakowie, no to czy to kandydatów, czy to ich wolontariuszy z ich materiałami wyborczymi, można na mieście spotkać.
1: Można. Kraków żyje tymi wyborami. Krakowianie się interesują, pytają, dyskutują, czy właśnie, czy też nie. Czy też było referendum, było trochę szumu, a potem jakby życie polityczne w Krakowie przygasło?
2: To oczywiście jest bardzo trudno ocenić bez precyzyjniejszych danych. Ja bym jednak zaryzykował tezę, że to nie jest tak, że większość Krakowian tymi wyborami żyje. Oczywiście istnieje dość liczna grupa, która śledzi, jak liczna to jest grupa, no to o tym przekonamy się w niedzielę, kiedy zobaczymy, jaka frekwencja będzie w tych wyborach. Natomiast ogólny nastrój raczej wskazywałby na to, przynajmniej wskazywał w ostatnich dniach, że to zainteresowanie nie będzie aż tak duże. Praktyka, doświadczenie poprzednich lat również pokazują, że w wyborach przedterminowych zazwyczaj te frekwencje były niższe. Jakbym miał dzisiaj obstawiać, no to stawiałbym na to, że jednak frekwencja będzie wyraźnie niższa niż w tych wyborach, które mieliśmy w 2024 roku i że nie zbliży się do 40%, no ale być może...
1: To tym samym łatwiej będzie odwołać ewentualnie aktualnego prezydenta. To w ogóle będzie ciekawa sytuacja. No ale to już wybiegam w przód.
2: Tak. No być może ta aktywność ostatnich dwóch dni, czyli dzisiejsza i wczorajsza, doprowadzi jakoś do tego, że ci wyborcy zostaną bardziej poruszeni i liczniej pójdą do wyborów, no ale to jest coś, co wydaje mi się mało prawdopodobne na ten moment.
1: Mało prawdopodobne. Jak na razie, także patrzymy na sondaże i tutaj mało prawdopodobna wydaje się szansa na rozstrzygnięcie tego wyścigu w pierwszej turze. Raczej wydaje się, że będzie potrzebna druga tura, aczkolwiek jest dwóch faworytów. Jest Łukasz Gibała i jest, co mówią niektórzy, rosnąca kandydatka Koalicji Obywatelskiej, pani senator Piątkowska, która mimo, że nie miała najlepszego startu i chyba nie jest najlepszą kandydatką z możliwych kampanijną, to jednak ta maszyna koalicji rządzącej ją napędza. Jak wygląda kampania kandydatki rządu na urząd prezydenta?
2: W tym wypadku nawet nie trzeba wielkiej machiny, która będzie napędzała kandydatkę, tylko po prostu wystarczy zwrócić uwagę na to, że wyborców Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, jeżeli mówimy o wyborcach partyjnych, jest najwięcej. Żadne inne ugrupowanie nawet nie zbliża się do tego, żeby mieć porównywalną liczbę wyborców. A biorąc pod uwagę podziały na prawicy, to nawet okazuje się, że nie ma partii, która miałaby 50% wyborców tego, co ma Koalicja Obywatelska. Tak te nieliczne sondaże, które mieliśmy, wskazują. I w takiej sytuacji, kiedy nie ma też żadnej istotnej alternatywy dla kandydatury Moniki Piątkowskiej, no bo wyborca Koalicji Obywatelskiej tak naprawdę do wyboru ma ewentualnie Darię Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, no ale to jest jednak inna formacja i nie na Nową Lewicę wyborcy Koalicji Obywatelskiej chcą głosować. Więc ci wyborcy Koalicji Obywatelskiej po prostu, którzy nie są zdemobilizowani, którzy chcą zagłosować, w większości wskazują na swoją kandydatkę. No i z braku alternatyw jest dość oczywiste, że na ostatniej prostej musi ona rosnąć, bo też grupa niezdecydowanych była bardzo duża, ale widzieliśmy po danych demograficznych, że w tej grupie niezdecydowanych jest ogrom wyborców Koalicji Obywatelskiej, więc oni po prostu, nie mając innej alternatywy, w dużym stopniu będą wskazywali na Monikę Piątkowską. Ja osobiście uważam, że to i tak będzie bardzo dalekie od pokrycia 100% wyborców tego ugrupowania, no ale przewaga tej partii w Krakowie jest tak duża, że nawet gdyby Monika Piątkowska uzyskała 50% głosów tej grupy wyborców Koalicji Obywatelskiej, no to i tak stawiają to w pierwszej dwójce, a nawet w takim wyniku pozwalałoby tam ewentualnie myśleć o zbliżeniu się do kandydata numer jeden, chociaż no to oczywiście trzeba byłoby wtedy ten wynik lekko poprawić, no ale też nie oszukujmy się, wynik 50% wyborców Koalicji Obywatelskiej, to nie byłby jakiś wspaniały wynik dla takiej kandydatki.
1: Nie byłby, ale dawałby szansę na utrzymanie Krakowa i danie takiego wiatru w żagle. Wiele osób mówiło, że Donald Tusk będzie trzymał się od tej kampanii z daleka, że się nie zaangażuje, no bo szansa na zwycięstwo jest nieduża, w sensie no, nie jest pewna. O, w tym sensie jest duże prawdopodobieństwo, że raczej wygra Łukasz Gibała, czyli osoba niezwiązana z rządem, więc premier nie będzie swojego autorytetu nadwyrężał. A tymczasem wczoraj duży wiec, spotkanie, premier mówił o sprawach ogólnopolskich, ale i o krakowskich z Moniką Piątkowską. Wszystko wyglądało tak, jakby ta machina rządowa jednak się zaangażowała. I to jeszcze przed pierwszą turą. Pytanie, jak to może wyglądać przed drugą turą i taki tandem, który zapowiedział premier, że tutaj pani prezydent razem z innym osobą z Krakowa, Krakusem, ministrem Domańskim, ministrem finansów i rozwoju, że to taki tandem, który ruszy Kraków do przodu. Rząd uznał, że musisz się przyłożyć w kampanii, bo może być źle, czy wręcz przeciwnie, poczuł szansę na triumf i odmianę wiatrów politycznych?
2: No, przede wszystkim warto zauważyć, że w tej kampanii ważna będzie mobilizacja. Jeżeli frekwencja będzie niższa, to te ugrupowania, które najlepiej zmobilizują swój elektorat, po prostu będą na tym wygrywały. Więc być może Donald Tusk wyszedł z założenia, że trzeba swoich wyborców zmobilizować, a być może jednak przez to, że te wybory nie są aż tak emocjonujące jak niektóre inne wybory w skali kraju, to być może z tego powodu uda się bardziej zmobilizować swoich wyborców, a nie swoich przeciwników, bo to jest właśnie to ryzyko pojawienia się polityków ogólnokrajowych, że oni mobilizują nie tylko swoich, ale mobilizują też przeciwników. No i tutaj widocznie taka była kalkulacja. No i ta kalkulacja może też przypominać o tym, co się działo 2 lata temu, bo 2 lata temu na finiszu kampanii również Donald Tusk pojawił się w Krakowie, popierając Aleksandra Miszalskiego, przedstawiając go jako swojego przedstawiciela, z którym będzie świetnie współpracował. Co było z tej współpracy, to widzieliśmy, że wcale nie aż tak dużo, jak mogłoby wynikać. Natomiast wtedy też Aleksander Miszalski zrobił fantastyczny wynik względem sondaży. Sondaże w Krakowie zupełnie zawiodły 2 lata temu i jak mówię o zupełnym zawiedzeniu, to jakby nawet nie da się tego porównać do sytuacji ogólnopolskiej, bo w sytuacji ogólnopolskiej niektórzy mówią o na przykład niedoszacowaniu Karola Nawrockiego, ale Miszalski w Krakowie był dużo bardziej niedoszacowany, bo on około 20 punktów procentowych więcej zdobył w pierwszej turze niż dawało mu większość sondaży. No i część osób wiązało ten wynik z tym, że właśnie Donald Tusk pojawił się na ostatniej prostej. Oczywiście wyjaśnień alternatywnych było więcej, ale to było jedno z nich. No i być może teraz Donald Tusk liczy na podobny efekt. I gdyby Monika Piątkowska wzorem poprzedniego kandydata swojego ugrupowania zrobiła wynik dużo powyżej oczekiwań sondażowych, no to Donald Tusk znów mógłby wyjść i powiedzieć, że to jego osobista interwencja doprowadziła do tego, że ten wynik był tak wspaniały, tak samo jak 2 lata temu.
1: No dobrze, to teraz zapytam o sondaże właśnie. One pokazują, że Monika Piątkowska jest w drugiej turze, ale za Łukaszem Gibałą bardzo wysoko jest Aleksandra Owca. Również nie najgorszy wynik Michała Drewnickiego z PiS-u, bo to jest 16% w sondażu dla OGB, czyli no znacznie poniżej sondaży, może poniżej sondaży aktualnych PiS ogólnopolskich, ale jak na Kraków to chyba nie najgorzej. Słaby wynik pani Gosek-Popiołek z Lewicy, tutaj daleko za Aleksandrą Owcą. No i stawkę z tych kandydatów, którzy dostają wyraźne poparcie, zamyka Michał Klimek 5 punktów procentowych, Konfederacja Grzegorza Brauna, czy Korona Grzegorza Brauna, ten pan reprezentuje, przedsiębiorca zajmujący się florystyką, mający kwiaciarnię w Krakowie. No i mamy się taką stawkę, no teraz właśnie trudno powiedzieć, kto wygrywa. Łukasz Gibała, chociaż były nadzieje w jego sztabie, że to może będzie pierwsza tura, ale to chyba trochę na wyrost. Jeżeli to by się sprawdziło w pierwszej turze, to kto mógłby rzeczywiście uznać, że dowiózł wynik?
2: No jeśli chodzi o tą narrację o zwycięstwie w pierwszej turze, to mam wrażenie, że chyba w sztabie jednak mieli świadomość, że to jest nierealne, że to byłaby wielka sensacja, gdyby się to udało faktycznie w pierwszej turze rozstrzygnąć. Natomiast no, był to fajny slogan do tego, żeby zmobilizować wyborców. To podstawowy problem, jaki mamy z przewidzeniem tego wyniku wyborów, jest to, czy wyborcy wszystkich ugrupowań i wszystkich kandydatów, no bo też Łukasz Gibała tutaj nam względem polityki ogólnopolskiej wprowadza duże zamieszanie, odbierając elektorat właściwie każdej formacji. I jak bardzo ci wyborcy pójdą na wybory, bo może być tak, że oni deklarują teraz, że głosują na takiego i takiego kandydata, ale zwolennicy którejś opcji pójdą w 100% na wybory, a drugiej opcji w 50%. No i gdyby to były aż takie rozstrzały, co oczywiście taki rozstrzał, jak tu przedstawiłem, to jest raczej większy niż bym się spodziewał. Natomiast nawet mniejsze różnice w procentowym zaangażowaniu różnych elektoratów mogą prowadzić do tego, że te wyniki z sondażami znowu nam się w pewien sposób rozjadą. Dlatego trudno jest przewidzieć ten dokładny wynik wyborów w Krakowie. Mamy też mniej danych niż na wyborach ogólnopolskich, gdzie sondażownie przecież te badania robią non-stop, a w Krakowie tylko i wyłącznie na potrzeby tych wyborów się tutaj pojawiają i robią kilka sondaży, przez co te próby są zdecydowanie mniej dopracowane niż w innych wyborach. No jeżeli chodzi o poszczególnych kandydatów, no to dla Łukasza Gibały oczywiście wydaje mi się, że takim punktem kontrolnym, czy może być zadowolony po pierwszej turze, będzie to, czy zajmie pierwsze miejsce. Jeżeli będzie na pierwszym miejscu, to będzie mógł mówić, że ten cel na pierwszą turę został zrealizowany. W przypadku Moniki Piątkowskiej, no jeżeli wejdzie do drugiej tury, no to będzie mogła powiedzieć, że taki plan minimum jest wykonany i walczymy teraz o to, co się stanie w drugiej turze. Jeżeli chodzi o Michała Drewnickiego, to też zwróciłbym uwagę na to, że dotychczasowe doświadczenia pokazywały nam systemowe niedoszacowanie wyborców kandydata PiS-u w Krakowie. W poprzednich wyborach 2 lata temu to było do tego stopnia widoczne, że nie tylko w tych sondażach robionych przed wyborami, ale nawet w exit polu robionym w Krakowie, Łukasz Kmita był o 5 punktów procentowych niedoszacowany. Wyborcy PiS-u w Krakowie to tradycyjnie było nawet po tych ostatnich spadkach trochę ponad 20%. Oczywiście był teraz Rozwój Plus, Łukasz Gibała odbiera trochę tego poparcia, więc ten wynik 16-17% wydaje się być realistyczny i możliwy, no ale też możliwe jest to, że wyborcy pana Drewnickiego pójdą bardziej zmotywowani do wyborów i taka hipoteza jest uprawdopodobniona też tym, że wyborcy z jego okolicy, no i wyborcy też sympatyzujący częściowo z jego partią, a bardziej szeroko z prawą stroną sceny politycznej, czyli wyborcy z Nowej Kłoty, z Zielnicy, gdzie on pochodzi, zdecydowanie liczniej poszli do referendum, więc być może teraz też uda się powtórzyć taką mobilizację, no i wtedy ten wynik mógłby być zdecydowanie lepszy, nawet powyżej 20%. To nie jest wynik, który mógłby nas zdecydowanie zaskoczyć, a gdyby frekwencja w całym mieście była bardzo niska, czyli mówię o takiej frekwencji, która by oscylowała wokół 30%, a jednocześnie na Nowej Hucie te wyniki frekwencyjne procentowe byłyby dużo wyższe, przekraczające 40%, podchodzące pod 50%, to w przypadku aż tak dużej dysproporcji w zaangażowaniu, ja bym się nawet pokusił, że być może Michał Drewnicki mógłby zawalczyć o sprawienie niespodzianki i wejście do drugiej tury, no natomiast no, naprawdę musiałaby być ta różnica w frekwencji widoczna i to będziemy już w trakcie dnia, w niedzielę w trakcie wyborów widzieć. Nie będziemy musieli czekać na exit poll, żeby zobaczyć, czy taka istotna różnica faktycznie występuje. Jeżeli chodzi o pojedynek na lewicy z kolei, no to tutaj faktycznie ostatnie dni Aleksandry Owcy są bardzo optymistyczne i sondaże pokazują, że wyprzedziła ona Darię Gosek-Popiołek. Czy to się potwierdzi, zobaczymy. Dla mnie to byłoby trochę zaskoczenie, bo sądziłem, że jednak nie udaje się w kampanii tej różnicy w poziomie rozpoznawalności chociażby nadrobić, tego, że Daria Gosek-Popiołek jest tutaj zakorzeniona, startowała w wyborach więcej niż raz, robiła świetne wyniki, między innymi przeskakując kandydata numer 1 i wchodząc z drugiego miejsca do Sejmu. Natomiast faktycznie zaangażowanie wolontariuszy partii Razem było zdecydowanie większe niż zaangażowanie ludzi z Nowej Lewicy, gdzie Nowa Lewica generalnie nie pałała wielką sympatią do swojej kandydatki i to mogliśmy w wielu miejscach przeczytać o tym, że na zapleczu tam były różne problemy. Tymczasem partia Razem całą kampanię ciężko pracowała na swoją kandydatkę i żeby ją wypromować. No i być może okaże się, że faktycznie pani Owca na ostatniej prostej Daria Gosek-Popiołek wyprzedziła. Aczkolwiek ja ciągle jakbym miał postawić, to postawiłbym na to, że Daria Gosek-Popiołek będzie miała lepszy wynik niż Aleksandra Owca. Natomiast ponieważ będziemy mieli też badania Exit Poll, które pokażą, jak wyglądają sympatie partyjne w Krakowie, no to tutaj myślę, i to jestem raczej dość przekonany, że okaże się, że wyborców partii Razem jest więcej w samym Krakowie niż wyborców Nowej Lewicy. No i jeszcze rozważyłbym pana Klimka. Pan Klimek to jest ciekawy przypadek, bo jest on kandydatem, który wcześniej nie był zbyt szeroko rozpoznawalny, natomiast startuje z formacji Grzegorza Brauna. No i tutaj jest to, można powiedzieć, swego rodzaju test, który nam pokaże, na ile kandydaci popierani przez Grzegorza Brauna potrafią zgarniać poparcie, którym cieszy się ta formacja. To w kontekście wyborów parlamentarnych też będzie ważne. No i tu też z pewnym dystansem patrzę, no bo być może mamy jakiś efekt, że ci wyborcy nie ujawniają się aż tak bardzo, a być może też to będą wyborcy bardziej zmobilizowani. Tego nie wiemy, więc tutaj na ten wynik też będę z wielką ciekawością patrzył, bo on nam dużo powie o tym, jak wyglądają zachowania tego elektoratu w poszczególnych wyborach.
1: I brak Bartosza Bochenczaka. Konfederacja w tym wyścigu nieobecna. Wydawałoby się, że to będzie premiować albo pana Drewnickiego, albo Łukasza Gibałę, albo pana Klimka, a tymczasem, no właśnie, można powiedzieć, gdzie te głosy, potencjalne głosy Bartosza Bochenczaka się rozpłynęły?
2: No jeżeli mówimy o potencjalnych głosach Bartosza Bochenczaka, czyli o wyborcach Konfederacji, to jeszcze w tych sondażach, w których Bartosz Bochenczak był uwzględniany, widać było, że one w bardzo dużym stopniu odpływają do Łukasza Gibały. Oczywiście Michał Klimek, Michał Drewnicki, oni też liczą na to, że część z tych głosów pozyskają. Pytanie jest takie, jak wielu wyborców Konfederacji stwierdzi, że skoro nie mają własnego kandydata, to oni na wybory nie idą, bo taka grupa na pewno też pojawi się tutaj. No i jeżeli ta demobilizacja będzie duża, no to żaden z kandydatów jakoś bardzo wyraźnie nie skorzysta, no ale też nie można wykluczyć takiej sytuacji, że ci wyborcy jakoś nie deklarują, na kogo zagłosują w sondażach, bo swojego kandydata nie mają, ale ostatecznie na wybory pójdą i kogoś poprą. I to też mogłoby nam sugerować, że mamy powody przewidywać, że jakieś niespodzianki wyborcze, może nie na tak dużą skalę jak 2 lata temu, ale mogą się pojawić.
1: Naszym gościem Tomasz Synowiec. Jeśli chodzi o kampanię, o przekazy, na co konkurowali kandydaci i ile tam kwestie miejskie, municypalne wiązały się z ogólnopolskimi. Dało się jakieś takie trendy wyznaczyć, które nie dotyczyłyby tylko Krakowa, ale można byłoby je przełożyć na politykę ogólnopolską?
2: Znaczy takie kwestie, które się przekładały na politykę ogólnopolską, oczywiście były, bo to zawsze przy wyborach, zwłaszcza takich przedterminowych, gdzie też dziennikarze z Warszawy są zainteresowani, się pojawiają. Tutaj myślę, że pan Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, mimo że on bardzo chciał się skupiać na kwestiach miejskich, no to siłą rzeczy swoimi kontrowersyjnymi poglądami odnosił się też do rzeczy ogólnokrajowych, czy to mówiąc o sprzeciwie wobec migrantów, czy też wywiadem na ostatniej prostej, w którym twierdzi, że to Ukraina sprowokowała Rosję do ataku i powtarza przy tym kłamstwa rosyjskiej propagandy o jakichś rzekomych winach Ukrainy w postaci właśnie prześladowania rosyjskojęzycznej ludności, co jest oczywiście przekazem czysto kremlowskim, ale przekazem, w który część elektoratu w Polsce wierzy, no więc to był taki temat, który można powiedzieć ogólnopolsko jakoś porusza i myślę, że jeszcze dzisiaj też zyska na popularności ze względu na charakter tych wypowiedzi. No ale oczywiście też inni politycy poruszali kwestie, które są kwestiami miejskimi, ale które są kwestiami, które nie rozstrzygają się na poziomie miasta. Bo jednym z tematów debaty była opłata turystyczna. O opłacie turystycznej nie decyduje miasto. To jest decyzja, którą musi podjąć Sejm. Pojawił się temat ustawy aglomeracyjnej. Też jest coś, co dla Krakowa byłoby ważne, ale też decyduje o tym Sejm. No i oczywiście w kampanii pojawił się wątek metra. Ten wątek nie był tak silny jak dwa lata temu, gdzie to była jedna z centralnych tematyk kampanii wyborczej. W tych wyborach raczej wszyscy podchodzili do tego z dużym dystansem. No i niektórzy kandydaci też mówili, że na to metro po prostu pieniędzy nie ma. Natomiast kwestie właśnie takie lokalne, kwestie budżetu, one były tym czymś, wokół czego jednak większość kampanii orbitowała.
1: Na przykład metro, co jest ciekawe, okazało się, że w Krakowie wielu kandydatów metra nie chce.
2: A rząd ja bym powiedział tak, że nawet nie tyle nie chcą, bo tacy kandydaci, którzy najbardziej się wypowiadali przeciwko metru, to pan Gibała i pan Klimek, ale obaj, kiedy się ich tam dopytuje, mówią o tym, że teraz tego metra nie chcą, a nie, że w ogóle tego metra nie chcą. Łukasz Gibała po prostu wskazuje na kwestie finansowe, Michał Klimek twierdzi, że to najpierw trzeba by zrobić oczywiście zmianę kadr, wprowadzić swoje kadry, zrobić audyty, bo teraz to byłoby tylko napychanie kasy urzędnikom. Natomiast Łukasz Gibała dwa lata temu opowiadał się za budową metra, natomiast problematyczne jest to, że Kraków nie miałby pieniędzy na to, żeby to metro zbudować. Do tego też potrzebne byłyby środki centralne, a choć takie środki były za prezydenta Miszalskiego obiecywane, no to na ten moment żadnych twardych dokumentacji, twardych obietnic takich na papierze, a nie takich rzuconych po prostu jako obietnic wyborcze, nie ma po prostu do tej pory, a też sytuacja budżetowa Krakowa się pogarsza, więc nawet części tych środków Kraków mógłby w tej chwili nie wygospodarować. Być może w kolejnej kampanii, bo pamiętajmy, że teraz wybieramy prezydenta na nieco ponad dwa lata, więc to też jest taka kadencja ograniczona. Być może już w pełnej kadencji Łukasz Gibała wróci jakoś do tego pomysłu, no chociaż ze względu na sytuację budżetową miasta wydaje się to mało prawdopodobne.
1: Żeby wrócił do tematu. I ostatnie pytanie o Łukasza Gibałę, bo to jest ciekawe. Osoba, która wchodziła do polityki także lokalnej jako działacz liberalny, gdzieś tam związany z Platformą, ba Januszem Palikotem, teraz staje się osobą, która ma szerokie poparcie na prawicy od Łukasza Kmity, czyli Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, po osoby związane wprost z Grzegorzem Braunem, jak na przykład Witold Gadowski, który mówi, że popiera Gibałę. Oczywiście też popiera Klimka, ale chyba bardziej Gibałę, bo to jest jakieś dokończenie akcji referendalnej zdaniem redaktora Gadowskiego. I nagle się okazuje, że no, było nie było. Poseł Palikota staje się w Krakowie ważnym politykiem, liderem, a może i bożyszczem prawicy.
2: To wynika z tego, że w Krakowie podział polityczny nie przebiega po liniach prawica-lewica i nie wokół sporów prawicowo-lewicowych tutaj się po prostu koncentrują te spory, a raczej spór jest pomiędzy starymi siłami starej władzy, czyli siłami od profesora Majchrowskiego, prezydenta Majchrowskiego, oraz Koalicji Obywatelskiej oraz ich przeciwnikami. I Łukasz Gibała trochę na zasadzie wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ma takie zbliżenie taktyczne, może nawet strategiczne z wyborcami prawicy. To w pewien sposób nawet znajduje odzwierciedlenie w jego poglądach, w jego postulatach, chociażby w kwestii strefy czystego transportu. Ale to nie jest tak, że Łukasz Gibała stał się prawicowym politykiem. Po prostu budował swoją wiarygodność jako przeciwnik tych sił, z którymi prawicowcy w Krakowie niezbyt się utożsamiają, że stał się najwiarygodniejszym kandydatem, który zdaniem wielu wyborców prawicy może po prostu pokazać tych polityków, których wyborcy prawicy w Krakowie bardzo nie cenią. No bo ze względu czy to na historię, czy to kwestię tego, że jednak poglądy liberalne w miastach są popularniejsze, wyborcy prawicowi w Krakowie co do zasady byli w opozycji. Czyli przy tym podziale, który się czasami opisuje jako góra-dół, to oni dużo częściej reprezentowali właśnie ten dół. No i z tego względu znaleźli się oni w szerokiej koalicji wyborczej Łukasza Gibały, bo Łukasz Gibała tak naprawdę zbiera elektoraty ze wszystkich formacji politycznych. W poprzednich wyborach wręcz to ugrupowania lewicowe stanowiły podstawowy trzon jego wyborców. co pokazuje po prostu to, że on w ramach tej polityki miejskiej od ogólnopolskiego podziału prawica, lewica zdał się oddalić. No i też po poprzednich wyborach chyba zauważył, że no, wyborców Koalicji Obywatelskiej to on może mieć dla sympatyków, ale jak w drugiej turze będzie miał kandydata Koalicji Obywatelskiej przeciwko sobie, to oni i tak na niego nie zagłosują, więc musi do siebie przekonać także tych wyborców bardziej na prawo, bo to oni mogą mu dać zwycięstwo, jak dołączą do tej grupy, którą ma już wokół siebie zebraną.
1: O czym mówił Tomasz Synowiec, dziennikarz, publicysta, Klub Jagielloński, mieszkaniec Krakowa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia. A my za chwilę wrócimy do Krakowa, ale tylko po to, żeby z wczorajszej debaty, spotkania wyborczego, jakie urządził w Krakowie Donald Tusk z Moniką Piątkowską, wyjść do wniosków ogólnopolskiej natury politycznej, bo Donald Tusk ogłosił, że grzeczny to on już był, a teraz będzie niegrzecznym politykiem. Co to oznacza, to będziemy za chwilę wyjaśniać, chociaż ta chwila to krótka przerwa na reklamę, a zaraz potem zespół The Doors, a potem kolejny gość.
0: Reklama.
3: Gen Wolności.
4: Młodzież w walce z komuną.
5: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
6: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18.
7: Scena Stygmat w Warszawie.
8: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
9: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
10: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
11: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
12: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
13: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
12: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
14: To była autopromocja.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl kulinarno-polityczny pod tytułem Dieta Planetarna. Występują Bryś Teksański, znaczy się Antosia, Kelneros Jakubos, znów mędrują.
1: Witam Państwa. Dziś w karcie oczywiście menu planetarne. Co podać?
2: No ja poproszę z raziki z Plutona. Pewnie ostre są.
1: No raczej. A dla pani?
3: A ja poproszę cynaderki z Wenus z perkiem. Zaraz, a nie powinno być z koperkiem?
1: Droga pani, nasza restauracja jest całkowicie apolityczna i dlatego wycięliśmy z koperka K.O. No i zostało perek.
3: A skąd to B?
1: Ale pani czepialska!

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej i teraz będzie o wyborach, ale już tych nie w Krakowie, ale ogólnopolskich. Razem z nami już jest nasz kolejny gość. Razem z nami jest Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: I patrzymy na tą sytuację ogólnopolską w Krakowie. Donald Tusk powiedział grzeczny, już byłem. Przeciwnik ma bejsbola, to ja nie będę grał w szachy, też użyję bejsbola. Dzisiaj rano pan minister Berek, no niedawna minister, teraz już osoba wskazana przez Sejm na sędziego, ale jeszcze bez ślubowania powiedział, jeżeli ktoś utrudnia sędziemu poruszanie się, no to wskazany jest udział policji. Oczywiście wszystko w kontekście tego, jak pan Berek ma trafić do Trybunału i którędy wejść i z czyją asystą szykuje. I mamy takie zapowiedź szczerą, uczciwą, chciałoby się powiedzieć, zapowiedź wariantu siłowego i dokręcania śruby przez Tuska. Czy to jest tylko retoryczne prężenie muskułów?
2: No, dokręcanie śruby bez wątpienia tak, tylko pytanie, czy rzeczywiście wejdą siłowo do Trybunału, bo to są dwie różne sprawy. Poza tym siła i przemoc nie musi być wcale fizyczna. Właściwie jeśli mówimy o kampanii wyborczej, czy w ogóle o kampaniach politycznych, no to przecież ta przemoc jest głównie symboliczna, no bo ona ma wpływać na jakieś notowania, na postawy ludzi, na ich opinie. I przemoc fizyczna, na przykład w postaci wejścia policji do Trybunału, jest tylko jednym i to raczej takim rzadziej używanym aspektem przemocy.
1: Ale to o co może chodzić? Znaczy, jaka to jest zapowiedź z gatunku polskiej polityki w historii III RP? Grzeczny już byłem. Część osób przypomniało cytat z Mateusza Kijowskiego w roku 17. On wtedy mówił, że już teraz nie będzie taki grzeczny. To zawziął podobnie, ale wtedy wyglądało to śmiesznie. Chociaż wtedy kot wcale taki śmieszny nie był. Kot wtedy był polityczną potęgą. Kiedyś Radosław Sikorski mówił, że on nigdy nie był grzecznym chłopcem, ani w Afganistanie, ani w Anglii, ani gdzieś tam. Ale to chyba nie jest ten sam deseń, żeby premier powiedział, że grzeczny to już był. Szukałem status Wałęsy, bo to by mi trochę do Wałęsy pasowało, ale nie znalazłem tego typu słów. To być może po raz pierwszy, kiedy urzędujący premier zapowiedział wprost, że wyzwoli się z jakichś takich ram kultury politycznej, czy nawet ram prawnych.
2: To nie jest pierwszy raz w wykonaniu Donalda Tuska. Choćby jego zapowiedź, no chyba już tak ze dwa lata mijają od niej, czy półtora roku, już nie pamiętam. Jego deklaracja demokracji walczącej jest tego samego rodzaju, no różnego rodzaju i zapowiedzi, i czyny, no bo przecież wejście do TVP czy do prokuratury miało charakter siłowy, więc to nie jest pierwszy raz, to nie jest moim zdaniem całkowita zmiana i nowy rozdział, tylko raczej kontynuacja starego paradygmatu demokracji walczącej. Sam pan premier był uprzejmy to tak nazwać, więc powtarzam po nim. Tyle, że oczywiście to się dzieje z różnym natężeniem, w różnym tempie, które zależy od nastrojów społecznych, od tego, co powiedzą partnerzy zagraniczni i od najróżniejszych, zapewne też nieznanych nam czynników, więc ja bym tutaj jakiejś całkowitej nowości

0: polaryzacja. Zresztą to jest, to będzie realizowane co najmniej dwutorowo. Tutaj można powiedzieć opozycja obecna, czy no opozycja, no częściowa opozycja, no bo to dotyczy też, po stronie opozycji jest część instytucji władzy, jak na przykład Pałac Prezydencki, prawda? W każdym razie przeciwnicy koalicji rządzącej będą naciskani czy też atakowani z dwóch stron, czyli od lewej, czyli ze strony koalicji bezpośrednio, a także od strony prawej, czyli ze strony Konfederacji Korony Polskiej. I chodzi tutaj o to mniej więcej, żeby ich ścisnąć, oczywiście również skonfliktować między sobą, co jak ostatnio w naszej rozmowie mówiłem, nie jest takie trudne, bo opozycja prawicowa nie potrzebuje wielu zachęt, żeby się konfliktować między sobą, no ale zawsze można pomóc. W każdym razie to jest, tak właśnie będzie wyglądał najbliższy rok. Czy policja wejdzie do Trybunału? Nie mam pojęcia. Na pewno skończyłoby się to niezłą awanturą, zwłaszcza, że są tam przecież na miejscu obrońcy, którzy nie odpuszczą. Tego nie wiem. Nie wiem, czy Donald Tusk zdecyduje się na taki ruch. Bez wątpienia będzie patrzył na to, jak reagują różni partnerzy zagraniczni, nie tylko centrala brukselska czy berlińska, ale także choćby Waszyngton, który raz po raz wysyła jakieś tam sygnały, więc co do samego Trybunału nie wiem, nie mam pojęcia, natomiast generalnie będziemy mieli do czynienia z taką brutalizacją, podpalaniem wszelkiego rodzaju emocji i krótko mówiąc sianiem chaosu.
1: Sianiem chaosu, ale
0: ze strony premiera.
1: Ale który będzie miał skuteczny wymiar, bo jak się popatrzymy na sondaże, tym razem nie partyjne, a zaufania, no to na przykład mamy sondaż dla Onetu zrobiony, gdzie prezydent po raz pierwszy ma mniej niż połowę zaufania. Ma 47,1% zaufania, spadł poniżej 50%. Część osób z prawicy od Grzegorza Brauna mówi, aha, to jest kara prezydenta za to, że trzyma się sojuszu ze Stanami, gdyby przyszedł na naszą stronę i zawrzał sojusz z Chinami i Rosją, to na pewno by mu nie spadło. Chociaż w tym samym sondażu spada na prezydentowi Nawrockiemu, ale rośnie ministrowi Sikorskiemu, rośnie Czarzastemu, rośnie Tuskowi. Nie wiem, czy to są ci zawiedzeni wyborcy Grzegorza Brauna, którzy odchodzą od prezydenta i zaczynają bardziej ufać premierowi. To jest oczywiście pewien żart, a może jest tak, że właśnie racja jest taka, że ta brutalna siła, że ta przemoc okazuje się skuteczna, że Donald Tusk, Czarzasty patrzą w sondaże i widzą, im ostrzej idziemy, im jesteśmy bardziej brutalni, im bardziej wymachujemy słownym baseballem, tym nam rośnie, że w tym szaleństwie jest metoda i że my tak dojedziemy do triumfu wyborczego, że będziemy atakować, zamykać, aresztować, przesłuchiwać tak długo, aż nas Polacy pokochają. To przypomniał mi się cytat z Kingsize'a, kto oglądał ten oglądał, kiedy nadszyszkownik grany przez Sztura mówi, my was będziemy tak długo kochać, aż wy nas też pokochacie. I Donald Tusk będzie nas tak długo kochał różnymi atakami, aż ogół Polaków pokocha Donalda Tuska.
0: Ja przede wszystkim jestem wielkim przeciwnikiem analizowania sondaży, które się, to znaczy analizowania nie, ale opierania rachub i analiz na sondażach, które się dzisiaj ukazują. Po pierwsze, liczą się sondaże na miesiąc przed wyborami, nie wcześniej. Wcześniej one nie pokazują najróżniejszych rzeczy, na przykład tego, kto jest niezdecydowany.

0: Sondażownie również bardzo rzadko publikują odsetek odmów, który bywa nader wysoki, a przy wyrównanych mniej więcej siłach obu obozów one mają, te odmowy mają charakter decydujący, nawet jeśli ten odsetek nie jest aż tak duży, a jest duży. Dalej, nie uwzględniamy kreatywnej roli sondaży. Przecież sondaże bardzo często zamawia się nie po to, żeby dowiedzieć się, co ludzie myślą, ale po to, żeby wpłynąć na to, co ludzie myślą.
1: Tak, nie tak po dalej, to, żeby tak opisać, dalej. Tylko żeby wykreować rzeczywistość. Tak, to się
0: ostatnio,
1: zdarza.
0: Ostatnio wypłynęło jedno pytanie z sondażu krakowskiego Ibris, które stawiało tezę, że Wokulski, który wykorzystywał potęgę swojego rodu i bogactwo i tak dalej, i tak dalej, i nagle przechodzili do kandydatów krakowskich, co jest jakąś okropną manipulacją. To jest wycinek, na chwilę zobaczyliśmy kuchnię sondażową, czyli krótko mówiąc, stawia, mogę zacytować to pytanie. W powieści Lalka Stanisław Wokulski wykorzystuje majątek i pozycję swojego rodu, by zdobyć uznanie społeczne oraz miłość samej Izabeli. Ta sytuacja przypomina trochę kandydaturę Łukasza Gibały, który walczy o prezydenturę z wykorzystaniem pieniędzy jego i jego rodziny. Czy zgadza się pani z tym twierdzeniem? To jest pytanie zadane w sondażu w Krakowie. Więc jeśli na podstawie wyników tak prowadzonego sondażu wyciągamy jakiekolwiek wnioski, to sami sobie jesteśmy winni, że później się kompletnie mylimy. No w każdym razie, jeśli no istnieje też taka, że tak powiem, częściowa legenda tak zwanych sondaży wewnętrznych, czyli że partie zamawiają jakieś inne sondaże, tym razem prawdziwe, uczciwe i tak dalej, i na ich, czy tam komitety wyborcze, czy i na ich podstawie sobie kreują jakieś tam, tworzą taktyki czy strategie polityczne, natomiast te, które się publikuje, to są sondaże dla plebsu, dla, jak to się mówi, dla pana, panie Areczku, a prawdziwe sondaże wewnętrzne są dla zarządu. Więc ja nie sądzę, żeby takie podpalanie emocji, które się odbywa na wielu polach, tu nie tylko chodzi o to, że Donald Tusk czy inni przedstawiciele koalicji albo zapowiadają, albo prowadzą jakieś brutalne działania, tu chodzi też o podpalanie nastrojów w sprawie oczywiście Ukrainy, w sprawie różnych unijnych, no i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo. W każdym razie ja nie uważam, żeby taka strategia kompletnego chaosu i podpalania była ostatecznie skuteczna, jeśli ludzie dostają nowe rachunki za gaz, mają jakieś wiadomości o rosnącym bezrobociu, mają wiadomości o różnych zagrożeniach i tak dalej, co więcej, odczuwają to na własnej skórze, bo własne doświadczenie i własna opinia zawsze będzie wyżej ceniona przez lepiej postrzegana, bardziej internalizowana niż jakieś przekazy z mediów, więc ja no z drugiej strony można powiedzieć, że co jeśli wczuć się w sytuację koalicjantów, no to co im biedakom pozostało? Sukcesów, czy to na polu gospodarczym, czy na jakichś polach politycznych, na przykład międzynarodowych, właściwie za wiele nie ma. A jeśli coś jest, to poprzednicy obecnej koalicji, czyli były rząd Zjednoczonej Prawicy, obecnie opozycja, może sobie śmiało te sukcesy przypisać. Proszę zauważyć, że Fort Trump, te zakupy zbrojeniowe, jakieś inwestycje i tak dalej, to wszystko było inicjowane za rządów PiS-u.
1: Czyli jedyne, co pozostaje, to powrót do początku tych rządów, które rzeczywiście siłą przejmowały kolejne instytucje i pokazywały taką...
0: Z braku laku, tak, tylko pytanie, czy ktokolwiek to kupi. Znaczy, oczywiście, że żelazny elektorat, fanatyczny elektorat, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, no bo inni koalicjanci to raczej fanatycznego elektoratu nie mają. No może troszkę lewica i w minimalnym stopniu PSL, ale to w absolutnie minimalnym. Jeśli mówimy o żelaznym elektoracie dzisiejszej koalicji, to jest to elektorat Platformy Obywatelskiej, przepraszam, Koalicji Obywatelskiej. No więc oczywiście ten elektorat będzie jakoś tam częściowo zaspokojony, ale jaką część elektoratu stanowi tak zwany beton. Na pewno niewystarczającą, żeby wygrać wybory. Więc szansą dla Donalda Tuska, czy też jego potencjalnych następców, o ile Donald Tusk na przykład zdecyduje się wybrać karierę międzynarodową, tak jak już mu się to zdarzało, no to szansą jest przede wszystkim słabość przeciwników, a zdecydowanie nie własna siła. Stąd na przykład rosnące notowania Grzegorza Brauna. Nie wiem, czy słychać było ten cudzysłów.
1: No to trzeba było się wsłuchać w cudzysłów, tak, ale to już puentując,
0: strach przed wojną, proszę zobaczyć, mamy, nie wiem, ewakuację szkół w odpowiedzi na zdarzenia, które dzieją się codziennie od 4 lat. Dlaczego nagle teraz? Nic się nie zmieniło. Prowokacje rosyjskie, oczywiście ich rosyjskie ataki na Ukrainę trwają od 4,5 roku, a prowokacje najróżniejsze, które czy jakieś tam, powiedzmy, akty sabotażu, przecież to wszystko dobrze, niby dobrze znamy, a jednak reakcja władz na te posunięcia jest znacznie mocniejsza niż jeszcze parę miesięcy temu. O czym to świadczy? Oczywiście zawsze może pan minister, pan premier Sikorski wyjść na Twittera i z tajemniczą miną powiedzieć, że z pewnych źródeł wie, że coś się szykuje i tak dalej, i tak dalej. I to niby uzasadnia te wzmożone środki ostrożności, które zresztą w dużej mierze dzieją się w rzeczywistości medialnej, tak? Bo ewakuacja urzędników czy dzieci ze szkoły do parku w przypadku ataku rakietowego no nie ma wielkiego sensu. Prawda? To nie jest żadna ewakuacja. To tak jakby był pożar w budynku, a nie potencjalny atak rakietowy. To pokazuje, że krótko mówiąc jesteśmy bardzo podgrzewani emocjami i wszelkie wewnętrzne konflikty i niespójności w opozycji są wzmacniane. Natomiast strategia, czy też taktyka skupienia wokół flagi jest coraz mocniej widoczna.
1: I pytanie, czy będzie skuteczne, ale to będziemy odpowiadać w następnych rozmowach. Marek
0: Wróbel. Moim zdaniem nie wystarczy, chyba że opozycja da się zwabić w liczne pułapki i popełni liczne błędy. Wtedy może być skuteczne.
1: O czym mówił Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja dziękuję i kłaniam się.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. To była audycja wyborcza. A teraz czas na serwis międzynarodowy w wykonaniu Mikołaja Murkocińskiego. Ja się z Państwem żegnam i mówię do usłyszenia do 12.30 do Taktyki Polityki.
2: Odyseja wyborcza.
3: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
4: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w tym serwisie międzynarodowym, wydaniu specjalnym serwisu międzynarodowego Radia Wnet, prosto z ulic Paryża, które być może Państwo słyszą gdzieś tam w tle. Znajduje się w 6 dzielnicy Paryża, na po lewej stronie Sekwany, w sercu tak zwanego katolickiego Paryża. Mówi się tak o tym miejscu, ponieważ jest tu taka koncentracja różnych instytucji katolickich, zaczynając przede wszystkim od sanktuarium Matki Bożej od medali przy Rue du Bac. Rue du Bac znajduje się dosłownie tutaj za rogiem od miejsca, w którym się znajduje, ale tutaj także znajduje się Instytut Katolicki w Paryżu, który dzisiaj zostanie odwiedzony przez papieża Leona XIV. Tutaj również znajduje się szereg innych instytucji i kościołów i nieprzypadkowo to również w tym miejscu będzie się dzisiaj koncentrowała ta obecność papieża Leona XIV, który, przypomnę, przybył już dzisiaj około godziny 10 do Francji, do Paryża. Wylądował jego samolot na lotnisku w Orly na południu miasta i tym samym zaczęła się podróż apostolska, która będzie trwała 4 dni, będzie trwała do poniedziałku i która obejmie nie tylko Paryż, ale także Lourdes, dokąd papież uda się jutro, oraz Mezy, to miejscowość, w której będzie przebywał papież w poniedziałek, i także z tejże miejscowości, z Mezy, papież Leon XIV wróci do Watykanu. Ale to niewątpliwie dzisiaj i jutro, można powiedzieć, są te najważniejsze punkty programu pielgrzymki papieża Leona. Pielgrzymki, które, jak już wspominałem, dzisiaj w dzisiejszym poranku Radia Wnet, ma bardzo, bardzo napięty program. Chyba żadna inna wcześniejsza pielgrzymka nie była tak, kolokwialnie mówiąc, dopchana. W każdym razie papież Leon XIV wylądował i obecnie znajduje się w Pałacu Elizejskim, czyli w Pałacu Prezydenckim, dokąd wszedł w towarzystwie prezydenta Francji Emmanuela Macrona i aktualnie dziennikarze i osoby, które zostały zaproszone do Pałacu Elizejskiego z tej okazji, oczekują na pojawienie się papieża Leona oraz Emmanuela Macrona w namównicy, na scenie. Wiemy, że Leon XIV będzie przemawiał i to będzie także okazja dla Emmanuela Macrona, jedna z nielicznych zresztą okazji, aby także kilka słów powiedzieć. Kolejna taka okazja będzie miała miejsce dopiero w Metz, gdzie także Emmanuel Macron będzie obecny. Papież wylądował, dzisiejszy program bardzo, można powiedzieć, oficjalny. Tak jak wspomniałem, teraz trwa to spotkanie z Emmanuelem Macronem. Będzie także spotkanie z korpusem dyplomatycznym, a później o godzinie 15 papież Leon XIV uda się do siedziby UNESCO, czyli do tej agendy ONZ-owskiej, która odpowiada za dziedzictwo. Tam również papież Leon XIV wygłosi przemówienie, które jest bardzo, bardzo wyczekiwane. Przemówienie, które na pewno będzie dotyczyło w pewnym stopniu stanu naszej planety, naszego świata. Ma zostać również poruszony wątek sztucznej inteligencji i jej roli. Zresztą to także w nawiązaniu do encykliki papieża Leona XIV, Dignitas Humanitas, w której ten problem, ta kwestia sztucznej inteligencji jest także poruszona. Ale dzisiejszy serwis może warto zacząć od pytania w ogóle, w jaki sposób do tego doszło, że papież Leon XIV przyleciał do Francji, że można powiedzieć, zerwał z tradycją bojkotowania Francji przez jego poprzednika. Papież Franciszek, choć był kilkakrotnie we Francji w czasie swojego pontyfikatu, to konsekwentnie odmawiał pielgrzymki oficjalnej wizyty do tego kraju, choć także łączyła go można powiedzieć, przyjaźnie i na pewno jakieś porozumienie z Emmanuelem Macronem. Ale o tym, jak do tego doszło, że papież tak wcześnie w sumie, no bo nieco ponad rok minął od rozpoczęcia jego pontyfikatu, jak to się stało, że on tak szybko przyjechał do Francji, o tym mówił kardynał Avelin, który jest arcybiskupem Marsylii, który jest również przewodniczącym Konferencji Episkopatu Francji. Mówił o tym na antenie France Inter. Posłuchajmy.
5: Kiedy mu to zaproponowałem, zgodził się. Potem trzeba było ustalić datę, a to już było trudniejsze. Ale po rozmowie z osobą zarządzającą jego kalendarzem, po poszukiwaniach i dokładnym przyjrzeniu powiedziano mi, w 2026 roku nie ma już wolnych terminów. Trzeba poczekać do 2027 roku. Ale w 2027 mamy okres wyborczy. Poza tym nie wiadomo, jak to się potoczy. Powiedzieliśmy więc sobie, to wypadnie na 2028 rok. Ale w międzyczasie widziałem, jak kalendarz papieża się zapełnia. Powiedziałem, jeśli nie uda nam się znaleźć terminu w 2026, to wszystko się znacznie opóźni. Poszedłem więc do niego. Odpowiedział, nie, ale tam wszystko jest już zajęte. Powiedziałem, przynieś nam kalendarz, żebyśmy mogli sprawdzić. Przejrzeliśmy go, a on powiedział, widzisz przecież, że wszystko jest zapełnione, z wyjątkiem tego miejsca, bo była tam zaplanowana podróż, która jednak zostanie odwołana. Odpowiedziałem, w takim razie zróbmy tak, wpisz Francję od razu. A on sam miał spotkanie z papieżem tego popołudnia. I to zawsze będę pamiętał, bo powiedział mi, spróbuję z nim porozmawiać. Tego popołudnia jechałem tak taksówką na lotnisko Ciampino, żeby złapać samolot Ryanair i wrócić do Marsylii. A w taksówce dostałem SMS-a z informacją Il Papa a Cetato.
4: To opowiadał Jean-Marc Avelin, arcybiskup Marsylii, który zresztą, z którym jest wywiad opublikowany w dzisiejszym numerze dziennika Le Parisien. Do tego jeszcze za chwilę wrócę, do tego przeglądu prasy. Natomiast jeszcze kilka takich kwestii organizacyjnych, ponieważ zorganizowanie tej pielgrzymki to także bardzo duże wyzwanie logistyczne. O tym mówił minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez, który potwierdził, że przede wszystkim nie ma żadnego bezpośredniego zagrożenia terrorystycznego ani żadnego innego w tych dniach w Paryżu. Podał również pewne liczby. 14 tysięcy policjantów i służby mundurowych jest zmobilizowanych dzisiaj w Paryżu. Jutro to będzie 12 tysięcy funkcjonariuszy. W kolejnych dniach w Lourdes i w Metz również ta mobilizacja będzie bardzo duża, bardzo pokaźna. 7 tysięcy policjantów w Lourdes i 5 tysięcy w Metz. Ale także, no, jak wiemy, ta msza święta, która jutro będzie odprawiona o godzinie 15 w Paryżu, w sercu Paryża także wymaga wielkich przygotowań, ale także nakładów finansowych. Tylko przypomnę, że ta msza święta jutro o godzinie 15 zostanie odprawiona przez papieża Leona XIV na placu Concorde. To jest plac znajdujący się w centrum stolicy, dosłownie naprzeciwko budynku parlamentu, i według ostatnich danych na tę mszę zapisało się 600 tysięcy osób, ale ten tłum będzie prawdopodobnie znacznie większy, ponieważ przewidziano także miejsce dla osób, które nie zdążyły się zapisać, tak więc wierni będą obecni nie tylko na placu Concorde, który i tak już jest sporych rozmiarów, ale prawdopodobnie ten tłum pokryje całą aleję pól elizejskich, aż po łuk triumfalny, a nawet być może nawet dalej do alei Wielkiej Armii, la Avenue de la Grande Armée, gdzie przewidziane zostały właśnie te sektory dla osób, które nie zdążyły się zapisać. Cały ten system z zapisami, zresztą to też jest ciekawe, on został, można powiedzieć, przejęty od Hiszpanów, ponieważ Hiszpanie tenże system wprowadzili w czasie ostatniej wizyty papieża Leona XIV w Hiszpanii właśnie, i tutaj stwierdzono we Francji, że ten system bardzo dobrze zafunkcjonował, ale też można powiedzieć, że pokazał, jak wielką popularnością cieszy się ta wizyta papieża Leona XIV we Francji. Mówiłem o logistyce, ale to także warto powiedzieć kilka słów o budżecie, ponieważ to również wielkie pieniądze. Początkowo episkopat Francji wyceniał całą organizację tej wizyty na 17 milionów euro, ale biorąc biorąc właśnie pod uwagę wielkie zainteresowanie wiernych, ten budżet musiał zostać znacznie powiększony do 27 milionów euro, w które w większości tenże budżet musiał zostać pokryty przez Kościół. Mówił zresztą właśnie o tym w tym samym wywiadzie wspomniany już Jean-Marc, kardynał Jean-Marc Avelin. Posłuchajmy.
5: Papieża przyjmują trzy diecezje: Paryż, Lourdes i Metz. Każda z nich ma swój budżet. Budżety Lourdes i Metz są w miarę pokryte. Z budżetem Paryża jest trudniej. Dlatego organizowane są zbiórki funduszy, ponieważ nie ma innego rozwiązania. Na razie zbiórki te przynoszą efekty, ale zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie.
4: Rzeczywiście jak na razie tych pieniędzy brakuje i między innymi na stronie internetowej, dedykowanej stronie internetowej Pape en France można taki datek złożyć. I jeszcze może spójrzmy na tytuły dzisiejszych gazet w francuskich. Już wspomniałem o dzienniku Le Parisien, który mam tutaj w dłoni, Le Parisien, i tytuł Francja intryguje Leona, to jest tytuł na czołówce. Widzimy na dużym zdjęciu papieża Leona XIV z kardynałem Jean-Marciem Avelin. Jean-Marc Avelin, który zresztą Państwu tylko przypomnę, kiedy trwało konklawy i te całe spekulacje, kto zostanie następnym papieżem, kto zostanie następcą papieża Franciszka, to właśnie Avelin był wymieniany wśród faworytów. Zresztą został on nieoficjalnie poparty przez Emmanuela Macrona, który, co zresztą wzbudziło pewne oburzenie w Stolicy Apostolskiej, ale to już tak nawiasem mówiąc. Przewracam tutaj stronę. Na drugiej i trzeciej stronie widzimy właśnie wywiad rzekę z Jean-Marciem Avelinem, z kardynałem Jean-Marc Avelinem, a dalej artykuł korespondenta w Watykanie dziennika Le Parisien, Thomas Poupeau, w którym mówi, jak to właśnie w czasie tych ostatnich wakacji papież Leon XIV przygotowywał się do tej wizyty, między innymi ucząc się intensywnie języka francuskiego. Ale cała prasa francuska dzisiaj o tej wizycie mówi. Dziennik Le Monde, tutaj tytuł Leon XIV, les enjeux d'une visite historique, czyli Leon XIV i wyzwania historycznej wizyty. Podobny bardzo tytuł dziennika Le Figaro, czyli Leon XIV, une visite historique, czyli Leon XIV, czyli wizyta historyczna. Ten szerszy przegląd prasy na taki szerszy przegląd prasy dzisiejszej przyjdzie czas, tym bardziej, że dzisiaj od godziny 16 mamy w zasadzie wraz z Małgorzatą Kleszcz cały program dedykowany tej wizycie, ale dzisiaj jeszcze taki może wspomnieć warto o tym akcencie właśnie już dla ludzi, dla wiernych. Po tych wszystkich protokolarnych wizytach przyjdzie czas na spotkanie o godzinie 19.30 z młodymi na stadionie Seine-Saint-Denis. Może posłuchajmy, co o tym mówił, o tej wizycie na antenie radia RTL biskup właśnie tej podparyskiej miejscowości.
5: Jest tu powitanie w imieniu wszystkich biskupów Francji, ale ponieważ jestem biskupem diecezji Saint-Denis, to właśnie do mnie należy powitanie papieża, więc nie ukrywam, że odczuwam presję, by znaleźć odpowiednie słowa i sprawić, by dobrze zrozumiał, gdzie się znajduje i przed kim stoi.
4: To powiedział biskup Saint-Denis, diecezji Saint-Denis, bo rzeczywiście stadion Saint-Denis znajduje się w jednej z tych miejscowości, w których w zasadzie większość już stanowią mieszkańcy wywodzący się z migracji. Zresztą w Saint-Denis także mszę odprawiał w katedrze Saint-Denis, która także jest nekropolią francuskich królów. Tam odprawiał mszę świętą także papież Jan Paweł II w roku 1980. O tym wszystkim będę już jeszcze Państwu opowiadał dzisiaj po południu, ponieważ do Saint-Denis się również udam, ale teraz proponuję, abyśmy posłuchali wywiadu wywiadu, który nagrałem w godzinę temu. Rozmawiałem z panem redaktorem Michałem Kłosowskim, watykanistą, który się specjalizuje właśnie w kwestiach związanych z Watykanem i z papiestwem. Posłuchajmy tej rozmowy. I tak niektóre wywiady możemy przeprowadzać w bardzo pięknych okolicznościach, nie natury, ale może w okolicznościach miejskich. Teraz jesteśmy dokładnie między placem Concorde, gdzie będzie miała miejsce msza święta, gdzie będzie odprawiona msza święta jutro, a parlamentem francuskim. Jest ze mną pan redaktor Michał Kłosowski, watykanista, dziennikarz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: No to w takim razie... Wiemy już, że papież wylądował na lotnisku w Orly. Dlaczego tak dużo mówi się o tej pielgrzymce papieża?
6: To jest w ogóle zaskakujące, w jaki sposób każda papieska wizyta, niezależnie od szerokości geograficznej, potrafi zogniskować uwagę nie tylko mediów, ale w ogóle społeczeństwa. Ja pamiętam, kiedy papież Franciszek był w Iraku, no to Irak nam się średnio kojarzy ze światem katolickim i zainteresowaniem papiestwem, a pamiętam, jak tam byliśmy absolutnie zdumieni skalą przygotowań i zainteresowaniem. Francja, laicka Francja ze swoim laicite, republikanizmem i zamknięciem religii w domach, teoretycznie też nie powinna się przesadnie interesować papieżem, który przylatuje tutaj. A jednak ta pielgrzymka faktycznie wywołuje gigantyczne zainteresowanie i mediów, i społeczeństwa. Może dlatego, że Francja jest trochę zawieszona między poszukiwaniem swojej tożsamości, a odbudowywaniem korzeni, które wraz z odbudową Notre Dame, mam wrażenie, gdzieś wychodzą na światło dzienne. Poza tym francuskie społeczeństwo zmęczenia, jak nazywają je socjologowie często, jest, mam wrażenie, coraz bardziej społeczeństwem poszukującym pewnych twardych, niezmiennych pewników. No i Kościół, papiestwo, 2000 lat tradycji, właśnie to wszystko przynosi. Myślę, że stąd się bierze to zainteresowanie tą pielgrzymką wśród elit i wśród mediów. No a społeczeństwo francuskie, które jednak okazuje się, że w tym swoim DNA ma przywiązanie do kościoła, tradycji i religii, pomimo tych wszystkich wielkich rewolucji, odkrywa wiarę trochę na nowo. Też z powodu tych różnych przedsięwzięć, ale też świetnego wykorzystywania mediów przez francuski episkopat.
4: No to jest fascynująca sprawa, dlatego rok 1905, bardzo twarde prawo o separacji kościoła od państwa, no oczywiście wiemy, rewolucja francuska 1789 i tak dalej. To jest pewien paradoks.
6: Jest paradoks, ale proszę zobaczyć. Kolegium Bernardynów, które mamy całkiem niedaleko, założone przez kardynała Lustigera, 18 lat temu gościło Benedykta XVI. Wcześniej był tu Jan Paweł II. I za każdym razem te papieskie pielgrzymki, mimo laicite, mimo dramatu wojen, mimo nawet teraz skali migracji we Francji i zmian społecznych, one wywołują gigantyczne zainteresowanie. Bo mam wrażenie, że głęboko w DNA francuskim jest też taka potrzeba słuchania hierarchicznej inteligencji. W tym sensie, że papież przynosi nie tylko świadectwo wiary, nie tylko świadectwo Kościoła, ale też pewnego rodzaju sznyt intelektualny, który we Francji, ten sznyt intelektualny jest czymś cenionym przecież najbardziej. Mieliśmy rozmowy Dominika Woltona z bardzo wieloma katolickimi intelektualistami, z wymienionym kardynałem Lustigerem również. Mieliśmy rozmowę Dominika Woltona z papieżem Franciszkiem, przecież wydano. Mamy Magnifica Humanitas teraz, która jest w 140 tysiącach egzemplarzy sprzedana już tu we Francji. Myślę, że jednym z elementów takiego sukcesu tej pielgrzymki jest właśnie też to, że Francuzi bardzo wysoko intelekt, wiedzę i mądrość ceniący widzą w papiestwie pewnego rodzaju depozytariuszy tej wiedzy i mądrości, którą niesie ze sobą 2000 lat doświadczenia Kościoła.
4: A myślę, że takim właśnie przykładem człowieka, który obrazuje to, o czym pan mówi, jest prezydent Francji, Emmanuel Macron, który jest stałym gościem w Watykanie, który jest sam przecież absolwentem szkoły jezuickiej, z tego co pamiętam.
6: Jednocześnie już tej jego bytności czasów Franciszka zostały trochę ograniczone, bo faktycznie za czasów papieża Franciszka to Emmanuel Macron był w Watykanie średnio raz na pół roku. Kiedyś taki tekst popełniłem o tym. I faktycznie oczywiście to się wiąże z tą godnością kanonika, które po królach francuskich i potem po Napoleonie, który zdobył Rzym i podzielił go trochę na te części francuskie. Francuski w Rzymie jest bardzo ważnym językiem, oczywiście. Natomiast papież Leon XIV jest trochę innym papieżem niż Franciszek, mimo że jest jego takim spadkobiercą w jakimś sensie, ale jest jednocześnie augustianinem, bardzo głęboko i dobrze wykształconym matematykiem, również nie tylko filozofem, jednocześnie człowiekiem bardzo pokornym. Ja pamiętam jego wystąpienie w Kortezach hiszpańskich, które jak słuchałem i kiedy uświadomiłem sobie, że ten człowiek w zasadzie z pamięci opowiada historię wielkich podbojów Europy na zachodzie, opowiada historię de la Vittorii, prawie narodów, poszukiwania godności człowieka, uświadomiłem sobie, że jest w nim coś bardzo głęboko inteligenckiego. I myślę, że to jest też coś, na co liczą, czy co widzą Francuzi, chociażby po tej popularności Magnifica Humanitas, która no, w epoce sztucznej inteligencji jest dokumentem bardzo ważnym, po prostu, nie tylko dla papiestwa, nie tylko dla świata anglojęzycznego, ale też dla świata frankofońskiego, jak się okazuje. No i cóż, no, wszyscy czekają na to, co papież tutaj powie, nie tylko w Paryżu, ale też w Lourdes i w Metz. Metz, który moim zdaniem jest taką trochę zapomnianą, ale wisienką na torcie tej podróży.
4: W miarę europejskiej. Tak.
6: Podróży apostolskiej. No bo Europa. Europa, o której cały czas Leon przypomina, że jest czymś więcej niż tylko projektem biznesowym. To nie tylko jest ekonomia i biznes, ale Europa jest projektem pojednania. Projektem konstrukcji pokoju na kontynencie, przez który raz na pokolenie przetacza się gigantyczna wojna. No to nie tylko pierwsza, druga wojna światowa, ale przecież wcześniej jeszcze te wszystkie zmagania aż od czasów napoleońskich. Więc sądzę, że to wszystko składa się na popularność tej wizyty, na tą papieską, że tak powiem, gorączkę tutaj we Francji, no bo i wszystkie telewizje, i wszystkie media, i gazety, i social media, mnóstwo tego wszystkiego, prześcigają się w tym, jak pokazać tą pielgrzymkę. No tego nie było. Ja sobie nie przypominam, a Francję całkiem znam, nie przypominam sobie tego w ostatnich latach, więc myślę, że też stąd się bierze ta gorączka papieskiej wizyty we Francji, z potrzeby poszukiwania i wiary, że papiestwo i papież wciąż niosą ze sobą pewne ponadczasowe wartości i wiedzę, i mądrość.
4: Pan śledzi te różne pielgrzymki papieża Leona XIV, który rozpoczął ten swój pontyfikat całkiem niedawno, bo trochę ponad rok temu. Mamy wrażenie, że każda ta pielgrzymka jest całkiem sporym sukcesem. Jak to się dzieje, że ten człowiek, który jest no, bardziej wycofany niż papież Franciszek, przynajmniej tak to wygląda, jak jemu się udaje właśnie porywać takie tłumy i wzbudzać takie zainteresowanie?
6: Wie pan, ja papieża poznałem na siłowni. Mieszkając w Rzymie pod Watykanem jest taka siłownia Omega Fitness i tam przychodził właśnie jeszcze ówczesny kardynał Prevost razem ze swoim sekretarzem, księdzem Ramaekunom Ingą. To jest dość niezwykła cecha tego człowieka, kardynała Prevosta. On jest bardzo pokorny. To po pierwsze. Po drugie, jest głęboko zintegrowany jako osoba. To znaczy, on nie ukrywa, że gra w tenisa, uprawia sport. On nie ukrywa, że uczy się na Duolingo języków. On nie ukrywa, że jednocześnie jest synem świętego Augustyna, czyli no jednego z ojców Kościoła i myśli współczesnej Kościoła. Leon XIV imię po Leonie XIII, katolicka nauka społeczna. Ten papież jest taką emanacją odpowiedzi Kościoła na problemy świata współczesnego, na chaos, na te wszystkie rzeczy, które się wiążą z dezinformacją, z tym chaosem całym, z halucynacjami, z tym szumem, w którym żyjemy. On jest po pierwsze bardzo głęboko pokorny, po drugie jako augustianin prowadzi życie zakonne, czyli ma czas i na modlitwę, i na sport, i na edukację. Porywa tłumy też jeszcze jedną rzeczą, jest poliglotą. Ja pamiętam w Angolii, kiedy on zaczął na tej mszy pod Luandą, w tym osiedlu przez Chińczyków zbudowanych, mówić po portugalsku. I oni wszyscy absolutnie wybuchnęli radością. Kiedy jest we Włoszech, mówi po włoszku. Kiedy rozmawia z przywódcami świata anglosaskiego, mówi po angielsku. To jest duży klucz do w ogóle takiego sukcesu komunikacyjnego, czyli znajomość języka, umiejętność porozumienia się z człowiekiem i językiem, którego on używa. I myślę, też stąd się to bierze. Z integracji jego jako osoby, z pewnej powagi urzędu oczywiście, ale też z tej jego łagodności, otwartości i wychodzenia do tych, z którymi się spotyka, chociażby ucząc się właśnie ich języka.
4: Chociaż potrafi też mieć ostre słowa, szczególnie wobec władz państwowych, to zobaczyliśmy w czasie jego pielgrzymki po Afryce. Czego możemy się tutaj spodziewać we Francji, co powie Leon XIV do Francuzów, czy też także do władz francuskich? No Francja w końcu też jest w takim gorącym momencie politycznym, w przyszłym roku wybory prezydenckie. Czego może się spodziewać Emmanuel Macron od papieża Leona?
6: Myślę, że sam Emmanuel Macron nie wie, czego się może spodziewać. O ile Franciszek był przewidywalny w jakimś sensie, to tutaj już kilka dni temu były informacje o tym, że właśnie miał być medal dla papieża Leona, którego on odmówił przyjęcia. Miało być to, miało być tamto. Wiemy, że kandydaci w prezydencjele się próbują wszyscy spotkać z papieżem, zrobić zdjęcie. Ale on powie to, co będzie uważał za słuszne. Myślę, że hasło tej pielgrzymki, które nawołuje do obrony życia, każdego życia, i poczętego, i migranta, i osoby starszej, wybrzmi bardzo mocno. Bo też ten piękny gest z osobami z zespołem Downa, które będą asystować podczas mszy jako ministranci w Lourdes, to też jest taki element mówiący o tym, że Francja nie tylko nie zapomina o swoim chrzcie, ale nie zapomina o swoim życiu. O życiu swoich mieszkańców, o życiu wiarą. To będą pewnie słowa, wokół których papież zbuduje te swoje wystąpienia, no ale jednocześnie jesteśmy we Francji, na francuskim gruncie, na francuskiej ziemi, więc myślę, że będą to słowa wyraziste, które oby, tak jak te 30 lat temu słowa Jana Pawła II zatrzymały pewne zmiany we Francji, też zatrzymają niektóre zmiany, które dzieją się dzisiaj we francuskim prawodawstwie. Mówię tutaj oczywiście o tej ustawie skracającej życie de facto. To są rzeczy, które na pewno papież Leon XIV podejmie, no bo musi je oczywiście podjąć. I na koniec Europa. Europa, bo Francja ma gigantyczną rolę do odegrania w procesie budowania Europy, konstruowania europejskiego pokoju. I tak jak pisze zawsze i mówi profesor Rémy Braque, jest tym centralnym miejscem, z którego idę na różne miejsca Europy, z którego kontynenty emanują.
4: To już ostatnie pytanie w takim razie. Jeżeli spojrzeć na te wszystkie podróże apostolskie, dotychczasowe papieża Leona, czy tutaj mamy jakiś klucz i jeżeli tak, to jak Francja tutaj w tej układance się plasuje?
6: Leon wraca do korzeni. Wraca do tych miejsc, do których Franciszek nie poleciał. Hiszpania, bardzo stary kościół, gigantyczna rola w ewangelizacji narodów, ale też tragiczna przecież. Francja, kościół francuski z tymi intelektualistami, z całym pokoleniem, no ale też z tymi, którzy popełnili błędy. To jest klucz, który mówi nie tylko peryferie, tak jak Franciszek, no bo peryferie też były. Angola, Turcja, Liban, ale też korzenie, też tradycja, też stary kościół, stara Europa, Francja, Hiszpania i te miejsca, których uciec się nie da, czyli Liban, blisko Ziemi Świętej. To jest klucz. Klucz łączenia, niedzielenia, klucz powrotu trochę do tradycji i do korzeni, a nie tylko wychodzenia tam dalej z tym takim odzewem czy zaciągiem ewangelizacyjnym. To myślę, że jest coś, co można podsumować jako ten klucz do papieskiego kalendarza. Łączenie i powrót do swoistej tradycji z domieszką tego, co jest konieczne, bo w takim świecie żyjemy, czyli wychodzenia poza granice tego, co znamy jako my, jako Kościół nasz lokalny, w kierunku Kościoła globalnego.
4: Powiedział redaktor Michał Kłosowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ten wywiad będzie dostępny do słuchania na portalu wnet.fm. Minęła godzina 12 tutaj w Paryżu, jak również na krakowskim przedmieściu 79. To ja w takim razie mówię Państwu do usłyszenia dziś po południu, ponieważ tak jak już wspomniałem, od godziny 16 program specjalny poświęcony pielgrzymce papieża Leona XIV do Francji. Od godziny 16 wraz z Małgorzatą Kleszcz w Warszawie, ja w Paryżu. i zobaczymy, do której minimum do godziny 22 z Państwem będziemy. Kłaniam się nisko, Mikołaj Murkociński.

0: Wiadomości z net.
1: Leon XIV rozpoczął pielgrzymkę we Francji. O godzinie 10 papież wylądował na lotnisku Orly w Paryżu. Na jutrzejszej mszy świętej na placu Concorde na Polach Elizejskich można się spodziewać co najmniej 600 tysięcy wiernych. Dziś po uroczystym powitaniu Ojca Świętego czeka bardzo napięty harmonogram, o czym mówił specjalny wysłannik radnia w Paryżu Mikołaj Murkociński.
2: Część oficjalna to już taka tradycja, że papież zaczyna od spotkania z władzami państwowymi, ale również z protokołem. Papież Leon XIV uda się do Pałacu Elizejskiego spotkać się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a później wiele spotkań po drugiej stronie sekwany. O godzinie 15 Leon XIV odwiedzi siedzibę UNESCO. Spodziewane jest tam przemówienie na temat m.in. sztucznej inteligencji, ale także spotkania w różnych częściach tak zwanego katolickiego Paryża, który znajduje się właśnie po lewej stronie sekwany.
1: Od godziny 16 do 17 papież będzie przemieszczał się papa mobile po ulicach Paryża, potem spotka się z duchowieństwem, a po godzinie 19.30 z młodymi ludźmi na stadionie w Saint-Denis, gdzie pojawić ma się minimum 80 tysięcy osób. Wydarzenie to będzie transmitowane na antenie Radia Wnet. Instytut podległy Zbigniewowi Ziobrze przez 7 lat płacił Monice Hornie-Cieślak za pisanie prawa. Czytamy na portalu Wirtualna Polska. Portal donosi o współpracy Rzeczniczki Praw Dziecka z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości. 16 umów, brak konkursów i dokumentów o tym, kto ją wybrał i za ile 224 tysiące złotych na koncie. Jak czytamy, pierwszą umowę dał jej Marcin Romanowski, a kiedy obecna koalicja wybierała nową Rzecznik Praw Dziecka, Hornie-Cieślak pominęła informację o tej współpracy. W środę serwis Zero.pl opublikował tekst, wedle którego Monika Hornie-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom dwojga dzieci, mimo iż sąd nie widział ku temu przesłanek. Sprawę przeciwko Lechowi Wałęsie umorzyła prokurator Małgorzata Szeroczyńska, zastępca prokuratora okręgowego w Warszawie, która wcześniej umorzyła sprawę Dwóch Wież. Podał na portalu X dziennikarz Radia Wnet Jakub Pilarek, a potwierdził ją rzecznik prokuratury Piotr Skiba. Prokuratura okręgowa w Warszawie umorzyła 24 września postępowanie przeciwko Lechowi Wałęsie podejrzanemu o składanie fałszywych zeznań. Sprawa dotyczyła przesłuchania z kwietnia 2016 roku i autentyczności dokumentów odnalezionych w domu wdowy po generale Czesławie Kiszczaku. Sprawę umorzono na podstawie zeznań świadków twierdzących, że były prezydent był wtórnym analfabetą. Jak podaje Wielki Słownik Języka Polskiego, wtórny analfabetyzm to utrata wcześniej nabytych umiejętności, powstała wskutek ich niewykorzystywania i nierozwijania. Dr Józef Orzeł w Wieczorze Wnet podważył tę wersję, przywołując trzy sytuacje, których był bezpośrednim świadkiem, kiedy Wałęsa pisał i redagował teksty. Cała rozmowa z doktorem Orłem na kanale YouTube Radia Wnet. Zgadzam się, że do paraliżu prawnego związanego z Trybunałem Konstytucyjnym przyczyniły się obie strony sporu politycznego. Ta sprawa ciągnie się od 2015 roku, jednak rząd zaostrza konflikt, mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: Bez wątpienia mamy wiele niepokojących sygnałów od grudnia 2023 roku, gdzie widzimy wyraźnie, że rządzący nie przestrzegają przepisów polskiego prawa, nie przestrzegają konstytucji, nie przestrzegają ustaw. Wszystko robią drogami na skróty, uchwałami, a nie ustawami, decyzjami, interpretacjami. Omijają przepisy polskiego prawa. Czy to jest zamach stanu? To są chyba za daleko idące słowa, ale bez wątpienia jest to preludium do działań o charakterze siłowym, niezgodnych z ładem konstytucyjnym.
1: Donald Tusk, przejmując Trybunał Konstytucyjny, chciałby mieć pewność, że jego bezprawne działania będą mieć stempel osadzonych tam przez niego ludzi, mówił w Poranku Wnet rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Arabia Saudyjska, Turcja i Pakistan zorganizują pilne spotkanie na wysokim szczeblu w ramach wspólnego paktu obronnego. Rozmowy mają dotyczyć sposobów wsparcia Arabii Saudyjskiej w związku z atakami jemeńskich rebeliantów Huti, którzy przeprowadzili wczoraj kolejne ataki. Według ich deklaracji wystrzelili dziesiątki pocisków i dronów. Saudyjskie władze poinformowały natomiast o przechwyceniu 6 pocisków balistycznych. Wcześniej wydano alarmy dla mieszkańców m.in. Mekki, Dżuddy i Yanbu, głównego saudyjskiego portu naftowego nad Morzem Czerwonym. Wielki mufti Arabii Saudyjskiej, najwyższy autorytet religijny kraju, wezwał żołnierzy do gotowości do oddania życia w walce z Huti i zapowiedział konieczność odsunięcia tej grupy od władzy w Jemenie.
0: prognoza pogody.
1: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W całym kraju przelotne opady deszczu, choć najwięcej będzie padać na północy, wysoko w Tatrach, nieco śniegu. I tam 11 stopni Celsjusza, 14 na południowym wschodzie i na Suwalszczyźnie, a na pozostałym obszarze kraju 15-16 stopni.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Po reklamie.
7: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
8: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Przed nami Studio Dublin, dzisiaj bez redaktora Bogdana Parenca, który rozpoczął upragniony urlop, a ja ten urlop zaczynam od poniedziałku, ale spokojnie, Cienie w jaskini i Muzyczna Polska Tygodniówka nadal w ramówce Radia Wnet. Jutro wyjątkowo sobotnie spotkanie z polską muzyką poprowadzi brawurowo, jak to on, redaktor Sławomir Orłat, ojciec dyrektor listy Polish Chart. A przed nami gość wieści historycznych ze Szmaragdowej Wyspy. Do Dublina 25 września w roku pańskim 1846 docierały meldunki o rozległym nieurodzaju ziemniaka w wielu hrabstwach. Był to jeden z dramatycznych sygnałów pogłębiania się wielkiego głodu, który w następnych latach radykalnie zmienił demografię, społeczeństwo i historię emigracji irlandzkiej. Wielkim bohaterem, który ratował Irlandczyków od głodu, był Sir Edmund Strzelecki. Nam znany tylko i wyłącznie z Australii i jego 25 września 1917 roku śmierć Thomasa Asha. Kim był Thomas Ash? Thomas Ash był uczestnikiem Powstania Wielkanocnego i działaczem Irish Volunteers. Zmarł po przymusowym karmieniu podczas strajku głodowego w więzieniu Mount Joy. Jego śmierć stała się ważnym momentem radykalizacji irlandzkiego ruchu republikańskiego i symbolem represji władz brytyjskich. Natomiast 25 września 1969 roku kulminacja, jak mawiamy na Szmaragdowej Wyspie, kulminacja oblężenia Bogside w Derry, to Irlandia Północna. Starcia katolickiej dzielnicy z policją, po których po raz pierwszy na ulicę wkroczyło brytyjskie wojsko. I był to moment przełomowy dla późniejszych czasów Troubles, tej bratobójczej wojny domowej między lojalistami a republikanami. 25 września 1978 roku, w okresie po wyborze Jana Pawła II, 16 dzień października, polskie i irlandzkie środowiska emigracyjne w Dublinie intensyfikowały swoje kontakty. Wszyscy przewidywali, że to Polak. Nie wiadomo jak, być może natchnienie Ducha Świętego, że Polak będzie następcą świętego Piotra. W literaturze historycznego przedmiotu wskazuje się, że to właśnie w drugiej połowie lat 70. rodzą się inicjatywy, które doprowadzą do powstania Irish Police Society, IPS, w styczniu 1979 roku. Natomiast dzisiaj, bo w tle grupa U2, panie i panowie, to niezwykłe instrumentalne nagranie Heartland z płyty Rattlingham. 25 września 1976 roku w muzyce szczególny wymiar kulturalny. Dziś przypada 50. rocznica pierwszego spotkania przyszłych członków grupy U2. W Dublinie zaplanowano wydarzenia rocznicowe, a Central Bank of Ireland wypuszcza dziś pamiątkową monetę dwueurową poświęconą zespołowi. I bez wątpienia to dobry motyw radiowy. Od kuchni w północnym Dublinie roku 1976 kuchnia perkusisty grupy U2 Larego Malena Juniora. Od kuchni do YouTube jako jednej z największych marek kultury irlandzkiej i narzędzia irlandzkiego soft power na całym świecie. Dzisiaj jeszcze powrócę do tego niezwykłego wydarzenia w drugiej godzinie dzisiejszego muzycznego piątku. To godzinie 14. Opowieść o grupie U2 i trochę mało znanych nagrań. Natomiast dzisiaj w studiu Dublin z ukłonami dla redaktora Bogdana Ferenca, który już wkrótce nawiedzi mnie sobotnią porą, nagranie I Will Follow to z tego dodatkowego dysku, który znalazł się na rocznicowym wydaniu debiutu płytowego grupy U2 Boy. I Will Follow. 50 lat minęło od czasu, gdy zawiązała się grupa U2. Adam Oczerpak przy konsulatach w Warszawie, Tomasz Wranowski w studiu, roztoczyła Manana Grzęda-Sokalska.

I Will Follow, będę podążał pieśń, którą napisał, jeżeli chodzi o lirykę Bono, to przepiękna odezwa do duszy świętej pamięci mamy Bono, Iris, która opuściła go i przeniosła się na drugą stronę luster, gdy Bono miał lat 12. Ale przed nami, panie i panowie, wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Najpierw o tym, że Irlandia żyje już trochę świętami Bożego Narodzenia i Dublin City Council zdementował cofnięcia pozwoleń w sprawie festiwalu świątecznego. Dublin City Council stanowczo zaprzecza, jakoby doszło do tak zwanego U-turn w kwestii festiwalu Winter Lights, podkreślając, że impreza odbędzie się w grudniu, a następnie zostanie przedłużona na styczeń i początek lutego, kiedy będziemy świętować Dzień Świętej Brygidy, kiedy rozpoczyna się Imbolc, czyli to celtyckie wiosenne nowe światło. Tony Smithers, szef do spraw wydarzeń w Radzie Miasta Dublina, wyjaśnił w radiu RTI. To nie jest zmiana zdania. Zawsze planowaliśmy grudniową edycję z motywem bożonarodzeniowym, a styczniowa część to rozszerzenie festiwalu o tematyce zimowej. Rada Dublina przyznała jednak, że w komunikacie z wtorku pojawił się błąd komunikacyjny, który sugerował przeniesienie całego festiwalu na nowy rok. Festiwal, który trwa nieprzerwanie od 2018 roku, przyciąga rocznie prawie 300 tysięcy odwiedzających i obejmuje projekcje świetlne na zabytkach oraz instalacje w centrum Dublina. Smithers dodał także, że zaczynamy planować wydarzenie bożonarodzeniowe już w lutym. Nic się nie zmieniło. 100% historii pozostaje taka sama. A teraz wieści ze szkolnictwa wyższego Republiki Irlandii. Uczyć za granicą, nie przyciągać cudzoziemców. Minister szkolnictwa wyższego James Lawless zapowiedział zmianę priorytetów. Irlandzkie uczelnie mają rozwijać programy wyjazdowe dla rodzimych studentów zamiast

środowisku akademickim, gdzie dotychczas model rekrutacji był postrzegany jako źródło dochodów i różnorodności. Studio Dublin, wieści ze Szmaragdowej Wyspy. No i teraz rzecz zapalna, bo Parades Commission ma rozstrzygnąć wniosek aranżystów o marsz w Drumcree. Komisja Irlandzka do spraw parad, Parades Commission w Irlandii Północnej, ma wydać decyzję w sprawie wniosku Orange Order o marsz ulicą Galvardy Road w Partadown. Pierwszy raz od niemal 30 lat marsz zaplanowany na niedzielę 27 września. Galvardy Road to niezwykłe miejsce, gdzie tak naprawdę jest to ulica broniona przez republikanów i katolików. Ten marsz, zdaniem oranżystów, miałby być ograniczony maksymalnie do 60 członków zakonu, bez zespołów muzycznych, całej świątecznej oprawy i w absolutnej ciszy. Tymczasem mieszkańcy Garvany Road ostrzegli, że zmobilizują się i zjednoczą, jeśli marsz zostanie zatwierdzony. Komisja, która blokuje trasę przez tę ulicę od roku 1998, przypomnę, to data, kiedy dokonało się porozumienie wielkopiątkowe, powołała mediatorów States Mediation Northern Ireland, aby ułatwić dialog między stronami. Unionistyczni politycy krytykowali komisję po tym, jak sąd wyższej instancji unieważnił jej wcześniejszą decyzję w tej sprawie. Panie i panowie, Studio Dublin, no to teraz niech zabrzmi muzyka i Krzysztof Skowroński bardziej niż się ucieszy, bo teraz dowie się, że najnowsza płyta grupy U2, oto opatrzona dziwnym tytułem, hiszpańskojęzycznym, Carnaval de Luz, co możemy tłumaczyć jako Karnawał Światła, będzie miała premierę 13 listopada. Po pierwszym singlu Street of Dreams dzisiaj premierowo na antenie Radia Wnet singiel numer 2. Silencio, strona druga, utwór pierwszy. Najnowsze YouTube, dla mnie bez rewelacji. Ale premiera, więc gram je w Studio Dublin. Silencio U2 ze zbliżającego się albumu Carnaval de Luz.

Silencio, najnowszym hicior, jeszcze gorący, bo dzisiaj premiera. A najnowsza płyta grupy U2 ukaże się 13 listopada. Jej tytuł Carnaval de Luz to pierwszy duży krążek od roku pańskiego 2018, panie i panowie. No i cóż, niektórzy twierdzą, że to

To trochę kontynuacja tego, co usłyszeliśmy na dwóch epkach grupy YouTube. Days of the Ash, czyli Dni Popiołu, płyta, epka ukazała się w środę popielcową, oraz Easter Lily, ta epka ukazała się w tegoroczny Wielki Piątek, więc nawiązania do kalendarza liturgicznego, no i dlatego Carnaval de Luz, no trochę pojawia się na osi czasu po nich, siedząc, stojąc i tańcząc przed nimi, jak mówi tajemniczo sam Paul Hewson, czyli Bono. Dalsze informacje ze szmaragdowej. Śledztwo w sprawie zamachu w OMA, zeznania detektywa gardy, to irlandzka policja. Śledztwo w sprawie zamachu z OMA z 1998 roku wysłuchało zeznań detektywa gardy Emmeta Casserly'ego w ramach wyjątkowego porozumienia transgranicznego między Irlandią a Wielką Brytanią. Czterogodzinne nagranie zeznań zarejestrowane w Dublinie 1 września zostało odtworzone podczas przesłuchania w Belfaście. Casserly, pracujący w specjalnej jednostce detektywów do spraw terroryzmu, potwierdził, że samochód użyty do przewozu bomby to Vauxhall Cavalier o numerach rejestracyjnych 91DL2554. To nie jest przegląd śledztwa, lecz prezentacja materiału zgromadzonego wówczas, zaznaczył detektyw w nagraniu. Śledztwo ujawniło także, że w planowanie zamachu mogło być zaangażowanych nawet 14 osób, a garda przekazała komisji aż 107 pudeł dokumentacji. A teraz o tym, że społeczeństwo na Szmaragdowej Wyspie niestety starzeje się. Domy opieki w Irlandii ostrzegają, kraj idzie w stronę największego wyzwania socjalno-zdrowotnego. Przedstawiciele domów opieki alarmują, że Irlandia, cytat, zasypia, zmierzając do największego wyzwania społeczno-zdrowotnego w swojej historii. Nursing Homes Ireland podało, że średnie zajęcie łóżek w placówkach wynosi już prawie 95%, a w niektórych regionach przekracza nawet tych procent. 100. Cytat, widzimy już, że starsi ludzie w Irlandii muszą opuszczać swoje społeczności, by znaleźć miejsce w domu opieki. To ma realny wpływ na mieszkańców i ich rodziny. Ostrzegł przedstawiciel Nursing Homes of Ireland. Natomiast Centralne Biuro Statystyczne Republiki Irlandii prognozuje, że do roku 2040 Irlandia będzie potrzebować dodatkowo 1000 łóżek rocznie, by sprostać popytowi wynikającemu ze starzenia się społeczeństwa. Koszty związane z wiekiem opieka długoterminowa, emerytury, ochrona zdrowia mają wzrosnąć z 35 miliardów euro w tym roku do 97 miliardów euro w 2065 roku. Sektor domaga się pilnych reform finansowania i strategii kadrowych, by uniknąć kryzysu. A za chwilę o bezdomności. W Dublinie odbywa się konferencja, na której irlandzcy decydenci i organizacje pozarządowe dyskutują o adaptacji fińskiego modelu Housing First jako wzorca dla Irlandii. Finlandia, stosując tę strategię, zmniejszyła liczbę osób bezdomnych o prawie 80% w ciągu ostatnich 19 lat. Model ten zakłada natychmiastowe zapewnienie stałego mieszkania osobom bezdomnym bez wcześniejszych warunków dotyczących leczenia czy zatrudnienia. Uczestnicy debaty podkreślili, że Irlandia mogłaby czerpać z fińskich doświadczeń, by skutecznie przeciwdziałać kryzysowi bezdomności. A w tle pozostaje fakt, że Irlandia nadal zmaga się z wysoką liczbą osób korzystających z tymczasowych schronień i noclegowni. No i w finale jeszcze jedna muzyczna informacja, panie i panowie. Studio Dublin, Tomasz Wranowski, Bogdan Ferenc. Central Bank of Ireland oficjalnie wypuścił dziś monetę okolicznościową o nominale 2 euro, panie i panowie, która upamiętnia 50-lecie powstania grupy U2. Uroczystość emisji zaplanowano na dziś na godzinę 14 czasu polskiego, co zbiega się z licznymi wydarzeniami kulturalnymi w całej Irlandii. Moneta stanowi element szerszej fali obchodów jubileuszu jednego z najbardziej rozpoznawalnych irlandzkich zespołów muzycznych. Emisja monet okolicznościowych przez Bank Centralny to rzadkie wyróżnienie podkreślające kulturowe znaczenie grupy U2 dla Irlandii. No i w finale, panie i panowie, nagranie, które też znajdzie się na najnowszej płycie grupy U2, jej tytuł Carnaval of Luz, czyli festiwal Karnawał Światła, ukaże się 13 listopada. U2, Street of Dreams, z ukłonami dla naszego dobrodzieja, prezesa Opoki, założyciela Radia Wnet, Krzysztofa Skowrońskiego. Street of Dreams.
A ulica Marzeń jest krakowskie przedmieście, gdzie my spełniamy swoje marzenia. W Radiu Wnet przy krakowskim przedmieściu 79.

0: Street of Dreams, trzecie nagranie, które ukaże się na płycie Carnaval de Luz, 13 listopada dzisiaj grupa U2 obchodzi 50-lecie powstania. Adam Czerpak zostaje przy konsoletach. Ja pojawię się po godzinie 13.05, jeśli redaktor Łukasz Jankowski na to mi pozwoli. A za chwilę doktor Mikołaj Murkociński i Studio Międzynarodowe. Było to Studio Dublin.
1: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet.
2: Autopromocja. Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
3: To była autopromocja.

0: Z lewej.
1: Z prawej.
2: W centrum.
1: Taktyka polityki.
0: W Radio Wnet. I zaczynamy. To jest godzina, 12:38, a to jest Taktyka Polityki. Razem z nami Piotr Matczuk. Tym razem wyjątkowo nie w studiu, ale przy łączeniu telefonicznym. Dzień dobry.
3: Kłaniam się, witam.
0: Za nami piosenka po niemiecku. Tak sobie pomyślałem, że pewnie pan redaktor ostatnio nuci sobie jakieś niemieckie piosenki.
3: Dlaczego niemieckie?
0: No, po wizycie, po zderzeniu z aparatem państwa Donalda Tuska.
3: Nie, no akurat zderzenie było, ale piosenek po niemiecku sobie z tego powodu nie nucę.
0: No dobrze, to powiedzmy szczerze, jak nas powiedzi, jak to było i za co został przewieziony do Rzeszowa, tam i z powrotem Piotr Matczuk. Wczoraj o tym rozmawiałem z Józefem Orłem, który też był w tej sprawie przesłuchiwany, ale w tym wypadku jakoś normalnie odbyło się to za pomocą łączenia w Warszawie bez szopek. A jak to było, redaktorze, w twoim przypadku?
3: No odbyło się z takim samym skandalem, z jakim odbyło się przeszukanie u mnie w mieszkaniu 2 miesiące temu. Znowu te same metody, znowu zespół bojowy, znowu wejście do mieszkania, znowu w sposób taki niezrozumiały dla mnie i uważam, że bezcelowy, zwłaszcza, że to już drugi raz, straszenie rodziny. Znów ta sama wymówka, że to dlatego, że mam broń w domu. No rozumiem, że pierwszy raz nie wystarczył prokuratorowi ani agentom CBA i nie udowodnił im, że ja jestem praworządnym obywatelem i dopełniam nie tylko ustawy, ale i wszystkich przepisów i wykonuję polecenia. Tym razem zrobili znowu to tak samo, tym razem znowu nastraszyli syna, znowu weszli tak na ostro. Zostałem zatrzymany i przewieziony do prokuratury w Rzeszowie. Tam postawiono mi zarzuty. To jest sama kwestia zarzutów też jest dosyć kuriozalna. Ja oczywiście nie przyznałem się do winy, złożyłem pełne wyjaśnienia, odpowiadałem na pytania prokuratora. Dlatego, że w tej sprawie składałem zeznania ponad rok temu, a prawo w Polsce działa w ten sposób, że kiedy człowiek zmienia się jego status ze świadka na podejrzanego, oskarżonego, to wcześniejsze zeznania się nie liczą. Więc te zeznania, które ja składałem obszerne ponad rok temu, de facto idą do kosza, więc chciałem złożyć wyjaśnienia takie same jak wtedy, bo w tej sprawie z mojego punktu widzenia nic się nie zmieniło i moja, że tak powiem, linia i narracja przedstawia prawdę i chciałem to jeszcze raz prokuratorowi powiedzieć. Zarzut jest kuriozalny, co więcej, no podczas przesłuchania prokurator, przedstawiając różne dokumenty, które ma zgromadzone w materiale dowodowym, no nie przedstawił żadnego, który by udowadniał tą kuriozalną tezę, którą on stawia. Więc no będziemy walczyć dalej, ja będę walczył, nie zamierzam milczeć, nie zamierzam dać się zastraszyć, ja będę działał dalej. Nie wątpię, że władza Donalda Tuska jest w stanie się posunąć jeszcze dalej, więc biorę pod uwagę wszystkie możliwości, ale nie mogę tutaj ustąpić, nie mogę się tutaj poddawać, bo jestem niewinny.
0: Ale skąd pewność, skąd nasi słuchacze, także słuchacze naszego podcastu na YouTubie mają mieć pewność, że Solvere to jest represja, a nie jest po prostu wyjaśnienie możliwych, potencjalnych nieprawidłowości z czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości?
3: No ale to oczywiście, że słuchając radia, czy słuchając kogokolwiek, nie ma się pewności, czy on mówi prawdę. Tą pewność mam ja. Dodatkowo jest tak, że ci, którzy by się wgryźli w sprawę, mogą zobaczyć kuriozalność tego zarzutu, bo jest on posklejany na siłę z różnych artykułów kodeksu karnego. Dość powiedzieć, że artykuł, którego prokurator używa, to jest artykuł 296, o czym sam zresztą wspomniał minister Żurek w swoim twicie. 296, który mówi o działaniu na szkodę spółki. A w zarzutach, które mi są przedstawiane i które tam są spisane na stronie postanowienia, mimo że użyty jest ten artykuł 296 działanie na szkodę spółki, nie ma mowy o żadnym działaniu na szkodę spółki. Więc jakby ja mam postawione zarzuty z artykułu, a potem w zarzutach nie wypełnia to tego artykułu kodeksu karnego. Jest to kuriozalne. Jest to taka piramidalna konstrukcja, która ma być pewną sugestią. I oczywiście można powiedzieć tak, ja jestem w stanie się po części zgodzić z tym, że no skoro nikt nie ma pewności, a prokurator chce to zrobić, to przeprowadźmy to postępowanie. No tylko, że jeżeli tak jest, no i nawet przyjmiemy to za dobrą monetę, to dlaczego się stosuje takie metody? Dlaczego człowieka, który ponad rok temu zeznawał, który jest, jego życie udowadnia, moje życie udowadnia, że jestem praworządnym obywatelem, ja się zawsze stawiam, wykonuję wszelkie polecenia, ja jestem od jakiegoś czasu osobą publiczną, występującą w mediach, publicystą telewizji Republika. Nigdy przed niczym nie uciekałem, nie ukrywałem się. To dlaczego prokurator w to postanowienie wpisuje, że jest ryzyko ucieczki lub ukrywania się i zespół bojowy po raz drugi jest wysyłany do mnie do domu? Widać, że tu nie ma dobrej woli wyjaśnienia sprawy, tylko że tu jest wola, żeby zrobić spektakl polityczny z tej sprawy. I to jest mój podstawowy zarzut wobec działań prokuratury. Bo w tym państwie, w jakim żyjemy, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że będą różne takie próby przypinania ludziom przestępstw, które nie istnieją, nawet na podstawie artykułów, które tego nie opisują. Bo ta władza mówi to od początku. Będą rozliczenia, choćby nie wiadomo co. Ale metody, jakie zaczynają stosować, to już są metody, które stosują państwa nie mające nic wspólnego z prawem. To są, zaczynają być metody państwa, które chce zastraszać ludzi, które przy okazji zastraszania tych ludzi robi krzywdę ich rodzinom i bliskim. Na to się nie można zgodzić, niezależnie od tego, jak hipotetyczny słuchacz, który nas teraz słucha, ocenia samą sytuację. No, nawet gdyby ten hipotetyczny słuchacz powiedział, trzeba to wyjaśnić, bo pewnie Matczuk jest winien, no to na pewno nie powinien zgodzić się z tym, że trzeba takie represyjne metody stosować, bo to koniec końców może dotknąć każdego. Nie możemy się na takie państwo zgadzać. A co do samej sprawy, ja będę o tym mówił, ja będę walczył, bo tutaj jestem przekonany, wszystko prowadziłem zgodnie z prawem, wszystko było prowadzone w dobrej wierze takiego obrotu gospodarczego, wtedy kiedy prowadziłem spółkę. Ta spółka ze wszystkiego się rozliczyła, wszystkie kwity, tak zwane, potocznie mówiąc, spółki podatkowe i inne, były w porządku. Zawsze powtarzałem, pracowałem w takiej branży jak marketing polityczny i wiedziałem, że muszę prowadzić spółkę tak, jak to się mówi, żeby być świętszym od papieża. I tak to było robione. I jestem przekonany o wszystkim, że nie było tam żadnego naruszenia, choćby najmniejszego prawa. I dlatego w tym starciu z prokuraturą będę walczył, bo też powtarzam, dwa dni temu podczas tego przesłuchania nie został mi przedstawiony nawet pół dokumentu, które mogłoby zahaczać o te absurdalne zarzuty, które mi postawiono.
0: No to idźmy dalej, bo może oczywiście pan redaktor Piotr Matczuk, redaktor, komentator Telewizji Republika, ale także dzięki swojej uprzejmości co tydzień dzielący się swoją wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniem ze słuchaczami Radia Wnet, ale także na kanale YouTube Taktyki Polityki, za co bardzo dziękuję, panie redaktorze. To osoba ważna i istotna, ale może wcale nie do końca o pana chodziło, tylko raczej o Annę Plakwicz, która pełni ważną funkcję w Kancelarii Prezydenta.
3: Możliwe. Tylko że z punktu widzenia, i też nie wykluczam, tylko że z punktu widzenia tego, o czym wszyscy mówimy, a jednak jest ta dyskusja, bo widzimy to nie tylko w tej sprawie. No widzimy takie zagęszczanie się atmosfery praworządnej w Polsce. Już teraz autentycznie używając w poprawnym znaczeniu tego słowa praworządność. Zaczyna się z tą władzą dziać coś złego. Puszczają ostatnie hamulce, coraz to kolejne parszywe metody są używane. Zwróć uwagę choćby na wypowiedź marszałka Czarzastego w kontekście też tej sprawy. marszałek Sejmu, który ogłasza na konferencji, będą kolejne zatrzymania. Kilkanaście lat temu, gdyby nastąpiła taka sytuacja, że marszałek Sejmu ujawnia, że ma informacje ze śledztw i ma informacje dotyczące przyszłych działań prokuratury, uznalibyśmy to za niewiarygodny skandal. Dzisiaj już to przechodzi tak trochę ciszej, a jest to skandaliczne, bo niby dlaczego marszałek ma tą wiedzę? Niby dlaczego marszałek na konferencji w kontekście takiej groźby politycznej dla swoich przeciwników używa informacji ze śledztw? Czy marszałek Sejmu, ja mogę zapytać, wiedział dzień, dwa dni wcześniej o moim zatrzymaniu, które jest planowane? Co się dzieje w tym państwie? Anna Plakwicz jest urzędnikiem wysokim Kancelarii Prezydenta i mamy taką samą sytuację. Nie można oprzeć się wyrażeniu, że cała sprawa jest pretekstem do tego, żeby władza mogła siłowo uderzać w te miejsca, które uznaje za swoich przeciwników politycznych. A na to się nie możemy zgodzić, kogo by to nie dotyczyło. Czy rządziłaby Platforma, czy rządziłby ktoś inny. No, jeżeli my dopuścimy do tolerowania takiego państwa, to już się z tego nie wygrzebiemy. Bo to jest już, nie używając dużych słów takich jak autorytaryzm czy dyktatura, ale to są już metody państw, które się staczają w odmęty takiego szaleństwa i to trzeba jakoś powstrzymać.
0: Ale gdzie jest kres? To jest metoda polityczna czy takie bieżące zarządzanie? To wróćmy trochę od osobistych doświadczeń minionego tygodnia pana redaktora, twoich doświadczeń do próby, do oczywiście subiektywnej, tutaj bardzo subiektywnej, ale jednak oceny sytuacji. To po prostu Tuskowi tak wychodzi, bo tak go porywa nurt działań? Czy to jest jakaś zaplanowana i na zimno realizowana taktyka polityczna?
3: Znaczy ja myślę, że motywacja jest na zimno zaplanowana. Potem jak to wychodzi, to możliwe, że część rzeczy wychodzi poza kontrolą i w takim chaosie decyzyjnym. To jest całkiem możliwe, bo władza w Polsce udowodniła, że często w ten chaos taki decyzyjny popada. Ale myślę, że motywacja jest zaplanowana na zimno. Jest presja twardego elektoratu na Donalda Tuska. On sam jest sobie winien, bo wytworzył tą atmosferę. Będą rozliczenia już od początku, od kampanii wyborczej.
0: Czy to nie jest element mniejszości, że to jest zamykanie się w jakimś... Czy to nie jest wariant na klęskę? Nie jest wariant, zaspokoimy nasz twardy elektorat, który sami myśmy wyhodowali, ale to jest wariant, że idziemy na przegraną tylko po to, żeby mieć jednak opozycyjny, ale silny klub. Czy jednak może to jest wariant na zwycięstwo, że tych ludzi jest tak dużo, jeśli to się zastraszy, że wtedy będzie można nawet myśleć o utrzymaniu władzy.
3: To jest taka kalkulacja, dlatego dochodzimy do tej zimnej kalkulacji, bo kalkulacja ma te dwie strony. Często zresztą w taktyce polityki o tym mówimy, że decyzje polityczne zawsze mają te dwie strony, takie te plusy, minusy. No, plusem w kontekście działań Donalda Tuska i dla niego plusem jest utwardzanie tego twardego elektoratu, dawanie mu pożywki i takiej zaspokojenie tej żądzy, która tam została wytworzona. Ale minusem jest to, że rzeczywiście takie działania, moim zdaniem, bardzo wielu tych wyborców takich normalnych, takich niezaangażowanych w kibicowanie, nie fanów kibiców, tylko wyborców Donalda Tuska, których wielu kiedyś nazywało lemingami, mniejsza o te łatki, ale tych wyborców, którzy z jakiegoś powodu poparli jego czy Szymona Hołownię, ja myślę, że dla nich ta atmosfera takiego coraz gęstszego państwa, atmosfera coraz większego chaosu państwowego, nie jest atrakcyjną ofertą. Oni mieli obiecane co innego. Oni mieli uśmiechniętą Polskę obiecaną, która będzie prężnie biec na drodze ku nowoczesności Europie. No nie wygląda teraz to tak. Więc rzeczywiście, tak jak mówisz, Donald Tusk może wpaść w taką pułapkę, że ci wyborcy, którzy spod skrzydeł Romana Giertycha wyszli, będą zaspokojeni, ale tu duża część pozostałych będzie odchodzić. To jest takie ryzyko, które myślę on podejmuje, ale ewidentnie widzimy w ostatnich dniach, tygodniach, że on poszedł w to ryzyko, bo mieliśmy sprawę oblężenia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Cały czas mamy zresztą sprawę Trybunału Konstytucyjnego, gdzie zapowiadane są bezprawne działania już nawet nawet bardzo często wprost przez polityków koalicji. No mamy tą sprawę moją, czy szerzej dotyczącą Polskiej Fundacji Narodowej. Mamy tego naprawdę sporo i Donald Tusk idzie w to wariactwo. To jakbyśmy nie oceniali ewentualnych skutków, to widać, że on podjął taką decyzję.
0: Decyzję. Zresztą w jednym z komentarzy na gorąco mówiłeś, że to jest początek, że to jest jakiś wyraz słabości rozsypywania się, to używałeś już złośliwego terminu dyktaturki Tuska.
3: No bo to jest też tak, że jest retoryka taka polityczna, tak, w sferze publicznej. My też jako publicyści też często je używamy, tak? To sformułowanie kryptodyktatura, no, zapoczątkowane przez jednego z sędziów, ono weszło do takiego dyskursu, ale też musimy patrzeć na to wszystko, żeby nie nastąpiła inflacja tych pojęć. I dyktatura jest dużym pojęciem. No, żyjemy w państwie, które jakbyśmy wyszli na ulicę, byśmy powiedzieli, no nie jest dyktaturą, tak? Nie widać tak. Ale te działania, które są podejmowane, coraz bardziej się ocierają o te. Są z takiego podręcznika małego dyktatora to, co się dzieje. I no, ja oceniam to tak, że Donald Tusk nie musiał tego wszystkiego robić, tak? Jakiekolwiek działania inne dotyczące jakości jego rządów, marketingowe, mogły mu przysporzyć też popularności, mogły mu zwiększyć jego, że tak powiem, słupek sondażowy i on mógł iść do wyborów, budując zupełnie inną agendę swoją. Zdecydował się jednak na coś takiego, więc może to jest właśnie taki wniosek, ja wysuwam. Może tam tak już trzeszczy, może tam się już tak rozpada. Może tam też napięcia wewnątrzpartyjne, jakie ma Donald Tusk, spowodowały, że on został zmuszony do tego, tak? I rzeczywiście ta kryptodyktaturka nam się rozpada, dlatego coraz mocniej przykręca śrubę na zewnątrz. To jest całkiem prawdopodobne, bo z racjonalnego punktu widzenia, jakby ktoś ocenił tak, 3 lata kadencji Donalda Tuska, no to, co robi, jest absurdalne. I coraz bardziej odbiega od takiej właśnie podstaw racjonalnej taktyki polityki.
0: I to już nie jest racjonalny namysł, to jeszcze póki to okienko możliwości, że możemy rozmawiać, trwa, to zapytam od przewidywania co do Krakowa, bo tu trochę z boku się ta kampania dzieje, no jednak w niedzielę będą wyniki i one jakoś będą rzutować na dynamikę polityczną w Polsce. Kto lepiej wykorzystał ten czas kampanijny w Krakowie, to w ogóle jest bez znaczenia dla dużej ogólnopolskiej polityki.
3: Nie, znaczy dla ogólnopolskiej polityki na pewno ma jakieś znaczenie, bo to będzie jakiś temat, tak? To jest jakieś wydarzenie. Ja myślę, że większe znaczenie miało samo odwołanie prezydenta, bo to rezonowało bardzo, bardzo mocno. Kampania wyborcza, lokalne kampanie nie są łatwe, bo jak patrzymy z centralnego punktu widzenia, to pewnie mało, nie wszystko zauważamy, co tam się działo, tak? Trzeba być w Krakowie, żeby zobaczyć, jak poszczególni kandydaci wykorzystali ten czas. Na pewno kilku z nich działało mocno. Kandydat PiSu, pani Owca, tak? Oni działali dosyć prężnie. Z sondaży wynika, że no, prowadzi tam Gibała, tak?
0: Prowadzi Gibała, tak jest. Nie wiem, czy się słyszymy cały czas.
3: Tak. Więc na pewno mi trudno jest ocenić, jak dokładnie każdy kandydat wykorzystał, bo musiałbym być na miejscu. Ciężko jest to z perspektywy Warszawy ocenić, ale uważam, że same wybory będą już miały mniejsze znaczenie ogólnopolsko niż fakt odwołania poprzedniego prezydenta. Bo wybory mogą nam pokazać, jeżeli taki wynik będzie, jak się ułoży, jak sondaże wskazują, że Krakowianie mieli dość tego konkretnego człowieka, który rządził, bo on popełnił błędy. Jednak ewentualny dzisiaj sondażowy wybór Gibały wskazywałby, że oni dalej pozostają po tej takiej lewicowo-liberalnej stronie i popierają raczej takich kandydatów, bo tam z tego, co ja widziałem w sondażu, jednym z sondażu, kandydat PiSu jest trzeci dopiero, tak?
0: Tak jest.
3: Więc oczywiście
0: punktów?
3: No, zbudował poparcie, bo on też był bardzo aktywny, ale jednak to jest, plasuje się w tym miejscu, w którym wszyscy myśleli, że może się uplasować, więc nie jest tam to duży wynik, taki dający szansę o powalczenie o prezydenturę. Więc okazuje się, że krakowianie dalej są po tej stronie lewicowo-liberalnej, tylko po prostu mieli dość poprzedniego prezydenta, który był fatalny jako włodarz. Jeżeli takie wyniki będą, no to opozycja nie będzie miała dużych tutaj możliwości do cieszenia się z wyniku i używania Krakowa jako takiego jakiegoś powiewu zmian. To się raczej tak nie układa. I myślę, że przejdziemy nad tym do porządku, tak? Będzie nowy prezydent i to nie zarezonuje tak krajowo, jak mogłoby zarezonować wtedy, kiedy kandydat opozycji biłby się o prezydenturę.
0: Chociaż przy okazji tej kampanii padły te słowa wczoraj, grzeczny, to ja już byłem.
3: No tak, tylko to jest takie, to nie są pierwsze takie słowa. No bo to jest grzeczny, to już byłem, coś się musi dziać w asyście policji, może to nie będzie silni estetyczne, ludzie. Tak, może to nie będzie estetyczne, ale trzeba dać tam zrobić. No Donald Tusk od miesięcy zaczyna stosować taką retorykę wojowniczą, taką retorykę agresywną. Taką trochę się wpisującą w tą brutalizację życia publicznego. On jakby był teraz takim premierem, który został wybrany, żeby komuś dać w gębę. To mówiąc potocznie. Jeżeli on uważa, że to jest oczekiwanie wszystkich jego wyborców, to ja uważam, że się myli, na takim skrajnym negatywie, w ogóle w polityce, w komunikacji, w marketingu politycznym, nie da się jechać na takim skrajnym negatywie. Nie da się ciągle jechać na agresji, na właśnie tekstach w stylu silni ludzie, czy grzeczny już byłem, a mając jednocześnie paliwo po prawie 10 zł. Mając jednocześnie rosnące cały czas rachunki za prąd. Mając jednocześnie to, co nadchodzi po tak wysokich cenach paliwa, a jesteśmy przekonani, że to nadejdzie, czyli wyższe ceny w sklepach. Nie da się przykryć takich rzeczy, jak to, co się stało w ostatnim czasie, czyli obniżenie nam ratingu przez główną agencję, która wpłynęło już na to, że waluty zmieniają swój stosunek cenowy do siebie, czyli jest osłabienie złotówki. Bo my możemy zignorować samą informację, która miała miejsce tydzień temu, ale Donald Tusk nie będzie mógł zignorować jego skutku, bo to będzie oznaczać większe ceny, znowu wzrost cen paliwa, większą inflację. Więc jeżeli Donald Tusk chce zatrzymaniami, przewożeniem do prokuratur, przesłuchaniami przykryć całą jakość rządów swoich czteroletnich, to on moim zdaniem się srogo pomyli, bo te skutki będą dotykać każdego codziennie w sklepie i on nie ucieknie przed tym.
0: No i to jest wniosek i konkluzja naszej rozmowy. Nie uciekniemy przed rzeczywistością taką gospodarczą również. Piotr Matczuk wyjątkowo przez telefon za tydzień zobaczymy. Może będziemy już w tradycyjnej formie w studio. Był naszym gościem. To była Taktyka Polityki. Dziękuję redaktorze bardzo serdecznie.
3: Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło. Pozdrawiam.
0: A ja się bardzo szybko żegnam, bo już czeka przy mikrofonie nader cierpliwy Tomasz Walenty Wybranowski. A ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
2: Z lewej,
1: z prawej,
2: w centrum.
1: Taktyka polityki
2: w Radio Wnet.
4: www.wnet.fm. Reklama.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
6: Nasz naród jak lawa.
7: Gen wolności.
8: Młodzież w walce z komuną.
9: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
10: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
11: Historia Kordiana i Mickiewicza. Dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
4: bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
6: To będzie opowieść o wojownikach.
10: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
4: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Ken Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
7: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
8: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Po reklamie.
16: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
17: Ach, lubię ten dżingiel wyczarowany przez Szymona Simona Dąbrowskiego. Adam Oczerpak przy konsoletach w Warszawie. A w studiu pod niebem mojej pięknej, cudnej Zamojszczyzny Tomasz Wybranowski, panie i panowie. Dzisiaj w pierwszej części powracamy do tej bulwersującej sprawy, a mianowicie co dzieje się ze spuścizną wielkiego Marka Jackowskiego i sprawami do jego twórczości. Moim państwa gościem będzie... Kto? Ewa Jackowska, wdowa po Marku Jackowskim, którą ci i owi niestety próbują uciszyć. W drugiej części po godzinie 14, panie i panowie, opowieść o grupie YouTube, bo dzisiaj 50 lat minęło, jak jeden dzień, panie i panowie, w kuchni rodziców Larego Malena Juniora skrzyknęli się chłopcy i pomyśleli sobie, że zawojują świat. I rzeczywiście dotarli na szczyt, czterokrotnie zmieniali swój wizerunek muzyczny i powiem tak, te ostatnie 15 lat nie bardzo, a uważam siebie za ortodoksyjnego fana grupy YouTube. No i cóż, liczyłem na to, że ta płyta będzie jakimś przełomem, ale wszystko wskazuje na to, że nie, grupa gdzieś tam połyka ten swój własny ogonek, ale jest melodyjnie, jest wesoło i karnawałowo, bo płyta będzie nosiła nazwę Carnaval de Luz. Dzisiaj premiera, dzisiaj już na antenie Radia Wnet, YouTube i Silencio, drugi singiel, który zwiastuje płytę Carnaval de Luz, Karnawał, Festiwal Światła, która ukaże się, ta płyta, 13 listopada. YouTube, Udue, kończy dziś 50 lat.

Dużymi krokami zbliża się premiera kolejnej płyty grupy U2, a stanie się to 13 listopada. Tytuł tego albumu Carnaval de Luz, festiwal, karnawał światła, drugi singiel. Od dzisiaj z nami na antenie Radia Wnet Silencio, panie i panowie. A teraz powracam do wielkiej postaci, mogę tak powiedzieć, mojego przyjaciela, Marek Jackowski, lider Manamu i zawsze powtarzam, twórca tego muzycznego fundamentu, tego jądra immamentnego, tego, czym była potęga Manamu, tak jak w przypadku grupy Hej. Oczywiście tym jądrem immamentnym jest nie kto inny jak wielki Piotr Banach. Marek Jackowski urodził się 11 grudnia 1946 roku w Starym Olsztynie. No i specjalne programy na antenie Radia Wnet, bardziej niż specjalne, grudniową porą, bo to 80. rocznica urodzin Marka. Był gitarzystą, kompozytorem, aranżerem, znakomitym tekściarzem i jednym z tych najważniejszych twórców polskiego rocka. Zmarł niespodziewanie, za wcześnie, 18 maja 2013 roku we włoskim San Marco di Castellabate. W 2014 roku pośmiertnie uhonorowany został Złotym Fryderykiem w kategorii muzyka rozrywkowa. Pytam, dlaczego pośmiertnie? Wielu znakomitych muzyków, których tak zwana branża, gdzie znajomi królika wspierają swoich znajomych królika, docenia dopiero po fakcie, kiedy tych ludzi, wielkich artystów, wielkich twórców z nami już nie ma. No i cóż, czasami warto byłoby pomyśleć o tej genezie, dlaczego ten nasz muzyczny rynek jest taki skostniały i tak naprawdę swojego, a reszta jest niedopuszczana do pewnych historii. Dość powiedzieć, że Fryderyki straciły swój blask i straciły na znaczeniu, bo tak naprawdę ta muzyka, która jest ważna, ta muzyka, która stara się przebijać się schematy, gości na antenie Radia Wnet, panie i panowie, nie tylko w moich programach, bo u mnie to takie szczątki meldunków, poszumy, pobrzęki, natomiast to, co robi redaktor Sławomir Orwat, który daje naszą antenę Radia Wnet dla tych, którzy chcą pokazać, co muzycznego potrafią. Dajemy miejsce na naszej antenie dla debiutantów. No i przecież też tą pracę od podstaw muzyczną w Radiu Wnet czyni także autor programu Muzyczne IQ, Radek Kruciński. Dzisiaj Radka możecie posłuchać o godzinie, panie i panowie, 19. Radek Kruciński, Muzyczne IQ, redaktor Sławomir Orwat, to nasi ambasadorzy, a właściwie ojcowie chrzestni nowej polskiej muzyki. Marek Jackowski stworzył muzyczny fundament grupy Manam, też z Milo Kurtisem. Ten zespół założył, przypomnę, w roku pańskim 1975. No i jego znaczenie dla historii bywa jednak przesłaniane przez ogromną popularność Kory, która śpiewała i pisała teksty. Natomiast Marek Jackowski był nie tylko gitarzystą Manamu, ale przede wszystkim jego głównym kompozytorem i współtwórcą artystycznego języka grupy. Te wywiady, które skrupulatnie zbieram w tej książce, która wreszcie zostanie dopisana, napisana do końca, wspominam, jak chociażby ile wysiłku wkładał w to, aby Kora Jackowska, pani Kora Jackowska wówczas zaśpiewała tak, jak on to sobie wymarzył, czy to na płycie Nocny Patrol, czy chociażby na płycie Się ściemnia. Natomiast niestety Marek Jackowski, choć pozostawił po sobie mnóstwo nagrań, ogromny katalog kompozycji, którego znaczenie wykracza daleko poza historię jednego zespołu Manamu, i właśnie o ten dorobek, o jego prawidłowe przypisywanie, wykorzystanie, rozliczanie i zachowanie pamięci o jego autorze, od lat upomina się jego żona i spadkobierczyni Ewa Jackowska, której jako Radio Wnet po prostu sekundujemy i ją wspieramy. I ona za niespełna 3 minuty z sekundami pojawi się na naszej antenie, no i z dedykacją dla Ewy. No bo to Marek powiedział, że właśnie ten cover Elvisa Presleya przearanżował i zaśpiewał z myślą o swojej ukochanej Ewie. Marek Jackowski, nic na to nie poradzę, że zakochałem się. Z albumu Number One, rok pański 1994.

0: Fallen in Love with You, zaśpiewał niegdyś Elvis Presley, a teraz z tej płyty Number One, rok pański 1994 dla Ewy, Ewuni, jak mawiał na antenie Radia Nir FM, kto? Marek Jackowski, twój małżonek, ukochany, droga Ewo. Dzień dobry.
1: Witam, witam. Aż mi się łezka zakręciła w oku. Dziękuję, Tomasz.
0: No nie dziwota.
1: Też jakiś miły przerywnik w tej marka twórczości, z tym, co się dzieje ostatnio.
0: No właśnie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ewunia, pozwolisz, ja Państwa...
1: Dzień dobry, mili słuchacze.
0: No właśnie.
1: Mniej mili, bo wiem, że są i tacy, którzy mi zło rzeczą, ale chętnie tutaj przekażę, co mam do przekazania, żeby była jasność.
0: Oczywiście, natomiast Ewunia, pozwolisz, ja mówię tak, Ewunia, ponieważ znamy się, przyjaźnimy i lubimy i tutaj nie będziemy wyważać otwartych drzwi, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, bo redaktor Wybranowski zawsze z atencją dla gości, no ale no po co udawać, skoro znamy się i lubimy i przeżywamy to, co dzieje się ze spuścizną Marka. Ja to tak trochę skrócę te nasze, bo to już nasze dzisiaj będzie piąte spotkanie, Ewo. Ja zawsze mawiam tak, że po śmierci Marka jego twórczość nadal żyje, czy to radio, telewizja, internet, koncerty, spektakle, reedycje płyt, kolejne projekty poświęcone i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla ciebie, jako wdowy po tym wielkim muzyku, fundamencie tej naszej muzyki rockowej polskiej i ty jako spadkobierczyni, no oznacza to jednak konieczność pilnowania, aby jego nazwisko i rzeczywisty wkład w powstanie tych utworów nie były pomijane lub przedstawiane w sposób, który, no, wypacza historię zespołu, to po pierwsze, a po drugie, kradnie należne tantiemy. Złodziejstwu mówimy absolutnie nie.
1: Nie, kategorycznie nie. Tak.
0: Oczywiście mówiliśmy o Zaiksie, będziemy do tego wracać, bo przecież mówiliśmy o tym kwestionowaniu, czy organizacja wystarczająco skutecznie chroni interesy twórców i spadkobierców, w tym przypadku ciebie. Mówiliśmy też o tym, o sprawie, bulwersującej sprawie spektaklu Kora, kropka boska. Kolejny polem konfliktu było planowanie reedycji albumu Derwisz i Anioł, i to reedycji nie zespołu Manam, tylko Kory i Manam. Jak gdyby Marek Jackowski i reszta zespołu była tylko muzycznym tłem, co nie jest prawdą. I jeszcze sytuację z panem Ralfem Kamińskim i tak dalej, i tak dalej.
1: No natomiast... tego, słuchaj, Tomasz, od ostatniego naszego wywiadu, nie pamiętam, kiedy miał miejsce.
0: Półtora miesiąca temu.
1: Było znowu czegoś tyle nawarstwiło, że to się po prostu to głowę rozsadza, że tak powiem.
0: Znaczy
1: ilość informacji, ilość nieprawidłowości znajduje, nie ma dnia, żebym czegoś nie znalazła, to po prostu już poraża.
0: Natomiast zaczniemy może, mamy taką...
1: To jest skandal na skalę globalną, nie polską, globalną. Ja o tym bardzo chętnie opowiem.
0: Oczywiście.
1: Cieszę się, że obiecałeś mi to, że tak powiem, rozdmuchać w prasie irlandzkiej i angielskiej i ja to zrobię w Ameryce, więc bardzo chętnie opowiem, jak to OZZ-y i wielcy majorsi, zwał jak zwał, czyli Sony Music Publishing Poland, Sony Music Entertainment, Warner Music Poland, jak okradają wdowę po Marku Jackowskim.
0: Natomiast zaczniemy...
1: Świetny PR.
0: Natomiast zaczniemy od jak gdyby końca tej naszej dzisiejszej agendy, bowiem ja jestem zbulwersowany, że do kompozycji Marka, rozumiem do tekstu pani Kory, nie mam z tym żadnego problemu, natomiast dopisywanie jako współkompozytora innych osób, które nie miały zielonego pojęcia o tworzeniu muzyki,

0: jest z tego, co wiem, na przykład pan Kamil Sipowicz.
1: No, słyszysz, zaśmiałam się, bo to jest tak absurdalne i wręcz tak. To brzmi jakbyś, nie wiem, oglądał film Barei. To jest tak absurdalne i tak niedorzeczne. No odkryłam coś absolutnie niepokojącego. To nie jest jedyna amerykańska platforma DMLC, gdzie w większości utworów Marek jest pozbawiony numeru IP, czyli to jest tak zwany, no taki jakby PESEL, po którym jest rozpoznawana dana postać, w tym przypadku kompozytor zespołu Manam. Nie ma kodów ISWC, które jakby tutaj są też identyfikatorem danego utworu. Są kompletnie poprzekształcane tytuły utworów. W życiu byś nie pomyślał, że ten nadany tytuł jest dokładnie tym, co miałby niby obrazować. I do tego jest, bo tam nie ma konkretnej rubryki podziału na kompozytor i autor, tylko jest wspólnie kompozytor-autor. I jest Marek bez numeru IP, albo jest ze zmienionym nazwiskiem, na przykład Jackowski przez Y. Jest Olga Jackowska z prawidłowym numerem IP. Jest dopisany Kamil Sipowicz. Jako, już nie wiem teraz, czy on jest tam współkompozytorem, współautorem tekstu, zwał jak zwał, jego dane są tam absolutnie, wiesz, no, nawet nie umiem tego określić i wytłumaczyć, co tam się odstawia, że tak powiem. W każdym razie, no, to jest czyste, wiesz, czyste fałszowanie metadanych. To już jest fałszerstwo na grubą skalę. To jest coś, co teraz miało miejsce, mało kto wie. Ja sobie to powiesiłam na Facebooku, ale mówię, ludzie, którzy nie śledzą branży, o tym nie wiedzą. Nie dalej jak w sierpniu bodajże w Nowym Jorku miał się odbyć proces przeciwko Sony Music Entertainment o właśnie fałszowanie metadanych, mowa jest o tak zwanym black boxie, czyli tej czarnej dziurze, tych utworów nieprzyporządkowanych, niby niezidentyfikowanych, które oczywiście trafiają tam z pełną premedytacją, przeleżą tam powiedzmy sobie 3 lata, bo chyba tak jest czas, żeby 3 lata tam przeleżały. Jeżeli się nikt po niej nie zgłosi, to ci wielcy majorsi i OZZ-y, w naszym przypadku jest to ZAI, pobierają środki na swoje prywatne konta. Znaczy na prywatne, na konta spółek oczywiście, to mam na myśli, nie na prywatne, że prywatnie osoby sobie pobiorą, bo nie chciałabym tutaj być posądzona o jakieś tutaj nieścisłości. W każdym razie tego jest tam mnóstwo. Mnie już teraz nie dziwi fakt, Tomaszu, że nie dalej jak parę lat temu, są teraz też nie są to kwoty, to są po prostu śmieszne pieniądze. Ja potrafiłam za pół roku z Sony Music Publishing Poland dostać za pół roku streamingu na świecie, zgadnij jaką kwotę.
0: No nie wiem. No,
1: Zamarka utwory, a katalog obejmuje ponad 200 utworów i nie są to byle utwory, jak wiem.
0: Parę dziesiąt tysięcy minimum, tak licząc delikatnie.
1: 72 grosze.
0: Ile?
1: 72 grosze, czyli jakieś 20 centów. Rozumiesz?
0: Mhm.
1: No. To tyle na temat.
0: Nie
1: ale
0: wiem, co powiedzieć.
1: Nie wiem, co powiedzieć. I odnośnie właśnie tego procesu, bo wrócę do tego Jarmon Dupri, tam toczyła się sprawa o 18 milionów dolarów. Proces nie potrwał nawet miesiąc czasu, bo oczywiście Sony podpisało ugodę, tak zwaną, no pod cichą ugodę z wytwórnią, żeby po prostu zamieścić sprawę pod dywan. I zapłacić to, co jest należne. I ja nie zamierzam robić inaczej, bo ja nie działam tylko tutaj, bo ja działam globalnie, o czym może jeszcze nie wiedzą, ale ja się nie ograniczam tutaj do polskich jakichś prokuratur, do UOKiK-u, do PIP-u i do innych jednostek, które tutaj mogę, że tak powiem, zbombardować, do ministerstwa, bo ja działam globalnie. Na ich nieszczęście spółka zarówno Warner Music, jak i Sony Music są notowane na giełdzie amerykańskiej i SEC nie będzie patrzył na ich powiązania tutaj jakieś personalne, dlatego jest po prostu pajęczyna powiązań, to jest mało powiedziane. To jest, ja nie boję się powiedzieć, że to jest kartel, bo to, co zaraz tutaj wam powiem, mili państwo, to po prostu jest, przechodzi ludzkie pojęcie, co się tutaj odpiernicza w tym kraju, jeżeli chodzi o fonografię, o właśnie wydawców wielkich, o ZZ-y, które powinny rozliczać, czyli o ZAIK. Jeszcze do tego dzisiaj dojdzie firma SPAW, o której bardzo chętnie napomknę, o której jakby pojęciu, nie tyle, że nie miałam pojęcia o jego istnieniu, tylko się w to nie zagłębiałam, ale zagłębiłam się z jednego bardzo ważnego

0: żadnego powodu i odkryłam tam też masę niewyobrażalnych przekrętów. Zaraz chętnie poruszę ten temat. Ale jeszcze bym chciała coś ci powiedzieć, że dzisiaj nie dalej jak o godzinie dokładnie 10:55, dodam już nie po raz pierwszy, dając szansę na zajęcie stanowiska przed tą audycją, wysłałam ostateczne zapytanie do obecnej pani dyrektor Sony, pani Anny Laskowskiej, Sony Music Publishing Poland, która jednocześnie jest przewodniczącą sekcji wydawców w Zaiksie i do byłego prezesa Sony, pana Damiana Słoniny, który w 2006 roku podpisywał umowę wydawniczą z Markiem Jackowskim, który to pan Damian Słonina już nie jest prezesem, bo zastąpiła jego pani Laskowska, ale on jest za to jest zastępcą przewodniczącej sekcji wydawców, czyli jakby podwładnym pani Laskowskiej i jednocześnie jej nadrzędnym jakimś tam, bo ponieważ jest też na stanowisku dość wysokim w zarządzie w Zaiksie. I plus jeszcze wysłałam do działu prawnego Zaiks i do zarządu, żeby mi odpowiedzieli na proste pytanie, bo sprawa jest tutaj gruba, Tomasz, to jest coś, o czym nie mówiłam, ale bardzo chętnie powiem. Chodzi o umowę, właściwie o dwie umowy, którą Marek podpisał w 2006 roku z Sony Music Publishing Poland, której to nikt mi nie chce pokazać. Mamy dowody, że ta umowa była po prostu modyfikowana w międzyczasie po śmierci Marka, stąd nikt nie chce się podpisać pod autentycznością tego, co mieliby mi wysłać, rozumiesz?
1: Ale jak można bez spadkobierców, Ewa?
0: O to, kto poświadczy autentyczność tego dokumentu, na podstawie których od lat wyprowadzane są miliony ze spuścizny po moim mężu, Marku Jackowskim. No i oczywiście jest cisza. Ale ta cisza mówi wszystko. Zamiast się rozliczyć z majątku i odpowiedzieć na pytanie, wielka korporacja Sony Music Publishing, reprezentowana przez renomowaną w tej chwili, bo wcześniej była reprezentowana przez mecenasa Janusza Jakubowskiego z kancelarii Jakubowski Plus, do którego też chętnie zaraz wrócę, międzynarodową kancelarię Baker McKenzie, wolała wysłać mi coś innego. Niedawno wysłali mi gotowe, dwujęzyczne oświadczenie do podpisania, tak zwana, nie wiem, to chyba się nazywa lojalka. I przyznam szczerze, że jestem po prostu zdumiona, że prawnicy tej klasy, w tak potężnej kancelarii jak Baker McKenzie, wyprodukowali dokument, pod którym nie wstydzili się podpisać.
1: A co było w tym dokumencie, Ewo?
0: Ja go chętnie zaraz tutaj
1: bardzo proszę.
0: Ten tekst to nie jest, wiesz, propozycja ugody, to jest po prostu naplucie w twarz twórczości Marka i próba zakneblowania, wiesz, moich ust.
1: To jeśli możemy zacytować, to bardzo chętnie.
0: Zaraz, poczekaj, mówię, jeszcze Pan Bóg mi nie odebrał, wiesz, rozumu, żeby podpisywać takie korporacyjne zdety pod ich dyktando, które miałyby zatuszować ich własne winy. Ja już Ci to chętnie przeczytam, to nie jest długie, więc proszę posłuchajcie Państwo, bo to jest po prostu szczyt, po prostu arogancji, bezczelności, nie wiem nawet jak to nazwać. Oświadczenie. Ja, niżej podpisana Ewa Jackowska, spadkobierczyni Marka Jackowskiego oraz osoba uprawniona do wykonywania autorskich praw osobistych po zmarłym twórcy, w związku z korespondencją kierowaną przeze mnie od lutego 2026 do pani Anny Laskowskiej oraz do Sony Music Publishing Poland spółka z o.o., podmiotów z grupy Sony Music Publishing i Sony Music Entertainment, Stowarzyszenia Autorów Zaiks, Warner Music Poland, Instytucji Kultury, organizatorów wydarzeń, a także innych osób i podmiotów, składam niniejsze oświadczenie. I słuchaj tutaj. Przepraszam panią Annę Laskowską za bezprawne naruszenie jej dóbr osobistych, w szczególności czci, dobrego imienia i reputacji zawodowej, wskutek rozpowszechniania przeze mnie wśród szerokiego kręgu odbiorców nieprawdziwych i nie znajdujących oparcia w faktach twierdzeń dotyczących jej osoby oraz sposobu wykonywania przez nią obowiązków zawodowych. Oświadczam, że wskazane wyżej stwierdzenia były nieprawdziwe i bezpodstawne. Wyrażam ubolewanie, aż nie mogę tego czytać, bo mnie roznosi, z powodu ich sformułowania i rozpowszechniania oraz negatywnych konsekwencji, jakie mogły one wywołać dla pani Anny Laskowskiej. Przepraszam również za sposób prowadzenia tej korespondencji, w tym za kierowanie pism zawierających ultimata, wywieranie presji czasowej, zapowiedzi eskalacji sprawy do organów spółek, z grupy Sony i do mediów oraz wypowiedzi o charakterze osobistym, które wykraczały poza rzeczową komunikację dotyczącą sporu i naruszały dobre imię pani Anny Laskowskiej. Zobowiązuję się niezwłocznie przesłać pełną i niezmienioną treść niniejszego oświadczenia wszystkim osobom i podmiotom, do których skierowałam korespondencję zawierającą wskazane wyżej stwierdzenia. W taki sam sposób, w jaki przekazałam im tę korespondencję. Niezależnie od wykonania przeze mnie powyższego zobowiązania, wyrażam zgodę na przekazanie przez panią Annę Laskowską według swojego uznania niniejszego oświadczenia wszystkim lub wybranym adresatom korespondencji, której sformułowałam wobec niej stwierdzenia objęte tym oświadczeniem. Masz pojęcie?
1: No, że nie mówiłem.
0: I to,
1: nie wiem.
0: I to jest dwujęzyczne, żeby nie było, bo i mało tego. Przyszło drugie pismo, w którym to ta sama kancelaria na zlecenie strony, tej samej pani dyrektor, która chciałaby, żebym to coś, że tak powiem, uwłaczające mojej osobie podpisała. Na zlecenie jej i Sony Music z tego samego dnia zażądali ode mnie zapłaty 45 tysięcy euro za rzekome koszty prawne, jakie musiało ponieść Sony Music Publishing Poland, bo odpowiadać na moje maile i 20 tysięcy złotych zapłaty na cel charytatywny. Ja się pytam, zamiast rozliczyć się z tego, co zostało mi bezprawnie odebrane, oni straszą mnie tego typu pismami. To tylko pokazuje, wiesz, jak działają te firmy. Oczywiście, że nikomu niczego nie zapłaciłam, mało tego, odpisałam im w dość taki nierzetki, wulgarny, ale stanowczy sposób, że jeżeli tak dalej będą działać, to się naprawdę dla nich wszystkich źle skończy. No i niestety nie pozostaje mi nic innego, jak kilku z tych prawników musiałam wysłać do izb dyscyplinarnych. Część z nich już stoi przed sądem dyscyplinarnym. O czym świadczy? Czyli o czym to świadczy? O tym, że ja mówię prawdę. Ja się nie boję tego, co ja mówię i ja się nie boję, że ktoś mnie pozwie, bo nikt nie ma prawa, oczywiście mogą mnie pozwać, ale ich pozwy gdzie trafią? Do kosza chyba tylko, albo zużyję je do podpalenia sobie w kominku, bo tyle są warte.
1: Ewa Jackowska, moim Państwa gościem, panie i panowie. Natomiast ja powiem tak, że działania Ewy Jackowskiej, mojego dzisiejszego gościa, to nie tylko próba, desperacka próba czegoś, co dla mnie powinno być oczywiste. Są spadkobiercy, są na to odpowiednie przepisy prawa, koniec, kropka. I tam nie ma żadnej wielkiej filozofii. Natomiast Ewo, to nie tylko próba uporządkowania kwestii prawnych, ale także to, co dla mnie jest ważne, historycznej narracji o grupie Manam. Spór dotyczy bowiem dwóch rzeczy, jak mawiam, które w przypadku muzycznego dziedzictwa marka są ze sobą nierozerwalnie związane na Boga, bo to prawa do utworów, to raz, ale prawo też autora do tego, by jego nazwisko pozostawało przy tym utworze, nie było zniekształcone, czy wręcz pomijane. No i stosowne stawki trafiały tam, gdzie trafiać powinny. No często podkreśla, że jako spadkobierczyni nie chcesz dopuścić do pomniejszania roli marka w historii zespołu. Ja czynię tak samo. I twoje działania obejmują to, o czym mówimy na antenie Radia Wnet, czy irlandzkiej rozgłośni NIR FM, za chwilę też będziemy o tym mówić na antenie Radia Deon w Chicago. Interwencje tyczące wykorzystania jego kompozycji, kwestionujesz nieprawidłowości.
0: Bezprawnego wykorzystania.
1: Oczywiście. Informacje o autorstwie.
0: I dekonstrukcji, bez mojej wiedzy, rozumiesz?
1: Tak jest.
0: Tak działa właśnie spółka Sony Music Publishing Poland wraz z AX-em. To jest ich plan.
1: Tu jeszcze...
0: Oni są nierozerwalnie ze sobą związani poprzez osobę pani Anny Laskowskiej, która pełni dwie funkcje, siedzi na dwóch stołkach, i pani Magdaleny Cuprzyńskiej, która jest Head of Administration w Sony Music Publishing Poland, jest odpowiedzialna za rejestrowanie utworów, za pilnowanie takich technicznych rzeczy i wszystkich administracyjnych, natomiast w ZAIX-ie pełni funkcję siedzi w komisji rewizyjnej, więc sami siebie audytują, sami siebie kontrolują, sami siebie tłumaczą, rozumiesz? To jest mur zamknięty, to jest układ zamknięty. Do tego dochodzi jeszcze SPAF, do tego dochodzi Warner, do tego dochodzi Kamilnik i Sipowicz. I pewnie jeszcze masa innych, no i oczywiście te wszystkie, to już jest taka, wiesz, to jest taki odprysk z tego wszystkiego.
1: Natomiast Ewo, ja jeszcze muszę jedną rzecz dopowiedzieć, bo to szerszy problem, który dotyczy dziedzictwa polskiej muzyki, bo Marek jest tym stałym, nierdzewnym, platynowym, jak mawiam, w rzędzie tych najważniejszych. Natomiast po jego śmierci, zresztą po śmierci każdego twórcy, dzieło wiemy, że zaczyna funkcjonować w obiegu, nad którym sam artysta nie ma już żadnej kontroli. Pojawiają się wydawcy, wciąż nowi wydawcy, platformy streamingowe, teatry, organizatorzy koncertów i tak dalej, i tak dalej. No i w takim systemie spadkobierca staje się niestety często ostatnią osobą, która może reagować, gdy nazwisko autora, kompozytora, Marka, w tym przypadku zostaje pominięte, utwór zostaje niewłaściwie opisany, albo pojawiają się wątpliwości dotyczące jego wykorzystania. Czyli cóż, w tym momencie, jeżeli mówimy o spuściźnie Marka, mając dowody na to, zresztą ty mówisz tylko faktograficznie na antenie Radia Wnet i zawsze tak mówisz, no to okazuje się, że ta własność intelektualna jest fraszką dla tych, którzy powinni o to dbać. Niestety.
0: No oczywiście, że tak. Ale oczywiście. Wiesz, zajc zasłania się jakimiś swoimi zapisami, które mają się tak naprawdę nijak do tego, co ja im zarzucam.
1: Ale Ewo, powiem wprost, zajc jest twoim pracodawcą, jesteś spadkobierczynią, zajc jest twoim, ty jesteś pracodawcą zajcu. Koniec, kropka. No, żadnej filozofii.
0: Tak. Absolutnie możemy tak to nazwać. Zajc bierze około 20% inkasa od pieniędzy, które wypracowała muzyka Marka, rozumiesz? Jeszcze idą, jeszcze robią mi podwórkę. Mało tego, wypłacają pieniądze Sony Music Publishing Poland, miliony złotych na podstawie nieistniejącego dokumentu, którego nie chcą mi pokazać. Rozumiesz to?
1: Westchnąłem tylko, bo cóż mogę powiedzieć. No i jeszcze rzeczy, no wróćmy jeszcze do tej rzeczy, no kiedy się, po śmierci wiesz, Marka.
0: Się RODO, zasłaniają się jakimiś umowami handlowymi, to jest jakiś absurd.
1: Ewo droga, jakie RODO, jak wszyscy ja mają wycieki w aktach pani, medycznych ostatnio i wszystkie dane są.
0: To jest głównym, nie wiem, nie interesuje mnie to już nawet, przedstawicielem działu prawnego w Zaiksie, że nie istnieje RODO w stosunku do osób zmarłych.
1: Mm-hmm.
0: A ja jestem sukcesorką prawną i mam prawo, bo ja wchodzę, jak to się mówi kolokwialnie i potocznie, w buty Marka, więc umowa, którą Marek podpisał z firmą Sony Music Publishing Poland, jest teraz umową moją, że tak powiem, wprost. I niemożność pokazania mi tej umowy, wychodzi na to, że Zaik w ogóle tej umowy nie ma i na bazie nieistniejącego dokumentu wypłaca gdzieś, myślę, że na grube miliony złotych.
1: Mhm.
0: No majątku Marka.
1: Rzecz niebywała, dlatego o tym mówimy. Natomiast Ewa, przejdźmy jeszcze
0: ja
1: do kwestii.
0: Ja będę wnioskować do Ministerstwa Kultury nie tylko o przeprowadzenie jakiejś doraźnej kontroli, ale o odebranie im koncesji, licencji na bycie OZZ-em. I to samo zrobię ze SPAW-em, bo w SPAW-ie też są niezłe jaja, że tak powiem.
1: Mm-hmm. No właśnie, przejdźmy do Warnera, do kwestii SPAW-u i właśnie osoby pana Kamila Sipowicza.
0: No właśnie, no to
1: w tej części. No to przechodzimy.
0: Kolejna umowa, którą Marek podpisał, którą na przez lata tam za jakiś czas wznawiał, coś tam było dopisywane, dołączane. To jest umowa z firmą Kamilin, czyli z Kamilem Sipowiczem, który przez lata zatajał aneks, który Marek z nim podpisał, który odbiera mu prawa producenta fonogramu. Ja jestem przekonana święcie, że te wszystkie organizacje typu Warner, typu SPAW, które są powiązane z prawami, wiesz, producenta, czyli do wydawania płyt, później do dystrybucji, do wypłacania pieniędzy jako dla producenta, doskonale o tym wiedziały. Ponieważ jak ich zapytałam o łańcuch praw zachowany, to nie mają żadnego. To działali na oświadczenia Sipowicza, rozumiesz? Tak gigantyczne firmy. No, to jest obłęd jakiś.
1: No właśnie, potrzebne
0: Pan Sipowicz z pełną premedytacją, jak się dowiedział, że mam aneks do umowy, który odbiera mu prawa producenta, Marek mu te prawa odebrał i te prawa wróciły do nas, zaczął pokazywać umowę bez pozbawioną 9 strony, na którym jest ten... jak to mu teraz mówię, to jest paragraf cifra non grata. Jak jest persona non grata, to tam jest ten paragraf 15, jest takim paragrafem, wiesz, bardzo niekorzystnym dla pana Sipowicza. i żeby nie połączyć kropek. Ale wracając właśnie do tej umowy, w 2022 roku, w grudniu, wysłałam pani Annie Laskowskiej, czyli pani prezes, czy tam dyrektor Sony Music Publishing Poland, umowę pełną Marka z Sipowiczem, umowę bez tej jednej strony i aneks, właśnie ten z 2008 roku, gdzie Marek odbiera mu prawa producenta.
1: Czy była jakaś odpowiedź?
0: Już ci mówię. Po trzech bodajże miesiącach dostałam odpowiedź, że pan ich obecny, ówczesny mecenas Janusz Jakubowski z kancelarii Jakubowski i Pluta zrobił do tych dokumentów zrobił opinię prawną. Ale samo zastanawiające jest to, że tak wysokiej klasy, przynajmniej za takiego się uważa, pan mecenas opiniował umowę bez jednej strony. Być może pani Laskowska, ja nie mogę tego powiedzieć, że on miał to do wglądu obie, bo nie mogę tego stwierdzić. Niemniej jednak to już nie zmienia tutaj istoty tego, co chcę powiedzieć i tego absurdu całego i tej całej... Sami to państwo ocenicie, sam to ocenisz zaraz to, co usłyszycie. W każdym razie pan mecenas zrobił opinię prawną, od razu na pierwszym zdaniu powiedział, że klient przedstawił mu niepełną umowę pozbawioną 9 strony i później nawiązując do tej opinii, no i oczywiście i aneks oczywiście, ale ten aneks no, miał się trochę nijak do tej umowy bez pozbawionej strony, bo całe meritum, cała istota i całe clue tego wszystkiego było właśnie na tej brakującej stronie. Niemniej jednak pan mecenas napisał, że strona 9 zawierała paragraf od 16 do 19. Ale poczekaj. Ja się tak pytam, kiedy wiesz, w której klasie szkoły podstawowej, czy może nawet w przedszkolu dzieci uczą się liczb porządkowych? No chyba gdzieś, nie wiem, w pierwszej klasie może, ja wiem, no nie wiem. Według mnie po 14 paragrafie jakim powinien nastąpić?
1: No 15 zdecydowanie.
0: 15, prawda? No a u pana Jakubowskiego nastąpił paragraf 16. Z pełną premedytacją nie napisał w ogóle o paragrafie 16. Rozumiesz?
1: Ach.
0: 8 strona kończyła się rozpoczętym paragrafem 14. Natomiast 10 strona rozpoczyna się paragrafem 20. Pan mecenas z pełną premedytacją zgubił paragraf 15. Więc ciężko mi jest powiedzieć, stwierdzić, że firmy te wielkie, te typu właśnie Sony, Warner, czy Staff, czy Zajk, nie siedzą w tym wraz z Sipowiczem. Bo jak widzę, jak włączę klocki, to raczej wszyscy tam są umoczeni po prostu.
1: Mm-hmm.
0: Z pełną, wiesz, świadomością uczestniczą w tym gigantycznym delikcie.
1: Natomiast cierpliwość się kończy, no i chyba będą jakieś głośne procesy, bo myślę, że do tego musi dojść, ale też jeśli chodzi o właśnie tą kwestię prawną, czyli sądy, tak. Bo nie ma innego wyjścia.
0: Sąd to jest jedno. Tutaj ja już kończę, zaraz będzie wysłana ogromna paczka dowodowa do prokuratury, bo to już nie tylko będzie to, że oni nie pokazują umowy, prokuratury ich zmusi do tego, żeby tą umowę pokazali. Jak daje zarówno Sipowicz, jak i Sony. I to jest tego sporo, wiesz. A poza tym, tak jak mówię, ja nie działam tylko w Polsce. Ja działam na amerykańskim rynku i tam też już jest zgłoszenie do SEC. Wypełniliśmy formułę w serce, mamy nadany numer. I takie jeszcze dwa zgłoszenia pójdą, bo to nie tylko Sony Music Publishing Poland, ale Warner Music i Warner Brothers Discovery, czyli TVN, powiedzmy wprost, TVN WBD.
1: Natomiast ja też to dodam od siebie, że też jestem po słowie z moimi kolegami angielskimi, irlandzkimi i amerykańskimi dziennikarzami muzycznymi. Ta też sprawa już, panie i panowie, grudniową porą zacznie żyć po drugiej stronie Atlantyku.
0: Bardzo się cieszę. No proszę nagłośnić, że firmy takie jak Sony w bezczelny sposób, perfidny, okradają wdowę po znakomitym, znanym kompozytorze. Możesz to z pełną premedytacją, z pełną świadomością, ja absolutnie biorę na przysłowiową kratę to, co mówię, bo ja wiem, co mówię. I wcale się nie boję, że ktoś mnie będzie chciał tutaj zastraszać, czy jakimiś pozwami, czy czymś. Tak. Z przyjemnością się z wami wszystkimi zmierzę. A propos tych pozwów i tych tak zwanych klap, to nie tylko Sony poprzez Baker McKenzie żądało ode mnie zapłaty, bo wcześniej był to Warner, w sumie na łączną kwotę 50 tysięcy złotych, no i Zajc na 10 tysięcy złotych i też jakieś chore oświadczenie miałabym rzekomo sobie zawiesić na swoim profilu na Facebooku na pół roku, jeszcze w jakiejś specjalnej książce, jak sobie to zażyczyli, z przeprosinami za szarganie ich dobrego imienia. No mi jeszcze, mówię, mi się jeszcze w głowie nie pomieszało, żeby takie rzeczy robić. To bądźcie pewni.
1: Natomiast Zajc wykryłaś mnóstwo nieprawidłowości, natomiast mnie wydawało się, że ratunku powinna udzielić ci inna agenda, inna organizacja, Związek Producentów Audio-Wideo, czyli SPAW. No i cóż się okazało, no Ewo?
0: No to się okazało, że jedyne co mam potwierdzenie od pana pełnomocnika prawnego, to chyba tak się fachowo nazywa, pana Marka Staszewskiego, i dwukrotnie mi napisał w mailu i raz potwierdził w rozmowie telefonicznej, że zablokował środki dla Sipowicza. Natomiast w dalszym ciągu się nie doprosiłam, żeby mi to po prostu wysłał na zasadzie jakiegoś zrzutu z ekranu, nie wiem, żeby wysłał mi ilość pieniędzy, jakie wypłacił Sipowiczowi i innym, jak to się okazuje, podmiotom, czyli tych podmiotów jest więcej, nawet nie wiem, kto tam się jeszcze dopisał. Nie wiem, jak mam to rozumieć, ale też jest cisza, wiesz. Ale mało tego. Im głębiej wchodzisz w myślą dziurę, tym więcej rzeczy znajdujesz. Dokopałam się do rzeczy, że przy sprawie w sądzie polubownym, czy arbitrażowym, czy jak to tam się nazywa, jest pan Janusz Jakubowski, czyli prawnik Sony, jest pani Anita Michta, która zamiotła moje zgłoszenie na Signal, które powinno być po prostu nietykalne, gdzie zgłaszałam właśnie pranie praw i pranie pieniędzy. Zamiotła pod dywan, kwalifikując, znaczy pisząc, że to nie ma związku z pracą czy coś takiego, gdzie sami na swojej własnej stronie Warner chwali się tym, jaką są transparentną firmą, i że zgłoszenie o nieprawidłowościach może absolutnie każdy zgłosić, łącznie, nie wiem, no z osobą zupełnie postronną. Więc no tego jest Tomasz tyle, ale jeszcze, przepraszam, bo już się widzisz, zaczynam nakręcać i gubić, bo tego jest tak dużo, że już się po prostu czasem się w tym mogę, nie gubię. W każdym razie w sprawie jest jeszcze, pracuje jeszcze pan Maciej Woć, który jest dyrektorem bodajże Sony Music Entertainment, czyli spółki córki Sony Music ogólnie, który nie pamiętam jaką tam funkcję pełni, niemniej jednak napisałam do pana Wocia i napisałam też do SPAW-u, że Sony Music Entertainment bezprawnie wydaje płyty. Po prostu pirackie wydania są z utworami Marka, gdzie nie mieli absolutnie mojej zgody na stworzenie na przykład jakiegoś remiksu i umieszczenia tego na płycie. SPAW na to wydaje i nagradza tych wydawców złotymi czy platynowymi płytami. Czy ty sobie to wyobrażasz?
1: No pytam się, gdzie jest to prawo i poszanowanie.
0: SPAW nagradza, nadaje platynowe płyty, wyróżnienia wydawcom, którzy wydają na płytach za pośrednictwem Sony Music Entertainment, czyli pana Wocia w tym przypadku, pirackie płyty. To jest jakiś obłęd.
1: Ewo, zapytam tak po prostu. Jak tobie się wydaje, patrząc na tą batalię, czy ktoś nad tym panuje, czy ktoś tym zarządza i gdzie jest poszanowanie dla aktu twórczego w tym momencie, no w tym przypadku Marka Jackowskiego, no i spadkobierczyni, czyli ciebie.
0: Poszanowanie jest zerowe. Mało tego. Jeszcze wiesz, bezczelnie jeszcze nasyłają na mnie kancelarie prawne i żądają jakichś zapłat i jakichś chorych oświadczeń podpisywania uwłaczających mojej godności. To jest po prostu, to się nadaje do kryminału, jak Boga kocham. Gdyby to żyli w innym kraju, to tego typu rzeczy, to by to już, te osoby już w ogóle by nie były na stanowiskach. A, jeszcze przepraszam, widzisz, firma Warner z dniem 1 lipca zwolniła, jak do mnie, mam, bo już nie pracuję, to sam autoresponder, panią Alicję Szymańską, czyli biologiczną siostrę pani Anny Laskowskiej z Sony Music Publishing, siostrę bliźniaczkę. A teraz doszukałam się, że pan Adrian Kipicha, wysoce postawiony w Warnerze, też na początku lipca już go tam nie ma. Więc mam, ja myślę, że to jest, wiesz, jakiś audyt wewnętrzny, taki odgórny, globalny z Warnera, który robi czyste już po prostu.
1: Mm-hmm.
0: Czekam, to... tylko kiedy, czekam, kiedy tylko się zabiorą za Sony, bo tam jest po prostu, to jest stajnia ujasza, to jest mało powiedziane.
1: Natomiast dla mnie najbardziej bulwersujące jest to, że ty musisz w świetle prawa, bo za chwilę te procesy ruszą, musisz upominać się o to, co to prawnie jest, ci się należy.
0: O to, co mi się należy, jak tu Buda przysłowiowe, rozumiesz?
1: Mhm.
0: Jeszcze muszę marnować, wiesz, czas, zdrowie, nerwy na to, żeby się użerać z tymi, którzy po prostu w bezczelny sposób traktują marka, twórczość, odbierają nam to, co jest nasze. Jeszcze, wiesz, jeszcze uderzają w moją godność jako człowieka.
1: Ewo, mnie wydawało się, że nie wiem, ZAIX, SPAW uczczą ten rok, że już od...
0: To jest jedna wielka klika, Tomasz. Mm-hmm. To ja się nie boję powiedzieć, to jest kartel.
1: Natomiast to jest kartel, wiesz...
0: pornograficzny.
1: Mnie, prostego chłopaka, niech tak będzie tak, nie będzie tak, a to co letnie wypluć, jak mawia księga nad księgami Biblia. Natomiast mnie wydawało się, że już teraz, w miesiącu wrześniu, pod koniec września, będą zapowiedzi związane z uczczeniem Marka Jackowskiego, bo przecież 11 grudnia 80. rocznica jego urodzin. Ja teraz już, panie i panowie, informuję, że muzyczny grudzień w Radiu Wnet i Wileńskim Radiu NIR FM właśnie będzie poświęcony Markowi Jackowskiemu, bo 11 grudnia 1946 roku przyszedł na świat twórca z Markiem Grechutą, Anawy, Osjana z Milo Curtisem, no i z Milem Curtisem założył zespół Mana w 1975 roku. Natomiast przykre jest to, tak zbliżając się do puenty dzisiejszej rozmowy, bo tych rozmów będzie więcej, bo cały czas tobie sekundujemy i wspieramy ciebie. No wspieramy cię i tych ludzi przybywa też, jeśli chodzi o podpowiedzi mądrych prawników, autorów od prawa autorskiego i tak dalej, bo sprawa jest bulwersująca. Natomiast wiem, że tobie jest przykro, to jest takie delikatne określenie, że w 80. rocznicę, w roku 80. rocznicy urodzin Marka, no... Spodziewałabyś się, nie wiem, jakichś wspominkowych historii, koncertów, programów, tego typu rzeczy. To oczywiście będzie na antenie Radia Wnet, bo znasz mnie nie od dziś i Markowi to się należy. Zresztą jego twórczość zawsze jest i to nie tylko musi mi się przypominać, czy naszym redaktorom muzycznym, tylko tak po prostu jest.
0: Wspomniało, muszę to przytoczyć.
1: Powiedz, przytocz, Ewo.
0: No właśnie a propos takiego nagradzania, wiesz, Marka... Nie zapomnę rozmowy z panią Anną Laskowską z Sony Music Publishing Poland, jak już zaczęłam im zarzucać w przyszłości jakieś nieprawidłowości w rozliczaniu i w jakichś innych tam, no tych rzeczy, których jest cała masa. Powiedziała mi, pani Ewo, dlaczego pani nigdy nie wystąpiła do ZAIX-u, żeby jakąś na przykład tablicę upamiętniającą zrobili dla pana Marka?
1: No ale od czego jest ZAIX, na Boga, no
0: moja
1: proszę.
0: Moja jest po prostu prosta. Ja nie potrzebuję tablicy dla Marka upamiętniającej w ZAIX-ie, bo koło, nie wiem koło czego mi to lata, bo nie chcę być wulgarna. Ja po prostu chcę, żeby Marka po prostu miejsce było tam, gdzie jest i żeby był traktowany jak z należytą starannością i szacunkiem
1: tak.
0: I żeby nie był okradany. To chcę. Nie potrzebuję tablicy, pani Anno.
1: Tak. Ale Ewo, ja jeszcze dopowiem jedną rzecz. Ewa Jackowska, wdowa po Marku Jackowskim, moim państwa gościem, po raz kolejny mówimy o tych bardziej niż przykrych sprawach. Ja tutaj cisną mi się na usta słowa powszechnie uznawane w słowniku języka polskiego za wulgarne, za okropne. Natomiast ja to powtórzę, Ewo, w finale naszej długiej rozmowy, ponad 40-minutowej, że w przypadku Marka Jackowskiego twoja walka ma jeszcze jeden wymiar, pod którym ja się też podpisuję. opisuję i dołączam, że historia Manamu przez lata, szczególnie po śmierci Marka w roku pańskim 2013, jest opowiadana, z wyjątkiem może Radia Wnet i kilku mediów, przez pryzmat pani Kory, jej głosu, osobowości, tekstów, scenicznej obecności.
0: To jest robota Sipowicza, więc wiesz.
1: Bliższa
0: ona
1: koszula ciała.
0: Ma Marka funkcję jakiegoś, jakiś chory chyba jest, wiesz? Ma jakiś kompletny kompleks, nie wiem jak to nazwać.
1: Zresztą...
0: Marka by wymazał najlepiej, jak gumką się wymazuje jej zły zapis w zeszycie.
1: Ale Marek...
0: On chciał Marka potraktować.
1: Ale wiesz, Marek Jackowski...
0: Te wszystkie wianki, te wszystkie jakieś imprezy tego typu, wszystko wie w hołdzie Korze, z użyciem tak naprawdę Marka muzyki, bez Marka. Bez tak naprawdę wiesz, w hołdzie Korze i w hołdzie chyba Sipowiczowi w tym przypadku, bez wspomnienia z nawet słówkiem zająknięcia się swoim kompozytorem tych wszystkich utworów, to jest przecież karygodne.
1: Natomiast Marek Jackowski...
0: A propos właśnie tego, że zgłosiłam do SEC, do Warner Brothers Discovery na TVN, to ci opowiem historię, bo może tutaj ludzie nie wiedzą.
1: A proszę.
0: Były wianki 2023 rok. Wykorzystane dwa zwiastuny tego koncertu. Jeden był miał być na 3 tygodnie, na 30 sekund. Został nie rady do kolaudacji, więc był tak naprawdę nielegalny, a drugi stworzyli sobie zupełnie bezprawnie, dłuższy i to miało być przez 3 tygodnie, słuchaj. Ja te zwiastuny, pomijam, że koncert też był nielegalny, bo był ze zmienioną aranżacją, bez mojej zgody i to też jest odrębne pole eksploatacji, na które muszą mieć moją zgodę. Tu Zajki nie daje żadnego glejtu na to, ani nikt nie może dać glejtu, bo takiego glejtu nie ma po prostu. Takie prawo w prawodawstwie nie istnieje.
1: Tak.
0: I ja znalazłam te spoty reklamowe, jednocześnie jeszcze jeden był zwiastunem na playerze, po ponad 1000 dniach. To wygenerowało gigantyczne roszczenia z mojej strony, które pan Jarosław Potas, dyrektor z TVN-u, dyrektor chyba do spraw produkcji czy coś, zaakceptował.
1: Mm-hmm.
0: I teraz ukrywa trupa w szafie, bo ma być ze Skydance'em ma być fuzja, a on ukrywa trupa w szafie w wysokości 8 milionów dolarów.
1: Tak.
0: Które wyegzekwuje od niego.
1: Ewa Jackowska, natomiast ja jeszcze powiem jedne słowa Marka a propos pana Kamila Sipowicza. Zresztą też można posłuchać części tych nagrań.
0: Poczekaj, Tomasz, muszę jeszcze coś dopowiedzieć.
1: Oczywiście, proszę.
0: Później pan Jarosław Potas kazał wszystkim, zapomniał wyrzucić mnie z pętli korespondencyjnej, kazał wszystkim kasować tą wiadomość, że zaakceptował moje roszczenia. W amerykańskim prawodawstwie to jest kryminał.
1: Tak.
0: To jest niszczenie dowodów.
1: Zasada karta stół. Natomiast ty masz wszystkie dowody, masz te maile, więc
0: no wiesz,
1: tak naprawdę...
0: No ja to zgłosiłam do SEC, na giełdę amerykańską. Ja się tutaj nie będę z nimi bawić w polskich sądach, bo mi się po prostu nie chce.
1: Mm-hmm.
0: Natomiast ja egzekwuję swoje poprzez amerykańskie prawodawstwo.
1: Natomiast...
0: To samo zrobię z Sony Music i to samo zrobię z Warnerem Music.
1: A my o tym będziemy opowiadać na antenie Radia Wnet. Natomiast wracając do pana Kamila Sipowicza, Marek Jackowski w jednej z rozmów powiedział mi, że traktował go jak bliskiego kolegę, nie przyjaciela, natomiast traktuje go jako człowieka bez honoru, kiedy, tutaj cytat Marka, począł syna z moją ówczesną żoną, a potem wyjechał za granicę, bowiem obawiał się mojej reakcji.
0: Wiesz co, ja się, tak wracając do tego, dziwię się Markowi, że w ogóle z tym człowiekiem chciał coś. Ja bym go po prostu pogoniła w pizdu, że się tak się brzydko wyrażę. Nie pozwoliłabym się zbliżyć do zespołu Manam. Tutaj Markowi się bardzo dziwię. No to ja, dla mnie jest to rzecz absolutnie niezrozumiała. Absolutnie. Nie umiem tego nawet się wytłumaczyć.
1: Ja wiem.
0: Tylko nie mogę go o to zapytać, bo go nie ma, tak. Ale to jest dla mnie rzecz, która przechodzi moje w ogóle wyobrażenie.
1: Jesteś bardzo
0: kto dokonał takiej rzeczy i tak się, że tak powiem, zdradził, no jak można go jeszcze, wiesz, w miarę wiesz, trzymać blisko zespołu? Do widzenia. Nie ma wstępu więcej. Zamykam drzwi i do widzenia.
1: Tak.
0: Zespół może działać, ale bez Sipowicza.
1: W ferworze walki, panie i panowie, padły te niecenzuralne słowa, ale tak jak mówię, wybaczamy, bo No bo to jest...
0: Jestem tylko człowiekiem.
1: Tak, natomiast...
0: Żałuję, bo chyba przydałoby mi się.
1: Natomiast ty przeciwko światu, no i tam my ciebie wspieramy wnetowo, bardzo irlandzko, nirefemowo. No i też moi słuchacze, którzy interesują się tą sprawą. No i cóż, będziemy też zadawać pytania, natomiast no wielkie święto grudniową porą na antenie Radia Wnet, bo to będę przypominał te rozmowy z Markiem, jak wiesz, ponad 53 godziny taśm rozmów, wow. Nie wszystkie były emitowane. Ta książka powstaje, niestety z przyczyn zdrowotnych nie wyrobiłem się, ale będą jeszcze okazje, aby ta książka się ukazała, czyli pełna, prawdziwa historia Marka Jackowskiego od urodzenia po rok pańskim, po kwiecień roku pańskiego 2013, kiedy jeszcze narzekał na niedoróbki w tej ostatniej płycie, że ona jest jeszcze nie gotowa.
0: Marek nie był pełen profesjonalizm.
1: Był perfekcjonistą, a to mówił, że trzeba będzie Muńka Staszczyka poprawić, że Nila Blacka nie ma, bo do Kalifornii pojechał, do swojej dziewczyny, tak, że jeszcze z Robertem Gablińskim trzeba coś uzgodnić i wejść do studia i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko to jest w moich archiwalnych historiach i zapiskach, panie i panowie. Natomiast Ewo, no, z dedykacją dla ciebie, lubisz tą piosenkę z ostatniej płyty, już postmortem wydanej po śmierci Marka, bo Deszcz z gościnnym udziałem naszej przepięknej, cudnej, wspaniałej Ani, Marii Jopek, a potem oczywiście wersja oryginalna Kogo Czego, oprócz Błękitnego Nieba. Często powtarzam, panie i panowie, że...
0: A propos tego utworu, to na niektórych platformach też jest dopisana Olga Jackowska jako autorka tekstu, więc to taka mała tutaj dygresyjka, że tak powiem.
1: No ale to też trzeba to prostować, panie i panowie, bo autorem. Zresztą Marek mi opowiadał, zresztą wiesz, ja ci zacytuję. Marek opowiadał, że nie mieli nic absolutnie,
0: Nawet sama pani doktor Maria Błyszyńska, przybyrska, słynna radczyni, nadworna radczyni Zajcu, w mailu do mnie napisała, że to jest utwór autorstwa Olgi Jackowskiej i Marka Jackowskiego. No to
1: nieprawda. Muzyka i słowa Marek Jackowski, koniec, kropka.
0: Ale albo to jest, wiesz, albo to jest takie kompletne dyletanctwo, albo no nie wiem nawet jak to nazwać, wiesz, albo jakieś działanie z premedytacją, no nie wiem, no to ma, nie, no, pewne rzeczy są tak dla mnie tak absurdalne.
1: Ale słuchacze do nas piszą, napisał pan Dariusz, słucham rozmowy, Tomku, z panią Ewą Jackowską. Stara zasada, nie można ufać człowiekowi, który ukradł czyjąś żonę albo zdradził swoją, bo zrobi to samo z każdą inną rzeczą albo osobą wobec innej osoby. To w kwestii relacji Marka Jackowskiego wobec Kamila Sipowicza. Pan Michał Olszański z Krakowa napisał, może pan podać moje imię i nazwisko. Jestem zbulwersowany, tak jak często pan powtarza, panie Tomku, w audycjach Radia Wnet, a propos pana komentarzy politycznych, cytując preambułę do dzieła Żariego, Król Ubu, rzecz dzieje się w Polsce, czyli nigdzie, pytanie, gdzie jest pan Żurek i jego rozmowy, hasła o praworządności. No i jeszcze napisał słuchacz Stanisław, słucham i brak mi słów, więc trafia to do naszych słuchaczy.
0: Panie Stanisławie.
1: Natomiast Ewo, oprócz Błękitnego Nieba taka opowieść, którą mi Marek powiedział. Ja mówię, Marek, stworzyłeś hymn pokolenia, tak? Koniec lat 70. Coś, co dodawało nadziei, tak? Przydawało blasku temu naszemu szaremu życiu. On powiedział, mówię, jak to się stało? On mówi tak, byliśmy trochę bezdomni, mieszkaliśmy w jakimś pustostanie, w jakiejś starej kamienicy, czasem stare, popsute meble. W kozie paliliśmy. Koza to jest taki piec z taką rurką, żeby było mi ciepło i Oldze było ciepło i już były dzieci. I pomyślałem sobie, że Panie Boże, jest jak jest, ale los się kiedyś musi odmienić i napisałem właśnie, że oprócz tego błękitnego nieba, kiedy nie mieliśmy pieniędzy, kiedy nie mieliśmy nic, kiedy byliśmy prawie bezdomni. Nie myślałem jeszcze o tym, że ten ma nam zaskoczy i że coś z tego będzie. Tak. Napisałem taką pieśń i ją napisał.
0: Niemalże hymnem.
1: stała się hymnem, bo przecież mnóstwo tych coverów, ja pamiętam, że on komplementował kogo? Adasia Polskiego z grupy Golden Life, że o, to jest Tomku, to jest dobry, to jest dobry cover. Golden Life zrobili to tak narokowo, tak jak chciałem. Natomiast zapowiadając tę pieśń, pozdrawiając ciebie, dodając ci sił, że nie jesteś z tym sama, bo Radio Wnet to więcej niż radio, jak mówiła Krzysztof Skowroński, i my zawsze jesteśmy po stronie prawdy i tego, co nazywa się sprawiedliwością, która dzisiaj jest zakrzykiwana przez jednych albo drugich, a to, co jest prawdziwe, nie jest wypowiadane ani przez tych jednych, ani drugich, którzy się przekrzykują, a Respublika, jej obywatele, obywatelki, tak jak ty, są często pozostawieni sami sobie. I jeszcze jedna uwaga, panie i panowie, bo to właściwie kompozycja totalna Marka Jackowskiego, bo często o tym mówię, oprócz Błękitnego Nieba, tam nie zagrali muzycy grupy Manam, czyli z Ricardo Olesińskim, z jego bratem, który grał na gitarze basowej w grupie Manam, zanim Bodek Kowalewski się pojawił, czy Paweł Markowski, tylko Marek powiedział taką oto rzecz. Wiesz co, w Katowicach mieliśmy nagrać tę sesję, ale bałem się, bo nie mieliśmy za dużo pieniędzy, bałem się, że chłopcy się spalą i stwierdziłem, że postawię na muzyków doświadczonych z grupy Dżamble, więc można powiedzieć, że to Marek Jackowski i grupa Dżamble. Gorący czerwiec, rok pański 1979 z dedykacją dla Ewy Jackowskiej, która walczy, bo przecież nie chodzi tylko o to, o te tantiemy, o to, kto może pobierać tantiemy. Oczywiście ty i spadkobiercy, ale chodzi także o odpowiedź na prostsze pytanie, Ewo. Dla mnie fundamentalne. Kto stworzył muzykę, która przetrwała swojego autora? I czy jego nazwisko, Marka Jackowskiego, będzie przy niej obecne także za kolejne dziesięciolecia? My jesteśmy, jest Radio Wnet, jest Radio Nir FM, jest Radio Deon Chicago, ale chodzi o to, żeby w świadomości ten Marek był, bo tak jak mówię też przy okazji, wszyscy też mówią, grupa Hej, Katarzyna Nosowska. Z całym szacunkiem dla Katarzyny Nosowskiej, jej tekstów, liryki, charyzmy scenicznej, ja zawsze powtarzam, mówię, słuchajcie, gdyby nie Piotr Banach, który stworzył grupę Hej, nie byłoby legendy Potęgi Heja, tak jak w przypadku Manamu. Gdyby nie Marek Jackowski, nie byłoby Potęgi Manamu, glorii i chwały na wysokościach. Mów, Ewa.
0: Tomasz, bo tak naprawdę co śpiewasz? Śpiewasz coś, czego bazą jest muzyka. No mówmy się szczerze. To, no ja bym chciała widzieć, jaka byłaby sprzedaż na przykład, nie wiem, komików z wierszami chorych. Gdyby one nie były, wiesz, oparte na muzyce Marka.
1: Ale Ewo, powiem
0: zagrać
1: tak.
0: Może każdy, tak. Można tak rzec. Ale
1: Ewo, skoro idziemy w te klimaty, no to powiem tak. Kto dzisiaj wspomina solowe płyty pani Kory? Na przykład Belle Poupée i zespołem Pudelsi. To była jej debiutancka płyta.
0: No nikt.
1: Nikt. Tak naprawdę Manam, a Manam to Marek Jackowski, jego muzyk.
0: Oburzające jest jeszcze to, że Warner wydał płytę, oczywiście za tutaj w mowie, że tak powiem, z Cipowiczem, no bo z kim by innym, pod tytułem Kora, a na tej płycie jest kilka utworów Manamu. To nie jest Kora, tak. To jest Manam. Tak. Marek mój nigdy sobie nie przypisał utworu należącego do Manamu i nie wrócił sobie na swoją solową płytę.
1: Tak.
0: I nie nazwał tylko Marek Jackowski. I to jest różnica, rozumiesz, klasy?
1: Nigdy tak nie było. Zresztą on zawsze komplementował, wiesz, w tych rozmowach właśnie a propos Pawła Markowskiego, Bodka Kowalewskiego, i oczywiście Ricardo, ten mój Ricardo. Tak, jak tak. On zagra Espania Forever, to zawsze mam ciarki, to pewnie tobie też o tym opowiadał. On twierdził, że on był tym melodykiem, tak? Że jest ta melodia, ta jego charakterystyczna, jak on czasami mówił, ciumkająca gitara, że każdy pozna, że to ja gram, że to jest Jackowski, tak? Ale był bardzo skromny, mówił, że tak naprawdę ma nam to zespół, tak? I gdybym nie miał Ryśka, gdybym nie miał Bodka, gdybym nie miał Pawła, to my nie bylibyśmy tym zespołem, którym ma nam się stał dla milionów młodych Polaków w latach 80. i w 90. Dlatego walczymy, trzymamy kciuki za ciebie, Ewo. Ja też dorzucę swoje 3 grosze a propos tego, aby poopowiadać, co to się dzieje ze spuścizną i jak biedna wdowa, nawiązując do ewangelicznych...
0: Zastraszona, jak wiesz...
1: No tak.
0: Jak, te kancelarie, jak takie ogary, to wypuszczają myśliwi. żeby goniły za zającem. To ja tak się wiesztuję.
1: Natomiast
0: bo tak to wygląda.
1: Na szali tego wszystkiego ten wdowi grosz waży
0: znaczy,
1: znacznie
0: mi się
1: więcej.
0: Tak nie wydaje, to tak wygląda, no to tak nie wygląda, to może z nich jakby punktu widzenia tak wygląda, ale ale chciałabym jeszcze jedną rzecz, bo nie wiem, ile mamy czasu, Tomaszu.
1: Dla ciebie czas jest zawsze. Radio Wnet to nie jest, wiesz, chirurgiczne studio, reklama, dżingiel jasne. Musi polecieć, bo mamy ważny temat i o nim mówimy.
0: Chciałabym tylko jeszcze napomknąć, że od kilkunastu, ponieważ Zajk się w ogóle nie odzywa, Zajk się zaciął kompletnie, jak klucz zardzewiały z zamku. W ogóle nie odpisuje na moje bardzo istotne pisma.
1: A na jakie na przykład? Takie ostatnie dwa pisma, które poszły do Zaiksu.
0: Wzięłam się na sposób, że od kilkunastu pism, od kilkunastu maili, bodajże kilkunastu, może nawet więcej, adresuję te same maile do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby mieli wgląd w to, co się tam dzieje i zrobię zbiorcze pismo, takie pismo przewodnie z odniesieniem do konkretnych dat, konkretnych tytułów pism, które były wysłane. I zażądam, już nie tym razem będę żądać od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jakiejś doraźnej kontroli, jak poprzednio, tylko zażądam odebrania im możliwości licencji na bycie OZZ-em.
1: Tak.
0: Bo jeżeli Zajc od kilkunastu lat wypłaca pieniądze, gigantyczne miliony złotych na podstawie umów, których nie mają, to coś jest nie tak. Jeżeli Zajc uczestniczy w fałszowaniu metadanych, bo to musi przejść przez Zajc, że utwory, które idą na streaming, czyli pozbawianie marka numeru IP, pozbawianie utworów kodu ISWC, które są takim, no powiedzmy
1: tak,
0: sobie,
1: tak,
0: nazwijmy to tak potocznie PESEL-em, no to też coś jest nie tak. To chyba nie po to oni tam są.
1: Absolutnie nie, panie i panowie.
0: Ministerstwo nic z tym nie zrobi, to przysięgam, jak tu stoję, ministerstwo będzie kolejną instytucją, którą podam do prokuratury. I nie mówię tego po to, żeby kogoś stracić, tylko tak będzie, bo ja nie pozwolę na takie bezkołowie. Nie interesuje mnie to, że w ministerstwie, w sądzie polubownym jest również pani doktor Maria Błosińska-Przybylska, która jest w Zajdzie. No nomen omen, pani Maria Błosińska-Przybylska już jest postawiona przed sądem dyscyplinarnym, tak jak i pan Janusz Jakubowski i pani Karolina Jakubowska z Warnera, która będzie przesłuchiwana teraz chyba 16 czy 14 października.
1: Tak to wygląda, panie i panowie. Pełna informacja, bo...
0: Samo ministerstwo, że wiesz, to sobie znalazłam przypadkiem? Przypadkiem, zupełnie szukałem czegoś innego. Na stronie ministerstwa, samego ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego jest mowa o muzyce chory.
1: Ale jeszcze raz, o muzyce chory.
0: Aż nieprawdopodobne się wydaje, co?
1: Ewa, powiem ci tak, że w ministerstwach rozumiem, pracują ludzie, którzy tam absolutnie nie powinni pracować. Z całym szacunkiem dla tych osób, ale...
0: Trzeba ich potrząsnąć trochę mniej.
1: Z tego, co wiem, to pani Kora nie skomponowała ani jednej piosenki dla grupy Manam. Koniec, kropka, taka jest prawda.
0: Nie.
1: Mało znany fakt, albo jak mawiali drzewi, fakt autentyczny.
0: To samo na wiankach, jak wyszedł na scenę. Że wychował się na muzyce Kory.
1: Tak.
0: To jest skandal.
1: Na tekstach, tak, chociaż no, to jest niezła koda tej naszej rozmowy. Ciekawie, jak sprzedawałyby się tomy wierszy bez muzyki autorstwa świętej pamięci.
0: Ja to sama zapytałam. Zapytałam to samo właśnie w Warnerze, tam w Globalu. Zapytałam Sony w Globalu, Johna Platta i w Londynie Rachel Wellham, jak tam ona się tam nazywa. Jakby sprzedawali tomik poezji bez muzyki.
1: Ach, wesnę tylko. W finale naszej rozmowy przegadaliśmy godzinę, Ewo. Dziękuję za twój czas. No i do sprawy będziemy powracać, bo w Radiu Wnet, jak tak, mawia Krzysztof Skowroński...
0: To jest tylko liźnięcie, że tak powiem.
1: Jak mawia Krzysztof i ja mawiam, są ciągi dalsze, interpretacje i nawiązania, natomiast Marek Jackowski, platynowy, stały, niezmienny, nierdzewny, ten ważny na tej naszej polskiej scenie rockowej obok Grześka Ciechowskiego, obok Ryszarda Lidla, obok wielkiego Czesława Niemena, obok Józefa Skrzeka. No taka jest prawda, pani. I oczywiście Piotra Banacha. Piotr Banach, twórca potęgi grupy Hej, który zrewolucjonizował muzykę Polską w latach 90. Ewa, dziękuję pięknie.
0: Ja tobie również dziękuję. Szanowni słuchacze, przepraszam za nieartykułowane niektóre słowa, za wulgaryzmy, których niestety nie mogę się czasem...
1: Było tylko, był tylko jeden wulgaryzm, także rozgrzeszamy się, rozgrzeszamy się.
0: Nie, jednak przepraszam.
1: Ewa Jackowska, siła, piękno, gracja. Przy okazji też pokłony dla pana Dariusza, który cię wspiera. Ukłony. No tak. I trzymam kciuki.
0: Mój mecenas.
1: I tak, jesteśmy z wami. Ewa Jackowska była moim państwa gościem. No i z dedykacją.
0: Bardzo dziękuję.
1: I z dedykacją dla Ewy. Ewa, wiesz co, to poczekaj jeszcze chwilkę na tej antenie, bo po prostu niech poleci sobie oprócz Błękitnego Nieba nieco później. A ja jeszcze znajdę, ale to później, jak Marek Jackowski zapowiada tę pieśń, a to może w finale, przed godziną 15, kiedy Marek Jackowski zapowiada właśnie Luciole. O, więc to też pod koniec dzisiejszego programu, więc dla ciebie oprócz Błękitnego Nieba, wersja oryginalna, lato, ciepłe lato 1979 roku, Marek Jackowski i grupa Jamble, a potem Deszcz z Anną Marią Jopek z ostatniej postmortem, po śmierci wydanej tej płyty Marka Jackowskiego, z której, ja to wiem, nie był zadowolony, bo twierdził, że jeszcze trochę jest nie gotowa. Dziękuję ci, Ewa.
0: Ja również dziękuję.

0: zaczekać na swoją kolej, a to mi pozwala w tej chwili z Nilem, Blackiem jeszcze doszlifować wszystko to, co mamy. Nil jeszcze na chwilę wyjechał do Kalifornii, bo tęskni za swoją dziewczyną, słoneczną dziewczyną, która mieszka w Kalifornii, więc mamy 3 tygodnie przerwy, ale idziemy dalej i na pewno niedługo już ta płyta będzie, a przynajmniej pierwszy singiel.
1: No i tak jak mi obiecałeś, że też zagramy w polskiej tygodniówce w New FM.
0: Ale zanim, jeżeli już tak mówisz, jesteś taki serdeczny, to ja ci przyślę pewien prezent. Ja ci przyślę w tak zwanym międzyczasie, żeby to zafunkcjonowało. Przed świętami Bożego Narodzenia wyślę ci jeszcze pewną piosenkę i u ciebie będzie premiera tej piosenki.
1: No to większego prezentu z okazji 300. wydania polskiej tygodniówki nie mogłeś mi sprawić.
0: Coś, co leży w złotej szufladzie i to będzie specjalnie dla ciebie. Jak tylko dotrę do komputera okupowanego przez moją najmłodszą córkę, to zaraz ci wysyłam coś, czego się nie spodziewasz i słuchacze też się nie spodziewają.
1: No coś fantastycznego. Dziękuję pięknie. Panie i panowie, Marek Jackowski. Ja ciągle mówiąc te słowa nie wierzę, że no coś takiego zadzieje się na mojej antenie, ale Marku, drogi, kochany mój przyjacielu muzyczny, mentorze i guru, cóż, z fantastycznej płyty, do której często powracam, Mental Cat. Cóż, mogę cię poprosić o zapowiedź starej, poczciwej, nigdy nie starzejącej się, wiecznie zielonej Lucioli?
0: No ja tą piosenkę, można powiedzieć, wręcz kocham, bo to taka niezwykła jest piosenka. No więc wszystkim słuchaczom polskiej tygodniówki dedykuję Luciole, czyli jedną z najbardziej niezwykłych piosenek, jakie udało mi się napisać.

Deszcz, Marek Jackowski, duet z Anną Marią Jopek z albumu ostatniego Marka Jackowskiego z roku pańskiego 2013, a wcześniej to moje miłe wspomnienie, okolice Bożego Narodzenia, rok pański 2010, kiedy Marek Jackowski zapowiadał tę luciolę dla naszych pięknych słuchaczek i zacnych słuchaczy. A najpierw w tym muzycznym secie po rozmowie z Ewą Jackowską zabrzmiał ten hymn pokolenia lat 80. Oprócz po tytule Błękitnego Nieba Marek Jackowski i grupa Jumble. Panie i panowie, ale teraz... Dzisiaj grupa U2 świętuje symboliczny początek istnienia grupy. 25 dzień września, rok pański 1976. Północna część stolicy Irlandii, kuchnia państwa Malenów, gdzie w szkole średniej, Comprehensive School, Larry Mullen napisał taką oto notkę na kartce wyrwanej z zeszytu. Mam perkusję, czekam na głosy tych, którzy chcą założyć zespół rockowy. No i dzisiaj, 50. rocznicę tego symbolicznego powstania grupy, najnowszy singiel, singiel numer 2, który zwiastuje pojawienie się najnowszej płyty, która ukaże się oczom i uszom świata 13 listopada w roku pańskim 2026, panie i panowie. Jaka to będzie płyta? Pożyjemy, zobaczymy. Jedno jest pewne. Dzisiaj premiera, dzisiaj też na antenie Radia Wnet nagranie Silencio. Jak mawiam, strona druga, utwór drugi.

0: Holy Ghost.
1: Caput Christo de Slezio.
2: Tytuł tego nagrania z albumu Carnaval of the Loose. No i cóż, w Irlandii rozkoszują się tą dwueurową monetą. Dzisiaj Narodowy Bank Irlandzki wypuścił do obiegu tę właśnie monetkę z wizerunkiem grupy U2 z adnotacją 1976-2026. A dla mnie najważniejszym albumem, i to się absolutnie nie zmienia od lat, bagatela 42, The Unforgettable Fire, a nagranie A Sort of Homecoming. Wciąż nadzwyczajne.

Short of Homecoming i dla grupy YouTube, która dzisiaj obchodzi 50. rocznicę powstania. Dublin jest tym matecznikiem, a teraz to niezwykłej płyty Duels, wydanej tylko dla największych fanów. Where the Streets Have No Name, gdzie grupa U2 i Soweto Gospel Choir. W innej wersji to nagranie ukazało się na płycie Africa U2. 25 września 1976 roku powstała grupa U2, gdzie Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr.

jednym z tych moich rewitaczów grupy YouTube, która ci obchodzi 50. rocznicę powstania. Płyta Duels dla największych fanów, można powiedzieć ortodoksów, tak jak ja. Where the Sweet Have No Name, Soweto Gospel Choir. Z panem Dariuszem Olszewskim bardziej niż bardzo się zgadzam, bo rzeczywiście grupa YouTube nagrywała przepiękne płyty i wciąż byli rewolucyjni. Inspiracja z 90 tego, że wydają płyty po prostu.

Przepiękny rok 1993, teledysk do tej pieśni z albumu z Europa. Wielki Wim Wenders, twórca filmu Niebo nad Berlinem.

To było trzecie przebudzenie muzyczne grupy U2, rok pański 1991, płytę Achtung Baby, która zrewolucjonizowała muzykę popularną w latach 90., a dwa lata później tak z rozbiegu. Ta niezwykła płyta z Europy, gdzie między innymi też i Johnny Cash zaśpiewał w piosence I'm Wanderer. Natomiast dla mnie, piękne słuchaczki, w dniu, kiedy grupa U2 kończy 50 lat, 25 dzień września, rok pański 1976. To nagranie kojarzy się z Dublinem, bo kiedy przybyłem na Szmaragdową Wyspę w roku pańskim 2005, to nagranie było hitem, tak jak cała płyta How to Dismantle an Atomic Bomb. To nagranie koncertowe spod nieba Bostonu najcudniejszej urody. Tą przepiękną, trochę piktograficzną, jak mawiam, gitarą Diedża. City of Blinding Lights. I mimo, że ta pieśń o Nowym Jorku, to dla mnie od zawsze kojarzy się z Dublinem. Kiedy pierwszy raz spojrzałem sobotnią porą na panoramę tego miasta z dachu City Banku w dzielnicy Docklands,

A potem na Croke Park pierwszy mój koncert z grupą U2 na irlandzkiej ziemi. Bilety były tak drogie, że raczkując dopiero co na Szmaragdowej Wyspie, wydałem wszystko, aby zobaczyć ich w Dublinie.

City of Blinding Lights, panie i panowie. Koncertówka z Bostonu, z płyty How to Dismantle an Atomic Bomb. 50. rocznicę powstania grupy U2. W finale dzieciaki St. Fiacre Junior School Choir i Sweetest Thing, którą Bono napisał dla swojej ukochanej Ali, którą czasami w Killarney na południu Dublina spotykam.

0: Niezwykły cover, dzieciaki, spod nieba Dublina, St. Fiacras Junior School Choir. Z tego rarytasu muzycznego Even Better Than The Real Thing, część trzecia. Dzisiaj grupa U2 kończy 50 lat. Chłopaki, wszystkiego najlepszego i zróbcie znowuż dobrą płytę, tak jak The Unforgettable Fire, czy Acton Baby, czy Zuropa. Był to muzyczny piątek, panie i panowie, za chwilę nadzwyczajny program kogo? Naszego całego zielonościach ojca Romana Cikonia. Jutro w Muzycznej Polskiej Tygodniówce wyjątkowo ojciec, dyrektor Sławomir Odwar, a ja się kłaniam, Tomasz Wybranowski.
1: Studio 37 Muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
9: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
10: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
9: Zaprasza Fundacja Art Bene.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Po reklamie.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń.
1: Dzisiaj z miasteczka Manikore trzeba mi wyruszyć dość daleko, ale nie bardzo daleko. Popłyniemy łódką z naszymi parafianami, bo tutaj w Amazonii, czy w ogóle w kościele katolickim jest taki zwyczaj, że jeżeli ktoś umiera z rodziny, to po 7 dniach organizowana jest msza święta. W 7 dzień po śmierci danej osoby. I tu nasi parafianie zaprosili mnie, więc ruszamy do wspólnoty Brasinio.
0: A na początek oczywiście to, co najważniejsze w naszej audycji, koronka do Miłosierdzia Bożego, w której polecajmy nasze osobiste intencje, naszą ojczyznę, aby triumfowała w niej prawda, szlachetność, dobroć i aby te same wartości chrześcijańskie, katolickie triumfowały również tutaj, w Brazylii i na całym świecie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet prośmy patronów dziennikarzy, prośmy patronów mediów o potrzebne łaski. Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Eu filmo de mim. Olha, aqui é câmera para mim. Niestety tutaj nad rzeką są alkoholicy, pijacy. Zostałem wzięty za Włocha. Już od rana pijani. Schodzimy w dół po schodach drewnianych, jak to zwykle bywa, do naszego małego portu. W cudzysłowie mały port. To może duża nazwa port. Tutaj widzimy wiele łódek. Widzimy też takie pływające, takie domki pływające. I idziemy do naszej łódki. Być może już ta łódka czeka na nas. Tutaj też są przycumowane dragi, które wydobywają złoto na co dzień. Jest to działalność nielegalna, ale no co zrobić? Ludzie potrzebują pracy, a tutaj w Amazonii bardzo ciężko jakąkolwiek pracę, jakikolwiek dochód, więc zajmują się takim nielegalnym wydobyciem złota. Bom dia! Senora, bom dia, senora Carlisa.
2: Bom dia. Epa.
1: Que é isso? Que?
2: Deixa aí,
1: você é o cachorro?
2: Não, não é meu, não.
1: Jestem teraz na kładce, która prowadzi. Bom dia! Która prowadzi na naszego portu, ale pies nie chciał mnie puścić. Ale już przyszedł właściciel. Muito obrigado, cachorro muito perigoso. Meu Deus. Bom dia, senhor. Bom dia, vamos, vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nie wychodzimy. Przepłynęliśmy trasę motorówką, ale to była najprostsza część tej wyprawy. bo teraz przed nami jeszcze trudniejsza część. 2 lata temu ostatni raz tutaj byłem. No i wiem, co teraz przed nami. Teraz idziemy przez las, a potem będziemy siadać na trakie trójkołowe. Możemy powiedzieć riksze. Będziemy siadać i będziemy jechać przez las. Potem z kolei znowu będziemy kontynuować wyprawę małą łódeczką, tak zwanym kanu. Teraz wspinamy się po brzegu, wspinamy się do góry, bo poziom wody jest bardzo niski. Wspinamy się i wychodzimy na górę. Bom dia! Bom dia! Bom dia to znaczy dzień dobry. Bom dia! Tudo bem? Onde vamos? Onde vamos? Bom dia.
3: Tá pra lá? Bom dia.
4: Eu cuido pra lá.
1: Vamos.
3: Ah, foi? Falou pro braço grande, nós.
1: Bom dia. Tudo bem?
5: Bom dia.
1: Todos felizes?
5: Bom dia.
1: Tutaj. Bom dia, senhor. Nad rzeką tutaj jest domek. W tym domku żyje zaprzyjaźniona rodzina. Rodzina, która też ma 2 synów z zespołem Downa. Na pewno jest trudno, ale tam, gdzie jest miłość, tam, gdzie jest wiara w Jezusa Chrystusa, tam ludzie sobie dają radę. Chociaż w tak ekstremalnych warunkach, ale jednak miłość zwycięża. Idziemy w tej chwili przez las. Wokół nas wszędzie już natureza, czyli natura. Natura Amazonii. Idziemy do przodu. Chociaż jeszcze dla nas oczywiście to wygląda jak gdybyśmy byli już w takim naturalnym lesie, ale wbrew pozorom tutaj jeszcze w tym miejscu, gdzie teraz jestem, to jest jeszcze miejsce, gdzie ludzie mają swoje uprawy i są tutaj i drzewa bananowe i inne, widać, że są posadzone drzewka. Nie wiem, jakie to owoce, być może to będzie kakao. Myślę, że tak. I kakao czeka, drzewka kakaowe czekają na to, żeby w przyszłości wydać owoc.

0: Zostaliśmy odebrani i motocyklami trzykołowymi będziemy zmierzać do miejscowości, która nazywa się Brasu Grandi. Słyszymy też odgłosy przyrody, ptaki, świerszcze, cykady. Wszystko to nad nami w koronach drzew. W tej chwili gra cała natura. Cała natura gra. Posłuchajcie lasu. Lasu amazońskiego. Ze mną jeszcze idzie pani Karliza. Animatorka śpiewu, gry na gitarze. Niesie ze sobą gitarę. Przede mną idzie pan José, który jest naszym przewodnikiem, właśnie katechista z tej wspólnoty, gdzie zmierzamy. Idziemy teraz przez las, a przed nami bardzo trudna sytuacja. Jak byłem tutaj 2 lata temu, tak jest i dzisiaj. Tak jest i dzisiaj. Czyli jest tutaj taki mostek, ale przez ten mostek, niestety, ten mostek jest już zniszczony od lat, więc trzeba podwinąć nogawki i przejdziemy w sandałach. Nau concertado! Senhor, por que você não conserta esse ponte? 2 anos atrás, a mesma coisa aqui.
1: Nós estamos trabalhando, estamos reformando de lá para cá.
0: Przechodzimy. Pytam się pana, dlaczego nie naprawiony jest mostek? Już 2 lata temu było tak samo. I teraz jest też tak samo, czyli wszystko zniszczone i ten mostek już pewnie jest zniszczony lata temu. Przechodzimy teraz z nogami przez błoto, przez mętną taki potoczek, bagienko w tej chwili, bo już tu woda nie płynie, bo jest za mało wody. Przechodzimy przez to bagienko. Jest to tym razem trudna wyprawa, ponieważ ta wyprawa to jest trudna wyprawa, ponieważ płyniemy łódką, później idziemy przez las, w tej chwili idziemy przez las, a potem jeszcze słynny pojazd, czyli triciclo, czyli takie towarowe, trójkołowe chińskie motocykle, którymi będziemy się tutaj przemieszczać przez ten las. To będzie kolejna przygoda. Będziemy jechać triciclem. Idziemy już dość długo, a wszystko po to, żeby odwiedzić jedną wioskę, w której byłem ostatnio około 2 lat temu i z tego co wiem, od tego czasu nikt tam nie dotarł, no bo jest to też wioska jedna z najtrudniejszych, żeby tutaj dotrzeć. Ale nie zniechęcamy się, idziemy przed siebie. Jest oczywiście gorąco, parno, temperatura 30 stopni, wilgotność tutaj w lesie myślę jakieś 80-90%, ale trzeba Panu Bogu dziękować,

0: Jest zdrowie, jest siła i dlatego możemy iść do przodu. Nie ma tutaj dróg, nawet ten trakt, powiedzmy, trakt to też za duże słowo, ścieżka, którą idziemy w tej chwili, no to jest ścieżka, którą chyba dawno nikt nie chodził. Senhora, é muito difícil.
1: Bom, né? Por isso que ninguém você, quer fazer missão.
0: Você sabe qual comunidade nós chegamos?
1: Ali, Braço novos Grande. Prazeres. Ali, Novos Prazeres, a gente vai pro Braço Grande.
0: Sim, mas...
1: Novos Prazeres.
0: Padre Sérgio me falou que nós vamos para Bracinho.
1: Não, Braço Grande.
0: Mas ele me falou Bracinho.
1: Não
0: e
1: sei.
0: Escuta, ele manda, mas ele não sabe onde nós vamos. Bracinho, Braço Grande é diferente, é? Właśnie rozmawiałem z panią Karlizą. Mówię jej, że zostaliśmy wysłani przez księdza proboszcza, ale sam proboszcz nawet nie wiedział, gdzie dokładnie mamy się udać. Myślał, że jedziemy do wspólnoty Bracinho, a tymczasem jedziemy do wspólnoty Braço Grande. Bracinho to znaczy takie ramię malutkie. Musimy uważać. A Braço Grande to wielkie ramię. Teraz nam pan pokazuje, żebyśmy ostrożnie szli, bo kolejny most przed nami. Most przed nami kolejny. I na tym moście oczywiście dziury, połamane deski. Ten most wygląda trochę jak taki nasz pomost. Pomost nad jeziorami. Przypominają mi się Mazury, ale tu jesteśmy w środku lasu. Pomost jest też zniszczony. Nikt go nie naprawia od lat. W tej chwili przechodzimy nad takim potoczkiem, który teraz jest właściwie takim małym bagienkiem. Przechodzimy tutaj i idziemy dalej, poszukując naszych trójkołowców. To będzie wersja naszej rikszy miłosierdzia dzisiaj. Riksza miłosierdzia prosto z Amazonii, prosto z lasu deszczowego amazońskiego. Idziemy przed siebie. Nie wiem, gdzie te motorki mają na nas czekać. Ostatnio, jak pamiętam, szliśmy tak przez las około pół godziny. Ale tak jak mówię, Panu Bogu trzeba dziękować, że jest zdrowie, żeby iść przez ten las. Tak jak mówi Pismo Święte, wystarczy Ci mojej łaski. I rzeczywiście to jest prawda. Chociaż leją się siódme poty w tej chwili, na plecach też plecak, w którym dzisiaj głównie jest już tylko ten sprzęt liturgiczny. Wszystko to, co jest potrzebne do odprawienia mszy świętej. Ale mimo wszystko zawsze to kilka kilogramów. O, są nasze tricykle, czyli nasze trójkołowce. Są nasze trójkołowce, proszę bardzo. Czeka na nas karoca. Bom dia! Tudo bem? Isso é nossa carona. Graças a Deus. Ei, queridos. Você espera para padre? Bom dia, bom dia. Czeka na nas riksza, trójkołowiec chińskiej produkcji. Masywne koła, grube. Po prostu z przodu motocykl, z tyłu dwa kółka i paka. Na pace położona deska. I my na tą deskę siadamy i jedziemy. Ostatnim razem też trzeba było często zsiadać. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Musieliśmy zsiadać i pchać po błocie. Zobaczymy, jak będzie teraz. Vamos?
1: Chegamos aqui no nosso triciclo. Pai, você vai levar nós pra frente, padre Rômulo.
0: Opa! Bom dia para todos, vamos para nossa missão salesiana, braço grande. I ruszamy. Nasz trycykl rusza. Ostatnio trzeba powiedzieć, że nie było łatwo, bo musieliśmy zsiadać bardzo często. Musieliśmy zsiadać, żeby w ogóle ten motocykl mógł jechać dalej, bo było bardzo mokro. A teraz widzę, jest sucho, może nie trzeba będzie zsiadać. Zobaczymy. Jedziemy tym trójkołowym motocyklem, ale drodzy radiosłuchacze, nie jest to droga, ale po prostu szersza ścieżka przez las. Chłopak młody, kierowca, nasz parafianin tutaj daje sobie radę, bo oczywiście zna tą ścieżkę. Jest to ścieżka na tyle szeroka, że może ten trójkołowiec się zmieścić. Właściwie już dwa takie trójkołowce nie mogłyby się tutaj minąć, ale nasz kierowca daje sobie radę. A po bokach te potężne amazońskie drzewa z takimi wielkimi korzeniami, które jak takie noże grube albo siekiery, które wbijają się w ziemię. Lawiruje nasz kierowca. Jeszcze nie trzeba było zsiadać, tak jak dwa lata temu. Dwa lata temu trzeba było zsiadać, pchać nasz trójkołowiec. Tutaj na razie się przemieszczamy. No teraz jest ta pora bardziej sucha, więc dajemy radę. Nie wiem, którędy normalnie mieszkańcy dostają się do tej wioski, bo nie wygląda w ogóle, żeby ta droga tutaj była za bardzo używana.
1: Te poncie.
0: Ponci? I vamos? Vamos fora?
1: No.
0: No, esperamos. Teraz zbliżamy się do mostu. I co ciekawe, tutaj jest zrobiony most. Most przez las. I ze ścieżki na ścieżkę, a teraz drewnianym mostem będziemy przemieszczać się. Trzeba powiedzieć, nad taką dość wysoką przepaścią. Ten mostek drewniany, jakieś 7-10 metrów nad ziemią. I przejeżdżamy teraz przez ten mostek. Ten mostek tym razem już jest trochę naprawiony, krzywy, wije się trochę jak wąż. Ale jedziemy do przodu. I dajemy radę. Wyjeżdżamy na górę.
1: Awentura.
0: Awentura, przygoda. Przygoda. Prawdziwa riksza miłosierdzia przez środek dżungli. Jedziemy do przodu. Wszystko po to, żeby zanieść Chrystusa, żeby dotrzeć z Panem Jezusem tam, gdzie jest potrzeba, gdzie zostaliśmy zaproszeni. I to się teraz dzieje. Chwała Panu. I teraz docieramy w tej chwili nad brzeg kolejnej rzeczki. I tutaj zsiadamy z naszego motocykla, zsiadamy z naszego trójkołowca i idziemy do małej rzeczki i tam z kolei ta mała rzeczka to będzie... Obrigado. Obrigado, jovens! Dziękuję wam, młodzi przyjaciele. Obrigado, jovens. Tutaj, po przejechaniu jakichś 20 minut, dotarliśmy nad brzeg takiej ładnej, urokliwej rzeczki. I tutaj już są domy, kolejne domy z desek. Są jakieś zwierzęta, jakieś kury, jakieś coś. Tak jak ludzie dają radę, tak żyją. Przechodzimy koło takiego domu. W środku są dzieci i młodzież. Bom dia! Tudo bem? Crianças, jovens, bom dia! Sorriso!
1: 10 horas.
0: Witamy się z młodzieżą. Bom dia, czyli dzień dobry. Sorriso, uśmiechnij się. Wszystko u was dobrze, tudo bem. Wszystko to takie podstawowe pozdrowienia, podstawowe takie powitania, tak jak w języku angielskim mamy te wszystkie how are you i tak dalej, tak i tu to wygląda. Płyną nasi parafianie, a my siadamy na naszą łódkę. Młodzi ludzie nam będą pomagać. Oczywiście jeszcze piesek wesoły na brzegu. Psów jest tutaj. Psów jest tutaj wszędzie dużo. Trochę wiosłujemy wiosłami, a teraz odpalamy silnik. Odpalamy silnik i ruszamy. Ruszamy w drogę. Do brzegu. A na wysokim brzegu już widzę krzyż i nasza kaplica. To jest znak, że tutaj jest wspólnota katolicka. Dopływamy. O. Już silnik wyłączony. A my wspinamy się teraz po brzegu do góry. Docieramy, jak to zwykle bywa w wioskach, w środku, w takim centralnym miejscu stoi kaplica, stoi szkoła, stoi też jakiś sklepik, który tutaj nazywa się kiosk Di Melo. I wychodzimy powoli. Trzeba powiedzieć, że tutaj ta kaplica jest bardzo ładnie położona, bo na takiej górce nad rzeczką i z tej górki, spod krzyża, gdzie teraz podchodzę, rozciąga się piękny widok. A wspólnota nazywa się Brasso Grandi. I od razu wchodzimy do kaplicy. Bom dia! Queridos irmãos e irmãs. Chegamos! Todos felizes?
2: Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado. Deus vos abençoe. Como é nossa comunidade católica aqui? Sobrevivemos, católicos?
3: Sim.
0: Sim.
3: Sim.

błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi, pracę rąk ludzkich Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chleb.

0: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich, Tobie je przynoszę, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
1: Skończyła się nasza wizyta we wspólnocie Brasso Grandi i teraz żegnamy się z naszymi gospodarzami. Muito obrigado. Ciao, ciao. Obrigado. Pożegnałem się z gospodarzami po mszy świętej. Zaprosili mnie na obiad. Na obiad podano ryż, makaron, podano też wołowinę oczywiście. I idziemy. Jest to wspólnota odcięta od świata, jak wiele innych tutaj wspólnot. Jest tu mała rzeczka, która w tej chwili nie jest połączona chyba z główną rzeką, bo musieliśmy jechać przez las tą rikszą, tym trzykołowym motocyklem i będziemy wracać też przez las. Schodzę teraz w dół. Już małe łódki, tak zwane kanua. Możemy to chyba przetłumaczyć jako kanu. Są już przygotowane z tymi takimi bardzo głośnymi silnikami, które się nazywają habeta. Są też przygotowane wiosła i jedziemy, będziemy płynąć, nie jechać. Później będziemy jechać znowu trójkołowcem, czyli rikszą, a potem znowu będziemy płynąć łodzią do Manicora. Iszo. I łódka jest zepchnięta teraz z piasku i płyniemy. Płyniemy do Manicora.
2: Olha, ma pedro. Pedro é madeira.
1: Tym razem płyniemy już tylko za pomocą wioseł, bo tylko musimy na drugi brzeg się przeprawić. Więc nie ma sensu uruchamiać silnika. Płyniemy. Chłopaki wiosłują. I tak się zatroszczyli o księdza Romana. Rodzina, która przyjęła nas na obiad, to jest też rodzina zmarłego Mario. To są jego dzieci, wnuki. A msza święta to była właśnie msza w siódmy dzień po jego śmierci. Dopłynęliśmy na drugi brzeg i wysiadamy. A teraz idziemy znowu do naszej rikszy. Do naszej rikszy miłosierdzia w Amazonii. Tutaj pod daszkiem stoją dwa motory, dwie riksze i pod taką wiatką, możemy powiedzieć garażem, już motor odpalany. Souza Motors. Nie wiem, czy taka marka jest w Polsce. I będziemy jechać znowu przez las. Tranquilo, señora. Spokojnie. Señora.

I ja też wsiadam na naszą rikszę. Nie wiem, czy to się da radę. A, może da. A! Tu jest taki schodek. I wchodzimy. I jedziemy. Teraz z przodu jest dwóch chłopaków. Motor odpalony. I w drogę. I w drogę. I w sumie teraz na tym trójkołowcu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Pięć osób teraz jedzie na tym trójkołowcu. Cuidado, czyli spokojnie. Wokół nas przeróżne drzewa, przeróżne palmy i też są słynne drzewa kauczukowe. Zieloność dookoła nas ogarnia nas. Teraz znowu będziemy musieli zsiadać, bo to jest niebezpieczne, żeby zjeżdżać w taki wąwóz. Vamos? Sí. Zobaczymy, co ci będzie działo. Nasz kierowca jest odważny. Trzykołowym motorkiem, który sam z siebie jest bardzo wywrotny. On tutaj zjeżdża w taki wąwóz, a ten trakt, którym zjeżdża, no nie można tego za bardzo nazwać drogą, ale udało się mu. Ma to opanowane. I teraz przez wodę, przez deski i do góry. Tutaj już buksuje. Musimy mu pomóc. Musimy mu pomóc. Pomagamy mu. I udało się. Popchaliśmy trochę tym razem naszą amazońską rikszę miłosierdzia. Za? Wysiadamy. Koniec przejażdżki rikszą miłosierdzia w środku Amazonii. Teraz plecak na plecy, a raczej torba żeglarska, która tutaj idealnie się nadaje, żeby tutaj przemieszczać się po Amazonii, bo jest wodoodporna, wodoszczelna w pewnym sensie, więc wszystkie paramenty liturgiczne, wszystko to, co potrzebne, możemy schować w tej torbie. Pozdrawiam wszystkich żeglarzy, którzy z takimi worami przemieszczają się po Amazonii. Muito obrigado, mestre de moto. Mestre de triciclo, si? Isso. Ciao, ciao. Deus vos abençoe. Podziękowaliśmy chłopakom, którzy nam pomagali w tej przejażdżce. Płaczę, bo mówią mi, że tu jest dużo tych orzeków brazylijskich, ale nikt mi nie dał orzecha brazylijskiego. Są one przepyszne, szczególnie tutaj. Myślę, że znacie je, bo nawet u nas w Polsce w sklepach można kupić te orzechy brazylijskie. Tutaj to się nazywa kasztania. One dopiero są jadalne, kiedy rozłupiemy tą kulę drewnianą. To jest kula wielkości, większa trochę niż piłeczka do tenisa. Większa, taka kula ciężka, drewniana i twarda. I dopiero w środku są te orzechy, ale one jeszcze są w takiej skórce, jeszcze takiej dodatkowej łupinie, którą też trzeba trochę rozłupać, trochę zeskrobać i dopiero wtedy dostajemy ten orzech, o który nam chodzi. Przechodzimy teraz przez kolejny mostek. Znowu ten cały dziurawy mostek, który raczej jest takim pomostem nad bagnem. W Polsce byłby to jakiś pomost na ścieżce edukacyjnej, a tutaj to jest
po prostu przeprawa, dzięki której ludzie dostają się do tej wioski. Cały czas ścieżką. Tą ścieżką już tutaj w tej chwili nie przejechałby ten trójkołowiec. Nic by tu już tędy nie przejechało. Może rower, może motor, ale motor znowu nie mógłby się przedostać przez to bagno. Byłoby to trudne. Dlatego jedynym znowu możliwym środkiem transportu są nasze nogi. Niezawodny środek transportu, jeśli zdrowie nam dopisuje. Dochodzimy już w tej chwili do kilku domków nad rzeką. Nad rzeką Madeira. Po jakichś 20 minutach naszego spaceru dochodzimy właśnie tutaj. Tu widzimy dość dużo naciętych desek. Może będzie na nas czekać łódka. Mam nadzieję. Zobaczymy. I już przed nami wielka rzeka Madeira. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Okazało się, że jak na razie nie czeka na nas łódka. Niestety deszcz, który przyszedł, spowodował, że trzeba poczekać godzinę. W oddali widzę pioruny, które uderzają w drugi brzeg. Tak, i odgłosy burzy. Dzisiaj w homilii dla naszych parafian w tej oddalonej kaplicy. No to jest taka kapliczka wybudowana z drewna, oczywiście na palach. To była msza w siódmy dzień po śmierci pana Mario. A pan Mario to był budowniczy, fundator tej kaplicy. W czasie tej mszy świętej starałem się oczywiście naszym braciom i siostrom wskazać, przypomnieć jeszcze raz, bo cały czas potrzebujemy, żeby nam przypominano to, co jest najważniejsze w naszej wierze, a jest to zmartwychwstanie. I wskazałem tutaj na Ewangelię o ziarnie. Wiemy, że jedno ziarno padło gdzieś na kamienie, inne ziarno padło pomiędzy ciernie, jeszcze inne gdzieś na drogę, szybko zostało spalone. Ale też było ziarno, które padło na żyzną glebę, dobrą glebę. I na pewno to ziarno padło też i tam, w tej małej osadzie, gdzie właściwie żyje jedna rodzina, taka wielka rodzina, może klan, albo kilka takich rodzin. I 100 lat temu przodkowie tych ludzi rozpoczęli tam i zaprosili księdza po raz pierwszy. Po raz pierwszy odprawiono mszę świętą i teraz ta msza święta jest do dnia dzisiejszego odprawiana. To ziarno padło na żyzną glebę. Na żyzną glebę. I do dzisiaj to ziarno przynosi plony. Oczywiście tutaj naszym braciom i siostrom jest trudno, bo rzadko dociera tutaj ksiądz, mimo wszystko. Częściej oni odwiedzają Manicoré, to główne miasteczko, ale kiedy tylko mogą, korzystają z sakramentów. Muszę uciekać chyba pod dach, bo inaczej mnie zaleje, bo zaczęło kropić i może zalać. A już jestem co prawda zalany potem własnym. Nasza łódka, cały czas czekamy na naszą łódkę. Nasza łódka nie dociera. Tudo bem? Siewca wyszedł siać i zasiał ziarno. Wiemy, że
nie wszystkie ziarna wpadły na dobrą glebę. Tak to bywa. Ale tutaj ta gleba jest dobra, chociaż jest surowa, chociaż tutaj wokół mnie potężne osuwiska. Ta gleba wydaje plony stukrotne. Po 100, może 150 latach tutaj misji wśród ludności i indiańskiej, i riberinios, czyli wśród tych, którzy osiedlili się nad rzekami. To są tacy ludzie wielu ras, wielu kolorów skóry, riberinios, ludzie, którzy żyją nad brzegami wielkich rzek. W ich sercach, w sercach ich przodków, dziadków, pradziadków zostało zasiane to ziarno i pomimo tak wielkich trudności to ziarno rośnie i wydaje plon. Ziarno przynosi plon i niech to ziarno też przynosi plon w naszym życiu. Cieszmy się tym, że na wyciągnięcie dłoni mamy kościoły, mamy księży, mamy sakramenty. Cieszmy się tym i niech to ziarno wydaje plon stukrotny w naszych sercach. Na zakończenie, drodzy radiosłuchacze, prosto z Amazonii, prosto z nad rzeki Madeira, jest gorąco, jest duszno, ale jest wielka satysfakcja, bo mogliśmy odwiedzić naszych braci, nasze siostry daleko w lesie, odwiedzić ich i zanieść dobrą nowinę i zanieść Chrystusa w Eucharystii. Dla was wszystkich teraz, drodzy radiosłuchacze, i dla całej ekipy Radia Wnet, Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Nasz naród jak lawa.
5: Gen wolności.
6: Młodzież w walce z komuną.
7: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
8: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
9: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
10: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
11: To będzie opowieść o wojownikach.
12: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
13: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
14: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
0: Po reklamie.
15: Południe Wnet.
16: I dzień dobry Państwu w ten piątek, wyjątkowy piątek. Zapraszamy na Popołudnie Wnet w Radio Wnet. Małgorzata Kleszcz.
17: Józef Skowroński.
18: Konrad Mędrzecki.
17: Dzisiaj wyjątkowo śledzimy przez całe to popołudnie i wieczór razem z Państwem wizytę papieża Leona XIV w Paryżu. Leon XIV przybył dziś rano do Paryża, już zdążył spotkać się z prezydentem Emmanuelem Macronem, a w tej chwili wciąż trwa jego przemówienie w paryskiej siedzibie UNESCO i tam się teraz na moment przeniesiemy.
19: Troskę o człowieka i stworzenie. Papież Benedykt XVI mówił o potrzebie ekologii osoby ludzkiej, natomiast papież Franciszek rozwinął perspektywę ekologii integralnej.
20: Probierzem, który pozwala ocenić nasze zaangażowanie, jest troska, jaką otaczamy najmniejszych i ubogich. Dzieci w łonach matek oraz dzieci znajdujące się na różnych obszarach działań wojennych, osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osoby starsze, migrantów i uchodźców oraz wszystkich tych, których ludzka pycha wyklucza jako nieproduktywnych. To właśnie oni są prawdziwym sprawdzianem naszych deklaracji o poszanowaniu godności człowieka, a ich ochrona i wspieranie obejmują również całe stworzenie. Przeciwieństwem takiej postawy jest dążenie do wyzysku i grabieży, do wydobywania jak najwięcej z każdej żywej istoty, do konsumowania bez troski i zachowanie i niszczenie bez pielęgnowania. Obecny kryzys ekologiczny jest zatem kryzysem antropologicznym. Co więcej, Kościół jest przekonany, że każda kultura nosi w sobie mądrość, która dojrzewa w ekosystemie ludów. Tak, środowiskiem życia człowieka jest społeczeństwo. Nie jest ono jedynie środowiskiem fizycznym, takim jak dla zwierząt pustynia czy ocean, lecz przestrzenią moralną i relacyjną. Tam, gdzie panuje pokój społeczny, narody rozkwitają w sprawiedliwości.
19: To właśnie tutaj misja edukacyjna i naukowa UNESCO znajdują swoją najpełniejszą syntezę w cierpliwym dziele budowania pokoju. Wobec licznych i złożonych wyzwań naszych czasów świat spogląda na instytucje międzynarodowe z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony są one wezwane do podejmowania wyzwań, którym żadne państwo nie jest w stanie sprostać samodzielnie. Z drugiej zaś strony te same instytucje przeżywają kryzys skuteczności, zwłaszcza gdy dialog postrzegany jest raczej jako hamulec działania niż jako narzędzie służące pokojowi, bardziej jako forma hipokryzji niż jako sposobność do wspólnego poszukiwania dobra. Wobec tych niebezpiecznych tendencji trzeba pielęgnować cnotę równie rzadką, jak bardzo pożądaną. Jest nią zaufanie. Zaufanie, że różnice nie muszą stanowić zagrożenia. Zaufanie, że szczery dialog może zrodzić dobro większe niż to, które każdy mógłby osiągnąć sam. Stolica Apostolska pragnie wnosić to zaufanie do UNESCO, podobnie jak do innych organizacji międzynarodowych, świadoma, że każdy lud posiada bogactwo, którym może się dzielić we wspólnym dążeniu do autentycznego postępu, jaki zagwarantować może jedynie pokój. Nie chodzi o głoszenie naiwnego optymizmu, który ignoruje trudności, lecz o wytrwałość w nadziei, że dobro jest zawsze możliwe. Każde rodzące się dziecko niesie nadzieję. Każdy mężczyzna i każda kobieta, którzy poświęcają swoje życie poszukiwaniu prawdy, dokonują aktu nadziei. Niech zatem UNESCO daje świadectwo tej nadziei, wspierając porozumienie między narodami poprzez dialog ich kultur. Wierzymy bowiem, że edukacja i wychowanie są narzędziem pozwalającym przezwyciężać wzajemne lęki, a nauka może służyć życiu każdego człowieka, zasiewając już dziś ziarna przyszłych dobrych plonów. Zaufanie to umacnia naszą nadzieję w miłości, czyli w służbie dla dobra bliźniego. Jeśli wszyscy konsekwentnie poświęcimy się służbie naszemu wspaniałemu człowieczeństwu, pokój będzie mógł wreszcie rozkwitnąć.
20: Gdy więc współpracujemy w tym dziele, tradycje religijne odgrywają niezastąpioną i niezbędną rolę w kulturze. Religie zaś wyrażają nasze pytanie o początek i kres życia, pomagając odkrywać pierwotny i ostateczny sens istnienia, który znajduje odzwierciedlenie w codziennych wyborach. Kiedy bowiem mężczyźni i kobiety dobrej woli kierują swoje działania ku Bogu, pluralizm kultur nie rozprasza się w zamęcie wieży Babel. Przeciwnie. Ludzkość jednoczy się we wspólnym poszukiwaniu sensu i zmierza ku przeznaczeniu, którym nie jest śmierć. Nie podążamy ku nicości. Dlatego dusza ludzka, pozostając w relacji z Bogiem, jeszcze wyraźniej odczuwa wezwanie do budowania pokoju poprzez przymierze między narodami, które uznają się za dzieci jednego ojca oraz za braci i siostry.
19: Pragnę zatem, aby nasze spotkanie umocniło zaangażowanie każdego z nas w niestrudzone działanie na rzecz tego, by świadomość przynależności do jednej rodziny ludzkiej stawała się coraz żywsza, bardziej czynna i bardziej sprawiedliwa. W związku z tym pragnę wyrazić szczerą wdzięczność wszystkim pracownikom UNESCO, którzy z kompetencją i oddaniem wypełniają tę niezwykle szlachetną misję, misję budowania pokoju poprzez pielęgnowanie wszystkich dziedzin nauki i sztuki ludzkości.
20: Kieruję te słowa do was wszystkich, do ludów, które reprezentujecie, a w sposób szczególny do ludzi młodych. To właśnie nowe pokolenie najbaczniej przyglądają się naszym działaniom, wspierając ich dążenia do sprawiedliwości. Z wdzięcznością i szacunkiem przyzywam dla was wszystkich oraz dla waszych narodów obfitości błogosławieństwa Boga, Wszechmogącego i Miłosiernego Stwórcy. Dziękuję.
17: Takimi brawami został nagrodzony papież Leon XIV w siedzibie UNESCO w Paryżu, w którym właśnie zakończyło się jego przemówienie. Ludzie obecni w zgromadzeniu wstali, także owacja na stojąco. To już drugie publiczne przemówienie papieża Leona dzisiaj, ponieważ dziś papież przybył do Paryża w godzinach porannych. Około 10 wylądował na paryskim lotnisku Orly. Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z prezydentem Francji w Pałacu Elizejskim i to właśnie po tym spotkaniu odbyły się takie krótkie wystąpienia zarówno prezydenta Macrona, jak i papieża Leona XIV, a od godziny 15 trwała wizyta papieża w paryskiej siedzibie UNESCO, po której został oprowadzony. Tam również właśnie podczas tego spaceru po siedzibie, po ogrodach witali go pracownicy, także oklaskami. Teraz od mniej więcej 3 czy 30 minut minut, od mniej więcej 30 minut trwało to przemówienie papieskie, a my będziemy opowiadać o tym, co dalej papież Leon, co przed nami. Małgosiu.
16: To jeszcze dodajmy, że to pierwsza od 1980 roku wizyta w paryskim UNESCO. 2 czerwca dokładnie 1980 roku te miejsce, tą siedzibę odwiedził papież święty Jan Paweł II, także myślę, że tym bardziej to wyjątkowe. No ale oczywiście tak przeniesiemy się, czy przeniesiemy państwa też na ulicę Paryża za sprawą Mikołaja Murkocińskiego. Dzisiaj rano w poranku mogli państwo usłyszeć te relacje. Mikołaj obserwuje, rozmawia, ale to też jeszcze dodam, że jeżeli chcieliby państwo wysłuchać wypowiedzi z wcześniejszych godzin, o których powiedział Józef, to zapraszam na nasz portal wnet.fm, bo tam trwa transmisja online, można wysłuchać, można obejrzeć tę wizytę, ale my już myślę, że się przeniesiemy. Tak, przenosimy się na ulicę Paryża, gdzie dokładnie tam czeka Mikołaj Murkociński. Dzień dobry, Mikołaju.
0: Dzień dobry państwu redaktorom, dzień dobry państwu słuchaczom. Tak, jesteśmy tutaj pod Ogrodem Luksemburskim na skrzyżowaniu z bulwarem Saint-Michel. Teraz patrzę na Panteon tutaj w Paryżu i powoli wypełniające się te przestrzenie, te duże przestrzenie między parkiem a ulicą, ponieważ już za niedługo przejedzie tędy papież Leon XIV, zakończyło się przemówienie w siedzibie UNESCO. Papież podjedzie do kościoła Notre-Dame des Champs w szóstej dzielnicy Paryża. Tam przesiądzie się do Papa Mobile i zacznie swój godzinny przejazd do katedry Notre-Dame. Zwykle ta trasa zabiera mniej więcej od 10 do 15 minut, ale papież chce spędzić jak najwięcej czasu, zatrzymywać się po drodze, aby pozdrawiać się zgromadzonych wiernych, tak więc ten czas znacznie się wydłuży. Potem wiemy, o godzinie 17 będzie nabożeństwo, będą nieszpory odprawione w katedrze Notre-Dame. Tam będą to nieszpory w towarzystwie duchowieństwa francuskiego. To będzie 8 tysięcy osób. Natomiast tu, w tym miejscu, w którym się znajduję teraz, jest już bardzo dużo ludzi. Ja sam jestem tutaj już mniej więcej od 2 godzin i powoli to miejsce się zapełnia. Widzę także ludzi najróżniejszych, przedstawiających najróżniejsze grupy wiekowe. Są starsi, oni sobie siedzą tutaj pod ogrodzeniem Parku Luksemburskiego, siedzą sobie w cieniu, ponieważ to chyba warto zaznaczyć, że dzisiaj w Paryżu jest przepiękna pogoda. Błękitne niebo, ani jednej chmurki i przede wszystkim jest, no można powiedzieć, dość ciepło, a w słońcu wręcz bardzo ciepło, 27 stopni, w związku z czym no, tutaj szuka się cienia, więc są ci starsi, ale są też ci młodsi. Jest bardzo dużo najróżniejszych grup, są różne nastolatkowie, są także studenci. Powiedziałbym, że najmniej tutaj reprezentowana jest grupa, powiedzmy, wieku średniego, 40-50 lat. Tych tutaj, tak na oko przynajmniej, przedstawicieli tej grupy jest najmniej. Powiedziałem o różnych grupach i jedną taką grupą, która bardzo jest tutaj reprezentowana, to harcerze, ponieważ harcerstwo we Francji to poważna sprawa, ale także we Francji, chyba bardziej niż w Polsce, harcerstwo kojarzone jest właśnie z katolicyzmem. Tutaj ten związek z Kościołem jest znacznie, znacznie mocniejszy. I właśnie o tym rozmawiałem z taką grupą harcerek mniej więcej godzinę temu. Grupa harcerek, która tutaj już stoi od kilku godzin, aby mieć najlepsze miejsce, aby zobaczyć papieża Leona XIV, proponuję, abyśmy posłuchali tej krótkiej rozmowy.
16: Tak, za momencik będzie ta rozmowa. To jeszcze może pytanie, tak żeby zrelacjonować, co ty odczułaś, co rozmawiasz z osobami różnymi, co płynie z serca, jakie nadzieje wyrażają mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy, te osoby, z którymi udało ci się porozmawiać, to tak w słowie.
0: Jest świadomość, że jest to wizyta historyczna. O tym mówiłem we wcześniejszych programach, zresztą to są takie tytuły, które powtarzają się w dzisiejszych gazetach francuskich. Wizyta historyczna, wizyta o wielkim znaczeniu. Dlaczego historyczna? Ponieważ w taki sposób, tak przynajmniej ta wizyta jest odczytywana, że Leon XIV przyjeżdża, ponieważ zgadza się on z wizją geopolityczną prowadzoną przez rząd francuski. To możemy wyczytać w dzienniku Le Parisien, ale także wizyta historyczna. No przede wszystkim dlatego, że Francja była w cudzysłowie przez wiele lat poszkodowana przez papieży, przede wszystkim przez papieża Franciszka, który konsekwentnie odmawiał tutaj przyjazdu z podróżą apostolską, z pielgrzymką oficjalną, chociaż to trzeba także zaznaczać, był we Francji trzykrotnie, raz w Strasburgu, raz w Marsylii, gdzie odprawił mszę na stadionie Vélodrome i tam spotkał się z prezydentem Emmanuel Macronem, który brał udział w tej mszy świętej i wreszcie w roku 2024 odwiedził Korsykę. Natomiast moje odczucie takie jest, że i to też powiedzmy taka konkluzja wynikająca z tych rozmów, ale to mam nadzieję, że gdy będziemy rozmawiali tutaj z tymi zebranymi tutaj ludźmi, państwo będą mogli sobie wyrobić własną opinię. Moje takie odczucie jest, że jest to kościół bardzo różnorodny tutaj we Francji, że rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś odnową, ale jest to odnowa bardzo złożona, bardzo taka, można powiedzieć, rozdrobniona. I to zresztą było coś, o czym rozmawiałem z jednym właśnie tutaj z obecnych Francuzów, który sam przyznał, że należy do takiego prądu tezę, ale to już może nie będę antycypował tej rozmowy. No w każdym razie kościół na pewno bardzo, bardzo różnorodny, podobnie właśnie jak tutaj zebrane w tym miejscu, w którym stoję, osoby.
16: I tych rozmów na pewno wysłuchamy, które udało ci się przeprowadzić i które na pewno jeszcze uda ci się dzisiaj przeprowadzić. No to zapowiadana przed chwilą rozmowa z harcerkami. Wysłuchajmy.
5: Scouts Unitaires de France, donc c'est une branche qui.
17: Jesteśmy scoutami Unitaires de France, to organizacja działająca właściwie w całej Francji. Można powiedzieć, że znajduje się pomiędzy scoutami Europy a Scouts Guide de France. Zresztą młodych ludzi, instruktorów, którzy angażują się przez cały rok. Kiedy we Francji mówi się o scoutach, bardzo często kojarzy się ich z młodzieżą katolicką. Czy rzeczywiście tak jest? Tak, chociaż to zależy, ponieważ nie wszystkie ruchy są w taki sam sposób związane z wiarą. Nie opierały się na dokładnie takich samych zasadach. Ale ogólnie rzecz biorąc, trzy główne ruchy skautowe związane z francuskim katolicyzmem to właśnie Scouts Guide de France, Scouts Europe oraz Scouts Unitaires de France. My należymy właśnie do tych ostatnich. Zasadniczo są to ruchy, które chcą przekazywać młodym ludziom wiarę, a jednocześnie umożliwiać im przeżywanie skautowej przygody zgodnie z wizją Baden-Powella. W Polsce mówi się obecnie dużo o katolicyzmie we Francji, między innymi w kontekście pewnego odrodzenia i tego, że wśród francuskich katolików pojawia się obecnie bardzo wielu młodych ludzi. Czy wy również to obserwujecie? Tak, mam wrażenie, że jest coraz więcej młodych ludzi, którzy dzięki ruchom skautowym odkrywają wiarę i wspólnie przeżywają ważne chwile. To również dzięki scoutingowi. Niektórzy młodzi ludzie, którzy początkowo niekoniecznie są wierzący, zaczynają rozwijać swoją wiarę dzięki wspólnocie, różnym zajęciom oraz modlitwie, do której prowadzi nas Kościół. We Francji jest też wiele chrztów. Każdego roku chrzest przyjmują młodzi dorośli, a także dorastający młodzi ludzie. Wspaniale jest patrzeć na tych wszystkich ludzi. Zabieram ich na mszę, bo coś już o niej wiedzą, ale właściwie niewiele. A później okazuje się, że to doświadczenie nimi wstrząsa, głęboko ich porusza i stają się znacznie bardziej wierzący niż wcześniej. Naprawdę wspaniale jest to obserwować. Być może właśnie spotkanie z papieżem sprawi, że ludzie zaczną zadawać sobie pytania. A kiedy zaczną je sobie zadawać krok po kroku, być może niektórzy z nich się nawrócą. To naprawdę wspaniałe. To odrodzenie jest czymś niesamowitym. Ważne jest to, jak informacja o tej wizycie została nagłośniona we wszystkich mediach. Niezależnie od znaczenia postaci papieża dla katolicyzmu, jest on również głową państwa. To sprawia, że ludzie zaczynają coraz częściej zadawać sobie pytania dotyczące wiary. I być może, tak jak powiedziała Clotilde, daje nam to możliwość przekazywania dalej wiary, którą nosimy w sercach i dzielenia się nią z braćmi, którzy jeszcze jej nie odnaleźli. A czy papież Leon XIV jest dla was w jakiś sposób inspirujący? Robi ogromne wrażenie, budzi w nas wielkie zaufanie i kojarzy się z pokorą. Wydaje się bardzo pokornym człowiekiem. Osobiście bardzo podoba mi się jego postawa służby, ponieważ sam wiele służył innym. Przede wszystkim jest jednak bardzo ludzki, a przynajmniej sprawia wrażenie niezwykle ludzkiego i przystępnego. Jest bardzo stanowczy, jeśli chodzi o prawdę i wiarę, a jednocześnie wykazuje absolutną otwartość na drugiego człowieka. Naprawdę jednoczy ludzi, potrafi ich wokół siebie zgromadzić. Nie wiem jak w Polsce, we Francji występują różne podziały, sporo różnic i napięć pomiędzy bardziej tradycyjnymi, a bardziej modernistycznymi środowiskami katolickimi. We Francji jest to rzeczywiście dość smutne, ponieważ istnieje wiele podziałów. Natomiast obecny papież cieszy się dużą akceptacją wśród wszystkich francuskich katolików.
16: I to była wypowiedź młodych osób. To też przypomnijmy, że 21 dzisiaj czuwanie modlitewne z młodzieżą. Na pewno będziemy transmitować. Mikołaj Murkociński jest w Paryżu, ale to też może przenieśmy się, bo była też, jak już Józef powiedział, o godzinie 11 było spotkanie, wizyta u prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. Tam i wypowiedź prezydenta Francji, i wypowiedź papieża Leona XIV. Mamy tutaj takie fragmenty, żeby chociaż trochę oddać to spotkanie, to może znajdziemy wśród tej całej masy dźwięków. Dźwięków też mówię całej masy, bo mamy też dużo przygotowanej na dzisiaj muzyki.
17: Tak, ale zanim do muzyki i do prezydenta Macrona czy papieża przejdziemy, to warto wspomnieć,

0: że jest całkiem sporo, wiele też flag. Ja słyszałem, że wolontariusze rozdawali dzisiaj flagi, mieli ich około 35 tysięcy. Nie wiem, czy wszystkie rozdali, ale na pewno ludzi i flag na ulicach Paryża jest obecnie bardzo dużo, co mam nadzieję, że potwierdzi Mikołaj też w tym punkcie, w którym obecnie się znajduje.
1: Tak, zgadza się, ludzi jest bardzo dużo. Przed chwilą pojawiła się rzeczywiście informacja, że Papa Mobile ruszyło, ponieważ tutaj wszędzie obecni są wolontariusze. Noszą takie żółte koszulki. Zresztą można było zostać wolontariuszem właśnie za pośrednictwem strony diecezji paryskiej. To była taka specjalna strona właśnie w tym celu powstała i tamten właśnie ci wolontariusze są wszędzie obecni i oni to właśnie przez głośniki poinformowali, że papież ruszył. W tym momencie przejeżdżają czarne wany w kierunku Cité, czyli w kierunku tej wyspy, na której znajduje się katedra Notre-Dame. Domyślam się, że jadą tymi autobusami dziennikarze akredytowani przez Stolicę Apostolską. I tak, wszyscy ruszyli na barierki. Tutaj ten tłum jest już zbity. Ja znajduję się troszeczkę bardziej z tyłu, ponieważ im bliżej tego tłumu, tym gorszy jest zasięg, aby Państwu relacjonować, co tutaj się dzieje. I jeszcze może taka uwaga, że nie można było sobie tutaj tak wejść, podejść do tej trasy, którą będzie przemierzał papież Leon XIV. Tutaj ten cały przebieg, ta cała trasa została podzielona na strefy. Ja znajduję się w strefie H i wejście do każdej takiej strefy było dokładnie monitorowane. Policja sprawdzała plecaki, sprawdzała torby i to sprawdzała bardzo, bardzo dokładnie. Tak więc już o tym mówiłem także w jednym z dzisiejszych programów, że dzisiaj zmobilizowano 14 tysięcy funkcjonariuszy w Paryżu. Jutro będzie ich 12 tysięcy, ale rzeczywiście ci funkcjonariusze są widoczni absolutnie wszędzie. Mówiłeś, Józku, o flagach. Tak, ja również pobrałem dwie flagi, flagę Watykanu oraz flagę Francji i każdy jest tutaj w takie flagi zaopatrzony. Są również inne flagi, na przykład flaga, na której jest napisane my również przynieśliśmy nasze pochodnie. Jest tłum tutaj na dole, ale są również tłumy na balkonach tych pięknych hosmanowskich kamienic tutaj wzdłuż bulwaru Saint-Michel oraz tej ulicy, która Rue Soufflot, tak, ulica, która łączy Boulevard Saint-Michel z Panteonem. Ludzie wyszli na balkony, stoją w tych oknach, w tych wielkich francuskich oknach, machają chorągiewkami całe rodziny, ponieważ to też warto dodać, że jesteśmy w piątej dzielnicy, a piąta dzielnica jest, no jakbyśmy to powiedzieli, taką dzielnicą dość bogatą, dzielnicą także dość bardzo katolicką. Tutaj znajdują się te różne instytucje katolickie, które również jutro będzie papież Leon odwiedzał. Są skauci, są najróżniejsze flagi regionalne, najróżniejszych regionów Bretanii i tak dalej, i tak dalej. Tłum w każdym razie bardzo, bardzo różnorodny, który czeka na przejazd papieża. Papież powinien tutaj, no zapewne być za mniej więcej 20 minut. No tak to tak na czuja oczywiście, ale mówię.
0: Ale co jakiś czas gdzieś tam zza twojego głosu wyłaniają się jakieś takie fale okrzyków. Czym one są spowodowane?
1: Tak, są fale okrzyków. Pierwsza taka fala okrzyków to była właśnie wtedy, kiedy przejeżdżała część tego konwoju papieskiego w stronę katedry Notre-Dame, ale tutaj regularnie, tak jak wspominałem o tych grupach młodych, to oni cały czas wznoszą okrzyki. Zresztą przez cały ten czas, kiedy tutaj stałem wcześniej, były różne śpiewy. Być może Państwo je słyszą również w tle. No to oni, powiedzmy, tutaj dbają o oprawę muzyczną. A ja w sumie może podejdę i zapytam. Bonjour, excusez-moi, nous sommes en direct Radio Polonaise. Quelles sont vos réactions? Qu'est-ce que vous attendez ici de ce passage du pape Léon?
2: On attend le pape, beaucoup de joie.
1: bardzo dużo radości pani tutaj odczuwa. Est-ce que c'est une visite historique?

0: Alors pour moi, c'est historique. Et vous êtes polonais et j'ai en souvenir la visite du pape Jean-Paul II en 80. J'étais au Parc des Princes, une jeune, et ça a été formidable pour moi, pour ma jeunesse, pour ma spiritualité. Donc Jean-Paul II, super. Le pape Léon, je crois que c'est pareil, super.
1: Pani powiedziała, że tak, że to jest wizyta historyczna i że ona sama pamięta, pielgrzymkę Jana Pawła II tutaj do Francji w roku 1980. Była tutaj na Parc des Princes i było to przeżycie wspaniałe. Ona była młoda, że również to przesłanie Jana Pawła II z tamtego i właśnie pielgrzymki ukształtowało jej duchowość. No i że oczekuje tego samego z papieżem Leonem, że to będzie to samo. Merci beaucoup.
2: Merci.
1: No i takie właśnie tutaj, proszę Państwa, są przemyślenia i refleksje. I oczywiście to tylko jedna z wielu rozmów, które Państwu zaproponujemy w dzisiejszym programie.
3: Rozmów albo śpiewów, bo kto wie, może ktoś Ci zaśpiewa.
1: Być może ktoś rzeczywiście zaśpiewa. Ale tutaj akurat nikt dookoła nie śpiewa.
3: Mikołaj Murkociński pozostaje z nami. Jesteśmy na łączach. Papież Leon, tak jak mówimy i śledzimy, przemierza obecnie ulicę Paryża. Co jakiś czas ktoś podaje mu na przykład jakieś niemowlę do pobłogosławienia. Co jakiś czas ktoś podchodzi z jakimś, by przekazać jakiś prezent od kogoś. To są takie znane widoki, jeżeli ktoś obserwuje różnego rodzaju spotkania z ludźmi papieża, no to tak to często bardzo wygląda. Zobaczymy, w jakim momencie papież będzie mijał Mikołaja Murkocińskiego, ale może w takim razie rzeczywiście teraz na moment przeskoczmy do tego, co działo się w Pałacu Elizejskim i posłuchajmy fragmentu z wypowiedzi papieża Leona. To będzie fragment o Francji.
4: Pragnę również zapewnić Pana, Panie Prezydencie, oraz Państwa, Panie i Panowie, że Francja bardzo często zajmuje szczególne miejsce w modlitwie papieża, który pamięta także o rodzinnych korzeniach w Normandii i Bernie. Moja wizyta we Francji rozpoczyna się w stolicy Waszego kraju, Paryżu, często nazywanym miastem światłem. Od stuleci Francja jaśnieje niczym latarnia kultury, sztuki i duchowości. Nie tylko w Europie, lecz także na całym świecie. Dzięki swoim szkołom katedralnym, uniwersytetom i akademiom, będącym ważnymi ośrodkami poszukiwania prawdy, Francja przyczyniła się do kształtowania umysłów całych społeczeństw, daleko poza własnymi granicami.
3: Mówił papież Leon XIV w Pałacu Elizejskim po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Bardzo wiele osób pojawiło się na tym spotkaniu. Byli członkowie zarówno kościoła, jak i świeccy, jak i urzędnicy. Widać było także tłumy dziennikarzy jeszcze w momencie przejazdu papieża Leona, który jechał do Pałacu Elizejskiego prosto z lotniska Orly i także przemierzał wtedy ulicę Paryża, ale wtedy jechał takim dość pancernym, bym powiedział, samochodem w olbrzymiej kolumnie różnych służb, głównie policyjnych, ale towarzyszą mu także żandarmi z Włoch, towarzyszą mu także oczywiście gwardziści szwajcarscy. Myślę, że te kwestie bezpieczeństwa i logistyki to są na pewno po prostu kolosalne sprawy, jeśli chodzi o właśnie organizację takiej wizyty. Natomiast już przy tym spotkaniu warto zaznaczyć, że atmosfera wyglądała na całkiem dobrą, całkiem przyjazną. Nawet papież Leon pozwolił sobie na taki drobny żart, albo może nie był to żart, tylko po prostu wykaz dobrego humoru. Papież Leon w momencie, kiedy przemawiał po prezydencie Macronie, powiedział, że zapewnia, że Francja jest bardzo często w modlitwach papieża, który pamięta o swoich normandzkich korzeniach, bo rzeczywiście to również podkreślał prezydent Emmanuel Macron, że papież Leon gdzieś tam jakieś korzenie z terytoriów francuskich posiada.
5: Tak, także były te elementy przyjemne, no ale oczywiście dużo powagi, bo wśród tematów to oczywiście sytuacja międzynarodowa, wojny, konflikt na Bliskim Wschodzie, to do tego oczywiście się odnosił papież Leon XIV i prezydent Francji. Do tych fragmentów będziemy wracać. Godzina 16:32, pędzimy dzisiaj, ale jesteśmy z Państwem długo, na pewno co najmniej do godziny 22, bo to jest program specjalny z Paryżem, także będziemy się łączyć, ale będzie też trochę, czy odpoczynku, czy jak to Państwo wolą rozumieć, na muzykę.
3: No będzie trochę playlista. Będzie trochę muzyki
5: i gości.
6: I są goście. Mili Państwo, zanurzymy się też w historii. To był 496 rok, jak był chrzest Francji. Chlodwik został ochrzczony. I będziemy też wracać do relacji francusko-francja-kościół i do postaci różnych Leonów, bo tych Leonów było 14, jest 14 na razie, ale też Leon Wielki był jednym z najważniejszych, że tak powiem, papieży w historii papiestwa, i on inspiruje naszego teraz Leona XIV, i o tych aspektach historycznych będziemy rozmawiali z panem Pawłem Głowackim, który napisał książkę Od Piotra do Papieża, świeżo wydaną książkę, i będziemy te aspekty też dotykać, tych historycznych aspektów, bo historia między właśnie państwem francuskim a papiestwem, no to są nieprawdopodobne historie, łącznie z rewolucją francuską, ze średniowiecznym, z Karolem Wielkim i tak dalej, i tak dalej, i tam ciągle jakiś Leon się przewijał.
5: Tak. Dzień dobry.
7: Dziękuję za zaproszenie. Oczywiście dotkniemy tych historycznych źródeł i też, no właśnie, tak jak redaktor powiedział, powiemy troszkę o tej kwestii historycznej papiestwa, jak to wyglądało na początku, bo inaczej, jeżeli nie cofniemy się wstecz, nie zrobimy tego kroku, nie zrozumiemy papiestwa dzisiaj, jak ono funkcjonuje, więc tutaj...
3: To oczywiście historia będzie się tutaj pojawiała, ale na razie jeszcze bieżące sprawy. Zerknijmy, co słychać u Mikołaja Murkocińskiego, który jest na ulicach Paryża. Mikołaju?
1: Tak, tutaj sytuacja się nie zmieniła, chociaż nie, podszedł do mnie pan i zapytał mnie, czy wiem, o której będzie tutaj papież, ponieważ no, jak nie ja, to kto inny może wiedzieć. Strzeliłem, że będzie tutaj za 15 minut, po czym my usiedliśmy sobie po gawędkę. Zdziwił się, że tutaj Radio Polskie jest, no jest. Radio Wnet, zawsze jesteśmy, próbujemy przynajmniej być tam, gdzie papież Leon jeździ, bo rzeczywiście chyba możemy powiedzieć już w tym momencie, że Radio Wnet ma jakieś takie wyjątkową relację z papieżem Leonem XIV. Być może dlatego, że wraz z Hanną Traż w zeszłym roku w kwietniu byliśmy na placu świętego Piotra w momencie, gdy kardynał Prewost Leon XIV wyszedł po raz pierwszy na balkon i powiedział: pokój z wami. I to właśnie to jest hasło tych pierwszych miesięcy jego pontyfikatu, które powraca cały czas przy każdej pielgrzymce papieża Leona. Słyszałem te słowa w czasie jego pielgrzymki do Libanu w grudniu zeszłego roku. Słyszałem te słowa również w Algierii pod koniec kwietnia, ponieważ stamtąd również Państwu relacjonowaliśmy tę pielgrzymkę. A tutaj, nawiązując do tego, co powiedział Konrad, to jest fascynująca sprawa, jeżeli chodzi o te związki między Kościołem a Francją. To też był w sumie temat tych różnych rozmów, które tutaj prowadziłem, bo za każdym razem, kiedy właśnie pojawia się taka okazja, kiedy przyjeżdża papież do Francji, no to natychmiast pojawiają się rozmowy. Jak powinny się ustosunkować do tego władze państwowe? No bo przecież Francja to republika laicka. No bo przecież Francja ma to prawo z roku 1905, bardzo radykalne prawo, które wprowadziło separację między Kościołem a państwem. No ale teraz może już kilka słów relacji. Znowu poruszenie wśród tłumu. Słyszą Państwo krzyki, pojawiają się tutaj, pojawia się kolejna kolumna pojazdów. To są pojazdy żandarmerii. Tak, to są pojazdy żandarmerii. To być może oznacza, że papież tutaj będzie już niebawem. Cały czas, od czasu do czasu słyszymy pewne takie ogólne wzmożenie. Już pierwsi ludzie tutaj się wspinają na różne lampy, na różne znaki, aby lepiej widzieć. I tak, przejeżdża tutaj, nie, to jednak nie żandarmeria, to policja. Być może to właśnie policja wzbudza taki wielki entuzjazm, a być może po prostu perspektywa tego, że już za chwilę tutaj będzie papież Leon nad naszymi głowami leci, coraz bliżej słychać odgłos fruwającego tutaj nad Paryżem, nad dzielnicą łacińską helikoptera i być może już widzą ci ludzie bliżej barierek coś, czego ja jeszcze nie widzę z tego miejsca, w którym stoję. Tak, nie, proszę Państwa, nie widzę jeszcze papieża. Zbliżają się jakieś kolejne pojazdy. Nie jest to Papa Mobile. Nie, proszę Państwa, to chyba... Nie, to jednak nie jest Papa Mobile. To jedzie jakiś kolejny van, ale tak, możemy wnioskować, że papież będzie tutaj lada chwila.
3: To mam nadzieję, że ta osoba, której powiedziałeś, że to będzie za 15 minut, gdzieś nie poszła po herbatę albo kawę i nie przegapi papieża Leona. A tak wracając do twojej pozycji w tej chwili, rozumiem, że jak już papież Leon przyjedzie, to ty również gdzieś tam za nim będziesz się przemieszczać po to, żeby wieczorem trafić na stadion Stade de France.
1: Tak jest, ale przepraszam ci teraz przerwę, właśnie jedzie papież Leon, Papa Mobile. No ja bym wcale nie powiedział, że on jedzie tak powolutku. Widzę teraz właśnie papieża, który pozdrawia tłum. Wszyscy machają flagami Francji, flagami Stolicy Apostolskiej. Papież się uśmiecha, papież macha, kiwa głową i przejechał, proszę Państwa, cały czas go widzę, jedzie tym otwartym Papa Mobile, to nie jest ten Papa Mobile z czasów Jana Pawła II i tak, proszę Państwa, i to był właśnie ten moment, na który wszyscy czekali i nagle wszyscy idą i najprawdopodobniej za chwilę zacznie nam ścinać tę relację, ponieważ nagle wszyscy...
5: Ale to może wykorzystując to, że jeszcze nie chciało, to spróbuj kogoś zapytać, osobę obok.
1: Wszyscy ruszyli i tak, właśnie podchodzę, właśnie szukam. O, bonjour madame, nous sommes de la radio polonaise en direct, votre réaction.
8: Oh, je suis très contente de voir le pape aujourd'hui en direct devant nous en personne. Ça nous fait plaisir.
1: C'est la première fois ?
8: C'est la première fois que je le vois en direct en personne, quoi. Mais je l'ai vu tout le temps à la télévision. OK ?
1: Et le pape Léon XIV particulièrement, est-ce que c'est un pape qui vous inspire quelque chose ?
8: Oh oui, parce qu'il nous inspire, parce que c'est un pape, on sent plus, c'est un pape spirituel, plus que les autres. J'ai aimé aussi le pape François, mais lui encore plus.
1: Merci beaucoup. I to, proszę Państwa, był komentarz tutaj pani, która biegnie, prawdopodobnie biegnie w stronę kolejnego przystanku papieża Leona, czyli w stronę katedry Notre Dame, a powiedziała, że to wspaniałe przeżycie, że po raz pierwszy widzi papieża, że wcześniej widziała papieża, ale w telewizji. Zapytałem również, co myśli o papieżu Leonie. No powiedziała, że papież Leon jej imponuje swoją głęboką duchowością, że także bardzo lubiła papieża Franciszka. To może zapytam pana. Excusez-moi, bonjour. Nous sommes une radio polonaise en direct.
9: Bonjour.
1: Donc vous étiez là pour le pape?
9: Exactement.
1: Alors qu'est-ce que ça vous inspire cette visite?
9: C'est un ressenti magnifique, ça donne des frissons, c'est juste spectaculaire.
1: Est-ce que le pape Léon, lui, est-ce que c'est un pape qui vous parle particulièrement?
9: Quand même, oui, bien sûr. Je suis catholique, donc effectivement, ça me parle, ça m'inspire, ça me rend heureux de le voir aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. On a eu tout à l'heure człowiek, który... Powiedział, że przebiegały przez niego dreszcze, kiedy przejechał papież Leon XIV. Zapytałem, czy jest to papież, który jest dla niego ważny. Powiedział, że tak, że zdecydowanie tak, że on sam jest katolikiem i że w związku z tym papież jest dla niego ważny, tym bardziej Leon XIV. Ja teraz idę z tłumem, jak to się mówi, follow the stream i tak, odpowiadając na twoje pytanie, Jusku, owszem, będę teraz próbował przedostać się na stadion w Saint-Denis. To jest całkiem daleko stąd i tam rozpocznie się to czuwanie z młodymi ludźmi o godzinie 19:30 według programu. Być może właśnie po to, aby troszeczkę nadgonić to opóźnienie papież Leona, raczej Papa Mobile, którego wiozło tak szybko przejechało tutaj przed zgromadzonymi tutaj ludźmi. 19:30 zaczyna się tam czuwanie, natomiast jest wezwanie do osób, które się tam wybierają, aby wchodzić na stadion między 17 a 18. No i to jest, proszę Państwa, właśnie droga, która mnie czeka. Co prawda na sam stadion nie wejdę, ale pod stadionem oczywiście będę i pod stadionem będę także relacjonował. Tym bardziej, że Saint-Denis to nie jest Paryż, to już będzie pod Paryżem, to jest ta stacja, pierwsza stacja za Paryżem, kiedy jedzie się metrem w stronę lotniska Charles de Gaulle i to jest, można powiedzieć, też taki symbol tych paryskich, podparyskich miejscowości, w których mieszkają w dużej mierze mieszkańcy wywodzący się z migracji, to również Saint-Denis, tylko przypomnę, w ostatnich wyborach samorządowych wygrał kandydat skrajnej lewicy Francji Niepokornej, zresztą z którym Baliba Gayoko, z którym zresztą ma się także spotkać dzisiaj papież Leon.
3: Mikołaj Murkociński, prosto z ulic Paryża. Jeszcze dzisiaj się usłyszymy. Usłyszymy się albo jeszcze w Paryżu, albo już w Saint-Denis. W każdym razie będziemy też na Stade de France, bo tam czuwanie z młodzieżą, 80 tysięcy ludzi, wielka oprawa muzyczna. Tam wiem, że chór już się przygotowuje do tej oprawy. Cała masa też solistów. O tym też trochę dzisiaj będziemy opowiadać, o tym, co tę młodzież poza papieżem dziś tam czeka, bo kilka niezłych nazwisk także się tam pojawi, a papież tym Papa Mobile musiał przemieszczać się trochę szybciej niż zapowiadane wcześniej 4 km na godzinę, ponieważ rzeczywiście tutaj każda minuta się liczy w tym bardzo napiętym grafiku. Dzisiaj papież wylądował o 10, o 11 już był u prezydenta Macrona w Pałacu Elizejskim, później spotkał się z kolejnymi funkcjonariuszami francuskimi o godzinie 15. Musiał być w UNESCO. Teraz, jak wiemy, do godziny 17 jeździ po Paryżu, a o 17:15 celebruje nieszpory w odnowionej katedrze Notre-Dame, żeby później pojechać na Saint-Denis i spotkać się z młodzieżą. Jutro również bardzo napięty grafik. Najpierw spotkanie, czy też odwiedziny w Maison Bakita. To jest taki ośrodek, którym i świeccy, i katolicy duchowni wspierają ludzi biednych, migrantów, generalnie mają pewną misję. Tam będzie jutro papież, później kolejne spotkania, różne kolejne ośrodki, neofici, katechumenat, później oczywiście najważniejsze wydarzenie chyba tej wizyty paryskiej, czyli o 15:00 msza na Place de la Concorde, miejscu, w którym stracono króla Ludwika XVI, także wymiar symboliczny wyboru tego miejsca, o tym jeszcze trochę dzisiaj na pewno powiemy, a potem wyjazd do Lourdes, gdzie kolejne spotkania i również bardzo ciekawe, bo na przykład spotkania z osobami, które były ofiarami przemocy seksualnej w kościele. Takie spotkanie również ma papież zaplanowane. A to nie koniec, ale już całego grafiku na razie nie będę wymieniał, natomiast rzeczywiście jest on bardzo taki pokaźny. I ta wizyta czterodniowa papieża wygląda dość imponująco, jeśli chodzi o jego harmonogram. A imponująco też wyglądało przywitanie papieża na lotnisku Orly. Był oczywiście pan prezydent z małżonką, byli wojskowi, była też orkiestra francuskiego wojska, która wykonała utwór, który w pewnym sensie też swoją historią łączy Francję z Watykanem, bo jest to marsz papieski, który skomponował francuski kompozytor Charles Charles Gounod, to jest XIX wiek. Największe sławę przyniosły mu opery, m.in. Faust i Romeo i Julia, ale także Marsz Papieski, którego do dziś niektórzy słuchają. Słuchał go na przykład papież Leon XIV.

0: Charles Gounod i jego marsz papieski, marsz pontifical w oryginale. Dzisiaj jeden z utworów, który wykonała orkiestra wojskowa, była także wykonana marsylianka. W tym czasie po czerwonym dywanie przemieszczali się prezydent Emmanuel Macron z małżonką, panią Brigitte, oraz papież Leon XIV, który dziś doleciał do Francji, do Paryża, a zrobił już tyle, ile mógłby zrobić nawet 2 czy 3 dni, bo tak naprawdę cały czas gdzieś jest, cały czas z kimś się spotyka i cały czas coś robi. Dziś między innymi spotkanie z prezydentem Emmanuelem Macronem. Po tym spotkaniu obaj panowie, jeśli mogę tak powiedzieć o prezydencie i papieżu, mieli krótkie przemówienie i my posłuchamy fragmentu przemówienia prezydenta Macrona.
1: Bowiem ty, Ojcze Święty, już 18 miesięcy po rozpoczęciu swojego pontyfikatu przyjeżdżasz tu do nas i przyjeżdżasz do nas na dość długo, a to bardzo nas porusza. To tutaj rozpoczyna się ta droga wiary, jeśli mogę tak powiedzieć, która zaprowadzi cię, Ojcze Świętym, najpierw do serca Paryża, do katedry Notre-Dame, do Pałacu Elizejskiego, później do siedziby UNESCO i od placu de la Concorde do dzielnicy Saint-Denis i stadionu Stade de France, następnie do Maison Bakita, do Lourdes i domu świętej Bernadety i do Metz, serca Europy. To tak wiele etapów, które pokazują też Twój osobisty związek z naszym krajem. Ojcze Święty, dumni jesteśmy z Twoich normandzkich korzeni. I zobaczysz, że odnaleźliśmy nawet korzenie z Bern i z Bigordy, z innych regionów kraju, które dotyczą Twojej genealogii. To, co również mówi o naszej wyjątkowej historii, to to, co opowiada o 2000-letniej historii wiary w naszym kraju, o której świadczy krajobraz naszego kraju, w którym wiele jest katedry, bazylik, kościołów, wielowiekowych budynków wybudowanych przez naszych nieocenionych przodków i które są świadectwami wielowiekowej historii.
0: Mówił prezydent Emmanuel Macron, a my wracamy na ulicę Paryża do naszego korespondenta, reportera Mikołaja Murkocińskiego.
2: Tak, proszę państwa. Ja cały czas teraz w stronę Odeon przy bulwarze Saint-Germain i tak teraz taki chaos organizacyjny, ponieważ tutaj zostało zamknięte.
3: Och, i bardzo byśmy...
2: Tak, nie wiem.
3: Ten sygnał bywa różny, ale zdaje się ustabilizować, więc proszę kontynuuj.
2: Tak, mówiłem, że no właśnie tłum próbuje znaleźć jakieś sposoby wyjść z dzielnicy Łacińskiej tutaj w Paryżu na lewym brzegu Sekwany, ale cały czas jamy się od barierek, w związku z czym jeden możliwy kierunek to właśnie bulwar Saint-Germain. A ja, jeżeli mogę jeszcze zareagować, ponieważ wsłuchiwałem się w to przemówienie Emmanuela, mówił o tych francuskich korzeniach Leona XIV. Rzeczywiście konkretnie jego babcia od strony mamy urodziła się w Normandii, urodziła się w okolicach Le Havre i później dopiero emigrowała jego rodzina do Chicago. Natomiast tak, tutaj te korzenie francuskie są bardzo podkreślane, między innymi w dzisiejszym, cytowanym już dzisiaj przeze mnie dzienniku Le Parisien, jest wręcz cały artykuł na czwartej stronie poświęcony tym korzeniom, tym, że w zasadzie kardynała Prewosta, no w zasadzie była w jakiś sposób kształtowana przez te wpływy francuskie. Oczywiście z jednej strony jest jego pochodzenie, ale z drugiej strony jest także jego fascynacja Francją. Tak to jest ujęte. Zresztą tytuł na pierwszej stronie dzisiejszego Le Parisien to jest papież którego intryguje Francja, bo rzeczywiście, jeżeli wierzyć chociażby temu, co mówi kardynał Jean-Marc Avelin, czyli arcybiskup Marsylii i przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji, to Leon XIV jest zadziwiony ogromnym wzrostem chrztów wśród dorosłych we Francji, bo rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z ogromnym wzrostem. Rzeczywiście możemy mówić o renesansie francuskiego kościoła, to już inna dyskusja, być może jeszcze o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. W każdym razie, tak, papież, którego Francja fascynuje. No i wreszcie trzeci element to znajomości z francuskim duchowieństwem. Pamiętajmy, że papież Leon, jeszcze jako kardynał prewost, był prefektem dykasterii biskupów. I on po prostu tych biskupów wszystkich znał. I Jean-Marc Avelin, właśnie o którym mówiłem, arcybiskup Jean-Marc Avelin, był jednym z nich i to on miał właśnie namówić bardzo wcześnie w pontyfikacie, w dniach pontyfikatu papieża Leona XIV namówić na tę pielgrzymkę. Co by w sumie potwierdzało to, że papież wsłuchuje się w głos tych francuskich duchownych, bo podobna historia dotyczyła Algierii. Tam również kardynał z kolei Vesco, czyli arcybiskup Algieru, on również miał już pierwszego dnia nawet powiedzieć papieżowi: przyjedź do Algierii. I papież Leon XIV do Algierii pojechał.
0: Co w prasie wyczytałeś, to ja z kolei mogę się podzielić taką prasą satyryczną francuską, którą też dzisiaj przeglądałem. Widziałem, że dwa dni temu słynny magazyn Charlie Hebdo taką okładkę wykreował, w której papież Leon trzyma dwa węże takie do dystrybutorów paliw i gdzieś tam pod tytuł głosi, że witamy w kraju, gdzie diesel kosztuje więcej niż wino mszalne. Także też takie głosy w prasie można znaleźć.
2: Tak, rzeczywiście. No, prasa francuska, to wiemy, jest fenomen sam w sobie. Tu jest bardzo, bardzo dużo Libération, czyli lewicowego dziennika, to Habemus Panam. Przyznam, że nie wgłębiałem się, skąd taki tytuł. Obawiam się, że mówią. Ja w tym momencie. Tak?
3: Że to jest ten moment, w którym chyba będziemy musieli przerwać i trzeba będzie ustabilizować połączenie, co wiemy jest trudne, bo jest duży tłum, ale może spróbujmy, dajmy jeszcze szansę, to jest radio na żywo, a zatem no, czasami będą się, mam nadzieję, że jak najmniej, ale zdarzać takie sytuacje i takie trochę problemy z łączeniem. Mikołaj się cały czas zapewne przemieszcza, ale może jest już lepiej.
2: Może jest już lepiej, czy mnie słychać? Jak mnie słychać?
3: Słychać, teraz słychać.
2: Jeżeli dobrze mnie słychać, to tutaj zapytam młodych ludzi. Świetnie. To w takim razie podchodzę. Bonjour, excusez-moi, nous sommes en direct une radio polonaise, radio Wnet. Donc vous êtes alsacien?
4: Exactement.
2: Alors, donc quels sont vos sentiments liés à cette visite du pape?
4: Alors, je suis très heureux pour notre pays, pour la France. Je pense que c'est une visite qui va faire un grand bien aux catholiques, au monde en général, croyant ou non. On attend beaucoup son message de demain, alors aux jeunes, la veillée de ce soir notamment. Voilà, l'espérance qui redonne l'espérance à nos paroisses.
2: Młody człowiek mówi, że...
3: Na szczęście mamy osobę w studio, która może przetłumaczyć.
0: Tak, w dużym skrócie duże szczęście dla całej Alzacji, całej Francji i wszystkich parafii, które mogą się zaangażować w tę wizytę papieża. Rzeczywiście jest taki odbiór też w środowiskach francuskich tego, że takie wizyty są też bardzo angażujące, bo choć często się myśli o Francji jako takim kraju, który jest właśnie krajem laickim i często myśli się w związku z tym o Francuzach jako niezaangażowanych lub niewierzących ludziach na przykład, a tak wcale nie jest, bo te środowiska, które są w Kościół w jakikolwiek sposób zaangażowane, to są rzeczywiście bardzo, bardzo aktywne i chociażby można popatrzeć na tysiące czy to skautów, czy to wolontariuszy, którzy w takiej organizacji wizyty papieskiej biorą udział. Jest to dość, no dość takie imponujące. Zresztą mam nadzieję, że o godzinie, że w okolicach godziny 18 uda nam się z jedną z takich wolontariuszek połączyć. Natomiast skoro szukamy gdzieś tam na ulicach Paryża Mikołaja, to może teraz posłuchajmy rozmowy, którą udało się przeprowadzić z jednym z francuskich dziennikarzy a propos tej wizyty papieża w Paryżu. Jestem z panem Cyprianem Wietem, watykanistą i dziennikarzem agencji Imedia, który przebywa obecnie w Paryżu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak na razie przebiega ta wizyta papieża Leona? Wśród ludzi wyczuwa się duży entuzjazm. Pierwsze przemówienie papieża w Pałacu Elizejskim zostało bardzo dobrze przyjęte. Poruszył wiele tematów, w tym dość bezpośrednio kwestię obrony życia. Papież wystąpił przeciwko możliwości planowanego zadawania śmierci, która została już zapisana we francuskim prawie. Niekoniecznie spodziewano się, że w swoim przemówieniu w Pałacu Elizejskim wypowie się aż tak bezpośrednio, ale rzeczywiście mówił o tych sprawach bardzo konkretnie i jasno. Jednocześnie widzimy całą oprawę przygotowaną przez Republikę Francuską. Na lotnisku Orly przyjęto go ze wszystkimi honorami, w tym z honorami wojskowymi. W ostatnich dniach wiele dyskutowano o tym, że formalnie nie jest to w oficjalnym sensie wizyta państwowa. Mimo to mogliśmy zobaczyć cały ceremoniał przygotowany z tej okazji. Odegrano hymn Watykanu, a także Marsyliankę. Prezydent Republiki zadbał więc o to, aby wizycie nadać najwyższą rangę. Jednocześnie wystawia się on również na krytykę ze strony papieża, na dość niezależne spojrzenie papieża na sytuację we Francji. Początek tej podróży pokazuje zatem, że pojawi się w niej bardzo wiele interesujących wątków.
5: Souvent dans les médias français on peut repérer cette manière de parler de la.
0: We francuskich mediach często można usłyszeć, że jest to historyczna wizyta. Dlaczego właśnie używa się takiego określenia? Jest to pierwsza wizyta papieża Leona w Paryżu i pierwsza taka oficjalna wizyta papieża od 2008 roku. Minęło więc już 18 lat. Poprzednio, we wrześniu 2008 roku, był tu Benedykt XVI, którego przyjmował Nicolas Sarkozy. To prawda, że papież Franciszek przyjeżdżał do Francji trzykrotnie, między innymi do Strasburga czy Marsylii, ale te wizyty nie miały takiej samej rangi, ani takiego samego protokołu. Obecna wizyta w Paryżu ma więc znacznie większe znaczenie ogólnokrajowe. Widać bardzo dużą mobilizację mediów. W miejscu, w którym obecnie się znajduje, są najważniejsze francuskie stacje telewizyjne, śledzące poszczególne etapy przemieszczania się papieża po Paryżu. Ale mówiąc zupełnie szczerze, byłem w czerwcu w Madrycie i tam odczuwałem większy entuzjazm wśród mieszkańców. Wszędzie było widać flagi Watykanu i licznie zgromadzonych ludzi. Tutaj, w Paryżu, na razie powiedziałbym, że tłumy są jeszcze dość rozproszone, ale zainteresowanie będzie rosło, ponieważ wiemy, że jutro podczas mszy zgromadzi się bardzo wiele osób, grup i pielgrzymów z całego regionu Île-de-France oraz z całej Francji. Jutro z pewnością znacznie wyraźniej zobaczymy efekt wielkiego zgromadzenia i tłumu. Poza tym dziś wieczorem odbędzie się spotkanie z młodzieżą na Stade de France, które również będzie bardzo ważnym wydarzeniem z udziałem ogromnej liczby ludzi.
5: Une telle grande messe en public.
0: Tak wielka publiczna msza w Paryżu nie jest czymś powszechnym. Nie, ale publiczne msze w Paryżu już się odbywały. Na przykład w 2008 roku Benedykt XVI odprawił mszę przy inwalidach. Były też wielkie zgromadzenia wokół Jana Pawła II podczas Światowych Dni Młodzieży, najpierw na Polach Marsowych, a później na hipodrobie Longchamp. Ale rzeczywiście w tym roku mszę zorganizowano na placu Concorde, który odegrał niezwykle ważną rolę podczas rewolucji francuskiej i ma to szczególne znaczenie. To właśnie tam stała gilotyna i tam zgilotynowano Ludwika XVI. Nabiera to więc bardzo szczególnego wymiaru. Miejsce śmierci staje się miejscem życia, miejscem Eucharystii, celebracji obecności Boga. W zestawieniu z historią Francji jest to oczywiście coś bardzo uderzającego. To mocny symbol, na którym papieżowi najwyraźniej zależało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie zarejestrowanych jest 600 tysięcy osób. Możliwe, że będzie ich nawet więcej. Właśnie przejeżdżałem przez pole elizejskie, gdzie ustawiono bardzo wiele takich dużych telebimów. Zobaczymy, jak będzie gromadził się tłum. W każdym razie warunki pogodowe są całkiem dobre, co powinno zachęcić jak najwięcej osób do przyjścia. A jakie są oczekiwania wobec tej wizyty? Z jednej strony Watykanu i papieża, a z drugiej Francji i Francuzów.
6: Sądzę, że z punktu widzenia papieża i Watykanu jest to wizyta, która zdecydowanie wykracza poza samą Francję. Myślę, że papież chce przemówić do całej Europy, a nawet do całego świata. Dzisiejsze popołudniowe przemówienie w UNESCO będzie dotyczyć kwestii odnoszących się do całej planety i mających również znaczenie dla Stanów Zjednoczonych, które zrezygnowały z finansowania UNESCO i uczestnictwa w tej organizacji. Jest to więc w pewnym sensie także takie przesłanie skierowane do ojczyzny papieża. Z punktu widzenia Watykanu Francja pozostaje krajem o strategicznym znaczeniu dla całej Europy i niesie ze sobą szczególne przesłanie. Papieżowi oczywiście zależy na tym, aby to podkreślić. Natomiast jeśli chodzi o Francję, oczekiwania dotyczą przede wszystkim umożliwienia katolikom obecności w przestrzeni publicznej. Papież powtórzył dziś rano, że właściwie rozumiana laickość nie polega na wykluczaniu religii z przestrzeni publicznej. Przeciwnie, oznacza szacunek dla wszystkich i troskę o wolność religijną. Myślę, że dla Francuzów jest to bardzo, bardzo ważna kwestia. To również coś, co podkreślił prezydent Macron, że laickość w pewnym sensie nie stoi w sprzeczności z religią. Tak, nie oznacza ona zakazu religii. Chodzi po prostu o to, że zakres działania państwa i zakres działania kościoła, ich odpowiedzialność i kompetencje są różne. Oczywiście prezydentowi zależy na znalezieniu właściwej równowagi. Nie oznacza to jednak, że religie miałyby być prześladowane, wręcz przeciwnie. Jest to raczej sposób organizacji państwa, który pozwala zachować równowagę między wszystkimi. Weźmy na przykład finansowanie kościołów. Francuscy biskupi są bardzo zadowoleni, że w przypadku świątyń wybudowanych przed 1905 rokiem odpowiedzialność za nie spoczywa właśnie na państwie, ponieważ w przeciwnym razie byłoby to finansowo nie do udźwignięcia. Z punktu widzenia diecezji paryskiej dobrze się stało, że odbudowę katedry Notre-Dame zorganizowało państwo, a nie kościół. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę udanego pobytu w Paryżu podczas wizyty papieża. Dziękuję i wszystkiego dobrego. To była rozmowa z dzisiejszego wczesnego popołudnia, a my przenosimy się z powrotem do Paryża, do Mikołaja Mrukocińskiego.
2: Tak, przede mną już jest Instytut Francji, francuski Institut de France. Tutaj powstają reguły francuskiej ortografii, ale tak, rzeczywiście wsłuchiwałem się teraz ten wywiad z Cyprianem Wietem, który mówił o tym, że nie ma jeszcze takiego entuzjazmu we Francji, w Paryżu, który można by odczuwać. I rzeczywiście to było moje podobne odczucie dzisiaj rano już po tej relacji z naszego poranka z poranka wnet. No teraz w tym momencie rzeczywiście widać ten tłum paryżan, chociaż również nie tylko paryżan, no to mogli Państwo usłyszeć, zanim zerwało nasze połączenie, że rozmawiałem z młodym człowiekiem z Alzacji, zresztą był bardzo dumny, poznałem, że jest z Alzacji po tym, że był opatulony właśnie flagą Alzacji I zadałem mu to pytanie i bardzo szkoda, że mnie zerwało, bo chciałem mu zadać drugie pytanie, a mianowicie jak to wygląda właśnie z kościołem i z wiarą w Alzacji, ponieważ to jest taka ciekawostka, że Alzacja i Lotaryngia mają specjalny status, jeżeli chodzi o stosunek z kościołem. Innymi słowy, prawo z roku 1905, o którym mówiłem, czyli prawo o separacji kościoła od państwa, po prostu tam nie obowiązuje, ponieważ w tamtym czasie przed I wojną światową te tereny należały do Niemiec. I tam na przykład cały czas obowiązuje konkordat. To taka ciekawostka. Tutaj może postawię trzy kropki, ponieważ ja sam jeszcze tak do końca się nie orientuję, jakie to są implikacje, ale tak, tam ten kościół i te stosunki z kościołem wyglądają całkiem inaczej. No i przede wszystkim jest ta wielka duma z tej tożsamości związanej z Alzacją.
0: No i też ciekawe w tym kontekście jest ten trzeci punkt wizyty we Francji papieża, czyli Metz, miasto, które też no, znajduje się w tych północno-wschodniej Francji, na terenach niegdyś też niemieckich i także terenach takich kojarzących się bardzo z budową wspólnoty europejskiej.
2: Tak, zgadza się. No przecież niedaleko Metz również jest Mulhouse. Tam jest to takie europejskie lotnisko Mulhouse-Fribourg, trzeciego miasta szwajcarskiego, nie pamiętam. W każdym razie lotnisko, z którego można dostać się do trzech państw, można wyjść do trzech różnych państw. I tak, to jest punkt, który bardzo się podkreśla. Taki troszeczkę zaniedbany w tym programie, to trzeba powiedzieć. Być może dlatego, że jest to już ostatni punkt tego bardzo bogatego programu. W poniedziałek papież będzie tam przemawiał w celu Schumana na temat wspólnoty europejskiej. I to bardzo ważny aspekt jest tej pielgrzymki. No, tym bardziej, że tak jak mówiłem, papież stawia te pielgrzymki pod hasłem pokoju. O tym pokoju dzisiaj było bardzo dużo w przemówieniu Macrona. I o tym pokoju będzie na pewno jeszcze bardzo dużo i w homiliach, i w innych wystąpieniach papieża Leona XIV. Więc Metz to jest takie troszeczkę to jest ten punkt programu, o którym wiemy najmniej, ale który będzie niemniej bardzo ważny w czasie tej pielgrzymki.
5: Była mowa o pokoju, ale też często pojawiała się kwestia tej wieloreligijności Francji. Parę dni temu czytałem, że ta najważniejsza dla muzułmanów piątkowa modlitwa, czyli i to kazanie, ta hutba, którą wygłasza imam właśnie podczas tej piątkowej modlitwy, także miała być, taka w każdym razie była zapowiedź, miała być jakby poświęcona tej wizycie Leona XIV we Francji i relacjom chrześcijańsko-muzułmańskim. Paryż jest jedną z tych europejskich stolic, gdzie ta mniejszość muzułmańska jest bardzo duża. Powiedz, czy miałeś okazję może spotkać kogoś, kto by na ten temat ci więcej powiedział, albo jakieś sygnały może od kogoś właśnie tego wyznania?
2: Na ten temat nie, chociaż chyba z tego co wiem, to dyrektor UNESCO jest wyznania muzułmańskiego, ale to jest bardzo ciekawy rzeczywiście aspekt z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dzisiaj rozmawiałem z redaktorem Michałem Kłosowskim, który tutaj również jest obecny, watykanistą, dziennikarzem, który również tutaj jest obecny w Paryżu, i zapytałem go o taki klucz tych różnych pielgrzymek papieża Leona. Dlaczego wybiera te kraje, a nie inne? No, on powiedział, że po prostu musi docenić, że jednym z tych kluczy jest to, aby powrócić do korzeni, aby powrócić do tych krajów, które były w jakiś sposób ignorowane przez papieża Franciszka. Ale ja myślę, że to taki drugi klucz, który jest bardzo z Franciszkiem związany, a mianowicie właśnie chęć w budowania dialogu międzywyznaniowego. I jeżeli tak zobaczyć, gdzie papież się do tej pory udawał, no to trzeba zauważyć, że mówimy przede wszystkim o basenie Morza Śródziemnego, czyli właśnie o tym miejscu dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mówisz o tych różnych wyznaniach we Francji. To prawda i to jest też ciekawe w tych różnych analizach dotyczących takiej odnowy katolicyzmu we Francji, bo choć rzeczywiście mówimy tutaj o zwiększającej się liczbie neokatechumenów, ale widzimy także duże zainteresowanie wśród młodzieży, to trzeba również zaznaczyć, że katolicyzm, ten nowy katolicyzm, który tutaj się odradza, no to on się odradza już w jakimś kontekście wieloreligijności. Wiemy, że proporcja społeczeństwa wyznania muzułmańskiego również wzrasta, być może nawet szybciej. I to będzie już katolicyzm, który będzie egzystował, który będzie istniał w Francji wieloreligijnej, być może już jako tylko niewielka większość. I tutaj także nawiązuję do tego raportu Obserwatorium do spraw migracji i demografii, który pojawił się kilka dni temu, został opublikowany, z którego wynika, że jeżeli utrzyma się aktualne tempo przyjmowania migrantów do Francji, czyli w okolicach 350 tysięcy rocznie, no to już około roku 2070 Francuzi, powiedzmy, no, stąd z Francji pochodzenia europejskiego będą stanowili mniejszość. Tak więc tak, rzeczywiście, reasumując, mówimy tutaj także o takim wymiarze tej pielgrzymki.
0: Mikołaju, wrócimy do ciebie pewnie za moment, ale teraz na chwilę przenieśmy się do katedry, bo tam niedługo przyjedzie papież i za sprawą Radia Watykańskiego możemy sobie troszeczkę podsłuchać, co tam dzieje się w tej katedrze, bo prawdopodobnie te oczekiwania są już mniej bierne, a bardziej czynne, także posłuchajmy.
7: Ale nie potrafią odpowiedzieć na pytanie o sens życia. Sens jest tlenem dla umysłu, mówił. Poszukiwanie prawdy nazwał kwestią sprawiedliwości społecznej oraz równowagi dziejowej.
0: Słyszymy muzykę organową. Ta muzyka organowa będzie nam towarzyszyła także w dzisiejszym popołudniu. Jeszcze nie będę zdradzał dlaczego. Mikołaju, wracamy do ciebie w takim razie, bo jeszcze papieża w katedrze nie ma. Do Mikołaja wrócimy za moment. To może z kolei skorzystamy z innego utworu muzycznego, który też mamy pod ręką.
3: I przy okazji dodajmy, że można śledzić. Poza tym, że słuchać oczywiście w radio, to też na naszym portalu wnet.fm śledzić, bo tam będzie transmisja z Nieszporów, które zdaje się, że niebawem się zaczną w katedrze, więc zapraszamy na nasz portal wnet.fm. Tam na tej głównej stronie można odnaleźć. A teraz muzyka.
0: A teraz muzyka i to będzie też utwór, który jest związany z tą wizytą papieską. Inny zupełnie niż ten, którego słuchaliśmy na początku. Teraz będzie zaśpiewa dla nas pani Natasza Saint-Pierre, która nagrała utwór Pour que le monde ait la vie, czyli aby świat miał życie. I to jest nawiązanie oczywiście do jednej z Ewangelii, w tej chwili nie pamiętam do której, natomiast przede wszystkim nawiązanie do oficjalnego hasła tej papieskiej wizyty we Francji. Posłuchajmy tego utworu.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
6: Południe Wnet.
7: Godzina 17.20 to jest właściwie początek, bo jesteśmy dzisiaj z Państwem do późnych godzin. Antena specjalna, specjalny piątek, wyjątkowy. Pielgrzymka papieża Leona XIV to już szósta, pierwsza do Paryża. Dzisiaj ją transmitujemy, dzisiaj ją relacjonujemy także z ulic Paryża, Mikołaj Murkociński, ale teraz na chwilę wracamy do studia przy krakowskim Przedmieściu.
8: Powiedzmy, że te nieszpory w katedrze Notre Dame niebawem powinny się rozpocząć. Papież Leon XIV już jest w tej katedrze, już właściwie cała ta uroczystość się rozpoczyna. Oprawa muzyczna we wszystkich tych miejscach jest bardzo bogata i bardzo skrupulatnie przygotowana. O tej oprawie muzycznej i utworach, które się będą pojawiały i pojawiają także w dzisiejszym popołudniu, wieczorze papiesko-francuskim będziemy rozmawiać, ale teraz wracamy do naszego gościa w studio.
9: Tak, Paweł Głowacki, patrolog, autor książki od Piotra do papieża. No i ja chciałbym zacząć od postaci Leona Wielkiego. Leona I, to był 45. papież, bardzo ważny i jakby taki duchowy ojciec Leona XIV. I to jest właśnie czas, mniej więcej to jest czas właśnie chrztu Francji. To jest bardzo ważne, prawda?
10: Niewątpliwie. On został biskupem Rzymu w 441 roku. I przez 21 lat sprawował swój urząd, a więc połowa V wieku. A tuż, kilkadziesiąt lat później, mamy chrzest Franków, czyli to jest jakby, no sama też nazwa Francja etymologicznie pochodzi od łacińskiego słowa, które oznacza ziemię Franków, więc to jest ten

0: Zachód, tak jak ma obecnie dzisiejszy papież Leon i był też fenomenalnym Leon Wielki dyplomatą. Przecież jeżeli byśmy wybrali się do Rzymu i zobaczymy piękne, całą historię antyczną starożytnego Rzymu, piękne figury, miejsca, które tchną duchem starożytności, to nic by z tego nie przetrwało, gdyby nie Leon Wielki. Mianowicie w 452 roku spotkał się w Mantui z wodzem Hunów Attylą, który pędził, można powiedzieć, na Rzym z północy, z Rawenny, z Mediolanu i chciał złupić, spalić.
1: Rafael namalował takie freski w Kaplicy Sykstyńskiej II, tak, które pokazują to spotkanie.
0: Tak, tak, Leona Wielkiego. I Leon Wielki nie miał wojska. Proszę pamiętać, nie miał wojska, rozmawiał z...
1: Ale miał dwóch tam takich rycerzy nad sobą, którzy tak, tak płyną.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale nie miał wojska. I nie wiadomo, co powiedział temu pogańskiemu, no to był barbarzyńca, który chciał złupić Rzym, wymordować ludność, ale odstąpił od tego. Czyli jaki miał pewien autorytet duchowy, jakim był genialnym dyplomatą i tak samo jeszcze tylko dodajmy, 3 lata później, w 455 roku, kolejne zagrożenie na Rzym, wódz Wandalii, król Wandalii Genzeryk też chce złupić, zniszczyć Rzym i tutaj Leon go prosi, że dobrze, jeżeli chcesz, to czyni to, tylko oszczędź ludność i oszczędź budowlę, zabytki, nie spal Rzymu doszczętnie. I oczywiście wtedy barbarzyńcy łupili Rzym, ale oszczędzili ludność i te budynki. Więc dzięki Leonowi Wielkiemu mamy tak naprawdę starożytny Rzym, który możemy dzisiaj obserwować dzięki temu papieżowi.
1: No już oprócz... A później mamy katedry francuskie, tak? Dzięki temu ugruntowaniu też, prawda?
0: No, niewątpliwie tak. No, mamy tutaj też nawiązania, no bo oczywiście teraz papież Leon XIV jest obecnie we Francji, ale on, mówię, nawiązuje często do Leona Wielkiego swoim stylem. I ktoś może powiedzieć, ale jakim stylem? Stylem kaznodziejstwa, stylem myślenia. Mianowicie Leon Wielki był wykształcony w rzymskiej retoryce. Czyli kiedy on głosił swoje mowy, to wtedy zawsze je spisywał. One były krótkie, treściwe, tak samo jak Leon XIV. Zawsze co chce powiedzieć spisuje, nawet jak wyszedł, został wybrany biskupem Rzymu, najpierw spisał, zastanowił się, co ma powiedzieć i dopiero w tych takich ujął to...
1: Nie leci na pełnym spontanie, że
0: nie,
1: tak powiem.
0: Nie, absolutnie.
1: Tak jak Franciszek potrafił.
0: O, to jest idealny przykład. Papież Franciszek był bardziej... On lubił spontan, żeby tak powiedzieć. Był spontaniczny. Pokazać te emocje ludzi. On był... No nie był taki jak Leon. To są dwie przeciwności. To nie znaczy, że Franciszek był zły. Po prostu miał tego ducha argentyńskiego w sobie. więc był bardziej ekspresyjny niż obecny papież. A dużo jest podobieństw właśnie do Leona Wielkiego w pontyfikacie obecnego papieża. Tylko trzeba właśnie mieć oczy do patrzenia. Trzeba widzieć te wszystkie puzzle, które zlewają się w jedną całość.
1: A uszy do słuchania, prawda? A
0: oczywiście,
1: jeszcze żeby... był taki Ireneusz, tak? To jest taka wielka postać w historii Francji właśnie. Męczennik, ale to tak. Też no, to był drugi wiek, prawda?
0: Drugi wiek, dokładnie. Z tym męczeństwem to możliwe. To też jest sprawa dyskusyjna, ale w drugim wieku on był oczywiście Ireneusz z Lyonu. Czyli on tak naprawdę, trzeba powiedzieć, że był Grekiem z urodzenia, pochodził z Azji Mniejszej, ze Smyrny, ale został biskupem właśnie, teraz obecny to jest Lyon, wtedy Lugdunum, czyli no można powiedzieć w Galii, czyli to jest te obszary obecnej Francji, więc często Francuzi nawiązują do Ireneusza z Lyonu jako takiego swojego pierwszego, no, poniekąd, jeżeli tak możemy powiedzieć, żeby nie zostać oskarżonymi o jakiś błąd anachronizmu, ale pierwszego takiego świętego wielkiego. I też trzeba powiedzieć, że Ireneusz z Lyonu w tym drugim wieku, on był biskupem Rzymu, był biskupem Lyonu w drugim wieku, był też jest ojcem dogmatyki katolickiej. On bronił wiary bardzo, z gnostykami, pisał wiele pism, jest jednym z najważniejszych, jak nie najważniejszym biskupem żyjącym w drugim wieku. Znał się z Polikarpem ze Smyrny. A teraz ktoś powie, kto to był ten Polikarp ze Smyrny? To był bezpośredni uczeń apostoła Jana. Czyli Ireneusz z Lyonu był człowiekiem apostolskim. Więc Francja, tak naprawdę oczywiście państwowość francuska, to jest drugie tysiąclecie. Koncept w ogóle państwowości, to są czasy niedawne, tak, oświeceniowe.

0: no w starożytności nie mieliśmy per se państwa francuskiego, ale mieliśmy właśnie tą zromanizowaną Galię, która wchodziła w skład Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego i te tereny potem w V wieku mamy chrzest Chlodwika, bardzo ważny dla Francuzów, bardzo ważny. Z tego tytułu, że jak się często mówi o Francji jako najstarsza córa Kościoła, niewątpliwie jest to nawiązanie również do tego V wieku, gdzie mamy plemię germańskie obecne na kontynencie Europy Zachodniej w obrębie jeszcze Cesarstwa Rzymskiego. Jest to plemię frankijskie, Frankowie i oni mają oczywiście swojego króla Chlodwika, który prowadził wtedy, to byli jeszcze poganie. To byli, trzeba pamiętać, oni jeszcze nie zostali, zanim przyjął chrzest, to było plemię pogańskie i mnóstwo odrębnych plemion pogańskich, jak Wizygoci, przyjmowali też chrześcijaństwo, ale w wersji ariańskiej. Czyli to jest wersji, że Jezus nie był Bogiem w pełni, nie był homoousios, czyli współistotny Ojcu, czyli nie był Bogiem. Ci Arianie negowali ten dogmat ustanowiony na soborze w Nicei, znowu Nicea, tak, Francja.
1: A Francuzi, Frankowie polecieli w dogmat katolicki.
0: Tak, dokładnie. I oni wtedy, Chlodwik, oczywiście mógł wejść w sojusz, to jest też ciekawe, z gotami arieńskimi, chociażby z tego względu, że, też będzie taka ciekawostka zaraz, anegdotka, z tego względu, że dwie jego siostry z powodów politycznych zostały wydane za królów gockich ariańskich, więc on teraz mógł z racji sojuszu politycznego zostać też Arianinem. Ale dzięki komu tak naprawdę nie został tym Arianinem? Nie tyle dzięki biskupowi, wtedy Remigiuszowi, tylko dzięki żonie swojej. Dzięki właśnie swojej żonie Klotyldzie, która była katoliczką i ona dzięki jej staraniom, jeszcze zanim Chlodwik przyjął chrzest, ona ochrzciła za zgodą męża synów, oni przyjęli chrzest, a potem mamy też w historii Franków, to jest Marcin Sturz, w VI wieku pisze dzieło historii Franków i on tam pisze, dlaczego ten król Chlodwik w ogóle przyjął chrzest. No bo oczywiście żona jego Klotylda miała tutaj wpływ, ale dlaczego? Mianowicie on prowadził walkę w 497 roku z plemieniem Alamanów i przegrywał w czasie tej bitwy. I wtedy wezwał Chrystusa na pomoc. Czyli na zasadzie powiedział, Panie, pomóż, tak? I zwyciężył, czyli przegrywał, był pewien porażki i zawezwał tego Boga chrześcijan na pomoc. I nagle losy bitwy się obróciły i zwyciężył. I on to odczytał jako pewien znak Boży i obiecał, że w takim razie on osobiście z całym swoim ludem przyjmie chrzest. Bo jeżeli król przyjmował chrzest, to lud przyjmował wtedy chrzest i został katolikiem i to też miało wpływ, nie tylko to jest pewna historia, ale to wydarzenie miało ogromny wpływ na dalsze dzieje ludzkości, historii Europy, bo wtedy, kiedy Frankowie zostali chrześcijanami, katolikami, powstała nowa kultura europejska, tak zwana średniowieczna kultura europejska, która składała się z trzech faktorów, mianowicie z kultury antycznej Rzymu, z chrześcijaństwa galijskiego oraz z kultury frankijskiej. I stąd ten wzór w Europie Zachodniej, tej nowej kultury średniowiecznej został ufundowany i potem się rozwijał przez wieki. Więc to wydarzenie było brzemienne w skutki historyczne dla dalszych dziejów Europy oraz późniejszej, dużo późniejszej Francji, która właśnie w tym wydarzeniu jakby wpatruje się w swoją taką niejako konstytucję, prazałożenie tego państwa francuskiego, jeżeli możemy tak powiedzieć.
1: No i to są właśnie te korzenie. Teraz może byśmy, może jakąś chwilę takiego oddechu muzycznego, jakbym
2: to może zanim oddech muzyczny, spróbujmy przenieść się na chwilę do Paryża, do katedry Notre-Dame i zobaczyć, co dzieje się na nieszporach.

0: Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże. Daremne jest wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy. Chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych. Oto synowie są darem Pańskim, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie zrodzeni w młodości. Szczęśliwy człowiek, który nimi napełnił swój kołczan. Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Trwają nieszpory w katedrze Notre Dame z udziałem papieża Leona XIV. A skoro tak historycznie tutaj panowie dyskutowali, to może teraz muzyka z wyboru i też związana z papieżem Leonem, bo niedawno obchodziliśmy 500-lecie pewnego renesansowego kompozytora Palestryny, a obchodzono je także w Rzymie. Właśnie papież Leon, który bardzo promuje pewne cechy muzyki liturgicznej, pewne cechy muzyki sakralnej, gdzieś tam wpisuje się także w, można powiedzieć, w te myśli Soboru Trydenckiego, który też w jakimś tam stopniu reformował muzykę kościelną, muzykę liturgiczną i taką postacią, symbolem jest właśnie kompozytor Giovanni Pierluigi da Palestrina, którego teraz posłuchamy.

0: O Bone Jezu, kompozycja Giovanniego da Palestrine. Wspomniałem w zapowiedzi do tego utworu, że Leon XIV jest postacią, która też dużo o muzyce mówi. Może nie chodzi o to, że dużo w takim sensie, że codziennie na przykład wygłasza kazania na temat muzyki liturgicznej, ale miał taką jedną środową audiencję generalną, podczas której, którą poświęcił w zasadzie tym kwestiom muzycznym i tym kwestiom tego, jak bardzo muzyka może być modlitwą, jak bardzo śpiew ma pomagać człowiekowi zwrócić się ku Bogu, w takim duchu też świętego Augustyna, tego, że śpiewanie jest rzeczą tego, który kocha, ten, kto kocha, śpiewa, i gdzieś w taki sposób o muzyce, także tej liturgicznej, wypowiada się papież Leon XIV, który zdecydowanie muzykę uwielbia, sam gra na fortepianie, potrafi grać Bartoka, potrafi grać pewnie wiele innych utworów klasycznych i na pewno zarówno śpiew, jak i muzykę taką instrumentalną lubi, także gdy mu towarzyszy po prostu, o czym też dziś wspomnimy, ale to może teraz z panom historykom oddam głos.
1: No to jeżeli o mnie chodzi, to za dużo powiedziane, żebym był historykiem, ale pan Paweł Głowacki jest patrologiem i znawcą właśnie wczesnego chrześcijaństwa. No właśnie, skąd się w ogóle wziął papież jako taki, tak? Bo to jest, no, mamy świętego Piotra, pana książka ma tytuł Od Piotra do papieża. Ja tutaj wczytywałem się na przykład w te bardzo dokładne opisy, skąd się wzięła ta skała, i ta skała grecka, skała aramejska. Tutaj był rodzaj żeński, tu nie było rodzaj, to było fascynujące. Natomiast, no w ogóle skąd się wzięli papieże, bo biskup Rzymu, to jest pierwsza sprawa, tak? I ta jurysdykcja, że tak powiem, się rozlewała powoli, tak? Na cały świat.
2: Tak, stopniowo. Czy to jest bardzo dobre i fundamentalne w zasadzie pytanie, skąd się wzięli ci biskupi Rzymu, czy oni od początku byli? Więc tak jak tutaj słusznie było powiedziane, to też najpierw apostoł Piotr, razem z apostołem Pawłem, oni założyli ten kościół w Rzymie, udali się tam. Oczywiście chrześcijanie w Rzymie już funkcjonowali od połowy 40-50 roku pierwszego wieku. Po zesłaniu Ducha Świętego wiemy, że byli również ze stolicy Cesarstwa Rzymskiego chrześcijanie, którzy tam kościół założyli. Ale kiedy Piotr z Pawłem przybywają do Rzymie, oni nadają temu kościołowi w Rzymie apostolskiego charakteru. I tak jak źródła historyczne też to potwierdzają i Kościół katolicki wierzy, został wtedy w pierwszym wieku ustanowiony biskup w Rzymie. Następca Piotra. Mamy bardzo taki...
1: Ale to jeszcze nie był papież.
2: Właśnie,
1: jeżeli chodzi,
2: tak,
1: o nomenklaturę.
2: Jeszcze to nie był papież, bo tak jak ja w książce argumentowałem, ale to zaraz do tego przejdziemy, że mam już tego biskupa w Rzymie w pierwszym wieku, choć tutaj dodam taką ciekawostkę, są badania naukowe i wielka dyskusja w świecie nauki, czy tak naprawdę od początku był nie tyle papież, czyli który miał władzę nad całym kościołem, ale czy był ten zwierzchnik w Rzymie, taki biskup w kościele rzymskim, i wielu uczonych stwierdza, że nie było, że dopiero biskup w Rzymie na przykład pojawił się pod koniec II wieku, czy w połowie II wieku, a wcześniej kościół był w rzymski zarządzany kolegialnie wyłącznie. Czyli była grupa starszych, prezbiterów, i oni zarządzali kościołem, ale nie było biskupa monarchicznego w Rzymie. I taka jest bardzo, tak troszkę powiem, lansowana ta teoria, czyli że z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, no to nie mam biskupa w Rzymie od początku, ale z drugiej strony mamy świadectwa historyczne z drugiego już wieku, wspomnianego Ireneusza z Lyonu, który w Adversus Hereses, trzeciej księdze, trzecim rozdziale, drugi, trzeci werset, napisanej około 180 roku, mówi o kościele w Rzymie i mówi, że Piotr z Pawłem założyli ten największy apostolski kościół i tam została ustanowiona sukcesja apostolska. I mówi, kto jest następcą? Piotr, Linus, Anaklet, Klemens. Czyli mamy świadectwo historyczne poświadczające, że od początku byli ci biskupi w Rzymie i oni byli następcami apostołów. I nawet Ireneusz z Lyonu pięknie mówi też tutaj, że zachowany ten tekst jest po łacinie, no, pisał po grecku, o kościele rzymskim, że ten kościół, to trzeba pamiętać, świadectwo z II wieku, nie współczesne, nie średniowieczne, świadectwo z II wieku, gdzie Ireneusz mówi ad hanc enim ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam. Czyli z tym bowiem kościołem, czyli kościół rzymski, winien się zgadzać każdy kościół z powodu jego szczególnego zwierzchnictwa. To jest wszyscy zewsząd wierni. Czyli ten kościół w Rzymie ma szczególne zwierzchnictwo i wszyscy wierni na całym świecie muszą zgadzać się z biskupem Rzymu, z kościołem w Rzymie. I Ireneusz z Lyonu podaje tu sukcesję biskupów rzymskich. Więc biskupi w Rzymie byli od początku. Ale teraz pytanie, czy ci biskupi mieli świadomość odpowiedzialności jurysdykcyjnej za cały kościół? Czyli czy byli papieżami w pełnym tego słowa znaczeniu? Bo mogli być biskupem w Rzymie, ale czy byli też papieżem? I tutaj, tak jak ja w swojej...
1: Ale to Ireneusz twierdził, że tak.
2: Ireneusz z Lyonu twierdził, że oni byli od początku, czyli byli biskupami w Rzymie, no ale też przyznawał kościołowi rzymskiemu prymat, czyli szczególny autorytet, szczególną władzę, władzę nauczania wobec całego kościoła. Czyli jednym słowem to papiestwo, jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć, już było ukonstytuowane w pewnym sensie w II wieku. Ireneusz z Lyonu to podzielał i mówił, że nawet probierzem czy sprawdzianem ortodoksji prawdziwej wiary jest sukcesja apostolska biskupów rzymskich. To jest bardzo, to jest drugi wiek. Ale teraz rodzi się pytanie, no Ireneusz tak wierzył, ale kto był pierwszym papieżem z historycznego punktu widzenia, który już miał tą świadomość, że nie jestem tylko biskupem w Rzymie i odpowiada za tą wspólnotę w Rzymie jako biskup, albo ma władzę na przykład w Italii, tak zwana Italia Suburbicaria, środkowa i południowa Italia wraz z wyspami Korsyką, Sardynią, Sycylią, czy nawet jest patriarchą Zachodu, ale że jest papieżem, ma władzę również nad Wschodem. Nad Wschodem, Azja, Konstantynopol, etc. Kto był tym pierwszym biskupem Rzymu, który miał taką świadomość? Ja w swojej książce Od Piotra do Papieża, oblicze władzy papieskiej w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa, której gorąco zachęcam do jej lektury, ja w książce argumentuję, że tym pierwszym papieżem był Wiktor, koniec II wieku. Czyli ten biskup Rzymu, z pochodzenia Afrykańczyk, on miał świadomość już tej władzy, możemy powiedzieć tego auctoritas, czy tego potestas, nad całym kościołem. Więc to jest drugi już wiek, czyli w drugim wieku mamy instytucję wręcz papiestwa już. Czyli papiestwo tak naprawdę z biskupem Rzymu wywodzi się, no, pierwszy, drugi wiek od samych początków.
1: To jest fascynująca historia. A co wtedy się działo w Paryżu?
2: A
1: czy Paryż w ogóle istniał? Paryż istniał wtedy, w drugim wieku?
2: Jeszcze, czyli trzeba powiedzieć, że wtedy to były tereny Galii. Tereny Galii, to jest obecna Francja. No, chrześcijanie już mamy przecież Wien, Lyon, słynny list chrześcijan właśnie prześladowanych z Wien i Lyonu, wysłany w II wieku do biskupa Rzymu Eleuterosa, więc tam chrześcijaństwo już było, to wiemy o tym. Były metropolie, ale one były bardzo odległe od siebie i tak naprawdę trzeba było czasu, żeby ten kościół jakby organizacyjnie wzrastał. No ale za dużo o nim też nie wiemy. Za dużo o nim nie wiemy z tej racji chociażby, że wiele źródeł z pierwszego, drugiego, trzeciego wieku, a więc z okresu, gdzie chrześcijaństwo było prześladowane. Niekiedy niektórzy mówią, że obecnie chrześcijaństwo też jest prześladowane w różnych krajach, w szczególności na Bliskim Wschodzie, o czym się bardzo rzadko mówi, ale wtedy to chrześcijaństwo było prześladowane, że wyznawanie wiary w Chrystusa było równoznaczne z poniesieniem śmierci męczeńskiej, ze straceniem wszelkiej rangi społecznej. I wtedy właśnie ci chrześcijanie w II wieku, którzy byli prześladowani na tych terenach, oni odwoływali się o pomoc do biskupa Rzymu. I to chrześcijaństwo dzięki tej relacji Rzym-Galia, a potem Rzym i Francja w drugim tysiącleciu, Kościół Rzymski i Francja, no dzięki temu można powiedzieć, że ta najstarsza córa Kościoła wzrastała w Chrystusie i w tej relacji z papieżem.
1: No i Leon XIV przyjechał do Paryża, jest w Paryżu w katedrze Notre Dame. Nie, teraz tak, no, jest w stanie szporach w katedrze Notre Dame. No to ja też zachęcam bardzo serdecznie do lektury tej książki, pan Paweł Głowacki, Od Piotra do Papieża, no bo to są te fundamenty, to jest, z tych fundamentów wszystko wyrosło i no, zmieniało się. No, historia w ogóle relacji między Francją a Kościołem, teraz powiedzmy Francją, nie Frankami, no to jest w ogóle no, gigantyczna. Pan Paweł się zajmuje starymi czasami i mieliśmy zaszczyt i przyjemność z panem porozmawiać na ten temat, za co bardzo dziękuję i już.
2: Ja też bardzo dziękuję za tę rozmowę, w ogóle za zaproszenie, że mogliśmy troszkę słuchaczom naświetlić starych, dawnych, tego antiquitas, tych starych
1: czasów.
2: No
1: tak, bo to nie jest tak, że to się znikąd bierze przecież.
2: No oczywiście.
1: To wszystko się skądś bierze i to wszystko ma znaczenie.
2: No nawet pojęcie biskup brzmi jako następca Piotra. No wszyscy mówią, następca Piotra przybył do Francji. No to, ale skąd się to wzięło, że on jest następcą tego Piotra? Że niektórzy mówią, on jest Piotrem naszych czasów. Każdy biskup Rzymu jest Piotrem naszych czasów, że apostoł Piotr, postać historyczna z pierwszego wieku, jest wręcz mistycznie obecny w każdorazowym biskupie Rzymu, w jego autorytecie, w jego władzy, którą on sprawuje. Czyli patrząc na Leona XIV, powinniśmy widzieć odbicie Piotra, apostoła.
1: No ja widzę i niech ten, niech jego postać odmieni oblicze tamtej ziemi.
2: O, piękne, tak.
1: Może się uda.
2: Tak, nawiązanie.
1: No,
2: polski komunistyczny. Bo
1: jakby też DNA każdego katolika i chrześcijanina jest optymizm, to tak jak święty Augustyn, tak? Uczcie się ludzie tańczyć, bo aniołowie nie będą wiedzieli, co z wami później robić.
2: Tak.
1: Także to niech będzie może puenta. Bardzo panu dziękuję, panie Pawle.
3: A może w ogóle także w DNA każdego, nie tylko katolika. Ale to pomyślmy, żegnamy się uśmiechem. Bardzo dziękujemy.
0: A my śledzimy cały czas to, co dzieje się w Paryżu. Przypominamy, że papież Leon XIV jest od dzisiaj we Francji na czterodniowej wizycie. Trwają nieszpory w katedrze Notre Dame. My będziemy też śledzić to, co będzie się działo pod Stade de France, a w zasadzie to, co dzieje się. Niedługo będziemy łączyć się z Mikołajem Murkocińskim, który w tej chwili przemieszcza się z centrum Paryża właśnie pod ten stadion pod Paryżem, gdzie dzisiaj wielkie czuwanie z młodzieżą w liczbie 80 tysięcy, także całkiem też spora sprawa. Zanim rozpocznie się czuwanie, będzie taka część artystyczna. Wystąpi m.in. piosenkarka Monroe, która jest taką francuską, amerykańską piosenkarką, reprezentowała na ostatniej Eurowizji właśnie Francję. Posłuchajmy hitu, z którym wówczas wystąpiła.

0: To była Monroe z utworem Regard, utworem, z którym pojawiła się na ostatniej Eurowizji, a dziś pojawi się na Stade de France przed samym czuwaniem z papieżem Leonem XIV. To czuwanie rozpocznie się za około półtorej godziny, a przy telefonie jest Letycja Dumoupil, polko-francuska mieszkająca na co dzień w Paryżu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dziękuję bardzo.
0: W zasadzie cześć, bo możemy spokojnie mówić sobie na ty. Jutro będziesz wolontariuszką podczas drugiego dnia wizyty papieża. Z czym to się wiąże? Co możesz nam zdradzić?
1: Tak, dokładnie. Jutro będę jedną wśród 15 tysięcy wolontariuszy, którzy są zmobilizowani na przyjście papieża właśnie w ten weekend. I będę obecna przy rozdawaniu Eucharystii. Więc będę odpowiedzialna po pierwsze za to, żeby aleja centralna, przez którą papież przejedzie od placu Charles de Gaulle aż do Place de la Concorde, gdzie będzie ołtarz. Będę odpowiedzialna za to, łącznie z innymi wolontariuszami, żeby papież mógł swobodnie przejechać przez tą aleję centralną. A potem w momencie Eucharystii będę trzymała po prostu parasol, żeby każdy punkt Eucharystii był widoczny przy każdym księdzu. Więc tak. I jest to związane z tym, że byłam obecna też na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie i w Krakowie i były to bardzo mocne momenty pod względem duchowym i właśnie z otoczonym dużą ilością młodzieży, więc bardzo chciałam wziąć udział też w tym symbolicznym momencie jutro.
0: Jutro Paryż spodziewa się, czy też media spodziewają się, że będzie około 600 tysięcy osób obecnych podczas tej mszy. Ty jako osoba mieszkająca we Francji już od wielu, wielu lat, pamiętasz takie wydarzenie na tę skalę, jeśli chodzi o ten świat duchowo-religijny?
1: Na tę skalę nie. I właśnie czytałam, że ostatni raz papież był obecny w Paryżu przy takiej dużej mobilizacji 18 lat temu, więc rzeczywiście będzie to bardzo duża msza i jeszcze nigdy chyba nie było aż tak dużej mszy zorganizowanej, przynajmniej od 18 lat, więc rzeczywiście będzie to bardzo mocny, silny moment i bardzo widzę, że bardzo dużo osób szuka miejsca, więc gdyby ilości miejsc były nieskończone, to myślę, że byłoby nas jeszcze więcej, ale rzeczywiście świadczy to o dużej mobilizacji i o też dużym nawrocie do wiary, o którym nawet papież chyba mówił dzisiaj rano, kiedy wylądował w Paryżu.
2: Mnie też interesuje, dzień dobry, taka twoja własna motywacja i ta myśl serca, dlaczego się w ogóle angażować w takie, nazwijmy to, wydarzenia i czym to jest dyktowane?
1: Myślę, że właśnie podczas właśnie Światowych Dni Młodzieży i też, przepraszam, jak papież Franciszek przyleciał do Marsylii parę lat temu, gdzie też byłam zresztą wolontariuszką, ale nie podczas mszy, ale raczej przy innych wydarzeniach przed i po mszy, to były to właśnie bardzo silne momenty i uważam, że jak jest taka duża mobilizacja wiernych albo właśnie bardziej precyzyjnie młodzieży przy przyjeździe papieżu, to uważam, że coś jeszcze bardziej specjalnego się dzieje pod względem wiary i rzeczywiście bardzo pozytywnie to przeżyłam podczas tych różnych okazji i jak się dowiedziałam, że papież przyjedzie do Paryża i naprawdę mieszkam, mam szczęście mieszkać niedaleko miejsca, gdzie będzie obecny, to nawet nie zadałam sobie pytania, czy być obecna, czy nie. Było to dla mnie oczywistością, więc jestem bardzo szczęśliwa, że udało się zapisać mi nie tylko na mszę, ale właśnie jako wolontariuszka i wziąć w tym aktywny udział w miarę oczywiście moich możliwości, więc uważam, że będzie to na pewno bardzo, bardzo specjalny moment.
0: A jak ten temat rozchodzi się właśnie wśród młodych ludzi w Paryżu? Czy był to temat dyskusyjny? Czy rozmawiało się o tej wizycie? Czy wiele osób znasz, które z samego Paryża, które w tej wizycie uczestniczą? No bo wiemy o bardzo wielu też przyjezdnych z różnych regionów Francji. Ale czy Paryżanie, sami młodzi, też się wybierają na jutrzejszą mszę.
1: Tak, mam dużo, dużo znajomych i rodziny, którzy się mobilizują, żeby być jutro na mszy i właśnie, jak mówiłeś, nie tylko z Paryża, ale też z innych miejsc we Francji. Znam też osoby, które przyjeżdżają z południa Francji, bo biorą udział w chórze, który jutro będzie miał miejsce i chyba będzie 1500 chórzystów na mszy, więc bardzo dużo. I rzeczywiście dużo się mówi o tej mszy i o tym przyjeździe papieskim, który chyba został ogłoszony w ogóle niedawno temu, chyba tylko 4 miesiące temu. I organizacja na ten przyjazd została zrobiona w sposób dość błyskawiczny, więc była właśnie duża mobilizacja, żeby znaleźć wolontariuszy, żeby właśnie wzięli udział w jutrzejszym dniu. Ja nie byłam zmobilizowana przez 4 ostatnie miesiące w wszystkich detalach. Raczej właśnie biorę udział tylko punktowo jutro, ale wiem, że bardzo dużo osób pracuje i nawet są osoby, które zrezygnowały z ich codziennej pracy, żeby właśnie przez te 4 miesiące się poświęcić na w pełni w organizacji przyjazdu papieża, więc rzeczywiście jest to duży temat i bardzo właśnie mobilizujący i pełen radości i nadziei.
0: Laetitia de Maupeou była naszym gościem naszego specjalnego programu. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I miłego i wiele sił na jutro życzymy, bo na pewno to będzie też wymagające i pewnie wielogodzinna praca. My tymczasem za moment usłyszymy serwis watykański, a chwilę później przeniesiemy się do Mikołaja Murkocińskiego, który czeka na nas już pod Stade de France.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Leon XIV rozpoczął wizytę we Francji i jadę głosić pokój Chrystusa, zapowiedział w podróży. Podczas spotkania w Pałacu Elizejskim papież mówił o tym, czym jest powołanie dzisiejszej Francji. Z kolei w siedzibie UNESCO Ojciec Święty zaproponował antropologiczną refleksję na temat tego, co znaczy być człowiekiem. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Francja po raz 13 gości Ojca Świętego. Leon XIV rozpoczął dziś swoją 4-dniową wizytę, podczas której odwiedzi kolejno Paryż i Saint-Denis, Lourdes, Metz oraz światową siedzibę UNESCO. Na pokładzie samolotu podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, jaki cel towarzyszy jego podróży.
5: Przede wszystkim jadę do Francji, podobnie jak do każdej innej części świata, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, aby głosić pokój Chrystusa na całym świecie. To przesłanie, jak wszyscy wiemy, jest w tym momencie bardzo ważne.
4: Przybycie Leona XIV ogłosił mieszkańcom Paryża dźwięk kilkuset kościelnych dzwonów, które przez 7 minut biły ze wszystkich dzwonnic w stolicy, ogłaszając przylot papieża. Na płycie lotniska Ojca Świętego powitał prezydent Emmanuel Macron wraz z małżonką oraz nuncjusz apostolski we Francji arcybiskup Celestino Migliore. Po oficjalnym powitaniu papież wraz z głową państwa udał się do Pałacu Elizejskiego, gdzie odbył z nim prywatną kilkudziesięciominutową rozmowę. Pierwsze przemówienie Leon XIV skierował tradycyjnie do przedstawicieli władz i dyplomatów, z którymi spotkał się w Pałacu Elizejskim. Wygłosił je w całości w języku francuskim i powracał w nim do wielowiekowych zasług Francji dla krzewienia wiary, nauki, kultury i multilateralnych relacji. Podkreślał, że także dziś są one zadaniem tego kraju i powinny służyć temu, aby świat miał życie.
5: Powołaniem Francji jest pozostać niestrudzonym budowniczym pokoju i multilateralizmu, zwłaszcza w naszej drogiej Europie. Oby Francja, wierna swoim wartościom, wytyczała drogę pokoju nieuzbrojonego i rozbrajającego oraz odpowiedzialnie wnosiła swój niezastąpiony wkład w dzieło pokoju. Niech wasza wolność nieustannie wzrasta w trosce o dobro wspólne. Niech wasze braterstwo obejmuje całą ludzkość. Równość zaś, do której dążycie, niech zawsze opiera się na fundamentach sprawiedliwości i miłości, nie zacierając różnicy między ludźmi, lecz sprawiając, by harmonijnie przynosiły one owoce dla dobra całego społeczeństwa.
4: Z kolei po południu Leon XIV udał się do siedziby UNESCO jako drugi papież w historii. Zwracając się do międzynarodowego gremium, przypomniał pierwszą wizytę, którą odbył tam Jan Paweł II, a także zaproponował m.in. obszerną refleksję antropologiczną na temat tego, co znaczy być człowiekiem.
5: Być człowiekiem oznacza zatem odpowiedzialność wobec historii. Człowiek jest istotą, która wzrasta, uczy się i pracuje, posługując się zarówno rękami, jak i umysłem. Swoją pracą może uprawiać ziemię albo ją oszpecać, tworzyć dzieła sztuki albo je niszczyć. W tym szczególnym momencie dziejów musimy uznać, że najstraszliwszym spośród dzieł człowieka jest wojna, ponieważ w niej sama nauka zostaje oddana na służbę nieludzkiej woli niszczenia i zabijania.
4: W dzisiejszym programie papieskiej wizyty w Paryżu są też nieszpory w katedrze Notre Dame oraz czuwanie z udziałem młodzieży na stadionie Stade de France.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Reklama.
7: Gen Wolności.
8: Młodzież w walce z komuną.
9: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
10: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18.
11: Scena Stygmat w Warszawie.
12: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
13: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
6: Po reklamie.
14: Radio Wnet. Więcej niż radio.
2: Godzina 18.04, program specjalny trwa, specjalny poświęcony pielgrzymce papieża Leona XIV do Paryża. Gdzie jest Mikołaj Murkociński, z którym możemy się połączyć, a gdzie jest dokładnie Mikołaju?
15: Tak, dzień dobry ponownie. Jestem pod stadioniem w Saint-Denis. Tutaj dojechałem i znów dookoła ten tłum, o którym mówię w zasadzie od początku naszej audycji, ale teraz już tłum zdecydowanie młodych ludzi, którzy zmierzają tłumnie na spotkanie z papieżem, które rozpocznie się o godzinie 19.30. Dojazd tutaj był bardzo skomplikowany. Mogli Państwo śledzić część mojego długiego spaceru po ulicach Paryża. Początkowo po lewej stronie Sekwany, później udało mi się przejść na drugi brzeg Pont des Arts i pod Louvrem i później ulicą Rivoli dojść do wielkiej stacji Le Halle, gdzie wsiadłem w bardzo, bardzo, bardzo zatłoczony pociąg podmiejski RER B. Jeżeli Państwo kiedyś odwiedzili Paryż, jeżeli Państwo kiedyś lądowali na lotnisku Charles de Gaulle, no to to jest właśnie to metro, które wiezie Państwa do Paryża. I taką miałem refleksję. Przyznam szczerze, że w tym wagonie, w którym jechałem, który był potwornie zatłoczony i potwornie gorący, krzyżowały się dwie różne Francje. Z jednej strony właśnie ci ludzie, którzy zmierzali na to spotkanie z papieżem, a z drugiej strony ci ludzie, którzy wracali z pracy w Paryżu do tych różnych podmiejskich miejscowości. I to taka frapująca, rzeczywiście bardzo frapujące wrażenie. No tak, to takie wrażenie, być może dlatego, że kiedyś także bardzo często tym pociągiem podróżowałem. Ale tak jak wspomniałem, udało mi się wysiąść w Saint-Denis i ten tłum, który tutaj przechodzi i patrzy na mnie i się zastanawiają tutaj młodzi ludzie, na kogo padnie, kogo zapytam i być może właśnie tutaj zapytam ludzi z Bretanii. Przeciskam. Bonjour, nous sommes en direct, Radio Polonaise.
16: Bonjour.
15: Donc, vous venez d'où?
16: Dagnères-sur-Seine.
15: Dagnères-sur-Seine. Et vous êtes en route pour?
16: Le Stade de France, pour voir le pape.
15: D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il vous inspire, le pape? Pourquoi vous voulez être avec lui ce soir?
16: Parce que c'est un icône dans la vie des jeunes.
17: Il inspire la paix.
16: Il inspire la paix, l'amour pour Dieu. Et c'est trop beau de le voir vrai.
15: D'accord. Est-ce que, si tu le compares au pape François?
17: Il est plus proche avec les jeunes pour moi.
16: Oui, okay. Il fait IR jeunesse dans la jeunesse mondiale et internationale.
15: D'accord, très bien, merci beaucoup.
16: Merci.
15: Et to, proszę Państwa, były dziewczyny, które w teraz biegną i krzyczą do swoich kolegów, którzy poszli już do przodu, że właśnie udzieliły wywiadu Radiu z Polski, ale dziewczyny z Anières-sur-Seine, które powiedziały, że tutaj chcą spędzić ten czas, ten wieczór z papieżem Leonem XIV, ponieważ jest to papież, który ma bardzo przekonujący przekaz o pokoju. I zapytałem także właśnie, jeżeli miałyby porównać go z papieżem Franciszkiem, to powiedziały, że wydaje im się, że papież Leon jest zdecydowanie bliższy młodzieży. Co, przyznam szczerze, troszeczkę mnie zaskoczyło, dlatego że no, papież Franciszek właśnie był raczej znany z takiej bezpośredniości kontaktu. Tak, to już nie pierwszy raz coś takiego słyszę. To może jeszcze jedna próba, proszę Państwa. Może w takim razie podejdę do tego młodego człowieka. Bonjour, nous sommes en direct, une radio polonaise. Donc vous êtes là pour le pape?
6: Oui, c'est ça, pour la veillée du pape, oui.
15: Donc pourquoi vous voulez passer cette soirée avec le pape Léon XIV?
6: Bah, parce que déjà c'est un événement qui est potentiellement rare et du coup on ne vivra pas ça très souvent. Et c'est un moment de spiritualité très intense et à vivre avec autant de monde, donc c'est un bel événement à vivre, quoi.
15: D'accord. Vous serez là demain pour la messe?
6: Oui, je pense aussi, oui.
15: D'accord, très bien, merci. No i tutaj zaczepiłem jednego młodego człowieka, który powiedział, że chce tutaj być, ponieważ jest to bardzo ważne wydarzenie i potwierdził również, że jutro będzie także obecny na Wielkiej Mszy Świętej, która, przypomnę, będzie odprawiana przez papieża Leona XIV o godzinie 15 na placu Concorde oraz na polach elizejskich. I tak, proszę
0: Powiedzmy
15: Państwa.
0: Powiedzmy może jeszcze o tym, jaka jest teraz marszruta? Czy ty jesteś pod już bramkami tego stadionu, czy ludzie już do niego wchodzą, czy widzisz, ile jest tych ludzi, czy się już wszyscy zgromadzili w środku? No właśnie.
15: Ludzi jest bardzo dużo. Jestem tutaj na takiej szerokiej alei, która prowadzi ze stacji metra, ze stacji kolejowej do stadionu. I tu jest naprawdę, proszę Państwa, nieustający potok ludzi, młodych ludzi, różnych kultur, to też chciałbym podkreślić. Na przykład ten człowiek, z którym rozmawiałem przed chwilą, ten młody chłopak, wyraźnie innej kultury, ale tutaj również jest obecny ksiądz, więc może zapytam po prostu księdza, bo to... Bonjour, nous sommes en direct pour une radio polonaise. Mon père, deux mots, votre réaction sur la visite du pape, pourquoi vous êtes là aujourd'hui?
8: Bah écoutez, je viens pour accompagner une délégation de sportifs de haut niveau, pour vivre ce moment au Stade de France. Et la venue du pape est pour nous une grande joie. C'est vrai que depuis ce matin, on sent l'effervescence qui monte à Paris. Et je pense que vivre cette veillée avec les jeunes, et notamment avec des sportifs, là, je pense que c'est la joie qui continue et qui va monter jusqu'à la fin du voyage du pape en France.
15: Vous venez ici de Paris?
8: Oui, de Paris, exactement.
15: D'accord. Très bien, merci mon père. No i to, proszę Państwa, z kolei ksiądz czarnoskóry, który tutaj w Paryżu posługuje i który jest tutaj z grupą młodych i dla którego to również będzie wielkie przeżycie. To tak, przepraszam, przerwałem swój wywód, ale tak, jesteśmy na takiej alei, która prowadzi do bramek i tutaj pod tymi bramkami już bardzo duży tłum, a to również dlatego, że jest kontrola bezpieczeństwa, jest również kontrola wejściówek, ponieważ przypomnę tylko, że aby uczestniczyć w tym wydarzeniu trzeba było się zapisać, w związku z czym te wejściówki trzeba okazać. 80 tysięcy osób się zapisało, zresztą te wejściówki rozeszły się w ciągu zaledwie kilku godzin, także trzeba było jeszcze później sprawdzać, bo niektórzy mieli brać dublety. No w każdym razie ogromne zainteresowanie, które naprawdę tutaj widzę. To jest całkiem niezwykłe.
2: I to, co też na pewno czuć, jak się tego słucha, to taka radość płynąca. Myślę, że jakoś człowiek się sam uśmiecha, bo poza tym, że to słychać z tych słów ludzi, których zagadujesz, to jakiś taki, zdaje mi się, że sam jesteś w takim nastroju. Może uda się także zagadać jakichś Polaków, to zawsze cieszy serce, jak słyszy człowiek swój język. Myślę, że słuchacze także byliby zadowoleni, ale to mamy jeszcze dużo czasu dzisiaj przed sobą, dopiero godzina 18:12, a do 22:00 zapewne z Państwem dzisiaj będziemy.
15: Tak jest i rzeczywiście jest tutaj wielka radość i to można wyczuć. Ja tutaj mówię do Państwa, Państwo nie widzą tych tłumów, ale jestem zwrócony jakby twarzą do właśnie tych nadchodzących ludzi i wszyscy się do mnie uśmiechają, wszyscy patrzą z zaciekawieniem, co to za radio. Przyznam szczerze, że poza mną nie ma tu żadnych dziennikarzy, co mnie też zastanawia, ale jest tak, zainteresowanie, nawet tutaj jakieś okrzyki. Więc tak, no i ta pogoda na pewno, proszę Państwa, dodaje całego klimatu i też sprawia, że tu ludzie naprawdę przychodzą. Ale jeszcze może tylko dodam, mówiłem Państwu o tej swojej drodze tutaj do Saint-Denis, to rzeczywiście to, co mówił Cyprien Viet, ten dziennikarz, z którym Józef zrobił wywiad, że tutaj w Paryżu niespecjalnie czuć tę atmosferę, jaką to można było czuć na przykład w czasie pielgrzymki Leona XIV do Hiszpanii, to muszę też potwierdzić, że to nie tylko rano, bo powiedziałem już o tym, ale że jak później przechodziłem tymi ulicami w stronę stacji Le Halle, no to rzeczywiście było znacznie mniej papiesko, byli turyści, mnóstwo turystów, no bo turystyka nie zwalnia z tej okazji i po prostu życie się w innych dzielnicach toczy. No i może jeszcze taka jeszcze tutaj anegdotka, że przed chwilą spotkałem znajomą, która tutaj zmierza także na to spotkanie, być może uda się ją później odnaleźć i no i jakiś komentarz zobaczymy.
0: Z kolei ja dostałem zdjęcie od znajomej, która śpiewa dzisiaj będzie w chórze na tym stadionie i widzę, że płyta jeszcze jest taka dość pusta. Chociaż może po prostu jest to zdjęcie z wcześniej, ja dopiero teraz je przysłała. Natomiast za każdym razem, kiedy mówisz, że do kogoś podejdziesz, to mówisz, a dobrze, to podejdę do ludzi z Bretanii, albo do ludzi z kąś tam, albo z innego regionu. Czy to jest tak, że rzeczywiście wszyscy ci pielgrzymi spoza Paryża mają jakieś znaki rozpoznawcze, jakieś flagi, jakieś szaliki?
15: Tak, nie wszyscy, ale mają. Bardzo wiele osób ma flagę. Teraz widzę w ogóle flagę portugalską.
2: I śpiewy słychać.
15: Słychać, tak jest, to idzie jakaś grupa również z jakimiś proporczykami, nie wiem, przyznam szczerze, być może to jest jakieś stowarzyszenie, bo tych stowarzyszeń i organizacji zrzeszających młodych katolików jest we Francji bardzo dużo, ale tak, jest bardzo wiele osób, które się chwalą. No oczywiście są pewne regiony, które to pokazują bardziej niż inne, na przykład Bretania, no to tutaj Brytończycy, oni zawsze bardzo chętnie podkreślają swoją odrębność, ale tak samo Alzacja, tutaj także tutaj ta chęć pokazania swojej odrębności i tożsamości jest większa niż w innych przypadkach. No ale tak, bardzo dużo kolorów, bardzo dużo flag również innych krajów, Portugalii, Egiptu, Libanu, bardzo różnorodne tutaj, bardzo różnorodna publika będzie dzisiaj na stadionie Saint-Denis.
0: Czy wiadomo, który dokładnie papież przyjeżdża na stadion?
15: Pewno. Według programu całe wydarzenie ma się rozpocząć o godzinie 19:30, to wtedy właśnie papież już będzie obecny, natomiast całość, powiedzmy, wprowadzenie do tego spotkania, ono bodajże o 18:30 się rozpocznie, więc w gruncie rzeczy już całkiem niedługo. Dzisiaj w serwisie międzynarodowym mogli Państwo usłyszeć głos biskupa diecezji Saint-Denis, który wypowiadał się na falach radia RTL i który mówił o tym, że no właśnie czuje ciśnienie tak zwane, dlatego że on będzie tutaj wprowadzał papieża Leona XIV, on będzie rozpoczynał to całe spotkanie. I także to też ciekawe. O, proszę Państwa, tutaj przepraszam. Vous êtes du Liban, n'est-ce pas?
11: Oui, c'est ça.
15: Alors, le pape Léon, il a visité le Liban en décembre dernier.
11: C'est ça.
15: J'y étais d'ailleurs.
11: Ah ouais? Ah bon?
15: Donc maintenant, bon, vous êtes Libanais, quand vous regardez un petit peu les fruits de ce voyage du pape au Liban, qu'est-ce que vous pouvez vous dire?
11: Il a ramené la paix au Liban, il a unifié le pays, il a unifié tous les chrétiens au Liban. Voilà.
15: Et aujourd'hui, selon vous, le Liban, de quoi a besoin le Liban aujourd'hui.
2: Et tutaj nastała...
11: Je pense qu'il a besoin de, d'éveiller le peuple pour qu'il soit en paix et que la situation avec la Palestine et l'Israël cesse une fois pour toutes.
15: Merci beaucoup. I to, proszę Państwa, był głos z Libanu. Nie wiem, czy mnie było słychać. Słyszałem Gosię Kleszczy, która mówiła,
2: na moment,
15: że coś
2: na moment
15: przerywało.
2: Zniknąłeś, ale wróciłeś. Wróciłeś, więc bardzo chętnie teraz wysłuchamy, o czym ci powiedział ten młody człowiek. Myślę,
15: tak jest,
2: że młody.
15: Młody człowiek, bardzo młody nawet człowiek, którego zapytałem, który, no, że tak powiem, sam się prosił o to, aby go zapytać, aby mu zadać pytania. Zapytałem go o owoce tej pielgrzymki papieża Leona XIV do Libanu. To pielgrzymka, którą odbył Ojciec Święty w grudniu zeszłego roku. My również tam byliśmy. No, powiedział, że udało mu się zjednoczyć wszystkich chrześcijan libańskich, co też jest bardzo ciekawe, dlatego że ja chyba jeszcze czegoś takiego nie słyszałem, jeżeli chodzi o te komentarze tej pielgrzymki papieża Leona XIV do Libanu, bo rzeczywiście w Libanie tych, jak wiemy, denominacji chrześcijańskich jest bardzo, bardzo dużo i no tak, często raczej wyznawcy jednej czy drugiej denominacji specjalnie za sobą nie przepadają. Ale zapytałem również, co dzisiaj może jeszcze Leon XIV zrobić dla Libanu. No i tutaj młody człowiek powiedział, że no przede wszystkim o to, aby nagłośnić to, co dzieje się w południowym Libanie, aby wzywać nieustannie do pokoju, no bo wiemy, co dzieje się teraz. Izrael, który obecny jest w południowej części Libanu, i ogromne zniszczenia na tym obszarze, no i miejscowości chrześcijańskie także, które tam są obecne i które w zasadzie cały czas znajdują się w stanie oblężenia. Więc tak, takie, proszę Państwa, akcenty, a tłum wcale tutaj w Saint dni nie żednie.
0: Cały czas tak samo wiele osób. Ciekaw jestem, czy jak oceniasz, jako osoba, która też no, za papieżem Leonem już trochę jeździła do tej pory, jak oceniasz ten pierwszy dzień pielgrzymki papieskiej do Francji od takiej organizacyjnej strony, jako dziennikarz?
15: Organizacyjnie myślę, że jest bardzo satysfakcjonująco, może tak to ujmę, chociaż zupełnie inaczej niż na przykład w przypadku Algierii. No, jesteśmy w zupełnie innym kontekście. To też trzeba podkreślić, że każda ta pielgrzymka to zupełnie inny kontekst. Liban, no to kraj w zasadzie w nieustannym stanie wojny, kraj niezwykle różnorodny, kraj, który był niezwykle zaszczycony tym przyjazdem Franciszka Leona XIV, i to też było widać w sposobie, w jaki Leon XIV został przywitany, ale też w Libanie, jak to w Libanie chciałoby się powiedzieć, wielki no, bałagan, powiedzmy, także w zasadzie czy ktoś był akredytowany, czy nie, to można było wykonywać swoją pracę. Algieria z kolei też zupełnie inny przypadek, kraj, w którym nie ma w ogóle w zasadzie chrześcijan, tam wspólnota chrześcijańska to zaledwie kilka tysięcy ludzi, ale kraj także, który, no, w którym rządzi reżim bardzo raczej policyjny, byśmy powiedzieli. No i tam z kolei bardzo dobra organizacja w takim sensie, że po prostu dziennikarzom nie było nawet wolno specjalnie wychodzić z hotelu, przynajmniej za obecności papieża Leona. No a tutaj Francja, tutaj Paryż to zupełnie jeszcze coś innego. Paryż, miasto, które jest przyzwyczajone w sumie do organizowania wielkich wydarzeń, i to widać, to wszędzie jest podkreślane, że ta operacja logistyczna, że w sumie to jest coś, co w Paryżu się robi zawsze, dlatego no chociażby, że no występują takie gwiazdy jak Céline Dion, prawda, w ostatnim czasie, czy też jest już to doświadczenie z czasów olimpiady z roku 2024. Tak więc organizacyjnie jest bardzo dobrze, proszę Państwa. A to, o czym mówił papież Leon XIV i co możemy odczytać? Myślę, że papież Leon XIV, tak jeszcze, żeby dopowiedzieć to przemówienie jego w Pałacu Elizejskim, myślę, że ono bardzo dobrze pokazuje jego styl, czyli dosadne słowa do władz państwowych, absolutne niepatyczkowanie się z jakimś tam, czy też absolutny brak jakiejś tam dyplomacji, tylko no właśnie tak jak dzisiaj usłyszeliśmy od papieża Leona ostrą krytykę wszelkich pomysłów zmierzających chociażby do ustanawiania eutanazji. Wiemy, że we Francji to prawo zostało przyjęte całkiem.

0: które dziś promieniuje na cały świat. To właśnie we Francji w XVI wieku rozkwitł humanizm, który dążył do zespolenia dziedzictwa grecko-rzymskiego z wiarą chrześcijańską. Po wybitnych myślicielach renesansu, a następnie w wielkim stuleciu przyszli przedstawiciele oświecenia, a Francja wniosła wówczas w dzieje świata prawdziwe osiągnięcia.
1: Tak mówił Leon XIV w Pałacu Elizejskim. Dzisiaj po godzinie 11 miał tam spotkanie twarz o twarz z Emmanuelem Macronem, prezydentem Republiki Francuskiej. Później obie głowy państw miały swoje wystąpienia przed zgromadzonymi. Papież Leon XIV od tamtego czasu był już w siedzibie UNESCO w Paryżu, objechał miasto swoim papa mobile, później odprawił nieszpory, modlił się wraz z wiernymi w katedrze Notre Dame, a za niedługo będzie zapewne zmierzał już na Stade de France, czyli tam, gdzie jest obecnie Mikołaj Murkociński. Mikołaju.
2: Się nieco przemieścić troszkę bliżej stacji. Wyraźnie jeden sektor już został zapełniony. Porządkowy tutaj skierowały w inną stronę temu, który cały czas tutaj napiera ze strony stacji. Mówiłeś o Emmanuelu Macronie. Nie wiem, czy to może to jest dobry moment, żeby opowiedzieć troszeczkę o tym, że Emmanuel Macron być może odrobinę się obraził na Ojca Świętego przed rozpoczęciem tej pielgrzymki. O tym troszeczkę mówiłem w poranku w net. Mówiłem o tym, że w czasie przygotowań do tej wizyty, a czasu było bardzo mało, protokół Ojca Świętego Watykański ścierał się z protokołem francuskim, ponieważ no cóż, Francuzi tutaj chcieli.
3: I niestety straciliśmy łączenie z Mikołajem Murkocińskim. Myślę, że za chwilę powinniśmy wrócić, powinna się ustabilizować.
1: Tam jest tak dużo ludzi, że jest to
3: i
1: dość...
3: I tak się cieszymy, że się słyszymy tak dużo.
1: Cieszymy się, że Mikołaj tak dużo wnosi dla nas, dla państwa, jeśli chodzi o tę wizytę papieża, ale... To jest też dobry moment, żeby się poświęcić troszeczkę muzyce i posłuchać teraz czegoś ciekawego, a obiecałem państwu trochę muzyki organowej i to nie jest z byle powodu, ponieważ jutro podczas mszy nie tylko wielki ponad 1000-osobowy chór, ale też Karol Mosakowski. Karol Mosakowski, który jest polskim organistą, który pracuje w Paryżu. Jest on organistą głównym w kościele Saint-Sulpice, a zatem w jednym z takich bardziej wyjątkowych miejsc w Paryżu. I to jego właśnie poproszono o to, aby akompaniował jutro i przewodził właściwie muzycznie tej mszy na placu de la Concorde, tak, w Paryżu. Oczywiście nie będzie mógł grać na swoich codziennych organach, będzie musiał skorzystać ze sprzętu elektronicznego, ale niezależnie od tego na pewno muzyka ta będzie piękna, bo to bardzo utalentowany muzyk, który zresztą regularnie bywa w Warszawie i grywa koncerty Filharmonii Narodowej. Jak ktoś kiedyś będzie miał okazję, to gorąco do tego zachęcam. Posłuchamy dwóch ostatnich części koncertu na organy, smyczki i kotły Francisa Poulenca. Zapraszam, Karol Mosakowski i orkiestra NFM.

0: To były fragmenty z koncertu na organy, smyczki, kotły Francisa Poulenca, francuskiego kompozytora, a wykonanie tego, to akurat wykonanie, to był Karol Mosakowski, polski organista, który na co dzień gra w kościele Saint-Sulpice w Paryżu i jutro będzie również grał podczas tej wielkiej mszy na Place de la Concorde w Paryżu w obecności papieża Leona XIV. Zanim przeniesiemy się do Paryża, jeszcze tylko krótka informacja dla fanów sportu, a konkretnie siatkówki. Polska prowadzi ze Słowenią 2-0 w setach w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. W trzecim secie jest 14-14. To tak zupełnie na marginesie. Wracamy do Mikołaja Murkocińskiego.
1: Tak, mam nadzieję, że teraz już połączenie się ustabilizowało i cóż, to może zacznę tylko od tej muzyki, że dzisiaj po przeprowadzeniu jednego z wywiadów udałem się na pobliski Place de la Concorde, który już był otwarty i tam akurat trwały próby organisty i można było tak, że się wsłuchać, można było zobaczyć to podium, tę scenę, na której będzie odprawiana msza święta i tak, to tak nawiasem mówiąc. A ja, zanim przerwało, rozpocząłem wątek Emmanuela Macrona i jego tarć ze Stolicą Apostolską, bo ogólnie rzecz biorąc to warto wiedzieć, że Emmanuel Macron ma dość taki specyficzny stosunek z Watykanem, specyficzny, aż na pewno jest to wielkie zainteresowanie. Emmanuel Macron wielokrotnie odwiedzał Stolicę Apostolską, chyba 4 razy, tak mi coś świta. W każdym razie szczególnie często odwiedzał Stolicę Apostolską za pontyfikatu papieża Franciszka i nawet w pewnym momencie nawet pozwolił sobie na zwracanie się do niego per ty, co wywołało pewien taki zgrzyt, a przynajmniej niezrozumienie wśród wielu tych bardziej tradycyjnych katolików we Francji, ale także wśród w protokole w Watykanie. Emmanuel Macron, który także wielkie zainteresowanie wykazał podczas konklawe w zeszłym roku. Macron oczywiście był obecny na inauguracji pontyfikatu papieża Leona XIV, ale było również spotkanie, obiad Emmanuela Macrona w willi Bonaparte, gdzie mieści się ambasada Francji przy Watykanie. Było spotkanie z francuskimi kardynałami, co również zostało źle odebrane w Watykanie. No i tym razem teraz także Emmanuel Macron liczył na znacznie więcej kontaktu z Leonem XIV, ale Leon XIV specjalnie tym kontaktem zainteresowany nie był, ponieważ od początku zaznaczał, że jest to przede wszystkim pielgrzymka, jest to przede wszystkim podróż pasterska i dlatego też chciał jak najmniej tych spotkań, nie chciał w ogóle odebrać tej legii honorowej, nie chciał Gwardii Republikańskiej, nie chciał uroczystego przyjęcia na Placu Inwalidów i no cóż, to na pewno było pewne rozczarowanie dla prezydenta Francji, który dzisiaj przemawiał w obecności papieża Leona i druga taka okazja to będzie w Metz, tam również będzie przemawiał Emmanuel Macron i to będą tylko te dwa momenty, w których usłyszymy prezydenta, który na przykład liczył na to, że będzie mógł być obecny w katedrze Notre Dame i że będzie mógł on oprowadzić tych wszystkich, będzie mógł oprowadzić Leona XIV po katedrze i między innymi przedstawić mu tych, którzy mieli pewien wkład, wielki wkład w odbudowę tego budynku. No ale tutaj również Leon XIV odmówił takiego punktu, ponieważ tutaj również no, nie chciał specjalnie, aby to spotkanie w katedrze Notre Dame miało inny wymiar niż ten czysto religijny. I jeżeli mówimy o katedrze Notre Dame, to w sumie już taki drugi policzek ze strony papieża wymierzony Emmanuelowi Macronowi, ponieważ przypomnijmy, że Emmanuel Macron zaprosił papieża Franciszka na inaugurację katedry Notre Dame po odbudowie, po tym wielkim pożarze, no i papież Franciszek odmówił. Odmówił, ponieważ, jak mówiło jego otoczenie, nie chciał absolutnie brać udziału w uroczystości, w której brali udział na przykład bogaci sponsorzy tej odbudowy. Jak to się mówi tutaj we Francji, nie chciał brać udziału w niczym, co by miało taki charakter bling-bling. No, i jeżeli chodzi już tutaj o Emmanuela Macrona, żeby tutaj spuentować, to być może wyrazem tego rozczarowania jest to, że Emmanuela Macrona zabraknie jutro na mszy świętej o godzinie 15, że będzie on reprezentowany przez swoją żonę Brigitte.
0: Ale kwestia udziału w mszy świętej prezydenta Francji to jest czysto personalna jego decyzja, czy to wynika z kwestii, nie wiem, jakby nazwijmy to głowy laickiego państwa, której w związku z republikańskimi wartościami na przykład nie wypada brać udziału w takich obchodach?
1: No, to jest kwestia bardzo dyskusyjna we Francji. Sam Emmanuel Macron brał udział w mszach świętych, no chociażby w Watykanie, ale także tutaj we Francji, kiedy przyjechał papież Franciszek do Marsylii, odprawiał wielką mszę na stadionie Vélodrome.
0: W Marsylii. Papież Franciszek rzeczywiście dwukrotnie albo nawet trzykrotnie odwiedzał Francję, był w Strasburgu, był w Marsylii, a Mikołaj Murkociński jest w Saint-Denis przy Stade de France, gdzie za moment przyjedzie prawdopodobnie papież Leon XIV. Mówię prawdopodobnie, bo nie wiem, czy już jest w drodze tam. Mam taki podgląd na tę kolumnę policyjną, która przemierza teraz ulicę Paryża, ale nie najlepiej ten Paryż znam, albo nie na tyle dobrze, żeby wiedzieć, czy już jest to trasa, która wjedzie na przedmieścia stolicy Francji i właśnie do stadionu, który jest na mapie, czy też kolejnym punktem programu papieża Leona XIV. Mikołaj Murkociński gdzieś nam na moment zanikł, tak to czasami bywa, dlatego też my znów przeniesiemy się w sferę muzyczną i znów będzie to utwór z, nazwijmy to, dziedziny takiej muzyki klasycznej, muzyki churalnej. To będzie fragment z Cichej Mszy Gabriela Fauré. To jest tutaj też utwór, który został wybrany jako jeden z tych, które będą wykonywane jutro podczas mszy z udziałem papieża na Place de la Concorde. Posłuchajmy.

0: To był fragment z mszy, to był Kyrie z mszy, tak zwanej cichej mszy Gabriela Foreto. Kolejny francuski kompozytor, który się pojawia w dzisiejszej naszej audycji. Znów rzut okiem na nasz sportowy margines i zwycięstwo Polaków 3-0 nad Słoweńcami w półfinale Mistrzostw Europy w piłkę siatkową. Także czekamy na wynik drugiego półfinału. W tym drugim półfinale nomen omen Francja zagra z Finlandią. A we Francji, konkretnie w Saint-Denis, Mikołaj Murkociński. Wracamy do ciebie, Mikołaju.
1: Tak, zauważyłem, że jest pewna taka zależność. Gdy przyjeżdża kolejny pociąg z pielgrzymami, wówczas jest przeciążenie sieci i po prostu nasze połączenie zrywa. No to ja może w takim razie tylko już dokończę wątek, odpowiadając na twoje poprzednie pytanie, czy to Emmanuel Macron decyduje, czy iść na mszę świętą, czy też nie. Tak, to on decyduje. Oczywiście wówczas partie raczej lewicowe burzą się, że to jest pogwałcenie tej laickości francuskiej. Z kolei partie prawicowe temu przyklaskują. No tutaj może, prawda, też warto wspomnieć, że Emmanuel Macron sam jest absolwentem szkół jezuickich. To też trzeba mieć na względzie i być może dlatego też tak świetnie się dogadywał z papieżem Franciszkiem. Wspomniałem, że nadjechał kolejny pociąg. O, świetnie. Hello. Vous parlez en français?
2: Oui, un petit peu, mais pas beaucoup.
1: Ah, très bien. Nous sommes en direct. Vous êtes là...
2: Génial.
1: Vous êtes là pour quoi?
2: Pour voir les papes, Léon XIV.
1: Mais vous habitez ici en France ou vous êtes venu?
2: J'habitais à Luxembourg.
1: Au Luxembourg.
2: Au Luxembourg, mais je suis espagnol, de les îles Canaries.
1: Ah, des îles Canaries. Mais vous êtes venu spécialement pour voir le pape?
2: Oui, exactement.
1: Et Léon XIV, qu'est-ce qu'il vous inspire?
2: Ouais, on verra ce qu'il dit, mais oui, je suis très catholique et pour moi, le pape, c'est une figure très importante et principale et tous ses enseignements sont très valeureux.
1: Est-ce que vous serez demain à la messe du pape?
2: Oui, aussi.
1: D'accord. Très bien, merci beaucoup.
2: Merci.
1: I to, proszę Państwa, był głos z Hiszpanii. To był głos z Hiszpanii, ale pani mieszka w Luksemburgu, stąd też zna troszeczkę francuskiego i też z Luksemburga tutaj przyjechała do Paryża specjalnie po to, aby zobaczyć papieża. Papieża, który, jak powiedziała, jest dla niej ważny i oczywiście będzie także jutro obecna w namszy świętej. Idą kolejni wierni, idą kolejni młodzi. Wszyscy się patrzą. To jest taka loteria, proszę Państwa. Każdy się zastanawia, czy do niego podejdę, a ja się zastanawiam, do kogo podejść i może podejdę do tych, którzy mają jakąś taką flagę i zapytam, o co chodzi. Bonjour, nous sommes en direct, Radio Polonaise. Vous êtes qui, en fait?
3: Alors, moi, je suis Alexandra et je vous présente Sarah. On est toutes les deux catéchumènes. On se prépare pour le baptême. Ah, de la paroisse Saint-Sulpice.
1: D'accord, vous êtes catéchumènes, d'accord.
3: Oui, on prépare notre baptême.
1: D'accord. Et ça doit être très important pour vous aujourd'hui,
3: oui,
1: cette présence.
3: C'est vrai que je ne connais pas tout, vu que je découvre et que j'apprends encore plein de choses. Mais je suis tellement contente d'être avec mes frères et sœurs de la chrétienté ici. Ça va être incroyable. Un moment vraiment unique. Ouais.
4: Ouais. C'est très bien dit, c'est ma première fois, c'est un moment inédit de venir à cette veillée et je suis très très contente de pouvoir y participer.
1: Et qu'est-ce qui vous a décidé justement d'approfondir votre foi, de vous tourner vers la foi catholique?
3: Je pense que c'est la communauté. C'est vraiment, je me sentais très seule avec mon travail, je restais toujours au bureau, assise sur une chaise et je trouvais que ça manquait de sens dans ma vie. Et j'ai commencé à venir à la paroisse et là en fait ça a changé beaucoup de choses. L'amour, c'est vraiment, ça me remplit d'amour en fait et ça m'a vraiment changé.
1: Est-ce que je peux juste vous demander, vous avez quel âge?
3: J'ai 28 ans.
1: Très bien, merci beaucoup.
3: Merci, au revoir.
1: Au revoir. O, i to, proszę Państwa, była bardzo ciekawa rozmowa, ponieważ trafiłem właśnie na dwie dziewczyny, które przygotowują swój chrzest, a mają 28 lat. To jest to, o czym mówię, mówimy od początku tego dnia, że jest duże zainteresowanie, duży powrót, duże zainteresowanie Kościołem, wiarą katolicką. No i właśnie teraz mieliśmy tego przykład. Zapytałem, no przede wszystkim, co to oznacza ta tutaj obecność dla Aleksandry i jej koleżanki, no, że to jest ogromne wrażenie, że to pierwsze takie spotkanie z papieżem, że to jest to doświadczenie wspólnoty i tego ciepła. I zapytałem również, co nakłoniło Aleksandrę do tego, aby zainteresować się wiarą katolicką, aby zdecydować się na przygotowanie do Chrztu Świętego. Aleksandra powiedziała, że przede wszystkim to, co jej się spodobało, to, co ją nakłoniło do tego, aby właśnie zainteresować się wiarą katolicką, chrześcijańską, to ciepło wspólnoty, że to ta wspólnota, że to również ta miłość, którą ona odkryła w parafii Saint-Sulpice, w centrum Paryża, parafii, o której ty, Józku, mówiłeś przed chwilą, i że ona po prostu szukała jakiegoś sensu w swoim życiu i że ten sens odnalazła. Więc proszę Państwa, piękna historia. Tutaj chyba więcej też ludzi z parafii Saint-Sulpice zmierza cały czas na to wielkie wydarzenie na stadionie Saint-Denis, Stade de France, gdzie już, skąd już dobiegają różne odgłosy muzyki. Troszeczkę przypomina to odgłosy muzyki i różnych wydarzeń, które można usłyszeć ze Stadionu Narodowego czasami. Czyli można powiedzieć, że już oficjalnie to wydarzenie się rozpoczęło. 19:30. Wtedy ma tutaj się zjawić papież Leon XIV. My wiemy, że w ciągu dnia pewne takie opóźnienie powstało. Czy to będzie 19:30, to się okaże. Józku, czy jeszcze próbujemy z kimś? Czy jeszcze jeden głos?
0: Koniecznie. Jak najwięcej tych głosów. Ta ostatnia rozmowa rzeczywiście była bardzo, bardzo poruszająca. Także szukaj. A ja jeszcze tylko w tym czasie powiem, że właśnie papież, tak jak już wcześniej wspomniałem, jedzie, tylko nie jesteśmy pewni dokładnie skąd dokąd, natomiast na pewno jest w drodze i to możemy z całą pewnością Państwu powiedzieć. Nie wiem, czy Ty, Mikołaju, widziałeś, że powstała specjalna aplikacja mobilna na wizytę Leona XIV we Francji. To jest taka aplikacja, naprawdę całkiem nieźle zbudowana, gdzie są wszystkie programy wizyty, można sobie ten program zapisać w kalendarzu i godzina po godzinie widzieć, co też papież ma zamiar robić w Paryżu, w Lourdes i w Metz, zarówno dziś, jutro, jak i w niedzielę i poniedziałek, bo tyle ta wizyta trwa. Więc ciekawe. Fajnie, że coś takiego zrobili.
5: Ciekawe, przez kogo stworzona aplikacja. To się dowiemy.
1: Rzeczywiście to taka aplikacja jest i ogólnie rzecz biorąc ta strona internetowa, która powstała, ona jest bardzo, bym powiedział, udana, ale jeszcze taka ciekawa rzecz, skoro o tym mówimy, to także jeden wątek, który pojawił się w którejś z rozmów, już nie pamiętam której, że chyba z tymi harcerkami, to rozmowa, którą usłyszeliśmy w tym programie, że Kościół we Francji bardzo dobrze używa mediów społecznościowych i od kilku lat tutaj we Francji bardzo mocny jest ten fenomen, jak to się mówi, kato-influencerów. Oni są bardzo, bardzo, bardzo obecni w mediach społecznościowych. To są osoby świetne, to są osoby młode, to są bardzo też często księża i siostry zakonne. I no, mówi się o tym, że pod wieloma względami to właśnie oni doprowadzili do tego, że wzrosło wśród młodych zainteresowanie wiarą i powrotem do Kościoła. No dobrze, ale to może jeszcze jedna rozmowa. Bonjour, nous sommes en direct. Voilà. Maurice. Allez, Maurice. Voilà. Ben, nous sommes en direct, donc pas de choix. Radio Polonaise, bonjour. Donc,
6: bonjour,
1: Maurice.
6: Enchanté.
1: Donc, vous êtes de Paris?
6: Oui.
1: D'accord. Et donc, vous avez des drapeaux du Vatican aujourd'hui.
6: On vient de les acheter, oui, exactement.
1: Et pourquoi vous êtes là?
6: Pour voir le pape.
1: Et pourquoi vous voulez voir le
6: pape? Parce que c'est le souverain pontife, c'est le c'est le représentant de Dieu sur terre. Lorsque Jésus s'en est allé, où il a parlé à Simon-Pierre, il lui a dit, tu es cette pierre, sur cette pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et là, on vient voir le successeur de Pierre, légitime.
1: Et, mais est-ce que ce successeur-là, concrètement, est-ce que il signifie quelque chose de particulier pour vous, Léon XIV, son pontificat?
6: Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, je fais confiance au Seigneur. S'il est là, c'est peut-être la providence qui l'a mis là.
1: Vous serez là demain à 15h?
6: Certainement, avec toute la famille et les enfants également.
1: Parfait, merci. Bonne soirée.
6: Également.
1: I to, proszę Państwa, było spotkanie z panem Morrisem i jego znajomymi, którzy zmierzają ubrani w białe podkoszulki, mają dwie flagi w barwach watykańskich i na tej białej części można zobaczyć wizerunek papieża Leona, Viva Papa. I też kolejna ciekawa odpowiedź Morris, który mówi, że przyszedł dlatego, że chcę zobaczyć następcę świętego Piotra, że to jest przywódca wiary katolickiej, a jak wiadomo, Piotr jest tą skałą, na której jest zbudowany Kościół. Zapytałem, czy w takim razie ten konkretny następca Piotra coś ma jakieś szczególne znaczenie dla Morrisa. Morris powiedział, że no nie wie, ale że przyszedł się przekonać, no i jutro również będzie obecny na Polach Elizejskich. Tak, proszę Państwa, godzina 18.53, wreszcie trochę mniej ludzi, chociaż być może jeszcze przyjadą pociągi, jeszcze jacyś spóźnialcy się tutaj pojawią, jest coraz więcej, natomiast chyba mieszkańców po prostu Saint-Denis. Ja mówiłem Państwu o Saint-Denis jako takiej miejscowości podparyskiej, którą kojarzymy z migracją, którą kojarzymy właśnie z tą, żeby użyć terminologii Jean-Luc'a Mélenchona, nową Francją. Ale to też jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ rzeczywiście przez długi czas Saint-Denis było takim miejscem, taką miejscowością, gdzie ta ludność imigrancka się koncentrowała, ale już od kilku lat trwa przyspieszony proces gentryfikacji tego obszaru. Po prostu Paryż staje się za drogi i coraz więcej nawet tych bogatszych osób, mieszkańców Paryża, po prostu szuka mieszkania gdzieś poza, gdzieś niedaleko, właśnie tutaj między innymi w Saint-Denis, w miejscu, w którym się znajduje, są po prostu biurowce, więc to chyba nie tak sobie też należy wyobrażać te peryferia paryskie. Jest to jednak sprawa bardziej złożona. I cóż, Józku, nie wiem, może to jest dobry pomysł, żeby na chwilę oddać głos do studia przy krakowskim przedmieściu.
0: To jest, nie chcę mówić, że bardzo dobry pomysł, bo zdecydowanie wolałbym słuchać relacji z Paryża twoich, ale jeszcze na pewno będzie ku temu okazja, a my w takim razie z tego studia warszawskiego przenieśmy się znowu w sferę dźwięków i tym razem zagra nam Laura Pausini. To jest włoska piosenkarka i to nie jest wybór z przypadku. Jest to wybór podyktowany wyborami po prostu papieża Leona XIV, który podczas spotkania z Laurą Pausini w Watykanie w listopadzie 2025 roku powiedział jej, że lubi jej słuchać, że lubi jej muzykę i że bardzo tę muzykę, ten jej głos polubił podczas jej występów na festiwalu w Sanremo w 1993 roku, kiedy to właśnie ta piosenkarka wówczas młoda wygrała kategorię właśnie młodych wykonawców. No i tak to jest. Papież Leon też ma swoje muzyczne upodobania, nie tylko w muzyce klasycznej, ale także w muzyce popularnej. Laura Pausini, En Cambio, no, czyli akurat utwór w języku hiszpańskim, o ile się nie mylę.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Po reklamie.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.
4: Więcej niż radio, na pewno w takie dni specjalne. Wybiła godzina 19. Drodzy Państwo, zapraszamy na dalszą część programu specjalnego. 25 dzień września, szósta już pielgrzymka papieża Leona XIV do Paryża, o którym dzisiaj opowiadamy razem z Mikołajem Murkocińskim, który jest na miejscu, ale na miejscu także nasz kolejny gość, polecony przez Mikołaja Murkocińskiego, bo bardzo często panowie razem rozmawiają. Nataniel Garstecka, redaktor Wszystko, co najważniejsze. W Paryżu się urodził też. Dzień dobry, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
4: No i jak atmosfera, jak ulice Paryża, jak pan ocenia te już kilka godzin po przyjeździe papieża Leona?
5: Tutaj na ulicach Paryża, gdzie się znajduję, czuć tą atmosferę. Właśnie minęła mnie grupa młodych, którzy trzymali w jednej ręce flagę francuską, a w drugą flagę biało-żółtą. I czuć jednak entuzjazm wśród tej młodzieży, która przeżyła jednak coś, co od dawna, można powiedzieć, nie przeżyła. Przyrodziłem też obok katolickiej szkoły na Rue de la Pompe niedaleko i tak się było czuć wśród tej młodzieży, nawet 8, 9, 10-letniej, już nawet taki entuzjazm, taką atmosferę, można byłoby powiedzieć, nawet pozytywną.
4: Mówi pan coś, czego dawno nie przeżyła, a więc coś, co może było jej w jakiś sposób, czy jest potrzebne. O czym mówimy? Co pan ma na myśli?
5: Mówię tutaj o jednej konkretnej sprawie, i która była zresztą wspomniana przez papieża dzisiaj, to była odbudowa katedry Notre Dame. Pożar, który dotknął katedrę, był tragedią dla całego narodu francuskiego. Nie tylko dla osób katolickich i religijnych, ale dla całego narodu, bo to jest jednak monument całej historii, całego narodu francuskiego. I owszem, młodzież chrześcijańska, katolicka była bardzo dotknięta, wrażliwa na ten temat i ta wizyta papieska dzisiaj, ta pielgrzymka, jednak to jest kolejny etap właśnie i no można i to jednak, to pasuje do tych komentarzy, których mamy o takim, powiedzmy, przebudzeniu młodzieży, powrotu pewnej części młodzieży do swoich korzeni religijnych. To może być kolejna iskierka po Notre Dame. Ta wizyta papieska może być kolejną iskierką.
4: Komentarze, o których pan mówi, które też czytamy w prasie francuskiej, tak? To jest coś, co widzimy w gazetach, w telewizji. Taki też jest wydźwięk tej pielgrzymki?
5: Mam tutaj akurat przed sobą wszystkie dzienniki paryskie, francuskie i no tutaj ogólnie wszystkie media, wszystkie gazety na pierwszej stronie w tytule jest wizyta papieska. Nawet skrajne lewicowe Libération ma na swojej głównej stronie papieża i bez żadnej ostrej krytyki. Czyli nawet te ostrzejsze lewicowe media jakoś nie atakują tak od razu. Czekają, żeby zobaczyć, co z tego wyniknie. Le Monde, taka centrolewicowa, duża gazeta francuska, pisze na przykład, że papież idzie dalej w śladach Franciszka. Idzie na przykład, tutaj skupia się ta gazeta, skupia się na tematyce ofiar przemocy seksualnej, bo papież faktycznie wspomniał o tych ofiarach. Inne centroprawicowe gazety z kolei piszą o historycznej wizycie. Le Figaro tutaj pisze na przykład, że milion osób zapisało się na spotkania, w sensie na udział w spotkaniach, w mszach z papieżem w Paryżu, w Lourdes, w Metz. Milion osób i Le Figaro pisze, że jest to historyczne. Le Parisien z kolei pisze tutaj o znakach zapytania, że 18 lat nie było wizyty takiej dużej, oficjalnej papieskiej we Francji. Ostatni był Benedykt XVI. I że jednak no, nie wiemy za bardzo, co oczekiwać, jak to się potoczy, jakie będą wnioski, konsekwencje tej wizyty. Inna tutaj l'opinion pisze, że Emmanuel Macron i papież dopiero się poznają tak bliżej, że są znaki zapytania i że no, te stosunki wcale nie muszą być takie różowe i kolorowe, bo jednak papież w Pałacu Elizejskim dzisiaj bardzo mocno podszedł w tematy polityczne. Wspomniał o niechęci wobec eutanazji, a przecież we Francji ostatnio przegłosowano ustawę tak zwaną no, o zakończeniu życia, więc tutaj papież nie pozostawił suchej nitki po centrystom rządzącym Francję. Wspomniał też, że laiczność nie może wypychać religii ze sfery publicznej, że jednak ta religia powinna mieć swój udział w społeczeństwie francuskim i że chrześcijanie powinni się angażować w społeczeństwo, w sprawy społeczne francuskie. Tematy, punkty, pozycje, które zapewne nie spodobały się prezydentowi Emmanuelowi Macron. Więc tutaj znak zapytania, jak te stosunki między prezydentem Francji Emmanuelem Macron i papieżem, który ma, co ciekawe, korzenie francuskie z regionu Bearnu, no się potoczą.
4: Bardzo dziękujemy za ten przegląd prasy. No właśnie, chociaż tematy też trudne, dużo ich, o których słyszeliśmy właśnie w wypowiedzi i prezydenta Macrona, ale też przy tym początkowym spotkaniu to, co mówił papież Leon. Ale mimo tego zdaje się, zresztą pan to powiedział, że jest taka atmosfera przyjemna, jest taka atmosfera jakby zdarzyło się coś, za czym może człowiek tęsknił. Pan to czuje? Gdzie pan teraz jest dokładnie w Paryżu?
5: Znajduję się w 16 dzielnicy. Przeszedłem właśnie, wracam z centrum, który był powiedzmy pełen ludzi, pełen wiernych, pełen nawet ciekawych Francuzów, Paryżanów, którzy nawet przyszli z ciekawości zobaczyć, o co tutaj chodziło. Bo deambulacja, w sensie spacer, nie wiem jak to nazwać po polsku, trasa, którą pokonał papież w centrum Paryża, zanim dotarł do Notre Dame, gdzie były nieszpory, 300 tysięcy osób się zgromadziło na tej trasie, przez którą przejechał papież. I czuć było pewien ferwor. Pewien naprawdę duży entuzjazm, który nie czuć jak jakiś polityk przychodzi, czy prezydent, czy premier. Nie, tutaj naprawdę czuć było taką atmosferę, którą mówię, od dawna nie było czuć we Francji.
4: Francuzi są chyba politykami w ostatnich dniach, miesiącach zmęczeni też.
5: I bardzo dużo się dzieje na scenie politycznej i będzie coraz więcej się działo, bo rozpoczęła się, można już powiedzieć, że trwa w najlepsze kampania do wyborów prezydenckich. I oczywiście ta wizyta papieska oczywiście będzie obserwowana też pod kątem politycznym. Stąd te deklaracje polityczne. Oczywiście papież nie będzie się opowiadał po żadnej ze strony politycznej. Papież nie będzie się opowiadał pod żadną partią, pod żadnym kandydatem, ale przez swoje deklaracje i pozycje może w pewnym sensie dać to indication, tak, czyli pewnie takie wskazówki wśród francuskiej opinii publicznej, że jednak na pewnych tematach papież stoi po stronie konserwatywnej. Ale tutaj, wracając do gazet francuskich, tutaj dalej znak zapytania, bo wizyta jeszcze trwa kilka dni, może się wiele wydarzyć, może wiele słów paść. Papież przecież jutro ma odwiedzić ośrodek dla nielegalnych imigrantów w Paryżu, więc no, w tym ośrodku mogą paść też słowa, które zadowolą może inną stronę obozu politycznego. politycznego.
4: I temu się oczywiście będziemy przyglądać i przysłuchiwać na antenie Radia Wnet, bo faktycznie w poniedziałek za 3 dni o 19:00 według planu wylot do Rzymu, a my z państwem będziemy i oczywiście będzie także Mikołaj Murkociński. Kto wie, może pan go gdzieś tam spotka. Na ulicach nie jest to małe miasto, ale przecież takie rzeczy się także dzieją.
0: Powiedzmy jeszcze o tym, co o tych tematach, które poruszane były dzisiaj, chociażby w tych przemówieniach zarówno prezydenta Macrona, jak i papieża, jak i Khaleda Elananiego, czyli dyrektora generalnego UNESCO, bo zarówno, bo wiadomo, i pokój, i środowisko, i dużo o sztucznej inteligencji. Czy to są takie tematy, które we Francji są obecne na co dzień? Czy rzeczywiście papież przyjeżdża i mówi o tym, o czym Francuzi chcą słyszeć?
5: Faktycznie, pan bardzo dobrze wspomniał o sztucznej inteligencji. Papież zaapelował o ludzką sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja może zagrozić charakteru ludzkiemu naszemu społeczeństwowi i trzeba być bardzo uważnym i ostrożnym. A tutaj w obecnych dniach sztuczna inteligencja nabiera rangi jednych z ważniejszych tematów tej kampanii prezydenckiej. Coraz więcej kandydatów i także po prawej stronie, po tej konserwatywnej stronie francuskiej sceny politycznej, apeluje o szybszy rozwój technologiczny, o dogonienie Stanów Zjednoczonych i Chin, o ubolewanie nad opóźnieniem, które nabrała Francja i Europa w dziedzinie nowych technologii, sztucznej inteligencji, robotyzacji i tak dalej. I właśnie te słowa papieża mogą zabrzmieć wśród francuskich konserwatystów, że owszem, trzeba się zastanowić, oczywiście nie można pozostawiać tyle, ale że jednak ta technologia musi być kontrolowana, opanowana pod człowieka, przez człowieka i przede wszystkim ma służyć dobru wspólnym i nie może zastępować człowieka w społeczeństwie. Były debaty we Francji już prezydenckie, w których padały takie hasła, na przykład, że roboty mogą zastąpić imigrantów, tak? I takie słowa padały wśród bardzo prawicowych francuskich polityków. Tutaj na pewno słowa papieża nie będą mile wspominane przez tych konserwatystów francuskich.
0: A jak ocenia pan zasadniczo te wystąpienia papieża? Nie wiem, czy słuchał pan zarówno tego w Pałacu Elizejskim, jak i tego w UNESCO, ale rzeczywiście wybrzmiewało bardzo mocno zarówno te kwestie etyczne, jak i kwestie związane z budowaniem przyszłości, która jawi się mimo wszystko bardzo pod znakiem technologii.
5: Tak, tutaj wiadomo, wiedząc, że jest okres bardzo polityczny, no to oczywiście wszystko, co mówi papież, będzie analizowane, oglądane przez pryzmat polityki. Wiadomo, że nie tylko to będzie. 300 tysięcy osób dzisiaj było z papieżem na ulicach Paryża. Papież udaje się teraz na Stade de France, który może zgromadzić 80 tysięcy ludzi. Milion osób się zapisało w całej Francji na te spotkania z papieżem, czyli jednak nie można tutaj tego ograniczyć do polityki. Ale jak się czyta tutaj francuskie gazety, no to przede wszystkim tematy polityczne tutaj będą wystawiane na pierwszą rangę. I oczywiście pytanie, jak papież Leon będzie się ustosunkowywał w porównaniu do poprzednich papieży, zwłaszcza Franciszka i Benedykta XVI. Wspomnieliśmy o sztucznej inteligencji, wspomnieliśmy o eutanazji, wspomniamy też o migrantach, o nielegalnych emigrantach i tutaj jest bardzo duże pytanie wśród francuskiej prawicy, czy papież Leon będzie, przepraszam za takie wyrażenie, ale będzie tak samo, cytuję, będzie tak samo proimigrancki, jak był jego poprzednik. Na te pytanie jeszcze nie było konkretnej odpowiedzi, więc wszyscy będą śledzić te kolejne 2 dni, które są przed nami.
6: No i jeszcze ja chciałbym tylko powiedzieć, że jeszcze to wybrzmiało też, bo eutanazja to jedna rzecz, ale jest też prawo do życia, aborcja, tak, bo we Francji się szczyci tak wpisaniem do konstytucji prawa do zabijania dzieci małych. I tu też wybrzmiało, to jest jakby bardzo, że tak powiem, w opozycji do tych wszystkich lewicowych, że tak powiem, partii, nawet do tych, że tak powiem, środkowych. I to może być bardzo, bardzo taki punkt zaczepienia do dyskusji.
5: Tak, centrowych, ale także centroprawicowych i nawet prawicowych. Zjednoczenie Narodowe, partia Marine Le Pen, rozrywa się obecnie na tematach światopoglądowych. Marine Le Pen, kiedy chodziło o wprowadzenie, o wpisanie do konstytucji prawa do aborcji, to jednak puściła ten temat. Nie chciała interweniować. Dla niej to nie jest temat, który jest wart poświęcania debaty publicznej. Więc w tych tematach i oczywiście centroprawica, republikanie, no też jednak jak już te reformy światopoglądowe już nastąpiły, no to już bardzo niechętnie będzie się cofała. Nie cofnie się na ślubie homoseksualnym, nie cofnie się na in vitro dla par homoseksualnych, nie cofnie się w tematyce aborcji. I jeżeli dojdzie do legalizacji surogactwa, no to centroprawica także się nie cofnie na ten temat i także prawica narodowa też się nie cofnie ten temat. Tutaj bardziej, większe tutaj pozycje konserwatywne należy szukać w partiach trochę bardziej prawicowych, jak Reconquête, Erika Zemmoura, która tutaj otwarcie stoi na stanowisku konserwatywnym i obronie cywilizacji naszej chrześcijańskiej, europejskiej. To, czego inne partie prawicowe lub centroprawicowe już nie robią. Więc no, to jest temat, który rozrywa, to są tematy, które rozrywają prawicę i tutaj wystąpienia papieża, pytanie jest, czy mogą mieć wpływ na tą debatę publiczną, na te środowiska prawicowe. Jednak ciężko tutaj być dobrej myśli w tym, bo w społeczeństwo francuskie, mimo tych scen, które obserwowaliśmy dzisiaj w Paryżu, które będziemy obserwować dzisiaj wieczorem i jutro i pojutrze, jednak w swojej całości społeczeństwo francuskie jednak przechodzi dalej tą fazę dechrystianizacji, odchodzenia od swoich korzeni religijnych. Jest drobna iskierka w młodzieży, ale to jest nadal drobna iskierka, która nie daje rady w pełni zakryć tej fali dechrystianizacji, która dotyka Francji od 30 lat. I prawicowe partie, no tutaj ciężko sobie wyobrazić, że nagle zaczną iść przeciwko tym ruchom i apelować jednak o te stanowiska konserwatywne w tematykach światopoglądowych. Oprócz, jak wspomniałem, niektóre mniejsze partie prawicowe, liberalno-konserwatywne, antyimigranckie, tożsamościowe, jak na przykład Reconquête.
4: Młodości dodaj mi skrzydła. O tym pomyślałam.
6: Takie ziarno, które zostanie zasiane i wyrosną cedry Libanu z pieśni nad pieśniami.
4: I tak myślimy. I tak myślę, że dobrze by było pozostać przy takim myśleniu. Bardzo dziękujemy za relację, za rozmowę. Pan Nataniel Garstecka, redaktor Wszystko, co najważniejsze, także częsty gość Radia Wnet, no głównie Mikołaja Murkocińskiego. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
5: Dziękuję, pozdrawiam.
4: Tymczasem godzina 19:18, a z Mikołajem Murkocińskim zapewne za chwilę także się usłyszymy, jak bateria pozwoli, jak prąd pozwoli, ale
0: a
4: radio...
0: A teraz rumuński oddech. Wspominałem, że papież Leon XIV lubi sam grać na fortepianie. Gdzieś taka informacja krążyła, że właśnie potrafi zagrać Bartoka. Nie wiem dokładnie, co tego Bartoka potrafi zagrać, ale tutaj taki króciutki rumuński taniec właśnie tego kompozytora.

0: Bela Bartok i jego tańce rumuńskie. To są takie taneczne miniatury fortepianowe. Bardzo piękne mi w każdym razie się podobają. Przed chwilą dłuższa rozmowa, dłuższy komentarz, taki powiedzmy bardziej polityczny, jeśli chodzi o tę wizytę papieża Leona. A teraz już wracamy chyba do Saint-Denis, bo tam wciąż znajduje się Mikołaj Murkociński. Mikołaju?
1: Tak, jestem w Saint-Denis, cały czas w tym samym miejscu i wiem, że papież Leon XIV już tutaj jedzie. Być może już o tym mówiłeś, Józefie, ale nie wiem. W każdym razie spotkał się przy wyjściu z katedry Notre-Dame z merem miasta, z merem Paryża, Stefanem Gregoirem, Emmanuelem Gregoirem, przepraszam, zresztą merem socjalistycznym. I tak, tutaj stoję pod stadionem. Na stadionie już się rozpoczął koncert. Już można zobaczyć pewne urywki na różnych kontach X i w mediach społecznościowych. Widać, że stadion jest pełny i cóż, już niedługo, no według planu za 10 minut ma się rozpocząć to spotkanie z młodymi ludźmi w Saint-Denis, ale ten tłum cały czas, już troszkę mniej ludzi, ale cały czas tutaj ci ludzie napływają. Dużo kleryków, być może dlatego, że zakończyło się nabożeństwo w katedrze Notre-Dame i być może to właśnie oni teraz tutaj dojeżdżają po tym spotkaniu z papieżem Leonem w centrum Paryża, ale też jeszcze jeden znajomy tutaj się znalazł, gdy sobie akurat tutaj siedziałem na ławce i tak, może nawet tutaj podejdę do jakichś kleryków, bo jeszcze chyba takiego, nie, mieliśmy jeden głos duchownego, ale będziemy mieli może drugi. Bonjour mon père, nous sommes en direct. Vous venez d'où?
2: Je viens de Mayenne.
1: De Mayenne.
2: Oui, de la Mayenne, le département du 53.
1: Du 53, est-ce que vous étiez à la cathédrale Notre-Dame?
2: Oui, je viens de la cathédrale, oui. C'était très beau. On a eu des belles vêpres avec le pape.
1: Est-ce que le pape Léon a dit quelque chose qui vous a frappé? Est-ce que vous attendez quelque chose ici? Enfin, qu'est-ce que vous attendez ici pendant cette rencontre au stade?
2: Ici, j'attends beaucoup de joie avec tous les jeunes qui sont là autour du pape, de joie et de prière. On est là aussi pour manifester l'unité de l'Église autour du pape.
1: En Pologne, on dit beaucoup, on parle beaucoup de la renaissance, du regain du catholicisme en France. Est-ce que c'est le cas? Comment vous le voyez?
2: En tout cas, on l'espère. Il y a plein de motifs d'espérance hein, qu'on a, qu'on voit, et on espère que ce sont des choses qui pourront se déployer. Hein, et puis, de fait, il y a des beaux motifs d'espérance.
1: Très bien, merci beaucoup.
2: Merci.
1: Tak, proszę Państwa, był ksiądz z departamentu Mayenne, to jest departament 53. No i potwierdził to, co mówiłem, że właśnie wraca z katedry Notre-Dame, że to były bardzo piękne nieszpory. I cóż, no, że oczekuje wzmocnienia tutaj wiary. Zapytałem go również o to, czy rzeczywiście można mówić o tym, że jest jakaś odnowa kościoła francuskiego. Powiedział, że jest wiele znaków, które pozwalają rzeczywiście tak sądzić i że on ma wielką nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. O, to ja może jeszcze tutaj zapytam. Bonjour mon père.
3: Bonjour.
1: Vous venez de la cathédrale Notre-Dame.
3: Tout à fait.
1: Vos impressions?
3: Magnifique, avec tout le, c'est vraiment tout le clergé français, les religieux, les religieuses, de tous âges, de toutes couleurs, d'habits. C'était magnifique. On a

0: tak pięknie została odbudowana po pożarze. I tak, proszę Państwa, kolejni ludzie, kolejne twarze. Ten koncert, tak jak wspomniałem, już trwa. Dużo policjantów, którzy są przy tym bardzo uprzejmi i zawsze pomocni. Godzina 19:24. Józefie, jaki dalszy plan?
1: To może teraz na chwilę wrócimy do przemówienia prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który dziś wygłosił w Pałacu Elizejskim krótki fragment. I wrócimy do ciebie, Mikołaju.
2: Republika Francuska jest też tą, która czuwa. Od 15 lat przestępstwa, które są wymierzane w osoby wierzące albo z przesłanek związanych z wiarą, niestety rosną w naszym kraju i dotyczy to samego serca religii katolickiej. A ofiarami tego są także wspólnoty muzułmańskie i żydowskie. I walka z tymi zjawiskami jest naszą główną walką, którą toczymy i którą toczyć będziemy, po to, aby formować umysły i serca naszych obywateli do tolerancji, do dialogu i dzięki temu sprawiać, by mogli w wolności i bezpiecznie żyć w naszym kraju. Poszukiwanie pokoju we wszystkich jego aspektach jest naszą egzystencjalną koniecznością.
1: Mówił Emmanuel Macron w swoim przemówieniu w Pałacu Elizejskim. Prezydent Francji oczywiście poruszał wiele różnych kwestii. Mówił m.in. o tym, że w ogóle zaczął od tego, że jest to wielki zaszczyt dla Republiki Francuskiej i ogromna radość, że Ojca Świętego pan prezydent Macron może przywitać na naszej, czyli francuskiej ziemi, bo tutaj cytat dosłowny z ust Macrona. Oczywiście, tak jak wspominaliśmy, no, prezydent Macron mówił o wielu tych kwestiach, które też były ważne dla papieża Leona, czyli na temat praw człowieka, na temat tego, że laickość w wydaniu francuskim nie oznacza negacji religii, nie jest zaprzeczeniem religii, tylko że Republika Francuska uznaje za swój obowiązek umożliwienie każdemu zgodnie z sumieniem danego obywatela takie myślenie, takie wyrażanie swojego punktu w zakresie wiary, w zakresie braku wiary w sferze prywatnej, no takiego jak każdy uznaje i tak samo właśnie w sferze publicznej, jeśli chodzi o na przykład polityków. Natomiast Macron też w swoim przemówieniu bardzo mocno naciskał na tym, że jakby ta laickość ma się przejawiać także właśnie ochroną tego prawa do wyznania i przejawia się w walce państwa francuskiego z wszelkimi przejawami nietolerancji i przejawami ataków przeciwko chrześcijanom, no i oczywiście wyznawcom innych religii także. Tu wspomniał prezydent konkretnie islam czy judaizm. Będziemy wracać do Mikołaja Murkocińskiego jeszcze, bo o godzinie 19:30 na stadionie rozpocznie się, bo to za 3 minuty, koncert, który jest takim, można powiedzieć, wprowadzeniem do tego spotkania 80 tysięcy młodych ludzi na tym wielkim stadionie. To jest koncert, którego dla Państwa transmitować nie będziemy. Będziemy transmitować natomiast moment, w którym pojawi się tam papież i już samo czuwanie z papieżem. To czuwanie nie do końca wiadomo, o której dokładnie się rozpocznie. Mówi się, że koło 20:30 sam papież tam dojedzie. Czy tak będzie? Nie wiemy na 100%, ale będziemy to śledzić i wejdziemy w momencie, kiedy papież na ten stadion wejdzie. Dlatego teraz zamiast koncertu będziemy sobie czasami przeskakiwać do tych utworów, które także dziś na stadionie będą wykonywane. Różnych wykonawców, często mało znanych, to są wszystko wykonawcy francuscy, którzy często jakby popularyzują muzykę taką około religijną, około katolicką, w różnych nurtach, zazwyczaj oczywiście popularnych, czy takich trochę latynoskich, czy trochę reggae, czy trochę rapu. Bardzo wiele tych gatunków będzie i to się nieźle wpisuje też w papieża Leona, bo jak już wcześniej wspominałem, papież Leon także muzykę popularną lubi. I może na początek w takim razie posłuchajmy sobie zespołu Le Guetteurs.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
8: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
9: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
8: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15:00 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
9: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
6: To była autopromocja.
10: Radio Wnet. Więcej niż radio.
11: A skoro jesteśmy przy muzyce, tej, która jest obecnie wykonywana na Stade de France w towarzystwie raczej dla zebranej, nie wiem, czy można powiedzieć, publiczności, bo w tej chwili ci ludzie, którzy tam są, śpiewają i tańczą, to tak byśmy ich nazwali, że to jest publiczność, ale w momencie, kiedy przyjedzie tam papież, to już chyba nie stają się oni publicznością, tylko zmieniają się i stają się kim?
12: Wiernymi.
11: Wiernymi uczestnikami czuwania z papieżem, ale to czuwanie rozpocznie się pewnie za jakieś może półtorej godziny, może ciutkę mniej, natomiast teraz na Stade de France odbywa się koncert z szeregiem artystów francuskich, albo francuskojęzycznych w każdym razie. My posłuchamy sobie teraz Anishy Joe, to jest taka wokalistka, francuska wokalistka, która wygrała francuską edycję takiego konkursu Star Academy i też dzisiaj wystąpi na Stade de France. Posłuchamy utworu De là-haut, czyli z góry.

0: I tak dzisiaj przenosimy się za sprawą wielu wokalistów w różne punkty świata, bo ta muzyka poza oczywiście sakralną jest bardzo różna, przygotowana przez Józefa Skowrońskiego, który współprowadzi ten program specjalny. Jest już, drodzy Państwo, godzina 19:40, a to zatem według planu za około godzinę papież spotka się z młodymi, bo tutaj odbędzie się to czuwanie modlitewne z młodzieżą, gdzie także zmierza Mikołaj Murkociński, który dzielnie dzisiaj relacjonuje z ulic Paryża, a to dlatego, że trwa pielgrzymka. Pierwsza pielgrzymka papieża Leona XIV do Francji, do Paryża. Jutro wyjedzie z Paryża do Lourdes. Wszystko skończy się w poniedziałek według planu. A jeżeli chodzi o w ogóle całość pielgrzymek, to jest już to jego szósta pielgrzymka. Bardzo intensywny jest ten plan. My próbujemy nadążyć i o tym Państwu oczywiście opowiadać, ale może też trochę oddechu, bo ja byłam kilka dni temu w Paryżu, to mam mniej więcej na bieżąco listę tych miejsc, które warto odwiedzić, bo ktoś z Państwa może akurat jest teraz w stolicy Francji i po tym, jak dzisiaj może zobaczy się z papieżem, czy przynajmniej odczuje te nastroje, będzie chciał się wybrać na jakąś wystawę, a zatem bardzo zachęcam, bo od dwóch dni dosłownie trwa w Grand Palais wystawa poświęcona twórczości Paula Cézanne, który, czekam na Konrada Mędrzyckiego, to on ubóstwia tego malarza, a zatem na pewno coś chętnie opowie. Andy Warhol także do zobaczenia w Muzeum Luksemburg do 10 stycznia. Jest jeszcze czas, więc jest trochę tych wystaw, ale też możemy wrócić na chwilę tutaj i zaczerpnąć taki oddech, ponieważ jutro bardzo wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Słyszą Państwo o tym mieście na antenie, o tym miejscu na antenie naszego radia. Chodzi o podziemia Kościoła Wszystkich Świętych, czyli to jest Plac Grzybowski. W tym miejscu Państwo regularnie słyszą o spektaklu na podstawie listów Starego Diabła do Młodego C.S. Lewisa w wykonaniu Jacka Pluty i Łukasza Małeckiego. To w tym miejscu i te spektakle trwają. To też niezwykłe wydarzenie miało się skończyć na kilku. Dzisiaj już panowie grają chyba dwusetny spektakl. Ale dlaczego mówię o tym miejscu? Otóż dlatego, że jutro dokładnie także w sali widowiskowej Kościoła Wszystkich Świętych o godzinie 14 odbędzie się już drugi w zeszłym roku inauguracja, przegląd filmów dokumentalnych Marii Majki Dłużewskiej. To postać, która była także związana z Radiem Wnet, dokumentalistka, producentka filmowa, także poetka, wspaniała osoba, bardzo odważna, dziennikarka, przychodziła tutaj, zarażała nas swoim uśmiechem i jutro w rocznicę jej urodzin, bo właśnie dokładnie 26 września przyszła na świat, będzie o godzinie 14 podziemia Kościoła Wszystkich Świętych. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Wstęp jest wolny, jest czas, a to piękne miejsce i piękny kościół stosunkowo niedawno odnowiony. Godzina 19:43. Dotarli do studia współprowadzący, ale to jeszcze zapytam Konrada, bo jutro dzielnie tutaj dzisiaj przez wiele godzin, a jutro od 8 rano tygodniowy kalejdoskop kulturalny, w którym co? Taką pigułkę, panie redaktorze, prosimy.
1: No pigułeczka będzie, po pierwsze będzie pigułeczka z Wrocławia. Będzie bardzo ciekawa opowieść Juliusza Woźnego, byłego rzecznika zajezdni, ale historyka, który opowiada o wrocławskich ciekawych rzeczach bardzo. I jutro to zaczniemy od niego. Ale klucz programu będzie kolejna rozmowa, bo tutaj to też jakby dotyka tego, o czym rozmawiamy, ponieważ 3 października jest 800. rocznica śmierci świętego Franciszka i już zaczynają się właściwie tam, trwają, że tak powiem, przygotowania do wielkiej celebry w Asyżu. Przyjedzie prezydent Włoch, przyjadą delegacje z całych Włoch, miast, będą sztandary. Leon XIV był w sierpniu w Asyżu, więc teraz nie będzie. Natomiast w Asyżu będzie wielkie święto związane ze świętym Franciszkiem i jakby na kanwie tej rocznicy w tej chwili w Siedlcach jest wspaniała wystawa. 12 obrazów przyjechało z Włoch, między innymi jeden El Greco z Muzeum Watykańskich przyjechał były obrazy również Luca Signorelego na przykład. Wspaniałe, absolutnie arcydzieła, które możemy podziwiać tylko jadąc do najlepszych muzeów światowych, do Florencji, bo przyjechał obraz z Florencji, z Włoch, z Rzymu i wszystkie z Włoch i jest to
0: i to
1: wystawa
0: jutro w programie.
1: Świeci naszej codzienności i żeśmy omawiali pięciu artystów, których obrazy przyjechały. O pięciu następnych jutro z profesorem Miziołkiem będziemy opowiadać i to wszystko oczywiście wokół świętego Franciszka
0: z Asyżu.
1: Bo święty Franciszek jest w porządku.
0: I wystawa będzie też tutaj w Muzeum Archidiecezji, ale o tym już wkrótce. I zrobiła się 19.45.
2: I o 19.45 wrócimy do słuchania muzyki, a tak jak już wcześniej wspominałem, słuchamy artystów, którzy dziś występują na Stade de France lub będą występować gdzieś przed, w zasadzie można powiedzieć jako taki support dla papieża przed wspólnym czuwaniem z młodzieżą, a teraz bardzo, bardzo słynna piosenka, hymn do miłości, Hymn à l'amour, to jest utwór, do którego muzykę skomponowała Marguerite Monod, a tekst napisała Edith Piaf. Tym razem jednak wykonanie nie będzie słynnej francuskiej piosenkarki, tylko interpretacja bardzo młodej, 17-letniej Monroe, której już dzisiaj słuchaliśmy. To jest takie objawienie trochę francuskiej sceny muzycznej z niedawna, bo reprezentowała ona Francję na Eurowizji, a jest francusko-amerykanką. Posłuchajmy hymnu do miłości w wykonaniu Monroe.

0: Wysłuchaliśmy przed chwilą utworu zatytułowanego Hymn à l'amour, czyli hymn do miłości. I tak słuchając takich różnych pięknych utworów z różnych nurtów, dziedzin i gatunków muzyki, czekamy na przyjazd papieża na Stade de France po to, żeby móc uczestniczyć wraz z Państwem w tym spotkaniu papieża z znacznej mierze francuską młodzieżą. Wiemy, że na stadionie ma być około 80 tysięcy młodych osób. Osób, które, jak słyszymy z wielu rozmów Mikołaja Murkocińskiego na ulicach Paryża, przyjechały, żeby po prostu posłuchać papieża, który jest ich papieżem. To znaczy osoby, która już zdążyła wywrzeć na nich jakiś wpływ i jeżdżą za nim, chcą go widzieć, chcą go słuchać, ponieważ podoba im się to, co mówi, bo papież Leon ma taki dar, że jest w stanie ładnie w słowa ujmować te problemy współczesności, a także też po prostu problemy, z którymi zmagają się lub będą się zmagać ludzie młodzi.
1: Tak, i my z Państwem jesteśmy przez te kilka dni pielgrzymki, bo to nie tylko dzisiaj piątek, ale do poniedziałku. Jutro w sobotę papież wylatuje do Lourdes, także na pewno będziemy o tym opowiadać razem z Mikołajem Murkocińskim. No ale to ja teraz zapytam Józefa, który nie tak dawno w Lourdes był, o te myśli, o te impresje z tym miejscem związane.
0: Byłem tam 2 tygodnie temu, czyli właśnie wtedy, kiedy już tak dość mocno było widać przygotowania na tę wizytę papieską w tym sanktuarium. Oczywiście sanktuarium w Lourdes to jest sanktuarium Matki Bożej, to jest miejsce, w którym w latach 50. wieku XIX, 14-letnia wówczas Bernadetta Soubirous miała 18 objawień maryjnych, znaczy 18 razy ujrzała Matkę Bożą. No i te objawienia koncentrowały się, to znaczy odbywały się w takiej przestrzeni tej słynnej groty w sanktuarium i to właśnie to miejsce jako pierwsze odwiedzi papież Leon. Kiedy tak spoglądam na ten plan na Lourdes, no to oczywiście jest w nim ujęta modlitwa przy tej grocie, bo jest to takie miejsce, które jest najmocniej kojarzone właśnie z tym sanktuarium. I nawet w kontekście tej wizyty taka pierwsza rzecz, na którą się natknąłem w Lourdes, to była taka prozaiczna, zwykła scena w hotelu, w którym się zatrzymałem, w którym pani recepcjonistka, może jakaś menadżerka, rozmawiała z dostawcą i już wtedy 2 tygodnie temu się zastanawiali, które ulice będą zamknięte i jak sobie poradzić z dostawą jakichś tam rzeczy akurat tego dnia, i ustalali jakiś termin zastępczy po to, żeby sobie móc to wszystko załatwić. A jednocześnie jak się pytałem, no ale czy cieszą się państwo, czy tylko martwią, że nie będzie jak tutaj zadbać o interesy, to mówi, że się generalnie bardzo, bardzo z tego powodu cieszą, bo ostatnim papieżem, który był w Lourdes, był Benedykt XVI w roku 2008, a zatem w tym samym roku, w którym Benedykt XVI był w Paryżu, więc taki sam odstęp, taki sam czas dzieli ostatnią wizytę papieża w Paryżu, jak i ostatnią wizytę papieża w Lourdes, i to oczekiwanie tam jest bardzo, bardzo duże. I rzeczywiście było to odczuwalne. Już te 2 tygodnie temu wieszano flagi papieskie w ulicach tego pięknego miasteczka położonego we francuskiej części Pirenejów, naprawdę uroczego.
1: Z pewnością, no to faktycznie to jest 18 lat w takim razie nieobecności, a zatem te oczekiwania są bardzo duże. Jest coś z pewnością, to teraz może podkuszę się o taką oczywistość, ale w takich miejscach mnie się z kolei zawsze przypomina Kibeho, czyli to jedyne miejsce w Afryce, które zostało uznane przez Watykan, gdzie doszło także do objawienia. Wszystko na takim wzgórzu, choć cała Ruanda jest właściwie położona na wzgórzach, nazywana jest takim krajem tysiąca wzgórz, bardzo zielona, piękna, wszystko bardzo obficie rośnie, bo to ziemia wulkaniczna, więc się przejeżdża takimi wąwozami poprzez ten kraj, właśnie jadąc do Kibeho, gdzie było to piękne objawienie, gdzie Matka Słowa się pokazała, też tak jest nazywana, i jest coś o takim niezwykłym spokoju i tajemnicy, i takiej atmosferze pięknego rozmodlenia. Na pewno tak samo jest w Lourdes, dokąd może Radio Wnet wkrótce dotrze.
0: Może warto powiedzieć jeszcze o tym planie papieża na Lourdes, bo on też jest tak samo jak ten plan paryski, bardzo taki bogaty i gęsty. Papież przyjeżdża, przybywa do Lourdes już jutro wieczorem, bo około 19:05 będzie lądował na tym malusieńkim lotnisku właśnie w Pirenejach. 35 minut później już zamierza modlić się właśnie przy grocie objawień, czyli w tym słynnym miejscu, o którym wspomniałem. Natomiast następnego dnia to już są różnego rodzaju ciekawe spotkania, między innymi z biskupami z Konferencji Episkopatu Francji, także msza. Też tam budują taki, znaczy zbudowali już, jak ja tam byłem, to jeszcze kończyli budowanie takiej przestrzeni, ołtarzu i tak dalej, żeby móc też tam jak najwięcej osób po prostu podczas takiej mszy zmieścić. Oczywiście msza z homilią Ojca Świętego. Później to jest cały czas sobota, spotkanie z powiedzmy takimi nie tyle pracownikami, co po prostu opiekunami i podopiecznymi różnych ośrodków, które w tym Lourdes są, bo jak wiemy, jest to sanktuarium, które słynie z uzdrowień. Wiele osób tam po prostu pracuje czynnie jako wolontariusze i opiekuje się ludźmi starszymi, którzy często po prostu przyjeżdżają tam z intencjami i modlitwami o uzdrowienie. Dalej kolejne spotkania, między innymi z zakonnicami. Także ważne spotkanie, które nie wiadomo do końca, o której godzinie się odbędzie, ale takie prywatne spotkanie z osobami, które są czy były ofiarami różnego rodzaju takiej przemocy seksualnej w kościele. I to jest też takie wydarzenie, które jest dość znaczące, jeśli chodzi o ten program papieża Leona. Kolejne modlitwy, oczywiście różaniec wieczorem z procesją świec, także z udziałem papieża Leona. To jest taka słynna procesja codziennie o godzinie 21:00. Wszyscy wierni się tam gromadzą wokół tego sanktuarium i idą taką procesją wokół takiego placu, który znajduje się przed wejściem do głównej bazyliki i tam wszyscy niosą świece, wygląda to dość ładnie, jest już to po zmroku, także i w tym czasie mówią różaniec i śpiewają po każdej z tajemnic Ave Maria, takie lurdowskie, bardzo znane, którego my teraz też możemy posłuchać w wykonaniu dziecięcego chóru z Bretanii.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Nasz naród jak lawa.
5: Gen wolności.
6: Młodzież w walce z komuną.
7: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
8: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
9: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
10: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
11: To będzie opowieść o wojownikach.
12: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
13: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
14: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
0: Po reklamie.
15: Radio Wnet. Więcej niż radio.
16: A my powoli, czekając na ten przyjazd papieża Leona na Stade de France i rozpoczęcie czuwania, staramy się, znaczy zmierzamy ku takiemu podsumowaniu tego pierwszego dnia wizyty papieża Leona we Francji, papieża Leona w Paryżu, bo dziś ta wizyta rozpoczęła się o godzinie 10 rano właśnie w stolicy Francji. Jest z nami Mikołaj Murkociński, który od rana relacjonuje specjalnie dla państwa te wszystkie wydarzenia z Paryża. Mikołaju.
17: Tak, już mówię państwu dobry wieczór. Musiałem na chwilkę zniknąć z anteny, aby załadować w przenośni dosłownie baterię. Zaglądałem w tym celu do jednej z sieci fast foodowych tutaj obok tej alei, na której jestem. Spędziłem już ostatnie 2 godziny i w tejże restauracji najpierw spotkałem uczestników jeszcze tego spotkania, którzy zmierzali na stadion, a jak wychodziłem, byli już obecni w zasadzie tylko różni funkcjonariusze, byli strażacy, byli policjanci, którzy wykorzystują tę przerwę, to, że już zdecydowana większość uczestników znajduje się w środku, już na stadionie, aby po prostu zrobić sobie przerwę. Chociaż tutaj powróciłem na tę alejkę, teraz rozświetliły się światła i jeszcze przed chwilą widziałem ostatnich spóźnialskich, którzy zmierzali na stadion. Ale tak, można już powiedzieć, że 80 tysięcy ludzi na stadionie jest i to poświadczają, to potwierdzają różne zdjęcia, które są w mediach społecznościowych, niektóre pokazują pełne trybuny i także muzyka, którą słychać, to o tym już mówiłem, że ta muzyka już, te występy muzyczne, one już trwają od jakiegoś czasu. Tam całkiem ciekawy line-up nawet był, o teraz słyszę nawet jakiś aplauz płynący ze stadionu, krzyk tysięcy gardeł, no i właśnie spóźnialscy, którzy to usłyszeli, którzy biegną jeszcze tą alejką, aby dostać się na stadion w Saint-Denis. A jeżeli mówimy o podsumowaniu tego dnia, no cóż, myślę, że teraz zaczyna się ten aspekt bardziej religijny tej pielgrzymki papieża Leona XIV, ten aspekt duchowy, być może ten najbardziej wyczekiwany przez papieża Leona XIV. O tym mówiłem, że papież tutaj do Francji przybył i tak zresztą to podkreślał, nawet w samolocie lecąc tutaj do Paryża dzisiaj rano, podkreślał, że leci jako pasterz, że to jest jego główny cel tej podróży. Nie rozmowy z oficjalami, nie wystąpienie w UNESCO, nie wystąpienie przed korpusem dyplomatycznym, ale właśnie to wydarzenie, które dzisiaj ma miejsce tutaj w Saint-Denis.
18: Jak? I to pytanie, a raczej co dalej nastąpiło po tym słowie, to na razie się nie dowiemy, chyba że wróci Mikołaj Murkociński. Bardzo na to czekamy, no ale tak jest, jak tłum, jak dużo osób, jak radio na żywo.
16: A to my jesteśmy gotowi. Po prostu o tym, co dzisiaj działo się na ulicach Paryża, bo ten program, jak już wielokrotnie wspominaliśmy, był bardzo, bardzo bogaty i papież przyleciał dziś w okolicach godziny 11, przepraszam, 10 do Paryża, wylądował na lotnisku Paris Orly. Stamtąd przejechał bardzo, bardzo z dużą obstawą policyjną do Pałacu Elizejskiego i tam przemawiał po tym, jak spotkał się z głową Republiki Francuskiej, czyli Emmanuelem Macronem. I o tym też, Mikołaju, sporo rozmawialiśmy. Mikołaj pojawia się i znika.
18: Daje nam nadzieję.
16: Mikołaj pojawia się i znika, ale to może jest też taka zapowiedź tego, że w jakimś momencie pojawi się i już nie zniknie i będzie mógł dłużej z nami porozmawiać, ale tak to jest. Dzisiaj papież bardzo dużo mówił o tym, że technologia nie powinna przewyższać człowieka i myślę, że to też może być taki sygnał dla nas, że jeszcze jesteśmy silniejsi od tej technologii, bo ta nas jednak czasami zawodzi, a nawet częściej niż ludzie.
18: A nawet jeśli zawodzi, to my chyba sobie umiemy poradzić, ale tym razem może nie zawiedzie, na pewno jest teraz połączenie z Mikołajem i postaramy się to wykorzystać.
17: Spróbujemy jeszcze raz w takim razie. Być może to właśnie bliskość tego wielkiego stadionu powoduje, że ta sieć jest tutaj w okolicy przeciążona, no ale próbujemy w takim razie. Mam nadzieję, że mnie nie przerywa, żeby powiedzieć, że Emmanuel Macron, no cóż, o nim dużo mówiliśmy, jeżeli chodzi o ten wymiar polityczny, no to papież Leon ponownie był bardzo ofensywny w tym swoim przemówieniu w Pałacu Elizejskim. No, można powiedzieć, dużo mówił o sprawach bioetycznych, ale także nawiązywał, prawda, do tych aktualności politycznych tutaj we Francji. Mówił między innymi o eutanazji, to również słyszeliśmy. A jeżeli chodzi już o ten aspekt bardziej religijny, duchowy jego tutaj obecności, to taka ciekawa statystyka, nie wiem, czy już ją Państwo słyszeli, że według lokalnych źródeł wzdłuż tej trasy, którą przejeżdżał papież Leon dzisiaj ulicami Paryża, wzdłuż tej trasy było 300 tysięcy ludzi. 300 tysięcy osób zebrało się w Paryżu, aby pomachać papieżowi, który przejeżdżał ulicami miasta Papamobile w kierunku katedry Notre Dame. Zobaczymy, jak będzie jutro. Jutro co najmniej 600 tysięcy wiernych się ma być obecnych, przynajmniej tylu się zapisało. Zobaczymy, ale tak, jeżeli sądzić po tym, co tutaj ja zobaczyłem w Saint-Denis, no to można chyba śmiało stwierdzić, że te prognozy mogą być bliskie rzeczywistości.
16: Wspominałeś o Macronie, to przypomnijmy też to, że prezydent Francji również wypowiadał się w obecności papieża Leona. Między innymi wspominał o tym, że Ojciec Święty poświęcił takie pierwsze miesiące swojego pontyfikatu idei takiego rozbrojenia, bo papież Leon mówił zarówno oczywiście o tym i nadal mówi w kontekście takiego pokoju w znaczeniu braku wojny, braku konfliktów zbrojnych, ale na początku swojego pontyfikatu też bardzo mocno zwracał się w ogóle do ludzi, w tym na przykład do dziennikarzy, nawołując do rozbrojenia słowa, do tego, aby po prostu nie używać języka, który jest, można powiedzieć, tą pierwotną formą wojny. I to przypomniał Emmanuel Macron w czasie swojego wystąpienia. No i przypomniał o wymogu tego rozbrojenia, także w kontekście przypominania, że pokój to jest coś więcej niż właśnie tylko milczenie broni i że zakłada on przede wszystkim sprawiedliwość, bezpieczeństwo i poszanowanie praw człowieka, a także suwerenność narodów oraz prawo ludów do samostanowienia. To są słowa prezydenta Emmanuela Macrona, który wyraził w czasie swojego wystąpienia także uznanie dla zaangażowania tych wszystkich Francuzów, wolontariuszy, stowarzyszeń chrześcijańskich, które każdego dnia poświęcają się służbie bliźnim i angażują się w obronę tego wspólnego dobra, tego dobra, które łączy ponad granicami, które łączy ponad powiedzmy jakimiś, no w takiej różnorodności, która też we Francji jest. jest jednak bardzo, bardzo zauważalna. Czy ty jeszcze coś ważnego w tym przemówieniu Macrona wyłapałeś, Mikołaju?
17: Znaczy, myślę, że to, co widać, to, że Emmanuel Macron mówił dużo o tym, że zarówno że podziela on wizję papieża Leona, i to mówimy o czymś, nie tylko o pokoju, nie tylko o budowaniu pokoju, ale mówimy również o chociażby kwestii obrony multilateralizmu, polityki, geopolityki wielostronnej, która, jak wiemy, jest w ostatnich latach w odwrocie. Była ona krytykowana chociażby podczas ostatniej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. To było kilka dni temu. Tam wielu liderów, łącznie z Donaldem Trumpem na czele, taką formę uprawiania polityki światowej, multilateralnej, otwarcie wielu polityków krytykowało. No i papież Leon tutaj ma występować jako ta twarz, no właśnie, tego multidialogu, i być może to troszeczkę też łatka, która mu została przyprawiona w czasie tej wizyty do Afryki.
18: To jeszcze
17: konkretnie kiedy...
18: To jeszcze zdaje się, że nie jest ten moment, kiedy Mikołaj wraca i nie znika, ale może za chwilę się znowu pojawi.
16: Ale
18: ten
16: nie tracimy myśli, tak. Nie tracimy myśli ani prezydenckiej, ani papieskiej w tym wszystkim, dlatego że rzeczywiście Mikołaj wspominał o tym dialogu i o tym jakby budowaniu takiej, czy tam dbaniu o takiej ochronie społeczeństwa, do której również odnosił się Leon XIV w Pałacu Elizejskim. Podkreślał, że gdzieś to bogactwo francuskie, jeśli chodzi o różnorodność, powinno tym bardziej zachęcać do wspierania dialogu, który jest zdaniem papieża pilny w kontekście dzisiejszej Francji, gdzie właśnie osoby o bardzo różnym pochodzeniu, o różnych tłach, o różnych kulturach i wyznaniach są wezwane do tworzenia jednego społeczeństwa, do wspólnego życia i gdzieś wniesienia tego swojego wkładu w budowanie tego francuskiego społeczeństwa. I papież Leon stwierdził, że właśnie ta ochrona tejże różnorodności ma też na celu chronienie różnorodności myśli i ma zapobiegać nadużyciom, nazwijmy to autorytarnym, jeśli można to tak powiedzieć. Takie mniej więcej była ta myśl Leona XIV w Pałacu Elizejskim, no ale też w tym wszystkim to, co Mikołaj również wspominał, papież potępił chociażby eutanazję dość tak otwarcie i wprost, surrogację i wiele tych jakby elementów, o których też głośno mówiło się w kontekście francuskiej polityki i francuskiego prawa. To było oczywiście ważne bardzo przemówienie papieża w Pałacu Elizejskim w obecności prezydenta Macrona. Mikołaj Murkociński dużo mówił nam o tym, jakie tam były przed samą wizytą potyczki na linii Paryża i Watykanu w kwestii organizacji tego, jaki protokół powinien być zachowany, jak do jakiej kategorii ta wizyta papieża Leona miała należeć i że tam w wielu kwestiach papież decydował wbrew propozycjom prezydenta Macrona, ale tak z perspektywy widza oczywiście telewizyjnego wydawało się, że to spotkanie było jednak z wieloma takimi przyjaznymi akcentami już na początku naszej audycji, ale było to 4 godziny temu, wspominałem, więc pozwolę sobie jeszcze raz wspomnieć o tym, że na początku swojego przemówienia prezydent Macron wspomniał o tych korzeniach normandzkich papieża Leona, a potem na początku swojego z kolei przemówienia Leon stwierdził, że Francja jest często w jego modlitwach, powiedział: Francja jest często w modlitwach papieża, który pamięta o swoich normandzkich korzeniach, a też znając tą no jednak to, że Francuzi lubią swoją historię, lubią mówić o swojej kulturze, było to, spotkało się to z takim dość dużym uśmiechem i wręcz salwą uśmiechu, która z sali dobiegła. Prezydent Macron zresztą też na te słowa się uśmiechnął. To było jedno z ważniejszych wydarzeń, natomiast drugie ważne wydarzenie dzisiejszego popołudnia to był papież Leon XIV w siedzibie UNESCO, gdzie również miał dość długie, bo prawie 30-minutowe przemówienie i w ramach tego naszego podsumowania byśmy także o nim opowiedzieli. Mikołaju, przyszliśmy do kwestii tego, co działo się w siedzibie UNESCO. Ty może śledziłeś to i może słuchałeś trochę pana dyrektora generalnego, pana Khaleda El Enaniego, a może także przemówienia papieża Leona w tym miejscu. Dlaczego w ogóle UNESCO, dlaczego padł wybór właśnie na to, by papież to miejsce odwiedził i czy już słychać jakieś echo we Francji tej jego wizyty? To tego się może dowiemy, ale w takim razie posłuchajmy fragmentu wypowiedzi papieża w siedzibie UNESCO.
0: Poprzez globalny pakt wychowawczy mój poprzednik Franciszek pragnął włączyć to doświadczenie w szersze przymierze wychowawcze, otwarte na wkład wszystkich. Jednak tym, co pragnę Państwu przekazać, nie są przede wszystkim konkretne dzieła, lecz przekonanie, z którego one wyrastają. Żadne wychowanie nie jest pełne, jeśli nie podejmuje pytania o sens. W tym samym przemówieniu przypomniał o tym święty Jan Paweł II. Wychowywać oznacza pomagać człowiekowi bardziej być, a nie tylko więcej mieć, uznając w nim również ową transcendencję osoby, która należy do pełni jego człowieczeństwa.
5: Podczas naszego zgromadzenia warto zatem zgłębić fundamentalne pytanie, które z całą mocą domaga się dziś naszej odpowiedzi. Co to znaczy być człowiekiem? Każda kultura podejmuje to pytanie leżące u podstaw wszelkiej wiedzy, każdej dziedziny sztuki, każdej religii. Także w XXI wieku nie możemy bowiem przyjmować za oczywiste, że wiemy, kim jest osoba ludzka i co znaczy żyć po ludzku. Rzeczywiście, każde pokolenie jest wezwane, by na nowo zmierzyć się z tym pytaniem, zwłaszcza w obliczu tragedii, które niestety powtarzają się także dzisiaj.
0: Przede wszystkim człowiek jest kimś poczętym i zrodzonym. Być człowiekiem oznacza więc przede wszystkim być dzieckiem. Nikt z nas tego nie wybrał. Nikt nie zdecydował, z kogo, kiedy, ani gdzie się urodzi. Ta oczywista prawda ukazuje coś, co ma wymiar nie tylko biologiczny, lecz także etyczny. Jako dzieci wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Od samego początku nasze człowieczeństwo jest darem i próbą, obietnicą i odpowiedzialnością. Narodziny każdego człowieka ustanawiają pierwotną więź, komunię życia, która w rodzinie ma swoje źródło, a zarazem pierwsze środowisko wychowawcze.
5: Po drugie, wszyscy rodzimy się nadzy i potrzebujący. Od urodzenia jesteśmy ubodzy. Potrzebujemy chleba i słów, troski, miłości, a więc wszystkiego, co karmi ciało i ducha. Dobrze o tym wiemy, a jednak wchodząc w dorosłość, narażamy się na to, że o tym zapominamy. To właśnie najbardziej potrzebujący ponoszą najdotkliwsze konsekwencje tego zapomnienia, ilekroć ich człowieczeństwo zostaje zdradzone lub odrzucone, wykorzystane lub oszukane. Zapomnienie o okolicznościach naszych narodzin zaciemnia samo rozumienie ludzkiego życia, ponieważ odrywa je od historii wspólnej nam wszystkim. Życie przestaje być wówczas przyjmowane jako dar, a staje się towarem. Nie postrzega się go już jako wezwania do troski i odpowiedzialności, lecz jako towar, który można eksploatować. Rzeczywiście, ta tragiczna alternatywa przypomina nam zarazem, że być człowiekiem oznacza być z natury wolnym. Ponieważ wszyscy byliśmy dziećmi, nasza wolność rodzi się z odpowiedzi na wolność tego, kto jako pierwszy zwraca się ku nam, czy to gestem czułości, czy odrzucenia, pełnego miłości, przyjęcia, czy też zaniedbania i okrucieństwa.
0: Po trzecie, zachowywać żywą pamięć o naszym wspólnym człowieczeństwie oznacza uznawać jego wielkość, a więc jego ogromny potencjał, nawet jeśli zło i niesprawiedliwość na wiele sposobów tę wielkość umniejszają. Osoby zaangażowane w edukację, naukę i kulturę są tym bardziej wezwane do troski o każdego człowieka, aby mógł zajaśniać piękno naszej wolności. Piękno to ma swoje imię, sprawiedliwość. Tak, wolność jest piękna, gdy jest ukierunkowana na dobro i prawdę, zostaje oszpecona, gdy przeradza się w samowolę, przemoc lub żądzę władzy. Być człowiekiem oznacza zatem ponosić odpowiedzialność wobec historii. Człowiek jest istotą, która wzrasta, uczy się i pracuje, posługując się zarówno rękami, jak i umysłem. Swoją pracą może uprawiać ziemię albo ją oszpecać, tworzyć dzieła sztuki albo je niszczyć. W tym szczególnym momencie dziejów musimy uznać, że najstraszliwszym spośród dzieł człowieka jest wojna, ponieważ w niej sama nauka zostaje oddana na służbę nieludzkiej woli niszczenia i zabijania.
16: I to była taka, można powiedzieć, jedna szósta tego przemówienia papieża Leona XIV w siedzibie UNESCO. Wcześniej Mikołaja Murkosińskiego pytałem o to, skąd w ogóle pomysł, czy też decyzja, żeby papież właśnie to miejsce w Paryżu odwiedził, czy to jest taka oczywista oczywistość, jakie jest znaczenie jego odwiedzin właśnie w siedzibie UNESCO. Ja byłem, szczerze mówiąc, dość tak zaskoczony tym takim bardzo głośnym, hucznym przewitaniem papieża w tym miejscu. Oczywiście nie spodziewałem się, że przyjedzie i nikogo nie będzie, ale rzeczywiście było widać, że jest bardzo duże poruszenie wśród pracowników, między innymi tego miejsca, po którym oprowadzany był papież. Jakie są twoje odczucia względem tego przemówienia i tej części papieskiej pielgrzymki?
6: Być może to wynika z tego, że papież Leon XIV, zacząłem o tym mówić, a chyba wtedy akurat zerwało nam połączenie, papież Leon XIV stał się

0: Nie powiem, że wymieniali ciosy, dlatego żeby Leon XIV absolutnie zaprzeczył, żeby to miały być jakiekolwiek ciosy. W każdym razie przypomnę tylko Państwu, że w kwietniu, kiedy papież Leon udawał się do Afryki, do Algierii, to Donald Trump stwierdził w jednym, czy nawet dwóch wywiadach, że papież Leon XIV jest słabym papieżem, że no ogólnie rzecz biorąc papieża Leona obraził. Na co papież Leon XIV odpowiedział mu na swój bardzo spokojny sposób, ale też dość zgryźliwy. Już przyznam szczerze, nie pamiętam, jakie to były słowa, no w każdym razie wtedy pamiętam, zrobiłem nawet taki felieton, potem że zaczyna się leonomania, ponieważ w kolejnych dniach i tygodniach Leon XIV był na wszystkich, we wszystkich czołowych mediach, jego pielgrzymka po Afryce była śledzona przez no, najróżniejsze media, jak żadna inna pielgrzymka wcześniej. I od tamtej pory też widzimy papieża Leona, którego przemówienia rzeczywiście wywołują spore zainteresowanie, szczególnie te przemówienia adresowane do liderów państw, do władz państwowych i do różnych instytucji. No i właśnie być może dlatego to UNESCO znalazło się tutaj na trasie papieża. Być może w taki sposób papież Leon chce pokazać swoje poparcie dla właśnie tego, czym jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, ale też ma to oczywiście związek z jego encykliką na temat, encykliką, której tematem jest przecież dziedzictwo ludzkie. Jest również w tej encyklice mowa o sztucznej inteligencji, jest przestrzeganie przed tym, aby sztuczna inteligencja nie stała się jakimś instrumentem w rękach kilku bogaczy. Tak więc wiele aspektów, wiele interpretacji, można powiedzieć, tej wizyty Ojca Świętego w UNESCO. No i też przypomnijmy przecież, że Stany Zjednoczone chociażby wstrzymały finansowanie tej agendy ONZ. A jeszcze tak może, tak skoro mówimy o tych relacjach Trump-Leon XIV, to tylko dodam, że dzisiaj w samolocie, chyba to było dzisiaj, tak mi się wydaje, no widziałem taki filmik, ale myślę, że nie był generowany przez sztuczną inteligencję. Papież przywitał się z ekipą CNN i tenże dziennikarz CNN, który obecny był w samolocie, powiedział papieżu, no, poprosił papieża o jakieś słowo dla jego kolegów, dla dziennikarzy CNN, którym zostały im odebrane przepustki do Białego Domu przez administrację Donalda Trumpa. No i tutaj papież Leon powiedział, że no na szczęście tutaj w tym samolocie wszyscy są mile widziani. No, jakoś tak się składa, że papież Leon tak w tym akurat w samolotach jakoś znajduje te riposty w kierunku Donalda Trumpa, ale może to już jest jakaś moja nadinterpretacja. W każdym razie taka moja interpretacja tego wydarzenia dzisiaj w UNESCO.
1: To jest taka wizyta, którą z jednej strony przeżywamy w tym wymiarze religijnym, tak? No bo to tak jak ty rozmawiałeś z uczestnikami, pielgrzymami, czy po prostu mieszkańcami Paryża, to chyba ani razu nie spotkałeś się z odpowiedzią, a w każdym razie nie w tych rozmowach, które mieliśmy okazję usłyszeć, taką odpowiedzią, która by sugerowała jakieś znaczenie czysto polityczne tej wizyty, prawda? Takiej, że jednak tak, to jest przeżycie duchowe, ale ty jako też dziennikarz zajmujący się geopolityką i jakby powiedzmy tymi relacjami, widzisz w tej wizycie jakieś polityczne dno?
0: Nie, no oczywiście polityczne dno jest tu, jest jak najbardziej obecne. Rzeczywiście w tych rozmowach, które przeprowadziłem, no tych wątków politycznych nie było. Być może tam z wyjątkiem tej rozmowy z panem Morrisem, który mówił o tym, że idzie przede wszystkim dlatego, że tutaj papież jest następcą świętego Piotra, więc może w tym jakiś wymiar polityczny możemy znaleźć, ale to, co mnie intryguje i być może to jest związane z niejako z tym aspektem politycznym, to, że papież Leon XIV wzbudza taki entuzjazm. To jest rzeczywiście, no, wielu komentatorów, kiedy zobaczyło Leona XIV i przede wszystkim usłyszało go po raz pierwszy wtedy w Watykanie, kiedy przy

0: Przypomnę, że to pierwsze wystąpienie, które zwykle było w wykonaniu papieży bardzo spontaniczne. No, wystąpienie Leona XIV było napisane. No i wszyscy się zastanawiali, w jaki sposób papież w taki sposób będzie w stanie porwać te tłumy. Wielu myślało, że teraz właśnie po tej epoce otwarcia kościoła przez papieża Franciszka, takiej bezpośredniości, to będzie czas takiego powrotu do formy takiej być może bardziej surowej kościoła, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale no właśnie nic, chyba papież Leon XIV nas mocno zaskoczył, że udało mu się wypracować pewien swój własny styl, w którym nie zrywa z dziedzictwem pontyfikatu swojego poprzednika, a jednocześnie wprowadza swoje własne elementy i takie elementy, które są bardzo charakterystyczne, no chociażby właśnie to niepatyczkowanie się z władzami państwowymi krajów, które odwiedza, oraz no ten bardzo mocny głos pokoju, to bardzo głośne wezwanie o pokój, do pokoju, i to, tak jak wspomniałeś, nie tylko, nie mówimy tutaj tylko o pokoju na świecie, w sensie takim, żeby zaprzestać działań militarnych, ale chodzi tutaj o pokój w przeróżnych odsłonach, no chociażby także o pokój, jeżeli chodzi o, no właśnie o słowo mówione i tak dalej, i tak dalej. Tak więc myślę, że to jest w sumie taki fenomen, być może to jest za dużo powiedziane, dlatego że no, znowu cały czas zapominamy, że to jest pontyfikat, który trwa zaledwie półtora roku, więc a papież Leon no jak na głowę kościoła jest papieżem dość młodym, w związku z czym jeszcze wiele możemy się spodziewać. Wiemy, że ma bardzo dużo pielgrzymek jeszcze przed sobą. W listopadzie jedzie do Ameryki Południowej. Tak więc tak, przesłanie polityczne jak najbardziej, to co mówiłeś, ale tak bardzo dobrze chyba wyważone z tym aspektem duchowym i moralnym. Tak bym to chyba określił.
1: Ponieważ teraz czekamy na to czuwanie z młodzieżą, to jeszcze możemy ten wątek troszeczkę rozwinąć, czyli skąd się bierze to, że papież Leon ma taki duży, potrafi wywrzeć wpływ na tych młodych ludzi, którzy wokół niego często się w takich tłumach gromadzą. Mi się osobiście wydaje, że to jest coś, co powiedziałeś w jednej ze swoich relacji, czyli o tej, akurat w kontekście Francji, nauczenia się korzystania z przekazu takiego masowego, tak? Znaczy, że nauczenie się z korzystania z tych mediów, które docierają do ludzi młodych, z mediów społecznościowych przede wszystkim. To jest jedna rzecz, która jest zauważalna też moim zdaniem w kwestii tego, jak się komunikuje z młodymi papież i ogólnie Kościół. I to było widać na przykład rok temu, kiedy papież zorganizował jubileusz, rok jubileuszowy, zapoczątkowany jeszcze przez Franciszka, później to przeszło dalej na Leona, i w tych różnych tygodniach jubileuszu był także tydzień jubileuszu dla influencerów, którzy po prostu mieli swój tydzień czy swoich parę dni z papieżem Leonem, i myślę, że takie gromadzenie wokół siebie ludzi, którzy dalej są potem w stanie przekazywać myśl papieża do swoich większych lub mniejszych społeczności w internecie, ma też duże znaczenie.
0: Tak, to prawda. No papież, to już o tym mówiliśmy, że no, w pierwszej jego encyklice no, pojawiają się elementy technologii, tej najnowszej technologii, troska o to, aby ta technologia nie zaszkodziła pięknu ludzkiemu, temu, czym jest w ogóle człowiek, więc można powiedzieć, że to jest taki papież nowej generacji. To ciekawe, dlatego że teraz w czasie tej przerwy przeczytałem sobie trochę innych świadectw na łamach różnych dzienników, i tam pojawiła się takie świadectwo jednej z osób, które tutaj właśnie były, które podążały zmierzały na stadion w Saint-Denis, na Stade de France. że no właśnie, generacja naszych rodziców miała Jana Pawła II, a papież Leon XIV ma potencjał, aby stać się papieżem naszej generacji. To mnie znowu zastanowiło, dlaczego papież Leon, a dlaczego nie papież Franciszek? A i być może to jest właśnie to, o czym ty mówisz, czyli że papież Leon XIV przy całej swojej rezerwie jest papieżem, może nawet chcąc, nie chcąc, doby tych nowych technologii, no i oczywiście co za tym idzie, także tych nowych form ewangelizacji, czyli mediów społecznościowych, czyli influencerów, czyli tych kato-influencerów, o których mówiłem i którzy są tutaj dzisiaj obecni na stadionie i którzy także animują i także rozprzestrzeniają wiadomość o tej pielgrzymce papieża. Tak więc tak, zdecydowanie to jest też pontyfikat, który pod tym względem się oznacza i dobrze, że to wspomniałeś także o tym jubileuszu, spotkaniu influencerów, bo no, wygląda na to, że papież Leon jest tego świadomy. A teraz te krzyki, które być może Państwo słyszeli za mną, to są jeszcze ostatni spóźnialcy, którzy biegną w stronę wejścia na Stade de France.
1: Śledzę trochę transmisję, taki podgląd mam na France Info, który już pokazuje kolumnę, domyślę, prowadzącą papieża już na Stade de France, także może, jeśli akurat jesteś po dobrej stronie, to może jeszcze będziesz miał dzisiaj takie zerknięcie na papieża Leona, chociaż nie wiem, czy akurat w tym samochodzie przyciemnionym jesteś w stanie go zobaczyć. Natomiast tak,
0: papież... Raczej, Józef.
1: Nie, znaczy mówię, że raczej wątpliwe, patrząc na to, jak jeszcze mocno wyglądają w nocy takie policyjne światła. Więc może, skoro widzimy, że papież już jedzie i pewnie niedługo będziemy się przenosić do Radia Watykańskiego i do już początków czuwania, to jeszcze byś powiedział, jakie są twoje plany na jutro, tak bardziej od strony radia, kiedy cię usłyszymy i co masz zaplanowanego?
0: Jutro, proszę Państwa, zapraszam Państwa na godzinę 12, ponieważ będzie to program znowu specjalny poświęcony tej pielgrzymce, to już będzie drugi dzień. O godzinie 15, to już mówiłem wielokrotnie, rozpoczyna się msza święta, chociaż trzeba się zjawić na miejscu do godziny 13. To dotyczy wszystkich wiernych, zarówno tych zapisanych, jak i tych niezapisanych. Tak więc będę już najprawdopodobniej wtedy na miejscu na Polach Elizejskich, gdzieś niedaleko Łuku Triumfalnego. Mam nadzieję, że połączenie jakoś nie będzie za bardzo szwankowało, ale będzie to oczywiście opowieść o tym, co będzie się działo. Będą to także kolejne rozmowy z wiernymi. To już będzie wydarzenie otwarte dla wszystkich, nie tylko dla młodych, tak więc być może będą jeszcze inne głosy innych generacji wiernych, którzy tam się zjawią. Tak więc zapraszam Państwa na jutro na godzinę 12, aby śledzić ten dzień wraz ze mną na antenie Radia Wnet.
1: Mikołaj Murkosiński w roli reportera Radia Wnet w Paryżu podczas wizyty papieskiej. Bardzo Ci dziękujemy za ten cały długi dzień Twoich relacji.
0: Bardzo dziękuję i to zawsze jest ogromna przyjemność i ogromne przeżycie, także dla dziennikarzy tutaj obecnych, tak więc jakkolwiek dzień był męczący, to na pewno zapisze się wielkimi literami, grubymi literami w mojej pamięci, ale to nie koniec pielgrzymki, tak więc mówię Państwu do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, to był Mikołaj Murkociński. Zgodnie z planem, takim planem, który no wiadomo, że nie może być przestrzegany co do minuty przy tak olbrzymim harmonogramie, powinniśmy za jakieś 5-10 minut zobaczyć papieża na stadionie, na Stade de France, a czy to się wydarzy za 5 czy 10 minut, to się okaże wkrótce, dlatego teraz przejdziemy sobie z powrotem do może jakiejś muzyki tym razem wybrałem także utwór, którego kompozytorem jest Laurent Cousin. To jest francuski młody kompozytor, urodzony w 1976 roku, także pianista, także dyrygent, który skomponował takie oratorium, można powiedzieć, The Book of Life, i posłuchamy finału tego utworu, który także gdzieś będzie wykonywany w trakcie tego pobytu papieża Leona XIV we Francji.

0: I to była niezwykle przejmująca kompozycja zatytułowana The Book of Life. Myślę, że wiele osób takie właśnie ma emocje w takim jest stanie, która obecna dzisiaj w Paryżu, bo to wyjątkowe wydarzenie. 18 lat na to czekali nie tylko Francuzi, papież Leon XIV. Dzisiaj na ulicach Paryża czekamy na to spotkanie, czekamy na to czuwanie modlitewne z młodymi, które zapewne już za moment. I o tych młodych bardzo dużo dzisiaj rozmawiamy, bo ci też wypowiadają się o tym, jak bardzo przejmują się w sensie pozytywnym wizytą papieża Leona w Paryżu, we Francji. I naszym gościem jest teraz pani Barbara Dec, która pracuje w liceum w Paryżu właśnie z młodymi ludźmi. Część z nich wybiera się jutro na te spotkania z papieżem. Dobry wieczór, pani dyrektor, dobry wieczór, dzień dobry.
1: Dobry wieczór, nie jestem dyrektorem, jestem pedagogiem i z ogromną przyjemnością dzielę się tą radością. Troszkę jestem wzruszona, może nie tyle waszym spotkaniem, ale wzruszona i cieszę się, że mogę przekazać, że naprawdę młodzież francuska jest fantastyczna. Tak, mam okazję, pracuję od 20 lat z młodzieżą, a teraz pracuję ze studentami francuskimi, więc jest wśród nas kółko katolickie i chłopcy, no dziewczyny też, ale akurat dwóch chłopaków przyszło po prostu się z radością, że będą witać jutro papieża na placu Concorde, że dzisiaj są właśnie na spotkaniu w 93, czyli w 9-3 na stadionie. Słuchajcie, ja po prostu uwielbiam młodzież, więc ja jestem z całym sercem z nimi, a dzisiaj już od samego rana, w piątki nie pracuję, ale śledziłam przylot papieża. Akurat nie jestem w Sceaux, więc jestem na południu Paryża w liceum, którym uczył Joliot Curie, więc to nie jest, że tak powiem, nie jest to takie malutkie liceum, jest to naprawdę fantastyczne liceum z tradycjami i właśnie w tym liceum jest Saint-Mandry, jest to kółko katolickie. Więc dzisiaj śledziłam, tak jak powiedziałam, przylot na Orli naszego fantastycznego papieża. Odczuwam to, ja zawsze mówię, że jestem dzieckiem Jana Pawła II, bo miałam możliwość śledzić i bardzo, czyli kilka razy być u Jana Pawła II, więc to jest takie odnowienie ducha, że tak powiem, jest coś wspólnego z tym naszym pięknym, kochanym papieżem Leonem, więc dzisiaj go bardzo elegancko oczywiście prezydent z żoną przyjęli na lotnisku w Orli, ale dzieciaki fantastycznie go
0: właśnie,
1: witały.
0: Pani, na panią tak. Spływają też te emocje młodych przy codziennej pracy. To pani jest w stanie znakomicie ocenić też, dlaczego to jest takie istotne dla tych młodych, dlaczego tak ich rozwesela.
1: Słuchajcie, kochani, te dzieciaki dzisiaj były fantastyczne. Dziewczynka z tymi kwiatami, która czekała, żeby w końcu przekazać ten bukiet kwiatów. I zaśpiewali oczywiście. Prosili, żeby prezydent z nimi powtórował, ale chyba to nie bardzo wyszło. Ave Maria. No ale zdrowaś Maria. Ale w każdym bądź razie dzieciaki odśpiewały. To było takie ciepłe, takie nasze. Słuchajcie, te historie, to znaczy w pracy często mówimy, że no tam u was, to we Francji, no ta wiara. Przecież Francja jest pierwszą córą Kościoła. We Francji, kiedy przyjechałam, byłam zachwycona głęboką modlitwą, naprawdę prawdziwą, skromną, ale głęboką modlitwą, tą wiarą. Voilà. I ta wiara jest, tylko oczywiście tak na zewnątrz tej wiary nie widać, ale dzisiaj miałam wrażenie na ulicach przy Montparnasse, że to po prostu te głębokie korzenie wychodziły i takie pęki dzisiaj wychodziły, takie drobne, młode gałązki, które to krzyczały, były szczęśliwe, dzieliły się z tym papieżem. Ja naprawdę, ja nawet ze znajomych zadzwoniłam, mówię, słuchajcie, otwórzcie na telewizję Kato, no tak fantastycznie te serca miały możliwość otworzyć się, bo one są, tylko miały dzisiaj możliwość otworzyć się właśnie taką radością na powitanie właśnie papieża. No zobaczymy, co będzie teraz, nie wiem, bo nie jestem Nie jestem. Jestem niedaleko, ale nie jestem na stadionie, ale moja młodzież będzie, jestem naprawdę całym duchem, całym sercem jestem z nimi i modlę się po prostu, żeby ci ludzie naprawdę, żeby ta wiara wróciła. I tak jak powiedziałam znajomemu, że Maryja musi na nowo spuścić, ochronić Francję przed tym złem, który próbuje się przedostać, ale myślę, że tak jak wszędzie wiemy, że dobro zwycięży.
0: I takiego pedagoga... Bardzo proszę, to w Radiu Emocje są pożądane i takiego pedagoga też zazdrościmy tym młodym, jak pani słucham. Czyli pani studenci tak. I dziś i jutro się wybierają i wybrali.
1: Tak. I przyznam się, może nie powinnam mówić, ale pewne afisze były zrywane, ale chłopak przyszedł do mnie i mówi, Madame Dec, mówi, ale ja mam kilka takich afisz, jak mi zerwą, to ja je powieszę na nowo. Ja mówię, to ty jesteś przyszły, a gdzie jest? Słuchajcie, naprawdę fantastyczna jest młodzież, tak jak mówię, że nie mówi się dużo o tym, ale to są ludzie z ogromną siłą i mocą. Tak jak było przy palącej się Notre Dame. Kto tam był? Kto tam był przy świętym Michale? Masa młodzieży z Monsignor Petit. Masa młodzieży. Przecież to jest niesamowita potęga, która mam nadzieję, że na nowo zabłyśnie.
0: I bardzo piękna kropka. Dziękujemy pani Barbara Dec, pedagog, wspaniała nauczycielka. Dziękujemy za oddanie tych emocji. Do usłyszenia na pewno jeszcze. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Spokojnego wieczoru, bo ten już nastał i następuje powoli. Patrzymy przez te kilka godzin, jak zmienia się niebo od całkiem jasnego po zupełnie czarne, tak jak teraz patrzymy przez okno w studio przy krakowskim Przedmieściu, ale mnie się przypominają dobre czasy, jak długo siedzi w studio przez kilka godzin i towarzyszy się tej zmianie nieba, to jakoś tak dobrze mi się wspomina. Godzina 20:52 wybiła
2: papież
0: teraz.
2: Papież cały czas jeszcze nie na stadionie, ale jedzie. Jedzie i to chyba już coraz bliżej znajduje się stadionu, patrząc na to, jakie, powiedzmy, jaki krajobraz otacza te kolumny samochodów, która towarzyszy Leonowi XIV. Gdy tak spoglądam sobie na to, co na samym stadionie się dzieje, to widać, że tam już impreza trwa w najlepsze, oświetlenie jest koncertowe, stadion wypełniony po brzegi, wygląda to w taki sposób, że scena jest na środku, jakbyśmy wyobrazili sobie murawę piłkarską, to ta scena byłaby zbudowana pewnie gdzieś w okolicy tego koła właśnie środkowego. No i cały stadion dookoła wypełniony, każda z trybun, też trochę ludzi na płycie, jakiś zespół gra, ludzie śpiewają, klaszczą, tańczą. Widziałem nawet na jednym z obrazków wyświetlanych w telewizji France Info nawet jakiegoś biskupa, który tam podrygiwał do rytmu jakiejś piosenki, także ten entuzjazm, ten radość teraz płynie razem z muzyką, która na tym stadionie jest obecnie odgrywana. Sama scenografia jest taka dość minimalistyczna. Gdzieś wyświetlają się takie neonowe, a może nie neonowe, w każdym razie świetlne krzyże i w takich warunkach bawi się francuska młodzież w oczekiwaniu na przyjazd papieża Leona, który nastąpi już na pewno niebawem, bo tak po prostu musi być w końcu za 7 minut 21:00. Czekamy z pewną dozą ciekawości i niecierpliwości na ten przyjazd Leona na Stade de France. A teraz posłuchamy może Michała Lorenza, tak żeby się jeszcze troszeczkę wyciszyć przed tym czuwaniem na tym największym francuskim stadionie.

0: godzina 20:50.
1: Chciałoby się powiedzieć, że popołudnie trwa.
0: Tak, popołudnie to może się tak ciągnąć właściwie, popołudnie może w takim razie trwa wiecznie. A przy takim utworze tylko milej patrzymy, bo widzimy, że na Vatican News zaczyna.
1: W końcu papież pojawił się na Stade de France, wjeżdża Papa Mobile i możemy powoli przenieść się w takim razie do Radia Watykańskiego i poczuć atmosferę stadionu.

To, co Państwo słyszą, to dźwięki towarzyszące papieżowi Leonowi XIV, który wjechał na Stade de France i objeżdża Papa Mobile płytę stadionu, na który wracamy.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy się z Państwa ze stadionu Stade de France w podparyskiej miejscowości Saint-Denis, gdzie rozpoczyna się czuwanie z Ojcem Świętym Leonem XIV, czuwanie młodzieżowe, w którym bierze udział 80 tysięcy młodych ludzi, a jak mówi tutaj biskup, wzięłoby udział i drugie tyle, gdyby tylko stadion mógł ich pomieścić. Szanowni Państwo, to spotkanie rozpoczęło się już kilka godzin temu, tutaj już od ponad dwóch godzin trwa spotkanie, trwa uwielbienie, świadectwa, wiele pięknych znaków, o których mam nadzieję będzie okazja i przestrzeń, żeby powiedzieć, bo one pokazują niezwykłe bogactwo Kościoła francuskiego. A teraz w tym kulminacyjnym momencie dołączył do tych młodych ludzi Ojciec Święty, który spędzi z nimi aż półtorej godziny. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę napięty program Ojca Świętego, ale to też jedno z tych spotkań, na które papież najbardziej chyba oczekiwał. Widać było od momentu, kiedy wjechał na stadion tutaj na pokładzie Papa Mobile, wielkie wzruszenie na jego twarzy, wielką radość i nie ma się czemu dziwić, bowiem ten stadion mieszczący 80 tysięcy osób po raz pierwszy jest areną spotkania religijnego. To się nigdy nie zdarzyło do tej pory. Ci młodzi ludzie przybyli tutaj ze wszystkich stron Francji. To są młodzi katolicy, ale nie tylko, bo biskup Etienne Guillet, który towarzyszył przed chwilą Ojcu Świętemu w Papa Mobile, który jest tutaj gospodarzem, mówił już od wielu tygodni w wywiadach, że młodzi katolicy chcieli zabrać tutaj ze sobą swoich przyjaciół, tych, z którymi na co dzień się modlą, a może właśnie z którymi się nie modlą, ale z którymi się uczą, grają w piłkę, dzielą codzienność, a którzy są często przedstawicielami innych wyznań albo po prostu są niewierzący. Więc patrząc na to, co będzie się działo teraz w tych najbliższych minutach tu na Saint-Denis, pamiętajmy, że jest to też moment, w którym wielu młodych ludzi, którzy nie są katolikami, po raz pierwszy spotyka się z wiarą chrześcijańską. I zobaczmy, jak piękne jest to spotkanie, jak ogromne robi ono wrażenie, ale też jak wielka jest w nim głębia. Widzimy bardzo wzruszonego też biskupa Etienne Guillet, który za chwilkę powita Ojca Świętego w tym miejscu, rozpoczynając tę część czuwania, której gospodarzem będzie już za chwilę sam Ojciec Święty.
1: Très Saint-Père, très Saint-Père.
0: Ojcze Święty, jak wielka to radość móc gościć Cię dzisiaj na Stade de France, największym stadionie w naszym kraju, stadionie całej Francji.
1: Voici devant vous 80 000 jeunes.
0: Oto przed Tobą, Ojcze Święty, 80 tysięcy młodych ludzi w wieku od 17 do 35 lat, którzy przyjechali z całego kraju. Przyjechali z miast i ze wsi, ze wszystkich różnych środowisk, które składają się dzisiaj na Kościół katolicki we Francji. Oto piękna młodzież francuska. Co łączy ich wszystkich? Chrystus. Ale też pytania i wątpliwości. Dzisiejszego wieczoru ci młodzi ludzie pragną słuchać Ciebie, Ojcze Święty. Dodawaj im odwagi. To, co bardzo często jest ich cechą wspólną, to jest też radość bycia chrześcijaninem i pragnienie tego, by w świecie promieniować miłością Chrystusa. Witaj, Ojcze Święty, w departamencie Saint-Saint-Denis. To departament najmłodszy i najbardziej kosmopolityczny w całej Francji. Widzimy, że to wzruszenie udziela się już i biskupowi Guillet i Ojcu Świętemu, a źródłem tego wzruszenia jest ta ogromna radość młodych ludzi. Tutaj w Saint-Saint-Denis mamy oczywiście nasze kruchości, ale jako biskup chciałbym zaświadczyć, Ojcze Święty, o dynamizmie tych wspólnot chrześcijańskich, w których ochrzczeni, owszem, są mniejszościami w swoich dzielnicach, ale wypełnia ich ogromne pragnienie przeżywania wiary poprzez tworzenie braterskich mostów i budowanie pokoju. A dzisiejszego wieczoru, Ojcze Święty, wielu z nich przyszło na spotkanie z Tobą, zapraszając swoich przyjaciół z innych religii, z którymi dzielą codzienność. To słowa, które biskup Guillet bardzo, bardzo często powtarzał, mówiąc o przygotowaniach do tego spotkania.
1: Bienvenue, très Saint-Père, dans la ville de Saint-Denis.
0: Witaj, Ojcze Święty, w mieście świętego Dionizego. Tak blisko tej tak ważnej dla naszego kraju bazyliki. Tutaj spoczywają królowie i królowe Francji, a także święci Dionizy, Rustyk i Eleuterius, wysłani z Rzymu przez Twojego poprzednika, papieża Fabiana. Święty Dionizy i jego towarzysze przybyli tu w III wieku, w roku 250 i stali się ewangelizatorami naszego regionu paryskiego. I w pobliżu tego miejsca, w cieniu tej iglicy, którą dziś odbudowujemy i która za 4 lata znów będzie sięgać nieba, chcemy wciąż i wciąż na nowo wznosić nasze dusze, aby otrzymywać życie od Boga. Ojcze Święty, poprzez Twoją obecność, poprzez Twoje słowa, Twoją modlitwę, umacniaj tych młodych ludzi z Francji. Umacniaj cały nasz Kościół. Dawaj i wciąż na nowo dawaj nadzieję tym wszystkim, którzy łączą się dziś z nami. Tak, niezależnie czy jesteśmy w tej chwili na Stade de France, czy przed ekranami, może w celach więziennych, a może na łóżku szpitalnym. Umacniaj wiarę nas wszystkich, a zwłaszcza wiarę naszych katechumenów, których jest we Francji coraz więcej. Zachęcaj nas wszystkich, Ojcze Święty. Dodawaj nam odwagi do bycia uczniami i misjonarzami po to, aby świat miał życie. Witaj, Ojcze Święty, na Stade de France. Witaj dzisiejszego wieczora pośród młodzieży francuskiej. Motywem przewodnim tego czuwania, które trwa już od ponad 2 godzin, jest świętość. Młodzi wiwatują na cześć Ojca Świętego, a w tej chwili powitają go w imieniu wszystkich zebranych ich przedstawiciele, którzy też wprowadzą Ojca Świętego w dalszą część tego programu. Ojcze Święty, w imieniu wszystkich młodych ludzi z Francji, którzy tak licznie zgromadzili się na tym stadionie i w imieniu tych, którzy nie mogli dzisiaj do nas dołączyć, dziękujemy, że wyszedłeś nam na spotkanie. Witaj pośród nas we Francji, a zwłaszcza dzisiejszego wieczoru w departamencie Saint-Denis, terytorium młodym, zróżnicowanym i pełnym nadziei. Przed Tobą stoją dziesiątki tysięcy młodych ludzi z całej Francji. Nasze historie, nasze drogi, nasze siły i nasze kruchości są różne, ale zebraliśmy się tutaj ze względu na jedno pragnienie i jedną aspirację. Wybierać życie, podążać za Chrystusem i odpowiadać na Jego wezwanie. Mamy dzisiaj w sobie wielkie pragnienie Chrystusa, wielkie pragnienie wiary, poszukiwanie Boga, które rodzi się w sercach wielu młodych ludzi, z których wielu odkrywa dziś wiarę. A jednak musimy też stawiać czoła niepewnościom, które przenikają nasz świat, wszelkiego rodzaju podziałom naszego świata, niepewnościom związanym z klimatem, z wyzwaniami związanymi z nowymi technologiami, które wpływają zwłaszcza na rynek pracy. To bardzo często naprawdę nas zniechęca. A jednak nasza młodzież się nie poddaje. Chcemy się angażować, szukamy sensu naszego życia i chcemy służyć najbardziej potrzebującym. Ojcze Święty, jesteśmy szczęśliwi, że możemy to dzisiejsze czuwanie spędzić razem z Tobą. Potrzebujemy Twoich słów, Twojego nauczania, Twojego ojcowskiego spojrzenia, abyś dodawał nam odwagi na drogach naszego życia i naszej wiary. Potrzebujemy, abyś pomógł nam zachować nadzieję, abyś pomógł nam rozeznawać nasze powołanie i abyś pomógł nam odważnie, z radością i wiernością podążać za Chrystusem. W imieniu wielu młodych ludzi, którzy poświęcili się Bogu w historii naszego kraju, nasza młodzież pragnie również stawać się pokoleniem świadków, pokoleniem, które ma odwagę wierzyć, kochać i służyć. I to jest właśnie sens tego, co teraz Ci, Ojcze Święty, przedstawimy. A teraz za chwilę rozpocznie się spektakl poświęcony świętym z historii Francji, którzy na przestrzeni wieków ten kraj budowali wiarę w tym kraju. Ta idea, żeby młodych ludzi zgromadzić właśnie wokół tematu świętości, powstała stąd, że biskupi wspólnie z grupą młodych ludzi, która odpowiadała za przygotowanie tego czuwania, rozeznali, że właśnie temat świętości jest tym, co może dodać młodzieży nadziei, tym, co może pomóc im szukać odpowiedzi na pytania, te pytania, o których przed chwilą mówiła przemawiająca w imieniu rówieśników młoda francuska, pytania o sens życia, o stawianie czoła różnego rodzaju trudnościom. I już za chwilę zobaczymy spektakl trwający około 20 minut, podczas którego zostaną przedstawieni święci podzieleni na poszczególne etapy dążenia i rozpoznawania wiary chrześcijańskiej przez Francuzów.
2: Que la France ne porte son nom. Le ciel préparait déjà son dessein.
0: Zanim jeszcze Francja nosiła swoje imię, niebiosa już przygotowywały jej przesłanie. W roku 1944 przez Morze Śródziemne płynęło dwoje misjonarzy, a wraz z nimi święta Maria Magdalena, którą widzimy w tej chwili na tej barce. Narrator opowiada historię rozbicia się u wybrzeży dzisiejszej Francji łodzi, którą płynęła między innymi święta Maria Magdalena. I to właśnie od tego wypadku rozpoczął się pierwszy rozdział obecności chrześcijan, obecności uczniów Chrystusa na ziemi francuskiej. Nikt nie jest zbyt rozbity, zbyt potłuczony, by móc być kochanym, mówi narrator, odwołując się wprost i bezpośrednio do tego rozbicia się łodzi, którą płynęła święta Maria Magdalena.
3: C'est dans une autre arène, dans le théâtre des Trois Gaules, à Lyon, que notre sang versé apporte sa lumière.
0: A teraz widzimy już kolejny fragment historii. Narratorka przemawia teraz głosem świętej Blondiny, jednej z pierwszych męczennic kościoła i pierwszej męczennicy kościoła francuskiego, która oddała swoje życie w obronie czystości wraz ze współbraćmi, wraz z chrześcijanami, których teraz też widzimy w tej scenie pogoni przez rzymski rydwan. To święty Potin, święty Ireneusz, święty Paweł, święty Ostermoine, a także kilkoro innych. To scena, która przypomina o męczennikach czasów Imperium Rzymskiego, którzy jako uczniowie Chrystusa tu na tych ziemiach oddawali życie za wiarę.
2: Albert et Capret à Agen. L'église des Gaules s'embrase, jaillit du sang des

0: Gatien à Tours, Trophy à Arles, Paul à Narbonne, Ostromoine à Clermont.
1: Wymieniane są teraz imiona świętych męczenników czasów rzymskich, którzy na ziemiach francuskich w różnych miejscowościach oddali życie za Chrystusa. Święty Potin, święty Ireneusz, biskupi Kajetan, Trofin, Paweł, Ostermoan, święty Marcin, święty Dionizy, święty Saturnin. A teraz już kolejny etap historii Francji, święta Genovefa, która związana jest z początkami Paryża.
2: Notre monde s'effondre, tout bascule.
3: Jean de Paris, ne cédons pas à l'angoisse. Je vois le peuple trembler, j'entends votre détresse. Attila est à nos portes, mais au nom de Dieu, je vous le dis.
1: Święta Genovefa, która głosiła Ewangelię i nadzieję i dodawała otuchy Francuzom w obliczu ataku ze strony wodza Attili. To święta patronka Paryża, jedna z najbardziej czczonych też świętych francuskich, która zwłaszcza dla mieszkańców centralnej Francji i stolicy jest symbolem odwagi i zaufania Bogu nawet w czasach najbardziej beznadziejnych.
4: Brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé.
0: Dans le baptistère de Pierre, à Reims, en 496, se tient Clovis, roi des Francs.
1: Przechodzimy teraz do jednego z najważniejszych etapów w rozprzestrzenianiu się wiary chrześcijańskiej na terytorium Francji. Chrzest Chlodwiga, króla Francji, który miał miejsce w Reims, miał miejsce w tym mieście, w którym koronowani byli również w większości prawie wszyscy królowie Francji. To wydarzenie, które go 1500-lecie świętował przed 30 laty Jan Paweł II, odwiedzając właśnie Reims, jest tym wydarzeniem, które uważa się za początek chrześcijaństwa w tym wymiarze państwowym we Francji. A teraz widzimy już czasy średniowieczne i założycieli pierwszych klasztorów, pierwszych zakonów. Święty Bernard z Clairvaux, święta Otylia, a wraz z nimi procesja, w której podążają mnisi oraz mniszki uciekający przed prześladowaniami. Widzimy teraz świętą Otylię.
5: Nous construisons des monastères. Beaucoup sont en quête de pouvoir. Nous cherchons Dieu. Car une question traverse les siècles et se pose à chacun d'entre nous. À quoi sert ta vie?
1: Jednym z pytań, które towarzyszy każdemu z nas, jest pytanie, jaki cel ma twoje życie? Czemu ma służyć twoje życie? Mówiła święta Otylia. Teraz już widzimy kolejnego wielkiego świętego w historii Francji, świętego Ludwika, króla Francji, który zginął na terenie Kartaginy, dzisiejszej Tunezji, podróżując podczas krucjaty do Ziemi Świętej. Widzimy go, jak niesie koronę cierniową, a wraz z nim podąża w stronę ołtarza święty Roch, święta Colette, święty Vincenty Ferrier oraz święty Ivo.
0: Tandis que Vincent Ferrier à Valence devient prédicateur, Yves en Bretagne défend les pauvres contre les puissants, et Colette en Picardie use sa bure brune de Clarisse en priant pour les enfants à naître.
1: To święci czasów średniowiecznych, którzy w różnych miejscach na terenie Francji służyli ubogim, służyli potrzebującym i w ten sposób głosili Ewangelię swoim życiem. Co czyni nasze życie naprawdę wielkim? Czy trzeba w tym życiu odnieść sukces, czy też trzeba je oddać innym? Pyta narrator, pokazując tych właśnie świętych z czasów średniowiecznych jako dających odpowiedź na to pytanie.
6: Que les progrès naissent dans le silence des humbles, loin des honneurs des hommes.
1: A teraz już widzimy świętą Joannę d'Arc, która wjeżdża konno. Słyszymy też aplauz, który towarzyszy tej scenie. Z jednej strony to oczywiście ze względu na jej spektakularny charakter, ale też dlatego, że Też dlatego, że święta Joanna d'Arc, dziewica orlańska, jest jedną z tych świętych, która do dziś pośród młodych ludzi, młodych katolików, jest postacią najbliższą, im najbardziej wyrazistą, najbardziej zrozumiałą.
0: Le royaume Ulysse sont dominés par les léopards anglais. Il y a grande pitié au royaume de France, mais le ciel, une fois encore, laisse briller un rayon de sa lumière. Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or.
1: Nawet najciemniejsza chmura może się rozjaśnić złocistym promieniem słońca. W opowieści o każdym z tych świętych pojawia się wątek nadziei związany z jego życiem, ale też będący odniesieniem do trudności, które można napotkać także we współczesności.
5: Te donnons la victoire, tu chasses à l'étranger et fis sacré le roi. Jeanne, ton nom devint célèbre dans l'histoire. Nos plus grands conquérants pâlirent devant toi. Mais ce n'était encore qu'une gloire éphémère. Il fallait à ton nom l'auréole des saints. Aussi le bien-aimé t'offrit sa coupe amère.
1: Ten spektakl wpisuje się w bardzo piękną i spektakularną tradycję francuską, spektakli, które są rekonstrukcjami historycznymi, które w bardzo efektowny sposób opowiadają dzieje, czy to kościoła, czy to narodu francuskiego, czy też różne inne wydarzenia. Takim najsłynniejszym jest park historyczny Puy du Fou w centralnej Francji, gdzie rozpoczęły się te wielkie spektakle historyczne, które są dzisiaj fenomenem na skalę światową, a które jako taki znak rozpoznawczy współczesnej francuskiej kultury stały się też inspiracją do tego dzisiejszego spektaklu, którego jesteśmy świadkami. A już teraz kolejny etap w żywotach świętych francuskich, mianowicie święci La Grande Charité, wielkiego miłosierdzia. Ci, którzy nauczali, ci, którzy świadczyli o miłosierdziu, o tym, w jaki sposób, żyjąc dla Boga, poświęcać się dla bliźnich. To święty Franciszek de Sales, święty Vincent a Paulo, Ludwika de Marillac, Jan Eudes, Jan Chrzciciel de la Salle, Ludwik Maria Grignion de Montfort, German de Pibrac.
5: On l'oublie aisément. Les civilisations ne se relèvent pas par les grands discours. Elles renaissent chaque fois qu'un homme choisit d'aimer.
7: Ses vies, ses destins sont impressionnants. Mais tout cela paraît tellement...
1: To dzisiejsze czuwanie zaangażowały się prawie wszystkie bardzo różnorodne i bardzo liczne, jak się okazuje, środowiska młodzieży katolickiej. Między innymi ci, którzy dbają o oprawę muzyczną, to członkowie takiej dużej inicjatywy, którą porównalibyśmy do naszych warsztatów muzyczno-liturgicznych w Polsce. Nazywa się ona Ecclesia Cantic i jednoczy młodych ludzi, którzy zajmują się właśnie ożywianiem liturgii, upiększaniem i coraz też takim większym promowaniem wśród młodych ludzi piękna muzyki klasycznej, muzyki liturgicznej. A my w tej chwili już widzimy tych świętych, którzy byli szczególnymi orędownikami życia modlitwą, a konkretnie świętego Jana Marię Vianneya, proboszcza z Ars.
0: Mais le monde entier qui vient à Ars. L'Église lui donnera un nom que nul n'aurait osé imaginer. Jean-Marie Vianney,

0: którzy byli świadkami objawień Matki Bożej, a tych we Francji było wiele. A więc Katarzyna Labouret, Bernadetta Soubirous, dzieci, którym ukazała się Matka Boża w Pont-Main, na La Salette, a także w Lille-Bouchard. XIX wiek jest wiekiem objawień. Paryż, Rue du Bac, La Salette 1946, Lourdes, następnie Pont-Main, Pelvoisin. To matka, która kocha i przyjmuje swoje dzieci. Rzeczywiście ten fenomen objawień Matki Bożej w XIX wieku we Francji, a więc w czasie, kiedy Francja przechodziła szczególne prześladowania Kościoła i szczególne też trudności na poziomie społecznym i politycznym, to fenomen, który do dzisiaj zachwyca i który też stawia nam pytanie o to, jak wiele owoców i jak wiele darów naszej wiary chrześcijańskiej pochodzi właśnie z Francji, to z tych czasów wydawałoby się najbardziej beznadziejnych i najciemniejszych. Teraz cytowane są fragmenty poszczególnych objawień, fragmenty orędzi, przesłań, które Maryja przekazywała widzącym podczas tych poszczególnych widzeń. Mowa tu oczywiście o tych, które zostały uznane przez Kościół, aczkolwiek które nie są oczywiście, wiara w które nie jest oczywiście obowiązkiem. I teraz przechodzimy do kolejnego etapu i kolejnej grupy świętych, mianowicie tych, których życie związane było z misją. I teraz widzimy pierwszą misjonarkę, która nigdy nie opuściła swojego klasztoru, a jednak modliła się za misjonarzy na całym świecie. Jest ich patronką Święta Tereska od Dzieciątka Jezus. A zaraz za nią zobaczymy także Karola de Foucault, rodziców Świętej Tereski, Świętych Ludwika i Zélie Martin, Fryderyka Ozanama, Leonie Avia, Piotra Juliana Eymar i wielu innych świętych francuskich misjonarzy i patronów misji.
1: Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre? Te prier pour demain? Oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur. Couvre-moi de ton ombre. Rien que pour vous. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui.
0: To słowa świętej Teresy, która mówiła o tym, świętej Tereski, która mówiła o tym, że pragnie cierpienia, że się go nie boi.
1: Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce.
0: Daj mi Twą miłość, zachowaj dla mnie Twą łaskę, tylko na dziś, nie martwię się o jutro. To fragmenty dzienników duchowych świętej Tereski.
1: L'éternel, aujourd'hui.
2: Deuxième pays au monde à avoir donné le plus de saints.
0: To drugi kraj na świecie.

0: Azji są beatyfikowani.
1: Następnie w katedrze Notre Dame zostali beatyfikowani męczennicy czasów nazistowskich. Także w lutym tego roku zostali do godności błogosławionych wyniesieni kolejni męczennicy. To ci, którzy chcieli życie oddać za Chrystusa. Oni stawiają nam pytania o nasze przyzwyczajenia, nasze życie, o nasze wybory. Oby dzieci dzisiejszego świata umiały uhonorować ich pamięć. Obyśmy wszyscy umieli podążać ich śladami. I nie zapominajmy nigdy, że Francja promieniuje nadzieją. A ty co chcesz uczynić ze swego życia? To piękna puenta tego spektaklu, który przypomniał wiele wieków świętości, która rodziła się na terenie Francji, zarówno w tych najbardziej rozpoznawanych i potwierdzonych przez Kościół katolicki postaciach świętych, jak też przez tysiące innych osób, które na przestrzeni wieków dzieliły się wiarą, zachowywały tę wiarę i przyczyniły się do tego, że także dzisiaj Francja jest krajem katolickim. Nie wiem, czy słyszą Państwo te ogromne oklaski, którym towarzyszą w tej chwili także sztuczne ognie unoszące się ponad dachem stadionu Stade de France. To piękny moment, w którym Francja świętuje swoją świętość, świętuje to, że to właśnie z jej narodu zrodziło się tak wielu świętych. To kraj, który dał Kościołowi prawie najwięcej świętych na świecie, jest drugim w kolejności. A ten wybór świętości jako tematu tego czuwania, jako motywu przewodniego spotkania Ojca Świętego z młodzieżą jest wyborem nieprzypadkowym, bowiem Kościół katolicki chce dzisiaj powiedzieć, to święci i to świętość są źródłem nadziei dla kolejnych nowych pokoleń. I myślę, że to pytanie, które blisko pół wieku temu zadał tutaj Jan Paweł II, Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem, jest już dzisiaj pytaniem, na które chyba możemy udzielić odpowiedzi, na które Francja udziela odpowiedzi, bo rzeczywiście widzimy teraz Francję, która nawet jeśli jest katolicka w mniejszości, to jest w tym chrzcie i w wierze chrześcijańskiej niezwykle głęboko zakorzeniona. Ci młodzi ludzie, którzy od kilku godzin tutaj na tym stadionie się gromadzili, żeby wspólnie modlić się, żeby wspólnie oczekiwać na Ojca Świętego, są tu także dlatego, że odkrywają dzięki swoim rówieśnikom, dzięki świadectwom to, że wiara katolicka jest tym najcenniejszym dziedzictwem, które posiada ich kraj, a którego być może nie posiadali, nie przekazali im rodzice czy najbliżsi, które oni teraz sami odkrywają jako zupełną nowość, ale jak widać nowość, która niesamowicie ich pociąga i wzbudza emocje zupełnie nieporównywalne do innych. A teraz wysłuchajmy Chloe, jednej z przedstawicielek młodzieży, która zada Ojcu Świętemu pytanie, na które papież za chwilę odpowie. Ojcze Święty, dziękujemy za Twoją obecność pośród nas tego wieczoru oraz za spotkanie i rozmowy, które nam ofiarujesz. Mam na imię Chloe, mam 25 lat, kończę studia z farmacji. Działam w grupie młodych katolików z peryferyjnych dzielnic regionu Île-de-France, które nazywa się La Cité Céleste, czyli Miasto Boże. Organizujemy między innymi różne wydarzenia, takie jak nocne adoracje i spotkania modlitewne, połączone z uwielbieniem, które gromadzą wielu młodych ludzi z naszych dzielnic, pragnących żyć wiarą i szeroko się nią dzielić. Angażuję się również w życie w mojej parafii, zwłaszcza w duszpasterstwo młodzieży licealnej. Poprzez te różne formy zaangażowania pragnę oddawać moją energię i umiejętności na służbę innym, budując więzi między wiarą, młodymi ludźmi i codziennymi realiami życia w naszych dzielnicach. Jak mówi święty Paweł, dla nas żyć to Chrystus. A jednak społeczeństwo, w którym żyjemy, budowane jest na innych fundamentach, a niekiedy wydaje się, że jest wręcz obojętne na pytanie o Boga. Pragniemy z mocą i wytrwałością głosić Chrystusa ludziom wokół nas, ale też oczywiście czynić to z szacunkiem i delikatnością wobec tych, których spotykamy. W jaki sposób możemy

0: połączyć siłę naszego misyjnego zapału z autentycznym życiem braterskim, z tymi, którzy nie podzielają naszej wiary. To pytanie, które zadaje sobie bardzo wielu młodych Francuzów, bo większość młodych katolików żyje pośród rówieśników, którzy katolikami nie są. Zaraz usłyszymy odpowiedź Ojca Świętego na to pytanie, jedną z dwóch, jakich udzieli dzisiejszego wieczoru. Bo to spotkanie pomyślane jest w taki sposób, że jego pierwsza część jest właśnie dialogiem papieża z młodzieżą. Drodzy przyjaciele, to pierwszy raz chyba papież improwizuje w języku francuskim spontanicznie. Pierwszą rzeczą, jaką chcę powiedzieć, jest bardzo prosta. Dziękuję. Dziękuję Bogu i dziękuję Wam. Dziękuję za Waszą odwagę. Dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję za Waszą wiarę. Wy jesteście świętymi Francji.
1: Merci Chloé pour la demande.
0: Dziękuję Chloé za Twoje pytanie. Przytoczone przez Ciebie zdanie świętego Pawła nie jest jedynie stwierdzeniem. Jest prawdziwą syntezą jego życia. W kilku krótkich, lecz doniosłych słowach apostoł wypowiada modlitwę uwielbienia, składa wyznanie wiary i wskazuje drogę świętości prowadzącą aż po męczeństwo. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus. Powtarzając to wyznanie miłości, staramy się mieć udział w doświadczeniu apostoła. Świadczy on bowiem, że Bóg nigdy nie jest kimś obcym w jego życiu, ale przeciwnie, wychodzi mu na spotkanie. Powołuje go do siebie, przemienia go wewnętrznie i posyła go w świat. Ta dynamika duchowa dotyczy nas wszystkich, także dzisiaj. To prawda, tak jak to mówisz, że społeczeństwo, w którym żyjemy, zdaje się być obojętne na Boga. Ale Pan nie jest obojętny na nas. To właśnie jest najważniejsze. I to zawsze daje nam nadzieję. To, że wielu ludziom obce jest pytanie o Boga, stanowi niewątpliwie problem. Ale równie poważnym problemem jest to, że dla wielu obce staje się także pytanie o człowieka. Jak wiele osób niestety przestaje interesować się drugim człowiekiem, prowadząc życie egoistyczne, albo gardzi ubogimi, trwoniąc swoje dobra na rzeczy błahe. Jak wielu odrzuca ludzi prostych lub chorych, sądząc, że wartość człowieka zależy wyłącznie od tego, co potrafi wytworzyć. Myślę szczególnie o Twoim zaangażowaniu w peryferyjnych dzielnicach regionu Île-de-France razem z La Cité Céleste. To właśnie tam, w konkretnej codzienności, niekiedy naznaczonej trudnościami, Twoja wiara staje się żywym i wymownym świadectwem nadziei. Człowiek błądzi, gdy twierdzi, że Bóg umarł. Jeśli Boga nie ma z człowiekiem, nie znajduje on już zbawienia i traci sens własnego istnienia, które sprowadza się wówczas do ślepej uliczki albo do nicości. Kto natomiast mówi, dla mnie żyć to Chrystus, doświadcza czegoś dokładnie przeciwnego. W Chrystusie bowiem wiemy, że Bóg nigdy nie jest obojętny na człowieka. Przez Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego daje nam swoje własne życie, abyśmy mogli żyć. Oto sposób głoszenia Chrystusa, który łączy odwagę z szacunkiem, głosić go jako Ewangelię zbawienia, jako słowo prawdy i życia. Ewangelia jest dobrą nowiną dla wszystkich, orędziem wyzwolenia i zasadą nowego życia.
1: L'évangile de Jésus, en effet, ne conduit pas au conflit, mais invite toujours au pardon.
0: Ewangelia Jezusa nie prowadzi bowiem do konfliktu, lecz zawsze wzywa do przebaczenia. Rozświetlając dramat dziejów, uczy nas zarazem braterskiej troski. Spotkanie z Chrystusem otwiera na dialog i przygotowuje do przyjęcia Jego pokoju, ponieważ daje każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie największą obietnicę, zdolną zaspokoić wszystkie pragnienia. Obietnicę życia wiecznego. Droga Chloe, drodzy młodzi, doświadczenie religijne każdego człowieka wyraża się w poszukiwaniu sensu, który ożywia ludzką duszę. W Jezusie, Odkupicielu świata, Bóg pozwala się odnaleźć, zwracając się do ludzi jak do przyjaciół. On jest źródłem wody żywej, światłem pośród ciemności. Dlatego w radości wiary wyznajmy dziś wieczorem razem. Dla nas żyć to Chrystus. Razem. Dla nas żyć to Chrystus.
1: Grâce à lui, il est possible de lier l'élan missionnaire à l'expérience.
0: Dzięki niemu można połączyć misyjny zapał z doświadczeniem braterstwa wobec tych, którzy nie wierzą w Boga lub należą do innych tradycji religijnych. Braterstwo to, oparte na słuchaniu i wzajemnym szacunku, ma swoje korzenie w jedności rodziny ludzkiej, która na przestrzeni dziejów rozwijała wymiar religijny jako istotną cechę życia każdego ludu. Pielęgnowanie braterskiej więzi z tymi, którzy nie podzielają naszej wiary, przyczynia się zatem do budowania społeczeństwa, a zarazem staje się praktykowaniem wiary i miłości. Ponieważ nie można dawać świadectwa o Chrystusie, nie kochając tych, którym pragniemy Go głosić. Spotkania młodzieży, młodych ludzi z krajów śródziemnomorskich, organizowane w ostatnich latach, są budzącym nadzieję znakiem takiego właśnie braterstwa. Orędzie chrześcijańskie nie stanowi więc przeszkody dla braterskiego współistnienia, ale przeciwnie, sprzyja mu, ponieważ w wolności zaprasza każdego do przyjęcia nowiny o pokoju i o zbawieniu. Podobnie nasza misja nie pozostaje w sprzeczności z szacunkiem dla innych religii, gdyż Kościół nie odrzuca niczego z tego, co jest w nich prawdziwe i święte. Dziękuję. Niezwykle wyczerpująca odpowiedź papieża na to pierwsze pytanie zadane przez Chloe, ale też przede wszystkim moment absolutnie wyjątkowy, którego jeszcze chyba nie widzieliśmy. Mianowicie taki, w którym papież odważa się spontanicznie mówić w języku francuskim. To pokazuje, jak wielkie jest pragnienie w nim też tego dialogowania, tego odpowiadania na to, co mówią młodzi ludzie, a ci odpowiedzieli w tej chwili spontanicznym okrzykiem amen na te papieskie słowa. A już za chwilę wysłuchamy drugiego pytania i kolejnej odpowiedzi Ojca Świętego. Natomiast zanim to nastąpi, to jeszcze krótka przerwa muzyczna.

0: To był krótki śpiew, którego słowa zaczerpnięte były z Ewangelii. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Alleluja, alleluja. A teraz już pytanie zadaje drugi młody człowiek. Ojcze Święty, dziękujemy, że przybywasz, aby umocnić nas w wierze i w pragnieniu dawania świadectwa. Mam na imię François, wychowałem się na wsi w Burgundii, a obecnie jestem studentem agronomii na Uniwersytecie La Salle.
1: J'aime donner mon temps pour la beauté de la liturgie.
0: Chętnie poświęcam swój czas trosce o piękno liturgii. Angażuję się również w życie mojej diecezji Nevers, w której organizuję pielgrzymki rowerowe młodzieży, PLVTT, a także w przygotowanie nowej pielgrzymki burgundzkiej. Jestem także drużynowym skautów. Słyszymy, jak wielu skautów jest tutaj też obecnych na Stade de France, bo reagują. I angażuję się w duszpasterstwo akademickie na mojej uczelni. My, młodzi ludzie, chcemy się angażować w służbę najbardziej potrzebującym w naszym kraju i na świecie, w służbę Kościołowi, w służbę na rzecz pokoju. A jednak często trudno jest nam rozeznać, w jakim kierunku zwrócić nasze życie, aby móc dawać się bez reszty i dochować wierności, a zarazem nie rozpraszać sił, ani nie tracić odwagi, zwłaszcza gdy zadania wydają się przerastać nasze możliwości. Lęki, niepewność nierzadko osłabiają entuzjazm właściwy młodości. Ojcze Święty, w jaki sposób rozeznać, gdzie Pan na nas czeka, abyśmy Mu służyli i ofiarowywali nasze życie? Bardzo głębokie pytanie tego młodego człowieka, ale też dobór tych dwojga młodych ludzi pokazuje dwie charakterystyczne cechy tego młodego kościoła francuskiego. Z jednej strony to właśnie młodzi skauci, ci, którzy posługują w duszpasterstwach, którzy wywodzą się ze środowisk uniwersyteckich, bardziej wykształconych, też bardziej zamożnych, nawet jeśli wiejskich. A z drugiej strony to właśnie ta młodzież z przedmieści, często bardzo zaniedbana, często bardzo też osamotniona, którą reprezentowała Chloé. Jest tu wielu skautów, mówi Ojciec Święty. Ho, ho. Bardzo dobrze, witajcie.
2: Tout d'abord, je vous remercie, François, vivement pour votre engagement.
0: Przede wszystkim serdecznie dziękuję Ci, François, za Twoje zaangażowanie. Bardzo się cieszę, że widzę Was tak licznie zgromadzonych, ożywionych pragnieniem służby pokojowi, która pomaga nam wzrastać jako mężczyznom i kobietom, przemieniając lęk w nadzieję, a narzekanie w odpowiedzialne zaangażowanie. Dzisiaj ta wielka misja jest pilniejsza niż kiedykolwiek, ponieważ wzywa nas, abyśmy z rozeznaniem nawigowali pośród współczesnych przemian technologicznych i cyfrowych, nie pozwalając, by umniejszały nasze człowieczeństwo. Zwłaszcza wtedy, gdy poświęcamy się ochronie najmniejszych i najsłabszych, uświadamiamy sobie także naszą własną kruchość, wobec której wszyscy się znajdujemy. Kruchość ta nie napawa nas lękiem, lecz jednoczy nas jako stworzenia, które w Chrystusie stają się braćmi i siostrami. On jako pierwszy daje nam samego siebie, a żywym znakiem tej łaski jest Eucharystia, źródło i zarazem szczyt całego życia chrześcijańskiego. Z tego sakramentu, który umacnia naszą wiarę, czerpiemy siłę, by również ofiarowywać siebie bliźnim, naśladując bezinteresowną miłość Pana Jezusa. Dążenie do sprawiedliwości i pokoju skłania nas zarazem do dostrzegania konfliktów, które nosimy w sobie, oraz do oczyszczenia naszego serca. Gdy oddajemy się służbie Bogu i innym, nasze rany znajdują ukojenie i odkupienie. Nie ma żadnej porażki, z której Bóg nie mógłby nas podźwignąć. Jego miłosierdzie jest naszą radością. Wspomnieliście jednak o lęku i o niepewności, jako o przeszkodach dla waszego entuzjazmu. Uczucia te są dziś bardzo rozpowszechnione z powodu niepewności dotyczącej planów na przyszłość, nietrwałości więzi uczuciowych oraz kruchości relacji. Dołączają do tego inne obciążenia, szczególnie dotykające wasze pokolenie, takie jak zmęczenie nadmiarem czasu spędzanego przed ekranem, czy niepokój związany ze zmianami klimatycznymi, sytuacją gospodarczą i międzynarodową. Tak, trzeba nadstawiać ucha na te odczucia. Zapraszam was wszystkich, drodzy młodzi, abyście zachowywali serca otwarte na cierpienia swoich rówieśników. A jednocześnie doświadczenie kruchości, każdej kruchości, staje się dla ucznia Chrystusa sposobnością do dawania świadectwa. Kto idzie za Jezusem drogą pokornej i bezinteresownej służby, zostaje uwolniony od lęku i odnajduje nowy entuzjazm, doświadczając wewnętrznej radości i pokoju. Nie są to uczucia chwilowe ani czysto subiektywne, ale rzeczywistość zakorzeniona w pewności wiary, o której wspólnie dajemy świadectwo jako Kościół. Tak, wspólnie tworzymy Kościół. Kościół kruchy i święty, niczym gliniane naczynia, które przechowują skarb. Święty Paweł raz jeszcze przypomina nam, że właśnie w słabości jesteśmy mocni. To szczególnie w chwilach trudności Bóg podtrzymuje naszą wolność i umacnia nas swoją łaską. Zechciał stać się człowiekiem, abyśmy mogli żyć z Nim na zawsze, jako radośni świadkowie nadziei. Drodzy przyjaciele, to właśnie w tej przyjaźni z Jezusem dokonuje się nasze rozeznawanie, będące refleksją podejmowaną wraz z przyzywaniem daru Ducha Świętego. Jest to stałe ćwiczenie, które pozwala iść naprzód w sposób uporządkowany i pewny. Jak zatem dobrze rozeznawać? Przede wszystkim pamiętajcie, że Słowo Pana jest zawsze lampą dla naszych kroków. W świetle Ewangelii formacja duchowa dokonuje się poprzez modlitwę i poprzez służbę, poprzez adorację i poprzez działanie, poprzez ciszę. Tę tak rzadką ciszę, a zarazem tak potrzebną, z dala od medialnego zgiełku, a także przez głoszenie. Następnie czerpcie natchnienie z przykładu świętych. Nawet pośród prześladowań ci nasi bracia i siostry otwierali drogi pokoju. Spójrzcie na tych kapłanów rozmiłowanych w Chrystusie, takich jak święty Eugeniusz z Mazeno i święty Jan Maria Wianney. Na mistyczne piękno świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, na błogosławioną Paulinę Jarico, pełną gorliwości w miłości i w działaniu misyjnym, na odwagę 50 męczenników apostolstwa z czasów II wojny światowej, którzy służyli swoim braciom aż po ofiarę z własnego życia. Ci święci zmieniali bieg dziejów, prowadząc wiele osób od cierpienia ku nadziei, ponieważ najpierw pozwolili przemienić własne serce w świetle wiary. Drodzy młodzi, kiedy rozeznajecie swoje powołanie, bądźcie pewni, że Pan nie przemawia do was w sposób niejasny, ale zwraca się do każdego z was po imieniu i zaprasza was, byście za Nim poszli, ponieważ was kocha. Przyjmując Jego Ewangelię z jasnym umysłem i czystym sercem, zrozumiecie, do jakiej służby wzywa was Jezus. Zawsze chodzi o dar z życia, pełny, wierny, przepełniony miłością. Aby przezwyciężyć lęk i niepewność, miejcie odwagę wypowiedzieć jedno proste i piękne słowo. Dziękuję. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją miłość. Dlatego już teraz bez lęku, lecz z ufnością i pełni radości możemy wszyscy razem, za przykładem świętych powiedzieć: oto jestem, Panie. Wszyscy razem: oto jestem, Panie.
2: Je m'adresse à ceux d'entre vous.
0: Zwracam się także do tych spośród was, a jest was dziś tu bardzo wielu, którzy sądzą, że słyszą wezwanie, by pójść za Jezusem drogą kapłaństwa lub życia konsekrowanego. I to jest chyba najbardziej niezwykły aplauz dzisiejszego wieczoru. Aplauz młodych ludzi, którzy odnajdują się w tych słowach papieża o młodych ludziach, którzy słyszą powołanie do kapłaństwa. Drodzy młodzi, Kościół we Francji tak bardzo was potrzebuje. Modli się za was i czeka na was. Nie lękajcie się tego wezwania. Miejcie odwagę i zaufajcie Jezusowi, który pragnie uczynić was swoimi najbliższymi przyjaciółmi. On was nie zawiedzie i zawsze będzie u waszego boku. Wasze życie stanie się niezwykle piękne i owocne. I na zakończenie możemy podjąć modlitwę, którą pozostawił nam święty Jan Paweł II. Nauczycielu, Ty, który kochasz i szanujesz człowieka, Ty, który wziąłeś na siebie ludzkie cierpienie, Ty, który rozjaśniasz tajemnicę ludzkiej egzystencji, pozwól nam odkryć prawdziwy sens naszego życia i naszego powołania. Dziękuję. To była modlitwa zaczerpnięta, z którą Jan Paweł II wypowiedział w homilii podczas Światowych Dni Młodzieży tutaj w Paryżu 24 sierpnia 1997 roku. Niesamowite spotkanie, niesamowity dialog Ojca Świętego z młodymi ludźmi. Dialog, w którym młodzi ludzie stawiają pytania ambitne. Pytania o to, w jaki sposób być bratem i dzielić się wiarą z tymi, którzy nie podzielają naszej wiary, a z drugiej strony w jaki sposób odkrywać, gdzie i do czego powołuje nas Pan Bóg. Bardzo odważna i wyczerpująca przede wszystkim odpowiedź Ojca Świętego, odpowiedź, w której najbardziej chyba szokującą pozytywnie chwilą była ta, w której Ojciec Święty powiedział: jestem pewien, że pośród was jest wielu, których Jezus powołuje do kapłaństwa i życia zakonnego, i w tym momencie rozległ się potężny, nie wiem, czy było to słychać w transmisji, ale naprawdę potężny oklask młodych ludzi zebranych na Stade de France. A podczas tego czuwania przeplatają się różne elementy, które wspólnie składają się na bogactwo duchowe Kościoła katolickiego we Francji, jak choćby te śpiewy z Teze, które znamy przecież na całym świecie, także w Polsce, no a które również wywodzą się z Teze, z Burgundii tutaj we Francji.
3: Merci, merci, merci, pour vos paroles, qui nous...
0: Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za Twoje słowa, które pokazują nam, że to Duch Święty, który poruszał wszystkimi świętymi w naszym kraju, także dzisiaj chce tchnąć na nas, że Duch Chrystusa, który tutaj nas gromadzi, jest Duchem, który działa w nas. Drodzy przyjaciele, aby w sposób wyjątkowy ukazać tę działającą obecność Chrystusa pośród nas dzisiejszego wieczoru, mamy teraz wielką radość i łaskę zgromadzić się wokół świętej tuniki Chrystusa zarżątej.
3: Cette relique
0: tej wyjątkowej relikwii, która jest tuniką, suknią, którą Chrystus miał na sobie w czasie swojej męki. Jest to relikwia, która zaprasza nas do wiary, do tego, aby jeszcze bliżej zjednoczyć się z Chrystusem Zbawicielem, który nas wzywa, który oddał za nas swoje życie, aby świat miał życie. I który powtarza nam bezustannie, nie ma większej miłości niż oddać swego życia za tych, których kochamy. Drodzy przyjaciele, ta adoracja
3: à l'issue de l'invocation de tous les saints,
0: która była też wspólnym powołaniem wszystkich świętych, odbędzie się w całkowitej ciszy, ciszy, którą każdy z nas wzbudzi teraz w swoim sercu. Pozostańmy także i my w chwili ciszy przed tą wyjątkową relikwią tuniki Chrystusa, która po raz pierwszy jest wystawiana poza Bazyliką Warżątej tu w pobliżu, gdzie na co dzień się znajdujemy.

0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Drodzy młodzi, wszyscy ci święci, którzy naznaczyli wasz kraj, różnili się od siebie historiami, charakterem, epoką, w której żyli i powołaniem, ale wszyscy spotkali Chrystusa i to ich właśnie łączyło. Wszyscy oni pozwolili, aby to spotkanie z Chrystusem przemieniło ich życie i aby ukazało im, a oni nam, że wszystko jest możliwe, gdy prawdziwie otworzymy się na Chrystusa. Wasze pytania sprawiają, że widzimy, że i wy jesteście przepełnieni tym samym pragnieniem służenia Chrystusowi w waszych braciach. To On daje nam dzisiaj swego Świętego Ducha. To On poruszał serca wszystkich świętych. Prośmy więc tych świadków wiary, aby prowadzili nas, was i mnie, ku Chrystusowi, źródle wszelkiego życia. Zgromadzeni wokół Jego chwalebnego krzyża i wokół Jego świętej tuniki, wspominajmy Jego życie, które oddał On za każdego z nas. I przyzywajmy dla każdego z nas i dla całego świata Jego boskiego miłosierdzia.

rozpoczyna się kolejny wyjątkowy moment tego dzisiejszego czuwania. Schola śpiewa litanie do wszystkich świętych, a w tym czasie na stadion wnoszone są relikwie 60 świętych, przechowywane na co dzień w francuskich świątyniach w różnych częściach kraju. A tym relikwiom towarzyszą także sztandary, na których wyhaftowane są podobizny oczywiście Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny, a także 150 francuskich świętych, francuskich i tych, którzy we Francji są czczeni. Ten dzisiejszy wieczór, którego tematem jest świętość, zarówno ta zapisana na kartach historii francuskiego kościoła, jak też ta, do odkrywania której powołany jest każdy z młodych ludzi, to także opowieść o niezwykłym bogactwie kościoła francuskiego, które wyraża się także w sposób materialny właśnie w relikwiach świętych, które są do dzisiaj przechowywane i czczone w tak wielu kościołach francuskich. Pośród tych, które są w tej chwili wnoszone na stadion Saint-Denis, mamy relikwie świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, jej rodziców, świętego Jana Marii Wianeya, także relikwie, które przechowywane są i które zostały wypożyczone przez siostry wizytki, siostry szarytki, karmelitanki z Compiègne, a więc klasztorów, które do dzisiaj od wielu wieków są czasami jednymi z nielicznych miejsc w swoich okolicach, w swoich regionach, gdzie wiara jest nieprzerwanie od wieków nie tylko pielęgnowana, ale też przekazywana wraz ze świadectwem francuskich świętych. Większość z tych sztandarów, które w tej chwili widzimy, a które przedstawiają kolejnych świętych, została przygotowana przez stowarzyszenie, które nazywa się Sztandary 2000 Bannière 2000, a jest to stowarzyszenie, które powstało w odpowiedzi na te słynne i wielokrotnie powtarzane pytanie Jana Pawła II z roku 80. Francjo, najstarsza córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Ta odpowiedź, która miała polegać na wyhaftowaniu sztandarów przypominających o postaciach świętych, miała być zaproszeniem do tego, aby na nowo tych świętych odkrywać, aby w widoczny sposób byli oni obecni także w kościołach, pośród młodych ludzi, wszędzie tam, gdzie młodzi ludzie wyruszają, bo są to też sztandary, które młodym ludziom, nie tylko młodym, towarzyszą podczas pielgrzymek, a pielgrzymowanie jest we Francji szczególnie wśród młodych ludzi popularne. Znamy pielgrzymki do Chartres, pielgrzymowanie śladami świętego Jakuba do sanktuarium w Kompostelii, a tych szlaków też bardzo wiele jest, szlaków jakubowych jest bardzo wiele we Francji. To także absolutnie wyjątkowa inicjatywa pielgrzymkowa, w której również te sztandary młodym ludziom towarzyszą. Pielgrzymka, która się nazywa M. Maryi, M. de Marie, i która wiedzie śladami sanktuariów wybudowanych w miejscach maryjnych objawień na terenie Francji, a które układają się na mapie Francji w literę M. I ten szlak pielgrzymkowy właśnie do tych pięciu sanktuariów, który również przybiera kształt litery M jak Maryja, i stąd nazwa tej pielgrzymki, jest taką inicjatywą, która połączona jest już od wielu lat z modlitwą w intencji Francji, z modlitwą zawierzenia Francji w stawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Widzimy w tej chwili wnoszone relikwie świętego Ludwika. Przed chwilą widzieliśmy także relikwie świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. To wyjątkowy znak, do którego zaproszeni są wszyscy młodzi ludzie, aby mogli, modląc się za wstawiennictwem tych świętych i fizycznie dotykając ich bliskości, jeszcze bardziej odkrywać i pogłębiać w sobie to pragnienie, by na nich się wzorować, by za ich przykładem poszukiwać i za ich wstawiennictwem też poszukiwać Chrystusa. Trudno chyba o piękniejszą odpowiedź na pytanie o to, jaka jest jakość wiary współczesnej Francji, współczesnych młodych ludzi. Biskup Etienne Guillet mówił, że te 80 tysięcy, które wypełnia ten stadion, to są ci, którzy w pierwszej godzinie zdążyli się zapisać i wyczerpać limit dostępnych miejsc, a chętnych było o wiele, wiele więcej. To także młodsza młodzież, która jutro z samego rana zgromadzi się w Paryżu, w dzielnicy La Défense, i stamtąd uda się na mszę z papieżem. Ci wszyscy młodzi ludzie są znakiem
nie tylko tej wiary, która już się rodzi w młodym pokoleniu, a która jest często też odpowiedzią na pustkę, której doświadczało pokolenie rodziców tych młodych ludzi, ale jest to też niezwykła siła misyjna i ewangelizacyjna, bo tak jak już to było mówione, chociażby w powitaniu, które biskup skierował do Ojca Świętego, ci młodzi katolicy, młodzi katechumeni na co dzień żyją w środowiskach bardzo zróżnicowanych, ich najbliżsi koledzy często nie są katolikami, nie są w ogóle osobami wierzącymi. I ta odwaga, z jaką młodzi ludzie przyznają się do wiary, bo o tym oni też tutaj dzisiaj mówili w tych pierwszych godzinach spotkania, że używali nawet takiego sformułowania, że ta szczepionka, która uodparniała nas na wiarę, już przestała istnieć. To wszystko sprawia, że oni od pierwszych chwil, w których odkrywają wiarę, zaczynają się tą wiarą dzielić. To jest wiara ucznia misjonarza, który rzeczywiście od samego początku dzieli się tą wiarą, ma odwagę mówić o tym, co jest dla niego ważne i co odkrywa. Takim fenomenem absolutnym, który się pojawia w sieciach społecznościowych, jest dzisiaj chociażby trend młodych ludzi, którzy opowiadają o przygotowaniach do chrztu w taki sposób, jakby opowiadali o jakichś najmodniejszych wydarzeniach czy sytuacjach, w których uczestniczą. Teraz już powróćmy do tej ciszy, która towarzyszy wystawieniu zupełnie wyjątkowemu świętej tuniki, relikwii świętej tuniki Chrystusa, przechowywanej na co dzień w Arżantej.

0: Kolejną częścią tego spotkania modlitewnego, które za chwilę się rozpocznie, będzie wspólna modlitwa kompletą, czyli tą ostatnią wieczorną godziną z liturgii godzin modlitwy brewiarzowej. Ojciec Święty wygłosi także swoje nauczanie. Niesamowita jest ta cisza, cisza, która jest pełna treści, pełna znaczeń. Jeśli zestawimy ją z tym niesamowitym świętem i ferworem, który trwał tutaj przez ostatnie 3 godziny, to staje się ona jeszcze bardziej wymowna i pokazuje, jak bardzo prawdziwe było to, co mówił sam biskup Guillet, a następnie także młodzi ludzie, o tym, że pragną oni być przez Ojca Świętego poprowadzeni ku Chrystusowi. To się w tej chwili dzieje, a teraz wysłuchajmy fragmentu z pierwszego listu, z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę. Zdobywaj życie wieczne. Do Niego zostałeś powołany i o Nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuje w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa.
1: Celui qui le fera paraître au temps fixe.
0: Ukaże je we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny władca, Król królujących i Pan panujących. Jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. Ten wybór fragmentu z listu świętego Pawła, który tak dosłownie odpowiada na pytania młodych ludzi i na temat tego spotkania, też jest taką formą pokazania młodym ludziom, jak bardzo Słowo Boże może odpowiadać na to, na te pytania, które stawiają sobie dzisiaj współcześnie w codzienności. A teraz wysłuchajmy jeszcze nauczania Ojca Świętego, jego medytacji w oparciu o to czytanie. W ciemności nocy światło jaśnieje jeszcze mocniej. Tak właśnie, drodzy młodzi, wspólnie usłyszeliśmy słowa świętego Pawła i chcemy wznieść je wysoko niczym pochodnie, która rozświetla nie tylko modlitwę każdego z nas, ale także całe dzieje Kościoła. Apostoł spogląda na swoją epokę i przyjmuje Boże natchnienie, to znaczy Ducha Świętego, który zawsze otwiera przed nami pełne światła perspektywy na przyszłość. Tak, Bóg jest Panem dziejów i cokolwiek się wydarza, On prowadzi je ku zbawieniu. W Chrystusie każde zło ma swój kres. Właśnie dlatego, że kres staje się początkiem nowego i wiecznego życia. Drodzy przyjaciele, aby rozświetlać naszą epokę i przemieniać teraźniejszość w świetle Ducha, pamiętajmy przede wszystkim, że podobnie jak Tymoteusz, jesteśmy ludźmi Bożymi. To określenie Boży, którym posługuje się święty Paweł, wyraża więź, a nie posiadanie. To określenie przypomina, że kto żyje z Bogiem, ten jest wolny. Wolny od wszystkiego, co przesłania życie, czyniąc je pustym i pozbawionym sensu. Młodzi Francji, nosicie w sercach ogromne pragnienie wolności, słowa, które z wielką mocą rozbrzmiewają w waszej kulturze. Gdzie jednak bije źródło prawdziwej wolności? Jezus wskazuje je wyraźnie, mówiąc, że prawda nas wyzwoli, oraz że On sam jest prawdą. Oto więc źródło prawdziwej wolności. Jest nim żywa więź z Jezusem. Towarzyszenie Pana nadaje bowiem mądrość naszym zamierzeniom i piękno pragnieniom, które nosimy w sercu. Bóg przenika naszą duszę niczym światło, wzywając nas do nieustannej odnowy, do nawrócenia, które nadaje istnieniu pełny sens, ponieważ czyni nas uczestnikami historii przechodzącej od zamętu do poszukiwania prawdy, od obojętności do zaangażowania na rzecz sprawiedliwości. Święty Paweł wyraża to trzema czasownikami, które odwołują się do naszej wolności. Uciekaj, podążaj, walcz. Apostoł pisze do Tymoteusza, przede wszystkim uciekaj od tego rodzaju rzeczy, to znaczy od pychy, próżności, przemocy i chciwości. Są to uczucia, które nas ogarniają i biorą nas w posiadanie. Egoizm, który je cechuje, skrywa przerażającą samotność. Aby zasmakować bliskości Boga i ludzkiego braterstwa, trzeba odrzucić tę zachłanność, która pochłania relacje, niczego nie dając w zamian i która przesyca nas rzeczami, nie dając nam prawdziwego nasycenia. Jest to styl życia, który popycha człowieka, by mieć wszystko, ale zarazem nie być osobą. Otrzymywać mnóstwo lajków, ale mimo to pozostawać samotnym. Kiedy decydujemy się nie iść za tym stylem życia, zaczynamy wówczas podążać za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością. Tak, kto żyje z Bogiem, dąży ku temu, co lepsze. Nieustannie nad sobą pracuje, szuka cnoty, czyli tej siły, która czyni go dobrym i prawdziwym. Drodzy przyjaciele, dynamika właściwa życiu chrześcijańskiemu ma swoją konkretną nazwę. Jest nią droga świętości. To droga, którą Pan otwiera przed każdym i każdą z nas i na której towarzyszy nam przez cały czas. Jakże wielu synów i córek tej ziemi, tej umiłowanej ziemi francuskiej, pozwoliło się nią poprowadzić. Pomyślmy choćby o błogosławionym Marcelu Callot, młodym Francuzie, skaucie i robotniku, który pośród ciemności obozu koncentracyjnego nie przestał dążyć do dobra, zachowując wewnętrzną wolność. W miarę jak postępujemy na drodze świętości, coraz wyraźniej widzimy, że nie wystarczy unikać zła. Trzeba wybierać dobro. Nie chodzi tu o abstrakcyjną zasadę, ani o oczywiste stwierdzenie. Wybór dobra jest właściwym aktem wolności, przez który wolność ta urzeczywistnia się, oczyszcza się i dojrzewa. Aby dokonywać właściwych wyborów, pamiętajcie o tym kryterium. Dobro daje życie, nigdy go nie odbiera. Dobro otacza troską, ale nie zawłaszcza. Dobro nie jest pięknym pojęciem, lecz promieniejącym obliczem miłości. To Bóg we własnej osobie. Cnoty, które święty Paweł wskazuje nam jako odblaski Jego dobroci, są następujące. Sprawiedliwość wobec ludzi, pobożność i wiara wobec Boga, miłość wobec wszystkich. Cierpliwość wobec tych, którzy zadają nam cierpienie. Łagodność właściwa tym, którzy czystym sercem szukają pokoju. Zasady równości i braterstwa, które inspirują wasze społeczeństwo, właśnie tutaj znajdują swój fundament. Są one czymś więcej niż przepisami prawa. Są radykalnymi i odważnymi wyborami wolnego serca. Przyjęcie ich za własne nie jest jedynie zobowiązaniem moralnym, lecz wyborem, by stawać się autentycznymi mężczyznami i kobietami wolnymi od wszelkich kompromisów. W związku z tym apostoł przekazuje nam trzeci czasownik – walcz. Istotnie, uciekać od zła i podążać za dobrem oznacza także walczyć. Walczcie, tak jak czynił to święty Paweł, często przedstawiany z mieczem w dłoni, będącym obrazem Słowa Bożego, mieczem ducha. Czasownik ten brzmi szczególnie mocno tutaj, we Francji, ziemi świętej Joanny d'Arc, młodej kobiety, która potrafiła walczyć z odwagą. Ale uwaga! Trzeba jednak dobrze zrozumieć zarówno ten czasownik, jak i obraz. Walka, do której jesteśmy wezwani, jest walką wiary, to znaczy zobowiązaniem do życia według Ewangelii jako uczniowie Chrystusa, Syna Bożego, który czyni nas braćmi i siostrami. To w Jego imię otrzymujemy moc ludzi sprawiedliwych, aby opierać się pokusie. To w Jego imieniu otrzymujemy wytrwałość ludzi łagodnych, aby poświęcać się Bogu. Nasza walka nie jest walką przeciwko innym i nie posługuje się bronią przemocy, bronią pogardy czy ucisku. Jedyną naszą bronią jest miłość, która daje samą siebie. Wiemy niestety, że istnieją siły sprzeciwiające się naszej więzi z Bogiem. Moce, które usiłują dzielić osoby i narody, zwracając jednych przeciwko drugim. To zło przybiera nie tylko postać jawnej przemocy, ale niekiedy działa również podstępnie, obiecując nam właśnie to, czego nas pozbawia, a mianowicie szczęście. Kiedy jednak czujemy się ogarnięci Jego ciemnością, światło Ducha Świętego rozjaśnia nas i umacnia. Dlatego tej nocy wybierzmy wspólnie cnoty, które powinniśmy wybierać, rozwijać, aby móc iść za Panem. Nie jesteśmy sami na tej drodze świętości, ponieważ przemierzamy ją w jedności ze wszystkimi braćmi i siostrami, którzy są wokół nas. Doświadczacie tego zresztą także dziś wieczorem, podobnie jak podczas wielkich spotkań, takich jak Światowe Dni Młodzieży. Mamy także sprzymierzeńców w świętych, którzy wspierają nas w chwilach próby. Drodzy przyjaciele, kiedy życiowe wybory wymagają odwagi, proście tych świętych o wstawiennictwo i naśladujcie ich przykład. Jak śpiewaliśmy w litanii, wsparcie świętych daje nam pewność, że nigdy nie jesteśmy sami na modlitwie i nigdy nie jesteśmy sami w Kościele. W tych szczególnych czasach prośmy ich o pomoc, abyśmy stawali się budowniczymi pokoju. Pokoju, który jest odwiecznym pragnieniem Boga i nieustannym zadaniem ludzkości. Wspominałem dziś wieczorem niektórych z nich. Prośmy także świętą Tereskę od Dzieciątka Jezus, aby nauczyła nas swojej małej drogi codziennej miłości, będącej mocnym fundamentem każdego trwałego pokoju. Panu rzeczywistnia ten pokój poprzez przymierze, które zawiera z nami wszystkimi za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Dlatego święty Paweł, wskazując na fundament naszego doświadczenia wiary, mówi nie tylko o tym, co my możemy uczynić, odpowiadając Bogu, lecz także o tym, co Bóg czyni dla nas. Apostoł streszcza to w jednej scenie. Jezus przed Piłatem, prawda miłości wobec obłudy władzy. Dobre zawody łączą się więc z dobrym, pięknym wyznaniem. Ukazuje to użycie tego samego przymiotnika kalos, który oznacza tutaj coś dobrze wypełnionego. Tym dobrze wypełnionym dziełem, tym, co jest dobre, jest odkupienie.

człowieka. W ten sposób krzyż, narzędzie śmierci, staje się narzędziem nadziei. Obie zatem, tunika i krzyż, ukazują nas samych, nas Kościół, który rodzi się z życia Boga ofiarowanego światu. Drodzy młodzi, żeby wzrastać w świętości i czynić nasze społeczeństwo lepszym, bądźcie pełnymi światła, świadkami tej Ewangelii, czyli dobrej nowiny, którą jest sam Chrystus, nasz Zbawiciel. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen.

piękne słowa Ojca Świętego, które trudno w zasadzie streścić, tak były pełne znaczeń, treści i też tak były wymagające. Myślę, że to samo w sobie jest pięknym znakiem, jak długie jest to przesłanie, które Ojciec Święty kieruje do młodych ludzi. To jest absolutne zaprzeczenie tego, że młodzi ludzie czytają tylko tweety, że tekst dłuższy niż pół strony już nie jest zapamiętywany i nie jest w ogóle interesujący. Tutaj mieliśmy tak naprawdę trzy długie, wyczerpujące nauczania Ojca Świętego. A na to nauczanie młodzi ludzie teraz odpowiadają spontanicznymi okrzykami, choć jeszcze nie zakończył się czas modlitwy. To ten moment, w którym cisza łączy się ze spontaniczną radością, a tę ciszę niełatwo utrzymać, bo jest tu przecież 80 tysięcy młodych ludzi z całego kraju, którzy teraz będą kontynuować modlitwę kompletą, śpiewając wspólnie hymn przewidziany w liturgii na tę modlitwę.

Przyjdź pośród nas, o Panie, w ciszy. W naszym spojrzeniu, które szuka Cię w nocy, otwórz nasze serca na radość z Twojej obecności. Ty, którego miłość jednoczy nas wszystkich. Spójrz, o Panie, na Twoje dzieci, których dłonie są pełne radości z dzieł, których dziś dokonaliśmy. Ty, który znasz cenę naszych trudności, umiesz też zobaczyć w nich nieco miłości. O nasz towarzyszu drogi, pozostań z nami, o Panie, bo dzień chyli się już ku zachodowi. W Twe dłonie składamy naszą duszę. Zasypiać chcemy w pokoju pod Twoim pełnym miłości spojrzeniem. To hymn brewiarzowy z francuskiej wersji brewiarza. Jeden z czterech, które odmawiane są podczas komplety.

Logiem tej papieskiej pielgrzymki, też jednym z symbolów francuskiej kultury chrześcijańskiej są średniowieczne kolorowe witraże. I ten widok, który widzimy teraz młodych ludzi z kolorowymi ekranami telefonów, to też element wystroju tego spotkania. Aplikacja służąca do śledzenia pielgrzymki wyposażona jest właśnie w takie kolorowe światła, które, za pomocą których młodzi ludzie mogą dekorować i wspólnie tworzyć tę kolorową atmosferę tutaj na Stade de France, największym francuskim stadionie mieszczącym 80 tysięcy osób i będącym po raz pierwszy w swojej historii miejscem spotkania religijnego.

O, i to jakiego spotkania? Spotkania z Ojcem Świętym, które samo w sobie jest spotkaniem ewangelizacyjnym, międzyreligijnym, jeśli weźmiemy pod uwagę obecność młodych niekatolików, którzy są tu także razem ze swoimi rówieśnikami.

kto przebywa pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego spoczywa, mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo, Boże mój, któremu ufam. On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. On Cię ukryje swoimi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła. Jego wierność to opuklesz i tarcza, w nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia strzały, co leci, ani zarazy, co nadchodzi w mroku, ni moru, co niszczy w południe. Choć 1000 padnie u Twego boku, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. Albowiem Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do Ciebie, a plaga nie przybliży się do Twego namiotu. Bo swoim aniołom dał rozkaz w Twej sprawie, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Na rękach będą Cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.

teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.

zakończenie tej modlitwy nastąpi moment wyjątkowy, już kolejny tego wieczora. Ojciec Święty zawierzy francuską młodzież Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Módlmy się. Najświętsze serce Jezusa, źródło miłosierdzia, prosimy Cię za wszystkich młodych ludzi, aby przychodzili do Ciebie z pokorą i zaufnością. Najświętsze serce Jezusa, źródło pocieszenia i pokoju. Ty znasz radości i nadzieje, smutki i niepokoje młodych pokoleń. Spraw, aby swoje życie jednoczyli oni z Tobą. Najświętsze serce Jezusa, źródło młodości i gorejące ognisko miłości. Naucz młodych z całego świata miłować i przebaczać bez granic i służyć Tobie z hojnością i dobrocią, oddając siebie za innych. Najświętsze serce Jezusa, źródło nieskończonej miłości, pobłogosław tym, którzy szukają Twojej obecności. Wspieraj katechumenów i neofitów w ich podążaniu w świetle Ewangelii. Daj wszystkim siłę działania na rzecz nadziei, która płynie z Twego Królestwa, aby świat miał życie. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

0: wizerunek Matki Bożej, który widzimy, to kopia wizerunku Matki Bożej, patronki Francji, najstarszego wizerunku Matki Bożej, czczonego we Francji, której oryginał znajduje się w sanktuarium Le Pion w Lewo-Werni, gdzie rozpoczyna się najstarszy francuski szlak świętego Jakuba prowadzący do Santiago de Compostela. I to właśnie kopię tego wizerunku, kopię tej statuły otrzymuje w prezencie od francuskiej młodzieży Ojciec Święty. Maryja jest patronką Francji od roku 1638, kiedy zadecydował o tym król Ludwik XIII. I to właśnie Maryja jest też tą przewodniczką, która wielu młodych ludzi prowadzi po drogach wiary, prowadzi do wiary. Ta figura, którą widzimy na ekranach, została tutaj uroczyście wniesiona w tej pierwszej części czuwania, której nie transmitowaliśmy, bo jeszcze nie było tam Ojca Świętego. I to właśnie jest też ta figura, która towarzyszy temu szlakowi pielgrzymkowemu M. Maryi, M. de Marie. I w tej chwili też na terenie Francji prężnie rozwija się inicjatywa, której celem jest wybudowanie na całym tym szlaku w kształcie litery M kapliczek właśnie z reprodukcją tego wizerunku Matki Bożej, prosząc w ten sposób jeszcze bardziej Maryję, nie jeszcze bardziej, ale w jeszcze jeden sposób, o jej wstawiennictwo i opiekę nad tym krajem. Wyjątkowe wydarzenie, które się dzieje na stadionie Saint-Denis i chyba warto wspomnieć o jeszcze jednym niezwykłym kontekście. O tym mówił w jednym z wywiadów biskup Etienne Guillet, tutejszy gospodarz. Ten region Francji, departament, w którym się znajdujemy, Saint-Denis, to departament najmłodszy, najbardziej wielokulturowy, wielonarodowościowy, ale też najtrudniejszy z tego względu pod wieloma względami społecznymi. Saint-Denis to, potocznie mówiąc, nieciekawe przedmieścia Paryża. I to, że właśnie w tym miejscu Ojciec Święty spotyka się z francuską młodzieżą, że właśnie to miejsce stało się tym nowym wieczernikiem, jak chyba możemy w tej chwili powiedzieć, jest niezwykłym znakiem i jest też potwierdzeniem tego, co dzisiaj Ojciec Święty mówił i do młodzieży i wcześniej, że nie ma takiej ciemności, której nie może rozjaśnić promień Bożej miłości. Nie ma takiej beznadziejnej sytuacji, w której ta nadzieja zajaśnić ponownie nie może. Z tego miejsca, które kojarzy się często z nie najbezpieczniejszymi, nie najprostszymi przedmieściami Paryża, wypływa dzisiaj potężne, niezwykłe świadectwo, którego owoce z pewnością będziemy dopiero odkrywać za jakiś czas. Widzieliśmy, że Ojciec Święty rozmawiał przed chwilą z księdzem odpowiedzialnym za jego pielgrzymki. Być może pytał o to, czy przewidziane jest jeszcze jakieś zejście do młodych ludzi, pozdrowienie ich, bo to pragnienie osobistego spotkania i pozdrowienia jest rzeczywiście bardzo, bardzo duże. A teraz do papieża podeszli ci młodzi ludzie, którzy byli w grupie organizacyjnej, bo też trzeba powiedzieć, że za to spotkanie odpowiadała, za jego koncepcję i wprowadzenie tej koncepcji później w fazę przygotowań, odpowiadała grupa 25 osób. To niezwykłe, że tak mała grupa młodych świeckich wspólnie z jednym z księży zdołała przygotować i wymyślić przede wszystkim spotkanie, które stało się tak pięknym symbolem tego, jak dzisiaj wygląda Kościół we Francji, jak wygląda francuska wiara. Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Jeszcze do niedawno, napisząc o papieskiej pielgrzymce do Francji, przypominaliśmy może nieco z przekąsem to pytanie sprzed lat, a teraz chyba możemy już twierdząco odpowiedzieć, że to, co Francja robi ze swoim chrztem, jest niewątpliwie piękną katechezą dla nas wszystkich. To piękne spotkanie z Kościołem, który rodzi się wciąż na nowo. Z jednej strony święci, ci, których historie pamiętają jeszcze czasy Chrystusa, jak chociażby Święta Maria Magdalena i następnie wszystkie kolejne wieki historii Europy i chrześcijaństwa. A z drugiej strony ci zupełnie młodzi, niekiedy nieopierzeni, powiedzielibyśmy w taki bardzo spontaniczny sposób, młodzi ludzie, dla których to jest być może pierwszy kontakt z wiarą, pierwszy kontakt z chrześcijaństwem. Ojciec Święty wyrusza teraz pieszo, zaraz zobaczymy, czy będzie wychodził tutaj ze stadionu, czy jeszcze przejdzie pomiędzy młodymi ludźmi, czy też może pomiędzy nimi jeszcze przejedzie. Wielu z tych młodych ludzi przyjechało tutaj naprawdę z daleka. Niektóre z historii, którymi się dzielili wcześniej, są absolutnie niesamowite. Są tu na przykład młodzi małżonkowie, którzy dzisiaj przyjechali z kilkaset kilometrów ze swoich miejscowości na to czuwanie, a w nocy będą wracali po to, aby ich rodzice, którzy opiekują się ich małymi dziećmi, mogli rano przyjechać tutaj na mszę świętą z papieżem na placu de la Concorde. To rzeczywiście wielkie święto wiary, to też myślę wielki znak zapytania i szok dla pokolenia rodziców, tych młodych ludzi, bo to, co dzieje się teraz, jest, myślę, takim obrazem, którego nie widzieliśmy do tej pory na taką skalę we Francji, a które też rodzi pytanie o to, skąd w tych młodych ludziach ta wiara i ta odwaga się bierze. Ojciec Święty żegna się jeszcze tutaj na środku, na tej scenie, która była wcześniej używana w czasie tej pierwszej części spotkania przez animatorów i muzyków. I kończyć już będzie to dzisiejsze spotkanie z młodymi ludźmi, bowiem jutro czeka Ojca Świętego kolejny intensywny dzień. Głównym takim wydarzeniem tutaj w Paryżu będzie jutro msza święta, której papież będzie przewodniczył na Placu de la Concorde. Szacuje się, że weźmie w niej udział co najmniej 600 tysięcy ludzi, ale też chyba niedobrze byłoby, gdybyśmy się ograniczali do statystyk mówiących o liczbach, bo te liczby są naprawdę ograniczone ze względów bezpieczeństwa i zupełnie nie oddają zainteresowania tym spotkaniem. Rzecz, która absolutnie wcześniej nie wydarzyła się we Francji przy poprzednich papieskich wizytach, mianowicie to, że wszystkie praktycznie stacje telewizyjne prawie non-stop na żywo nadają informacje związane z papieską pielgrzymką. To nie tylko dowód wielkiego zainteresowania tym wydarzeniem, ale to też próba wyobrażenia sobie skali, ile osób tę transmisję śledzi i jak wielu jest tych, którzy za pośrednictwem mediów łączą się z tym, co się tutaj dzieje. Więc te 80 tysięcy to nie wszyscy młodzi ludzie, którzy spotkali się dziś z papieżem, a te 600 tysięcy, czy może nawet więcej, które jutro zobaczymy, to z pewnością nie będą ci wszyscy, którzy jutro z papieżem będą się modlić. Tutaj z papieżem w Paryżu. Tak więc jutro msza święta z Ojcem Świętym, jego wizyta w Instytucie Katolickim, spotkanie tam z neofitami, z katechumenami, także bycie w pobliżu miejsca, w którym mieszkał duchowy mistrz Ojca Świętego, Wawrzyniec od Zmartwychwstania, karmelita XVII-wieczny, do którego Ojciec Święty często się odwołuje. A po południu już przejazd do Lourdes i wieczorna modlitwa w grocie w miejscu objawień. Te wszystkie wydarzenia jutro będziemy dla Państwa transmitować. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, na nasze strony internetowe vatican.news.
1: A my dziękujemy bardzo Radiu Watykańskiemu za te relacje i za możliwość również transmitowania jej dalej do Państwa i powoli widzimy, jak papież Leon XIV opuszcza stadion, największy stadion we Francji, Saint-Denis, Stade de France, po tym niesamowitym spotkaniu z tłumami francuskiej młodzieży. Myślę, że pani redaktor Radia Watykańskiego ładnie to podsumowała i w zasadzie niewiele tutaj z naszej strony trzeba dodawać, ale może twoje, Małgosiu, odczucia.
2: To są te odczucia, które mamy słuchając tego i faktycznie spoglądając raz na jakiś czas na ekran i są to bardzo duże emocje, więc tylko możemy sobie próbować wyobrażać, jak jest na miejscu i będąc tam i ci szczęściarze, chyba myślę, że tak muszę powiedzieć, którzy mogą to obserwować ze stadionu. Na pewno to wspaniałe emocje. Te kilka godzin tutaj dla Państwa zleciało bardzo szybko. Mam nadzieję, że też dobrze się tego słuchało po tej drugiej stronie. Natomiast tak, faktycznie niezwykle wzniosłe i też ja mam wrażenie, że bez takiego jakiegoś nachalnego patosu, który może czasami wkrada się siłą rzeczy też przy takich tematach, przy tego typu wydarzeniach, może czasami ta wzniosłość nas przerasta, zahacza nawet czasami o kicz. Tutaj miałam wrażenie, że tego nie było, przeciwnie. Oglądając nawet przez ekran, ale widząc te twarze ludzi obecnych, często z oczami pełnymi łez. Jest to faktycznie coś wzruszającego i ci młodzi, o których dzisiaj już tak często mówiliśmy, że chyba wspominać już nie trzeba, którzy tak sami to bardzo mocno przeżywali. Ja się bardzo cieszę, że mogłam słowem właściwie relacjonować, bo głównie tutaj Józef, no i Mikołaj Murkociński, który gdzieś tam pewnie z jakiegoś pokoju już w Paryżu może nas słucha i się przysłuchuje i na pewno też jakoś przeżywa, także bardzo chciałabym podziękować realizatorowi Tomaszowi Rosłonowi też za tę cierpliwość, bo chociaż czas biegnie nieubłaganie, to jakoś to na pewno jest odczuwalne, taka praca, a więc dziękuję bardzo i dziękuję też za możliwość opowieści o tym i tak, myślę, że będą nam towarzyszyć te emocje, duże i piękne emocje.
1: A jeśli ktoś będzie miał ochotę obejrzeć, to myślę, że też warto, dlatego że tam przede wszystkim to przedstawienie, które miało miejsce na samym początku, już jak przyjechał papież, ale jeszcze zanim zaczęły się modlitwy, było takie przedstawienie, które miało ukazywać taką bardzo skróconą historię wszystkich świętych Francji od czasów w zasadzie jeszcze takich antycznych, bo od IV-V wieku po czasy nowożytne i bardziej współczesne nawet. I to było niezwykle ciekawie zrobione, tak jak powiedziałaś, bez nadmiernego przepychu, ale jednocześnie z wykorzystaniem, nie wiem, galopujących koni po stadionie, czy jeżdżących rowerem ludzi w przebraniach. Miało to charakter z jednej strony takiej rekonstrukcji historycznej, a z drugiej strony bardzo taki teatralny, artystyczny wymiar połączony ze świetną muzyką, bo to trzeba też powiedzieć, że dzisiaj chór złożony z ponad 2500 śpiewaków z bardzo rozbudowaną orkiestrą dał też coś jakby dodatkowego do całej tej uroczystości. I to jest coś, co często się też spotyka właśnie w kościołach też we Francji. Tak? Często one są na przykład mniej napełnione niż te w Polsce, ale często gdzieś tam ta wartość czy muzyczna, czy gdzieś takiej głębi wiary jest też odczuwalna i chyba też to dało się odczuć w całej organizacji tego pierwszego dnia wizyty papieskiej, no i szczególnie tego czuwania z młodzieżą, które naprawdę było imponujące pod każdym względem.
2: Co nie zmienia faktu, że w polskich kościołach też bardzo często ta wartość jest odczuwalna i czasami ilość osób, które są, no na pewno też napawają jakąś wiarą i nadzieją i miłością, bo to
1: nie
2: te trzy.
1: Nie chciałem powiedzieć inaczej, tylko chciałem podkreślić,
2: domyślam się, tak.
1: Że często wizerunek właśnie kościoła we Francji jest taki do, powiedzmy, dość negatywny w takim sensie, że właśnie jest go tam mało, no ale potem widać takie wydarzenia i są dość imponujące i pokazują, że mały nie znaczy słaby. I to jest, myślę, też taki wydźwięk, który dało się, no który można podkreślić po prostu po tym, co obserwowaliśmy przez ostatnie 2 godziny. Także
2: tak, i oprawa muzyczna i ta cisza, której może nie byliśmy pewni, czy aby na pewno jest wskazana w radio, a chyba tak zdecydowaliśmy i chyba to była dobra decyzja, mamy nadzieję. Za 6 minut wybije godzina 11. Dziękujemy Sławkowi Orwatowi także za odstąpienie, czy też za możliwość nadawania w trakcie jego audycji Polish Chart. I żegnamy się z Państwem powoli.
1: A jutro ciąg dalszy o 15:00 transmisja mszy świętej, a wcześniej jeszcze audycje również poświęcone tej wizycie. Mikołaj Murkociński jest specjalnie dla Państwa w Paryżu i jutro należy go wypatrywać. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Małgorzata Kleszcz.
1: Józef Skowroński. Do usłyszenia i dobrej nocy.
2: Dobranoc.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Mamy już połączenie z Waszyngtonem. Profesor Adam Prokopowicz. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. No, to jest jeden z najbardziej chyba trudnych tygodni w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, bo tu odbywają się bardzo istotne dla świata spotkania, dyskusje i przemówienia. Może zacznijmy od tego najważniejszego, to znaczy od spotkania prezydenta Trumpa i prezydenta Xi. Chciałbym tylko przypomnieć, że to jest tak zwana wizyta państwowa. Wizyta państwowa ma określone swoje ramy i określone swoje cele. Jest to wizyta, w której głównymi elementami jest to podkreślenie wzajemnych dobrych stosunków pomiędzy państwami, które się spotykają, i ich przedstawicielami, przedyskutowanie bezpośrednio wewnętrznie spraw najważniejszych dla obydwu stron pomiędzy liderami i następnie ustalenie pewnego programu dalszego działania dla grup roboczych, które równocześnie z tym, co robią liderzy, pracują w Waszyngtonie. Jeśli chodzi o zakres tej wizyty i rozmowy dwóch liderów, to one przede wszystkim dotyczyły następujących tematów. Handlu, bezpieczeństwa światowego, artificial intelligence, czyli tej tak zwanej inteligencji programów sztucznej inteligencji, które, jak obydwie strony zauważyły, wymagają szczególnej uwagi w tej chwili, ponieważ obydwie strony przywiązują do tego niesłychaną wagę i konkurencyjną, i również w sferze bezpieczeństwa. Za chwileczkę na ten temat powiem. Oraz kwestia sytuacji na świecie. Sytuacja na świecie w tej chwili, zdaniem obydwu stron, jest niesłychanie niebezpieczna. Ta sytuacja ma kilka punktów zapalnych, w których strony istotnie się różnią. Takim punktem zapalnym jest Bliski Wschód, takim punktem zapalnym jest wojna na Ukrainie i takim punktem zapalnym jest Tajwan. Strona chińska przed przyjazdem do Waszyngtonu wyraźnie powiedziała, że są niektóre sprawy, co do których będzie im bardzo trudno zgodzić się z Amerykanami. Taką sprawą jest na przykład kwestia Tajwanu. Tajwan jest jednym z głównych elementów polityki obecnego prezydenta Chin, który zakłada, że wcześniej czy później ta wyspa zostanie włączona do Chin, do kraju. I nie będzie to odrębny kraj. I tutaj rozmowy potwierdziły to, że tutaj strony wyraziły swoje opinie, natomiast nie osiągnęły jakiegoś konkretnego rezultatu. Rezultat został osiągnięty dosyć istotny, to znaczy obydwie strony podkreśliły, że mimo że są konkurentami w zakresie sztucznej inteligencji, to jest konieczna pewna, tak jak to nazwano, lekka regulacja tej sztucznej inteligencji, dlatego że uznano, i to tak troszeczkę paradoksalnie powiedział to pan prezydent Trump, z tego co przeniknęło z tych rozmów dwustronnych, nie chciałby, żeby jakiś program sztucznej inteligencji wymsknął się spoza kontroli, tak jak to miało miejsce z wirusem COVID-a, który wymsknął się, jego zdaniem, z laboratorium w Wuhan. A takie wymsknięcie się tego programu sztucznej inteligencji może na przykład spowodować wyłączenie systemu energetycznego w jakimś kraju albo w jakimś obszarze, wyłączenie systemu komputerowego i tak dalej. A więc to są rzeczy, które słusznie zostały podniesione przez wielu specjalistów sztucznej inteligencji i tu strony będą nad tym pracować. Strony również uzgodniły, że muszą pogłębić swoje konsultacje w zakresie handlu. Otóż, jak wiecie państwo, mieliśmy przez wiele miesięcy wojnę handlową, zwłaszcza w wyniku taryf, zmian taryf, które były wykonywane przez prezydenta Trumpa. Słusznie czy niesłusznie, to nie jest dyskusja na dzień dzisiejszy. Obydwie strony zdecydowały, że przez następnych 30 dni mamy pokój handlowy, to znaczy żadne taryfy i żadne ostre ruchy, jeśli chodzi o różnego rodzaju limity czy ograniczenia nietaryfowe, nie będą przez obydwie strony wykonywane. Co do sprawy Bliskiego Wschodu, istnieje bardzo duża różnica. Wiadomo jest, i to prezydent Trump przekazał prezydentowi Xi, że Chiny w pewien sposób pomagają Iranowi, ale pomagają również z tego względu, że około 30% ropy naftowej, które Chiny importują, pochodzi właśnie z Iranu. Obydwie strony chciałyby ten konflikt zakończyć jak najszybciej, natomiast tutaj Stany Zjednoczone są bardzo jednoznacznie ustalone, mają priorytety w zakresie tego, czego chcą przez tą wojnę osiągnąć. To nie jest wojna z wyboru, tak jak wiele gazet europejskich i gazet lewicowych to mówi. To jest wojna, która historycznie była proponowana przez w zasadzie każdego prezydenta i każdego sekretarza stanu od czasu prezydenta Cartera, w nasilającym się celu, żeby jednak tą sprawę w jakiś sposób załatwić. To znaczy obawa była bardzo duża i jest nadal bardzo duża, że Iran może wyprodukować bombę atomową. Na marginesie niektóre ze źródeł militarnych mówią, że Iran jest albo bardzo blisko, albo może już taką broń atomową posiadać. W związku z tym tutaj podkreślono, że strony się różnią. Nie ma tutaj konkretnego efektu, natomiast działania dyplomatyczne będą kontynuowane. Jeśli chodzi o sprawę wojny Ukraina-Rosja, może zacznijmy od tego elementu rosyjskiego. Na dzień dzisiejszy osłabienie lub rozrzucenie Wielkiej Rosji na małe kraje, tak jak to niektórzy proponują, nie jest w interesie Chin. Chiny na dzień dzisiejszy nie są przygotowane do tego, żeby na przykład, tak jak to niektóre źródła podawały, zająć Syberię. Chiny chcą mieć w tej chwili spokój, Chiny chcą mieć przyjazny kraj w momencie, kiedy chciałyby przesyłać drogą lądową swoje towary do Europy i dlatego tutaj wspierają Rosję. W jaki sposób ten konflikt może się zakończyć? Jest to niesłychanie trudne do powiedzenia, ponieważ żadna ze stron nie ma tak naprawdę tak mocnego wpływu ani na stronę ukraińską, ani na stronę rosyjską, żeby doprowadzić na dzień dzisiejszy w szybkim tempie do negocjacji pomiędzy tymi stronami. Prace będą tutaj prowadzone. Także te wszystkie elementy były podkreślone. Prezydent Trump podczas tego obiadu państwowego, który odbył się wczoraj wieczorem, podkreślił w swoim krótkim wystąpieniu, że potrzebny jest wzajemny respekt i przyjaźń obydwu krajów. To jest typowe dyplomatyczne stwierdzenie przy tego rodzaju okazjach. Natomiast prezydent Xi był troszeczkę bardziej szczegółowy. On powiedział, że konieczna jest głębsza komunikacja, czyli łączność pomiędzy obydwoma stronami. W jaki sposób, za sekundkę to powiem. Jest konieczna większa kooperacja, ale również jest konieczne zapewnienie takiego mechanizmu, żeby różnice pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami nie przekształciły się w konflikt militarny. I to jest bardzo istotne stwierdzenie. Żeby to w jakiś sposób przetłumaczyć na konkretne fakty, to strony podjęły decyzję o stworzeniu na wzór tego, co mieliśmy w okresie zimnej wojny, tak zwanego gorącego telefonu. To będzie gorący telefon pomiędzy Białym Domem i biurem prezydenta Chin. Obydwie strony, generalnie mówiąc, chociaż w taki sposób, nie bardzo gorący, ale bardzo rzeczowy, powiedziały, że należy nadal sobie dyskutować podstawowe, istotne sprawy i podkreśliły obydwie strony, że ich zdaniem stan bezpieczeństwa świata na dzień dzisiejszy jest istotnie zagrożony, ponieważ mamy dużo istotnych konfliktów, mamy bardzo pogmatwaną sytuację ekonomiczną i z małych rzeczy może zrobić się duży ogień. A więc to jest wszystko, co zostało w zasadzie uzgodnione, co w jakiś sposób z tych dwustronnych rozmów, tajnych, ale jak widać, troszeczkę rzeczy stamtąd można się nauczyć, przeniknęło do osób obserwujących tą wizytę. Na marginesie, prezydent Trump swoim zwyczajem na ten obiad państwowy zaprosił przedstawicieli biznesu, poza tym, że zaprosił również przedstawicieli administracji rządowej i niektórych wybranych polityków. Tak po amerykańsku to wartość tych wszystkich zebranych w sali gości z przemysłu to było ponad 2 biliony dolarów. A więc ludzie bogaci, ale również ludzie, którzy mają niesłychany wpływ na to, co dzieje się w gospodarce światowej.
1: A czy ze strony chińskiej też było 2 biliony dolarów, czy ze strony chińskiej nie było najbardziej majętnych Chińczyków?
2: To znaczy ze strony chińskiej mamy troszeczkę mniejszą informację na temat tego, ile pieniędzy posiadają oficjale partii komunistycznej. Natomiast były to osoby, które mają siłę decyzyjną i być może ta siła decyzyjna Chińczyków była przeciwstawieniem siły dolarowej zaproszonych gości przez prezydenta Trumpa. To jest pewna inny sposób myślenia. Tam nie ocenia się człowieka według wartości człowieka w dolarach czy juanach, tam ocenia się człowieka według pozycji, jaki zajmuje w hierarchii partii komunistycznej i oczywiście inteligencji.
1: To przejdźmy na chwilę do tego, co działo się w Nowym Jorku.
2: W Nowym Jorku trwa obecnie 10-dniowa, 81. sesja Narodów Zjednoczonych, w której działo się wiele różnych rzeczy i dlatego być może warto się skoncentrować na tym, co było wczoraj, to znaczy bardzo dużą wagę przywiązano do wystąpienia premiera Netanyahu. Dlatego, że w zasadzie wszystkie kraje, które są członkami Narodów Zjednoczonych, chcą w jakiś sposób doprowadzić do uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie, a to jest niesłychanie istotny element, bo to wpływa na wojnę w Iranie, to wpływa na wojnę w Libanie. Premier Netanyahu, który jest bardzo dobrym oratorem i bardzo dobrze przygotowuje swoje wystąpienia, w zasadzie przekazał pozycję strony izraelskiej. To znaczy przekazał to w ten sposób, że wszyscy oskarżają Izrael o różne rzeczy, o zbrodnie wojenne i tak dalej. Natomiast on to pokazał w perspektywie stosunków z Hamasem, który jest również brutalną organizacją. Niedługo będziemy mieli kolejną rocznicę zabójstwa dużej ilości Żydów, jak Państwo pamiętacie, kilka lat temu na początku października, więc on do tego się odwołał. Odwołał się do wielu różnych innych zabójstw, między innymi zabójstwa syna ambasadora Izraela w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jego drugi syn walczy o swoje życie w Jerozolimie. Więc pokazał to w ten sposób i użył takiego sloganu. My, Żydzi, mamy jedno państwo i nie mamy wyboru. Musimy się bronić. A czy ta obrona powoduje to, że musimy w obronie atakować, to jest już zupełnie inna sprawa i my to będziemy robić. Także tutaj jego pozycja była dosyć jednoznaczna. Powiedział, że bardzo wierzy w naród irański. Uważał, że mimo tych wszystkich zabójstw politycznych, które miały miejsce w Iranie od stycznia tego roku, społeczeństwo jest w stanie się obudzić. Mimo tego, że e-mail jest zamknięty dla przeciętnego obywatela w Iranie, to przyniósł takie pudełko Starlinka, który powiedział, ale przez Starlinka ci ludzie się łączą i będą się łączyć. i na marginesie ja takiego jednego Starlinka zostawię Państwu tutaj w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie jako symbol mojej wiary w to, że naród irański, który jego zdaniem ma dosyć tego reżimu, będzie mógł się obudzić. Co do samego przyjazdu na Netanjahu, no to tam było bardzo wiele różnych kontrowersji. Oczywiście komunista Mandami, czyli nowy burmistrz Nowego Jorku, chciał, żeby go rząd federalny zaaresztował, do czego oczywiście nie doszło. W związku z tym były bardzo również duże manifestacje, w których uczestniczyli niektórzy kandydaci do najbliższych wyborów amerykańskich. Widać, że Nowy Jork został opanowany bardzo mocno przez lewicę i przez komunistów. Poza tym bardzo istotną rzeczą było to, że zarówno podczas innych wystąpień i kuluarowych rozmów potwierdzono, że ta Rada Pokoju dla Gazy, o których mówiliśmy kilka tygodni temu, wyasygnowała 2,5 miliarda dolarów na pierwszy etap odbudowy Gazy. Natomiast opinia Netanjahu była następująca, że my na razie nie zgadzamy się na to, żeby te pieniądze zostały wykorzystane, ponieważ Gaza została opanowana czy w sposób wyborczy, czy w sposób siłowy przez Hamas. I jeśli te pieniądze zostaną przekazane Palestyńczykom, to one nie zostaną przekazane tym ludziom, które potrzebują pomocy, tylko zostaną przekazane Hamasowi. W związku z tym tutaj było bardzo mocne jego stwierdzenie w tym zakresie.
1: Panie profesorze, ponieważ Andrzej Zawadzki-Liang czeka w Szanghaju na swój moment, to przeniesiemy się z Waszyngtonu do Szanghaju, a ciąg dalszy wypowiedzi i myśli pana profesora w następnych porankach wnet.
0: Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Drży serce? Tak, już jesteśmy w Szanghaju, Andrzej Zawadzki, Liang i komentarze chińskich polityków i chińskich mediów na temat wczorajszego spotkania szefa i przywódcy Chin z prezydentem Donaldem Trumpem.
2: Tak, otóż to z chińskiego punktu widzenia wygląda mniej więcej tak, przynajmniej na tą chwilę, bo to wszystko się stało na naszego czasu wieczorem, w nocy. Otóż przede wszystkim podkreślane jest to, że oczywiście, co zresztą wychodziło na to, że wystąpienie prezydenta Xi było wystąpienia, bo on nie tylko na przywitaniu, oświadczenia po przywitaniu w Białym Domu, ale również przy kolacji, że było to bardzo konkretne w stosunku do Trumpa, który tylko sukcesy, przyjaźń i w ogóle wszystko. Nie ma w zasadzie żadnych problemów, bo tylko wszystko jest fajnie i Trumpa wypowiedzi zostały tutaj odnotowane. Bo rzeczywiście Trump nie zaproponował żadnych konkretów w przeciwieństwie do wystąpienia prezydenta Xi. I teraz mamy sytuację taką, że generalnie rzecz biorąc w zasadzie nic się nie zmieniło. Było dużo celebry. Było bardzo dużo, bo w ciągu jednego dnia tych spotkań, tych zwiedzania Białego Domu, nawet zaproponował po kolacji prezydent Trump, że goście mogą zwiedzać w czasie te miejsce nowej sali balowej, tam na 1000 osób, że po prostu jak mają po kolacji chęć, to proszę bardzo, jest bezpiecznie, mimo że w ciągu jeszcze jest niezakończona, no ale mogą tam zobaczyć i zapraszał też prezydenta Xi z małżonką, żeby to zobaczył. No ale... Tutaj nie spodziewano się nic innego, że to coś, jakiś przełom będzie. Przełomu nie ma, bo to, co w maju było mowa, na przykład o tej Radzie Handlu i Inwestycji, co Trump mówi, też sukces, dogadaliśmy się, nie jest jeszcze żadnym sukcesem, bo to, że ktoś się podkreślił w swoim wystąpieniu, że jest ważna kwestia, żeby oczywiście inwestycje amerykańskie w Chinach, Chiny są otwarte na inwestycje amerykańskie, a żeby Ameryka się otworzyła na inwestycje chińskie. Żeby były na tych samych warunkach swobody, bez ograniczeń, bez restrykcji. Więc tutaj też jest taka rzecz. Oczywiście prezydent Xi mocno podkreślał kwestię właśnie, oczywiście współpracy, przyjaźni, to wiadomo. Podziękował za tą gościnę, ale konkrety w jego wystąpieniach były takie, że po pierwsze sformułował, coś jeszcze dodał do tego, co wczoraj żeśmy mówili o strategicznych, stabilnych relacjach. Xi Jinping dodał, wydaje się, że to mają być konstruktywne, stabilne relacje. Strategiczne, stabilne relacje. No, rozwija się to słowo. Konstruktywne, strategiczne, stabilne relacje. I teraz dwa, że jest oczywiście za konkurencją. On tu bardzo konkretnie powiedział Xi. Jest za konkurencją, ale za konkurencją, która nie jest rozbojem. Za konkurencją, która prowadzi nie do tworzenia barier, tylko zdrową konkurencją. I że która też nie doprowadzi, że konkurencja to nie są zapasy, jak to powiedział w swoim wystąpieniu. Konkurencja nie polega na zapasach i kto kogo. Podkreślił oczywiście konieczność komunikacji, większej komunikacji, większego zrozumienia międzyrządowych, różnych organizacji, ministerstw, tych, które są właśnie uwikłane w te negocjacje. Nie padły żadne konkrety odnośnie tego, co tam być może Trump będzie znów mówił o samolotach, Boeingach, o rolnictwie, ale tego nic takiego nie padło, nic takiego po prostu nie było. Natomiast konkrety jeszcze z wystąpienia prezydenta Xi były takie, że na co zwraca się uwagę? Po pierwsze, że należy utrzymać otwartą linię komunikacji między ministerstwami obrony i między sekretarzem obrony, żeby nie doprowadzić do konfliktu przypadkowego czy przez niezrozumienie czy nieporozumienie. Żeby nie doszło tutaj do konfliktu wojennego czy zbrojnego jakiegoś gorszego. Więc tu powinna być komunikacja pełna. To o tyle ciekawe, że jak powiedziałem, jest w delegacji minister obrony, ale on nigdy nie był, ten minister obrony, na żadnych oficjalnych spotkaniach. W Białym Domu nie był. Ani na kolacji też nie był. Więc to też ciekawe, na pewno miał jakieś zakulisowe rozmowy. Oczywiście Xi podkreślił jak zwykle kwestię Tajwanu, że jeśli Ameryka chce mieć poprawne relacje z Chinami, to niestety musi sobie to ustawić i zrobić tak, jak jest, bo jak nie wróci do normalnych relacji z Chinami w zakresie Tajwanu, to będzie trudno jakiekolwiek porozumienie. Jest to absolutnie, co tutaj z kolei komentatorzy powtarzają, że wielokrotnie to już było powtarzane przez różnych chińskich przywódców, że to jest jednak ta kwestia zasadnicza. No i na pewno zaskoczyło to prezydenta Trumpa, no i nie tylko obecnych, że w swoim wystąpieniu pokazał prezydent Xi jedną rzecz, ofertę, że oferuje stypendia dla amerykańskich studentów. 100 tysięcy amerykańskich studentów w ciągu 5 lat do Chin. Stawia wyraźnie na to, że to wyraźnie podakcentował, że tylko młodzi mogą zmienić te relacje na lepsze. I on inwestuje w młodych. No i zakończył oczywiście też takim ciekawym porównaniem, że ta idea Make America Great Again, zrobić Amerykę znowu dużą, bogatą, wcale się nie kłóci z ideą chińską odbudowy, odmłodzenia narodu chińskiego. Także tutaj oczywiście współpraca jak zawsze i tutaj, jak mówię, no bardzo mocno podkreślane. No dużo celebry. No celebry było tyle, że Trump, no zresztą chyba Trump lubi, prezydent Trump chyba lubi takie coś. No to od tego, no a jeszcze pokazywanie wszystkich, zwiedzanie Białego Domu, zwiedzanie nawet, no lądowiska helikopterów, nowego lądowiska helikopterów. Też zaprezentował, że ma w Białym Domu takie lądowisko. No, chwalił się tym, czym mógł, oczywiście. Tak, to jest prawda, że na tym spotkaniu z kolacji było bardzo, wszyscy byli znaczący w high-techu i którzy mają notabene z Chinach bardzo duże pieniądze ulokowane. Więc to też tak nie ukrywajmy. A poza tym, tak, to jeszcze będziemy może wracać do tego wszystkiego. Może będą jakieś szczegóły w przyszłym tygodniu, bo dziś

0: trudno, żeby oni coś... No i mówili, że oczywiście wszystko się porozumieli i dogadali. No, ale to dyplomacja.
1: Ale dzięki korespondencji profesora Adama Prokopowicza i pana Andrzeja Zawadzkiego-Lianga mamy wyobrażenie o stosunkach amerykańsko-chińskich. Mamy to wyobrażenie. Są naprawdę idealne.
0: Do ideału to jeszcze daleko właśnie brakuje. I szczególnie, że przed nami jeszcze jest szczyt APEC w Szenzenie, gdzie przypuszczalnie panowie mają okazję się spotkać w listopadzie, no i w grudniu G20 na Florydzie. Więc to też być może jeszcze coś będzie. Ale na przełom, nikt się nie spodziewa przełomu, dopóki jest jak jest. Ważne, jak tu mówią, że nie jest pogorszenie. Nie ma gorzej.
1: Która godzina u pana?
0: U mnie 13:35.
1: A u nas 7:38. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Andrzej Zawadzki-Liang, prosto z Szanghaju.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Jan Hoffman, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa serdecznie, miłego dnia, pozdrawiam z Krakowa.
1: Pan był inicjatorem referendum i tego wszystkiego, co się w tej chwili w Krakowie dzieje i jak pan z tej perspektywy piątku 20

0: 25 września patrzy na te zdarzenia?
1: Patrzę z dużą satysfakcją, bo udało się odwołać do prezydenta, który po prostu był szkodliwy w moim odczuciu dla mieszkańców, to znaczy podejmował szkodliwe decyzje. No i nadchodzi święto demokracji, wybory. Liczę na to, że mieszkańcy Krakowa wybiorą mądrze, nie opowiedzą się za kontynuacją, no bo to też nie chodziło o to, żeby personalnej zmiany dokonać, tylko żeby dokonać zmiany jakościowej w zarządzaniu miastem. Widzimy już w zasadzie po wypowiedziach pani senator Moniki Piątkowskiej, że będzie to de facto kontynuacja rządów Aleksandra Miszalskiego. Zresztą nawet pewne zwroty retoryczne dotyczące ewolucji, nie rewolucji, no są jak wyjęte z podręcznika Miszalskiego, więc my już wiemy, na co te zwroty retoryczne się przekładają. Wczoraj zresztą zaszczycił nas swoją obecnością w Krakowie pan premier Donald Tusk, który w zasadzie z tą samą emocją, już troszkę innymi słowami, ale z tą samą emocją i z tym samym szczerym zaangażowaniem wspierał panią Monikę Piątkowską, z którym to zaangażowaniem wspierał 2 lata temu, jak to wówczas mówił, swojego przyjaciela Aleksandra Miszalskiego.
0: Dlaczego aż taka mobilizacja jest w obozie Koalicji Obywatelskiej?
1: Dlatego, że mają sondaże nie najlepsze i czują, że może się to skończyć dla nich no po prostu przegraną. Myślę, że to jest kwestia takiej ambicji wizerunkowej. No, dla mnie to jest ważne, żeby te wybory nie zamieniły się w taką prekampanię na przyszły rok do parlamentu, a oni niewątpliwie chcą tutaj wygrać. Zresztą pewnie wszyscy kandydaci partyjni, tak? Myślałem, ja uczestniczyłem w debatach, byłem kandydatem do środy, więc wszyscy kandydaci, mam wrażenie, ci partyjni, no to tak naprawdę myślami są już w 27 roku i w wyborach do parlamentu. No moim zdaniem, jeżeli pozwolę sobie o swoim starcie powiedzieć i przekazaniu poparcia panu Łukaszowi Giwale, to motywowało mnie do takiej decyzji właśnie to, właśnie ta konstatacja, że możemy teraz doprowadzić do zmiany, że musimy połączyć siły jako bezpartyjni kandydaci, no bo interesujemy się Krakowem, a nie sprawami ogólnopolskimi. Natomiast no ewidentnie w obozie pani senator Piątkowskiej jest tutaj troszkę inne myślenie. Jest sfokusowanie na sprawach Warszawy, na wielkiej polityce. Ja się boję czegoś innego, bo widzę, myśmy tego doświadczyli też w referendum, gigantyczną skalę, no tak naprawdę hejtu, która była, bo ten hejt był też w 24, czyli taki, może hejt to jest takie wyświechtane słowo, ale brudna, czarna kampania oczerniająca przeciwników. Myśmy 3-krotnie wygrali, znaczy raz zakończył się ugodą, 2 razy wygraliśmy w sądzie w trybie referendalnym postępowania sądowe. W 24 było to samo i teraz już widać, że to się zaczyna pojawiać. To znaczy już i według tego samego mechanizmu, to znaczy już się pojawił jakiś artykuł bodajże we wtorek czy w środę atakujący pana Łukasza Gibałę za to, że jego rodzina ma jakieś nieruchomości, działki pod Krakowem i piszą to zwolennicy Miszalskiego, bo osoby, które tu ujawniają, tak naprawdę są no, z tej szkoły Miszalskiego i mentalnie tam są, którzy nie krytykowali, a nawet jeśli nie są zwolennikami, to nie krytykowali Miszalskiego za to, że w czasach, kiedy był radnym miasta Krakowa, miał udziały w spółce prawa handlowego, która robiła interesy z miastem. To zresztą była jedna z pierwszych rzeczy, za które krytykowałem Miszalskiego. I tu ewidentny konflikt interesów im nie przeszkadzał, a tu mówią o jakimś potencjalnym konflikcie interesów, bo może droga w Krakowie będzie dochodzić pod Kraków i jakoś oddziaływać, tak?
0: Tak wygląda z poziomu... A nie, dobrze, to pytanie osobiste. A dlaczego powiedział pan w niedzielę święto demokracji, wybory? Dlaczego pan nie chciał dotrwać do tej pierwszej tury i dopiero po głosowaniu podjąć decyzję?
1: Właśnie moją decyzję komunikowaliśmy w środę, taką ostatecznym czynnikiem. Ja przeczuwałem to, co się wydarzy, bo nie ukrywam, że decyzję podjąłem przed środą, natomiast no, potwierdziło słuszność tej decyzji i myślę, że dobrze ją tłumaczy właśnie to, co się wydarzyło we wtorek. Ja oczywiście, badania były jednoznaczne dla mnie, tak? Nie miałem szans ubiegać się o prezydenturę. Ja rozumiem też innych kandydatów, powiedzmy, z innych opcji i no w zasadzie tylko z innych opcji, bo niezależnych poza Łukaszem Gibałą już teraz nie ma. którzy chcą dotrwać i pewnie w drugiej turze poprą pana Łukasza Gibałę. Natomiast no, z punktu widzenia strategicznego ja jako wyborca też chcę zagłosować za tym, bo mi się marzy, żeby Łukasz Gibała wygrał w pierwszej turze, dlatego że wtedy nie rozkręci się ta cała spirala hejtu. Po prostu widać już cały mechanizm przygotowany do ataku. Zobaczycie państwo, usłyszycie, jak jeżeli dojdzie do drugiej tury, co się będzie działo w drugiej turze, jak będzie pan Łukasz Gibała obrażany, jakie będą insynuacje robione, niedomówienia, ile się będzie wylewać nienawiści w internecie, bo myśmy to już wszystko przerabiali. Przerabialiśmy to w 24 tym roku i przerabialiśmy to teraz przy okazji kampanii referendalnej, więc jeżeli ktoś dwa razy zachował się w ten sam sposób, to nie ma podstaw, żeby sądzić, że trzeci raz się nie zachowa. Oni po prostu trzymają no powiedzmy amunicję na drugą turę i już widać, że to zaczęli. Dlaczego zaczęli w tym tygodniu? Dlatego, że pewien sposób rozchodzenia się informacji jest charakterystyczny dla tego typu ataków i na to potrzeba czasu. Tego się nie da zrobić w 3 dni. Czyli gdyby na przykład się okazało, że te wybory rozstrzygną się ostatecznie w niedzielę, no to wtedy z tego planu nic nie wyjdzie.
0: Dzisiaj w dzisiejszej Rzeczpospolitej jest wywiad z panem Łukaszem Gibałą. Część urzędników średniego szczebla do tej pory nie miała nad sobą szklany sufit. Jak się zwolni, część działaczy partyjnych, czy część z nich awansuje. Tak zajawia ten wywiad na pierwszej stronie Rzeczpospolita. A jakie te układy partyjne? Jakie możliwości będzie miał przyszły prezydent Krakowa, żeby uzdrowić sytuację?
1: Jeżeli chodzi o tą kwestię, to mieliśmy ileś nominacji takich oczywiście partyjnych. Ja podam ten najbardziej jaskrawy przykład, czyli kiedy szef lokalnych struktur partii, jednej z partii do tej, z której wywodził się Aleksander Miszalski, został doradcą prezesa spółki miejskiej, najpoważniejszej spółki miejskiej, czyli Krakowskiego Holdingu Komunalnego, mimo że jak sam to komunikował, nie ma matury. No to co doradzał? W jakim zakresie doradzał prezesowi? No bardzo takie rozwiązanie nieszablonowe, powiedziałbym. I tych nieszablonowych rozwiązań tam jest na pęczki. No tu po prostu to łatwo się da. To jest przykład, można powiedzieć, znany opinii publicznej, ale takich przykładów może mniej jaskrawych, ale jednak takich, gdzie to no, niekompetencje odgrywały kluczową rolę przy zatrudnieniu, było znacznie, znacznie więcej.
0: To jeszcze na zakończenie proszę powiedzieć, co dziś będzie się działo w Krakowie? Czy są jakieś specjalne zdarzenia?
1: Ja wczoraj byłem na debacie jako widz, bo chciałem usłyszeć kandydatów po raz ostatni przed wyborami, ich podsumowanie kampanii, no więc ponieważ jestem osobą, która stara się z wszystkimi i też tak naprawdę większość tych kandydatów to bardzo sympatyczni ludzie, w związku z czym rozmawiałem też tak zakulisowo o ich planach na te, no i wiem, że wszyscy planują aktywne, mocne zakończenie kampanii, docieranie do mieszkańców, objeżdżanie Krakowa, więc myślę, że kontakt i szansa na bezpośrednią rozmowę z kandydatami będzie dzisiaj no taka duża, bo każdy jeszcze chce dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, każdy z nich, to jest zrozumiałe. Sam bym to robił, gdybym nadal kandydował, bo no to jest po prostu, no tak trzeba robić, tak? Aczkolwiek nie miałem okazji porozmawiać wczoraj akurat z panią Moniką Piątkowską, no bo wybrała spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, a nie pojawiła się akurat na debacie.
0: O czym w Poranku Wnet powiedział Jan Hoffmann. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, życzę państwu miłego dnia, chociaż w Krakowie deszczowo, ale no w deszczu też może być miło. Pogody ducha w sercu.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Teraz tak profesjonalnie to zapowiem. Specjalny wysłannik Radia Wnet do Paryża Mikołaj Murkociński jest i czeka na Leona XIV. Dzień dobry, Mikołaju.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Mikołaj Murkociński czeka i Paryż czeka.
2: Paryż czeka i pola elizejskie czekają. Pola elizejskie, na których w tym momencie się znajduję. Mogą państwo zobaczyć za mną przygotowania, które cały czas się toczą. Przygotowania do klu tego programu paryskiego, a być może całej tej czterodniowej pielgrzymki papieża Leona XIV do Francji, czyli wielkiej mszy świętej, która zostanie odprawiona tutaj na Placu Concorde oraz na polach elizejskich. Jutro o godzinie 15 spodziewanych jest 600 tysięcy wiernych co najmniej, ale nie wiadomo, dlatego że 600 tysięcy osób się zapisało. Być może będzie ich znacznie więcej, ale pielgrzymka zaczyna się dzisiaj. W zasadzie w tym momencie, jak mówimy, papież powinien już odlatywać z lotniska Fiumicino w Rzymie. Przylot tutaj na lotnisko w Orly jest planowany na godzinę 10.
1: I oczywiście uroczyste powitanie o godzinie 10, a potem?
2: A potem bardzo, bardzo napięty program. Być może nie było jeszcze takiej pielgrzymki Leona, która by miała tak napięty program. Część oficjalna to już taka tradycja, że papież zaczyna od spotkania z władzami państwowymi, ale również z protokołem. Papież Leon XIV uda się do Pałacu Elizejskiego, czyli do Pałacu Prezydenckiego, aby spotkać się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Spotkanie z protokołem, a później wiele, wiele spotkań po drugiej stronie Sekwany. Tam przede wszystkim o godzinie 15 Leon XIV odwiedzi siedzibę UNESCO, czyli tej agendy ONZ-owskiej zajmującej się dziedzictwem. Spodziewane jest tam przemówienie na temat między innymi sztucznej inteligencji, bo wiemy, że to jest gorący temat ostatnich tygodni, ale także spotkania w różnych częściach tak zwanego katolickiego Paryża, który znajduje się właśnie po drugiej stronie, po lewej stronie Sekwany. Między innymi papież Leon XIV zatrzyma się w Instytucie Katolickim w Paryżu, odwiedzi także kościół Notre-Dame-des-Champs i o godzinie 16:00 to jest ten moment, kiedy będzie można zobaczyć papieża na ulicach Paryża. Od godziny 16:00 do 17:00 papież będzie jechał papa mobile alejami Paryża, znów po lewej stronie Sekwany. Będzie można go zobaczyć między innymi na Boulevard Saint-Michel. A o godzinie 17:15 spotkanie z duchowieństwem tutaj w katedrze Notre-Dame modlitwy. Będzie to modlitwa godzin, a po godzinie 19:30 to chyba ten najważniejszy moment, przynajmniej jeżeli chodzi o wiernych, godzina 19:30 spotkanie z młodymi na stadionie w Saint-Denis. Oczywiście to spotkanie bardzo ciekawe, które prawdopodobnie w tym będzie uczestniczyło minimum 80 tysięcy osób.
1: I to spotkanie przeciągnie się do późnych godzin nocnych.
2: Tak, no tego się spodziewają organizatorzy, że to będzie co najmniej godzina 22. Tak przynajmniej było podczas tej ostatniej pielgrzymki do Hiszpanii. Tam również było spotkanie z młodymi i organizatorzy tutaj tej pielgrzymki w Paryżu, we Francji nie ukrywają, że ta pielgrzymka w Hiszpanii była źródłem inspiracji tutaj przy organizacji tego całego wydarzenia. A to również dlatego, że jak wiemy, w Hiszpanii Leon XIV rzeczywiście przyciągnął ogromne, ogromne tłumy wiernych, także właśnie młodych.
1: A czuje się w Paryżu atmosferę, że dziś przyleci ojciec święty Leon XIV i wyląduje na lotnisku Orly?
2: No, ja tutaj jestem na polach elizejskich, więc to czuć jak najbardziej. Stoję na placu Clemenceau, za mną w tamtą stronę jest plac Concorde, gdzie będzie ołtarz. Ta część pól elizejskich jest już zamknięta, ale te przygotowania trwają na całej długości tej monumentalnej alei, więc tutaj jak najbardziej czuć. A jeżeli chodzi o Paryżan, no cóż, widzę, że bardzo dużo osób tutaj biega, więc jakby może korzystają z tego, że część tych bardzo ruchliwych zwykle ulic jest zamknięta. Zobaczymy. Zobaczymy najprawdopodobniej w ciągu dnia ta atmosfera będzie stawała się coraz bardziej taka, można powiedzieć, w cudzysłowie, papieska.
1: Ale jak wylądowałeś na lotnisku, jak zobaczyłeś gazety, jak jechałeś metrem albo taksówką do centrum Paryża, widziałeś billboardy, widziałeś coś takiego, co by wskazywało, tak jak byliśmy w Libanie, tak? Jak wylądowaliśmy w Bejrucie, to było czuć to, że przylatuje tam Leon XIV, a w Paryżu?
2: Nie, panie redaktorze, nie widziałem billboardów, to muszę przyznać, ale być może dlatego, że przyleciałem do Paryża wczoraj dość późno, bo około godziny 22, więc nie było nawet specjalnie czasu, aby tutaj poprzechadzać się po ulicach. W metrze nie widziałem żadnych również śladów tutaj tej pielgrzymki, ale na pewno prasa francuska już od kilku dobrych dni tą pielgrzymką żyje. I to zarówno prasa prawicowa, jak i lewicowa. Całe wydania poświęcone tej podróży, której widzą Francuzi. Oczywiście z jednej strony podróż apostolską, z drugiej strony jest to wizyta szefa państwa Watykan, który przybywa tutaj do Francji na już od dawna upragnioną przez Emmanuela Macrona pielgrzymkę, bo wiemy, że papież Franciszek odmawiał prezydentowi Francji tego zaszczytu. No i cała także kwestia organizacji. No dzisiaj Paryż będzie sparaliżowany, a w końcu jest piątek, więc dzień pracy. Tak więc mnóstwo wskazówek, gdzie, którędy można dojechać, które ulice będą zamknięte, którymi także ulicami można dostać się w miejsca, gdzie którędy będzie przejeżdżał papież Leon XIV.
1: Patrzę na portale francuskie. Już oczywiście są informacje na temat, ale takie na temat wizyty Leona XIV, ale takie, które stacje będą zamknięte, ilu policjantów, ilu żandarmów, kto będzie strzegł bezpieczeństwa Ojca Świętego.
2: Tak, no zgadza się. Tutaj ta logistyka, ona jest na pewno zajmuje dużą część tych różnych dzienników, ale z drugiej strony jest też pewna ciekawość. No, jeżeli mówimy tutaj o różnych mediach, oczywiście będę także pytał Francuzów, czy oni są ciekawi tej wizyty, ale w mediach jest sporo także takich ciekawostek, także związanych z tymi ostatnimi dniami, ponieważ wiemy, że w tych uzgodnieniach między protokołem watykańskim a protokołem Republiki Francuskiej dochodziło do pewnych tarć, a to dlatego, że Francja chciała, że tak powiem, wystawić pełen pakiet powitalny dla Ojca Świętego, czyli Gwardia Republikańska, czyli przyznanie mu odznaczenie Legią Honorową, także bardziej takie spotkanie w cztery oczy z Emmanuelem Macronem już poza tym Pałacem Elizejskim. Wiemy, że Stolica Apostolska, że tak powiem, grzecznie odmówiła pod wieloma względami Emmanuelowi Macronowi, który bardzo, można powiedzieć, dużo ma kontaktów z papiestwem. Kilka razy już był w Watykanie za pierwszej i za swojej drugiej kadencji. Przede wszystkim z papieżem Franciszkiem bardzo afiszował swoją przyjaźń, nawet dwukrotnie w 2021, bodajże w 2022 roku przed kamerami mówił do Ojca Świętego na ty. I to także całkiem zbulwersowało tutaj także środowiska katolickie we Francji. No w każdym razie to także te elementy pojawiają się w tych mediach, że to będzie wizyta ważna z punktu widzenia państwowego, ale przede wszystkim także chyba z punktu widzenia Emmanuela Macrona.
1: Który wczoraj udzielił dużego wywiadu mediom w francuskiej telewizji.
2: Zgadza się, to był wywiad w telewizji, w której Emmanuel Macron mówił na bardzo różne tematy, niekoniecznie o pielgrzymce, mówił przede wszystkim o zagrożeniach hybrydowych, o zagrożeniach ze strony Rosji, mówił o tym, że we Francji może się wydarzyć coś podobnego jak to, co miało miejsce w Lipsku, na lotnisku w Lipsku, to tam pamiętamy, że odkryto drony pod samolotami transportowymi ukraińskimi i przestrzegał między innymi przed uproszczonymi, zbyt prostymi rozwiązaniami kryzysu paliwowego, który tutaj dotyka Francji. O tym my mówiliśmy kilka dni temu, że w Francji na wielu stacjach paliw brakuje benzyny, brakuje przede wszystkim diesla. Wielu Francuzów cały czas jeździ na dieslu, w związku z czym te braki są poważnym problemem. No w każdym razie problemem są być może przede wszystkim ceny paliw. No i pytanie oczywiście, w jaki sposób te ceny paliw zbić.
1: Ciąg dalszy opowieści Mikołaja Murkucińskiego z Paryża o godzinie 11.30 w serwisie międzynarodowym, a potem specjalny program w Radiu Wnet od godziny 16.00. Rozmowy, komentarze Mikołaj Murkociński na żywo z ulic Paryża, ale też będziemy czekać na przyjazd Ojca Świętego na Stade de France, bo tam będzie spotkanie z młodzieżą.
2: Tak, będziemy oczywiście na Sardynii.
1: I będziemy transmitować to spotkanie i wtedy usłyszymy głos Leona XIV.
2: Tak jest. Dziękuję bardzo.
1: Takie mamy plany na dzisiejszy dzień. A teraz patrzę na zegarek. Jest godzina 7. Mikołaju, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Champs-Élysées.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Wywiad Wnet.
1: A gościem Poranka Wnet jest dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
1: Trudno o tej sprawie mówić, ale od tego rozpocznijmy naszą rozmowę. Nożowni, od ataku i od zabójstwa. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem i zamordował jednego z zakonnika, 71-letniego księdza Stanisława Zbojnowicza. I co możemy powiedzieć, co możemy zrobić?
2: No straszna sprawa, straszna historia. Pan prezydent Karol Nawrocki złożył wczoraj kondolencje bliskim i współbraciom zamordowanego duchownego, ale także jakby wyraźnie wyartykułował, zaakcentował, że oczekuje od polskich służb szybkiej reakcji i bardzo szybkiego wyjaśnienia tej sprawy. No nie może być tak, że w Polsce pojawiają się ludzie, którzy łamią porządek prawny i doprowadzają do takiej sytuacji, że w zasadzie w całym mieście, w całym Jarosławiu zapanowała panika, no bo nożownik, obywatel Ukrainy, nie tylko zamordował jednego duchownego, ale także ranił 4 kolejne osoby. I to był bardzo gwałtowny, chyba pierwszy w historii taki atak, tak gwałtowny. Jest to tym bardziej przykre, że tego ataku dokonał obywatel Ukrainy. Zresztą widać też było po reakcji pana prezydenta Zełenskiego, bo on również zareagował przecież wczoraj wpisem w mediach społecznościowych, wskazując na to, że jakby to przypadek odosobniony, ale ta sprawa pokazuje jedną rzecz, że jakby rządzący w ostatnim czasie politycznie wykorzystywali kwestie pojawiających się od czasu do czasu animozji pomiędzy Polakami a Ukraińcami, bardzo mocno podkreślając te przypadki, w których to Polacy dopuszczają się różnego rodzaju aktów, może nie agresji bezpośredniej fizycznej, ale często słownej wobec Ukraińców. Był to element takiej narracji politycznej stosowanej przez obecnie rządzących. I tego typu sytuacje, w których jakby sztucznie kreuje się jakieś zdarzenia, tak jak było w przypadku właśnie tych spraw dotyczących aktów agresji na Ukraińców, które należy kategorycznie potępić, no okazuje się, że teraz dochodzi do agresji ze strony Ukraińca na Polakach i to takiego aktu, który doprowadził do śmierci duchownego. No i teraz jak ci rządzący mogą spojrzeć na siebie w lustrze, jak mogą spojrzeć w oczy tysiącom Polaków? Przecież ten akt agresji jest elementem odpowiedzialności państwa, bo państwo nie zadbało o bezpieczeństwo tych mieszkańców Jarosławia, duchownych, którzy byli tego dnia w kościele.
1: No ale to oczywiście łatwo powiedzieć, że państwo nie zadbało. Jak państwo mogłoby zadbać? Czy co, każdego Ukraińca sprawdzać, zamknąć granicę polsko-ukraińską?
2: Nie, to nie w tym rzecz, panie redaktorze. Chodzi bardziej o to, że służby państwowe powinny się przede wszystkim skupić na tym, by dbać o bezpieczeństwo, a nie by wywoływać takie animozje bazujące na pewnych politycznych kalkulacjach, takie, do których dochodziło jeszcze kilka miesięcy temu. Oczywiście nie unikniemy nigdy sytuacji, że Polak zabije Polaka, Polak zabije Ukraińca, Ukrainiec Polaka, czy jakikolwiek obywatel innego kraju, który będzie przebywał w Polsce, dokona jakiejś zbrodni czy jakiegoś przestępstwa, ale bez wątpienia służby państwowe powinny położyć przede wszystkim w tej chwili większy nacisk na to, by kontrolować osoby wjeżdżające do Polski, by większy nacisk położyć na prewencję działań o charakterze i antyterrorystycznym, i działań o charakterze po prostu przestępczym, bo taka sytuacja, do której doszło wczoraj, być może, może być efektem jakichś działań o charakterze hybrydowym, tego jeszcze nie wiemy, bo to mogły być działania na przykład inspirowane przez wywiad Federacji Rosyjskiej, tego też wykluczyć nie możemy. Mógł być to zwykły akt zbrodni dokonany po prostu przez niezrównoważonego psychicznie człowieka, ale to, co w tej chwili jest przed rządem i czego wszyscy powinniśmy od rządu oczekiwać, to szybkie, głębokie wyjaśnienie tej sprawy bez podłoża politycznego. Po prostu wyjaśnienie tej sprawy jak najszybciej i zadbanie o to, by do takich zbrodni więcej nie dochodziło.
1: A że to jest sprawa istotna, to świadczy o tym i wypowiedź prezydenta Zełenskiego, i wypowiedź prezydenta Rzeczpospolitej, i wypowiedź prymasa Polski, że tutaj możemy mieć taki punkt zapalny.
2: To nie może być punkt zapalny. To to nie może być punkt zapalny. Ja przestrzegam wszystkich polityków przed tym, by wykorzystywali tę zbrodnię do antagonizowania, by wykorzystywali tę zbrodnię do jakiegoś tworzenia czy rozbudowy swojego kapitału politycznego. Nie w tym rzecz. Ta sprawa musi być precyzyjnie wyjaśniona, ale to jest nauczka dla rządzących, że jakby wykorzystywanie pewnych antagonizmów narodowościowych w bieżącej polityce nigdy nie przynosi dobrych skutków.
1: Chociaż to jest taki, łatwo takie zdarzenie wykorzystać politycznie.
2: Pewnie tak, ale mam nadzieję, że tu wszyscy się wykażą elementarną odpowiedzialnością i przede wszystkim skupią się na wyjaśnieniu tej sprawy.
1: Tak jak elementarną odpowiedzialnością wykazała się prokuratura wczoraj, umarzając śledztwo w sprawie Lecha Wałęsy?
2: No to jest kuriozalna sprawa, panie redaktorze, drodzy państwo, bo jeżeli wczytamy się w to uzasadnienie prokuratury, to okazuje się, że prokuratura uznała Lecha Wałęsę za analfabetę.
1: Ale to jest o tyle istotne, bo jak pamiętamy, Lech Wałęsa był symbolem i przywódcą wszystkich Polaków od 80 roku do 89 albo nawet do 91.
2: Ale nikt nie odbiera panu Lechowi Wałęsie, prezydentowi Lechowi Wałęsie, zasług w drodze do odzyskania przez Polskę wolności. Był przywódcą wielkiego ruchu Solidarności, 10-milionowego ruchu, który sprzeciwił się władzy komunistycznej, ale Lech Wałęsa na początku lat 70. był tajnym i świadomym współpracownikiem komunistycznej bezpieki o pseudonimie Bolek. Ja miałem okazję, chyba jako pierwszy historyk, bo byłem poproszony przez prokuraturę IPN-u w lutym 2016 roku, kiedy jeszcze byłem szefem archiwum IPN, o analizę, taką wstępną analizę tych dokumentów, które wdowa po Czesławie Kiszczaku przekazała prokuraturze Instytutu Pamięci Narodowej. Byłem wezwany przez prokuraturę do oględzin tych dokumentów. Znam tę sprawę bardzo dobrze i nie ma żadnych wątpliwości, że te dokumenty, zresztą to potwierdziły potem ekspertyzy Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia Jana Zena w Krakowie, śledztwo prowadzone przez prokuraturę IPN, że te donosy, te materiały znajdujące się w aktach tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek, no to są dokumenty, które zostały wytworzone przez i przy udziale Lecha Wałęsy, zarejestrowanego jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Więc to, co zrobiła prokuratura wczoraj, to jest jakby zaprzeczenie oczywistym faktom historycznym, czyli znowu wykorzystanie historii do bieżącej kalkulacji politycznej.
1: Ale tu i bardzo dobrze, bo przez ten rzeczywiście...
2: Bardzo dobrze?
1: I bardzo dobrze zaczęła się nasza rozmowa, to chciałem powiedzieć i to miałem na myśli, bo bardzo dobry moment, żeby wejść w ogóle w to wszystko, co się dzieje w systemie prawnym Polski, mm-hmm. tak? No bo prokuratura umorzyła, są ewidentne dowody, są fakty, są ekspertyzy, są książki naukowe, potwierdzenia, nawet Lech Wałęsa w którymś z wywiadów potwierdził, że tak, brał pieniądze, bo w ten sposób właśnie walczył ze Służbą Bezpieczeństwa, bo to, co trafiało do jego kieszeni, to nie było już w posiadaniu komunistycznego państwa. To wszystko są fakty, tak? No to dobrze, no to przechodzimy do Trybunału Konstytucyjnego. Co tam się dzieje?
2: No wszyscy widzimy, co się dzieje. Rządzący próbują bezprawnie przejąć Trybunał Konstytucyjny, łamiąc polską konstytucję i przepisy polskiego prawa. Zresztą widzimy, co się dzieje w zasadzie od początku rządów koalicji 13 grudnia. Od momentu, w którym nie ustawami, a uchwałami próbowali zmieniać porządek prawny w Rzeczpospolitej. Teraz widzimy wczorajszą chociażby zapowiedź, czy też już decyzję ministra finansów, tak zwaną interpretację ogólną, jeżeli chodzi o przepisy podatkowe, co nie jest źródłem prawa w Polsce, ale interpretację ogólną, która stanowi, że osoby, które uzyskały transkrypcję aktów małżeństwa, pary jednopłciowe, będą miały takie same prawa i obowiązki jak małżonkowie, którzy zgodnie z konstytucją zawarli akty podatkowe, które zawarli akty małżeństwa zgodne z konstytucją w myśl myśl artykułu 18 polskiej konstytucji. No to jest oczywiście niezgodne z konstytucją, za to będzie Trybunał Stanu, powinien być Trybunał Stanu, bo to jest złamanie elementarnych zasad polskiego prawa. Podobnie jeżeli chodzi też o inne sprawy, jak usilne wmawianie nam, że Maciej Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, gdy dobrze wszyscy o tym wiemy, że nie spełnia wymogów formalnych i marszałek Czarzasty wprowadził w błąd wszystkich posłów, poddając pod głosowanie kandydaturę Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ale wiemy, czy czekamy na odpowiednie dokumenty, czy już wiemy o tym, że nie spełnia?
2: Na razie wiemy, że nie spełnia, bo tych dokumentów nie ma, panie redaktorze. No gdyby te dokumenty były, przecież sprawa się toczy już od co najmniej kilku tygodni, gdyby pan minister Maciej Berek dysponował dokumentami potwierdzającymi jego staż pracy, 10-letni staż pracy jako radca prawny, wypełnianie tej roli radcy prawnego, a nie urzędnika państwowego, no to te dokumenty pan Berek by na pewno już przedłożył, by je przedstawił. Nie robi tego, zatem tych dokumentów nie ma. Zresztą i dziennikarze, i politycy wielokrotnie podkreślali to w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej funkcjonuje, że jakby sam fakt wpisu na listę radców prawnych w Okręgowej Radzie Radców Prawnych nie jest dowodem na to, że ktoś wypełniał obowiązki radcy prawnego, bo to jest tylko wpis potwierdzający, że ktoś ma jakby ukończoną aplikację radcowską, ale nie wykonywał swojego zawodu jako radca prawny. Więc z tym jest tutaj ogromny problem rządzących. Rządzący nie mają pomysłu na to, jak tę sprawę wyjaśnić, i doskonale wiemy, że oczywiście będą brnęli w tej narracji, że Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale dopóki pan prezydent nie przyjmie ślubowania i dopóki prezes Trybunału Konstytucyjnego nie wyznaczy obowiązków panu Berkowi, czy każdemu innemu wybranemu przez Sejm sędziemu, ta osoba nie może wypełniać swoich obowiązków, a pan Berek nie może w tej chwili ubiegać się o ślubowanie przed panem prezydentem. Pan prezydent nie przyjmie tego ślubowania, dopóki nie będą potwierdzone wszystkie wymogi formalne, które powinien spełnić sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
1: Pan Berek, który jest prawnikiem, powiedział, że wysłał jakiś list do prezydenta Karola Nawrockiego, czeka na odpowiedź, czeka na ten moment ślubowania. Jeżeli przecież w ciągu kilku tygodni tego momentu ślubowania nie będzie, to złoży doniesienie do prokuratury dotyczące tego, że prezydent nie wykonuje swoich obowiązków.
2: Ja postawię takie pytanie, otwarte pytanie, panie redaktorze. Czy te próby wywierania presji na panu prezydencie nie są przy tej okazji próbą złamania prawa i wyłudzenia stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego w celu osiągnięcia osobistych korzyści majątkowych? Bo jeżeli, czyli wynagrodzenia sędziego Trybunału i tych wszystkich dodatkowych przywilejów, które się z tym wiążą, bo jeżeli osoba, która nie spełnia wymogów formalnych, tak usilnie prze do tego, by objąć funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, gdy mówimy o prawniku, który ma duże doświadczenie, wedle rządzących, no to pojawia się tutaj problem natury prawnej, być może z zakresu prawa karnego i nie dotyczący pana prezydenta, a samego pana Macieja Berka, bo i dodatkowo urzędników, a także pana marszałka Czarzastego, urzędników Sejmu i marszałka Czarzastego, którzy nie dopełnili obowiązków, by zweryfikować i sprawdzić, czy osoba wskazana jako kandydat na sędziego TK spełnia wszystkie wymogi formalne. Więc my się nie obawiamy tej presji pana Berka, czy rządzących, pana Tuska, Czarzastego i całej tej ekipy, która, jak widać, nie czyta konstytucji, przepisów polskiego prawa, za to czytają podręczniki czarnego PR-u. I w tym są tylko dobrzy. Jeżeli pan Berek przedstawi stosowne dokumenty, no to pan prezydent wyraźnie to powiedział. Najpierw stosowne dokumenty potwierdzające wypełnienie wymogów formalnych. Podobnie z tą czwórką sędziów, od których pan prezydent nie przyjął ślubowania. Przecież jest sprawa, która zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym. Spór kompetencyjny.
1: Którego Trybunał Konstytucyjny nie będzie w stanie rozważyć, bo nie może się w pełnym składzie zebrać, więc nie może podejmować decyzji. Jak pana Berka nie będzie, to też nie będzie mógł podejmować decyzji.
2: Jest sytuacja patowa.
1: I to mamy paraliż ważnej instytucji państwowej.
2: Jednej z najważniejszych, jeżeli chodzi o kwestie konstytucyjne.
1: No i co?
2: Ten problem bez wątpienia należy rozstrzygnąć i rozwiązać. Przede wszystkim wszystkie działania muszą być prowadzone zgodnie z polską konstytucją. Jest prezes Trybunału Konstytucyjnego, są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani w sposób właściwy, bo złożyli ślubowania przed panem prezydentem. Jest grupa sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowania, ale nie wypełniają swoich obowiązków, panie redaktorze. No przecież mamy taką grupę sędziów.
1: Trójkę sędziów. Jest wczorajsze doniesienie tam, żeby w sprawę dyscyplinarną, o tym powiedział prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski w Radiu Wnet w czasie wywiadu, że składa ten wniosek o dyscyplinarne procedowanie, że nie wypełniają swoich obowiązków.
2: No bo nie wypełniają, no złożyli ślubowanie, zostały im wyznaczone obowiązki służbowe, pobierają wynagrodzenie, a nie pracują. Każdy by tak chciał, panie redaktorze. Pobierać wynagrodzenie i nie pracować, nie ponosić żadnej odpowiedzialności.
1: Nie wiem, czy każdy by chciał.
2: No ja myślę, że tak, że wielu by chciało by chciało otrzymywać wynagrodzenie i nic nie robić. Jak widać, ta trójka sędziów właśnie jest w takiej sytuacji. Czy pobierają wynagrodzenie i nie realizują swoich konstytucyjnych zobowiązań?
1: No dobrze, ale to nie zmienia, albo nie zmienia, albo jeszcze bardziej dowodzi, że Trybunał Konstytucyjny przestał być instytucją sprawną i nie ma możliwości działania.
2: Kto do tego doprowadził, panie redaktorze? Obecni rządzący, którzy przestali publikować wyroki Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie wypłacają pensji sędziom Trybunału Konstytucyjnego i którzy nie zaplanowali w planie budżetu państwa na rok 2027 jakichkolwiek środków na funkcjonowanie tego organu konstytucyjnego.
1: To jest prawda, że to się teraz tak dzieje, ale wszystko zaczęło się w 2015 roku, tam był 2016 wybór 5 sędziów, a powinno się wybrać 2 i tak dalej. To wszystko jest bardziej złożony problem.
2: Oczywiście, to nie jest takie proste.
1: Bo tutaj dwie siły przyczyniły się do tego, że jest paraliż Trybunału Konstytucyjnego.
2: Tak no i ten paraliż w tej chwili się pogłębia. Rządzący zapowiadają jakieś opcje atomowe, siłowe. No jakby próbują, chyba panie redaktorze, powolutku wprowadzać nas na drogę autorytaryzmu.
1: Ale no właśnie, użył prezes Trybunału Konstytucyjnego, zresztą nie po raz pierwszy, ale powiedział, zamach stanu w Polsce trwa. Takie jest też zdanie Kancelarii Prezydenta?
2: Bez wątpienia mamy wiele niepokojących sygnałów, a w zasadzie te sygnały pojawiają się od grudnia 2023 roku, gdzie widzimy wyraźnie, że rządzący nie przestrzegają przepisów polskiego prawa, nie przestrzegają konstytucji, nie przestrzegają ustaw. Wszystko robią drogami na skróty, uchwałami, a nie ustawami, decyzjami, interpretacjami, omijają przepisy polskiego prawa. Czy to jest zamach stanu? To są chyba za daleko idące słowa, ale bez wątpienia jest to preludium do takich działań o charakterze siłowym, niezgodnych z ładem konstytucyjnym Rzeczpospolitej.
1: A powiedzmy, dlaczego tak zależy Donaldowi Tuskowi na Trybunale Konstytucyjnym?
2: Donald Tusk się po prostu boi odpowiedzialności. Boi się, panie redaktorze, tego, że wszystkie te działania, które podejmował w ostatnich blisko 3 latach, no będą zrecenzowane. Będą zrecenzowane w sposób formalny, prawny. Trybunał Konstytucyjny przecież jest organem, który orzeka o zgodności przepisów z konstytucją. Jest wiele sytuacji, w których Trybunał może się wypowiedzieć albo powinien się wypowiedzieć w sprawie konstytucyjności przepisów ustaw, na przykład, które trafiają na biurko pana prezydenta. Pan prezydent tych ustaw nie podpisuje. Kieruje je do Trybunału w trybie kontroli następczej bądź prewencyjnej. Trybunał się powinien w tych sprawach wypowiadać. I Donald Tusk się przede wszystkim tego boi. Przejmując Trybunał Konstytucyjny, chciałby mieć gwarancję tego, że wszystkie jego działania, bezprawne działania, zyskają stempel ludzi, których on wskazał do Trybunału.
1: Ale komentatorzy mówią, że to jest element układanki, która ma się skończyć atakiem na prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. No to jest plan.
1: Podważenie jego pozycji, w ogóle podważenie, może stwierdzenie, że wybory były przeprowadzone niezgodnie z prawem albo decyzja sądu jest niezgodna z prawem.
2: Każdy, kto obserwuje Donalda Tuska w polityce, doskonale wie o tym, że tam, gdzie kończą się argumenty merytoryczne, gdzie kończą się argumenty prawne, pojawia się brutalna siła i pojawiają się po prostu działania niezgodne z prawem.
1: Jak to powiązać z tymi stwierdzeniami premiera Donalda Tuska o tym wielkim zagrożeniu ze strony Rosji, o tym, że jesteśmy w ogóle na granicy wojny polsko-rosyjskiej?
2: Bez wątpienia, panie redaktorze, sytuacja międzynarodowa, geopolityczna, w tym nasza sytuacja Polski, nie jest łatwa w tej chwili, bo jesteśmy ofiarą ataków hybrydowych, sabotażowych, dywersyjnych Federacji Rosyjskiej. I one się pewnie będą pogłębiały. Dlatego też powinniśmy się wszyscy skupić na tym, by zadbać o polskie bezpieczeństwo. I tu wracamy do początku naszej rozmowy, panie redaktorze, a nie na tym, by jeszcze dodatkowo dzielić Polaków i wywoływać jakiś kryzys wewnętrzny. Z jednej strony Donald Tusk mówi o bezpieczeństwie, mówi o tym, byśmy wspólnie o to bezpieczeństwo dbali i wspólnie robili wszystko na rzecz bezpieczeństwa Polek i Polaków, a z drugiej strony podjudza, jątrzy i antagonizuje środowiska polityczne i społeczne w Polsce. Coś tu nie gra, panie redaktorze. To no, ewidentnie widać.
1: I to właśnie była treść mojego pytania do pana ministra.
2: No i właśnie odpowiedziałem, panie redaktorze, coś tu nie gra. Znaczy, pan premier Donald Tusk rozpoczął już kampanię wyborczą przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
1: Ale te wybory są za rok, czy spodziewamy się, że wybory będą szybciej?
2: Tego nie wiem, ja nie potrafię przewidywać przyszłości, natomiast obserwuję to, co się dzieje w rzeczywistości politycznej teraz, tu i teraz, i ewidentnie widać, że ten zaostrzony kurs, na który skierował Polskę premier Tusk, jest kursem konfrontacyjnym, mającym na celu jakby no, zbudowanie pewnej narracji przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Nawet jest już hasło wyborcze Koalicji Obywatelskiej, przecież pan Dawid Kacprzyk to hasło niedawno powiedział, a ja je lekko sparafrazuję, mamy wszystko gdzieś. Znaczy, no tak właśnie to wygląda. Rządzący mają gdzieś służbę zdrowia, mają gdzieś ład konstytucyjny, porządek prawny. Oni mają wszystko gdzieś i z tym hasłem pójdą do przyszłorocznych wyborów.
1: A czy opozycja pójdzie z paktem senackim pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego, czy nie?
2: Czy opozycja musi się przede wszystkim ze sobą porozumieć, środowiska no konserwatywne,
1: jak
2: prawicowe?
1: To dobrze idzie.
2: Muszą się ze sobą porozumieć. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte dla wszystkich środowisk, którym leży na sercu dobro Polski. O tym mówił wyraźnie pan prezydent i my też wielokrotnie o tym mówiliśmy. Więc jeżeli ktoś chce rozmawiać poważnie o przyszłości Polski, o dobru Polski, to drzwi Pałacu Prezydenckiego i gabinet pana prezydenta są otwarte.
1: A ja się ciągle dziwię, dlaczego prezydent w przyspieszonym tempie nie proponuje nowej konstytucji.
2: Ale trwają prace przecież Rady Konstytucyjnej, która została powołana przez pana prezydenta. Ta rada została powołana niedawno, panie redaktorze, kilka miesięcy temu przy okazji obchodów rocznicy konstytucji, uchwalenia konstytucji 3 maja, więc spokojnie, pracujemy nad tym.
1: Ile czasu pracowano nad konstytucją 3 maja? Ile miesięcy?
2: No, panie redaktorze, no mieliśmy Sejm 4-letni, no pracowano długo, ale też pracowano długo nad tą konstytucją, która obowiązuje obecnie, z konstytucją z kwietnia 97 roku. Zatem rozpoczęliśmy dyskusję na temat nowej konstytucji. Pan prezydent powołał Radę Konstytucyjną, wyraźnie powiedział też w swoim przemówieniu 3 maja, jaka jest jego propozycja, jaki jest kierunek zmian konstytucyjnych i dlaczego tę konstytucję należy zmienić. A to już od sił politycznych, od tych sił, które pojawią się w polskim parlamencie pewnie w przyszłym roku, będzie zależało, czy ostatecznie uda się to rozwiązanie wprowadzić w życie.
1: To zobaczymy rzeczywiście. Dzisiaj nie poznamy odpowiedzi na pytanie, ale odpowiedź na pytanie na temat przedwczorajszego zatrzymania i przewiezienia do Brzeszowa pani dyrektor Plakwicz. Co pan sądzi?
2: No to jest działanie o charakterze politycznym, panie redaktorze. Przede wszystkim sprawa dotyczy historii sprzed 9 bodaj lat. Z tego, co wiemy, bo to jest informacja publiczna, obie osoby, które zostały w taki spektakularny sposób zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i przewiezione do prokuratury w Rzeszowie, stawiały się regularnie na przesłuchania. Tam nie było potrzeby jakichś dodatkowych działań, nie unikały kontaktu z wymiarem sprawiedliwości, nie uchylały się od udzielania odpowiedzi i wyjaśnień, ale co jest najważniejsze, to jest sprawa sprzed 9 lat, która była już umarzana, więc oczywistym jest, że to wydarzenie sprzed 2 dni ma wymiar wyłącznie polityczny, bo też jakby taka zbitka, że jest to urzędnik, urzędniczka Kancelarii Prezydenta, pani dyrektor z Kancelarii Prezydenta, paski w prorządowych mediach wyraźnie to podkreślały.
1: W gazecie wyborczej.
2: Tak, oczywiście. Znaczy, na to się już niewielu daje nabrać, panie redaktorze. Pani dyrektor jest bardzo kompetentną osobą, wnoszącą bardzo duży wkład, jeżeli chodzi o pracę Kancelarii Prezydenta. I my traktujemy tę sprawę, to co się wydarzyło dwa dni temu, jako akt o charakterze politycznym. No, pałą, uchwałą, łomem, tak działają obecnie rządzący.
1: Tak jak informacja o tych 100 tysiącach dolarów za spotkanie z prezydentem?
2: Tak, to jest podobna historia.
1: Ale to oczywiście, jest prawda, czy to jest nieprawda?
2: Panie redaktorze, oczywiście, że to jest nieprawda.
1: Czy ta fundacja wystawia takie rachunki? Nie.
2: Ale to proszę sprawdzić, czy jakikolwiek tego typu, czy jakakolwiek tego typu oferta się pojawiła. Nie, tam były pakiety sponsorskie, które obejmowały wyeksponowanie loga i samej nazwy firmy, która brała udział w konferencji. Znaczy, panie redaktorze, dochodzimy do pewnego absurdu. Otóż w Nowym Jorku w tych dniach, w których odbywała się konferencja, trwało zgromadzenie ogólne ONZ-u. Przyjechało blisko 200 przywódców światowych, mnóstwo liderów gospodarek światowych, przedstawicieli biznesu z całego świata. Prezydent Karol Nawrocki proponuje organizację forum biznesowego polsko-amerykańskiego. Realizuje je na rzecz Kancelarii Prezydenta Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych. Przyjeżdża kilkudziesięciu przedstawicieli ogromnych, dużych, największych firm polskich i amerykańskich. Zresztą zachęcam do chociażby zobaczenia, co napisał przedstawiciel Palantira po spotkaniu z panem prezydentem Alex Karp, że będą wspierać, rozwijać swoje działania biznesowe w Polsce. Największa firma technologiczna z zakresu analityki danych. Boeing, Lockheed Martin, masę dużych firm. Pan prezydent doprowadza do spotkania biznesu polskiego i amerykańskiego. Nie ma tam żadnego drugiego dna, bo nie ma żadnych dowodów. Nikt tych dowodów nie przedstawił. To są tylko domysły, znaki zapytania, no ale to ładnie się sprzedaje medialnie. I okazuje się, że czyni się zarzut panu prezydentowi i urzędnikom Kancelarii Prezydenta, że chcą rozwijać polską gospodarkę. Czy w tym momencie, w kilka miesięcy, przed szczytem grupy G20, grudniowym szczytem w Miami, gdzie aspirujemy o stałe członkostwo w grupie G20, czyni się zarzut prezydentowi Rzeczypospolitej, że próbuje rozwijać, robi jakby dużo, podejmuje ogromne wysiłki na rzecz tego, by rozwijać polski biznes, by przyciągać amerykański biznes do Polski. Na tej konferencji pojawiają się przedstawiciele administracji Donalda Trumpa, pojawiają się prezesi wielkich amerykańskich korporacji. No i oczywiście piórem kilku dziennikarzy, nie, przecież tak nie wolno, bo tam pakiety były. Tak, były trzy pakiety biznesowe, których żaden nie obejmował jakichkolwiek gwarancji, czy nawet

0: Wymyślił szablę dla prezydenta Erdogana?
1: Prezydent.
0: Jaka to była szabla?
1: Nie powiem panu, panie redaktorze, nie jestem specjalistą od uzbrojenia. No była to szabla w każdym razie, którą otrzymał prezydent Erdogan.
0: Przestraszyć prezydenta
1: Erdogana? Wręcz przeciwnie, panie redaktorze. Spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem, a dowodem tego jest przyjęcie przez pana prezydenta Erdogana zaproszenia do wizyty w Polsce. Pan prezydent Karol Nawrocki zaprosił prezydenta Erdogana do Polski. To zaproszenie zostało przyjęte. Pracujemy teraz nad szczegółami tej wizyty, bo jeszcze nie ma konkretnej daty, ale zwrócę uwagę, że to jest w niedługim czasie drugie spotkanie obu prezydentów, bo pierwsze było jeszcze przed lipcowym szczytem NATO w Ankarze. No w samej Ankarze podczas szczytu NATO panowie się też spotkali, ale to nie było takie spotkanie w jakby bezpośrednie, które obejmowałoby rozmowę na temat współpracy polsko-tureckiej. I teraz w Nowym Jorku przy okazji szczytu ONZ również panowie prezydenci rozmawiali o inwestycjach, o gospodarce, o bezpieczeństwie, o kluczowych kwestiach związanych z naszymi relacjami polsko-tureckimi.
0: Ale z prezydentem Zełenskim prezydent Karol Nawrocki w Nowym Jorku się nie spotkał.
1: Nie spotkał się w Nowym Jorku, ale spotkał się przecież całkiem niedawno, bo właśnie po szczycie NATO w Ankarze pan prezydent Karol Nawrocki odbył długą rozmowę, na prośbę zresztą prezydenta Zełenskiego, długą rozmowę w Stambule. Rozmawiali panowie prezydenci nie tylko o kwestiach historycznych, bo wtedy jakby kluczowym wątkiem była ta sprawa nadania jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA, ale rozmawiano także o sprawach politycznych. My to jesteśmy na bieżąco, panie redaktorze, w kontakcie z administracją ukraińską, tak samo jak jesteśmy w kontakcie na bieżąco. Dba o to pan minister Marcin Przydacz i jego współpracownicy, dba o to minister Grodecki, dbają o to doradcy prezydenta, by być w kontakcie ze wszystkimi naszymi sąsiadami. Najbliżej oczywiście jest nam w tej chwili do krajów Morza Bałtyckiego, do Litwy, Łotwy, Estonii. No w Nowym Jorku też doszło do ważnego spotkania z prezydentami tych trzech krajów, bo stanowimy wschodnią flankę NATO. Pomagamy Ukrainie na co dzień, panie redaktorze. 95% naszej pomocy trafia za pośrednictwem Polski na Ukrainę, pomocy z całego świata. Więc jakby skupianie się na tym, czy spotkał się pan prezydent z prezydentem Zełenskim na ONZ-cie, czy nie, jakby tu nie ma to większego znaczenia. Najważniejszym spotkaniem było spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem podczas oficjalnego przyjęcia zorganizowanego przez prezydenta Trumpa i poruszenie dwóch niezwykle ważnych tematów. Po pierwsze, bazy amerykańskiej w Polsce. To jest ten wysiłek pana prezydenta na rzecz tego, by później już wykonawczo rząd miał łatwiej w załatwieniu spraw formalnych związanych z powstaniem tej bazy. I kwestii inwestycji, panie redaktorze, tych centrów serwisowych, dostaw uzbrojenia do Polski i inwestycji amerykańskich w Polsce. O tym pan prezydent rozmawiał z Donaldem Trumpem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych. A zresztą jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, jeśli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Mieliśmy w Waszyngtonie przecież wczoraj duże wydarzenie zorganizowane przez Kongres Polonii Amerykańskiej. Proszę się wsłuchać słowa Donalda Trumpa, który wysłał specjalne przesłanie na to wydarzenie. Na tym wydarzeniu Pałac Prezydencki reprezentowała pani minister Agnieszka Jędrzak. Czytając list pana prezydenta, Donald Trump wyraźnie podkreślił, jak ważne dla niego są kwestie relacji polsko-amerykańskich, jak ważni są Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych i jak ważne są dla niego relacje z prezydentem Karolem Nawrockim.
0: O czym w poranku wnet opowiedział pan dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję
0: za
1: bardzo.
0: Wizytę przy krakowskim przedmieściu 79. A jaki jest adres Pałacu Prezydenckiego?
1: O Boże, też krakowskie przedmieście, ale nie pamiętam, panie redaktorze.
0: Ale w każdym razie po parzystej stronie. Jak to?
1: Jak trafić, to jest 300 metrów, panie redaktorze, od państwa stacji.
0: To prawda. Jest godzina 8:43.
2: Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: I tym razem telefoniczne połączenie z Dmytro Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytro.
2: Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
1: Polska, opinia publiczna i Polska żyje tym atakiem 31-letniego obywatela Ukrainy, który zaatakował w Jarosławiu nożem i zamordował księdza Stanisława Zbojnowicza. A jakie są echa tego wszystkiego na Ukrainie i w Kijowie?
2: No przede wszystkim jest reakcja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego, który powiedział, że takie straszne zło my nie będziemy tolerować, nie można, nie wolno i nie będziemy tego tolerować, i wyraził kondolencje bliskim tych ludzi, tych ofiar tego straszliwego ataku. No i tak, jest informacja w różnych ukraińskich mediach o tej zbrodni.
1: Jest informacja, kim był ten 31-letni obywatel Ukrainy?
2: Na razie wiemy tylko, że tak, że ma 31 lat, że przyjechał do Polski z Niemiec i kierował się do przejścia granicznego Korczowa z Ukrainą. No ale dla czegoś i z jakich powodów przyszedł do klasztoru sióstr benedyktynek i co on tam szukał, dlaczego on tam przyszedł, na razie nie wiadomo.
1: To może ustalą to dochodzenia rozmaite, może ustalą to dziennikarze. A powiedz, jakie są z kolei echa tego wszystkiego, co się dzieje w Nowym Jorku?
2: No, gadanie bez końca i bez żadnych skutków dla zakończenia tej wojny. Nie będzie żadnych rozejmów, nie będzie zawieszenia broni, nie będzie niczego, dopóki gospodarka i wojsko rosyjskie jest w stanie prowadzić tę wojnę nadal. Więc to, co mówi Trump, to, co mówią liderzy różnych państw światowych o zakończeniu, o zawieszeniu chociażby broni, o moratorium na uderzenie po energetyce i po statkach w Morzu Czarnym, to wszystko tylko gadanie bez żadnych skutków, bo Putin i wierzy w to, że on jest zdolny prowadzić dalej, nadal tą wojnę, że jemu uda się przełamać Ukrainę i że Ukraina przyjdzie do niego na po prostu na żeby podpisać swoją kapitulację. W to wierzy Putin i póki ta sytuacja z gospodarką i z wojskiem rosyjskim nie zmieni się, nie będzie żadnego rozejmu. No, co by kto nie mówił na posiedzeniu na Asamblei Generalnej ONZ.
1: I tego doświadczają mieszkańcy Kijowa i mieszkańcy innych miast ukraińskich codziennie.
2: Niestety tak, ta noc nie była wyjątkiem. Dzisiaj doszło do tragedii kolejnej. W ogóle Rosja zaatakowała Ukrainę, ponad 265 dronów różnych typów zaatakowała całą Ukrainę i w tym Kijów. W Kijowie doszło do uderzenia w 16-piętrowy mieszkalny budynek, gdzie w wyniku tego rosyjskiego ataku zginął 14-letni chłopiec, niestety. Zaatakowała Rosja też i Odessę dronami, liczni pożary i obwód kijowski i tak dalej, i tak dalej. Już ja się gubię na tak naprawdę gdzie, co i w jakich ilościach było zaatakowane, ale w ostatnim czasie ilość tych ataków rosyjskich rośnie i widać, że Putin eskaluje i wierzy, znów powtórzę, w to, że on jest zdolny do tego, żeby w tej wojnie na wytrwanie, on jest zdolniejszy i że Rosja wygrywa.
1: Chociaż Ukraina zadaje i wojska ukraińskie zadają bardzo celne i bolesne ciosy.
2: W rzeczy samej tak było i tej nocy, raz, że zaatakowano budowniczy hipermarket w okupowanym Luhańsku, gdzie, jak myślimy, była baza wojsk rosyjskich. I co najważniejsze, zaatakowano kolejną rafinerię w Permii rosyjskiej, w głębi Rosji i w fabrykę, która produkuje części dla rakiet rosyjskich w mieście Ulianowsk, też w głębi Rosji. Także my na odwrót od Rosji atakujemy infrastrukturę energetyczną rosyjską. Na razie nie atakujemy cywilów.
1: O czym powiedział Dmytro Antoniuk w Poranku Wnet. Dmytro, spokojnego dnia.
2: Dziękuję i życzę spokojnego dnia wzajemnie.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio za Nysą.
2: I redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Kolejny sukces AFD.
3: Oczywiście, że tak. No, po prostu jest to jedyna partia, która uchodzi naprawdę za opozycyjną wobec establishmentu w Niemczech i trudno się temu dziwić. Mnie najbardziej interesuje natomiast sytuacja w Berlinie, bo to jest pewna wizytówka tego, co się będzie w Niemczech działo, jak lewica w pełni dojdzie do władzy. Zamiast swego czasu zdelegalizować SED, to samo zresztą dotyczy PZPR-u w Polsce też, to jest w zasadzie bardzo podobna sytuacja. Zamiast zdelegalizować tę partię w sensie pozbawienia członków tej partii biernego i czynnego prawa wyborczego, to pozwolono się przeistoczyć SED w partię Die Linke i w gruncie rzeczy kontynuować zwycięską działalność walki proletariatu o sukces na całym świecie. No bo przecież to, co widzimy w Berlinie, przechodzi wszelkiego rodzaju oczekiwania. Kto w zasadzie wygrał te wybory w Berlinie? Czy to wygrała Die Linke te wybory, czy też raczej Hamas, mówią niektórzy komentatorzy, uważając, że Niemcy weszły na bardzo, bardzo dziwną drogę. Czy berlińska lewica ma problem antysemityzmu? Padają tego typu opinie, że i owszem, w Bundestagu była bardzo ostra debata na ten temat i Gregor Gysi, to jest jeden z czołowych komunistycznych działaczy, bardzo gładki, taki bardzo elegancki, świetnie mówiący, doskonały mówca, zaatakował bardzo ostro Friedricha Merca, a więc w ogóle wszystko się odwraca. No tak, no, komunizm powinien wrócić w Niemczech, powinien nad Niemcami zapanować, powinien doprowadzić do uspołecznienia, jak to się mówi, środków produkcji. Po to tylko, by można było w przyszłości je sprywatyzować i podzielić, rozdać te karty. Inaczej kto by miał wtedy dojście do tego kapitału, do tego przemysłu, do tych działań gospodarczych w Niemczech? Oczywiście Hamas. Dlatego też niektórzy komentatorzy uważają, że to Hamas, czyli organizacja palestyńska, wygrała wybory w Berlinie. W Berlinie mamy mafię, tak zwane, to się nazywa klan, to są arabskie klany, które terroryzują to miasto, które prowadzą działalność kryminalną i które świetnie cieszą się poparciem partii Die Linke, w której szeregach znajduje się mnóstwo islamistów, w której szeregach znajduje się mnóstwo Turków, Arabów i innych mniejszości islamskich, które odgrywają coraz większą rolę w Niemczech. Jeżeli nad burmistrzem Berlina zostanie Elif Erhard, to jest kandydatka berlińskich komunistów na fotel nadburmistrza Berlina, to będzie to oznaczało, że te różnego rodzaju klany będą miały większą możliwość działania w tym mieście, że wszelkiego rodzaju operacje policyjne przeciwko klanom będą natychmiast zyskiwały przydomek działań rasistowskich i to może prowadzić do kompletnego zachwiania systemu politycznego w Niemczech. Po latach okazało się, że to nie AfD jest takie straszne, jak malują to AfD na ścianach, tylko jednak Die Linke, czyli stara zmora komunistyczna, która dusi ten kraj, która jest absolutnie widoczna na każdym kroku, zwłaszcza jak się mieszka na wschodzie. Widzi się te napisy na murach. Swego czasu były takie stare napisy, na przykład na murach w niemieckim Zgorzelcu, Wybieraj Telmana. To był stary komunistyczny działacz w latach 40-50. Ale teraz po prostu są innego rodzaju tak zwane graffiti, które ja nazywam bazgroti na domach we wschodnich Niemczech, które wzywają, i to nie tylko we wschodnich, bo teraz to ma miejsce w zachodnich także, które wzywają do poparcia, do okazania poparcia komunistom. Po raz, oczywiście wszelki powód do radości ma lewica po tych wyborach w Berlinie. I rzucają się tutaj jednak pewne cienie na tę lewicę, które w zasadzie cieniami nie są, które wyjaśniają działania partii komunistycznej, a mianowicie na jednej z imprez wyborczych, które miały miejsce w stolicy Niemiec. My sobie musimy to wyobrazić, że Berlin to nie jest jakaś mieścina gdzieś tam, to nie jest Köln, czyli ta dzielnica papska w Berlinie, aczkolwiek do tego się ona pomału już sprowadza. Jeden szef tej mafii islamskiej był na imprezie wyborczej, a on znany jest z poparcia dla terrorystów. I to nie, absolutnie nikt, żaden policjant, nikt nie wpadł na to, żeby temu panu założyć kajdanki. AfD oczywiście na ten temat mówi, ale mówi się, że AfD, od razu podnosi się zarzut, zwłaszcza ze strony lewicy, że AfD to przecież są faszyści, a więc to być przeciwko islamowi, co oczywiście jest totalną bzdurą, ale to nie jest temat tej relacji. Temat tej relacji to jest to, co się wydarzy teraz w Berlinie, co się wydarzy w Niemczech. Na przykład szef, poseł AfD, Gottfried Curio, zwrócił uwagę na to, że ponad 50% muzułmańskich wyborców w Berlinie wybierało Die Linke. To jest nieprawdopodobne. Ja już mówiłem dawno o tym, że islam to nie jest religia, to jest kierunek polityczny i ten kierunek polityczny można nazywać różnie. Wiemy, jak to wyglądało i wygląda w innych państwach europejskich. Ten kierunek polityczny ma na celu zniszczenie tego porządku kulturowego, który ma miejsce w Europie, a który po prostu w ich oczach uchodzi za coś strasznego. Z kolei doktor Otyle z frakcji CDU-CSU zarzuciła tej partii Die Linke, że ważni członkowie opuścili swego czasu już tę partię z powodu żydożerstwa tej partii. No oczywiście trudno jest sprowadzać walkę polityczną w Niemczech tylko do jednej rzeczy. Poseł do Simu Ferhat Koczak wezwał Kleina do złożenia mandatu poselskiego, bo przecież nie może być czegoś takiego. Tymczasem lewica chce oczywiście zdobyć ratusz. Ratusz nazywa się w Berlinie Czerwony, co nie znaczy, że już tam komuniści siedzą, tylko jest zbudowany z czerwonej cegły, ale teraz będzie czerwony od środka, nie tylko na zewnątrz. Z kolei Gregor Gysi w toku tej debaty odpowiedział w Bundestagu na wszelkiego rodzaju zarzuty i tutaj zwrócił uwagę na to, że są to zarzuty stare, że są to stare kapelusze, jak to się mówi w Niemczech, które nie mają żadnego znaczenia, bo przecież Die Linke to jest najbardziej postępowa partia świata i zarzutem jest strasznym, jeżeli mówi się na przykład, jeżeli AfD zarzuca antysemityzm Die Linke, że to jest bezczelność, tak jakby AfD była partią antysemicką, którą nie jest. Nieznane są przypadki jakichś antysemickich wypowiedzi, które by mogły sprowadzać się do tego, żeby uznać tę partię za partię antysemicką, ale nie do antysemityzmu chce się po prostu sprowadzić całą dyskusję w Berlinie, bo przecież to co grozi, to co grozi w tej chwili Niemcom, to jest po prostu oddanie władzy przestępcom. Poseł Zielony, poseł Lewicy, czyli Die Linke komunistów, Ferhat Kocak, utrzymuje kontakty ze środowiskiem klanów. To jest, o tym piszą wszystkie niemieckie gazety. To nie jest jakiś wymysł Jana Bogatko z Berlina, tylko to jest wymysł ze strony całej niemieckiej lewicy, która sprowadza ten kraj na przepaść, na skraj przepaści. Klany są powiązane bardzo silnie, berlińskie klany, ideologicznie z partią lewicy i chcą koniecznie, aby lewica po tym zwycięstwie wyborczym rządziła stolicą Niemiec i tutaj po prostu przez to byłaby osłabiona policja w walce z przestępczością, a przestępcom żyłoby się lepiej. I to jest ich główny cel i to przekonamy się o tym chyba już niebawem.
2: O czym opowiedział Zanys, redaktor Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze.
3: Do usłyszenia, kłaniam się.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Prawo bez cenzury.
2: Przed uchwaleniem Konstytucji z 1997 roku jedną z fundamentalnych spraw dla odbudowania w Polsce systemu demokratycznego było zniesienie tak zwanego otwartego systemu źródeł prawa dominującego w czasach komunizmu utrwalonego w Konstytucji w 1952 roku. Istniejący przed Konstytucją z 1997 roku otwarty system prawa umożliwiał administracji i innym organom swobodne tworzenie prawa regulującego sytuację prawną obywateli i państwa. Prawo wydawano na podstawie ogólnikowych klauzul określających hasłowo zadania różnych organów. Doktryna zaś z ogólnikowych sformułowań kompetencji organu administracji wyprowadzała i uzasadniała istnienie prawa tego organu do wydawania prawa w Polsce. Na przykład na podstawie hasłowo określonych w Konstytucji kompetencji Rady Ministrów, iż jest ona naczelnym, wykonawczym i zarządzającym organem władzy państwowej lub że koordynuje niektóre sprawy, wyprowadzano pogląd, iż same te kompetencje uprawniają Rady Ministrów do dowolnego stanowienia prawa. Czyli na podstawie normy kompetencyjnej w Konstytucji Rada Ministrów bez potrzeby istnienia ustawy ówczesnego Sejmu mogła sama regulować sprawy państwa dowolnie, własnymi uchwałami. Były to w większości uchwały tak zwane samoistne. Sprawy gospodarki państwowej w ogóle nie były regulowane ustawami, a głównie właśnie uchwałami samoistnymi. Identyczna była pozycja prawotwórcza ministrów, którzy regulowali sprawy z zakresu swych kompetencji, w tym gospodarkę państwową, też samoistnymi zarządzeniami. Podobnie stanowiły prawo organy terytorialne, Rady Narodowe i ich prezydia. Czyli wystarczyło przypisać jakiemuś organowi administracji kompetencje do kierowania, zarządzania, koordynowania czy zapewniania czegoś, by traktowano to jako uprawnienie do dowolnego wydawania przepisów o bardzo różnych nazwach i o miejscowym charakterze również. Na przykład uchwał, zarządzeń, dekretów, czasem rozporządzeń, jeśli wykonywano nieliczną ustawę dotyczącą sfery nieuspołecznionej. Ale bardzo często były to też instrukcje, wytyczne, okólniki, informacje, a nawet telefony czy ustne polecenia. Sama Konstytucja z 1952 roku nie przewidywała żadnej hierarchii źródeł prawa, jak to jest w Konstytucji obecnej. Żadnego zamkniętego systemu prawa uszeregowanego według ich mocy prawnej. Żadnego podziału na prawo powszechnie obowiązujące i wewnętrzne. Nie było przepisu o nadrzędności Konstytucji w Rzeczpospolitej. No, wówczas nie było Rzeczpospolitej, a PRL. System prawa był w PRL-u otwarty i nieprzewidywalny. Wykluczał pewność prawa, drastycznie osłabiał i usuwał prymat ustawy i Sejmu. Przed 97 rokiem głównym prawodawcą były organy administracji, to jest Rada Ministrów, ministrowie, często działający też, zwłaszcza w gospodarce państwowej, w porozumieniu, tak się zapisywało, z partią komunistyczną. Co więcej, ogromna część tych aktów prawnych nie była publikowana. PRL to również czas tak zwanego prawa powielaczowego, czyli własnego prawotwórstwa resortowego krążącego w formie odbitek wewnątrz administracji. Takie półprawo wymykało się już jakiejkolwiek kontroli. Akty resortowe, wewnętrzne, nakładały obowiązki też na obywateli, całkowicie w tym chaosie i utajnieniu zagubionych. Zaś inflacja prawa była ogromna. Prawo było narzędziem bieżącego politycznego zarządzania państwem. Demokratyczne państwo wymagało więc radykalnego odrzucenia tego systemu i zbudowania nowego, zabezpieczającego status obywateli, jednostek i państwa. Wymagało zbudowania hierarchii aktów prawnych wedle ich ważności, nadania konstytucji i ustawom charakteru prawa nadrzędnego. Wymagało zamknięcia systemu prawa od dołu, to znaczy jasnego określenia wszystkich form prawa powszechnie, lokalnie i wewnętrznie obowiązujących, by odciąć samowolne możliwości prawotwórcze dowolnym organom wykonawczym. Musi być bowiem jasne, co w Rzeczpospolitej jest prawem, jaką ma rangę i podrzędność i kto może to prawo w ogóle stanowić. Te postulaty udało się co do zasady zrealizować w artykule 8 i w rozdziale 3 nowej konstytucji dotyczącym źródeł prawa w RP. Artykuł 87 owszem zamyka od dołu system prawa i wyczerpująco wylicza formy polskiego prawa powszechnie obowiązującego i ustala ich rangę. Konstytucja 8 ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia. Wskazano też prawo miejscowe. W artykule zaś 93 wymieniono z nazwy formy prawa wewnętrznego, uchwały i zarządzenia obowiązujące tylko wewnątrz struktur administracji. Artykuł 31 ust. 3 zezwala na ograniczanie wolności człowieka tylko w drodze ustawy. Artykuł 22 zezwala na ograniczanie wolności gospodarczej też tylko ustawą. Podobnie według artykułu 64 tylko ustawą można ograniczać własność. Ustawy wymagają też wszelkie regulacje dotyczące wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. Zdobyczą Konstytucji z 97 roku jest więc zamknięcie polskiego systemu prawa od dołu, to znaczy nic poniżej rozporządzenia wydanego przez polski uprawniony konstytucyjnie organ nie jest w Polsce prawem powszechnie obowiązującym. Żadne wytyczne czy instrukcje lub telefony. Zablokowano samoistne prawotwórstwo polskiej administracji, ale niestety jednocześnie jednak otwarto ten system od góry dla wszelkich w istocie inicjatyw administracji europejskiej. I to w sposób praktycznie nieograniczony i bezwarunkowy formalnie i materialnie. Otwarto polski system źródeł prawa i podważono, a właściwie zniszczono już na początku z trudem zbudowaną i uporządkowaną konstytucyjną hierarchię aktów prawa obowiązującego w Polsce. Otóż artykuł 90 ust. 1 Konstytucji umożliwia przekazanie organizacji międzynarodowej w praktyce Unii Europejskiej kompetencji organów polskiej władzy państwowej w niektórych sprawach, włącznie z prawem stanowienia prawa dla Polski przez te organizacje, nie pochodzące przecież z demokratycznych wyborów i nie mające legitymacji do masowego stanowienia prawa dla Polski. Warto pamiętać, że z obszaru samej gospodarki przekazano do Unii około 80-90% spraw. Co więcej, Konstytucja w artykule 91 ust. 3 zezwala, by zbiorczo określone unijne prawo stanowione przez te organizacje było w Polsce stosowane wprost, mając pierwszeństwo w wypadku kolizji z polskimi ustawami, to jest z wolą polskiego narodu. I tu mamy kolejną prawnie niedopuszczalną sytuację. O ile polski system i hierarchia aktów prawnych została w Konstytucji precyzyjnie określona, a system od góry i od dołu dla administracji polskiej zamknięty, to artykuł 91 ust. 3 otwiera go w sposób nieograniczony co do form, treści, co do podmiotów i trybów wydania. Otwiera dla Unii Europejskiej od góry, dając pierwszeństwo przed ustawami jakiemuś ogólnikowo określonemu tylko zbiorczo prawu. Nauki o Unii Europejskiej pokazują, jak niejasnym i odbiegającym od demokratycznych standardów jest to unijne prawo złożone z prawa pierwotnego i pochodnego, prawa pisanego i niepisanego, do którego zalicza się też tak zwane zasady prawa, wytwarzane samozwańczo przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do prawa Unii Europejskiej zalicza się też prawo zwyczajowe oraz masowe prawodawstwo urzędników Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej jej organy często same wymyślają swe kompetencje, też do stanowienia prawa, wychodząc przy tym poza traktaty, łamią tym zasadę legalizmu, to jest nakaz działania w ramach i na podstawie prawa. Unijne traktaty nie mają hierarchii aktów prawnych. Granice między aktami generalnymi a indywidualnymi są zatarte, podobnie jak między aktami wiążącymi i niewiążącymi. Akty noszące tę samą nazwę mogą się różnić, a o miejscu takiego aktu nie decyduje jego nazwa, treść czy cel, ale charakter i ranga polityczna organu, który taki akt wydał, jak w systemach niedemokratycznych. Hasłowo, ale niewyczerpująco akty prawne Unii wylicza artykuł 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Są to rozporządzenia, dyrektywy, zalecenia i opinie. Nauki wspólnotowe nie potrafiły dotychczas skatalogować bardzo licznych innych jeszcze licznych aktów prawnych wydawanych poza wykazem traktatowym, a nazywanych sui generis prawem, czyli swego rodzaju prawem, czasem soft law, czyli miękkim prawem, ale w istocie nie będącym prawem. W praktyce unijnej, poza czterema formami prawa wyżej wymienionymi w artykule 288 TFUE, występują też takie jak uchwały, deklaracje, notatki informacyjne, interpretacje, objaśnienia, rezolucje, programy działania, memoranda, rekomendacje, przepisy, komunikaty, obwieszczenia, konkluzje, wytyczne, zawiadomienia, ustalenia, regulacje, środki, dokumenty i wiele, wiele innych. Wszystkie wymienione nazwy tworzą unijne prawo traktatowe i pozatraktatowe sui generis czy soft law. I teraz artykuł 91 ust. 3 polskiej konstytucji zezwala, by to ogólne, zróżnicowane, ogólnie nazwane i tak zróżnicowane prawo organizacji międzynarodowej bez żadnego wyszczególnienia jego form, tak niejasne, wątpliwe, nieshierarchizowane, nieograniczone w formach teraz i na przyszłość, traktatowe i pozatraktatowe i niby prawo sui generis miało pierwszeństwo w stosowaniu bezpośrednim przed polską ustawą w razie konfliktu z tą ustawą. Czyli jakaś rezolucja czy rekomendacja może jako unijne prawo uchylić moc polskiej ustawy. Jakaś interpretacja czy komunikat unijnego urzędnika może mieć i ma według artykułu 91 ust. 3 Konstytucji pierwszeństwo przed ustawą, czyli wolą polskiego suwerena. Nadto TSUE przed zmianą nazwy z ETS, czyli Europejski Trybunał Sprawiedliwości, swym orzecznictwem wykraczającym poza traktaty, czyli nielegalnie, dodatkowo, wytwarzał wyjątkowo też liczne zasady prawne, którym sam nadawał i nadaje walor prawa traktatowego wiążącego państwa członkowskie. To ETS samowolnie swym wyrokiem już z połowy lat 60. ubiegłego wieku uznał, że każdy przepis prawa unijnego ma pierwszeństwo nie tylko przed ustawami, ale też przed konstytucjami państw członkowskich. Niedawno TSUE ponowił te agresywne, bezprawne wypowiedzi wobec Polski, które w związku z wyraźnym brzmieniem artykułu 8 i artykułu 87 polskiej konstytucji oraz przekroczeniem kompetencji przedmiotowej przez TSUE nie mają dla Polski znaczenia. Nadrzędna w RP jest, pozostaje tylko polska konstytucja. Pamiętajmy też, że Unia Europejska niekiedy zamiennie na określenie prawa używa pojęcia wspólnotowy dorobek prawny z francuska zwany acquis communautaire, definiowany bardzo szeroko jako, i tu cytuję, istniejący stan prawa wspólnotowego wraz z politycznymi wytycznymi wspólnot. Rozumiany też jako, i też cytuję, bo tak w literaturze się podaje, jako całe dotychczasowe prawo Unii wraz ze sposobami jego rozumienia i stosowania oraz polityki wspólnotowe, orzecznictwo TSUE, zwyczaje, a nawet wartości tkwiące u podstaw Unii Europejskiej. Tak radykalnie szeroko, nieprecyzyjnie i politycznie rozumiane prawo organizacji międzynarodowej, czyli Unii, nie jest tożsame z tradycyjnym rozumieniem prawa i jego formami w systemach demokratycznych. Również w Polsce wytyczne i polityki czy orzeczenia sądów nie są źródłami prawa. Można powiedzieć, że unijne prawo, jego formy, procedury tworzenia są typowe i właściwe dla systemów niedemokratycznych, na przykład Polski w okresie komunistycznego PRL-u. I tak niedemokratycznie zbudowane, rozumiane i stosowane niejasne, zbiorcze pojęcie prawa ma na podstawie artykułu 91 ust. 3 polskiej konstytucji pierwszeństwo w stosowaniu w Polsce w razie kolizji z wolą polskiego narodu przed ustawami. Stworzono więc w 97 roku w konstytucji na potrzeby zewnętrznych ośrodków politycznych i gospodarczych patologiczną sytuację, furtkę umożliwiającą samolikwidację suwerennego państwa polskiego i jego narodowej suwerenności. Na koniec, by mocniej zszokować słuchaczy, dodam, że prawo Unii Europejskiej od chwili włączenia Polski do tego tworu obowiązuje w Polsce równolegle, autonomicznie i niezależnie od prawa polskiego. Od czasów akcesji mamy w Polsce dualizm, czyli dwutorowość prawa, przy czym około 80-90% spraw dotyczących gospodarki i liczne inne dziedziny przekazane Unii reguluje już organizacja międzynarodowa, mając w razie sporu pierwszeństwo przed wolą samych Polaków. Czyli te liczne, bzdurne, unijne nakazy, zakazy, normy, chore wytyczne i dobrostany, żądanie równości płci i parytetów w zarządzaniu firmami obowiązują w Polsce albo poprzez wdrażające te pomysły polskie ustawy wykonawcze lub bez tego pośrednictwa bezpośrednio, sprzecznie z konstytucją, łamiąc jej gwarancje, to jest dopuszczenie określenia pozycji obywateli i ograniczania ich wolności, też gospodarczej, tylko w drodze autonomicznej polskiej ustawy. Czyli unijne prawo obaliło i obala polskie ustawy. Obaliło funkcję ustrojową Sejmu i wolę suwerena, na co sama konstytucja niestety zezwala. Tak zwane prawo Unii Europejskiej ma cechy systemu prawnego właściwego dla państwa totalitarnego. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej prawo Unii ma pierwszeństwo tylko przed ustawami. Niemniej obecnie trwa, jak powiedziałam, bezpardonowa walka TSUE i Unii Europejskiej z jej państwem członkowskim, z Polską, o obalenie i podporządkowanie tej organizacji pozatraktatowo, nielegalnie, także polskiej konstytucji. Nie zezwalają na to jednak sama konstytucja. Nie zezwala na to jednak sama konstytucja, dwukrotnie potwierdzając swą nadrzędność w Polsce. Walka o Polskę trwa. Jesteśmy tego świadkami. Przyglądamy się i nie reagujemy. Krystyna Pawłowicz.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
0: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki. No właśnie, ale my nie przestajemy na gadaniu, my działamy i mamy twarde dowody, że nasze działanie, że tak powiem, odnosi skutek. A dzisiaj, mili Państwo, w rozszerzonym gronie jesteśmy raz, dwa, trzy, cztery. Czterech nas jest. Jest z nami pan profesor Mirosław, doktor Mirosław Panek, ekspert do spraw energetyki z Instytutu Sobieskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jest z nami profesor Ludwik Pieńkowski.
4: Dzień dobry.
2: I wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców Zbigniew Zieliński.
5: Nie korzystając z obecności tu Mirka, bardzo bym prosił o opowiedzenie nam, co to są te wielkie liczby w tych finansach, bo na przykład jak mamy do wyboru dwa projekty, każdy po 10 milionów złotych i każdy mniej więcej jakiś tam ma sens, no to każdy rozsądny premier na poziomie kraju powiedział, no to róbmy oba. Jakbyśmy mieli dwa projekty konkurujące ze sobą, każdy po 100 miliardów złotych, no to trzeba na pewno wybrać. Gdzie jest ta granica? Jak tą granicę ustalić? A takie dylematy nie chciałbym, żebyś opowiedział nam czysto teoretycznie, finansowo, ale w odniesieniu do energetyki, bo tutaj na sieci miliardy, na wiatraki miliardy, no straszne rzeczy. Jak tu wybrać? Gdzie tu jest rozsądek?
6: Ja myślę, że jeżeli wymieniana w obiegu publicznym kwota na zrobienie czegoś, wydanie na coś przekracza taką typową cenę luksusowego samochodu i domu, to powyżej tych kwot już się tak myślenie większości ludzi wyłącza, bo odróżnianie milionów od miliardów, no, to wszystko nie są liczby intuicyjne i tak naprawdę należałoby zawsze je z czymś porównywać, a tutaj też nie ma takiego ustalonego punktu odniesienia. Także nie ma co oczekiwać, że przeciętny obywatel będzie wiedział, jaka liczba jest jeszcze w sam raz, a która jest za duża. To jest zadanie dla analityków, a analitycy przede wszystkim powinni tłumaczyć to politykom, bo obawiam się, że ci politycy, którzy nami rządzą, w większości to są historycy, zdaje się, za mało jest inżynierów czy absolwentów kierunków ścisłych. Ci politycy również słabo się orientują, która liczba jest duża, która jest mała i chyba dopiero jak jest jakiś taki alarm w mediach, że czegoś jest za dużo deficytu, no to wtedy może się włącza jakieś myślenie.
2: No tak, ale też nie wiadomo, bo okazuje się, że ten deficyt to jest taki niby duży, ale to już są takie abstrakcyjne liczby, że właściwie nie wiadomo, o co chodzi tak naprawdę.

0: omacku. Nasza przewaga nad różnymi innymi krajami europejskimi polega na tym, że nasza gospodarka rośnie szybciej. W związku z czym istnieje nadzieja, że być może kiedyś z tego długu wyrośniemy, że po prostu będziemy się rozwijali szybciej niż dług będzie przyrastał w stosunku do PKB. W związku z czym trzeba wszystko robić, żeby ten wzrost napędzać. No tyle tylko, że nie do końca wiadomo, czy to się uda, a pieniędzy są ograniczone zawsze zasoby i raczej należałoby myśleć o ograniczaniu wydatków, konsolidacji fiskalnej, co oczywiście w przyszłym roku, roku wyborczym będzie niezwykle trudne, bo chyba nie ma żadnego rządu, który by przeprowadził konsolidację fiskalną w roku wyborczym.
1: Ale z jednej strony mamy ministra finansów, który no bardzo nas zadłuża, lekką ręką, ja bym powiedział nawet. Z drugiej strony mamy sieci energetyczne, które no potrafią wydać na budowę przyłączy elektrowni wiatrowych na Bałtyku tyle pieniędzy, co by wystarczyło na wybudowanie dwóch elektrowni węglowych, każda po 10 miliardów złotych. Jak to po prostu ogarnąć te zakresy finansowe? Co... Na co patrzeć jako coś ważnego, a co pominąć? Jak czytać te analizy mądrych, wykształconych ludzi?
0: No, wydatki na rozbudowę sieci energetycznych są stymulowane przekonaniem o tym, że OZE wymaga tych inwestycji, bo musi być sieć o wiele bardziej elastyczna, żeby przerzucać tą energię z nadmorza tam, gdzie jest ona potrzebna, czyli na południe Polski i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli jest dobry pomysł na wydanie pieniędzy, to instytucja, która zarządza tym wydawaniem, na pewno znajdzie mnóstwo argumentów za tym, żeby te pieniądze wydawać. I ja sobie wyobrażam, że polskie sieci elektroenergetyczne są w stanie wydać prawie nieograniczone kwoty na rozbudowę sieci. Natomiast bardzo trudno by im było wytłumaczyć, że być może gdyby przyhamować rozwój OZE, to nie trzeba by było teraz tak dużo na tą rozbudowę sieci wydawać, bo są o wiele, powiedziałbym, ważniejsze cele w energetyce. Przede wszystkim te w sumie jednak ograniczone zasoby finansowe powinny być skoncentrowane na budowie tego, czego nam najbardziej brakuje w przyszłości, czyli dużej elektrowni jądrowej. Poza tym słychać pewien niepokój co do tego, ile węgla w polskiej energetyce powinno być w najbliższych latach. Jest niepokój związany z tym, że węgla w Polsce wydobywamy coraz mniej. Tutaj dymisja prezesa Termiki jest bardzo charakterystyczna, bo to on zwrócił uwagę, że tego węgla może zabraknąć. Energia jądrowa pojawi się w przyszłości raczej bardziej odległej niż bliskiej. Węgla ubywa i nic tak naprawdę nie dzieje się z domknięciem tej luki energetycznej, która nam grozi w latach 30., w drugiej połowie lat 30., kiedy elektrownie węglowe będą zamykane. Atomowej jeszcze nie będzie.
2: A jak ktoś o tym głośno mówi, jest wysoko postawiony, to leci. Leci. Natychmiast, tak jak w zeszłym tygodniu, żeśmy się dowiedzieli o jednym z prezesów
3: Orlen. Tak, ale to może tutaj warto zwrócić uwagę też, że te pieniądze na OZE po prostu się znajdują, bo są fundusze dedykowane i z zewnątrz przychodzi. Również banki finansują. Natomiast jeżeli chodzi o energetykę węglową. Na przykład niektóre banki mają w statutach napisane, że nie wolno kredytować na przykład energetyki cokolwiek związanej z węglową. No i to wtedy także jest taki samo napędzający się mechanizm. Z drugiej strony ten rozwój u nas, mam na myśli wzrost PKB, no napędzają, długi napędzają, bo wtedy są jakieś wydatki, te pieniądze wpływają na rynek, tylko że to nie są inwestycje i potem to się w końcu załamie.
0: No,
3: jak skończą się te pieniądze?
0: Inwestycje idą swoją drogą.

0: Natomiast bardzo dużo pieniędzy wydawanych z różnych programów typu KPO czy teraz SAFE, to są pieniądze, które nie generują przychodów na przykład podatkowych dzięki temu, że wydajemy najpierw na inwestycje, ale potem jest czegoś więcej. Natomiast tutaj myślę, że można się pocieszyć tym, że jeżeli te pieniądze zostaną zmarnowane, czy mówiąc jeszcze brutalniej, niekiedy po prostu rozkradzione w kraju, no to one zwiększą sprzedaż detaliczną, popyt konsumpcyjny, jeżeli tylko będą wydane na jakieś dobra tutaj, a nie na jachty
1: w Monaco. To się zgadza, tylko że chwilowo. Prawda?
0: Tak, natomiast jest to zdecydowanie nieracjonalne i niebezpieczne na dłuższą metę. Państwo powinno koncentrować te zasoby finansowe, które ma, pamiętając, że jednak one są ograniczone, na najważniejszych celach. A dla mnie najważniejszym celem w tej chwili w energetyce jest po pierwsze budowa dużej elektrowni jądrowej, a po drugie rozbudowa energetyki węglowej po to, żeby zatkać tą lukę między dzisiejszymi czasami, a jak się pojawi elektrownia jądrowa. Pomysły, żeby tą lukę zatykać budową elektrowni gazowych, myślę, że teraz już widać po pierwsze po cenach gazu i destabilizacji rynku gazu po zamknięciu cieśniny Ormus, że jest to ryzykowne, jak również są informacje powszechnie dostępne o tym, że wiele projektów elektrowni gazowych w Polsce notuje już opóźnienia i że to nie jest takie łatwe te elektrownie zbudować, wyposażyć i jeszcze sprowadzić potem dla nich gaz, no bo to w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia naszej zależności od importu gazu.
1: To jest niebezpieczne samo w sobie. Ale a propos naszej jednej elektrowni pierwszej atomowej, która no powiedzmy ma liczyć sobie zaledwie 3000 megawatów, no to będzie za 10 lat, to będzie po prostu kropla. Niewiele nam wspomoże, bo jeżeli zamkniemy 10 gigawatów mocy węglowych, ale troszeczkę się tam coś drgnęło w tym projekcie. Mianowicie jest to dobra informacja, że jeden z ważnych kroków, jeśli chodzi o uzgodnienia pomiędzy polskimi elektrowniami jądrowymi a konsorcjum Bechtel Westinghouse, troszeczkę te rozmowy posunęły się do przodu. Pamiętajmy, że jest oficjalnie podany termin, że obie strony starają się, aby umowa wykonawcza była podpisana z końcem roku. Natomiast jest wiele różnych trudności, w szczególności jedna została rozwiązana. Przed jakim sądem będą rozstrzygane spory? Strona amerykańska nalegała na amerykańskie sądy, Polska na polską. No i Amerykanie ustąpili. Mamy bardzo poważne utrudnienie pokonane, czyli że spory będą rozstrzygane przed sądami polskimi, więc pewien...
2: No ale polskie sądy są uzależnione od TSUE. TSUE powie coś i będziemy po prostu...
1: Ale jeszcze jest Amerykanie.
2: Nie powiem gdzie.
1: Ale jeszcze jest
2: prezes. Jeszcze są neosędziowie i sędziowie, można wszystko zakwestionować.
1: Można, panie prezesie, ale miejmy nadzieję, że przykład prezydent Trump czy jakiś inny sąd amerykański powie nie.
3: No dobrze, to...
1: Bo tak. To skoro... Jest nadzieja, że ta elektrownia się... Czy profesor tak podziela? Panowie podzielają,
2: to jest
1: że
2: taki
1: jest
2: cytat, to ja powiem. I nigdy, przenigdy nie przestawaj marzyć, ale bez... bacz uważnie, czego sobie życzysz. O, tak powiedział Don Quixote. No.
3: Bo marzenia mogą się spełnić. Wobec tego konkretnie to co wybrać? Na przykład polski program energetyki jądrowej mówi o dużej elektrowni jądrowej. Tutaj jesteśmy w 100% zgodni, że to jest jeden z priorytetów. Ale jak duża ta elektrownia? Wybraliśmy, że to są 3 bloki, a druga elektrownia, a to grymasi Polska. Jedni powiedzą, a drudzy zachowuje się rozsądnie, bo nie wiadomo, czy to jest najlepsza technologia, to wybór nowej technologii. A może lepiej było wybrać od razu 6 reaktorów AP1000. Jakie kryteria powinny decydować o tym, która ze strategii jest lepsza? Czy otwartość na jakąś inną technologię, czy też od razu negocjowanie z Amerykanami 6? Nie pytam o to, jaka decyzja powinna być, tylko jakie kryteria, na co zwrócić uwagę, jeżeli zastanawiamy się nad takim problemem?
0: No, podkreślam, że najważniejsze jest nie rozdrabnianie się na zbyt wiele projektów naraz i z tego punktu widzenia korzystniejsze byłoby zwiększenie zamówienia na reaktory w tej samej technologii, w której będzie zbudowany pierwszy. Natomiast kryteria takie ekonomiczne i organizacyjne jednak przy tej skali zderzają się z kryteriami politycznymi. I od tej strony, negocjując z innymi wykonawcami, być może jesteśmy w stanie uzyskać lepsze warunki finansowe, ponieważ negocjowanie z wykonawcą amerykańskim, no z jednej strony logika nakazuje, że im więcej się zamawia tego samego, to cena jednostkowa powinna być niższa. Natomiast punkt wyjścia do tych negocjacji jest dla Polski niekorzystny, bo Polska tak naprawdę podjęła decyzję o wyborze pierwszego wykonawcy przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy, co ustawiło nasz kraj w negocjacyjnie niekorzystnym położeniu.
3: To tutaj śmiesznie wręcz wygląda sytuacja, kiedy w Polsce zawiązano 30 spółek pod nazwą Beworix 300, Płocławek, Beworix 300, Ostrołęka, czyli nazwami firm wybrano technologię, przy czym nikt nie wie, dlaczego akurat tą.
2: I tam której... jest 30 prezesów,
3: tak? 30 prezesów, tak.
2: O, to każdy na pewno ma dobrą pensję.
3: No, każdy, tak.
0: Jeżeli to jest przedsięwzięcie prywatnego inwestora, to jak najbardziej. Jakby nikt nie może tutaj zabraniać inicjatywy i dobrze, no pod warunkiem, że państwo zajmie się tym, czym się powinno zajmować, czyli no po pierwsze regulacją tego rynku i nadzorem nad technologiami jądrowymi. Po drugie skoncentruje się na tej roli inwestora w tej wielkiej elektrowni jądrowej, którą sobie wybrało. Natomiast no, uważam, że państwo czy podmioty związane ze Skarbem Państwa nie powinny wchodzić w jakiś jeden konkretny projekt zbyt intensywnie, bo również z punktu widzenia nadzoru nad tym wszystkim zawsze lepiej służy koncentracja nad najważniejszym projektem niż rozdrabnianie się.
1: W związku z czym
0: niech będzie tych technologii SMR-owych dużo, ale niech się tym zajmują prywatni inwestorzy.
3: Czyli nie Orlen, nie Polski Fundusz Rozwoju na poziomie miliardów, bo oczywiście na poziomie projektów badawczo-rozwojowych, a jakże musi się zajmować, ale nie na poziomie miliardowych inwestycji.
1: Ale prywatny inwestor to nie ma pieniędzy, żeby zbudować taką elektrownię, powiedzmy, no, coś szczerze.
0: Ale myślę, że te moje wątpliwości potwierdza sam Orlen, który no wyraźnie dawał do zrozumienia, że projekt, w który się zaangażował, ten BWRX 300, że ten sposób zaangażowania się to nie był dobry. I to jest, uważam, słuszna refleksja. Niech się Orlen zajmuje tym, na czym się zna najlepiej.
3: Czyli zamiast Orlenu PFR, Polski Fundusz Rozwoju, to też nie jest rozwiązanie.
0: Nie, no myślę, że podstawowe pytanie jest takie, na ile państwo powinno uczestniczyć w projektach z inwestorami prywatnymi, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w porównaniu z tymi inwestorami prywatnymi, którzy wyraźnie odnieśli sukces na rynku, podmioty państwowe kierowane przez zmieniające się wraz z rytmem zmian politycznych zarządy. No, te podmioty, jeśli chodzi o sposób podejmowania decyzji, jednak nie dorównują sprytowi i konsekwencji postępowania prywatnych inwestorów.
1: Tak, ale przy takim w zakresie energetyki, no to jest 20 miliardów złotych minimalne kwoty, które wchodzą w grę tych małych. No to trudno sobie tutaj wyobrazić, żeby ci inwestorzy byli zupełnie uniezależni od sytuacji politycznej w kraju, bo jeżeli jest preferowane OZE, jakieś kredytowe, na przykład Orlen, również KGHM, na sztandarach ma w tej chwili zeroemisyjność. W związku z to niekoniecznie musi być rozumiane jako wsparcie, czy też nastawienie się energetykę atomową. To chyba nie można tak oddzielić tej polityki w takich inwestycjach wielkich. I tak można powiedzieć groźnych zawsze jakieś skażenie.
0: Tak, ale ta polityka jest zmienna. Ja myślę, że ta cała zeroemisyjność już powoli odchodzi w przeszłość, tylko no może jeszcze Bruksela o tym nie mówi głośno. Natomiast mam wątpliwości, czy ona była kiedykolwiek istotnym celem. Myślę, że głębszym celem było to, do czego w tej chwili doprowadzono, znaczy zdemolowano całą energetykę w Europie. Ktoś niewątpliwie na tym korzysta, natomiast cała Europa zdecydowanie na tym traci z powodu wysokich i ciągle rosnących kosztów energii. Natomiast no, już szkoda bezpowrotna tak naprawdę, biorąc pod uwagę skalę rozwoju OZE. Ta szkoda już się zdarzyła. No i teraz tylko przychodzi zarządzać tą masą komplikacji w energetyce, problemami z sieciami, z brakiem stabilnych źródeł.
1: Jeszcze narasta, ponieważ te budowy wiatraków w Polsce OZE
0: trwają.
1: Także tak. ta szkoda nie już jest, tylko ona jeszcze będzie narastała. A zamykanie bloków węglowych, jak wiemy, następuje, jest planowane w przyszłym roku. Tak. I no nie mówiąc o kopalniach.
0: To te wszystkie negatywne procesy mają ogromną inercję i nawet już nie muszą być wspomagane histerycznym opowiadaniem, że planeta płonie i że klimat nam...
1: No, po prostu ustawodawstwo, system prawny.
0: Tak, już zostało, zostało to w trwały sposób zdemolowane. I teraz trzeba liczyć na to, że jednak kiedyś nastąpi.
2: Ale po każdym Armagedonie to później następuje, że tak powiem, odrodzenie.
1: Zawsze
2: tak,
0: proszę to dinozaurom opowiedzieć.
2: Bo ja tak szukam jakiejś nadziei, tak? Bo jak patrzę na te rachunki
3: taki mamy
2: za prąd, tak? To tak, ja tak myślę, że może by kiedyś tak zmniejszyły się.
1: Zawsze po burze przychodzi dzień. Przepraszam, nie ma nam, tylko...
3: Czyli co z dinozaurami, dobrze, to znaczy...
2: Czyli my jesteśmy dinozaurami, panie doktorze, tak?
0: No jesteśmy skazani na porażkę. Jeszcze mamy trochę elektrowni węglowych.
3: To jak je wspomóc? Bo jak ludzie usłyszą, że chcemy dotować elektrownie węglowe, to nikomu się to nie spodoba.
0: Nie chodzi o to, żeby dotować elektrownie węglowe, chodzi o to, żeby wykorzystać obecną sytuację, obecny kryzys energetyczny na świecie, kiedy się okazało, że dostawy paliw płynnych i gazu mogą być zagrożone, ponieważ przechodzą przez rozmaite cieśniny, a rafinerie można łatwo zniszczyć i zabraknie wtedy...
1: Ale zostały zniszczone, w Europie wyłączone, we Francji brakuje... Oleju napędowego, dlatego, że nie ma ropy, tylko nie mają gdzie przetwarzać.
0: Polska też sprowadza 30% benzyny, 40% oleju napędowego i sprowadza w większości z Niemiec, tak a propos. Ale zabrakło takiej u nas refleksji, że to, co należy zrobić, to zapomnieć o tym całym węglu na Śląsku, który jest zbyt drogi do wydobycia, i rozbudować wydobycie tam, gdzie węgiel jest łatwiejszy, czyli w lubelskim Zagłębiu. Również obecna sytuacja, obecny kryzys powinien uświadomić, że import importem, bez niego się nie obejdziemy, bo nie mamy złóż ropy naftowej, w związku z czym i tak będziemy musieli dużo węglowodorów importować, ale mamy jednak to, czego inne kraje w Europie już nie mają, czyli mamy złoża węgla, które jeszcze potrafimy eksploatować. To jest nasz skarb, który wydaje się w tej chwili bardzo drogi, bo wszyscy pamiętają, ile to trzeba było dokładać do tego górnictwa. Ale za chwilę, jak będą rosły ceny różnych innych nośników energii, to się okaże, że może ten węgiel, a jeszcze bez ETS-u, to on wcale już nie jest drogi.
1: Bez ETS-u, skąd weźmiemy bez ETS-u?
0: No jest złożona przez prezydenta ustawa w Sejmie, która no, tak naprawdę jest niewdzięczna w lekturze, ponieważ składa się wyłącznie z paragrafów opisujących, w której ustawie które punkty skreślamy, a skreślane tam są te wszystkie punkty, które mówią o ETS-ie.
1: To ogromna ustawa musi być, prawda?
0: Ona jest krótka, natomiast ona jest bardzo, bardzo trudna z punktu widzenia naszych relacji z Unią Europejską, no, ale ktoś to musi powiedzieć. Te wszystkie regulacje europejskie energetyczne mają sens wyłącznie z punktu widzenia doprowadzenia gospodarki europejskiej do minimalizacji. I ten cel one bardzo dobrze spełniają.
3: Oj tam, minimalizacji. Tak.
0: Musimy się tego pozbyć. Europa do tego dojrzeje.
2: Ale czy to jest w zamrażarce u pana Czerzastego, póki prąd jest jeszcze na wiejskiej?
0: No, projekt został złożony stosunkowo niedawno, w związku z czym
1: musi poleżeć. To
0: zawsze projekt musi
2: poleżeć.
0: On musi przejść przez różne komisje, konsultacje i tak dalej. W związku z czym myślę, że to jeszcze za wcześnie jest mówić o zamrażarce. Nie wiem, jaki jest stan procedowania tego projektu, ale nie sądzę, żeby jakoś bardzo szybko.
2: Mamy jeszcze minutę, więc jakaś taka puenta, konkluzja.
1: ETS-u, tylko jeszcze, bo to jest dosyć zaskakująca informacja, to dzięki Misiowi się dowiedziałem, że w tych, kiedy zostały uwolnione te ETS-y europejskie, weszły na giełdę jako papiery wartościowe, to się w ten obrót zaangażowały banki rosyjskie bardzo mocno. W związku z czym ja nie wiem, czy taka będzie prosta likwidacja tych ETS-ów, skoro mamy koalicję z kolejnej.
0: Ona prosta na pewno nie będzie, ale Europa musi dojrzeć do tej decyzji i Polska tutaj mówi jako pierwsza bardzo wyraźnie, że należy to zrobić. I z tego punktu widzenia ta ustawa jest bardzo ważna, bo ona nie od razu, ale za jakiś czas uświadomi opinii nie tylko polskiej, ale europejskiej, że błędne rozwiązania powinny być eliminowane.
3: Znaczy, tutaj dzisiaj to widać, że to prowadziło do katastrofy europejskiej gospodarki, ale to było robione w czasie, kiedy potęga rosyjsko-niemieckich węglowodorów, gazu.
1: Ale ETS podtrzymuje okazję.
3: Tak, ale to właśnie one...
2: Panowie, puenta.
3: No, puenta jest taka, że zbliżały się wybory i może elektrownie węglowe i węgiel w Polsce powinny być zasadniczym tematem.
2: Może nie wywiniemy jak dinozaury, tak, jak to tutaj zarzucił mi pan doktor, ale mam nadzieję.
1: Ale tutaj taki ciekawy aspekt został ustawą, że kto jak nie my, podtrzymajmy to nasze hasło.
2: Bardzo dziękuję, pan Mirosław Panek. Mam nadzieję, że nie ostatni raz, bo żeśmy tylko dotknęli tematów, które chcieliśmy podjąć, no ale są takie ramy czasowe, jakie są. Pan profesor Ludwik Pieńkowski, bardzo dziękuję. Za tydzień się spotkamy. Pana Mirosława nieustannie zapraszamy.
0: Dziękuję.
2: Jakby pan mógł, to bardzo prosimy. I pan Zbigniew Zieliński, wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców.
1: Wszystkim słuchaczom.
2: Kochani państwo, weekend się zbliża. Zbliża się 800 lat od śmierci świętego Franciszka i w ogóle też wszyscy franciszkujemy tutaj. On jakoś tam sobie bez elektrowni jakichkolwiek radził. Też może można. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Konrad Męczacki.
1: Dziękujemy.
4: Będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
5: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza. Nocne powtórki w net.

0: Kronika paryska.
1: Proszę Państwa, ubiegłe 3 tygodnie poświęciłem obserwacji zwyczajów urlopowych francuskiego człowieka pracy. Robotnik francuski uzyskał względny komfort życia wcześniej od swego odpowiednika polskiego, któremu wojna, a następnie długa noc komunizmu opóźniły dostęp do zdobyczy techniki. Warto przyjrzeć się robotnikowi francuskiemu, gdyż francuski człowiek pracy stanowi przyszłość, to niedaleką przyszłość robotnika polskiego. Nie ma lepszych warunków do zapoznania się z naturą człowieka, jak plaża, gdzie człowiek jest nagi i pieszy. Prawo do płatnego urlopu francuski człowiek pracy drogo opłacił. W 1934 roku rząd strzelał do prawicowej robotniczej manifestacji na placu Concorde. Było kilkunastu zabitych i kilkudziesięciu rannych. Obecny francuski człowiek pracy należy do trzeciego albo czwartego pokolenia o względnie wysokim poziomie życia. Co myśli? Czego oczekuje od losu? Jakie żywi przekonania w wieku emerytalnym, kiedy już zrealizował swoje życiowe projekty? Za stołem w restauracji grupa wysłużonych ludzi pracy wygląda jak jakiś kongres naukowy sprzed 100 lat. Siwa bródka w kształcie kalosza a la dr Freud, strzyżone wąsy a la Aldous Huxley. W postawie wyprostowanej sylwetka człowieka pracy przypomina pingwina na nieco wyższych nogach. Każdy nosi przed sobą tak zwany bedon, po polsku bandzioch, czyli imponujące brzucho. Według najnowszych statystyk 48,8% społeczeństwa francuskiego dotkniętych jest otyłością.